0: bądź drzwi, bądź okien, żeby można było zorientować się osobiście przez strażaków, żeby mogli się zorientować, co się dzieje, a to oznaczało dowentylowanie pomieszczeń, spowodowanie zaistnienia środowiska do zaistnienia wybuchu.
1: Na stacjach benzynowych dziś nieco drożej niż wczoraj. Benzyna 95-oktanowa kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr. Za 98 zapłacimy nie więcej niż 7,26, a za diesla najwyżej 7,47. Środa będzie trzecim dniem ponownie obowiązującego programu ceny paliwa niżej. CPN tym razem działa w ograniczonym zakresie. Obniżony został VAT i wprowadzone dzienne ceny maksymalne.
2: To są aktualności jedynki.
1: Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Późnik na Wołyniu. Będą szukać mogiły ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Późnikach odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Odnalezienie masowej mogiły jest jednak bardzo trudne. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, na miejscu trudno o jakiekolwiek wskazówki.
3: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Obszar, na którym pracujemy, jest to obszar byłej miejscowości Późniki i byłego cmentarza. Natomiast tam nie istnieje praktycznie biorąc nic, poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników. I Późniki pokazują, jak trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu głównie na południu i południowym zachodzie, ale tylko lokalnie. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy i w kotlinach karpackich, około 12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Wracamy teraz do tematu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Razem z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Mariusz Sztal. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie Mariuszu, w takich chwilach pojawia się wiele teorii, pojawia się wiele pomysłów na to, jak można zadbać o bezpieczeństwo i kierowców, i pasażerów, żeby takich tragedii uniknąć na przyszłość. Pojawia się też wiele informacji odnośnie do tego, jak wyglądał i był wyposażony autokar, który uległ wypadkowi. No, informacje jeszcze niepotwierdzone przez przewoźnika są takie, choć były one na stronie internetowej odnośnie do tego konkretnego autobusu, że ten pojazd nie miał choćby asystenta pasa ruchu. Czy biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, tego typu system w takich chwilach mógłby uratować ten autokar i ta tragedia by się nie wydarzyła? Czy biorąc pod uwagę pęd i wszystkie inne okoliczności, taki asystent pasa ruchu działa inaczej niż w samochodzie osobowym?
3: Myślę, że wydarzenie jest wielowątkowe i z każdym dniem otrzymujemy więcej informacji na ten temat. Łatwo jest mówić po fakcie, ale kilka rzeczy warto tutaj zasygnalizować. Więc od 2024 roku w tego rodzaju pojazdach, jakimi są autobusy, wszystkie nowe marki, nowe modele, które uzyskują homologację, muszą być wyposażone w systemy typu DAS, w tym także asystenta pasa ruchu, ale także system monitorujący poziom zmęczenia kierowcy. Natomiast od tego roku, 2026, każdy nowo zarejestrowany pojazd musi być wyposażony w tego typu systemy. Dotarły do mnie informacje, że ten pojazd miał 15 lat. Oczywiście on był sprawny technicznie i spełniał wszystkie wymogi, prawdopodobnie takie, które powinien był spełniać.

0: Ponieważ 15-letni pojazd, więc nie należy tutaj doszukiwać się jakiegoś problemu technicznego, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo, ale faktem jest, że gdyby to był pojazd współczesny, wyposażony w tego rodzaju systemy, to ryzyko zjechania niekontrolowanego z toru jazdy po prostu by było mniejsze albo wręcz w ogóle nie miało prawa by się wydarzyć. Drugi wątek, który jest istotny w całym tym nieszczęściu, to jest taki, że pojazdy wykorzystywane przy tego rodzaju transportu, pojazdy turystyczne. Wszyscy możemy zauważyć, mają taką charakterystyczną nalepkę z napisem 100 na tylnej klapie. To znaczy, że są przystosowane do poruszania się z prędkościami 100 km na godzinę, ale żeby pojazd mógł być przystosowany do takiej prędkości, mówię o autobusie, musi spełniać szereg wymogów. Chociażby wszystkie miejsca muszą być siedzące, wszystkie miejsca muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Nawet do tego stopnia, że podłogi muszą być odpowiednio powlekane i w sposób szczególny zabezpieczone miejsca do przewożenia bagażu. Z zdjęć, które tam na miejscu w dniu zdarzenia zostały zarejestrowane i publicznie udostępniane, no nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy technicznej, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tam pasy na pewno nie były pozapinane przez pasażerów. Jak był zabezpieczony bagaż, też mam wątpliwości. Natomiast mieć pas bezpieczeństwa, a korzystać z niego, to jest zupełnie inna sprawa. I tutaj prawo polskie dwutorowo nakłada obowiązek na każdego uczestnika ruchu drogowego, który zajmuje miejsce w jakimkolwiek pojeździe wyposażony w pas bezpieczeństwa, nakłada na niego obowiązek używania tego pasa, ale także dwutorowo, dlatego że kierowca nie powinien rozpocząć podróży przed upewnieniem się, że wszyscy pasażerowie te pasy zapięli. No i teraz kwestia polega na tym, że oczywiście w czasie jazdy kierowca nie ma kontroli nad tym, czy ktoś nie odpiął tego pasa. To jest jakby inna rzecz. Natomiast myślę, że na kanwie tego nieszczęścia wszyscy my powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak te pasy bezpieczeństwa są ważne. I w tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości, że skutki tego nieszczęścia byłyby zupełnie mniejsze.
1: To jak przekonać pasażerów do tego, żeby pasy zapinali? Bo jeśli chodzi o samochody osobowe, to zdaje się, że ten problem jest coraz większy, coraz mniejszy, przepraszam, widzimy to w statystykach policyjnych, choćby jeśli chodzi o mandaty za brak takich zapiętych pasów. Mamy też jakąś świadomość, no ale w tych autokarach cały czas tych pasów pasażerowie nie zapinają.
0: Ja myślę, że nie ma takiej drogi, która by zagwarantowała, żebyśmy w sposób taki rygorystyczny do tego podeszli. Natomiast najlepszą drogą jest samoświadomość. I z moich doświadczeń wynika, że każdy człowiek, który przynajmniej raz w życiu wsiadł do takiego urządzenia, jakim jest symulator dachowania i doświadczył przez krótką chwilę tego zjawiska obracającego się do góry nogami pojazdu przy zapiętych pasach, z całą pewnością nie chciałby doświadczyć tego samego bez tych pasów zapiętych. Więc wydaje mi się, że tą drogę należy obrać taką dydaktycznie edukacyjną po prostu. Zapewnijmy możliwości do tego stopnia, żebyśmy mogli doświadczać. Wówczas ta nasza świadomość będzie z roku na rok większa i być może w ten sposób osiągniemy ten rezultat. No bo pokoleniowo też jest trochę tak, że część z nas pamięta czasy, w których pasów bezpieczeństwa w pojazdach albo nie było, albo później się pojawiały i był obowiązek na początku zapinania tylko na przedniej kanapie, a dopiero kilka lat później także na tylnej kanapie, już o autobusie nawet nie wspominam nawet na tym etapie.
1: Jedną z kwestii, która też w kontekście tego wypadku się pojawia i jest dyskutowana, jest sprawa przepisów regulujących czas pracy kierowców zawodowych. Czy te przepisy pańskim zdaniem na obecnym poziomie są wystarczające i egzekwowanie tych przepisów też jest na takim poziomie, że rzeczywiście możemy zaufać, że one działają?
0: Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy możemy zaufać, że jest egzekwowane. Tego nie wiem po prostu. Natomiast z mojego punktu widzenia prawo w kwestii czasu pracy kierowcy jest wystarczające. Natomiast no, nie możemy zapominać, że prawo określa próg minimum, co nie musi jednocześnie oznaczać, że te czasy przerwy nie mogą być dłuższe, a czasy jazdy nie mogą być krótsze. Wiele zależy od warunków pogodowych, od sposobu, w jaki tą tak zwaną pauzę się odbywa. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby odpoczynek kierowcy na jakimś zatłoczonym parkingu przy wysokiej temperaturze na zewnątrz mógł być tak samo skuteczny, jak w jakimś komfortowym, klimatyzowanym pokoju hotelowym.

0: To z całą pewnością tak się nie dzieje. Natomiast no jest jeszcze jedna kwestia, kwestia finansowa po prostu, tak? Nie tyle przewoźnik, co organizator tego rodzaju wycieczek prawdopodobnie uwzględnia możliwości czasów pracy kierowcy, ale też jakby planuje tą wycieczkę z punktu widzenia atrakcyjności, z punktu widzenia jakby obciążeń finansowych pod tak zwany korek, to znaczy w taki sposób, żeby co do minuty się wszystko prawnie zgadzało, niekoniecznie uwzględniając ten czynnik ludzki, bo tak ja, pan redaktor, czy nasi słuchacze dzisiaj, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze 8 godzin snu powoduje, że jesteśmy tak samo skutecznie wypoczęci, jak innego dnia pod takim samym czasie spania na przykład, prawda? Po prostu różnimy się i ten czynnik ludzki zawsze będzie nam towarzyszył.
1: No i na pewno, jeśli chodzi o przyczyny tego wypadku, one będą badane i przez polskich, i przez węgierskich ekspertów. Jak tylko pojawią się jakieś informacje w tej kwestii, w Polskim Radiu 24 będziemy je państwu przekazywać. A naszym gościem był teraz ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Mariusz Sztal. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal gethome.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Popyt na najem ruszył z impetem, a oferta mieszkań wyraźnie się skurczyła. Taki jest nagłówek świeżutkiego raportu dotyczącego mieszkań na wynajem. Jak to wygląda? Czy faktycznie obserwujemy taką potężną zmianę, charakterystyczną też trochę dla tego sezonu?
4: Tak, rynek najmu jest, no, charakteryzuje się tą sezonowością. W lipcu zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost, nawet niespotykany jak na lipiec w poprzednich latach, przynajmniej tych ostatnich 5 latach, wzrost popytu. Ja tutaj, jeśli chodzi o dane ofertowe, to posiłkuję się danymi przeszukiwarki nieruchomości AdRadar Unirepo, która analizuje oferty unikalne, czyli takie, które nie są zduplikowane, no bo jak państwo się domyślacie, w różnych portalach jest znacznie więcej tych ofert, ale bardzo często są to duplikaty, więc tutaj bazujemy na tych danych unikalnych. Okazuje się, że tylko w lipcu z rynku zniknęło, no w domyśle zostało wynajętych, no ale też część właścicieli mogła oczywiście te oferty wycofać z rynku. Zniknęło o ponad 20% więcej niż w czerwcu. To taki bardzo poważny impuls. I teraz przede wszystkim również znacznie więcej zniknęło, tak powiedzmy potocznie, niż zostało wprowadzonych na rynek, bo po stronie podażowej też oczywiście widzimy ożywienie. Zaczynamy wysoki sezon na rynku najmu. I nie chodzi tylko o studentów. To jest okres wakacji, to jest okres, w którym mieszkania są często najmowane przez rodziny, które chcą po prostu zapewnić dziecku pójście do szkoły od września, do nowej szkoły, a nie zmieniać tej szkoły w trakcie roku szkolnego. Wakacje, okres urlopowy to też dobry czas na załatwianie różnego rodzaju formalności, więc zwykle jest tak, że rynek najmu w lipcu szczególnie ożywa. No ale oczywiście największą grupą najemców to są studenci. Już ci, którzy w tym roku zdawali matury, już zdają wyniki, wiedzą już, że będą studiować, więc ruszają na podbój rynku najmu, szukają dla siebie jakiegoś lokum i rzeczywiście wtedy obserwujemy wzrost, który jeszcze w sierpniu będzie najprawdopodobniej jeszcze wyższy, no bo już wtedy wrócą również ci, którzy studiują od jakiegoś czasu. Więc tak, rzeczywiście popyt wyraźnie się ożywił.
3: Skoro mówimy o studentach, to warto spojrzeć na te duże ośrodki akademickie, między innymi na Warszawę, Wrocław i Kraków. Tutaj też pewne różnice, jeśli chodzi o spadek oferty, możemy zauważyć.
4: No, można powiedzieć, że mamy dwie wiadomości. Może zacznijmy od tej złej.
3: Dobrze, właściwa kolejność.
4: W lipcu oferta w tych trzech metropoliach wyraźnie się skurczyła. W Warszawie aż o 8%, we Wrocławiu o 6%, w Krakowie znacznie mniej, bo minus 1%. Ale dobra wiadomość z kolei jest taka, że we wszystkich tych metropoliach w dalszym ciągu ta oferta jest wyższa niż to miało miejsce rok temu. Szczególnie w przypadku Krakowa ten wzrost jest no, spektakularny. Tych mieszkań w ofercie jest o 1/4 więcej niż rok temu.

0: Czyli studenci mają w czym wybierać. A też pamiętajmy o tym, że oczywiście mówimy o mieszkaniach, które trafiły do portali ogłoszeniowych, a przecież część mieszkań nie trafia, więc w rzeczywistości pewnie jest ich zdecydowanie więcej niż to wynika z tych danych Adradar Unirepo.
1: Wspomniał pan o tym, że oczywiście jest to rynek sezonowy, ale ten sezon jest wyjątkowy. Od 5 lat takich ruchów nie obserwowaliśmy. Z czego to może wynikać?
0: Pewnie może to wynikać, gdzieś czytałem, że w tym roku wzrośnie liczba studiujących. Na pewno tutaj jakby musimy wspomnieć o rynku sprzedaży mieszkań. Tak? Kredyty są co prawda bardziej dostępne niż rok temu, ale powiedzmy klimat do podejmowania tak poważnej decyzji, jaką jest zaciągnięcie kredytu, nie jest najlepszy. No mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, taka niepewność, co dalej. Niepokojące sygnały z rynku pracy, bo tych miejsc pracy ubywa. No mówiąc krótko, potencjalni nabywcy mieszkań wstrzymują się często z decyzją zakupową, no a mieszkać gdzieś muszą, w związku z czym wybierają drugą opcję, którą jest najem mieszkania.
1: Ja jestem ciekawy, czy takie ożywienie popytu, o którym mówimy, wpływa w jakimś stopniu na ceny najmu, na czynsze. No to najlepiej chyba na mediany tutaj spojrzeć, bo średnie mogą trochę przekłamać.
0: Ja staram się w ogóle przekonywać media, dziękuję za zauważenie tego, żeby zacząć korzystać z median, a nie ze średniej, która no jest tak zaburzana przez te skrajne oferty, szczególnie te najdroższe. No podam przykład. Z naszych danych gethome.pl wynika, że mediana w Warszawie, na przykład mieszkania dwupokojowego, to niespełna 3800 zł, za to średnia sięga, czy przekracza 5000.
1: To zaburza obraz rynku.
0: Zdecydowanie. No mediana, wyjaśnijmy, to jest wartość środkowa, czyli tyle samo mieszkań ma niższy czynsz, czy niższą cenę, tyle samo wyższą. Więc postanowiłem korzystać z mediany, więc jeśli chodzi o tę medianę, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy w lipcu wzrost, czyli przybyło tych droższych, jakby, albo ubyło tych najtańszych lokali, no bo zwiększył się popyt na mieszkania, w związku z czym z rynku przede wszystkim znikają te najtańsze. I w związku z tym ta mediana przesuwa się w górę. W Warszawie aż o 4%, we Wrocławiu o 2%. W Poznaniu o 4%, to tak przykładowo. Natomiast w Krakowie jeszcze się nie zmieniła. Ale co jest istotne? Właściwie w większości miast ta mediana w dalszym ciągu, i to znowu ta dobra wiadomość, ta mediana wciąż jest niższa niż przed rokiem. Czyli można powiedzieć, chyba zaryzykuję tezę, że właściciele nie mają argumentów za podwyższaniem czynszów. Natomiast te zmiany tej mediany są spowodowane przede wszystkim zmianą struktury oferty, czyli tym, że z rynku przede wszystkim znikają te najtańsze mieszkania, zostają droższe, które powodują właśnie wzrost czynszów, ten przynajmniej statystyczny.
1: Panie Marku, powiedzmy o tych wartościach nominalnych, jeżeli chodzi o medianę w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie. Jak to wygląda, gdzie jest taniej, gdzie jest drożej i no, na jaki wydatek miesięczny musimy się szykować, planując najem mieszkania?
0: Jedna jeszcze uwaga. Mówimy o medianie, natomiast jak państwo sami przeglądacie czasami oferty w portalach ogłoszeniowych, to też widzicie pewien taki, nazwijmy to delikatnie, bałagan, bo nie do końca wszystkie... Czasami w ofercie jest czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela. Czasami to może być połączone z jakimiś opłatami, częścią opłat. Czasami jest wyraźnie zaznaczone, że czym innym jest czynsz, a czym innym opłaty administracyjne, czy opłaty za media. No tutaj nie ma jeszcze takiej, nazwijmy to, takiego standardu, który by obowiązywał wszystkich, więc trzeba bardzo uważnie analizować te oferty, które się pojawiają w portalach, bo żeby po prostu nie porównywać gruszek z jabłkami, jak to się zwykło potocznie mówić. Ale wracając do tej mediany, no oczywiście zdecydowanie najdroższa jest Warszawa. Kawalerka 2600 zł, taka jest mediana. Niewiele taniej jest w Gdańsku, 2400. Kraków z kolei to jest 2300, no ale są też tańsze miasta do studiowania, bo kawalerka w Katowicach mediana wynosi 1500, podobnie w Łodzi, w Toruniu 1600.

0: złotych, czyli widać, że rozrzut jest całkiem spory. Aczkolwiek akurat wspomniałem o tych kawalerkach, ale nie sądzę, żeby studenci akurat na kawalerki mieli największy apetyt, bo to jest luksus, można powiedzieć, dla studenta, móc mieszkać samodzielnie w kawalerce. Studenci raczej starają się dzielić większe mieszkania między siebie, czyli dwu, trzy, czteropokojowe po prostu.
1: To się bardziej opłaca.
0: To się po prostu bardziej opłaca, no bo umówmy się, w cenie kawalerki można kupić, czy nająć chociażby nawet w prywatnym akademiku, tak? Całkiem dobrych warunkach lokum, więc tak jak powiedziałem, kawalerka to jest luksus, natomiast dla studentów tańszą opcją, już nie mówię o stancjach, bo to już chyba raczej zanika ta forma korzystania mieszkania u kogoś, zajmowania u kogoś pokoju, natomiast zdecydowanie tańszą opcją są większe mieszkania, no chociażby porównajmy Gdańsk, mediana kawalerki 2400, a mieszkania dwupokojowego 2900. No to już widać, że jeżeli to podzielimy na dwa, wychodzi dużo taniej.
1: Inna rzecz to mechanizmy rynkowe, które często omawiamy w naszej audycji, również w kontekście rynku nieruchomości, i też pojawia się czasami takie określenie jak presja. Ja jestem ciekawy, czy presja na wzrost czynszów może wrócić. No bo jeżeli widzimy zwiększone zainteresowanie,
0: Ale widzimy też wzrost, rosnącą ofertę. Aha. W dalszym ciągu sporo osób w naszym kraju, można powiedzieć, inwestuje w mieszkania na wynajem, więc ta oferta cały czas rośnie. Oczywiście ten wzrost mediany, czy wzrost czynszu również wynika z tego, że na rynku jest coraz więcej mieszkań w nowych, w nowiusieńkich budynkach. W związku z czym wiadomo, że w tych starszych blokach te mieszkania są nieco tańsze. To jest istotne, bo czasami krytykowane są, jakby to powiedzieć, działania firm, spółek, które inwestują w mieszkanie na wynajem. Chodzi o formę tak zwane PRS. Kupują całe budynki, w których mieszkania są przeznaczone na wynajem. To są zwykle mieszkania raczej dla lepiej sytuowanych Polek i Polaków, no bo są nowiutkie, dobrze wyposażone. Natomiast studenci raczej w takich luksusach nie za bardzo mogą sobie pozwolić na zamieszkanie. Ci najzamożniejsi, oczywiście rodzice, czasami zdarza się tak, że rodzice kupują mieszkanie swoim pociechom na okres studiowania, bo w sumie jak ktoś może sobie pozwolić na taki wydatek, to nie jest całkiem złe, bo po kilku latach można to mieszkanie sprzedać, albo ta pociecha już w tym lokum zostanie. Jeżeli postanowi związać swoją przyszłość z miastem, w którym studiuje.
1: I tutaj każde rozwiązanie jest właściwe, bo można potraktować to inwestycyjnie i można to też potraktować
0: Ale
1: jako
0: jeżeli mamy, na jeżeli mamy jeszcze minutę czasu, to chciałbym zwrócić uwagę na ja mam taki dekalog, który dedykuję szczególnie tym świeżo upieczonym studentkom i studentom, żeby to mieli na uwadze. Czyli tak, po pierwsze nie warto już zwlekać dłużej z poszukiwaniem odpowiedniego lokum. Po prostu z każdym tygodniem będzie ubywało tych mieszkań najbardziej atrakcyjnych cenowo. To jest po pierwsze. Trzeba zachować czujność, bo w tym okresie również niestety aktywizują się oszuści otwierający sezonowe agencje. Więc też trzeba być tutaj ostrożnym. Bardzo ważna jest umowa najmu. Nie wolno dać sobie wcisnąć zapewnień wynajmującego, że nie widzi potrzeby, że jakoś się dogadają. Nie. Umowa najmu jest absolutnie konieczna. Czasami wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy najmu okazjonalnego, który zabezpiecza, można powiedzieć, tego właściciela. Warto wtedy spróbować wynegocjować jakiś opust albo w czynszu, albo no, bo zwiąże się to z pewnymi niedogodnościami i wydatkiem. Kolejna rada. To już nawet wspomniałem o tych kwotach podawanych w ogłoszeniach. Trzeba je dokładnie przeanalizować, bo wynajmujący zwykle mają taką tendencję, żeby zaniżać troszkę te opłaty, zwłaszcza te opłaty za media i administracyjne, więc to trzeba przeanalizować. Oczywiście warto negocjować wysokość czynszu, to chyba oczywiste. Co jest tutaj szczególnie ważne, na co bym uczulił? Aby uniknąć problemów później w kwestii mieszkania, trzeba przed rozpoczęcie najmu i po zakończeniu umowy spisać protokół zdawczo-odbiorczy.
1: No bo żeby... Niezwykle ważna rzecz. Tak, liczniki później, na przykład.
0: Liczniki to jest kolejna rzecz. trzeba spisać stan liczników, żeby nie ponosić kosztów, które po prostu wygenerowali poprzedni najemcy. Ale ten protokół zdawczo-odbiorczy to chodzi zwłaszcza o uszkodzenia, tak? Żeby

0: Potem właściciel nie próbował zatrzymać kaucji pod pretekstem, że tam, nie wiem, szafka porysowana albo coś jest urwane albo pęknięte. Więc ten protokół zdawczo-odbiorczy bardzo szczegółowo, najlepiej jeszcze ze zdjęciami, żeby później mieć czarno na białym wszystkie te rzeczy, żeby nie dać sobie po prostu wmówić, że coś zepsuliśmy. No i oczywiście na koniec ta 10. rada, warto ubezpieczyć mieszkanie. Nawet jeżeli wynajmujący to zrobił, to mimo wszystko jego polisa nie obejmuje rzeczy najemcy, na przykład komputera, więc o tym ubezpieczeniu również warto pomyśleć.
1: A jak jest z meldunkiem? Niektórzy mówią, że to taki stary przepis.
0: Nie ma konieczności, ale też niektórzy chcą taki meldunek. Mhm. No, jeżeli się właściciel zgadza, to czemu nie? No, to daje pewnie jakieś prawa, ale zasadniczo nie spotkałem się chyba z przypadkiem, żeby studenci meldowali się w takim mieszkaniu.
1: Tak, to już informacja z innego raportu. Okazuje się, że najczęściej młodzi ludzie zmieniają meldunek dopiero wtedy, kiedy kupują własne mieszkanie,
0: dokładnie,
1: bardziej odległej przyszłości.
0: A nawet znam wiele przypadków, że nawet wtedy się nie meldują, tylko w dalszym ciągu są zameldowani u rodziców. Gdzieś na przykład w mieście bardziej odległym od stolicy. No bo czasami to jest praktyczne, niższe ubezpieczenie samochodu na przykład. Mhm. Są czasami takie.
1: Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal gethome.pl, doradzał nam, jak wynająć mieszkanie przed rokiem akademickim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Tak powiedział dzisiaj, inaugurując posiedzenie rządu, premier Donald Tusk. No i się zaczęło. Jakie wnioski z tej informacji płyną i dla rządzących, i dla opozycji?
4: No, szczególnie dla opozycji jest to informacja zła, dlatego że musimy pamiętać o tym, że polska prawica nie tylko po 1989 roku, ale w ogóle od ponad 100 lat ma taki bardzo wyrazisty, najpierw sowiecki, a potem antyrosyjski rys. Nawet w bardzo wielu momentach w debacie publicznej pojawiają się takie oskarżenia płynące ze strony prawicy wobec innych polityków, że na przykład są rosyjskimi agentami. Słyszymy o tym, Jarosław Kaczyński lubi mówić, że ktoś jest rosyjskim agentem. Takie oskarżenia padają w stronę i Donalda Tuska, i różnych polityków Koalicji Obywatelskiej, i również postkomunistycznej lewicy. A wszak nagle okazuje się, że z usług rosyjskich, najpewniej z usług rosyjskiego wywiadu korzysta były wiceminister sprawiedliwości. To jest sytuacja, to jest sprawa, która jest niezwykle obciążająca dla Prawa i Sprawiedliwości właśnie z tego względu, właśnie z tego powodu, że ma taki bardzo wyrazisty rys antyrosyjski, antysowiecki. To po pierwsze. Po drugie, no, pojawiają się bardzo istotne, ważne pytania co do niezależności i obiektywizmu Marcina Romanowskiego w kontekście czasów, kiedy zajmował bardzo ważne stanowisko w rządzie. No jednak wiceminister sprawiedliwości ma wgląd do bardzo ważnych informacji, ma wgląd do akt sprawy, ma wgląd do polityki rządu. Jego szef miał również dostęp do informacji niejawnych, no więc wydaje się, że teraz musimy poczekać na ruch służb. Ja bym sobie życzył, żeby służby zaczęły badać, czy decyzje, które podejmował Marcin Romanowski i które wpływały na przykład na kształt prawa, na to, kto dostawał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, na to, kto lobbował u Marcina Romanowskiego, jeśli chodzi o konkretne propozycje legislacyjne, no jednak nie miały swojego źródła w Rosji. To się wydaje oczywiste, że służby muszą to zbadać, jeżeli, no jak się okazuje, pan Romanowski, podkreślmy to jeszcze raz, były wiceminister sprawiedliwości, osoba o bardzo ważnej pozycji politycznej w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest, no w tej nieuznawalności niby przez nikogo republice, no ale jasne, że tam jest to mekka służb rosyjskich.
3: Pytałam

0: też o konsekwencje dla rządzących, a to dlatego, że mamy wypowiedź obrońcy Marcina Romanowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. A to wszystko ma związek m.in. z wnioskiem o wydanie listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Bartosz Lewandowski mówił w tej wypowiedzi także o tym, że złoży wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec swojego klienta, czyli wobec Marcina Romanowskiego. Posłuchajmy.
1: W najbliższym czasie, być może jeszcze dzisiaj, złożę wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
0: No bo skoro jest w Naddniestrzu Marcin Romanowski, no to europejski nakaz aresztowania go nie dotyczy. Patrz, sprawa Zbigniewa Ziobry i fakt jego przebywania poza Unią Europejską w Stanach Zjednoczonych potwierdzony, a w związku z tym no, europejski nakaz aresztowania nie ma tutaj racji bytu. Czy to również może być jedna z konsekwencji tych informacji, które nam przekazał dzisiaj premier Donald Tusk?
2: To była taka gra i Zbigniewa Ziobry, i Marcina Romanowskiego, żeby faktycznie ten europejski nakaz aresztowania ich nie dotyczył. No wykładnia sądu jest dosyć oczywista. Europejski nakaz aresztowania dotyczy obywateli polskich, którzy przebywają na terenie krajów, który ten nakaz obowiązuje. No Naddniestrze jest nieuznawanym krajem, więc tam nie obowiązuje prawo europejskie, nie obowiązuje prawo unijne. W związku z tym no, taka jest konsekwencja, że tam europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego no, były liczne spekulacje, gdzie Marcin Romanowski może przebywać. Pojawiła się Turcja, no bo tam też ten nakaz aresztowania nie działa. Oczywiście Stany Zjednoczone też mogłyby wchodzić w grę. Pytanie, jak zachowa się sąd, no bo jeżeli sam Romanowski w liście miał podać swój adres zamieszkania, który jest poza Unią Europejską, no świadczyłby, że ten europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje, no ale w każdej chwili, kiedy pojawi się na terenie Unii Europejskiej, sąd będzie mógł podjąć inną decyzję, więc to będzie takie przepychanie się obrońców Romanowskiego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Pytała pani o to, jakie konsekwencje dla strony rządowej.
0: Też takie wizerunkowe, bo to kolejny raz może się okazać, że no właśnie, że obrońcy Marcina Romanowskiego, sam Marcin Romanowski, tak sobie pogrywa sprytnie z wymiarem sprawiedliwości teraz polskim i z obecnie rządzącymi, że no znowu wychodzi na niego.
2: No ja bym tu się nie zgodził. O ile sprawa ze Zbigniewem Ziobrą była problematyczna dla rządu, dlatego że były minister sprawiedliwości i zaraz schronienie w kraju naszego sojusznika, bardzo bliskiego sojusznika, jeśli chodzi o gospodarkę, militaria, kulturę i tak dalej. Natomiast Marcin Romanowski jednak znalazł się w strefie wpływów rosyjskich, czyli u naszego wroga. Wizerunkowo na tym wygrywa rząd, dlatego że opowieść dzisiaj suflowana i przez premiera Donalda Tuska i przez stronę rządową no jest ewidentna i jest bardziej nośna. To znaczy ona się opiera no, na tych faktach, że po prostu Marcin Romanowski, bardzo ważna osoba w kręgu Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj na terenie tej republiki. To jest problemem przede wszystkim dla PiS-u, a nie dla rządu. Nie, to jest problem dla Jarosława Kaczyńskiego, a nie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest problem dla Romanowskiego, a nie dla polskich sądów, ponieważ ta opowieść jest łatwa do opowiedzenia przez stronę rządową.
0: Kolejna taka piłka zagrana rządzącym przez opozycję, kolejne polityczne złoto? Tak wskazywał na to dzisiaj już w naszych rozmowach wczesnopopołudniowych jeden z ekspertów, pan doktor Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego, że ta sprawa no to jest właśnie znowu taki temat, który rządzący mogą bardzo łatwo wykorzystać i uczynić z niego taką przykrywkę dla mniej wygodnych dla siebie spraw.
2: No, można tak o tym opowiadać. Pytanie jest inne. Czym żyją Polacy na wakacjach? No, wydaje mi się, że wakacjami.
0: I nie, cenami paliw.
2: I cenami paliw. Oczywiście dzisiaj ja jeżdżę rowerem, więc mnie nie dotyczą. Tak bardzo wszystkim polecam ten środek lokomocji.
0: Ja komunikacją miejską w Warszawie.
2: No, tym bardziej. Ale jeśli chodzi o te sprawy polityczne, ja się w ogóle, to jest ciekawe, spotkałem z taką interpretacją wyrzucenia Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tym nikt nie żyje. Wszyscy zapomnieli o Morawieckim, są dzisiaj inne tematy. polityczne.

0: na tapecie, no to właśnie Jarosław Kaczyński miał to zrobić w wakacje, kiedy opinia publiczna naprawdę nie jest zainteresowana polityką. Ten jeden miesiąc w roku, może nawet dwa, kilka tygodni odpoczywamy od polityki. Być może Romanowski też dlatego właśnie teraz wykonał taki gest, żeby nie za bardzo obciążać politycznie Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę zwrócić uwagę na inny szereg, który mnie niesamowicie trochę bawi nawet. Mianowicie Jarosław Kaczyński, kiedy dochodziło do tego rozwodu z Mateuszem Morawieckim, organizował konferencję za konferencję prasową. Rzecznik PiS-u wychodził i informował dziennikarzy o tym, co się dzieje. Karol Karski opowiadał, jakie konsekwencje się staną. A teraz ci wszyscy politycy zapadli się pod ziemię.
1: Wakacje, rozjechali konferencji. Się pewnie.
0: Nikt nie zwołuje konferencji w sprawie Marcina Romanowskiego. Nikt nie grzmi, że nasz człowiek jest prześladowany przez sądy i przez polityków z Polski. Nikt nie chce tego komentować, a jednocześnie Jarosław Kaczyński chyba nie zdobędzie się na taki gest, żeby wyrzucić Romanowskiego z partii, żeby odciąć się od tego człowieka, no, który jednoznacznie szkodzi dzisiaj temu środowisku politycznemu.
1: Panie redaktorze, no to skoro mówimy o tym czasie wakacji parlamentarnych i o tym, że dużo spraw dzieje się właśnie w tym czasie w nadziei, że umknie to uwadze wyborców, no to muszę zapytać o Macieja Berka i o tę jego przyszłość w Trybunale Konstytucyjnym, bo mamy już potwierdzenie oficjalne, że został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak, ja jestem obrońcą tej decyzji. Chyba jestem w mniejszości, tak jak się zdążyłem zorientować. Maciej Berek jest jedną z nielicznych postaci prawniczych ze świata prawniczego, który ma odpowiednie wykształcenie, ale ma coś, co jest jakby bardzo kluczowe, jeśli chodzi o tę próbę naprawy Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie doskonale zna państwo. Wie, jakie mechanizmy rządzą państwem i doskonale zna, jako wieloletni legislator, jako wieloletni szef Rządowego Centrum Legislacji i również człowiek, który odpowiadał, kto mało o tym wie, w latach 90. za część reformy samorządowej, no doskonale wie, w jaki sposób rozplątać ten węzeł gordyjski, który się zaplątał wokół Trybunału Konstytucyjnego. To też jest człowiek, który może być liderem tej grupy sędziów wybranych przez obecną koalicję rządzącą. To jest również człowiek, który znalazł się w Senacie, bo to było jego pierwsze miejsce pracy, z ogłoszeń. Odpowiedział na ogłoszenie, nie znalazł się tam z powodów politycznych i w kontekście wszystkich tych osób.
1: I znalazł się w Senacie, panie redaktorze, nie jako senator, tylko jako pracownik biura legislacyjnego.
0: Dokładnie tak. I to jest też tego rodzaju urzędnik, to nie jest polityk. Znaczy, jeżeli myślimy o kimś, kto jest politykiem, no to widzimy Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Zbigniewa Ziobrę, Barbarę Nowacką, czyli widzimy te osoby, które uczestniczą w bieżącym sporze politycznym. Maciej Berek, mimo że był ministrem, to w tym sporze nie uczestniczył. Jego wypowiedzi medialne dotyczyły spraw legislacyjnych. On też nie nagrywa rolek, nie uczestniczy w tej takiej przepychance, mogławicowej przepychance w social mediach. Opiniował, to prawda, przez co zyskał wgląd w sprawy legislacyjne. Znam argumenty i ja się nawet z nimi zgadzam, że być może należało znaleźć kogoś, kto nie miał związków jednak z tym rządem, co się nie zasiadał w tym rządzie, ale pełną odpowiedzialność za tę decyzję ponosi Donald Tusk i za rok wyborcy będą mogli ukarać lub nagrodzić Donalda Tuska za ten gest. Ja też odczytuję, jeśli chodzi o taki wymiar polityczny, tę decyzję jako sygnał wysłany do elektoratu Koalicji Obywatelskiej, że Trybunał Konstytucyjny można naprawić, że koalicja rządząca o nim nie zapomniała i że jest realizowany plan B. Plan A dotyczył zmian ustawowych, które zawetował Andrzej Duda. Karol Nawrocki nie jest zainteresowany dogadaniem się ze stroną rządową, jeśli chodzi o naprawę wymiaru sprawiedliwości, więc teraz jest realizowany plan B, o którym mówił od samego początku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mi brakuje jednego.

0: takiego zwykłego, prostego powiedzenia przez Donalda Tuska, jakie zadanie będzie miał w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Werek.
1: Bo ja sobie to wyobrażam, panie redaktorze, w ten sposób, no bo skoro opiniował te projekty, które być może będą w przyszłości obiektem oceny Trybunału Konstytucyjnego, że będzie się wyłączał Maciej Berek jako no, potencjalny sędzia Trybunału Konstytucyjnego z zasiadania w tych składach orzekających, ale będzie kimś w rodzaju, no właśnie, administratora, no bo skoro nie będzie mógł zasiadać w składach orzekających i orzekać w sprawie tych ustaw, no to cóż innego pozostaje?
0: Nie, no też nie we wszystkich sprawach obraduje pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, więc znowu wyobrażam sobie, że w innych sprawach, w tych, których nie opiniował Maciej Berek, to wtedy po prostu nie będzie orzekał. No też istnieje takie prawdopodobieństwo, że po prostu Berek zostanie przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego i zostanie Bogdan Święczkowski odwołany, kiedy tam większość się zbierze i będą rozdzielane w taki, a nie inny sposób zadania. Niestety w przestrzeni publicznej pojawiają się takie anarchizujące postulaty. Pan profesor Sadurski głosił postulat, żeby sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą powołali swój własny trybunał. Ja bym przestrzegał przed tego rodzaju pomysłami, bo doprowadzi to do jeszcze większego chaosu, niż obecnie mamy do czynienia. Berek, jeszcze oczywiście jest pytanie, czy zostanie powołane na to stanowisko.
1: Tak.
0: Dlatego, że koalicjanci byli no, zaskoczeni tą decyzją, szczególnie ci z Polski 2050 i Unicentrum. Więc zobaczymy, jak się... No Ryszard Petru już zapowiada, że nie będzie głosował za tą kandydaturą, więc może się okazać, że Maciej Berek w ogóle do tego Trybunału nie trafi.
1: To jest także, na co pan zwraca uwagę, ważny test dla koalicji.
0: Oczywiście, jeden z wielu, no, ale ten będzie bardzo, bardzo ważny, dlatego że to głosowanie odbędzie się na rok przed wyborami. I to też będzie sygnał wysłany do opinii publicznej, czy koalicja jeszcze, koalicja rządząca, ma wszystkie papiery na to, żeby sprawować władzę, czy jest spójna, czy podejmuje decyzje w sposób solidarny, czy są już jakieś siły polityczne, które chciałyby się z tej koalicji rządzącej wyłamać. Zobaczymy. No to wszystko we wrześniu się wydarzy. Więc zobaczymy, jak się te głosowania potoczą.
1: Pan Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Teraz już z nami pan profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: No i znów wraca do nas ten komentarz, ta informacja, która bardzo często pojawia się w takich relacjach jak ta, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, żeby te zjawiska uderzały w te miejscowości z taką siłą, jak dzieje się to teraz.
3: No, chciałbym się powiedzieć, że burze to mają to do siebie, że są dynamiczne, bardzo mocne, ale też pamiętamy, że takim preludium no, był okres bezopadowy, bardzo suchy. No a wiemy, że gdy wracamy z suszy do normalności, to drogi są dwie, albo długa i ciężka, nasącza się nam ten krajobraz bardzo powoli, no, albo krótka i wtedy jest bardzo ciężko. No, mieliśmy do czynienia z takim przykładem właśnie wczoraj. Gwałtowne zjawiska pogodowe często są podsumowaniem takich okresów słonecznych. Często to powietrze jest wilgotne, no mówiąc tak ogólnie, bardzo parne. No to są doskonałe warunki, żeby po prostu wytworzyły się olbrzymie ruchy silne, które po prostu potrafią być bardzo niszczycielskie.
1: No i oczywiście my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jak jest fala upału, to po tym upale przychodzą burze. Ale aż takie?
3: No... To znowu troszkę warto przypomnieć o zmianie klimatu, bo ona powoduje, że temperatura powietrza no, statystycznie robi się coraz większa i to rzeczywiście jest w porównaniu do lat 70. temperatura przynajmniej wyższa o 2 stopnie Celsjusza. To 2 stopnie Celsjusza, gdy przeliczymy na masę powietrza, wilgoci, no to zobaczymy, że to są zupełnie inne warunki energetyczne do funkcjonowania takich zdarzeń, więc jeżeli się pojawiają zdarzenia burzowe, no to trzeba się liczyć z tym, że one są po prostu intensywniejsze. To jest swego rodzaju

0: taka trochę wydaje się wykluczająca historia, w której mówimy o przeplatających się suszach, a później gwałtownych ulewach, ale z drugiej strony, gdy się nad tym głębiej zastanowimy, to zobaczymy, że to przy braku opadu to suche i bardzo ciepłe powietrze no, mocno wysusza nam powierzchnię, no ale gdy przychodzi już ten okres, kiedy pojawiają się zawirowania, formują się różnego rodzaju fronty, prądy wstępujące, no to jest doskonałe paliwo do zjawisk bardzo ekstremalnych, niszczących. No, często pojawia się też w tym czasie olbrzymi opad, który no, taką powódź błyskawiczną, szczególnie w regionach bardzo takich pofałdowanych, no, będzie prowokować. Pamiętamy, że im bardziej pofałdowany teren, często ta gleba jest bardziej płytsza, do tego przesuszona, niekoniecznie woda w nią dobrze wsiąka, więc to wszystko powoduje spływ, no i oczywiście szkody różnego typu, zalane piwnice. No a te silne podmuchy wiatru, no cóż, więcej energii, to wiatr po prostu w tych warunkach wieje o wiele silniejszy.
1: Byliśmy na początku tej naszej rozmowy w powiecie gliwickim, ale też widzimy te obrazki i z Opolszczyzny, i z Dolnego Śląska, i to wszystko bardzo, panie profesorze, w niepokojący sposób zaczyna przypominać to, co działo się w tamtych rejonach, Głuchołazy między innymi 2 lata temu.
0: Tak, to znaczy 2 lata temu mieliśmy do czynienia z potężnym systemem, czyli takim wirem, który nazywamy niżem genueńskim. No to jest, można powiedzieć, olbrzymia pompa wody i ciepła, która potrafi po prostu z siebie wydobyć olbrzymie ilości wody i wtedy ten zasięg tego oddziaływania jest potężny. Wtedy opady, przypominamy sobie, sięgały nawet w ciągu 2 dni 400 mm, czyli to jest 40 wiader wody na metr kwadratowy w ciągu 48 godzin. To są olbrzymie ilości wody. Tym razem można powiedzieć, chociaż to nie jest pocieszające, ten układ był zdecydowanie mniejszy, no ale jak widać i to wystarczy, żeby po prostu naprawdę uczynić dużo zniszczeń.
1: Czy w tym roku możliwa jest taka powtórka? Bo wiemy przecież o tym, jak bardzo gorąco jest cały czas na południu Europy i stamtąd te niże genueńskie do nas przychodzą.
0: No, trzeba powiedzieć, że niż genueński jest znany, nawet ma swoją nazwę. To wygląda, wiadomo, że to zjawisko jest oczywiste i pewne, co do tego nie mamy wątpliwości. No i też trzeba to zestawić no, z bardzo wysokimi temperaturami Morza Śródziemnego, no właśnie w Zatoce Genueńskiej. Więc jeżeli by coś takiego się miało uformować, no to przede wszystkim te rejony bliżej trzeba wziąć pod uwagę, no ale jeżeli on pójdzie ścieżką czy to wschodnią, czy zachodnią i trafi do Polski, to powtórka takiego scenariusza jest wielce prawdopodobna. Pamiętamy, że te badania klimatyczne no, jednoznacznie wskazują, że niż genueński w 2024 roku był o kilka procent mocniejszy niż taki zwyczajowy, bez zmiany klimatu niż. Wydawałoby się, że 7 na przykład procent to jest niewielka wartość, no ale jest
1: Robi
0: różnica
1: różnicę.
0: między 10 czy między setką wiader wody a 107. To jest różnica i ona potrafi bardzo wyraźnie się, że tak powiem, objawić.
1: Panie profesorze, wspomniał pan na początku, że wracamy do jakiejś normy między okresem suszy, no właśnie, a tą normą. Czy rzeczywiście te normy widać na horyzoncie? Bo ja kiedy patrzę na ostrzeżenia Meteo i MGW i także te mapy dotyczące sytuacji hydrologicznej, no to tutaj suszę widać cały czas.
0: Nie wracamy do normy, bo warto o tym pamiętać, że my od wielu lat mamy do czynienia z deficytami wody wynikającymi z wyższej temperatury i nadrobienie tych niedoborów to nie jest nawet kwestia 1 miesiąca opadów. To jest kwestia naprawdę długich okresów. Pamiętamy, że takie opady przeplatane są warunkami do parowania. To odbudowa jest bardzo długa i trudna. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z gwałtownymi opadami, one robią wrażenie w sensie ilościowym, to jeszcze raz powiem, to już nie jest tylko odbudowa, to jest odbudowa krótka, ale bywa bardzo trudna i bardzo niebezpieczna. No co mieliśmy okazję obejrzeć. Tutaj troszkę jak z jedzeniem. Jeżeli ktoś bardzo długo, że tak powiem, cierpiał na brak jedzenia, no bardzo trudno w ciągu jednego dnia czy w ciągu tygodnia przybrać na wadze i wrócić do normalności. To jest bardzo poważny taki proces. Stąd no, takie nawoływania, żeby po prostu budować retencję, budować pewną taki krajobraz, w którym woda odpływa znacznie wolniej. Polubić tą wodę, nie uznać.

0: uznawać jej za ciągłą przeszkodę, tylko pewnego rodzaju towarzysza naszej rzeczywistości, z którym warto się, że tak powiem, czy związać na dłużej. Warto o tym pamiętać. My często, myśląc o ładnej pogodzie, myślimy w kategoriach słoneczne wakacje. Natomiast pamiętajmy, że ta ładna pogoda w dużej ilości, szczególnie w kraju, w którym ten dostęp do wody nie jest jakoś wyjątkowo dobry, ta ładna pogoda czasami jednak powinna nas niepokoić. I to widać w rzekach, szczególnie południowej części kraju. Te rzeki w wielu miejscach mają stany poniżej minimum okresowego. I tu myślę o dużych rzekach, bo zdarza się, bo są takie odcinki, czy na Wiśle, na Odrze, na Warcie, na Bugu, na Wieprzu, gdzie te odcinki są z bardzo małą ilością wody. To duże rzeki, one stanowią podsumowanie czegoś większego, czegoś, co się dzieje od wielu lat, tego wzrostu temperatury, no i oczywiście towarzyszącemu temu zjawisku intensywniejszemu parowaniu. Powinniśmy się szykować na jeszcze większe problemy.
1: Czy druga połowa sierpnia to jest czas, żeby już powoli przechodzić do podsumowań tego letniego sezonu, jeśli chodzi o temperaturę, warunki pogodowe, ale także tę sytuację hydrologiczną w Polsce i w Europie?
0: W zasadzie podsumowanie można robić codziennie, tylko jest pytanie, czy wracają nam parametry jakieś normalne. Pamiętamy, że już w czerwcu hydrolodzy polscy dawali bardzo wyraźne sygnały, że wody w rzekach jest mniej, a tradycyjnie lipiec i sierpień to są te okresy, kiedy woda w rzekach jeszcze dodatkowo spada. Także generalnie raczej nie należałoby się spodziewać jakichś wzrostów, bo nawet jeżeli spadnie gwałtownie deszcz, to owszem, lokalnie potrafi być go bardzo dużo i być bardzo ten deszcz niszczycielski, bardzo kłopotliwy, natomiast ta ciągła odbudowa, ona się jednak będzie odbywać, raczej to będzie pewnie październik, listopad. Wtedy parowanie trochę spadnie, bo temperatura nam spadnie, no i wtedy ta woda będzie powolutku nam wsiąkać w grunt, bo pamiętamy, że te rzeki, gdy nie pada, no to one są zasilane z gruntu i taki okres tego wsiąkania wody w grunt jest tak naprawdę najważniejszy. No tutaj od razu widzimy, jak bardzo dużym problemem jest różnego rodzaju uszczelnianie powierzchni. Woda powinna tam, gdzie spada, wsiąkać. Tą wodę powinniśmy zostawiać do wsiąkania. Ona nam zasila rzeki. To jest długotrwały proces. No i tak jak mówię, szczególnie w tych dużych rzekach będzie widoczny ten brak tej wody. Co się dzieje?
1: W Polsce rekordy ciepła pobite tego lata, w Europie również rekordowo wysoka temperatura, no i te pożary i susza, która trawi już nawet Wyspy Brytyjskie i kiedy obserwujemy te słynne angielskie trawniki, które do tej pory były chlubą ogrodników i mieszkańców wysp, w tej chwili zamieniają się w step. To rzeczywiście jest symbol tego, że dzieje się coś bardzo, bardzo niepokojącego.
0: Tak, to warto pamiętać, że zmiana klimatu to jest zmiana zasad gry, zmiana zasad funkcjonowania. My, jak wspomniała pani o tych trawnikach, to pamiętamy te anegdoty, że żeby mieć dobry trawnik w Polsce, to trzeba go posiać, a później podlewać, dbać o niego i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to klimat gwarantował, że było, że przysłowie wystarczy posiać i przycinać raz na jakiś czas, a wszystko zrobi przyroda sama, jak widać. No to przysłowie przestaje mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Nagle okazuje się, że po 180 latach takie obserwacje są. Pierwszy raz mamy z czymś takim do czynienia. Jedni mogą powiedzieć, ok, wyjątek od reguły, no ale jak wzrasta temperatura, widzimy to na termometrach bardzo wyraźnie w całej Europie, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że nie jest to wyjątek, tylko raczej jakaś smutna reguła, która się nam wyłania historii zmiany klimatu w Europie i na świecie.
1: A co przyniesie jesień?
0: No, miejmy nadzieję, że opady. Miejmy nadzieję, że spadek temperatury. Na pewno spadnie temperatura, to zrozumiałe, ale przede wszystkim miejmy nadzieję, że opady, które zasilą nam ten cały system. W rzekach się trochę woda podniesie, ale też warto pamiętać, że te przewidywania, o których teraz mówię, to są takie klasyczne, klimatyczne przewidywania. No i trzeba niestety wrócić do tego słynnego niżu geonueńskiego. No, pamiętamy, że to była połowa września, gdy on się pojawił. Krótko mówiąc, wariant ten pesymistyczny z dużą ilością wody na bardzo suchą powierzchnię wcale nie jest wykluczony i niestety

0: niestety z tym się trzeba liczyć. A zmiana klimatu po prostu jeszcze dorzuca te swoje 3 grosze, wzmacniając ten efekt, wywołując takie większe odchylanie się tego pogodowego wahadła, to w kierunku warunków bardzo mokrych, a później w kierunku bardzo suchych.
1: Pogoda ducha nam zostaje.

0: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. 12 osób rannych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Za ich transport odpowiada lotnicze pogotowie ratunkowe. Samoloty wystartują z Debreczyna. Pierwszy powinien wylądować na lotnisku w Rzeszowie około południa.
1: Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwać będą zespoły medyczne. Każdy składa się z lekarza i pielęgniarza. Poszkodowani między innymi z urazami kręgosłupa odbędą podróż w pozycji leżącej. Celem jest Rzeszów.
2: Prawdopodobnie będę transportowany do Polski. Nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
1: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autokaru zasnął i stracił panowanie nad pojazdem. Decyzją sądu trafił na 30 dni do aresztu. Śledczy badają sprawę zwłok rosyjskiego opozycjonisty znalezionych w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Chodzi o 71-letniego Siergieja Własienkę. Nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci, ale szczegółowo wyjaśni to śledztwo.
3: W kierunku artykułu 155 to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny.
3: I badania specjalistyczne, między innymi badania toksykologiczne. Wszystko będzie uzależnione w dalszym ukierunkowaniu tego śledztwa od wstępnych wyników tych badań.
0: Siergiej Własienko po wybuchu wojny na Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, później uzyskał azyl polityczny. Należał do Kongresu Deputowanych Ludowych, utworzonego przez byłych rosyjskich deputowanych. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznaje ją za organizację niepożądaną. Projekt Lex Rolnik przyjęty przez rząd. Ustawa ma chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Kiedy wejdzie w życie, gospodarze nie będą się musieli obawiać konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw, tłumaczy minister rolnictwa Stefan Krajewski.
4: Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
0: Według założeń ustawy osoby kupujące dom lub działkę w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn.
5: To są aktualności jedynki.
0: Cel? Zwiększenie bezpieczeństwa klientów oraz personelu wykonującego zabiegi. Branża beauty otrzymała zalecenia sanitarne. Przy zabiegach, podczas których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek, istnieje ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych. I stąd zestaw zaleceń, ale zarazem wymagań, tłumaczy Agata Kubel-Grabał z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Nie chodzi nam o to, żeby nakładać więcej kar czy tworzyć bariery dla przedsiębiorców, tylko chodzi o to, żeby procedury były bezpieczne zarówno dla osób, które wykonują zabiegi, jak i dla ich klientów. Ten materiał kierujemy między innymi do fryzjerów, kosmetologów, kosmetyczek, osób wykonujących manikir i pedikir, tatuatorów, osób zajmujących się piercingiem.
0: Zalecenia przygotował Sanepid we współpracy ze specjalistami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Zawiniły problemy techniczne. To awaria była przyczyną niebezpiecznego startu samolotu Vietnam Airlines w Monachium. Do zdarzenia doszło w sobotę. Wietnamski nadzór lotniczy

0: wykazał, że podczas jazdy po pasie startowym Boeing przestał nabierać prędkości.
1: Przez 2 sekundy samolot nie przyspieszał, potem nabrał prędkości, lecz znów zaczął ją tracić. Piloci uznali, że nie ma już miejsca, by bezpiecznie wyhamować i zdecydowali o starcie. Jak wynika z ustaleń wietnamskiego urzędu lotniczego, w ostatniej chwili maksymalnie podnieśli dziób maszyny. Tył samolotu zahaczył o ziemię, a koła uderzyły o elementy oświetlenia. Boeing wzniósł się bezpiecznie w powietrze, ale system pokładowy wykazał uszkodzenia podwozia. Po 2 przelotach nad lotniskiem, podczas których technicy na ziemi potwierdzili uszkodzenia kół oraz po zrzuceniu paliwa, samolot wylądował awaryjnie z powrotem w Monachium. Zniszczone opony sprawiły, że lądowanie było twardsze niż zazwyczaj i pojawił się dym na zewnątrz maszyny. Nikt jednak nie odniósł obrażeń. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Skazani w swoim kraju, wyrok odsiedzą za granicą. Pierwsi więźniowie ze Szwecji przybyli do wynajętych cel w Tartu na południu Estonii. Kraj ten odpłatnie udostępnia cele więzienne Szwecji, która boryka się z przeludnieniem w zakładach karnych. Tymczasem w zakładzie w Tartu jest wiele pustych miejsc. Do końca września ma zostać sprowadzonych 100 szwedzkich więźniów, a do końca roku łącznie 200. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, głównie na południu i południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 8 do 14 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Roch Kowalski, dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
3: Sezon ogórkowy w pełni?
4: Wręcz przeciwnie. Również dzięki państwu uprzejmości. Nie, politycy nie mogą zapomnieć o tym, że mają sezon urlopowy. A może też inaczej. No, muszą ciężko pracować po to, żeby dostać się do Sejmu w przyszłym roku.
3: Ja się tak zacząłem się zastanawiać, że może zaczęlibyśmy jednak po rozmowę o Prawie i Sprawiedliwości, a dokładnie o Rozwoju Plus, bo ta nowa formacja, która wydzieliła się z Prawa i Sprawiedliwości już kilkanaście dni temu, ma chyba problem komunikacyjny. To znaczy, mam takie nieodparte wrażenie, że członkowie Rozwoju Plus naprawdę jeszcze nie wiedzą, kim do końca są i do kogo, do jakich wyborców mówią, bo z jednej strony chcą się oddzielić i odseparować od Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej no trudno szukać różnic programowych pomiędzy PiS-em a właśnie Rozwojem Plus. Jak pan na to patrzy ze strony właśnie komunikacji? Czy jest ta komunikacja przemyślana po stronie Mateusza Morawieckiego i jego stronników?
4: Panie redaktorze, oczywiście, jeżeli spojrzymy na poszczególne płaszczyzny tej komunikacji, to będziemy mogli mieć różne odcienie właściwie spojrzenia na nie. Natomiast może rzeczywiście coś jest tak, że premier Morawiecki nie do końca chce się odłączyć od Prawa i Sprawiedliwości. Może w takim rozumieniu wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości przez grupę tychże posłów i posłanek była idea, przyświecała idea, żeby poszerzyć potencjalny elektorat. Po pierwsze, na prawicy. O kogo? Zapyta się pan pewnie, panie redaktorze. Przede wszystkim o ludzi młodych i przede wszystkim o tych wszystkich, którzy byliby gotowi głosować na prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie pod rządami pana premiera Kaczyńskiego. I teraz idę w kierunku następującej tezy. To wyjście, które pan definiuje przez pryzmat wspólnego programu, który pozostaje i trudności w zdefiniowaniu właściwie za czym albo przeciwko czemu my jesteśmy, będzie służyło temu, żeby spróbować rozszerzyć potencjalny elektorat przez te najbliższe kilkanaście miesięcy. Oczywiście założyć też partię polityczną i uwaga, przed wyborami bezpośrednio parlamentarnymi wejść wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością do tak zwanej koalicji wyborczej, czyli tego progu wyborczy 8%. Jaki byłby temu cel i jakie argumenty mogłyby przeważyć za taką tezą? Po pierwsze, celem byłoby przypomnienie sobie, że wyborcy potrafią zauważyć i ocenić pozytywnie zawsze, jak partie są zjednoczone. Czyli dodatkowe punkty przy kampanii wyborczej. Tak nagradzamy tych, którzy są zjednoczeni. I zjednoczona prawica pod auspicjami wspólnie określonych nazwisk, nie mówmy jeszcze jakich, mogłaby być takim blokiem, który stanąłby z jednej strony naprzeciwko oczywiście obecnie rządzącym, a z drugiej strony byłby pewnego rodzaju formułą

0: naprzeciw konfederatom. To jest jedna teza. Teza druga jest taka moja, a argument do tej tezy, który przysługiwałby zjednoczeniu, że przede wszystkim koszty prowadzenia kampanii wyborczej z perspektywy nowo powstałej partii są bardzo wysokie. Trzecia teza jest taka, argument trzeci jest taki, że trzeba przede wszystkim zapełnić te 920 miejsc na listach wyborczych. Zatem zarówno po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jak i po stronie premiera Morawieckiego i Rozwój Plus byłyby duże trudności, więc zjednoczenie wszystkim by się opłacało. Proszę zwrócić też na to, że bardzo często słyszymy wspólny język bezpośrednio podczas wystąpień publicznych, podczas wystąpień medialnych polityków z obu tych, umówmy się, opcji politycznych. Tak? Oni siebie nie atakują tak mocno. No, albo czasami w ogóle siebie nie atakują, są grzeczni, są dyplomatyczni. Oczywiście starają się też pokazywać jakieś różnice pomiędzy nami. Niemniej jednak te różnice, jak pan słusznie zauważył, no trudno są zauważalne. Zatem ta komunikacja w pięknym kierunku będzie szła. Znalezienia potencjalnych wyborców, którzy gotowi byliby poprzeć prawicę, konkretnie obóz prawicy wokół Morawieckiego i Kaczyńskiego, no i pozyskać ich na rzecz wyborów. A potem pod auspicjami i przy dużej propagandzie zjednoczenia się wspólnoty całości, a pójść do wyborów parlamentarnych.
1: Ale to bańska teza by oznaczała, że tak na dobrą sprawę ten rozwód był rozwodem taktycznym, a nie ideowym.
0: Ale oczywiście, że tak o tym mówię. No my mówimy tutaj o strategii komunikacji, która jeżeli się okazuje, że nie jesteśmy w stanie zebrać większej liczby potencjalnych wyborców, którzy na nas zagłosują, a jak pan dobrze wie, rozmawialiśmy często przecież na antenie Państwa Radia o tym, że te słupki poparcia nie wzrastają, no to robimy ruch do tyłu. Znaczy się, pewne skrzydło wychodzi, próbuje pozyskać nowych wyborców i do nas wróci. Przecież tak samo była próba strategii i komunikacji z potencjalnymi wyborcami w przypadku profesora Czarnka, którego namaszczono na potencjalnego premiera. Przecież profesor Czarnek miał stanąć na czele potencjalnego nowego rządu i to była próba też pozyskania nowego elektoratu po stronie konfederatów. Tutaj mamy taką samą próbę, tylko pod innymi auspicjami, pod inną nazwą, przez pryzmat pana premiera Morawieckiego. Pozyskania młodych, potencjalnie innych też neutralnych, umówmy się w cudzysłowie, ale gotowych poprzeć prawicę wyborców.
1: Rozumiem, że takich, których po prostu obecny język, czy też czy osoby występujące w Prawie i Sprawiedliwości zrażają na tyle, żeby na nich zagłosować.
0: Albo zrażają. Zrażają oczywiście nazwiska niektórych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, albo też zrażają przede wszystkim formuła samej nazwy Prawo i Sprawiedliwość. A Rozwój Plus brzmi jednak inaczej. Wprawdzie potem się może okazać, że to jest jedno i to samo, ale jednak to jest Rozwój Plus. Inaczej brzmi, inaczej smakuje. No, wyborcy skłonni są w mojej ocenie zagłosować na coś świeżego, nowego. I ten element strategii komunikacji w stosunku do wyborców, ja już nie mówię o strategii wyborczej, bo ona ma dalszy ciąg oczywiście z perspektywy marketingu politycznego, w mojej ocenie jest zauważalny.
1: Czyli to odpowiadając na moje pytanie z początku, to nie jest błąd komunikacyjny, tylko to jest po prostu zaplanowana strategia, to nie odróżnianie się od PiS-u.
0: Tak, dlatego że odróżnianie się, znaczy odróżniać się delikatnie należy, no bo to jest ten problem na przykład u pana w programie, dlaczego ci dżentelmeni i damy się nie odróżniają. Natomiast z perspektywy dalszej strategii chodzi o to, żeby potem płynnie się pogodzić i wejść wspólnie razem w jeden obóz zwaną koalicją wyborczą potem. Tak, no nie możemy za bardzo się odróżniać, nie możemy się za bardzo atakować, nie możemy za bardzo wypominać sobie błędów albo pewnego rodzaju anegdot z kuchni, umówmy się, Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że potem trudno będzie zrobić ten krok do tyłu dla wszystkich i pojednać się. Największym wyzwaniem, jeżeli moja teza by się sprawdziła, to będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób się pojednać i kiedy. Przy jakim haśle.
1: Jasne. To teraz przejdziemy na drugą stronę barykady, na stronę rządową. Mam przed sobą dzisiejszy sondaż dla Onetu, przeprowadzony przez UCE Research. Pytanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję? Większość respondentów uważa, że nie. 47,5% przy 39%, którzy uważają, że rząd powinien mieć drugą szansę, kolejną kadencję. Ja się tak zastanawiam, czy największym problemem rządu już teraz i koalicji rządzącej już teraz nie jest takie pełzające przeświadczenie o tym, że te rządy na tej jednej kadencji się skończą, że w październiku, w listopadzie przyszłego roku dojdzie do zmiany władzy. Czy nie z tym trudniej będzie najtrudniej walczyć?
0: Tak, słuszny pogląd z pańskiej strony. Może być takie poczucie z jednej strony, że po pierwsze notowania notowaniami, sondaże sondażami, z drugiej strony tak naprawdę pamiętamy,

0: Pamiętajmy o tym, że dosyć często rząd obecny punktowany jest nie tylko przez opozycję, ale też wewnątrz tego całego rządu i koalicji przez niezrealizowane obietnice, które były na sztandarach, kiedy szli po władzę. Słynne 100 obietnic Donalda Tuska, słynne obietnice również koalicjantów, to jest z jednej strony. Z drugiej strony popatrzmy na realizację programu i umiejętność funkcjonowania w czasie kadencji. Tu też są pewnego rodzaju szramy na tym szkle. No i z drugiej strony oczywiście ten obóz, który rośnie silny na prawicy, czyli świadomość tego, że co by nie mówić, dzisiaj sobie nie wyobrażamy połączenia, część oczywiście osób nie wyobraża sobie połączenia Konfederatów z Prawem i Sprawiedliwością, z Morawieckim i tak dalej, ale jutro się może okazać, w cudzysłowie jutro, że powstaje jedna lista do Senatu na prawicy, czterech partii politycznych, czy też trzech, jeżeli Morawiecki premier będzie wspólnie w koalicji z PiS-em, z premierem Kaczyńskim, a po wyborach także do pewnego rodzaju zjednoczenia i współpracy. Zatem dzisiaj rząd ma dosyć duże wyzwanie, a z perspektywy umiejętności przekazów, że jest szansa na to, żeby w przyszłości, po wyborach w przyszłym roku, ponownie prowadzić i być na czele parlamentu i budować rząd, skuteczny rząd. Bardzo trudne zadanie w mojej ocenie.
1: Ale czy to jest tak, że te przyszłoroczne wybory parlamentarne będą przypominać nieco wybory prezydenckie z ubiegłego roku, kiedy to właściwie wiemy, że było referendum za tym, czy jesteś za, czy przeciwko rządom Donalda Tuska, przynajmniej opozycja tak to starała się przedstawić. Czy te przyszłoroczne wybory to też będzie referendum za tym, czy jesteś za dalszymi rządami Tuska, czy przeciw, czy ta stawka będzie bardziej zróżnicowana?
0: Ja mam takie poczucie, panie redaktorze, że po raz kolejny wyborcy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy będą chcieli pójść na wybory, usłyszą, że to są najważniejsze wybory po 89 roku.
1: Już słyszą.
0: Już słyszę, oczywiście. I tak samo oczywiście nawiązuję do tego pańskiego zdania, że to jest przeciwko Tuskowi czy za Tuskiem formalnie, w zależności na jaki obóz spojrzymy. W mojej ocenie to będzie za mało. Ci, którzy pójdą na wybory, nie wystarczy już tylko mówić, że to jest za albo przeciw Tuskowi. Obóz opozycji dzisiejszy, szeroko rozumiany, będzie musiał umiejętnie wskazać kierunki, a czym będzie chciał się zająć dla tych neutralnych wyborców. Bo twardy elektorat będzie głosował zawsze na określone partie. Największa walka będzie o ten neutralny w rozumieniu, ten, który jest gotowy pójść na wybory, ale jeszcze jesteśmy skłonni zagłosować na jednych bądź na drugich, a wiemy, że ta przepływowość pomiędzy poszczególnymi partiami jest bardzo, bardzo, bardzo czuła i bardzo możliwa. Zatem nie wystarczy samo hasło przeciwko bądź za Tuskiem. Będzie potrzeba czegoś znacznie więcej. Większych, niestety większych, albo stety z punktu widzenia mojego zawodu, obietnic, ale obietnic, które będą miały, umiejętnie będą padały na grunt wyborców. Na tym ta kampania się skupi.
1: Rozumiem, żeby tam były także pozytywne rozwiązania, pozytywne w sensie programowe, a nie tylko negacja. To w tym kontekście, w kontekście, o którym pan wspominał, czyli w kontekście koalicji rządzącej, obietnic składanych przez koalicję rządzącą, czy pan rozumie ruch Donalda Tuska z wystawieniem Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Pytam pod kątem komunikacyjnym, bo najpierw premier ogłosił dymisję, odejście z rządu Macieja Berka. Potem po kilku dniach na konferencji prasowej powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeciw wobec tej kandydatury jest, że to jest sprzeczne z wartościami czy z tym, co proponowała Platforma, ale że premier to bierze na klatę. I że Maciej Berek będzie kandydatem na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Skąd ten upór premiera?
0: Ja mam w ogóle poczucie, że niektórzy politycy uwielbiają robić prezenty drugiemu obozowi i przykrywać kryzysy. Przecież mogliby dużo grillować, w cudzysłowie, rozłam na prawicy. A tak naprawdę okazuje się teraz, że kryzys spotyka pana premiera. W mojej ocenie zobowiązanie przejścia i poinformowanie społeczeństwa o przejściu, potencjalnym oczywiście przejściu ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego z punktu widzenia komunikacyjnego jest błędem. Po pierwsze dlatego, że w samej koalicji nie ma na to zgody. To już bardzo szybko o tym usłyszeliśmy. Wewnątrz sami, nie tylko koalicjanci, ale poszczególni parlamentarzyści, również Koalicji Obywatelskiej, a trudno im jest to wytłumaczyć w regionach bezpośrednio, skąd taki ruch. No i w końcu pamiętajmy też o tym, że również u państwa na antenie bardzo wielu ekspertów, ale też świata, przede wszystkim prawa, zdziwionych jest takim ruchem pana premiera, a to nie zapowiada nic dobrego z perspektywy skuteczności takiej komunikacji. Jeżeli teraz minister Berek będzie grillowany, w cudzysłowie, negatywnymi opiniami i tym w ogóle pomysłem pana premiera Tuska, a potem jeszcze prezydent nie przyjmie, a jeżeli w ogóle oczywiście Sejm zagłosuje,

0: rysuje odpowiednio. Potem jeszcze nie przyjmie, no to jest to format spalenia na kilka tygodni, jeżeli chodzi o przekazy komunikacyjne. I to będzie się prędzej czy później w czasie kampanii wyborczej będzie przypominane premierowi. Ten ruch był w mojej ocenie po pierwsze niebezpieczny, niewłaściwy, no i jak to powiedzieli profesorowie, którzy bezpośrednio również bywali na strajkach za uporządkowaniem Trybunału Konstytucyjnego, i jest to dla nich niezrozumiałe. I to oni sami będą promować te negatywne przekazy pana premiera. Zatem komunikacyjnie minus jeden dla premiera.
1: Może jest za tym jakiś wielki plan, bo tak sugerują politycy koalicji rządzącej, że na koniec okaże się, że premier trafił w dziesiątkę i Trybunał zaczął funkcjonować normalnie przed wyborami.
0: Jasne, w takim razie, jeżeli znaczy jest bardzo wiele argumentów z punktu widzenia w ogóle pomysłów i wprowadzenia zmian przy Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast jeżeli premier trafi w dziesiątkę, no to tylko jest jedno ale. Uwaga, może nie zdążyć trafić w tę dziesiątkę przed wyborami. I tu jest największe zagrożenie. Poza tym, jeżeli wprowadza się zmiany, to te zmiany opiera się na komunikacji odpowiedniej. Jeżeli komunikacja ta dzisiaj już stanowi pewnego rodzaju przyczynę do negacji decyzji premiera, to jest niebezpieczne. Bardzo mocno niebezpieczne wizerunkowo. I to może być wykorzystywane podczas kampanii wyborczej.
1: A poza tym rzeczywiście no, zaprzeczenie tej idei, nie wybieramy polityków do Trybunału Konstytucyjnego, mam wrażenie, że też tylko przywraca w wyborcach, nawet tych, którzy już o tym zapomnieli, pozostałe niezrealizowane obietnice, jak chociażby te 100 obietnic na 100 dni rządu.
0: Ale tych obietnic, z perspektywy tych 100 obietnic jest bardzo wiele niezrealizowanych. Od tego jest opozycja, żeby oczywiście punktowała. Natomiast, no wie pana, panie redaktorze, ja wsłuchuję się w słowa obecnie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, którzy na siłę próbują wytłumaczyć społeczeństwu, że właściwie pan minister Berek nie jest politykiem. Zresztą dzisiaj na antenie pana posłanka Karolina Pawliczak również... Tak. Starała się z perspektywy swojego spojrzenia o tym mówić. Oczywiście taka jest ich rola, więc z jednej strony staram się zrozumieć parlamentarzystów, ale ta narracja nie będzie trafiać na podatny grunt i tu jest największe dla nich wyzwanie.
1: Tak, no bo to jest, kończy się pouczaniem własnego języka.
0: Uważam, że jeżeli premier podjął taką decyzję, oczywiście miał do tego prawo, ale trzeba było powiedzieć inaczej. Szanowni państwo, podjąłem taką decyzję. Uważam, że w roku 2023 popełniliśmy błąd, promując ideę 4 lat kadencji dla polityków w Trybunale Konstytucyjnym. Moim zdaniem, i tutaj jest przekaz, dlaczego bezpośrednio minister Berek, ale najpierw powinien uzyskać większość oczywiście w koalicji rządzącej, w mojej ocenie, bo ta komunikacja by była inna wtedy. Mhm. Umiejętność cofnięcia się i przyznania się do błędu stanowi często przecięcie spekulacji i punktowania w przyszłości decyzji. No proszę zobaczyć, niespełnione obietnice 100, realizacja. Hasło, nie wpuszczamy polityków do Trybunału Konstytucyjnego. Premier ogłasza najbliższą swoją osobę, prawą rękę swoją wpuszczenie do Trybunału Konstytucyjnego. No oczywiście jak to opozycja ugra i jak to będzie sprzedawać, to jest inna kwestia. Ale to jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo.
1: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji kryzysowej. Bardzo panu dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Wzajemnie.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry państwu.
2: Komentarz.
3: W Polskim Radiu 24 spoglądamy teraz bardzo szeroko, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, no bo bierzemy na tapet najnowszą decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, która spore zamieszanie wywołała zarówno w Waszyngtonie, jak i w Seulu, bo zaledwie w niedzielę Trump ogłosił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że zamierza znacząco ograniczyć trwające od wczoraj wspólne amerykańsko-południowo-koreańskie ćwiczenia wojskowe. No ale dlaczego Donald Trump powołuje się tutaj na swoje bardzo dobre relacje z przywódcą Korei Północnej? No i teraz będziemy rozmawiali właśnie na ten temat. Razem z nami dr Oskar Piotrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, czy rzeczywiście te relacje amerykańsko-północno-koreańskie są tak dobre, jak maluje je Donald Trump? Czy one w ogóle są jakiekolwiek?
4: Jest dokładnie odwrotnie niż mówi Donald Trump, bo od 2019 roku, kiedy miały miejsce ostatnie spotkania, nawet nie tylko na szczeblu przywódców, ale w ogóle ostatnie spotkania między dyplomatami amerykańskimi i północnokoreańskimi, właściwie mówimy o przeciągającym się impasie, który był pod koniec.

0: pierwszej kadencji Donalda Trumpa, później przez całą kadencję Joe Bidena i tak naprawdę do teraz nie ma żadnych oznak poprawy w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich. Te dobre wspomnienia, na które powołuje się Donald Trump, no trudno nazwać obiektywnie czymś, jakimś dobrym wspomnieniem, chyba że on mówił wyłącznie o swoich osobistych odczuciach z obcowania z Kim Jong-unem, bo tak naprawdę te rozmowy nie doprowadziły do absolutnie niczego. One nie doprowadziły do zrealizowania celów amerykańskiej polityki zagranicznej. Rozmowy zostały zerwane. Zostały zerwane przez Donalda Trumpa, który, pamiętajmy o tym, że w lutym 2019 roku w Hanoi, w stolicy Wietnamu, po prostu odszedł od stołu rozmów. Drugiego dnia rozmów, ku zaskoczeniu Kim Jong-una, Donald Trump zrezygnował z kontynuowania rozmów, twierdząc, że musimy do nich wrócić w innych okolicznościach. Jeszcze później, w czerwcu 2019 roku, kurtuazyjnie Donald Trump spotkał się z Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Rozmowa niewiele ponad godzinę trwała, ale nie udało się wrócić do rozmów najważniejszych na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, na temat broni jądrowej Korei Północnej, na temat sankcji. Wiele tematów było podejmowanych, ale ostatecznie nie udało się nic zrobić. I od tego czasu, od 2019 roku, no wydaje się, że sytuacja zmieniła się bardzo istotnie. Uwarunkowania się zmieniły bardzo, moim zdaniem, na korzyść Korei Północnej, która dzięki rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo dużo zyskała, bo dzięki wsparciu Rosji Korea Północna uzyskuje wiele. Parasol polityczny, gospodarcze wsparcie i też wsparcie militarne, jeśli chodzi o technologie wojskowe, sprzęt wojskowy. Innymi słowy, jak Donald Trump mówi, że jest tak bardzo dobrze, to czemu jest tak bardzo źle w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich i dlaczego Amerykanie tak niewiele mogą zrobić wobec Korei Północnej?
1: No właśnie, bo Donald Trump pisze nieco abstrakcyjną rzecz, że Pjongjang nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek. A przecież dla Kim Jong-una to jest teraz taki geopolityczny renesans. On nie potrzebuje już Trumpa tak naprawdę.
0: No właśnie, tak jak jeszcze w 2018-2019 roku Korea Północna była moim zdaniem bardzo zdeterminowana, żeby prowadzić oczywiście na swoich zasadach i myśląc o realizacji wyłącznie własnych interesów rozmowy z administracją amerykańską, tak od tamtego czasu Korea Północna nie jest pod takim pręgierzem sankcyjnym. Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa dewastuje reżim sankcyjny na Koreę Północną. Ten reżim, który zawsze miał wiele luk, teraz jest dziurawy jak sito, więc nawet nie ma tego typu motywacji dla Kim Jong-una, żeby dążyć na przykład do zniesienia sankcji ONZ-owskich, bo de facto Rosja bardzo torpeduje ten reżim sankcyjny, współpracując też blisko z Chinami, które też przepuszczają wiele rzeczy wbrew sankcjom do Korei Północnej. Stany Zjednoczone, wydaje się, obecnie nie mają niczego takiego istotnego do zaoferowania Korei Północnej, jak w Rosji Władimira Putina. Więc kalkulacje północno-koreańskie się zmieniły. Do tego jest bardzo istotna rzecz, na którą chyba nieczęsto się zwraca uwagę. To znaczy, o ile jeszcze w 2019 roku w mediach północno-koreańskich był wspominany ten szczyt, czy to jest spotkania dwa na szczycie w 2018 i 2019 Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, o tyle od 2020 roku te rzeczy zostały totalnie wyrugowane, bo nie ma czego wspominać, bo to nie przyniosło ostatecznie tego, na co liczyła Korea Północna. Ba, Korea Północna, wydaje mi się, że utwierdziła się po tych niepowodzeniach dyplomatycznych w tym, że ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi to my się nie dogadamy i bliżej nam, niezależnie od różnych znaków zapytania, wątpliwości, obaw o zależność, bliżej nam do Chin, do Rosji, z tymi partnerami się dogadamy, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet Donalda Trumpa, który był skłonny wykonywać, no nie oszukujmy się, bardzo niekonwencjonalne, podejmować niekonwencjonalne kroki w relacjach z Koreą Północną.
1: A jeśli chodzi o Koreę Południową, to jak ten sygnał z Waszyngtonu został odebrany w Seulu i jakie on może mieć dalsze konsekwencje, jeśli chodzi o stosunki tych dwóch stolic?
0: No, administracja południowo-koreańska

0: wykonuje koncyliacyjne gesty. Tutaj też to jest relacja asymetryczna. Stany Zjednoczone są zdecydowanie tym silniejszym sojusznikiem w tej relacji w kwestiach bezpieczeństwa. Korea Południowa bardzo zależy od Stanów Zjednoczonych. Mówimy o 28 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej, więc tak naprawdę jest to sytuacja, w której Korea Południowa nie chce, nie może, nie potrzebuje iść na dyplomatyczne noże z administracją Trumpa, mimo że jego decyzje wprowadzają zamęt, bo w ogóle nawet problem jest z tymi abstrakcyjnymi bardzo komunikatami Donalda Trumpa, bo on mówi o potrzebie zmniejszenia skali ograniczenia ćwiczeń, ale tak naprawdę nie wiadomo, o jakie ćwiczenia, bo ćwiczeń różnego rodzaju Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi przeprowadza kilkadziesiąt w ciągu roku na różną skalę. I pytanie, czy chodzi o te, które dopiero się rozpoczęły? No mam co do tego wątpliwości, bo te ćwiczenia się rozpoczęły i strona południowo-koreańska mówi otwarcie, że ćwiczenia są przeprowadzane zgodnie z planem. I być może kolejne ćwiczenia w kolejnych tygodniach, miesiącach. Tam będą ograniczenia, jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy, amerykańskich sił różnego rodzaju w tych ćwiczeniach. Więc tak naprawdę mówimy o takim próbie nie tyle może pudrowania rzeczywistości, co uspokajania tego, że rozmowy sojusznicze trwają, wszystkie niejasności wyjaśnimy, bo Korei Południowej nie zależy na tym, żeby eskalować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony prezydent Lee Jae-myung mówi, że tego typu sygnały ze strony Stanów Zjednoczonych tylko nas będą utwierdzać w tym, abyśmy rozbudowywali własne zdolności obronne i dążyli do czegoś, co jest bardzo ważne w Korei Południowej, do tego, żeby do 2030 roku, czyli kiedy skończy się kadencja obecnego prezydenta Korei Południowej, żeby doszło do przejęcia kontroli operacyjnej nad wojskami południowo-koreańskimi od Stanów Zjednoczonych na czas wojny, bo w obecnej sytuacji w obecne jakby formalności, zobowiązania sojusznicze sprawiają, że gdyby doszło do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim, to kontrolę operacyjną nad wojskami Korei Południowej przejmują Amerykanie. I to jest konsekwencja tej relacji kilkudziesięcioletniej od czasów wojny koreańskiej w latach 50. I Koreańczycy robią wiele od lat, żeby przejąć kontrolę nad własnymi wojskami. Oczywiście blisko współpracując z Amerykanami, ale jednak żeby kontrola operacyjna należała do oficerów, generałów południowo-koreańskich. I żeby do tego doszło, muszą być spełnione różnego rodzaju warunki też o charakterze operacyjnym. Między innymi trzeba to wszystko przećwiczyć, więc ćwiczenia, te, które chce ograniczać Donald Trump, one też mają doprowadzić do tego, żeby Korea Południowa jawiła się jako państwo zdolne do wzięcia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Więc tutaj jest wiele różnych wątków, które się na siebie nakładają. Na pewno Korei Południowej nie zależy na eskalowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła komunikat ku zaskoczeniu sojuszników i myślę, że ku zaskoczeniu też własnej administracji i różnych departamentów.
1: No i tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, panie doktorze, a mianowicie wzięcia częściowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych z kolei przez Koreę Południową, no bo Donald Trump zarzuca Seulowi, że nie pomógł mu w denuklearyzacji Iranu, no ale przecież Korea Południowa to nie jest potęga militarna w Zatoce Perskiej. Amerykanie naprawdę chcieliby, żeby koreańskie okręty wyruszyły do cieśniny Ormus?
0: No właśnie, no to jest chyba tak polityczna próba zrzucania odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, że gdyby nam pomogli, a my przecież im tak bardzo pomagamy w innych sprawach, to kwestia Iranu byłaby zamknięta, tak? Więc ciekawe jest w ogóle, że Donald Trump używa tego terminu denuklearyzacji w odniesieniu do Iranu, a jest coraz bardziej wstrzemięźliwy, żeby wspominać o denuklearyzacji Korei Północnej, na czym czym zależy Korei Południowej. Więc faktycznie Korea Południowa odpowiada, myślę, że zgodnie z prawdą, że w tych formatach, w których mogą brać udział, to biorą, jeśli chodzi o wielostronne negocjacje do

0: dotyczące ustabilizowania sytuacji w Zatoce Perskiej, w tym zwłaszcza w cieśninie Ormus. Zgodnie z prawdą Koreańczycy mówią, że nie dysponują taką flotą, która by mogła efektywnie wesprzeć Amerykanów w Zatoce Perskiej, więc tutaj można powiedzieć, to jest przede wszystkim polityka, to jest język polityki Donalda Trumpa, wyjście zrzucania odpowiedzialności za własne niepowodzenia na sojuszników i partnerów, ale też próba wywierania presji, że jeśli nie będziecie nas wspierać, no to w naszych ważnych realizacji amerykańskich interesów, to my niekoniecznie będziemy skłonni kontynuować naszą na przykład obecność na taką skalę w waszym kraju. Więc to jest ten język transakcji, tylko nie oszukujmy się, transakcji no bardzo dziwnie rozumianej przez Donalda Trumpa, bo pewnych warunków amerykańskich po prostu sojusznicy i partnerzy no, nie są w stanie spełnić z przyczyn obiektywnych.
1: Panie doktorze, nie mogę nie zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z tamtym regionem, a mianowicie wizytę rosyjskiego przywódcy na Kurylach. To był element, który wywołał niepokoje po stronie japońskiej i zastanawiam się, czy to był taki jednostronny gest, jeśli chodzi o Rosję, który miał być może odwrócić uwagę od tego, co dzieje się na ukraińskim froncie, czy może będziemy widzieli jakieś kolejne ruchy Rosji w tym właśnie regionie?
0: No, faktycznie istotne z punktu widzenia takiego sygnału politycznego wydarzenie, natomiast pamiętajmy o tym, że Rosjanie we współpracy z Chińczykami od wielu lat przeprowadzają manewry wojskowe w okolicach Morza Japońskiego i tu Japończycy jakby są tego absolutnie świadomi od wielu lat, że Rosjanie militarnie też są obecni na swoim Dalekim Wschodzie. Więc tutaj myślę, że jest to próba takiej wywierania presji przez Rosję na państwa Azji Wschodniej, żeby one miały świadomość, że Rosja nie tylko może być czynnikiem destabilizującym sytuację w Europie, ale też w Azji. Ale jest pytanie, czy Rosjanie nie przeszarżują. To znaczy Japończycy na przykład wcale nie są skłonni do ustępstw. Raczej te komunikaty, ten sposób formułowania polityki przez Władimira Putina, on raczej utwierdza władze Japonii w tym kursie bardzo krytycznym wobec Rosji. To wydaje się, że nie będzie skłaniać Japończyków do ustępstw albo zastanowienia się nad tym, czy warto wspierać Ukrainę. Więc to jest, myślę, też taki sygnał być może w większym stopniu nawet na potrzeby wewnętrznej polityki rosyjskiej niż na osiągnięcie jakichś namacalnych efektów w rosyjskiej polityce zagranicznej na Dalekim Wschodzie.
1: Doktor Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A razem z nami redaktor naczelny magazynu Spiders Web, Rafał Pikuła. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie redaktorze, osioł naszej rozmowy niech będzie spór Rafała Brzoski z Metą, ale zaczniemy od szczegółu do ogółu, od takich maluczkich użytkowników internetu, jak my choćby. Czy jeśli mamy sytuację, w której na portalu społecznościowym, tym albo jakimkolwiek innym, pojawiają się na przykład reklamy, które wykorzystują nasz wizerunek, albo inaczej, albo jakiekolwiek rzeczy, które wykorzystują w jakiś sposób nasze dobra, to czy my mamy jakiekolwiek szansę w starciu z takim technologicznym gigantem?
3: Niestety tutaj nie mam dobrej odpowiedzi, pozytywnej odpowiedzi. Nie mamy żadnych szans. I to nie tylko dlatego, że jesteśmy po prostu pionkiem w tej wielkiej big techowej grze. Przede wszystkim dlatego, i trzeba to powiedzieć głośno i wprost, Meta czy inne big techy po prostu na tym zarabiają. Wykorzystywanie naszego wizerunku, manipulowanie naszymi treściami jest po prostu w modelu biznesowym tych platform. To spotkało Rafała Brzoskę, spotyka w mniejszej skali każdego z nas, może spotkać każdego z nas. No i

0: Szczęście w tym całym nieszczęściu jest takie, że w końcu trafiło na osobę znaczącą, z zasięgami, z koneksjami politycznymi, więc o sprawie zrobiło się głośno, ale nie wydaje mi się, żeby doszło tutaj do jakiejś fundamentalnej zmiany. My w naszym magazynie wielokrotnie opisywaliśmy podobne przypadki. Pisaliśmy o tym, że skam stanowi nawet 10% globalnego przychodu dla firmy Meta. Wielokrotnie pisaliśmy też o zniszczonych wizerunkach, ukradzionych profilach, ukradzionych zdjęciach, treściach itd. itd. I nic się nie zmieniło. Ja też powiem tutaj panu redaktorowi, jak zajmuję się tą tematyką od bliska 10 lat, opisując działania portali społecznościowych, czy raczej wypadało być antyspołecznościowych, to widzę, że z roku na rok jest coraz gorzej i, że tak powiem, buta, pycha i chciwość tych platform jest tylko większa, a nie mniejsza. I jedyną nadzieję tutaj ja upatruję tak naprawdę w regulacjach ponadnarodowych, w działaniach tutaj, które stara się robić, i trzeba to podkreślić, Unia Europejska, bo jako jednostka absolutnie nie mamy szans.
1: A no właśnie, to zanim przejdziemy do Unii Europejskiej, to spójrzmy jeszcze na reakcję poszczególnych rządów, no w tym przypadku reakcję polskiego rządu, bo wiemy, że reaguje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No ale można by rzec, że on reaguje dopiero wtedy, kiedy takim problemem dotknięta jest osoba wpływowa. Czy my wiemy coś o wcześniejszych interwencjach polskiego rządu, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, ale no, w przypadku osób, które nie są milionerami znanymi na całym świecie?
0: Ja tak powiem w przypadku pana ministra Gawkowskiego, którego doceniam za próby działania, to ten sam minister przecież powołał do swojej rady do spraw cyfryzacji przedstawiciela firmy Meta. Więc z jednej strony minister Gawkowski tutaj mówi, że trzeba regulować, trzeba działać. Z drugiej strony pozwala lobbystom być w samym centrum przestrzeni, że tak powiem, rządowej. Pan minister Gawkowski od początku swojej kadencji zapowiada kolejne regulacje i tak naprawdę no niewiele się tutaj dzieje. Była pewna szansa wraz z wdrożeniem DSA, aktu o usługach cyfrowych, ale jak dobrze wiemy, pan prezydent Nawrocki zawetował wdrożenie tych regulacji. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski rząd, polski rząd dostrzega zagrożenia, dostrzega problemy, ale praktycznych rozwiązań póki co nie ma i nie było. I wydaje mi się, że do końca kadencji tego rządu niewiele się zmieni. Być może pan prezydent też pójdzie po rozum do głowy i zauważy, że regulowanie internetu to nie jest cenzura, tylko działanie na korzyść dla obywateli.
1: A gdyby nie to weto prezydenta Karola Nawrockiego, to jakie mielibyśmy szanse w starciu z tymi gigantami technologicznymi?
0: Znaczy wciąż, że tak powiem, na poziomie ogólnym te szanse nie byłyby zbyt wielkie, bo pamiętajmy o tym, że budżety tych firm technologicznych często przekraczają budżety poszczególnych państw. Oczywiście łatwiej byłoby nam tutaj reagować w przypadku kradzieży wizerunków, kradzieży naszych treści. Te regulacje wymagałyby ustanowienia pośrednika ze strony Big Techów do kontaktu z rządem. Wymagałoby oznaczania i pilnowania treści, które są publikowane w mediach antyspołecznościowych. Więc byłby to zwrot w dobrą stronę. Wszystko zależy też oczywiście od praktyki, bo pamiętajmy, że jest wyrok polskiego sądu mówiący o tym, że firma Meta ponosi odpowiedzialność za treści, które są na niej publikowane. Tylko że, jak wiemy, wyroki sądowe, prawo to jedno, a praktyka to druga rzecz. Wydaje mi się, że tutaj takie, jak już wspomniałem, działanie ponadnarodowe, unijne właśnie tutaj, o którym wspomniałem, ma szansę działania i też

0: pamiętajmy o tym, że takie duże firmy jak właśnie Meta, jak Google, Amazon i tak dalej są bardzo blisko rządów i polityków, więc bardzo często nawet jak te regulacje się pojawiają, to finalnie są to regulacje bezzębne. To na przykład dotyczy wdrożonej niedawno regulacji, czyli AI aktu, który w swojej pierwotnej wersji był dosyć drastyczny, a w swojej finalnej wersji dosyć łagodny.
1: No jeśli chodzi o te związki Big Techów z władzą, no to wszyscy pamiętamy bliskie relacje Donalda Trumpa, choćby z Elonem Muskiem. Widzimy na różnego rodzaju uroczystościach, jak zaraz obok amerykańskiego przywódcy siedzi Mark Zuckerberg. Czy może w takim wypadku lepszym sposobem byłoby działanie z jednej strony ponadnarodowe, ale właśnie w kontekście różnego rodzaju organizacji takich jak Unia Europejska, ale może też próba wpłynięcia bezpośrednio na amerykańskie władze po to, żeby to one w jakiś sposób być może te zapisy wymogły? Myśli pan, że tutaj byłaby taka szansa, czy jednak pieniądze są za duże i nawet polityczne naciski jednego państwa nie wystarczą?
0: Ja myślę, że jest to możliwe w przypadku zmiany lokatora Białego Domu, bo przy obecnym doskonale widzimy ten ścisły sojusz Doliny Krzemowej wielkich firm technologicznych z Donaldem Trumpem. Jeśli prześledzimy tutaj historycznie, to zauważymy, że przez lata Dolina Krzemowa była blisko demokratów i często był to taki sojusz w stylu administracja swoje, biznes swoje. Dzisiaj ta współpraca na poziomie biznesu i polityki jest bardzo ścisła. Ja myślę, że tutaj administracja Donalda Trumpa nie zgodzi się na żadne regulacje. I tu nawet nie chodzi o pieniądze. Pieniądze to jest rzecz wtórna. Tu przede wszystkim chodzi o mechanizmy władzy. Doskonale widzimy, że tutaj sposób wpływania na opinię publiczną, sposób zarządzania duszami, że tak powiem, jest gigantyczny. Więc tak naprawdę w regulowaniu Big Techów chodzi o to nie tylko kto zarabia, tylko o to kto rządzi. Jeśli spojrzymy na przykład na treści w mediach antyspołecznościowych, weźmy tutaj produkt Mety, czyli Facebook, to zauważymy, że coraz więcej jest tam polaryzujących, antagonizujących treści. To nie tylko skam, to są treści, które mają czyste działanie polityczne. I tutaj nie mam wątpliwości, że jest to działanie, które można byłoby zwalczyć, ale które nie jest w interesie ani firm, bo na tym zarabiają, ani polityków, bo mają z tego paliwo polityczne.
1: No i tak w Polskim Radiu 24 mówił redaktor naczelny magazynu Spiders Web, Rafał Pikuła. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Razem z nami dziennikarz przeglądu sportowego Onetu Piotr Bernaciak. Dzień dobry panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie redaktorze, zacznijmy proszę od naszej liderki. Iga Świątek pokonała Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. No i pierwszy set, w którym Polka została przełamana, był bardzo trudny. No ale ostatecznie oddała rywalce tylko dwa gemy w kolejnych partiach. To jest, czy ta metamorfoza, nawet w przypadku tego jednego meczu, oznacza, że Iga w 100% wróciła do tej swojej mistrzowskiej rutyny?
3: Czy Iga wróciła do swojej rutyny, możemy określić dopiero w długoterminowym okresie, kiedy będziemy mogli ocenić cały ten okres pomiędzy właśnie startem turnieju w Toronto a zakończeniem US Open, czyli całym tym turnieju wszystkich turniejach na amerykańskich kortach. Natomiast to, co zrobiła Iga w tym meczu, naprawdę mogło się podobać, no bo ten set, który ona przegrała 4-6, naprawdę nie był zły w jej wykonaniu. Ja się obawiałem, jak ta dość duża liczba meczów, którą trzeba było rozegrać w

0: ciągu kilkunastu dni będzie miała swoje przełożenie na dyspozycję fizyczną naszej reprezentantki. No ale wyglądało to naprawdę dobrze i przede wszystkim cieszy fakt, że po tym secie mimo wszystko przegranym, który zakończył się niepowodzeniem, nie doszło do żadnego podłamania, które mogliśmy obserwować przecież niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Tylko Iga wiedziała, że grając swoje jest w stanie ograć Sakari i to dość zdecydowanie, jak pokazał końcowy wynik. I tak też się ostatecznie stało. To jest duży sygnał optymistyczny przed walką o tytuł w Cincinnati.
1: A jeśli mówimy o rutynie i stabilności, to nie mogę nie zapytać o sztab szkoleniowy. Jak pan ocenia obecne relacje ich z jej trenerem i psycholożką? Bo nawet w Cincinnati widzieliśmy bardzo nerwowe momenty w komunikacji.
0: Te nerwowe, że tak powiem, momenty w komunikacji rzeczywiście mogą się zdarzać, no bo wiadomo, że to jest sport i w trakcie spotkań wyzwala się wiele emocji, również tych negatywnych, ale mamy z tym do czynienia w właściwie każdej dyscyplinie sportu i nerwowe okrzyki to jest normalność. Ważne jest to, jak zawodnik czy zawodniczka na chłodno oceniają to, jak wiedzie się ich współpraca ze sztabem szkoleniowym, a przecież wiadomo, że Iga bardzo chwali sobie współpracę i z Francisco Roigiem i oczywiście z Darią Abramowicz. Także tutaj, no, jeżeli sama zawodniczka przekonuje nas, że ta współpraca wygląda wyśmienicie, a przecież tak właśnie Iga mówi w swoich wypowiedziach, no to możemy tylko zakładać, że właśnie tak jest, a efekty tego ostatecznie rozstrzygną wyniki na korcie, a te są w tym momencie bardzo dobre.
1: A jeśli chodzi o mocne strony Igi Świątek, kiedyś mówiło się o tym, że no, ona jest jeszcze nieznana, więc ta nieprzewidywalność to było coś, co było przemawiało za naszą zawodniczką, a teraz, gdyby pan redaktor miał wymienić to, co jest najważniejsze w jej grze, to co by pan wymienił?
0: Wydaje mi się, że niezmiennie tutaj należy wymienić nazwisko, które nie padło w naszej rozmowie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy Igi Świątek, ale tutaj nieoceniona jest praca fizjoterapeuty i trenera przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka, bo to jak Iga sobie radzi na korcie, pomimo tego, że gra tych meczów w ciągu sezonu przecież kilkadziesiąt i to jest naprawdę ogromna, to są po prostu ogromne liczby. Natomiast no, ta świeżość, która w jej ruchach po prostu na korcie jest widoczna, to jest rzecz, która pozwala jej osiągnąć przewagę właściwie w każdym meczu nad rywalkami. I to mowa o nie tylko tych niżej notowanych w rankingu, ale również wyżej tych zawodniczkach, które kiedyś były dużo wyżej w rankingu, jak właśnie w meczu z Marią Sakari, gdzie ten długi, trzysetowy, mimo wszystko mecz, no nie wyglądało to tak, jakby Ize sprawiało to jakieś problemy. Nie wyglądała na zmęczoną, mimo ogromu meczu, które musiała rozegrać w ostatnim czasie. I to jest duży plus, który pozwala jej na odnoszenie korzyści w tych kluczowych momentach.
1: No i nie możemy też nie wspomnieć o tym, że zwycięstwo nad Greczynką przyniosło Świątek absolutnie niezwykły rekord. To była jej setna wygrana na twardej nawierzchni w zawodach rangi WTA 1000 przy zaledwie 127 rozegranych meczach. Od 2009 roku szybciej, bo w 118 meczach dokonała tego tylko Serena Williams. Ten wyczyn pozycjonuje Polkę w historii światowego tenisa. Ona już jest zapisana wielkimi zgłoskami, ale to jest też coś, co później będzie przy jej nazwisku i przy innych ewentualnie zawodniczkach, które będą takich kamieni milowe zaliczały w swojej karierze. To będzie powtarzane?
0: Wydaje mi się, że powtórzyć to będzie niezwykle trudno. Już dzisiaj możemy powiedzieć bez cienia wątpliwości, że Iga Świątek jest wśród legend kobiecego tenisa. A to jak radzi sobie w turniejach właśnie rangi WTA 1000, no to jest najlepszy tego przykład, bo pozostałe zawodniczki mają duże problemy. Oczywiście nie możemy odmówić klasy tenisowej Arenie Sabalence, Jelenie Rybakinie czy innym zawodniczkom z czołówki, ale to Iga Świątek dominowała, jeśli chodzi o te turnieje rangi 1000, czyli te, które są teoretycznie najważniejsze w cyklu WTA, no bo turnieje wielkoszlemowe są już, powiedzmy, poza jurysdykcją organizacji kobiecego tenisa. Natomiast w tych najważniejszych imprezach to Polka potrafi sobie poradzić wyśmienicie, niezależnie od tego, o jaką nawierzchnię chodzi, no bo oczywiście ona radzi sobie świetnie na kortach twardych, ale przecież to Mączka uchodziła przez lata za jej ulubioną nawierzchnię. Także możemy tylko cieszyć się z tego, że możemy mówić o polskiej dominatorce i kolejne zawodniczki przez lata będą próbowały oczywiście nadgonić ten rekord, próbować jakoś nawiązać do tych osiągnięć, ale łatwe to na pewno dla nich nie będzie.
1: No i wiemy już, że rywalką Polki o bilet do ćwierćfinału będzie Diane Parry, która, no ja przypominam sobie, że w Paryżu Świątek pokonała ją całkiem gładko, 6-1, 6-1. To zapowiada w miarę bezproblemową przeprawę i oszczędność.

0: zaniesił na te już decydujące rundy, czy nie będzie tak łatwo, biorąc pod uwagę dyspozycję tej rywalki zawodniczki?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o turnieje tej rangi i o czwartą rundę, czyli to już jest najlepsza szesnastka całego turnieju, tutaj trudno mówić o jakichś specjalnie łatwych meczach, no bo tutaj jeżeli zawodniczka już dotarła do tego poziomu, no to trzeba przyznać, że już udowodniła w pewien sposób swoją tenisową klasę w co najmniej trzech meczach lub dwóch z poprzednimi przeciwniczkami. Natomiast tutaj no, faktycznie należy przyznać, że Diane Parry to nie jest rywalka, której Iga po prostu ma prawo się bać, bo to jest zawodniczka, która nigdy nie pracowała się w ścisłej czołówce kobiecego tenisa i trudno szukać tutaj jakiejkolwiek przewagi, jaką mogłaby mieć nad Igą Świątek. Polka będzie zdecydowaną faworytką i trudno spodziewać się, by nie zameldowała się w ćwierćfinale, gdzie czekać może dużo trudniejsze wyzwanie.
0: No i oczywiście kciuki Polskie Radio 24 będzie trzymało za naszą zawodniczkę, ale przejdźmy proszę jeszcze do pozostałych Polek, dla których poniedziałek w Cincinnati nie był tak łaskawy. Magdalena Fręch zmierzyła się w 1/16 finału z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. No, po walce ostatecznie się pożegnała z turniejem, ale na samym początku potrafiła ją przełamać i stawiać bardzo zaciekły opór. Można wyciągnąć z tego występu takie pojedyncze pozytywne wnioski?
1: Oczywiście, że można wyciągnąć takie wnioski. Należy też pamiętać o tym, że Magdalena Fręch serwowała w drugim secie po to, żeby wygrać drugą partię i żeby doprowadzić do trzeciego seta. No było naprawdę blisko. Ostatecznie zakończyło się tiebreakiem, którym już dużo lepsza była Rybakina. No niestety Polki nie miały też szczęścia do pogody, no bo te mecze i Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej były przerywane przez deszcze, co na pewno nie pomagało w jakimś utrzymaniu regularności. No... Trudno było też jednoznacznie wymagać od Magdaleny Fręch, żeby tutaj zrobiła jakiś wielki wynik przeciwko Jelenie Rybakinie. Mogliśmy liczyć na to, że ona powalczy, że rzuci wyzwanie. Oczywiście lepsza okazała się ostatecznie faworytka, ale ta forma Jeleny Rybakiny pokazuje, że jej awans na pierwsze miejsce, który wiele osób jej wieszczy w ciągu najbliższych tygodni, wcale nie będzie taki przesądzony.
0: No z drugiej strony mamy Magdę Linet, która przeżyła prawdziwy koszmar, poniosła druzgocącą klęskę, możemy powiedzieć. I zastanawiam się, bo ona tak na dobrą sprawę nie miała żadnego wygranego gema. To było, trochę wyglądało jak droga przez mękę. Nie miała absolutnie żadnych argumentów. Z czego mógł wynikać ten nagły i taki głęboki paraliż w grze?
1: Jeśli chodzi o Magdalinę, tutaj no, niestety ten problem z grą to jest, no, można powiedzieć, że problemem w ostatnich tygodniach jest osiąganie pojedynczych zwycięstw. I to jest coś, co może niepokoić, bo przez lata przecież Magda była zawodniczką no, utrzymującą się nawet w czołowej 30, na pewno w 50. Dzisiaj utrzymanie miejsca w tym gronie będzie dużo ciężej i szanse trudno wyrokować, co tutaj jest tak naprawdę powodem tej sytuacji. To już jest kwestia, którą Magda może rozwiązać między innymi we współpracy ze swoją współpracowniczką Agnieszką Radwańską, ale takie wyniki napawają optymizmem przed zbliżającym się US Open, czyli najważniejszym turniejem tej części sezonu.
0: No a wspomniał pan już o Mai Chwalińskiej. No to mamy tak, Fręch, Chwalińską i Linetę, one wszystkie odpadły. Zresztą mecz Chwalińskiej też był kilkakrotnie przerywany. Czy to jest taka bolesna lekcja, która pokazuje, że turnieje WTA 1000 weryfikują jakość zaplecza tenisowego?
1: Można w pewien sposób tak powiedzieć, no bo ostatecznie w tej czołowej 16 turnieju, która właśnie będzie teraz rozgrywać swoje mecze, znajduje się ostatecznie jedna Polka. Natomiast no jeśli chodzi o ranking, no to też tak to wyglądało, że w tym gronie, w tej najlepszej 16 mamy właśnie tylko jedną reprezentantkę Polski, albo aż jedną, zależy jak na to patrzeć oczywiście. Jeśli chodzi o sam mecz Mai Chwalińskiej, no to tutaj no trzeba mówić, że ten deszcz, który przerywał tam niejednokrotnie grę w Cincinnati, tutaj miał jeszcze większe znaczenie, ponieważ przecież Maja schodziła na przerwę właśnie wywołaną przez opady deszczu z prowadzeniem 4-1 w drugim secie. Tutaj wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej, być może nawet tak jak w pamiętnym półfinale Rolanda Garrosa, gdzie przecież grała ze Schneider i wygrała. No niestety tutaj przeciwniczka okazała się lepsza po tiebreaku i Maję wyeliminowała z tego turnieju, ale równorzędna walka, którą Maja podjęła w drugim secie, pozwala wierzyć, że to jest zawodniczka, którą stać na zwycięstwa i docieranie do dalszych etapów w turniejach tej rangi.
0: I oby tak było. Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onetu był razem z nami, Piotr Bernaciak. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jest czwarta. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. W ostatnich latach była ważnym głosem jeszcze żyjących powstańców warszawskich. Była psycholożką i działaczką społeczną. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, napisał w serwisie X. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragedii na węgierskiej autostradzie. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. W wypadku autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni kierowca złożył zażalenie na decyzję sądu.
1: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, nawet Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Dziś 12 poszkodowanych osób przyleci do Polski na pokładzie 2 samolotów medycznych. Zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej dla 46-latki zatrzymanej w Bydgoszczy. Kobieta jest podejrzana o atak na ukraińskie rodzeństwo.
2: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. Atak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier.
0: O czym informował Damian Klich z Radia PIK.
3: To są aktualności jedynki.
0: Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Taką produkcją zajmie się niebawem huta Mała Panew w Ozimku, która zostanie włączona do polskiej grupy hutniczej. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszałek mówi, że to ogromna szansa dla zakładu.
4: Z dumą wspieramy takie inicjatywy, rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
0: Huta Mała Panew jest najstarsza w Polsce. Działa od 1754 roku. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa. Co ich łączy? Wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Pokazujemy nasz kraj w sposób intrygujący, ale zarazem zabawny, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
5: Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze, o tych postaciach, które też występują w tych filmach. Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski, że mieliśmy królów kiedyś w przeszłości, a jednocześnie w tej chwili jesteśmy takim rozwiniętym, bardzo dobrze krajem.
0: Spoty będą prezentowane w mediach społecznościowych w krajach zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy film promuje Warszawę, kolejny Gdańsk i Kraków. Na koniec jeszcze Rzym i niespodziewane odkrycie za sprawą suszy. Niski stan Tybru odsłonił relikty starożytnej konstrukcji. To pozostałości mostu Nerona, zniszczonego jeszcze w czasach antycznych.
6: Pozostałości mostu Nerona znajdują się w korycie Tybru w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko dzisiejszego mostu Wiktora Emanuela i są doskonale widoczne. Fragmenty konstrukcji pojawiają się, gdy poziom Tybru wyraźnie spada, między innymi podczas długotrwałych upałów. Tak jest również tego lata. Most był ważnym połączeniem z terenami dzisiejszego Watykanu. Przechodziła przez niego starożytna Via Triumphalis.

0: Droga prowadząca z centrum Rzymu w stronę Watykanu i dalej na Monte Mario. Dziś niski poziom rzeki pozwala turystom i historykom zobaczyć fragment wiecznego miasta sprzed niemal 2000 lat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada, a lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu około 25. Nad morzem i w górach chwilami silnie powieje.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Wracamy teraz do tematu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Razem z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Mariusz Sztal. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Panie Mariuszu, w takich chwilach pojawia się wiele teorii, pojawia się wiele pomysłów na to, jak można zadbać o bezpieczeństwo i kierowców, i pasażerów, żeby takich tragedii uniknąć na przyszłość. Pojawia się też wiele informacji odnośnie do tego, jak wyglądał i był wyposażony autokar, który uległ wypadkowi. No, informacje jeszcze niepotwierdzone przez przewoźnika są takie, choć były one na stronie internetowej odnośnie do tego konkretnego autobusu, że ten pojazd nie miał choćby asystenta pasa ruchu. Czy biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, tego typu system w takich chwilach mógłby uratować ten autokar i ta tragedia by się nie wydarzyła? Czy biorąc pod uwagę pęd i wszystkie inne okoliczności, taki asystent pasa ruchu działa inaczej niż w samochodzie osobowym?
4: Myślę, że wydarzenie jest wielowątkowe i z każdym dniem otrzymujemy więcej informacji na ten temat. Łatwo jest mówić po fakcie, ale kilka rzeczy warto tutaj zasygnalizować. Więc od 2024 roku w tego rodzaju pojazdach, jakimi są autobusy, wszystkie nowe marki, nowe modele, które uzyskują homologację, muszą być wyposażone w systemy typu DAS, w tym także asystenta pasa ruchu, ale także system monitorujący poziom zmęczenia kierowcy. Natomiast od tego roku, 2026, każdy nowo zarejestrowany pojazd musi być wyposażony w tego typu systemy. Dotarły do mnie informacje, że ten pojazd miał 15 lat. Oczywiście on był sprawny technicznie i spełniał wszystkie wymogi, prawdopodobnie takie, które powinien był spełniać 15-letni pojazd, więc nie należy tutaj doszukiwać się jakiegoś problemu technicznego, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Ale faktem jest, że gdyby to był pojazd współczesny, wyposażony w tego rodzaju systemy, to ryzyko zjechania niekontrolowanego z toru jazdy po prostu by było mniejsze albo wręcz w ogóle nie miało prawa by się wydarzyć. Drugi wątek, który jest istotny w całym tym nieszczęściu, to jest taki, że pojazdy wykorzystywane przy tego rodzaju transportu, pojazdy turystyczne, wszyscy możemy zauważyć, mają taką charakterystyczną nalepkę z napisem 100 na tylnej klapie. To znaczy, że są przystosowane do poruszania się z prędkościami 100 km na godzinę, ale żeby pojazd mógł być przystosowany do takiej prędkości, mówię o autobusie, musi spełniać szereg wymogów. Chociażby wszystkie miejsca muszą być siedzące, wszystkie miejsca muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, nawet do tego stopnia, że podłokietniki muszą być odpowiednio powlekane i w sposób szczególny zabezpieczone miejsca do przewożenia bagażów. ze zdjęć, które tam na miejscu w dniu zdarzenia zostały zarejestrowane i publicznie udostępniane, no nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy technicznej, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tam pasy na pewno nie były pozapinane przez pasażerów. Jak był zabezpieczony bagaż, też mam wątpliwości. Natomiast mieć pas bezpieczeństwa, a korzystać z niego, to jest zupełnie inna

0: sprawa. I tutaj prawo polskie dwutorowo nakłada obowiązek na każdego uczestnika ruchu drogowego, który zajmuje miejsce w jakimkolwiek pojeździe wyposażony w pas bezpieczeństwa, nakłada na niego obowiązek używania tego pasa, ale także dwutorowo, dlatego że kierowca nie powinien rozpocząć podróży przed upewnieniem się, że wszyscy pasażerowie te pasy zapięli. No i teraz kwestia polega na tym, że oczywiście w czasie jazdy kierowca nie ma kontroli nad tym, czy ktoś nie odpiął tego pasa. To jest jakby inna rzecz. Natomiast myślę, że na kanwie tego nieszczęścia wszyscy my powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak te pasy bezpieczeństwa są ważne. I w tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości, że skutki tego nieszczęścia byłyby zupełnie mniejsze.
1: To jak przekonać pasażerów do tego, żeby pasy zapinali? Bo jeśli chodzi o samochody osobowe, to zdaje się, że ten problem jest coraz większy, coraz mniejszy, przepraszam. Widzimy to w statystykach policyjnych, choćby jeśli chodzi o mandaty za brak takich zapiętych pasów. Mamy też jakąś świadomość, no ale w tych autokarach cały czas tych pasów pasażerowie nie zapinają.
0: Ja myślę, że nie ma takiej drogi, która by zagwarantowała, żebyśmy w sposób taki rygorystyczny do tego podeszli. Natomiast najlepszą drogą jest samoświadomość. I z moich doświadczeń wynika, że każdy człowiek, który przynajmniej raz w życiu wsiadł do takiego urządzenia, jakim jest symulator dachowania, i doświadczył przez krótką chwilę tego zjawiska obracającego się do góry nogami pojazdu przy zapiętych pasach, z całą pewnością nie chciałby doświadczyć tego samego bez tych pasów zapiętych. Więc wydaje mi się, że tą drogę należy obrać taką dydaktycznie edukacyjną po prostu. Zapewnijmy możliwości do tego stopnia, żebyśmy mogli doświadczać. Wówczas ta nasza świadomość będzie z roku na rok większa i być może w ten sposób osiągniemy ten rezultat. No bo pokoleniowo też jest trochę tak, że część z nas pamięta czasy, w których pasów bezpieczeństwa w pojazdach albo nie było, albo później się pojawiały i był obowiązek na początku zapinania tylko na przedniej kanapie, a dopiero kilka lat później także na tylnej kanapie, już o autobusie nawet nie wspominam nawet na tym etapie.
1: Jedną z kwestii, która też w kontekście tego wypadku się pojawia, jest dyskutowana, jest sprawa przepisów regulujących czas pracy kierowców zawodowych. Czy te przepisy pańskim zdaniem na obecnym poziomie są wystarczające i egzekwowanie tych przepisów też jest na takim poziomie, że rzeczywiście możemy zaufać, że one działają?
0: Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy możemy zaufać, że jest egzekwowane. Tego nie wiem po prostu. Natomiast z mojego punktu widzenia prawo w kwestii czasu pracy kierowcy jest wystarczające. Natomiast no, nie możemy zapominać, że prawo określa próg minimum, co nie musi jednocześnie oznaczać, że te czasy przerwy nie mogą być dłuższe, a czasy jazdy nie mogą być krótsze. Wiele zależy od warunków pogodowych, od sposobu, w jaki tą tak zwaną pauzę się odbywa. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby odpoczynek kierowcy na jakimś zatłoczonym parkingu przy wysokiej temperaturze na zewnątrz mógł być tak samo skuteczny, jak w jakimś komfortowym, klimatyzowanym pokoju hotelowym. To z całą pewnością tak się nie dzieje. Natomiast no jest jeszcze jedna kwestia, kwestia finansowa po prostu, tak? Nie tyle przewoźnik, co organizator tego rodzaju wycieczek prawdopodobnie uwzględnia możliwości czasów pracy kierowcy, ale też jakby planuje tą wycieczkę z punktu widzenia atrakcyjności, z punktu widzenia jakby obciążeń finansowych pod tak zwany korek, to znaczy w taki sposób, żeby co do minuty się wszystko prawnie zgadzało, niekoniecznie uwzględniając ten czynnik ludzki, bo tak ja, pan redaktor, czy nasi słuchacze dzisiaj, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze 8 godzin snu powoduje, że jesteśmy tak samo skutecznie wypoczęci, jak innego dnia po takim samym czasie spania na przykład, prawda? Po prostu różnimy się i ten czynnik ludzki zawsze będzie nam towarzyszył.
1: No i na pewno, jeśli chodzi o przyczyny tego wypadku, one będą badane i przez polskich, i przez węgierskich ekspertów. Jak tylko pojawią się jakieś informacje w tej kwestii, w Polskim Radiu 24 będziemy je państwu przekazywać. A naszym gościem był teraz ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Mariusz Sztal. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: A gościem w studiu Polskiego

0: Radia 24. Jest pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal gethome.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Popyt na najem ruszył z impetem, a oferta mieszkań wyraźnie się skurczyła. Taki jest nagłówek świeżutkiego raportu dotyczącego mieszkań na wynajem. Jak to wygląda? Czy faktycznie obserwujemy taką potężną zmianę, charakterystyczną też trochę dla tego sezonu?
1: Tak, rynek najmu jest, no, charakteryzuje się tą sezonowością. W lipcu zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost, nawet niespotykany jak na lipiec w poprzednich latach, przynajmniej tych ostatnich 5 latach, wzrost popytu. Ja tutaj, jeśli chodzi o dane ofertowe, to posiłkuję się danymi przeszukiwarki nieruchomości AdRadar Unirepo, która analizuje oferty unikalne, czyli takie, które nie są zduplikowane, no bo jak państwo się domyślacie, w różnych portalach jest znacznie więcej tych ofert, ale bardzo często są to duplikaty, więc tutaj bazujemy na tych danych unikalnych. Okazuje się, że tylko w lipcu z rynku zniknęło, no w domyśle zostało wynajętych, no ale też część właścicieli mogła oczywiście te oferty wycofać z rynku. Zniknęło o ponad 20% więcej niż w czerwcu. To taki bardzo poważny impuls. I teraz przede wszystkim również znacznie więcej zniknęło, tak powiedzmy potocznie, niż zostało wprowadzonych na rynek, bo po stronie podażowej też oczywiście widzimy ożywienie. Zaczynamy wysoki sezon na rynku najmu. I nie chodzi tylko o studentów. To jest okres wakacji, to jest okres, w którym mieszkania są często najmowane przez rodziny, które chcą po prostu zapewnić dziecku pójście do szkoły od września, już do nowej szkoły, a nie zmieniać tej szkoły w trakcie roku szkolnego. Wakacje, okres urlopowy to też dobry czas na załatwianie różnego rodzaju formalności, więc zwykle jest tak, że rynek najmu w lipcu szczególnie ożywa. No ale oczywiście największą grupą najemców to są studenci. Już ci, którzy w tym roku zdawali matury, już zdają wyniki, wiedzą już, że będą studiować, więc ruszają na podbój rynku najmu, szukają dla siebie jakiegoś lokum i rzeczywiście wtedy obserwujemy wzrost, który jeszcze w sierpniu będzie najprawdopodobniej jeszcze wyższy, no bo już wtedy wrócą również ci, którzy studiują od jakiegoś czasu. Więc tak, rzeczywiście popyt wyraźnie się ożywił.
0: Skoro mówimy o studentach, to warto spojrzeć na te duże ośrodki akademickie, między innymi na Warszawę, Wrocław i Kraków. Tutaj też pewne różnice, jeśli chodzi o spadek oferty, możemy zauważyć.
1: No, można powiedzieć, że mamy dwie wiadomości. Może zacznijmy od tej złej.
0: Dobrze, właściwa kolejność.
1: W lipcu oferta w tych trzech metropoliach wyraźnie się skurczyła. W Warszawie aż o 8%, we Wrocławiu o 6%, w Krakowie znacznie mniej, bo minus 1%. Ale dobra wiadomość z kolei jest taka, że we wszystkich tych metropoliach w dalszym ciągu ta oferta jest wyższa niż to miało miejsce rok temu. Szczególnie w przypadku Krakowa ten wzrost jest no, spektakularny. Tych mieszkań w ofercie jest o 1/4 więcej niż rok temu. Czyli studenci mają w czym wybierać. A też pamiętajmy o tym, że oczywiście mówimy o mieszkaniach, które trafiły do portali ogłoszeniowych, a przecież część mieszkań nie trafia, więc w rzeczywistości pewnie jest ich zdecydowanie więcej niż to wynika z tych danych AdRadar Unirepo.
0: Wspomniał pan o tym, że oczywiście jest to rynek sezonowy, ale ten sezon jest wyjątkowy. Od 5 lat takich ruchów nie obserwowaliśmy. Z czego to może wynikać?
1: Pewnie może to wynikać, gdzieś czytałem, że w tym roku wzrośnie liczba studiujących. Na pewno tutaj jakby musimy wspomnieć o rynku sprzedaży mieszkań. Tak? Kredyty są co prawda bardziej dostępne niż rok temu, ale powiedzmy klimat do podejmowania tak poważnej decyzji, jaką jest zaciągnięcie kredytu, nie jest najlepszy. No mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, taka niepewność, co dalej. Niepokojące sygnały z rynku pracy, bo tych miejsc pracy ubywa. No mówiąc krótko, potencjalni nabywcy mieszkań wstrzymują się często z decyzją zakupową, no a mieszkać gdzieś muszą, w związku z czym wybierają drugą opcję, którą jest najem mieszkania.
0: Ja jestem ciekawy, czy takie ożywienie popytu, o którym mówimy, wpływa w jakimś stopniu na ceny najmu, na czy...

0: cięższe. No to najlepiej chyba na mediany tutaj spojrzeć, bo średnie mogą trochę przekłamać.
1: Ja staram się w ogóle przekonywać media, dziękuję za zauważenie tego, żeby zacząć korzystać z median, a nie ze średniej, która, która no jest tak zaburzana przez te skrajne oferty, szczególnie te najdroższe. No podam przykład. Z naszych danych gethome.pl wynika, że mediana w Warszawie, na przykład mieszkania dwupokojowego, to niespełna 3800 zł, za to średnia sięga, czy przekracza 5000.
0: To zaburza obraz rynku.
1: Zdecydowanie. No mediana, wyjaśnijmy, to jest wartość środkowa, czyli tyle samo mieszkań ma niższy czynsz, czy niższą cenę, tyle samo wyższą. Więc postanowiłem korzystać z mediany, więc jeśli chodzi o tę medianę, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy w lipcu wzrost, czyli przybyło tych droższych, jakby, albo ubyło tych najtańszych lokali, no bo zwiększył się popyt na mieszkania, w związku z czym z rynku przede wszystkim znikają te najtańsze. W związku z tym ta mediana przesuwa się w górę. W Warszawie aż o 4%, we Wrocławiu o 2%, w Poznaniu o 4%, to tak przykładowo. Natomiast w Krakowie jeszcze się nie zmieniła, ale co jest istotne, właściwie w większości miast ta mediana w dalszym ciągu, i to znowu ta dobra wiadomość, ta mediana wciąż jest niższa niż przed rokiem. Czyli można powiedzieć, chyba zaryzykuję tezę, że właściciele nie mają argumentów za podwyższaniem czynszów, natomiast te zmiany tej mediany są spowodowane przede wszystkim zmianą struktury oferty, czyli tym, że z rynku przede wszystkim znikają te najtańsze mieszkania, zostają droższe, które powodują właśnie wzrost czynszów, ten przynajmniej statystyczny.
0: Panie Marku, powiedzmy o tych wartościach nominalnych, jeżeli chodzi o medianę w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie. Jak to wygląda, gdzie jest taniej, gdzie jest drożej i no, na jaki wydatek miesięczny musimy się szykować, planując najem mieszkania?
1: Jedna jeszcze uwaga. Mówimy o medianie, natomiast jak państwo sami przeglądacie czasami oferty w portalach ogłoszeniowych, to też widzicie pewien taki, nazwijmy to delikatnie, bałagan, bo nie do końca wszystkie... Czasami w ofercie jest czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela. Czasami to może być połączone z jakimiś opłatami, częścią opłat. Czasami jest wyraźnie zaznaczone, że czym innym jest czynsz, a czym innym opłaty administracyjne, czy opłaty za media. No tutaj nie ma jeszcze takiej, nazwijmy to, takiego standardu, który by obowiązywał wszystkich, więc trzeba bardzo uważnie analizować te oferty, które się pojawiają w portalach, bo żeby po prostu nie porównywać gruszek z jabłkami, jak to się zwykło potocznie mówić. Ale wracając do tej mediany, no oczywiście zdecydowanie najdroższa jest Warszawa. Kawalerka 2600 zł, taka jest mediana. Niewiele taniej jest w Gdańsku, 2400. Kraków z kolei to jest 2300, no ale są też tańsze miasta do studiowania, bo kawalerka w Katowicach mediana wynosi 1500, podobnie w Łodzi, w Toruniu 1600 zł, czyli widać, że rozrzut jest całkiem spory. Aczkolwiek akurat wspomniałem o tych kawalerkach, ale nie sądzę, żeby studenci akurat na kawalerki mieli największy apetyt, bo to jest luksus, można powiedzieć, dla studenta, móc mieszkać samodzielnie w kawalerce. Studenci raczej starają się dzielić większe mieszkania między siebie, czyli dwu, trzy, czteropokojowe. Po prostu.
0: To się bardziej opłaca.
1: To się po prostu bardziej opłaca, no bo umówmy się, w cenie kawalerki można kupić, czy nająć chociażby nawet w prywatnym akademiku, tak? Całkiem dobrych warunkach lokum, więc tak jak powiedziałem, kawalerka to jest luksus, natomiast dla studentów tańszą opcją, już nie mówię o stancjach, bo to już chyba raczej zanika ta forma korzystania mieszkania u kogoś, zajmowania u kogoś pokoju. Natomiast zdecydowanie tańszą opcją są większe mieszkania, no chociażby porównajmy Gdańsk, mediana kawalerki 2400, a mieszkania dwupokojowego 2900. No to już widać, że jeżeli to podzielimy na dwa, wychodzi dużo taniej.
0: Inna rzecz to mechanizmy rynkowe, które często omawiamy w naszej audycji, również w kontekście rynku nieruchomości, i też pojawia się czasami takie określenie jak presja. Ja jestem ciekawy, czy presja na wzrost czynszów może wrócić? No bo jeżeli widzimy zwiększone zainteresowanie,
1: Ale widzimy też wzrost, rosnącą ofertę.

0: ofertę. W dalszym ciągu sporo osób w naszym kraju, można powiedzieć, inwestuje w mieszkania na wynajem, więc ta oferta cały czas rośnie. Oczywiście ten wzrost mediany, czy wzrost czynszu również wynika z tego, że na rynku jest coraz więcej mieszkań w nowych, w nowiusieńkich budynkach. W związku z czym wiadomo, że w tych starszych blokach te mieszkania są nieco tańsze. To jest istotne, bo czasami krytykowane są, jakby to powiedzieć, działania firm, spółek, które inwestują w mieszkanie na wynajem. Chodzi o formę tak zwane PRS. Kupują całe budynki, w których mieszkania są przeznaczone na wynajem. To są zwykle mieszkania raczej dla lepiej sytuowanych Polek i Polaków, no bo są nowiutkie, dobrze wyposażone. Natomiast studenci raczej w takich luksusach nie za bardzo mogą sobie pozwolić na zamieszkanie. Ci najzamożniejsi, oczywiście rodzice, czasami zdarza się tak, że rodzice kupują mieszkanie swoim pociechom na okres studiowania, bo w sumie jak ktoś może sobie pozwolić na taki wydatek, to nie jest całkiem złe, bo po kilku latach można to mieszkanie sprzedać, albo ta pociecha już w tym lokum zostanie. Jeżeli postanowi związać swoją przyszłość z miastem, w którym studiuje.
1: I tutaj każde rozwiązanie jest właściwe, bo można potraktować to inwestycyjnie i można to też potraktować
0: ale
1: jako
0: jeżeli mamy jeszcze minutę czasu, to chciałbym zwrócić uwagę na... Tak, ja mam taki dekalog, który dedykuję szczególnie tym świeżo upieczonym studentkom i studentom, żeby to mieli na uwadze. Czyli tak, po pierwsze, nie warto zwlekać dłużej z poszukiwaniem odpowiedniego lokum. Po prostu z każdym tygodniem będzie ubywało tych mieszkań najbardziej atrakcyjnych cenowo. To jest po pierwsze. Trzeba zachować czujność, bo w tym okresie również niestety aktywizują się oszuści otwierający sezonowe agencje. Więc też trzeba być tutaj ostrożnym. Bardzo ważna jest umowa najmu. Nie wolno dać sobie wcisnąć zapewnień wynajmującego, że nie widzi potrzeby, że jakoś się dogadają. Nie. Umowa najmu jest absolutnie konieczna. Czasami wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy najmu okazjonalnego, który zabezpiecza, można powiedzieć, tego właściciela. Warto wtedy spróbować wynegocjować jakiś opust albo w czynszu, albo no, bo wiąże się to z pewnymi niedogodnościami i wydatkiem. Kolejna rada... To już nawet wspomniałem o tych kwotach podawanych w ogłoszeniach. Trzeba je dokładnie przeanalizować, bo wynajmujący zwykle mają taką tendencję, żeby zaniżać troszkę te opłaty, zwłaszcza te opłaty za media i administracyjne, więc to trzeba przeanalizować. Oczywiście warto negocjować wysokość czynszu, to chyba oczywiste. Co jest tutaj szczególnie ważne, na co bym uczulił? Aby uniknąć problemów później w kwestii mieszkania, trzeba przed rozpoczęciem najmu i po zakończeniu umowy spisać protokół zdawczo-odbiorczy.
1: No bo żeby... Niezwykle ważna rzecz.
0: Tak,
1: liczniki później... na przykład.
0: Liczniki to jest kolejna rzecz. Trzeba spisać stan liczników, żeby nie ponosić kosztów, które po prostu wygenerowali poprzedni najemcy. Ale ten protokół zdawczo-odbiorczy dochodzi zwłaszcza uszkodzenia, tak? Żeby potem właściciel nie próbował zatrzymać kaucji pod pretekstem, że tam, nie wiem, szafka porysowana, albo coś jest urwane, albo pęknięte. Więc ten protokół zdawczo-odbiorczy bardzo szczegółowo, najlepiej jeszcze ze zdjęciami, żeby później mieć czarno na białym wszystkie te rzeczy, żeby nie dać sobie po prostu wmówić, że coś zepsuliśmy. No i oczywiście na koniec ta dziesiąta rada, warto ubezpieczyć mieszkanie. Nawet jeżeli wynajmujący to zrobił, to mimo wszystko jego polisa nie obejmuje rzeczy najemcy, na przykład komputera, więc o tym ubezpieczeniu również warto pomyśleć.
1: A jak jest z meldunkiem? Niektórzy mówią, że to taki stary przepis.
0: Nie ma konieczności, ale też niektórzy chcą taki meldunek. No, jeżeli się właściciel zgadza, to czemu nie? No, to daje pewnie jakieś prawa, ale zasadniczo nie spotkałem się chyba z przypadkiem, żeby studenci meldowali się w takim mieszkaniu.
1: Tak, to już informacja z innego raportu. Okazuje się, że najczęściej młodzi ludzie zmieniają meldunek dopiero wtedy, kiedy kupują własne mieszkanie,
0: czyli
1: bardziej odległej
0: przyszłości. A nawet znam wiele przypadków, że nawet wtedy się nie meldują, tylko w dalszym ciągu są zameldowani u rodziców. Gdzieś na przykład w mieście bardziej odległym od stolicy, no bo czasami to jest praktyczne, niższe ubezpieczenie samochodu na przykład. Są czasami takie.
1: Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, portal gethome.pl, doradzał nam, jak wynająć mieszkanie.

0: przed rokiem akademickim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem jest pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Tak powiedział dzisiaj, inaugurując posiedzenie rządu, premier Donald Tusk. No i się zaczęło. Jakie wnioski z tej informacji płyną i dla rządzących, i dla opozycji?
4: No, szczególnie dla opozycji jest to informacja zła. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że polska prawica nie tylko po 1989 roku, ale w ogóle od ponad 100 lat ma taki bardzo wyrazisty, najpierw sowiecki, a potem antyrosyjski rys. Nawet w bardzo wielu momentach w debacie publicznej pojawiają się takie oskarżenia płynące ze strony prawicy wobec innych polityków, że na przykład są rosyjskimi agentami. Słyszymy o tym, Jarosław Kaczyński lubi mówić, że ktoś jest rosyjskim agentem. Takie oskarżenia padają w stronę i Donalda Tuska, i różnych polityków Koalicji Obywatelskiej, i również postkomunistycznej lewicy. A nagle okazuje się, że z usług rosyjskich, najpewniej z usług rosyjskiego wywiadu korzysta były wiceminister sprawiedliwości. To jest sytuacja, to jest sprawa, która jest niezwykle obciążająca dla Prawa i Sprawiedliwości właśnie z tego względu, właśnie z tego powodu, że ma taki bardzo wyrazisty rys antyrosyjski, antysowiecki. To po pierwsze. Po drugie, pojawiają się bardzo istotne, ważne pytania co do niezależności i obiektywizmu Marcina Romanowskiego w kontekście czasów, kiedy zajmował bardzo ważne stanowisko w rządzie. No jednak wiceminister sprawiedliwości ma wgląd do bardzo ważnych informacji, ma wgląd do akt sprawy, ma wgląd do polityki rządu. Jego szef miał również dostęp do informacji niejawnych, no więc wydaje się, że teraz musimy poczekać na ruch służb. Ja bym sobie życzył, żeby służby zaczęły badać, czy decyzje, które podejmował Marcin Romanowski i które wpływały na przykład na kształt prawa, na to, kto dostawał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, na to, kto lobbował u Marcina Romanowskiego, jeśli chodzi o konkretne propozycje legislacyjne, no jednak nie miały swojego źródła w Rosji. To się wydaje oczywiste, że służby mogą, muszą to zbadać, jeżeli, no jak się okazuje, pan Romanowski, podkreślmy to jeszcze raz, były wiceminister sprawiedliwości, osoba o bardzo ważnej pozycji politycznej w Prawie i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest, w tej nieuznanej niby przez nikogo republice, no ale jasne, że tam jest to mekka służb rosyjskich.
3: Pytałam też o konsekwencje dla rządzących, a to dlatego, że mamy wypowiedź obrońcy Marcina Romanowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. A to wszystko ma związek między innymi z wnioskiem o wydanie listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Bartosz Lewandowski mówił w tej wypowiedzi także o tym, że złoży wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec swojego klienta, czyli wobec Marcina Romanowskiego. Posłuchajmy.
5: W najbliższym czasie, być może jeszcze dzisiaj, złożę wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
3: No bo skoro jest w Naddniestrzu Marcin Romanowski, no to europejski nakaz aresztowania go nie dotyczy. Patrz, sprawa Zbigniewa Ziobry i fakt jego przebywania poza Unią Europejską w Stanach Zjednoczonych potwierdzony, a w związku z tym europejski nakaz aresztowania nie ma tutaj racji bytu. Czy to również może być jedna z konsekwencji tych informacji, które nam przekazał dzisiaj premier Donald Tusk?
4: To była taka gra i Zbigniewa Ziobry, i Marcina Romanowskiego, żeby faktycznie ten europejski nakaz aresztowania ich nie dotyczył. No wykładnia sądu jest dosyć oczywista. Europejski nakaz aresztowania dotyczy obywateli polskich, którzy przebywają na terenie kraju.

0: który ten nakaz obowiązuje. No, Naddniestrze jest nieuznawanym krajem, więc tam nie obowiązuje prawo europejskie, nie obowiązuje prawo unijne. W związku z tym no, taka jest konsekwencja, że tam europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego no, były liczne spekulacje, gdzie Marcin Romanowski może przebywać. Pojawiła się Turcja, no bo tam też ten nakaz aresztowania nie działa. Oczywiście Stany Zjednoczone też mogłyby wchodzić w grę. Pytanie, jak zachowa się sąd, no bo jeżeli sam Romanowski w liście miał podać swój adres zamieszkania, który jest poza Unią Europejską, no świadczyłby, że ten europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje, no ale w każdej chwili, kiedy pojawi się na terenie Unii Europejskiej, sąd będzie mógł podjąć inną decyzję, więc to będzie takie przepychanie się obrońców Romanowskiego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Pytała pani o to, jakie konsekwencje dla strony rządowej.
1: Też takie wizerunkowe, bo to kolejny raz może się okazać, że no właśnie, że obrońcy Marcina Romanowskiego, sam Marcin Romanowski, tak sobie pogrywa sprytnie z wymiarem sprawiedliwości teraz polskim i z obecnie rządzącymi, że no znowu wychodzi na niego.
0: No ja bym tu się nie zgodził. O ile sprawa ze Zbigniewem Ziobrą była problematyczna dla rządu, dlatego że były miejsce sprawiedliwości i zaraz schronienie w kraju naszego sojusznika, bardzo bliskiego sojusznika, jeśli chodzi o gospodarkę, militaria, kulturę i tak dalej. Natomiast Marcin Romanowski jednak znalazł się w strefie wpływów rosyjskich, czyli u naszego wroga. Wizerunkowo na tym wygrywa rząd, dlatego że opowieść dzisiaj suflowana i przez premiera Donalda Tuska i przez stronę rządową no jest ewidentna i jest bardziej nośna. To znaczy ona się opiera no, na tych faktach, że po prostu Marcin Romanowski, bardzo ważna osoba w kręgu Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj na terenie tej republiki, co jest problemem przede wszystkim dla PiS-u, a nie dla rządu. Nie, to jest problem dla Jarosława Kaczyńskiego, a nie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest problem dla Romanowskiego, a nie dla polskich sądów, ponieważ ta opowieść jest łatwa do opowiedzenia przez stronę rządową.
1: Kolejna taka piłka zagrana rządzącym przez opozycję, kolejne polityczne złoto? Tak wskazywał na to dzisiaj już w naszych rozmowach wczesnopopołudniowych jeden z ekspertów, pan doktor Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego, że ta sprawa no to jest właśnie znowu taki temat, który rządzący mogą bardzo łatwo wykorzystać i uczynić z niego taką przykrywkę dla mniej wygodnych dla siebie spraw.
0: Można tak o tym opowiadać. Pytanie jest inne. Czym żyją Polacy na wakacjach? No, wydaje mi się, że wakacjami.
1: I nie, cenami paliw.
0: I cenami paliw. Oczywiście dzisiaj ja jeżdżę rowerem, więc mnie nie dotyczą. Tak bardzo wszystkim polecam ten środek lokomocji.
1: Ja komunikacją miejską w Warszawie.
0: No, tym bardziej. Tym bardziej, ale jeśli chodzi o te sprawy polityczne, ja się w ogóle, co jest ciekawe, spotkałem z taką interpretacją wyrzucenia Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tym nikt nie żyje. Wszyscy zapomnieli o Morawieckim, są dzisiaj inne tematy polityczne na tapecie. No to właśnie Jarosław Kaczyński miał to zrobić w wakacje, kiedy opinia publiczna naprawdę nie jest zainteresowana polityką. Ten jeden miesiąc w roku, ten może nawet dwa, kilka tygodni odpoczywamy od polityki. Być może Romanowski też dlatego właśnie teraz wykonał taki gest, żeby nie za bardzo obciążać politycznie Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę zwrócić uwagę na inny szczegół, który mnie niesamowicie trochę bawi nawet. Mianowicie Jarosław Kaczyński, kiedy dochodziło do tego rozwodu z Mateuszem Morawieckim, organizował konferencję za konferencję prasową. Rzecznik PiS-u wychodził i informował dziennikarzy o tym, co się dzieje. Karol Karski opowiadał, jakie konsekwencje się staną. A teraz ci wszyscy politycy zapadli się pod ziemię.
1: Nikt nie zwołuje konferencji.
0: No, nikt nie zwołuje konferencji w sprawie Marcina Romanowskiego. Nikt nie grzmi, że nasz człowiek jest prześladowany przez sądy i przez polityków z Polski. Nikt nie chce tego komentować. A jednocześnie Jarosław Kaczyński chyba nie zdobędzie się na taki gest, żeby wyrzucić Romanowskiego z partii, żeby odciąć się od tego człowieka, no, który jednoznacznie szkodzi dzisiaj temu środowisku politycznemu.
1: Panie redaktorze, no to skoro mówimy o tym czasie wakacji parlamentarnych i o tym, że dużo spraw dzieje się właśnie w tym czasie w nadziei, że umknie to uwadze wyborców, no to muszę zapytać o Macieja Berka i o te jego

0: przyszłość w Trybunale Konstytucyjnym, bo mamy już potwierdzenie oficjalne, że został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, ja jestem obrońcą tej decyzji. Chyba jestem w mniejszości, tak jak się zdążyłem zorientować. Maciej Berek jest jedną z nielicznych postaci prawniczych, ze świata prawniczego, który ma odpowiednie wykształcenie, ale ma coś, co jest jakby bardzo kluczowe, jeśli chodzi o tę próbę naprawy Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie doskonale zna państwo. Wie, jakie mechanizmy rządzą państwem i doskonale zna, jako wieloletni legislator, jako wieloletni szef Rządowego Centrum Legislacji i również człowiek, który odpowiadał, kto mało o tym wie, w latach 90. za część reformy samorządowej, doskonale wie, w jaki sposób rozplątać ten węzeł gordyjski, który się zaplątał wokół Trybunału Konstytucyjnego. To też jest człowiek, który może być liderem tej grupy sędziów wybranych przez obecną koalicję rządzącą. To jest również człowiek, który znalazł się w Senacie, bo to było jego pierwsze miejsce pracy z ogłoszeń. Odpowiedział z ogłoszeń. Nie znalazł się tam z powodów politycznych i w kontekście wszystkich tych osób.
0: I znalazł się w Senacie, panie redaktorze, nie jako senator, tylko jako pracownik biura legislacyjnego.
1: Dokładnie tak. I to jest też tego rodzaju urzędnik, to nie jest polityk. Znaczy, jeżeli myślimy o kimś, kto jest politykiem, no to widzimy Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Zbigniewa Ziobrę, Barbarę Nowacką, czyli widzimy te osoby, które uczestniczą w bieżącym sporze politycznym. Maciej Berek, mimo że był ministrem, to w tym sporze nie uczestniczył. Jego wypowiedzi medialne dotyczyły spraw legislacyjnych. On też nie nagrywa rolek, nie uczestniczy w tej takiej przepychance, mogławicowej przepychance w social mediach. Opiniował, to prawda, przez co zyskał wgląd w sprawy legislacyjne. Znam argumenty i ja się nawet z nimi zgadzam, że być może należało znaleźć kogoś, kto nie miał związków jednak z tym rządem, co się nie zasiadał w tym rządzie, ale pełną odpowiedzialność za tę decyzję ponosi Donald Tusk i za rok wyborcy będą mogli ukarać lub nagrodzić Donalda Tuska za ten gest. Ja też odczytuję, jeśli chodzi o taki wymiar polityczny, tę decyzję jako sygnał wysłany do elektoratu Koalicji Obywatelskiej, że Trybunał Konstytucyjny można naprawić, że koalicja rządząca o nim nie zapomniała i że jest realizowany plan B. Plan A dotyczył zmian ustawowych, które zawetował Andrzej Duda. Karol Nawrocki nie jest zainteresowany dogadaniem się ze stroną rządową, jeśli chodzi o naprawę wymiaru sprawiedliwości, więc teraz jest realizowany plan B, o którym mówił od samego początku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mi brakuje jednego. Takiego zwykłego, prostego powiedzenia przez Donalda Tuska, jakie zadanie będzie miał w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek.
0: Bo ja sobie to wyobrażam, panie redaktorze, w ten sposób, no bo skoro opiniował te projekty, które być może będą w przyszłości obiektem oceny Trybunału Konstytucyjnego, że będzie się wyłączał Maciej Berek jako no, potencjalny sędzia Trybunału Konstytucyjnego z zasiadania w tych składach orzekających, ale będzie kimś w rodzaju, no właśnie, administratora, no bo skoro nie będzie mógł zasiadać w składach orzekających i orzekać w sprawie tych ustaw, no to cóż innego pozostaje?
1: Nie, no też nie we wszystkich sprawach obraduje pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, więc znowu wyobrażam sobie, że w innych sprawach, tych, których nie opiniował Maciej Berek, to wtedy po prostu nie będzie orzekał. No też istnieje takie prawdopodobieństwo, że po prostu Berek zostanie przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego i zostanie Bogdan Święczkowski odwołany, kiedy tam większość się zbierze i będą rozdzielane w taki, a nie inny sposób zadania. Niestety w przestrzeni publicznej pojawiają się takie anarchizujące postulaty. Pan profesor Sadurski zgłosił postulat, żeby sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą powołali swój własny trybunał. Ja bym przestrzegał przed tego rodzaju pomysłami, bo doprowadzi to do jeszcze większego chaosu niż obecnie mamy.

0: do czynienia. Berek, jeszcze oczywiście jest pytanie, czy zostanie powołane na to stanowisko.
1: Tak.
0: Dlatego, że koalicjanci byli no, zaskoczeni tą decyzją, szczególnie ci z Polski 2050 i Unii Centrum. Więc zobaczymy, jak się... No Ryszard Petru już zapowiada, że nie będzie głosował za tą kandydaturą, więc może się okazać, że Maciej Berek w ogóle do tego Trybunału nie trafi.
1: To jest także, na co pan zwraca uwagę, ważny test dla koalicji.
0: Oczywiście, jeden z wielu, ale ten będzie bardzo, bardzo ważny, dlatego że to głosowanie odbędzie się na rok przed wyborami. I to też będzie sygnał wysłany do opinii publicznej, czy koalicja jeszcze... Koalicja rządząca je ma wszystkie papiery na to, żeby sprawować władzę, czy jest spójna, czy podejmuje decyzje w sposób solidarny, czy są już jakieś siły polityczne, które chciałyby się z tej koalicji rządzącej wyłamać. Zobaczymy. No to wszystko we wrześniu się wydarzy, więc zobaczymy, jak się te głosowania potoczą.
1: Pan Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Teraz już z nami pan profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: No i znów wraca do nas ten komentarz, ta informacja, która bardzo często pojawia się w takich relacjach, jak ta, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, żeby te zjawiska uderzały w te miejscowości z taką siłą, jak dzieje się to teraz.
3: No, chciałbym się powiedzieć, że burze to mają to do siebie, że są dynamiczne, bardzo mocne, ale też pamiętamy, że takim preludium no, był okres bezopadowy, bardzo suchy. No a wiemy, że gdy wracamy z suszy do normalności, to drogi są dwie. Albo długa i ciężka, nasącza się nam ten krajobraz bardzo powoli. No albo krótka i wtedy jest bardzo ciężko. No, mieliśmy do czynienia z takim przykładem właśnie wczoraj. Gwałtowne zjawiska pogodowe często są podsumowaniem takich okresów słonecznych. Często to powietrze jest wilgotne, no mówiąc tak ogólnie, bardzo parne. No to są doskonałe warunki, żeby po prostu wytworzyły się olbrzymie ruchy silne, które po prostu potrafią być bardzo niszczycielskie.
1: No i oczywiście my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jak jest fala upału, to po tym upale przychodzą burze. Ale aż takie?
3: No... To znowu troszkę warto przypomnieć o zmianie klimatu, bo ona powoduje, że temperatura powietrza no, statystycznie robi się coraz większa i to rzeczywiście jest w porównaniu do lat 70. temperatura przynajmniej wyższa o 2 stopnie Celsjusza. To 2 stopnie Celsjusza, gdy przeliczymy na masę powietrza, wilgoci, no to zobaczymy, że to są zupełnie inne warunki energetyczne do funkcjonowania takich zdarzeń, więc jeżeli się pojawiają zdarzenia burzowe, no to trzeba się liczyć z tym, że one są po prostu intensywniejsze. To jest swego rodzaju taka trochę wydaje się wykluczająca historia, w której mówimy o przeplatających się suszach, a później gwałtownych ulewach, ale z drugiej strony, gdy się nad tym głębiej zastanowimy, to zobaczymy, że to przy braku opadu to suche i bardzo ciepłe powietrze no mocno wysusza nam powierzchnię. No ale gdy przychodzi już ten okres, kiedy pojawiają się zawirowania, formują się różnego rodzaju fronty, prądy wstępujące, no to jest doskonałe paliwo do zjawisk bardzo ekstremalnych, niszczących. No często pojawia się też w tym czasie olbrzymi opad, który no, taką powódź błyskawiczną, szczególnie w regionach bardzo takich pofałdowanych, no, będzie prowokować. Pamiętamy, że im bardziej pofałdowany teren, często ta gleba jest bardziej płytsza, do tego przesuszona, niekoniecznie woda w nią dobrze wsiąka, więc to wszystko powoduje spływ, no i oczywiście szkody różnego typu, zalane piwnice. No a te silne podmuchy wiatru, no cóż, więcej energii, to wiatr po prostu w tych warunkach wieje o wiele silniejszy.
1: Byliśmy na początku tej naszej rozmowy w powiecie gliwickim, ale też widzimy te obrazki i z Opolszczyzny, i z Dolnego Śląska i to wszystko bardzo, panie profesorze, w niepokojący sposób zaczyna przypominać to, co działo się w tamtych rejonach. Głuchołazy między innymi 2 lata temu.
3: Tak, tak, to znaczy 2 lata temu mieliśmy do czynienia z potężnym systemem, czyli takim wirem, który nazywamy niżem genueńskim. no to jest, można powiedzieć,

0: olbrzymia pompa wody i ciepła, która potrafi po prostu z siebie wydobyć olbrzymie ilości wody i wtedy ten zasięg tego oddziaływania jest potężny. Wtedy opady, przypominamy sobie, sięgały nawet w ciągu dwóch dni 400 mm, czyli to jest 40 wiader wody na metr kwadratowy w ciągu 48 godzin. To są olbrzymie ilości wody. Tym razem można powiedzieć, chociaż to nie jest pocieszające, ten układ był zdecydowanie mniejszy, no ale jak widać i to wystarczy, żeby po prostu naprawdę uczynić dużo zniszczeń. Hmm.
1: Czy w tym roku możliwa jest taka powtórka? Bo wiemy przecież o tym, jak bardzo gorąco jest cały czas na południu Europy i stamtąd te niże genueńskie do nas przychodzą.
0: No, trzeba powiedzieć, że Niż Genueński jest znany, nawet ma swoją nazwę. To wiadomo, że to zjawisko jest oczywiste i pewne, co do tego nie mamy wątpliwości. No i też trzeba to zestawić no, z bardzo wysokimi temperaturami Morza Śródziemnego, no właśnie w Zatoce Genueńskiej. Więc jeżeli by coś takiego się miało uformować, no to przede wszystkim te rejony bliżej trzeba wziąć pod uwagę, no ale jeżeli on pójdzie ścieżką czy to wschodnią, czy zachodnią i trafi do Polski, to powtórka takiego scenariusza jest wielce prawdopodobna. Pamiętamy, że te badania klimatyczne no, jednoznacznie wskazują, że Niż Genueński z 2024 roku był o kilka procent mocniejszy niż taki zwyczajowy, bez zmiany klimatu niż. Wydawałoby się, że 7 na przykład procent to jest niewielka wartość, no ale jest różnica między 10, czy między setką wiader wody a 107. To jest różnica i ona potrafi bardzo wyraźnie się, że tak powiem, objawić.
1: Panie profesorze, wspomniał pan na początku, że wracamy do jakiejś normy między okresem suszy, no właśnie, a tą normą. Czy rzeczywiście te normy widać na horyzoncie? Bo ja kiedy patrzę na ostrzeżenia Meteo i MGW i także te mapy dotyczące sytuacji hydrologicznej, no to tutaj suszę widać cały czas.
0: Nie wracamy do normy, bo warto o tym pamiętać, że my od wielu lat mamy do czynienia z deficytami wody wynikającymi z wyższej temperatury i nadrobienie tych niedoborów to nie jest nawet kwestia jednego miesiąca opadów. To jest kwestia naprawdę długich okresów. Pamiętamy, że takie opady przeplatane są warunkami do parowania. To odbudowa jest bardzo długa i trudna. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z gwałtownymi opadami, one robią wrażenie w sensie ilościowym, to jeszcze raz powiem, to już nie jest tylko odbudowa, to jest odbudowa krótka, ale bywa bardzo trudna i bardzo niebezpieczna. No co mieliśmy okazję obejrzeć. Tutaj troszkę jak z jedzeniem. Jeżeli ktoś bardzo długo, że tak powiem, cierpiał na brak jedzenia, no bardzo trudno w ciągu jednego dnia czy w ciągu tygodnia przybrać na wadze i wrócić do normalności. To jest bardzo poważny taki proces. Stąd no, takie nawoływania, żeby po prostu budować retencję, budować pewną taki krajobraz, w którym woda odpływa znacznie wolniej. Polubić tą wodę, nie uznawać jej za ciągłą przeszkodę, tylko pewnego rodzaju towarzysza naszej rzeczywistości, z którym warto się, że tak powiem, czy związać na dłużej. Warto o tym pamiętać. My często, myśląc o ładnej pogodzie, myślimy w kategoriach słoneczne wakacje. Natomiast pamiętajmy, że ta ładna pogoda w dużej ilości, szczególnie w kraju, w którym ten dostęp do wody nie jest jakoś wyjątkowo dobry, ta ładna pogoda czasami jednak powinna nas niepokoić i to widać w rzekach, szczególnie południowej części kraju. Te rzeki w wielu miejscach mają stany poniżej minimum okresowego i tu myślę o dużych rzekach, bo są takie odcinki czy na Wiśle, na Odrze, na Warcie, na Bugu, na Wieprzu, gdzie te odcinki są no, z bardzo małą ilością wody. To duże rzeki, one stanowią podsumowanie czegoś większego, czegoś, co się dzieje od wielu lat, tego wzrostu temperatury no i oczywiście towarzyszącemu temu zjawisku intensywniejszemu parowaniu. Powinniśmy się szykować na jeszcze większe problemy.
1: Czy druga połowa sierpnia to jest czas, żeby już powoli przechodzić do podsumowań tego letniego sezonu, jeśli chodzi o temperaturę, warunki pogodowe, ale także tę sytuację hydrologiczną w Polsce i w Europie?
0: W zasadzie podsumowanie można robić

0: codziennie, tylko jest pytanie, czy wracają nam parametry jakieś normalne. Pamiętamy, że już w czerwcu hydrolodzy polscy dawali bardzo wyraźne sygnały, że wody w rzekach jest mniej, a tradycyjnie lipiec i sierpień to są te okresy, kiedy woda w rzekach jeszcze dodatkowo spada, także generalnie raczej nie należałoby się spodziewać jakichś wzrostów, bo nawet jeżeli spadnie gwałtownie deszcz, to owszem, lokalnie potrafi być go bardzo dużo i być bardzo ten deszcz niszczycielski, bardzo kłopotliwy, natomiast ta ciągła odbudowa, ona się jednak będzie odbywać, raczej to będzie pewnie październik, listopad. Wtedy parowanie trochę spadnie, bo temperatura nam spadnie, no i wtedy ta woda będzie powolutku nam wsiąkać w grunt, bo pamiętamy, że te rzeki, gdy nie pada, no to one są zasilane z gruntu i taki okres tego wsiąkania wody w grunt jest tak naprawdę najważniejszy. No tutaj od razu widzimy, jak bardzo dużym problemem jest różnego rodzaju uszczelnianie powierzchni. Woda powinna tam, gdzie spada, wsiąkać. Tą wodę powinniśmy zostawiać do wsiąkania. Ona nam zasila rzeki. To jest długotrwały proces. No i tak jak mówię, szczególnie w tych dużych rzekach będzie widoczny ten brak tej wody. Co się dzieje?
1: W Polsce rekordy ciepła pobite tego lata, w Europie również rekordowo wysoka temperatura, no i te pożary i susza, która trawi już nawet Wyspy Brytyjskie i kiedy obserwujemy te słynne angielskie trawniki, które do tej pory były chlubą ogrodników i mieszkańców wyspa, w tej chwili zamieniają się w step, to rzeczywiście jest symbol tego, że dzieje się coś bardzo, bardzo niepokojącego.
0: Tak, to warto pamiętać, że zmiana klimatu to jest zmiana zasad gry, zmiana zasad funkcjonowania. My, jak wspomniała pani o tych trawnikach, to pamiętamy te anegdoty, że żeby mieć dobry trawnik w Polsce, to trzeba go posiać, a później podlewać, dbać o niego i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to klimat gwarantował, że było, że przysłowie wystarczy posiać i przycinać raz na jakiś czas, a wszystko zrobi przyroda sama. Jak widać, no to przysłowie przestaje mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii. Nagle okazuje się, że po 180 latach takie obserwacje są. Pierwszy raz mamy z czymś takim do czynienia. Jedni mogą powiedzieć, ok, wyjątek od reguły, no ale jak wzrasta temperatura, widzimy to na termometrach bardzo wyraźnie w całej Europie, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że nie jest to wyjątek, tylko raczej jakaś smutna reguła, która się nam wyłania w historii zmiany klimatu w Europie i na świecie.
1: A co przyniesie jesień?
0: No, miejmy nadzieję, że opady, miejmy nadzieję, że spadek temperatury, na pewno spadnie temperatura, to zrozumiałe, ale przede wszystkim miejmy nadzieję, że opady, które zasilą nam ten cały system, w rzekach się trochę woda podniesie, ale też warto pamiętać, że te przewidywania, o których teraz mówię, to są takie klasyczne, klimatyczne przewidywania, no i trzeba niestety wrócić do tego słynnego niżu geonueńskiego. No, pamiętamy, że to była połowa września, gdy on się pojawił. Krótko mówiąc, wariant ten pesymistyczny z dużą ilością wody na bardzo suchą powierzchnię wcale nie jest wykluczony i niestety z tym się trzeba liczyć. A zmiana klimatu po prostu jeszcze dorzuca te swoje 3 grosze, wzmacniając ten efekt, wywołując takie większe odchylanie się tego pogodowego wahadła, to w kierunku warunków bardzo mokrych, a później w kierunku bardzo suchych.
1: Pogoda ducha nam zostaje, panie profesorze.
0: Tak, pogoda ducha jak zawsze i tylko pogoda ducha.
1: I ją zachowajmy.
0: Tak jest, to jest najważniejsza rzecz, poza dyskusją.
1: I zdrowy rozsądek. Pan profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.
2: Powtórka programu.

Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Prokuratura ustala miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Według premiera Donalda Tuska były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Śledczy jednak nie mogą wykorzystać informacji szefa rządu jako materiału dowodowego.

0: Na Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania, a kolejnym etapem będzie wniosek o ekstradycję. Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Do warszawskiego sądu dotarł jego wniosek o wydanie listu żelaznego. Polityk PiSu napisał w nim, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Rząd zabiera się za pracę nad przyszłorocznym budżetem. W tym miesiącu Rada Ministrów zbierze się na dwóch dodatkowych posiedzeniach, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: W tym tygodniu odbędzie się w piątek związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe Rady Ministrów. Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem i kolejne posiedzenie odbędzie się już budżetowe 28 sierpnia.
0: Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął dwa projekty ustaw. Lex Rolnik, mającej chronić funkcje produkcyjne wsi oraz ustawy usprawniające inwestycje w bezpieczeństwo. Niepokojące statystyki dotyczące hulajnóg elektrycznych. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na tych jednośladach. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większą prędkość niż dozwolona.
2: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Te statystyki są przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych.
2: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
4: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszczony. Jeszcze się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
2: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych wstrzymał wejście w życie 50-procentowych ceł na import z Kanady. Donald Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. Taryfy miały zacząć obowiązywać od dziś. Zostały wstrzymane na 3 dni. Kanada i USA pod warunkiem sfinalizowania dokumentów zawarły porozumienie, czytamy we wpisie Trumpa. Wcześniej prezydent USA dwukrotnie rozmawiał o cłach z premierem Kanady Markiem Carneyem. Teraz w aktualnościach susza we Francji, jedna z najpoważniejszych w historii. To rezultat rekordowo upalnego lata. Alerty związane z brakiem wody dotyczą już 80% terytorium kraju. Skutki kryzysu coraz mocniej odczuwają rolnicy.
6: W całym kraju niemal 1500 rzek całkowicie wyschło, co jest bezprecedensową sytuacją. Najgorzej jest na północy kraju, w Normandii, Bretanii, Burgundii i Alzacji. W niektórych miejscowościach organizowane są nawet modlitwy o deszcz. To katastrofa. Nigdy nie widziałem tak gorącego lata. Ucierpiały wszystkie warzywa. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Mówią rolnicy na północy Francji. Ich straty sięgają od 25% do nawet całości upraw. Francuski rząd zapowiada uruchomienie pomocy finansowej dla najbardziej dotkniętych gospodarstw. Kryzys w rolnictwie sprawia, że już teraz we francuskich sklepach zaczyna brakować niektórych produktów, m.in. sałaty, a ceny wzrosły. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W zespole Brodaczy był jedynym, który nosił tylko wąsy. W wieku 77 lat zmarł Frank Beard, perkusista grupy ZZ Top. Grał w niej od 1969 roku. Zespół sprzedał łącznie ponad 50 milionów płyt. Był 3-krotnie nominowany do nagrody Grammy. W 2004 roku grupa ZZ Top trafiła do Galerii Sław Rock'n'Rolla. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień z przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada, a lokalnie mogą się pojawić burze. Nad morzem i w górach chwilami silnie powieje. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu około 25.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w
7: Polskim Radiu.

0: Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Podobno tuż gdzieś za tymi drzewami jest morze, ale nas interesuje właśnie dzisiaj zieleń miejska. No i o tym będziemy rozmawiać. Tadeusz Szenk, ogrodnik, miejski ogrodnik Gdyni, dobrze mówię?
2: Dokładnie tak. Tadeusz Szenk, jestem ogrodnikiem miasta Gdyni i rzeczywiście znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody. Jeszcze do tego pogoda nam tutaj pięknie sprzyja. Siedzimy sobie na ławeczce teraz tutaj rzeczywiście w bardzo fajnych okolicznościach przyrody. No jakieś 300 metrów od samego morza, jednej z najfajniejszych plaż tutaj, jakie mamy w Gdyni w Orłowie. Jesteśmy na terenie Kolibek. Tutaj mieści się siedziba nasza Wydziału Ogrodnika Miasta i no jest to miejsce usiane zielenią, tak jak cała Gdynia zresztą.
1: No właśnie, jak cała Gdynia. My kojarzymy miejscowości nadmorskie z tą linią brzegową, z piaskiem, plażą, ewentualnie wydmami, czyli tam już ta zieleń. No ale jak już tak o mieście całym się pomyśli, to już niekoniecznie wiemy, czy jest zielona, czy nie. A Gdynia jest zielona?
2: Gdynia jest zielona, jest bardzo zielona. Można by było zacząć od warunków takich samych geograficznych, które tutaj mamy. No to raz, że mamy duże ukształtowanie terenu pod względem, no tutaj morena, że tak powiem, nie pożałowała. Natomiast około 45% to są lasy dookoła, więc zielono już jest chociażby z tego samego tytułu. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to upiększaniem i dbaniem o zieleń w samym centrum naszego miasta, czyli w tej przestrzeni miejskiej.
1: No właśnie, o lasy nie trzeba dbać, one sobie radzą, a przynajmniej nie aż tak bardzo trzeba dbać. Kosić, podlewać niekoniecznie, ale tę zieleń miejską to już tak. Bywałam w Gdyni wiele razy, w zasadzie od dziecka. Po raz pierwszy dzisiaj w tym roku zobaczyłam, jakie są piękne łąki kwietne. Na skwerze Kościuszki, koło tej słynnej fontanny, rosną niesamowite, przepiękne kwiaty i pełno zapylaczy wokół. Czy tak zawsze było? Czy ja tego nie zauważałam? Czy to właśnie jest ten trend, idziemy w dzikość?
2: To znaczy, to nie do końca są łąki kwietne, dlatego, że to są rabaty, które mamy tutaj posadzone planowo i one mają być właśnie przygotowane w taki sposób, żeby cały rok było w tym coś atrakcyjnego. Jeżeli chodzi o łąki kwietne, to w warunkach gdyńskich tak naprawdę pozostawiamy po prostu rzeczywiście fragmenty, na przykład niekoszonych przestrzeni dla zapylaczy. Natomiast chcemy, żeby Gdynia była pięknym miejscem, takim pozostającym dobre wrażenie dla turystów, zwłaszcza w sezonie letnim, ale nie tylko w sezonie letnim. Stąd mamy bardzo dużo takich realizacji przemyślanych, które mają cieszyć oko przez cały rok. Tak? Jeżeli są miejsca, które są na przykład niewykoszone, to rzeczywiście pozostawiamy takie miejsce, gdzie mamy jakieś cenne rośliny, które są z punktu widzenia chociażby z perspektywy zapylaczy do pozostawienia. Natomiast wizytówka naszego miasta, tak jak to jest ścisłe centrum, jak Świętojańska, jak Piłsudskiego, jak nasze tutaj molo południowe, czy bulwar nadmorski, to są takie miejsca, które mają mieć tą zieleń jednak zadbaną, tętniącą kolorami, tętniącą życiem i pozostawiającą dobre wrażenia z Gdyni.
1: Łąki kwietne, rabaty kwiatowe to dwie różne rzeczy, okej, ja to trochę łączę, bo to po prostu kwitnie i przyciąga zapylaczy, ale wsadziłeś kij w mrowisko i pojawiło się hasło koszenie. To jest takie hasło, które wielu mieszkańców miast polaryzuje, bo jedni kosić, żeby było równo, żeby było widać, żeby było uporządkowane, a inni nie kosić, żeby ta woda zatrzymywała się w glebie, żeby właśnie zapylacze miały miejsce do żerowania. Jaka jest tendencja w tej chwili w Gdyni? Tak jak w większości miast, staramy się jednak zachować tą dzikość i nie kosić?
2: Każdy kij ma dwa końce. Taka jest prawda i tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania i tak naprawdę od tego są fachowcy, ludzie, którzy mają ku temu wykształcenie, którzy są przyrodnikami z zamiłowania, którzy wiedzą, w jaki sposób postępować z przyrodą. I są miejsca, które muszą być wizytówką miasta, gdzie te tereny mają być rzeczywiście zadbane, mają być takimi ogradami, gdzie widać tą ingerencję człowieka, natomiast one też wymagają innej pielęgnacji, wymagają podlewania. Te rzeczy, o których mówimy, można regulować na przykład chociaż by nie podchodzeniem takim sztywnym na przykład do samej pielęgnacji, no bo jeżeli patrzymy troszkę do przodu i patrzymy, jakie będziemy mieli tutaj warunki pogodowe czasami dosłownie na kilka dni, no to można tak dobrać na przykład koszenia, żeby nie krzywdzić przyrody. Tak samo mówię, że nie wszędzie trzeba wykosić. Także prawda jest taka, że nie ma jednej dobrej metody i tutaj to, co my proponujemy, to jest rzeczywiście podejście systemowe, natomiast bardzo elastyczne do warunków, zależne od warunków pogodowych, zależne od miejsca i naprawdę takiej

0: przestrzeni jak miasto znajdzie się miejsce i dla zapylaczy, i przestrzeni dla ludzi, którzy będą się czuli dobrze, będą mogli usiąść na bezpiecznie na ławkach, gdzie tam nie będą się obawiali na przykład kleszczy, albo gdzie będą mogli na fajnie wypielęgnowanej trawie rozłożyć kocyk, tak jak to ma na przykład miejsce chociażby tutaj w Parku Kulipki, gdzie jesteśmy, czy w przestrzeni, które mamy w naszej Dumie, czyli w Parku Centralnym.
1: Wychodzimy dzisiaj z plaży, zostawiamy trochę morze za plecami, wchodzimy do miasta. Jakie przestrzenie, jakie tu są atrakcje, jeśli chodzi właśnie o tę zieleń? Skwery, parki, czego tu jest najwięcej i w ogóle co tu jest?
0: Takim must have'em moim zdaniem, który trzeba odwiedzić w Gdyni, jeżeli chce się w ogóle porozmawiać o zieleni, no to jest rzeczywiście Park Centralny, tak? Gdzie są trzy strefy tematyczne i tak naprawdę idąc od ulicy Świętojańskiej w kierunku morza, idziemy tak naprawdę wzdłuż cały czas przygotowaną przestrzenią parkową, gdzie są te wszystkie funkcje po drodze realizowane, od takich przestrzeni, gdzie można się wyciszyć, spokojnie posiedzieć, przez takie polany, gdzie można, cały czas mówimy o ścisłym centrum miasta, gdzie można po prostu odpocząć. Jest po drodze skatepark, więc jest to taki naprawdę wielofunkcyjny park, który dzięki temu, że jest parkiem liniowym, jest zagospodarowany w różnych przestrzeniach, w różny sposób i każdy znajdzie tam coś atrakcyjnego. Więc Park Centralny na 100%. Wspaniałym miejscem jest ten tutaj jeszcze dziko właśnie wyglądający nasz park w Kulipkach. Natomiast ja bym też zachęcał, kiedy jesteśmy w tej Gdyni, no to wejść na przykład na takie naturalne tereny, jak mamy na przykład w Orłowie, Molo w Orłowie i słynny Klif Orłowski, no to jest taka wizytówka, którą trzeba zobaczyć. Zresztą jest tam również szlak poprowadzony, który warto zobaczyć. Ale zachęcałbym też, zwłaszcza o tej porze roku, do po prostu przejścia się po ścisłym centrum naszego miasta, dlatego że taką dumą naszą są na przykład łódki na Świętojańskiej, gdzie mamy w przeciągu sezonu trzy zmiany takich nasadzeń kwiatowych i one są zawsze kolorowe, zawsze cieszą oko i rzeczywiście zachwycają nie tylko turystów, ale i mieszkańców od lat i to jest coś takiego, co mieszkańcy, gdyby łódki nie wydarzyły się w którymś roku, no to byłoby bardzo, bardzo źle i mieszkańcy byliby na pewno zawiedzeni, więc staramy się, żeby w każdym miejscu było coś ciekawego. Mamy również coś, co w Gdyni nam się bardzo przyjęło, takie parki kieszonkowe, czyli na jakichś małych powierzchniach, gdzie są tereny takie zdegradowane, czy jakieś takie, nazwijmy to klepiska, no to po prostu wchodzimy i przeobrażamy zupełnie tą przestrzeń, proponując tam jakieś formy wypoczynku, ale to wszystko jest w otoczeniu nowo stworzonej zieleni.
1: Wow, jest co zwiedzać, jest gdzie odpoczywać, no jest jak i czym oddychać. A w jakie rośliny idziecie? Bo jesteśmy na Pomorzu. Czy tu jest trochę inna roślinność? Zawsze się mówi, że te drzewa są takie trochę niższe, bo bryza od morza trochę warunkuje to, czy mogą się piąć w górę, czy się wyginają trochę. Ale ta roślinność w mieście, to jest to samo co wszędzie? Czy specjalne nadmorskie jakieś odmiany, które lepiej sobie tutaj radzą?
0: Jest różnica w samej Gdyni chociażby, jak się niektóre rośliny zachowują, z tego względu, że Gdynia jest tak specyficznie położona, że mamy tą Gdynię, która jest na tej półce jak gdyby tutaj nadmorskiej i mamy Gdynię, która jest położona kilkadziesiąt metrów wyżej. I już chociażby z samego tego tytułu różnice są, gdzie na przykład dany gatunek zupełnie nam się zachowuje tutaj w centrum, na tej, nazwijmy to, części nizinnej Gdyni i tam, gdzie mamy tą wysoczyznę, no to tam już te same gatunki zachowują się w zupełnie inny sposób. Więc tak naprawdę dobierając gatunki, które w Gdyni, no chociażby tutaj jarząb szwedzki na przykład jest takim stricte gatunkiem kojarzonym z Gdynią mocno, to musimy zwracać uwagę na to, gdzie sadzimy, bo my już na przykład wiemy, w której części Gdyni on nam da sukces, a w którym no, po prostu będzie klapa, tak? Więc to są lata doświadczeń z doborem nie tylko samych gatunków, ale też i odmian. W tej chwili bardzo mocno eksperymentujemy z związami, które są takim troszkę zapomnianym gatunkiem w Polsce, a przyjmują nam tutaj się świetnie, więc obok lip, klonów, grabów czy dębów, graby na Piłsudskiego, to też jest taka nasza wizytówka, no to te wiązy w tej chwili też są takim gatunkiem, na który stawiamy mocno. Bardzo dużo też gatunków owocowych, ale tutaj uwaga, to są gatunki owocowe tylko z nazwy, ozdobne jabłonie, ozdobne wiśnie, no właśnie to nasze molo południowe, czyli Duma też, no takie jedno z najpiękniejszych tych gdyńskich miejsc. W tym roku w ogóle całkowicie odmieniliśmy obraz tego miejsca, dlatego że posadziliśmy tam ponad 150 sztuk wiśni piłkowanych Sunset Boulevard. One mają taki aspekt wiosenny, że takim bladoróżowym kwiatem obsypują się wiosną. To jest, no to miejsce będzie, to jest posadzone w tym roku i powiem szczerze, że no nie możemy się doczekać już sami, jak to będzie wyglądać, jak to po prostu wybuchnie ta cała przestrzeń, taka aleja obsypana tymi kwiatami na

0: na wiosnę. Także robimy te nasze nasadzenia w taki sposób, żeby one były atrakcyjne dla mieszkańców, żeby o każdej porze były atrakcyjne. I tutaj ten dobór gatunków no, bardzo mocno zależy w tych, cały czas mówimy o utrudnionych warunkach i glebowych, i właśnie wilgotnościowych, które mamy w mieście. I cały czas musimy dbać o to, żeby i szukać jakichś takich gatunków, które nam tutaj dadzą fajny efekt, ale nie na od razu, ale na długie, długie lata.
1: No i też na długie miesiące, bo jak wiemy, turyści przyjeżdżają do Gdyni przez cały rok, no, a mieszkańcy też mieszkają przez cały rok. Więc fajnie by było mieć przyjemne odczucia wzrokowe właśnie o każdej porze roku, no zimą najtrudniej, ale też można coś zrobić, co będzie zimą zielone. A na czym polega praca ogrodnika miejskiego, tak na co dzień?
0: Oj, praca ogrodnika miejskiego to tak naprawdę skupia w sobie dużo wątków, dlatego że to jest cały szeroki zakres prac, to taki trzon, o którym ja bym tutaj powiedział i coś, co zbudowaliśmy praktycznie od początku istnienia wydziału, to postawiliśmy na swój zespół projektowy i tak naprawdę tą zieleń, którą projektujemy i wykonujemy sami, to robią nasi pracownicy, dlatego że postawiliśmy na taki model, dlatego że mamy kontrolę nad tym, w jakim kierunku ma iść miasto. Jest to przemyślane od samego początku, konsekwentnie realizowane. Już mówiąc o tym, że gdybyśmy zlecali to na zewnątrz i tak ktoś by musiał to kontrolować, jest dużo więcej takich niuansów, więc ta część projektowa jest u nas rzeczywiście ogromną częścią. Jak już mamy zaprojektowane, posadzone, zrealizowane, to później musimy o to zadbać, więc jest ta część pielęgnacyjna, gdzie są ludzie, którzy tą pielęgnację robią. Natomiast no, cały czas musimy coś dosadzać, coś zmieniać, uatrakcyjniać. To nie jest zawsze tak, że zawsze nam wszystko wyjdzie, więc też często te nasze rabaty zmieniamy, czy usunięte drzewa reagujemy i wymieniamy w porę. Więc to jest duża część naszej pracy, natomiast są też takie no, mniej przyjemne, gdzie trzeba robić jakieś jeszcze uzgodnienia z drzew i tak dalej dla firm zewnętrznych, które się do nas zgłaszają, czy też czasami zadecydować o jakiejś wycince, bo też jesteśmy do tego zobligowani prawem. Także tej pracy jest dużo, natomiast jest to praca jak najbardziej satysfakcjonująca. No i cudowne w tym jest to, że widzimy swoje efekty. I właśnie to jest ta wartość dodana, że to, co sobie sami zaprojektujemy, to potem widzimy, jakie to są efekty. Także bardzo ważne jest tutaj doświadczenie, nie mówię tyle o swoim, co o pracownikach, z tego względu, że oni po prostu widzą swoje efekty swojej pracy, są w stanie proponować coś ciekawego i wiedzą, jak to się zachowa.
1: A czy macie jakieś problemy związane ze zmianami klimatu? Przede wszystkim z suszą, która się z tym wiąże, czyli być może nie pada, chociaż często się mówi, że nad morzem to akurat pada. Czy u was też ten problem suszy jest zauważalny, czy jednak tutaj pada?
0: No nie, no nie pada u nas, także akurat mieliśmy te same problemy i rzeczywiście tak jak niektóre gatunki widzieliśmy, że są wypierane z miasta, no to te ostatnie lata były rzeczywiście suche i tutaj ta pielęgnacja głównie skupiała się na tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość wody dla podlewania po to, żeby utrzymać to, co już zostało zrobione. Stosujemy specjalne worki nawadniające, które na przykład rozprowadzają wodę przez kilka, nawet do kilkunastu godzin, co tutaj dosyć mocno też nam ułatwiało pracę.
1: A te worki to jest takie coś wokół drzewa, taki ciemny worek, który widać, to nie jest śmietnik, bo wczoraj widziałam, że ktoś śmieci wrzucił, czyli to jest właśnie to, bo nie każdy wie, jak to wygląda.
0: Tak, dokładnie tak, znaczy nie będę tutaj komentował zachowań co niektórych, no mam nadzieję, że to nie są mieszkańcy Gdyni absolutnie, bo się tak nie zachowują, ale rzeczywiście te worki, które mamy wokół słupków przy drzewach, bo to nie są z reguły na samych drzewach, tylko na słupkach, to są właśnie worki takie nawadniające. My z nich korzystamy, one są bardzo ważne. My z nich staramy się korzystać jak najmniej z tego względu, że tak jak w tym roku te warunki pogodowe są takie, że jednak co jakiś czas pada i ten rok jest dużo lepszy dla drzew. Zresztą widać, że ta zieleń jest zupełnie innej jakości niż rok czy dwa lata temu. Także zmiany klimatyczne musimy mieć z tyłu głowy, natomiast też nie możemy się zapędzić w taki sposób, że o, jest susza, no to ciągniemy tylko w tym kierunku, bo to tak nie działa. No przyroda potrafi nam zrobić takiego psikusa jak w tym roku, gdzie ten rok jest dużo lepszy. I tej pielęgnacji stricte odnośnie podlewania jest dużo mniej, natomiast no, rośnie nam wszystko dużo szybciej. Tak? Rosną też na przykład chwasty. I tutaj wracając taką klamrą jak gdyby do tych chociażby naszych trawników, no to takim aspektem koszenia jest to, że jeżeli mamy zadbane, wypielęgnowane trawniki, no to jeżeli nie kosimy na przykład długotrwało, to wchodzą nam gatunki, które są niepożądane, które powodują jakieś pleśnie i po prostu degradujemy te powierzchnie, które od wielu lat były pielęgnowane. Także tutaj tych aspektów zieleni jest wiele i dlatego powinni się nim zajmować fachowcy.
1: A gdybyśmy taką samowolkę trochę budowlaną, a w zasadzie roślinną chcieli zrobić, bo taki skwerek jest, mam drzewo, może kupię, dosadzę, bo ci ogrodnicy miejscy nie wpadli na to, żeby tutaj na przykład coś rosło. Czy jest taka możliwość? Czy to jest zakazane, żeby na

0: wspólnym terenie nagle coś posadzić?
1: Nie, no były takie akcje, szczerze mówiąc, też u nas, natomiast powiem szczerze, że jeżeli mamy sytuację, że nagle w jakimś miejscu na przykład pojawiają nam się brzozy, gdzie my tutaj po prostu na przykład planujemy takie, i to mało tego, bo ten materiał roślinny, który my bierzemy, to jest taki materiał naprawdę dobrej jakości, który no jeszcze trzeba potem utrzymać, także no nie zalecałbym takich spontanicznych akcji. Można zrobić coś takiego, są okresowo robione na przykład sadzenia, czy tam dosadzenia lasu, no to są akcje jak najbardziej prawidłowe, natomiast w tych warunkach miejskich, no to takie akcje no nie są do końca mądre, dlatego że ich efekty późniejsze są, no delikatnie mówiąc, mizerne. Bo to tak naprawdę, żeby posadzić cokolwiek w warunkach miejskich, to trzeba to potem jeszcze pielęgnować. O to trzeba dbać, więc warto to przemyśleć, zaproponować coś fajnego dla mieszkańców, tak żeby to cieszyło oko lub było właśnie tutaj z pożytkiem dla chociażby tych wspomnianych zapylaczy, ale potem trzeba też jeszcze o to zadbać. Także to te spontaniczne akcje jednorazowe nie są dobrą formułą. Natomiast mamy od wielu lat coś, co się wpisuje w tą taką formułę, czyli słuchamy głosów mieszkańców poprzez budżety obywatelskie, gdzie mieliśmy przez ostatnie lata bardzo, bardzo mocno eksploatowany budżet, tak zwany klimatyczny budżet, gdzie trafiło mnóstwo rzeczywiście projektów, które wychodziły, urodziły się w głowach mieszkańców, były przelewane na papier i my je dostawaliśmy do realizacji. Projekt taki, który wygrywał w uzgodnieniu z pomysłodawcą, ustaliliśmy, co robimy, jak robimy, czemu to ma służyć, i to jest formuła, która w mieście powinna mieć miejsce, dlatego że wbrew pozorom tej przestrzeni na zieleń w mieście nie ma wcale aż tak dużo. I dlatego warto najpierw pomyśleć, skupić się nad tym, co chcemy zaproponować, i wtedy to mądrze zrealizować.
0: No zwłaszcza Gdynia, która teraz została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc każdy centymetr tego miasta na wagę złota, więc taka proporcja i dyskusja, czy budować, czy sadzić w tym miejscu, na pewno też dzieli ludzi. Odsunęliśmy się trochę od morza, weszliśmy bardziej do miasta, ale wróćmy jeszcze w kierunku plaży i na te wydmy. Co tam rośnie i jak o to dbać? I czy to w ogóle jest taki pas, który jest zaopiekowany, czy to jest właśnie ta dzika część, której się nie rusza?
1: W warunkach gdyńskich takich stricte terenów wydmowych nie mamy. To jeżeli, że tak powiem, pojedziemy sobie bardziej tutaj na przykład na południe Polski, czy na północ, w zasadzie w każdym kierunku na linii brzegowej, no to będziemy widzieli te takie rachityczne sosny, które rosną na tych piaskach. No u nas jest troszkę inaczej. Tak jak mówiłem, tutaj nam ta morena czołowa troszkę nam pobłogosławiła i mamy tutaj góry tak naprawdę, które wzgórza, które wchodzą do morza. Mało tego, jest tutaj naturalny zasięg występowania buka, gdzie mamy bardzo dobrej jakości glebę, właśnie porośnięte takim starym drzewostanem bukowym. Zresztą mamy też tutaj rezerwat Kępa Rydłowska, który jest właśnie położony na wzgórzach, i to jest wszystko porośnięte bukami, które właśnie schodzą do morza. No to najlepiej widać właśnie z Orłowa, jak się patrzy na klif orłowski, który od czasu do czasu ma tendencję do tego, żeby tam sobie po kawałku zjeżdżać razem właśnie z tymi drzewami. Także tym gatunkiem panującym w pasie nadmorskim są u nas buki, takich typowych wydm u nas nie ma.
0: A czy turyści, którzy przyjeżdżają, coś mają na sumieniu? To znaczy macie z nimi problem, że niszczą w jakiś sposób zieleń, że trzeba zwracać uwagę, czy jednak szanują to, co wypracowaliście?
1: Zdecydowanie większościowo szanują. Turystów jak najbardziej zapraszamy, bo naprawdę jest po co przyjechać i co zwiedzać. Także nie odnotowujemy jakichś tam strasznych problemów.
0: A kradzieży nasadzeń nie zaobserwowaliście? Bo na przykład w Warszawie, kiedy powstawał nowy park linearny nad obwodnicą na części miasta, w dzielnicy Ursynów, to kradzież nowych sadzonek, które dopiero tam zostały zaaplikowane, był na potęgę. Czy tutaj takie rzeczy się nie dzieją?
1: Niestety dzieją się. Kradzione są z rośliny z tych naszych łódek, które mam na Świętojańskiej, ale też przy realizacji na przykład w zeszłym roku nasadzeń wzdłuż całej ulicy Wielkopolskiej. Tutaj odnotowaliśmy bardzo dużo kradzieży, tam łącznie z tym, że było to zgłaszane na policję, korzystanie z monitoringu. Są to rzeczywiście pojedyncze sztuki, ludzie po prostu zabierają na działki, no, zupełnie nieodpowiedzialne zachowanie. Zdarza się, niestety tak.
0: No dobrze, nasza rozmowa dobiega końca, ale chciałam się dowiedzieć, dokąd teraz pójść. Skoro siedzimy sobie tutaj w tym niezwykłym parku, jestem pierwszy raz w tym miejscu, to gdzie teraz, w którą stronę, żeby najfajniej przeżyć przygodę bliskości spotkania z zielenią?
1: Z tego miejsca? Rozumiem, że pomimo tego, że jest 30 stopni, to kąpiel nie wchodzi w grę teraz, tak?
0: Nie, ja nie chcę do morza, ja chcę do lasu, do parku, zieleń.
1: Dobrze, to jestem krótko przed pracą, więc tak, ja bym najpierw poszedł się rzeczywiście schłodzić tutaj na tą plażę w Orłowie, bo tutaj to morze jest naprawdę fantastyczne i plaża jest fantastyczna. Stamtąd, ale stąd poszedłbym w kierunku tak zwanego Białego Mostku, który jest przy plaży. Przechodzimy przez Biały Mostek, idziemy przez promenadę Marysienki, dochodzimy do mola w Orłowie.

0: i z Mola Orłowa wchodzimy sobie ścieżką właśnie na Klif Orłowski, tylko oczywiście z zachowaniem tutaj pełnego bezpieczeństwa. Sama półka klifu tam w tej chwili nie wolno wchodzić z tego względu, że on rzeczywiście grozi obsunięciem w każdej chwili. Natomiast no, widoki w tamtym miejscu, gdzie szlak prowadzi i gdzie jest bezpiecznie, są naprawdę warte zapamiętania, ponieważ to jest widok na całą zatokę w jednym i w drugim kierunku z dużej wysokości. Także chyba z tego miejsca to jest taki na pierwszy cel, pierwszy kierunek.
1: Powtórka programu. Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Adrian Rejniak, ortopeda LuxMed Szpital Karolina. Dobry wieczór, panie doktorze.
3: Dobry wieczór.
2: Będziemy rozmawiać o takiej ważnej rzeczy dla wszystkich rodziców oraz dzieci, jeśli nas słuchają, bo będziemy mówić tak tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego o tym, co powinno nas niepokoić w postawie naszych dzieci, bo czasami generuje to olbrzymie kłopoty ze zdrowiem. Ja pamiętam, że kiedyś dzieci codziennie wisiały na trzepaku, grały w piłkę, goniły się po podwórku, było mnóstwo aktywności fizycznej. Czy to prawda, że z punktu widzenia lekarza także widać dzisiaj, że dzieci prowadzą nieco zastały tryb życia bez aktywności fizycznej?
3: Znaczy z pewnością są jakieś takie zjawiska, które możemy obserwować, zmiany, bo tych pokus jest dużo więcej. Tak? Kiedyś był mniejszy dostęp do gier, do komputerów i głównym takim miejscem, gdzie dzieci się spotykały, przebywały i spędzały czas, było po prostu podwórko i sposób tego spędzania czasu był zdecydowanie bardziej aktywny niż teraz, kiedy ta społeczność dzieci, młodzieży się przeniosła w większości do internetu, tak? Natomiast ja bym tak tutaj też nie demonizował, nie mówił, że dzieci to teraz tylko siedzą przed komputerem i absolutnie nic nie robią. Ja jestem mocno związany ze sportem też w mojej pracy i widzę przeogromną ilość dzieciaków, które są bardzo zaangażowane sportowo na poziomie i takim półprofesjonalnym i amatorskim, także zdecydowanie jest grupa młodzieży, która w ten sport idzie i jest to większość ich życia. No ale jeżeli mówimy o, jest to pewnego rodzaju taka bańka, tak? Natomiast zdecydowanie te takie tendencje są do tego, że dzieci niestety ruszają się mniej, za czym również idą te właśnie rzeczy, o których chcemy dzisiaj powiedzieć, związane ze szkołą, z aktywnością.
2: I z wadami postawy. Czy to prawda, że człowiek jest stworzony do ruchu i jeśli tego ruchu nie ma, to po prostu widać w tym, jak stoimy, jak siedzimy?
3: Zdecydowanie. To, co ja bardzo często powtarzam w gabinecie rodzicom, czyli nawet nie, że człowiek, tylko narząd ruchu stworzony jest do ruchu i ma się ruszać. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Często rodzice się pytają właśnie, co mogą zrobić, żeby dziecko się dobrze rozwijało, żeby nie było tych wad postawy, czy żeby je zniwelować, czy żeby nie doprowadzić do ich powstania. I tak naprawdę te pytania właśnie gdzieś zahaczają o tą taką prawidłową postawę przy siedzeniu, podczas odrabiania lekcji, czy w szkole. Natomiast nie róbmy z dzieci takich posągów, które mają idealnie siedzieć prosto, pod kątem 90 stopni biodra, kolana, głowa i tak dalej, bo to nie w tym kierunku. Najlepsza pozycja dla kręgosłupa nie istnieje, jest nią każda następna pozycja, więc tak naprawdę chodzi o ten ruch i o to, żeby tą pozycję podczas takich, no bo wiadomo, nie ominiemy pewnych sytuacji, to znaczy te lekcje trzeba odrobić, w tej szkole trzeba wysiedzieć. Natomiast ważne jest to, co pomiędzy, czyli żeby nie było tak, że tego ruchu nie ma w ogóle. Tam wytyczne takie międzynarodowe mówią o tym, że 60 minut aktywności dziennie dziecko i młodzież dorastająca powinno mieć, z tym, że to też nie jest tak, że to znaczy, że codziennie 60 minut treningu, jakieś pływanie, bieganie czy cokolwiek, tylko to jest suma wszystkich aktywności. To może być droga do szkoły, to może być jazda rowerem, to może być właśnie zabawa na podwórku z kolegami, czy gra w jakąś tam piłkę, czy ganianie się wokół trzepaka, tak?
2: Bardzo mnie zainteresowało to, co pan doktor powiedział, że najlepsza pozycja dla kręgosłupa nie istnieje, bo najlepsza jest ta następna pozycja. Czyli tu nie chodzi o to, żeby ten kręgosłup idealnie wyprostowany, z zabezpieczonymi poduszkami, wszystkimi wygięciami lordozy po prostu stał.
3: Tak, absolutnie. To też oczywiście jak mamy taką pracę właśnie, tak, to już troszeczkę może wybierać, czy pracę, czy coś na nas wymusza, że musimy wiele godzin w jednej pozycji spędzać, no to dobrze zadbać o to środowisko, czyli te wszystkie

0: takie normy dotyczące wysokości monitora, żeby on był na wysokości oczu, tego właśnie ergonomicznego krzesła, który korzystamy. To pomaga, natomiast to nie zniweluje do zera dolegliwości, które są związane z przeciążeniem tak naprawdę, bo w momencie, kiedy my statycznie cały czas jesteśmy usadowieni, to mięśnie bardzo nie lubią być w jednej pozycji i one ulegają zaraz przesztywnieniu i przeciążeniom, bo to nie jest tak, że siedzenie w długiej pozycji, jaka ona by nie była, spowoduje na przykład nam skoliozę u dziecka. To też chciałem zwrócić uwagę, że skolioza nie bierze się od siedzenia, od plecaka czy od szkoły. To jest zupełnie jakby osobna kwestia i tego się nie należy bać. Natomiast przeciążenia i ból związany z przebywaniem w jednej pozycji jak najbardziej. Więc nawet jakbyśmy mieli najlepsze, idealne krzesło według wszystkich wytycznych, biurko, monitor i tak dalej, to gwarantuję, że po spędzeniu 8 godzin więcej w tym idealnym krześle te plecy będą boleć i będą przeciążone.
1: A no właśnie, bo ja pamiętam, że jak to się mówi, za moich czasów dzieci miały problemy z wadami postawy i wtedy mówiło się, no bo nie ma odpowiednich krzeseł w szkołach, bo one są niedostosowane do wzrostu dziecka, bo czasami ósmoklasiści siadali przy takich maleńkich stolikach i na krzesełkach dla dzieci w klasach 1-3, bo takie, a nie inne były warunki lokalowe w szkołach, a dzisiaj zdecydowanie wygląda to już inaczej. Problemy cały czas są, a więc faktycznie to tylko potwierdzałoby, że nie w samym krześle rzecz. Zainteresowało mnie również to, co pan doktor powiedział o skoliozie. No jak to? Ona nie bierze się z powodu ciężkiego plecaka?
0: Nie. I to chciałbym powiedzieć tak stanowczo, że plecak, czy ten smartfon, czy krzesło w szkole nie powoduje skoliozy. Skolioza to jest wada złożona. Ona tak naprawdę, większość tych skolioz, z którymi mamy do czynienia, są skoliozy idiopatyczne, czyli takie skoliozy, gdzie tak naprawdę jednej przyczyny konkretnej my nie jesteśmy w stanie określić. To jest najczęściej złożenie wad tak naprawdę genetycznych i rozwojowych. Czyli to nie jest tak, że to dziecko zrobiło coś źle i teraz ma krzywe plecy.
1: Albo
0: rodzic nie dopilnował. Dokładnie. To nie ma tak, co szukać winnego. Tu najczęściej winę niestety grają geny. Co jest ważne, jeżeli mówimy o skoliozach, tak, to jeżeli mówimy o skoliozach, co rodzic może zauważyć, to, bo to też, co trzeba powiedzieć, nie każda asymetria, jaka jest w człowieku, bo człowiek nie jest idealny jak od kalki, nie jest od razu skoliozą. Natomiast jeżeli zauważamy u dziecka pogłębiającą się jakąś asymetrię w czasie, że minęło pół roku i te łopatki coraz bardziej odstają, dziecko chodzi pokrzywione i zgłasza, że na przykład, że jest ból, że jest jakieś ograniczenie, nie może brać udziału w jakichś aktywnościach ze względu na dolegliwości pleców czy inne, to wtedy już warto zastanowić się nad konsultacją u lekarza, gdzie możemy takie rzeczy zbadać. Natomiast na pewno nie jest to tak, że ma ten bark jeden wyżej, dlatego że nosił plecak tylko na lewym ramieniu. To nie.
1: To porozmawiajmy w takim razie o tym, co najczęściej dolega naszym dzieciom, jeśli chodzi o wady postawy. No już wiemy, że no, na pewno jest to skolioza i nie chodzi o to, że ktoś właśnie trzymał torbę nie na tym ramieniu, na którym powinien, chociaż warto to oczywiście kontrolować i jakoś temu tak czy siak zapobiegać, no bo to może spowodować różne inne perturbacje, no chociażby ból również. Co oprócz tej skoliozy dolega naszym dzieciom, tym takim właśnie długo siedzącym, pochylonym nad smartfonami?
0: Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju zespoły przeciążeniowe. Tutaj jest taki mój ulubiony przykład, który kiedyś zasłyszałem na studiach. Prowadząca nam powiedziała, że to jest prosta fizyka. Głowa waży 5-5,5 kilo. W momencie, kiedy jest na prosto, każde 10 stopni pochylenia głowy zwiększa nam tą siłę oddziałującą na mięśnie, na kręgosłup w taki sposób, że jak mamy pochyloną tą głowę do smartfona, tak do dołu, tak jak standardowo się przegląda smartfony, to już ta głowa nie waży 5 kilo, tylko dla kręgosłupa ona waży około 30 kilo. Więc ta nawet sześciokrotnie ta siła działająca na kręgosłup, na mięśnie się zwiększa i te mięśnie po prostu pracują nad godzinę. One pracują dużo, dużo ciężej niż powinny i przez to pojawiają się te dolegliwości bólowe, które nie wiążą się z deformacją w obrębie kręgosłupa, ale wiążą się z bólem, ze sztywnością, z ograniczeniem, która jeżeli w taki sposób funkcjonujemy codziennie przez dłuższy czas, będzie po prostu prowadziła do przewlekłych zespołów bólowych, które później dużo trudniej jest, tak jak ze wszystkim, dużo łatwiej jest zapobiegać niż później leczyć już takie problemy.
1: Uwielbiam misję naszej audycji, bo gdy specjaliści mówią w niej o tym, co

0: To nam dolega, zwłaszcza jeżeli chodzi o wady postawy, to ja sama czuję, że się prostuję, ale również widzę realizatora, który tutaj wykonał kilka ćwiczeń i bardzo żywo zareagował na tą informację o tym, ile waży ludzka głowa, gdy pochylamy ją nad smartfonem, a więc już dwie osoby nawrócone, mam nadzieję, że nasi słuchacze również to sobie wezmą do serca, 30 kg nawet. Tak? To jest ta siła, która oddziaływuje na nasze mięśnie, gdy zaczynamy pochylać głowę nad smartfonem i pojawi się ból. Niektórych to zdziwi, no bo przecież młody organizm, młody człowiek, albo dziecko, albo młodzież i co? I zaczyna mówić, że boli go kręgosłup?
1: Tak, przychodzą rodzice z pacjentami do gabinetów z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa na różnych wysokościach, bo to nie tylko jest szyja, tylko też niżej kręgosłup piersiowy, kręgosłup lędźwiowy. Oczywiście przyczyn jest więcej, ale te zespoły takie przeciążeniowe, bo jak zaczynamy drążyć temat, dochodzić do takiego clue, dlaczego tak jest, no to właśnie gdzieś po drodze, ja troszkę oczywiście uogólniam niestety, ale tak to nie jestem w stanie w każdego przypadku omówić, że czasem właśnie brakuje tej aktywności fizycznej, no bo ja zawsze pytam poza tym, jakie są dolegliwości, w jakich one się sytuacjach pojawiają, no to ja się pytam, jaka jest aktywność, czy coś wykracza poza ten standardowy WF w szkole i czy w ogóle ten WF w szkole jest i jak on wygląda. I często, no właśnie w momencie, kiedy mamy pacjenta z takimi dolegliwościami przeciążeniowymi, to się okazuje, że pacjent w zasadzie poza tym WF-em w szkole, który też jest różnie prowadzony, czasem bardzo dobrze. Natomiast czasem jest tak, że jeżeli ktoś jest chętny, to tam ćwiczy, jak ktoś nie jest chętny, to może niekoniecznie albo w takim ograniczonym zakresie. Poza szkołą nie ma w zasadzie żadnej aktywności fizycznej. I mięśnie, które mają stabilizować ten kręgosłup, są osłabione i nie dość, że one są osłabione, to jeszcze pracują te nadgodziny w tych niewłaściwych, nieprawidłowych pozycjach, więc są raz, że słabe i dwa, są przeciążone, bo siły, które na nie oddziałują, nie są, są zbyt silne w stosunku do ich możliwości i do zdolności regeneracyjnych. I tak się pojawiają właśnie te zespoły przeciążeniowe.
0: Co jeszcze dolega naszym dzieciom? Bo już wiemy, że skolioza, już wiemy, że smartfonowa szyja tak zwana. Co jeszcze, z czym zgłaszają się do gabinetów?
1: Co dolega, z czym się zgłaszają, są dwie różne rzeczy, dlatego że bardzo często rodzice zgłaszają się z rzeczami, które są absolutnie fizjologiczne i normalne. I to też możemy o tym powiedzieć, że nie każda jakaś delikatna asymetria czy zaburzenie osi jest od razu chorobą czy czymś, co w ogóle należy leczyć. To, co bardzo często ja widzę, to jest na przykład koślawość albo szpotawość kończyn dolnych, czyli koślawość w momencie, jak mówimy, że kolana się zbiegają w takie X-y, a szpotawość, jak kolana właśnie wychodzą na zewnątrz, tak się mówiło kiedyś, że na beczce prostowane. I do pewnego roku życia absolutnie nie jest to wada. Nie traktujemy tego w kategoriach wady, którą należy korygować. To jest naturalny etap rozwoju i organizm sam sobie te nogi wyprostuje na pewnym etapie. I kolejną taką rzeczą, którą często widzę, to jest płaskostopie. Tylko to też trzeba rozróżnić, bo jest stopa płaska, jest płaskostopie, jest koślawość tyłostopia. Tych terminów jest bardzo, bardzo dużo. Ja postaram się tak uprościć. To znaczy też nie każde płaskostopie w ogóle należy leczyć. I najczęściej pacjentów, których ja widzę w gabinecie, z płaskostopiem, to są dzieci, które nie wymagają leczenia, dlatego że do około tam 8-10 roku życia płaskostopie jest fizjologiczne i wiąże się ze wzrostem kostnym i z rozwojem mięśniowym.
0: Czyli to nie powinna być diagnoza, która przeraża i natychmiast skłania do kupowania ortopedycznych wkładek i butów.
1: Absolutnie nie. Wkładki ortopedyczne to w ogóle obszerny, inny temat, ale nie. Przede wszystkim właśnie ja bym powiedział tak, moja lwia część mojej pracy z rodzicami, z dziećmi, to jest uspokajanie i mówienie, że wcale nie jest tak źle, jak może się wydawać, czy wiadomo, teraz każdy ma dostęp do informacji i ja też mówię, że ja absolutnie się, bo czasem pacjenci, rodzice pacjentów tak mówią z takim wstydem, że bo ja już coś tam poczytałem. I ja mówię, że ja absolutnie się nie boję diagnoz z internetu i możemy o nich podyskutować. Proszę mi powiedzieć, co tam pani przeczytała, a ja zweryfikuję, czy ma to sens i czy należy się bać, nie należy się bać, tylko czy należy się nad tym pochylić. Dlatego, że dostęp do informacji jest super, jest fajny, tylko że jeszcze trzeba te informacje gdzieś tam umieć przesiać, tak? Bo jak jest ogrom tych informacji, to może to niestety właśnie wprowadzić taki strach i obawę o to dziecko, że coś się może niepokojącego dziać, no ale dlatego ja jestem i dlatego my jesteśmy z kolegami, żeby rozwiewać te wątpliwości.
0: Ale już w pewnym wieku, jeżeli będzie płaskostopie, przestaje być fizjologiczne, a zaczyna być związane z czym?
1: A to również zależy. Przyczyn jest bardzo dużo. Może być związane z wrodzonymi deformacjami. malformacjami, które na przykład niewykształcenie pewnych struktur kostnych,

0: Zdarzają się kościozrosty, zdarzają się osłabienie ścięgien i stabilizacji stopy. I wtedy musimy już, my zlecamy, robimy badanie, zlecamy odpowiednie badania obrazowe i wtedy rzeczywiście leczymy. To, co jest dla nas ważne, co, gdzie ortopedia troszeczkę stoi w opozycji do całej reszty medycyny, bo w całej reszcie medycyny często się mówi o tym, że coś jest cichym zabójcą i że coś tutaj się dzieje w organizmie, my nie wiemy, a to sobie działa i może nam zrobić krzywdę, na przykład nadciśnienie, tak, czy wszelkiego rodzaju nowotwory. I dlatego te całe badania przesiewowe istnieją. W ortopedii jest tak, że my przede wszystkim leczymy pacjenta, a nie badania, czy badania obrazowe. Bo pacjent często przychodzi i nawet nie mówi, co mu jest, tylko po prostu rzuca rentgen i mówi, tu mam taki rentgen i proszę mnie leczyć. I my wtedy mówimy, ja zawsze mówię, to zaraz, bo dla mnie pan jest najważniejszy, czy pani, czy dziecko. Kiedy się leczy płaskostopie? Kiedy boli? Jeżeli stopy bolą, uniemożliwiają funkcjonowanie, uniemożliwiają zwykłe, normalne chodzenie i udział w aktywnościach sportowych, wtedy na pewno jest to coś, na co trzeba zwrócić uwagę. I tych sposobów leczenia jest bardzo, bardzo dużo, zaczynając od fizjoterapii przez składki ortopedyczne do nawet zabiegów operacyjnych w niektórych przypadkach, ale to już są takie kwestie indywidualne, więc nas interesuje objaw. Jeżeli przychodzą pacjenci, którzy nawet mają płaskostopie, ale one nawet w dorosłym wieku, one te płaskostopie nie daje objawów, tak naprawdę nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania i nie ogranicza w żaden sposób pacjenta, tylko w momencie, kiedy pacjent się patrzy, nie wiem, w lustrze na swoje stopy, to mówi, ale mi się nie podoba, ja bym chciał, żeby wyglądały inaczej. Nie jest to samo w sobie wskazanie do leczenia.
1: A to ciekawe, bo faktycznie czasami rodziców niektóre rzeczy bardzo przerażają. Czasami sami na własną rękę szukają pomocy. No ja wspomniałam o tych wkładkach do butów, bo ja przecież wiem, że nawet w przedszkolu widzi się już dzieci w butach ortopedycznych, czasami takich wyprofilowanych albo specjalnych sandałach. A na pytanie, co dziecku dolega, to się okazuje, że to jest tak na wszelki wypadek, więc nie robić niczego na wszelki wypadek.
0: Profilaktyka jest ważna, tylko że profilaktyką ja tutaj chciałem tak mocno, mocno zaznaczyć, że tak naprawdę tą profilaktyką wszelkiego rodzaju problemów ortopedycznych jest ruch. I to jest najważniejsze, żeby tego ruchu było jak najwięcej. Profilaktyka jest nudna, tak? Czyli profilaktyka to jest właśnie ruch, znaleźć sport. Ja zawsze mówię rodzicom, a rodzice pytają, jaki sport? Ja mówię, jakikolwiek. Taki, żeby dziecko chciało go robić i żeby on był robiony codziennie do dorosłości, bo też są takie utarte, może nie mity, ale takie schematy, że najlepszy to jest basen, albo najlepsze jest bieganie, albo najlepszy jest jakiś rower. Nie ma najlepszego sportu. Najlepszy sport to jest taki, które dziecko będzie, nie będzie mogło się doczekać, żeby na niego iść. I jak ktoś lubi właśnie biegać, to niech biega, jak ktoś lubi pływać, to niech pływa.
1: Jak lubi grać w ping-ponga, to też to ma mnóstwo ruchu.
0: Oczywiście, że tak, więc ten rodzaj konkretnego sportu nie ma takiego znaczenia. I my szukamy czasem takiego jednego idealnego sposobu, na przykład, że dam te buty, to na pewno te buty tu wszystko zrobią tak, ustawią tą stopę, że będzie pięknie. Jedna taka rzecz, którą też często mówię odnośnie wkładek, może nie butów, bo te wkładki. Często rodzice się pytają, czy dziecku dać wkładki? I ja mówię, najczęściej moja odpowiedź to jest nie, bo po pierwsze to dziecko się rozwija i to stopa się zmienia i ta wkładka tutaj za dużo nie zmieni. Po drugie, wkładki to nie jest aparat na zęby. Czyli to nie jest tak, że założymy wkładkę, dziecko przez 2 lata ponosi te wkładki i ta wkładka wyprostuje tą stopę, czy sprawi, że nie będzie tego płaskostopia. Wkładka to jest leczenie głównie objawowe, czyli ta wkładka ma podeprzeć tą stopę w taki sposób, odtworzyć ten łuk, żeby nie dochodziło do przeciążeń w obrębie stopy. Natomiast nie sprawi, że ta stopa zmieni swój kształt, tak jak właśnie aparat na zęby nam ustawia zęby, żeby były piękne, śliczne i hollywoodzki uśmiech.
1: Ale jeśli już będziemy mieć mocne mięśnie, to wiele się może w organizmie dziecka pozmieniać, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: No i tu wyprzedził pan doktor moje pytanie o to, co jest zalecane, że o czym powinniśmy pamiętać przed początkiem roku szkolnego. No i okazuje się, że nie tylko o tym, żeby zapytać dziecko, w jakim kolorze chce mieć śniadaniówkę, ale również jaki rodzaj sportu chciałoby uprawiać i czym się zająć. Wspominał już pan doktor, no, tornister nie powoduje skoliozy, ale może warto przygotować taką garść jednak porad dla rodziców tuż przed początkiem roku szkolnego, na co jednak zwrócić uwagę. Rozumiem, że tak czy siak, na to, żeby ramiona tego tornistra były jednakowej długości, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. To są takie codzienne rzeczy, na które oczywiście też warto zwrócić uwagę. To ja tego nie dyskryminuję, nie twierdzę, że nie ma to znaczenia. Można to na to zwrócić uwagę, żeby właśnie nie dochodziło do tych zespołów przeciążeniowych. Jeżeli chodzi o plecak, mówi się, że plecak powinien mieć wagę około 10% masy ciała dziecka. To jest takie warte zapamiętania. Ramiona również, te szelki plecaka na obydwu ramionach jednak,

0: ze względu na to, że jak nosimy na jednym, nie spowoduje to skoliozy, natomiast może doprowadzić właśnie do przeciążenia i do bólu. Jedną taką rzeczą, którą też warto zwrócić uwagę, to jest to, że w momencie jak się ustawia, może nie ustawia, układa rzeczy w plecaku, żeby te najcięższe były najbliżej pleców. Bo to jest też również fizyka, jak najcięższe rzeczy będą jak najdalej, to ta siła działająca się zwiększa troszkę analogicznie do tej głowy i ciągnie to dziecko tak do tyłu i te mięśnie również muszą wykonać większą pracę, więc ułatwiamy sobie, na ile to jest możliwe, noszenie tego ciężaru.
1: My przygotowujemy sobie stanowisko pracy, w pracy dbamy o BHP. Jak rozumiem, biurko naszego dziecka też powinno być dostosowane do niego i dopasowane do niego krzesło.
0: Tak, oczywiście. To stanowisko, wszystkie te normy, oczywiście to krzesło pomoże, tak, jeżeli będzie wygodniejsze, jeżeli będzie podparcie pod lędźwia, plus wysokość, tak, ustawienie tego, czyli żeby nie trzeba było właśnie do monitora, na który no jednak siłą rzeczy musimy patrzeć, nie pochylać tej głowy, żeby on był na wysokości wzroku w pozycji wyprostowanej. Standardowo, żeby stopy dotykały do podłoża, żeby nie wisiały sobie w powietrzu. I tak się mówi, że kąt 90 stopni w biodrach i w kolanach. To jest taki bezpieczny, zdrowy kąt. Natomiast no tutaj wrócę jeszcze do tego, co mówiłem, czyli to ustawienie tego wszystkiego nie jest aż tak ważne, jak to, żeby sobie regularnie robić przerwy, poruszać się i zaplanować tą pracę w taki sposób, żeby właśnie były takie mówimy, przekąski ruchowe, tak, w międzyczasie.
1: Mówimy o tym w stosunku do osób nawet dorosłych w tej chwili. Jasne. Żeby się oderwać od własnego biurka i co jakiś czas po prostu chociażby wstać, przejść parę kroków, poruszać ramionami, poruszać stopami. To samo dotyczy naszych dzieci, które wiele godzin spędzają w szkole i później wiele godzin ucząc się jeszcze dodatkowo w domu. Dajmy im te kilka minut. Zachęcajmy.
0: Tak, tak. I zaplanujmy tę naukę też, żeby, bo dzieci oczywiście, dzieci są z gumy i są bardzo, bardzo takie, dobrze się adaptują, więc dziecku nie będzie przeszkadzać te 6-8 godzin w jednej pozycji najczęściej. Natomiast warto zachęcać, żeby raz taki nawyk, tak, budować, bo co człowiek za dzieciaka zapamięta i wyniesie z domu, to w dorosłości też będzie pamiętał, że tak jak większość ludzi pamięta, żeby myć te zęby i nawet jak jest bardzo, bardzo zmęczonym rano czy wieczorem, to już te zęby umyje, bo od zawsze mył zęby, to w momencie jak będzie nauczony, że trzeba robić te przerwy, zmieniać tą pozycję i troszeczkę się poruszać między tą pracą, no to też wyniesie to później w życie dorosłe.
1: No i niech ta wiedza procentuje. Ależ to była pigułka wiadomości ortopedycznych dotyczących tego, co dzieje się z naszymi dziećmi, a czasami co dzieje się także z nami, jeśli za bardzo się przejmujemy niektórymi rzeczami. Gościem audycji Samozdrowie był dr Adrian Rejniak ze Szpitala Karolina Luxmed. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zachęcam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Dziś żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
4: Koncern Meta ponownie przed sądem. 29 amerykańskich stanów oskarża koncern o to, że Facebook i Instagram zostały zaprojektowane tak, by uzależniać dzieci i nastolatków, a firma nie informowała o ryzyku związanym z korzystaniem z platform. Cztery stany Stanów Zjednoczonych w sądzie domagają się miliardów dolarów od Meta i działają w imieniu grupy tych 29 stanów. Proces może mieć ogromne konsekwencje dla Mety, ale też dla całej branży mediów społecznościowych. Stany domagają się kary 200 miliardów dolarów, ale także m.in. ograniczenia tak zwanego nieskończonego przewijania, skuteczniejszej kontroli wieku użytkowników i innych zmian w funkcjonowaniu aplikacji. Zeznawać mają m.in. Mark Zuckerberg i szef Instagrama Adam Mosseri. I o tym właśnie, o tym procesie i jego konsekwencjach dla Mety, ale także szerzej dla tak zwanych big techów dzisiaj w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, ponownie witam i zapraszam. A dziś Państwa i moim gościem będzie dr Michał Długosz z Uniwersytetu WSB Meritos, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, witam.

0: Dobry wieczór, pani redaktor. Witam panią, witam państwa.
1: Panie doktorze, tak jak wspomniałam, zaczęło się, chyba tak możemy powiedzieć, te 5 lat temu w 2021 roku. Wtedy te informacje od sygnalistki Frances Haugen obiegły i można powiedzieć zszokowały cały świat. W 2023 roku te wspomniane przeze mnie 29 stanów złożyło pozew, twierdząc, że firma naruszyła przepisy dotyczące prywatności dzieci, ale proces mamy dopiero dziś. Dlaczego według pana to wszystko tak długo trwało?
0: Tutaj sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Tak naprawdę pierwsza fala, bo to możemy mówić o kilku falach pozwów, zaczęła się już w roku 2023 ze względu na skomplikowany system prawny oraz rozbicie tak pomiędzy prawem stanowym i federalnym. Sędzia, która prowadzi tą sprawę w Kalifornii, podzieliła to na kilka właśnie takich kolejnych następujących fal. No w tej chwili dochodzimy do takiej największej, a bezpośrednią przyczyną, dlaczego to się zadziało, jest to, że w sąsiednim stanie sędzia wydał wyrok, taką można powiedzieć grzywnę cywilną, prawie $1 miliarda dla Mety, 924 miliony dolarów, jak pamiętam. Czyli
1: 942 miliony dolarów. Wspomina pan o tym procesie, który toczył się w Nowym Meksyku, jak rozumiem, w marcu tego właśnie roku.
0: Dokładnie tak. I to jest tak zwana sprawa precedensowa, która daje podstawę do tego, żeby cała reszta tych spraw, można powiedzieć, weszła na wokandę. Taka sprawa mała, próbna, po której całość roszczenia przeciwko Mecie zostaje uruchomiona przed sądem w głównym procesie.
1: Tam chodziło głównie o to, że Mecie zarzucano naruszenie stanowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, czyli także dzieci. Czyli jak rozumiem to, że, bo tak jak pan już zresztą wspomniał, to nie jest pierwsza sprawa przeciwko Mecie. Była ta sprawa bardzo głośna z Nowego Meksyku. Była wcześniej także sprawa z Los Angeles. Tam ona zakończyła się bodajże ugodą. Przyznano 6 milionów dolarów i odszkodowania karnego. Tych spraw było kilka. Czy to oznacza, że to, że one się w ogóle zadziały, ułatwia trochę dzisiaj bronienie swoich argumentów przez prokuratorów, którzy dzisiaj występują właśnie w imieniu stanów?
0: Można powiedzieć, że jest tak, że te sprawy zmusiły prokuratorów, dlatego że tam mamy system prawa precedensowego. I tutaj jest wymagana właśnie sytuacja reakcji właśnie prokuratorów stanowych do tego, żeby tą sprawą się zajęli. A naruszenia tam są z kilku różnych aktów prawnych, głównie aktu prawnego dotyczącego, jeśli chodzi o poziom federalny, bo tutaj też wchodzi w zastosowanie, aktu dotyczącego ochrony dzieci. I to jest podstawa.
1: No właśnie, bo tak się można zastanawiać, jakie są przepisy, które zmuszałyby Metę, jak i inne media społecznościowe do tego, żeby w ogóle działały w obronie i ochronie dzieci i nastolatków. Bo oczywiście z takiego społecznego, publicznego punktu widzenia wydaje się to czymś oczywistym. Ale dla firmy, dla koncernu, który działa przede wszystkim dla mnożenia zysków, to już takie oczywiste nie musi być. Czy powinno?
0: W Stanach Zjednoczonych jest taki model, który mówi, że można żądać wypłaty odszkodowania przed powstaniem rzeczywistej szkody, czyli jeżeli jest jakieś działanie zagrażające. No w Polsce mamy tak, że jest wypadek samochodowy, tfu, oczywiście nikomu nie życzę. No i za szkodę wyrządzoną trzeba zapłacić pieniądze. W Stanach nie. Może być samo działanie szkodliwe i już, nawet potencjalnie, i już za to należy się odszkodowanie. Jeżeli, generalnie tak ujmując, akt o ochronie praw dziecka amerykański nakazuje chronić dzieci, a Meta świadomie podejmowała działania,

0: działanie szkodzące dzieciom, to to już mamy pełne równanie do tego, żeby takiego odszkodowania żądać i to się właśnie dzieje na naszych oczach.
1: To przyjrzyjmy się w takim razie temu, co dokładnie strona reprezentująca Stany zarzuca Mecie. Megan O'Neill, czyli zastępca prokuratora generalnego w Departamencie Sprawiedliwości Kalifornii, mówiła dziś podczas mowy otwierającej w tym procesie i tutaj cytuję, model biznesowy Meta można podsumować w następujący sposób. Przyciągnij użytkowników, trzymaj ich tak długo, jak to możliwe, zbieraj ich dane, ukrywaj prawdę przed opinią publiczną podczas składania publicznych oświadczeń. O'Neill stwierdziła, że to właśnie sprawdziło się w przypadku dzieci, dodając, że Meta zaprojektowała platformę tak, aby dzieci chętniej do niej wracało. Ona też porównywała to, co przedstawiciele koncernu mówią publicznie, bo przecież także były wystąpienia chociażby Marka Zuckerberga przed kongresem, a to, co wiadomo wewnętrznie, jak rozumiem, przez pracowników tej firmy. Co teraz według pana doktora musi się wydarzyć, żeby te argumenty były dobrze poparte, mówiąc kolokwialnie, żeby one wygrały? Co po stronie Stanów musi zostać ujawnione? Czy tu są konieczni kolejni sygnaliści na przykład? Jakiego typu dowody? Czy może przypadki dzieci, rodzin, które zostały dotknięte różnymi skutkami szkodliwymi wynikającymi z korzystania z mediów społecznościowych? Jak pan to widzi?
0: Tutaj muszę jedną rzecz sprostować, dlatego że pani wskazała panią Francis Hagen, która ujawniła całą sprawę. Natomiast w czasie dochodzeń i postępowań wyszły inne dokumenty. Okazało się, że Meta sama prowadziła badania i była w pełni świadoma tego, co się dzieje i tak konstruowała. I to są ich wewnętrzne dokumenty, które wypłynęły na światło dzienne. Sam tak konstruowała swoje strony, żeby właśnie generowały wyrzuty dopaminy, czyli żeby były uzależniające dla dzieciaków, ale nie tylko dla dzieciaków, też dla dorosłych. Zwracam Państwu na to uwagę. I to są ich własne dokumenty, własne badania, które oni przeprowadzili, w tym badania, w pełni badania naukowe, które w tej chwili znajdują się w sądzie i świadczą przeciwko nim. Oczywiście badania były ukrywane, tak jak powiedziała prokurator stanowa.
1: Czyli to także może być dowód w sprawie?
0: Tak, jak najbardziej. Do tego jeszcze dochodzą wypowiedzi bardzo ważnych osób, na przykład Sean Parker, pierwszy prezes Facebooka. On świadomie mówił o istnieniu pętli walidacji społecznej opartej na takim działaniu dopaminowym, a sam Zuckerberg na przykład mówił, że tylko Bóg wie, co to robi z mózgami naszych dzieci. Tak, czyli panowie doskonale wiedzieli, co się dzieje z młodymi mózgami, a pomimo to generowali, tworzyli kolejne narzędzia, które w większym stopniu uzależniały dzieciaki od systemów i aplikacji.
1: Doktor Michał Długosz, Uniwersytet WSB Merito, był Państwa i moim gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. 12 rannych wróci samolotami do kraju, to po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Sztab kryzysowy w starostwie w Wałbrzychu, to po potwierdzeniu obecności pumy na Dolnym Śląsku. Minęła 6. Ewelina Kamińska, zapraszam. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. O śmierci działaczki społecznej i uczestniczki Powstania Warszawskiego poinformował w nocy wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, napisał. Wiceminister podkreślał, że zabierała ona głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Wanda Traczyk-Stawska.

Walczyła w powstaniu jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do spraw Cmentarza Powstańców w Warszawie. Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 90 lat.

0: W Leczynie to będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili.
1: Do wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Prokuratura Krajowa sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy podkreślają, że w oficjalnych rejestrach nie ma śladu po przekroczeniu przez posła PiS-u i byłego wiceministra sprawiedliwości granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. O szczegółach Piotr Durys.
2: W piśmie przesłanym do Sądu Okręgowego w Warszawie obrońcy Marcina Romanowskiego wskazali, że były wiceminister przebywa w Tyraspolu. Dla śledczych samo oświadczenie podejrzanego to jednak za mało, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
2: Również mołdawska policja przekazała Polskiemu Radiu, że w tym momencie nie posiada żadnych danych na temat przebywania Romanowskiego na terenie Republiki Mołdawii. Prokuratura zwraca też uwagę na dotychczasowe ukrywanie się posła oraz wątek posiadania innego paszportu.
3: Tego rodzaju oświadczenie podejrzanego, że posiadam legalny paszport na cudzą tożsamość, ale bez wskazywania trybu, no jest również przesłanką przemawiającą za tym, żeby tego listu żelaznego nie wydawać.
2: Ostateczną decyzję podejmie Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski poszukiwany jest listem gończym i europejskim nakazem aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone znów uderzają w Międzynarodowy Trybunał Karny. USA nałożyły sankcje na prezeskę tej instytucji oraz jednego z czołowych oskarżycieli.
4: Sankcje nałożono na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Objęły one Japonkę Tomoko Akane, która kieruje Trybunałem, oraz prawnika procesowego z Senegalu. Departament Stanu twierdzi, że oboje uczestniczyli w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Marco Rubio nazwał haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Nie będziemy tolerować zamachu na suwerenność państw, oświadczył. Rubio zapowiedział, że kampania przeciwko Trybunałowi obejmie całą administrację i będzie zakrojona na szeroką skalę. Waszyngton objął już wcześniej restrykcjami kilkoro sędziów i prokuratorów Trybunału. Powodem był m.in. nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Puma w lasach na Dolnym Śląsku. W południe w starostwie powiatowym w Wałbrzychu zbierze się w tej sprawie sztab kryzysowy. Obecność zwierzęcia potwierdziło zdjęcie z fotopułapki w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Nie wiemy jednak, gdzie puma jest teraz, mówi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
5: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia. Więc to było dobrych parę dni temu, więc naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
1: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany też w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę. Jeśli ktoś spotka pumę w lesie, nie powinien do niej podchodzić ani próbować robić zdjęć. Jej obecność należy zgłosić pod numer 112.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno w zachodniej połowie kraju, tam też może miejscami przelotnie padać. Nieco więcej słońca teraz na wschodzie, ale od południa deszcz może popadać praktycznie wszędzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni do 23, cieplej lokalnie na południu, tam około 25 stopni. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, a w niektórych miejscach dobra. 13% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Do godziny 7, a następnie od 18 do 19 jest zalecane oszczędzanie prądu. W lasach w przeważającej części Polski występuje małe zagrożenie pożarowe.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry, dzień dobry. 6:06 na zegarach to środowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 19 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają i pozdrawiają Państwa bardzo

0: serdecznie. Anna Pałdyna, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji przed chwilą państwu słyszalna Ewelina Kamińska, a także Michał Homeszyn. Przed nami 231 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:25, a zajdzie 7 minut przed godziną 20. Dzień potrwa 14 godzin i 28 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Alfred, Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Wiktor i Wincenty. Najlepsze życzenia państwu składamy. Będą z nami jak zawsze o poranku goście. Po godzinie 7:07 Wojciech Konieczny, senator Lewicy. Po 8:07 Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Po 8:33 Daria Hibner z Rzeczpospolitej. A przed godziną 9:00 porozmawiamy z doktorem Maciejem Munichem, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będziemy w tym poranku także wspominać panią Wandę Traczyk-Stawską, powstankę warszawską bohaterkę, walczącą także współcześnie przeciwko mowie nienawiści i dyskryminacji. Pani Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, zmarła w nocy w wieku 99 lat, więc i także jej życie i dokonania oraz to, co po sobie pozostawiła, będziemy w tym poranku dziś wspominać. A teraz zaczynamy od kalendarium historycznego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 19 sierpnia w roku 1587 Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski.
10: Koronacja Zygmunta III odbyła się w Krakowie jeszcze w czasie walk o tron. Z nowym królem wiązano sporo nadziei, z jego polityką bałtycką, z niedopuszczeniem Moskwy na ten odcinek, z perspektywą korzystnej wymiany handlowej.
9: Przypominała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. W roku 1839 Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne, otrzymane na warstewce jodku srebra powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem. Ten dzień oficjalnie przyjmowany jest za datę narodzin fotografii, a na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy dziś Światowy Dzień Fotografii. Tego dnia, lecz w roku 1893 urodził się Stefan Starzyński, prezydent Warszawy podczas kampanii wrześniowej.
11: To nic, że dzisiaj zrujnują Warszawę. Rujnowali kiedyś Warszawę inni. Ona się odbuduje.
9: Starzyński został aresztowany przez hitlerowców 27 września 1939 roku. Zginął rozstrzelany przez gestapo między 21 a 23 grudnia tego samego roku. Dziś 82. rocznica urodzin kompozytora Antoniego Kopfa. Stworzył muzykę do wielu przebojów, wykonywanych między innymi przez Andrzeja Zauchę, Annę Jantar czy Andrzeja Dąbrowskiego.

W latach 80. promował młodych polskich wykonawców oraz współpracował z zespołem Perfect. 65. urodziny obchodzi dziś gitarzysta i jeden z założycieli zespołu Republika, Zbigniew Krzywański. Brawo!

0: Poza muzyką wielką pasją artysty są kulinaria i gotowanie. W roku 1970 zmarł autor cyklu historycznych esejów poświęconych historii Polski, Paweł Jasienica.
1: Pisze na przykład o Kazimierzu Jagiellończyku i Janie Długoszu, którzy raz wadząc się, to znów współpracując, obaj byli do siebie pod ważnym względem podobni. Szli przez życie krokiem pewnym, równo. Pozbawienie raczej wątpliwości czy wahań. Typowi ludzie średniowiecza.
0: Ostatnie lata życia pisarza i jego małżeństwo z agentką SB Zofią Obratini stały się inspiracją dla twórców filmu Różyczka. 45 lat temu w Polsce rozpoczęły się dwa dni bez prasy. O celu akcji mówił dla konspiracyjnego Radia Solidarność Zbigniew Bujak z Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarności.
2: Te dwa dni bez prasy będą na tyle silnym naciskiem na władzę, że doprowadzą one do ustępstw i uzyskamy czas na antenie.
0: W ocenie związkowców strajk zakończył się

0: sukcesem, bo podporządkowały mu się niemal wszystkie drukarnie. 35 lat temu rozpoczął się pucz moskiewski, zwany też puczem sierpniowym lub puczem Janajewa. Była to nieudana próba przejęcia władzy w ZSRR przez tak zwanych twardogłowych liderów Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
1: Prezydent Michał Gorbaczow został odsunięty od władzy. Pełnię władzy w kraju zagarnęła grupa nieznanych jeszcze z nazwisk ludzi, którzy sformowali Komitet do Spraw Stanu Wyjątkowego. Wszystko wskazuje na to, że w Związku Radzieckim dokonano zamachu stanu. Stan wyjątkowy wprowadza się na okres 6 miesięcy, głosi oświadczenie podpisane przez pełniącego obowiązki prezydenta Gennadija Janajewa. Celem stanu wyjątkowego ma być ratowanie gospodarki od rozkładu, a naród od głodu.
0: Informowało Radio Wolna Europa. Działania zakończyły się 2 dni później, ponieważ przywódcy zrywu nie mieli klarownego scenariusza przewrotu ani wystarczającej determinacji, żeby go skutecznie wykonać. Klęskę puczu uznaje się niekiedy za faktyczny upadek systemu komunistycznego w Związku Radzieckim. 19 sierpnia w roku 2002 wskutek ran odniesionych w wypadku samochodowym zmarł działacz społeczny Marek Kotański.
2: Mam świadomość, że jestem mistrzem, nawet wielu tak do mnie mówi i chciałbym być tym mistrzem, bo jeżeli to pomaga innym, to pewnie jest czymś dobrym.
0: Stworzył między innymi ruch na rzecz przeciwdziałania narkomanii Monar. 24 lata temu zakończyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził wówczas Kraków i Kalwarię Zebrzydowską.
3: A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdża.
0: Mówił na lotnisku Balice po raz ostatni, opuszczając ojczyznę. 5 lat temu zmarł Jerzy Porębski, oceanograf, a także wykonawca i autor piosenek o tematyce morskiej. Był animatorem ruchu szantowego w naszym kraju i autorem prawdopodobnie najbardziej znanej polskiej szanty.
4: Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht?

0: szeroki świat.
1: Kalendarium historyczne.
2: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: A zaczynamy od nie najlepszych informacji dotyczących naszych portfelów. Jesień i zima będą srogie dla naszych finansów, tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza Ireneusz Sudak dokładnie. Pelet jest ciągle drogi, gaz na rynku dwa razy droższy niż przed wojną z Iranem, a jego zapasy są najniższe od 2009 roku. Polacy przygotowują się do najtrudniejszej jesieni i zimy od 4 lat. Rosną obawy o to, czy w Europie wystarczy gazu. Zimą podstawowego paliwa, które napędza elektrownie w zachodniej Europie, a także służy do ogrzewania pomieszczeń. Celowo podkreślamy, że zimą, bo w skali roku udział poszczególnych źródeł może wyglądać inaczej. Europejczycy próbowali wyciągnąć lekcje z kryzysu surowcowego, ale zabrakło determinacji. Programy takie jak Zielony Ład czy Repower EU miały pomóc uniezależnić Europę od importu surowców, jednak w 26 roku, 4 lata po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, Europa ponownie jest na łasce pogody i dostaw gazu z odległych krajów, ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu. O nie najlepszych perspektywach cenowych pisze także Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Żywność na razie tanieje, ale będzie drożej. Zbieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że w przyszłym roku pójdą one o 7% w górę. Tak pisze Aleksandra Ptak-Iglewska. Światowy indeks cen żywności FAO wzrósł w lipcu o 1% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2023. Wtedy ceny żywności rosły w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. W Polsce natomiast żywność była w lipcu tańsza o niemal 1% niż rok wcześniej, przy 3% ogólnym wskaźniku inflacji. Rekordowe spadki zaliczyły m.in. masło, jabłka czy kapusta, nawet o 25% rok do roku. W sierpniu dane wskażą najprawdopodobniej na utrzymanie się deflacji w przypadku żywności, ale w kolejnych miesiącach presja zacznie rosnąć. Pod koniec roku będziemy widzieć odbicie cen mleka, a od przyszłego roku wieprzowiny. W najbliższych miesiącach będziemy prawdopodobnie nadal mieć do czynienia ze spadkiem cen w ujęciu rocznym, ale jak podkreślają wszyscy eksperci, w przyszłym roku bądź już na przełomie roku należy się spodziewać podwyżek i to podwyżek znacznych. A teraz wątki polityczne, bo Gazeta Wyborcza sprawdza, czy obecna koalicja

0: Koalicja rządząca jest skazana na porażkę w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, rzecz jasna. Prezydent Karol Nawrocki, piszą Agnieszka Kublik i Andrzej Machowski. Prezydent Karol Nawrocki sugeruje, że po przyszłorocznych wyborach Donald Tusk straci władzę. Premier już proponował jedną listę demokratów, a Gazeta Wyborcza sprawdza, czy istnieje scenariusz, który pozwoliłby utrzymać władzę koalicji 15 października. Nieco państwu zdradzę, że taki scenariusz istnieje w przypadku, kiedy wszystkie ugrupowania koalicji rządzącej poszłyby na wspólnej liście, a prawica byłaby rozbita aż na 4 komitety, czyli na Konfederację jedną i drugą, a także na Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. Jakakolwiek synergia, jakakolwiek fuzja czy współpraca po stronie prawicowej, tak pisze Agnieszka Kublik, może doprowadzić do upadku rządów demokratów. Muszą wziąć też pod uwagę demokraci, pisze Kublik, że w sytuacji, gdy sami się nie integrują, na jakiś wariant integracji może zdecydować się prawica. Dalej posunięta integracja nacjonalistów, oprócz wspólnej listy PiS i Rozwoju Plus, pojawia się też wspólna lista Konfederacji i Korony. Takie podwójne zjednoczenie dałoby prawicy aż 260 mandatów w przyszłorocznym Sejmie. To jeszcze fakt, jeśli się nie mylę, gdzie najnowszy sondaż, ale mogłem się pomylić i ten sondaż jest w Super Ekspresie. Tak, pomyliłem się, proszę mi wybaczyć, ale te kolorowe gazety są zazwyczaj do siebie podobne. W Super Ekspresie na trzeciej stronie KO i PSL w najbliższych wyborach powinny wystartować na wspólnych listach. I jak się okazuje, wyborcy zarówno Koalicji Obywatelskiej i PSL-u takich wspólnych list swoich ugrupowań chcą. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej takie poparcie dla takiego rozwiązania wynosi 85%, a wśród wyborców PSL-u 72%, co wskazywałoby na to, że nawet wczorajsze wypowiedzi posła Jarosława Rzepy z naszego poranka, że PSL będzie szło samodzielnie, ale nie samotnie, rzeczywiście mogą się zmaterializować w najbliższych miesiącach. Szósta 19 punktualnie na zegarach i pytanie, czy Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu. Tak twierdzi premier, powołując się na informacje od krajów sojuszniczych. Z kolei prokuratura sprzeciwia się objęciu byłego wiceministra sprawiedliwości listem żelaznym. Takie stanowisko przekazała sądowi, który podejmie w tej sprawie ostateczną decyzję. Śledczy proszą także o wsparcie rumuńskie i mołdawskie służby właśnie w celu ustalenia adresu przebywania polityka PiS-u i sprawdzeniu celu jego podróży. Czy największa partia opozycyjna straci w sondażach przez Romanowskiego? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy profesora Krystiana Dudka, politologa z Akademii WSB Meritos, z którym rozmawiał Jarema Jamrożek.
1: Panie profesorze, czy w przypadku Romanowskiego chodzi o to, żeby złapać, czy żeby tylko gonić króliczka?
2: No, mam wrażenie, że chyba to gonienie bardziej. Bo jak spojrzymy na historię gonienia króliczka w przypadku innych osób, no to trochę się tych osób zbierało i nawet jeżeli one są w kraju, a były określane jako ewidentnie winne, no to nadal też się z nimi nic nie dzieje. Więc jedyna jeszcze myśl, która mi przychodzi, że Donald Tusk, biorąc pod uwagę to, co się, to, że nieuchronnie zbliżają się wybory, będzie szykował jakiś ostry finisz i wtedy coś się stanie. Ale póki co jest delikatny trucht.
1: Pan premier wie, gdzie jest Marcin Romanowski. Mówi na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Mamy informacje od zaprzyjaźnionych z nami służb. Więc wydaje się być sprawą chyba bardzo prostą. Wystarczy pojechać i pana Romanowskiego ściągnąć do kraju.
2: No właśnie to mnie też zastanawia, bo słyszałem, że, znaczy chyba wszyscy słyszeliśmy o tym, że poruszają się za panem Romanowskim cienie, które mają go sprowadzić do kraju i niebezpieczne jest w ogóle komunikowanie czegoś takiego, raz, że to ujawnia jak działają służby, a dwa, że pokazuje obywatelom, że no mimo, że działają, to efektu nie ma. Więc jeżeli już, to powinno to być zrobione raz dobrze i skutecznie. No a takie przeciąganie liny, no wydaje mi się, że Donald Tusk postawił trochę na to, żeby cały czas opowiadać, jak ktoś ucieka, ale nie wiem, czy to zaspokoi apetyty wyborców, którzy mieli obiecane, że jednak będzie rozliczenie.
1: No ale to tylko Klan albo Na Wspólnej potrafią mieć tyle odcinków, cała reszta aż tak bardzo się chyba nie ciągnie. Panie profesorze, proszę posłuchać, jak całą sprawę komentuje prokuratura, która de facto powinna zająć się panem Romanowskim w sposób no, bardziej bezpośredni.

0: pośredni.
1: Czerwona nota Interpolu to nie byłby ten etap. To należałoby wysłać po prostu wniosek do Mołdawii o zatrzymanie i ekstradycję. To jest krok, który rozważany był również teraz. Prokurator zdecydował się na razie ustalić, czy przebywa, czy aż przekraczał granicę. W przypadku ustalenia lub uprawdopodobnienia kolejnym krokiem, no bo już nie byłyby czynności poszukiwawcze, tylko należało po prostu zwrócić się do państwa ustalonego o zatrzymanie i przekazanie, czyli o ekstradycję.
0: No i tu mam problem, panie profesorze, no bo z jednej strony prokuratura prowadzi swoje działania, z drugiej strony można odnieść wrażenie, że tą wypowiedzią pan premier jakby wskazuje kierunek prokuraturze, co właściwie ma robić, a przypomnę, że nad tą prokuraturą władzę sprawuje prokurator generalny, minister sprawiedliwości z tego rządu, więc de facto... Dlaczego Romanowski wciąż nie został zatrzymany? Bo mam wrażenie, że prokuratura nie do końca wie, co ma robić, albo to rząd nie do końca wie, jak powinna funkcjonować prokuratura.
2: No właśnie moim zdaniem na tym polu rząd ponosi taką dość wyrazistą porażkę. I proszę zwrócić też uwagę, że w ostatnim czasie mniej widzimy też ministra Żurka, który był bardzo wyrazistą twarzą i był taki dość zdecydowany w swoich deklaracjach. No niedawno pojawiły się publikacje w Onecie, że Donald Tusk też troszkę stonował i nie jest już taki konfrontacyjny. Takie było sformułowanie, że nie ma ciągu na bramkę. Mnie to bardzo zastanawia, bo naprawdę rządowi przydałyby się jakieś zrealizowane działania w kontekście rozliczeń, tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, tych osób jest więcej i nawet jeżeli nie można złapać tego króliczka, to go gonimy, ale to złapmy innego. A tu się okazuje, że nie ma żadnej skuteczności. Chyba że rząd boi się tego, że za chwilę zmieni się władza i będzie rewanżyzm, ale ja uważam, że jeżeli Zbigniew Ziobro wróciłby do kraju, to bez względu na to, czego ktoś teraz jeszcze bardziej dokuczy mu czy nie, on i tak będzie miał no, dość mocną motywację do tego, żeby się zrewanżować.
0: Panie profesorze, czy Romanowski, który ukrywa się pod parasolem Putina, no bo tak chyba trzeba określić przebywanie w Naddniestrzu, politycznie jest już spalony?
2: Politycznie moim zdaniem jest zdecydowanie spalony, natomiast no nie jest tak spalony jak na przykład Schmidt, który jest z Białorusi i może jak znamy zachowania partyjne obecnie, może się okazać, że po zmianie na przykład władzy w Polsce wróci jako męczennik. Co prawda mógłby zagrać tego męczennika jeszcze inaczej, bo mógłby tutaj zostać, dać się nawet zamknąć do więzienia i odegrać taką rolę, ale chyba też nie ma za dużej pewności, że prawica będzie rządziła, więc nie chce ryzykować, prawda?
0: Ale nawet ze strony Konfederacji słychać takie głosy, że Prawo i Sprawiedliwość powinno odciąć się od Romanowskiego, no bo jednak ucieczka do Naddniestrza, przepraszam za to określenie, no ale to już jest przegięcie.
2: No tu się zgodzę, że to taki kolokwializm jest tutaj bardzo chyba adekwatnym określeniem, bo no to już można powiedzieć, że nie tylko w przenośni, ale i fizycznie w przenośni pewne granice zostały już przekroczone. No bo gdzie można by bardziej? To już jest niesamowite.
0: Dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się jeszcze od Romanowskiego? Wyrzucono posłów, którzy przeszli na stronę Mateusza Morawieckiego, a Romanowskiego jeszcze nie usunięto. Czy to jest jakiś taki błąd formalny, czy działanie z premedytacją?
2: My nie wiemy, co wie pan Romanowski. I to też jest taka kwestia, że dokuczanie mu może się odbić czkawką. Widzimy, że już PiS ma otworzony front walki z panem Morawieckim i ta wymiana uprzejmości, mówiąc w przenośni, jest dość intensywna i przy każdej możliwej okazji. A tutaj wydaje mi się, że zarówno Zbigniew Ziobro, no i pan Romanowski, no, mogą mieć taką wiedzę, która niekoniecznie motywuje do tego, żeby z nimi się publicznie kłócić, no bo oni nie mają nic do stracenia już wówczas.
0: To jeszcze zapytam w tym kontekście, to może pójść na ten układ, który proponuje Marcin Romanowski, czyli list żelazny, wraca do Polski, może jest świadkiem koronnym lub wchodzi w jakąś współpracę z prokuraturą, ujawnia, może zaczyna sypać, ale działa z wolnej stopy. Może to jest jakieś rozwiązanie, może Marcin Romanowski jest furtką do jakichś większych spraw?
2: No na pewno Jest w tym jakiś pomysł, że tak powiem, natomiast wydaje mi się, że spotkałby się to z ogromną krytyką, a prezydent raczej nie będzie chciał.

0: pomacać palców. Karol Nawrocki pokazał wyraźnie, nawet teraz przy okazji swojej rocznicy objęcia urzędu, że on już generalnie dzięki PiS-owi wszedł na urząd i można powiedzieć stał się autonomicznym politykiem, buduje swoje środowisko, buduje swoje zaplecze i nie będzie się kłaniał w pas, nie będzie szedł na rękę i nie będzie brał ciężaru na swoje barki, którego to ciężaru on nie przyniósł, nie spowodował. I wydaje mi się, że tutaj też jest, bo równie dobrze można by było postąpić tak jak za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, że było uniewinnienie i to by była też gwarancja. Widać, że tutaj Karol Nawrocki nie chce w ten sposób.
1: To jeszcze dopytam z punktu widzenia politycznego, jak z tym problemem albo kryzysem radzi sobie Koalicja Obywatelska i jak radzi sobie Prawo i Sprawiedliwość w pana ocenie?
0: Z kryzysem związanym z panem Romanowskim, tak?
1: Tak, tak.
0: No, ja bym powiedział tak, PiS udaje, że tematu nie ma, a koalicja zachowuje się trochę jakby tematu nie było. Dlatego, że w ogóle nie wykorzystuje. To jest po prostu, mówiąc językiem piłkarskim, to jest troszkę tak, że to jest stuprocentowa sytuacja. To powinno być grzane, to powinno być komunikowane, to powinno być grillowane, a nie jest zupełnie. No ja mam generalnie sporo zastrzeżeń, jeśli chodzi o efektywność działań komunikacyjnych rządu, bo nawet program SAFE nie jest komunikowany tak dobrze, jakby mógł. I zastanawiam się, jaka w tym jest metoda. Czy to jest jakaś cisza i zbieranie sił po to, żeby zrobić ostry finisz? Wydawałoby się to jedynym logicznym jakimś wytłumaczeniem, ale z drugiej strony naprawdę nie ma żadnych jaskółek na niebie, które by zwiastowały, że będzie jakieś przyspieszenie.
2: Z profesorem Krystianem Dudkiem, politologiem z Akademii WSB Merito, rozmawiał Jarema Jamrożek. A za półtorej minuty Ewelina Kamińska i najnowsze informacje.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty
4: mega
5: robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Odeszła bohaterka wielu pokoleń. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Informację przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel, który w internetowym wpisie podkreślał, że zabierała ona głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja, tak napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Podczas tegorocznych obchodów 82. rocznicy zrywu Wanda Traczyk-Stawska apelowała do Polaków. Jej przesłanie zostało odtworzone z wcześniejszego nagrania. Najważniejsza jest wolność, ona jest podstawą do samoorganizacji społeczeństwa. Ona jest konieczna do tego, byśmy razem zrobili coś dobrego, mówiła. Apelowała też o pamięć, o poległych za ojczyznę. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. 12 z 17 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Do tej pory ewakuowano 21 pasażerów, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
9: Trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
8: Sąd w Miszkolcu zdecydował natomiast o tymczasowym aresztowaniu jednego z kierowców autobusu. Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna prawdopodobnie zasnął za kierownicą. tym miesiącu będą dwa dodatkowe posiedzenia.

0: Siedzenia rządu ministrowie będą obradować nad przyszłorocznym budżetem, poinformował rzecznik Adam Szłapka.
1: W tym tygodniu odbędzie się w piątek związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe Rady Ministrów. Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem i kolejne posiedzenie odbędzie się już budżetowe 28 sierpnia.
0: Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął dwa projekty ustaw Lex Rolnik. Nowi mieszkańcy wsi mają wiedzieć, że przeprowadzają się na tereny rolnicze i będą musieli potwierdzić to specjalnym oświadczeniem. W Olsztynie zniknął ostatni kiosk pamiętający czasy PRL-u. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce Fundacji Klasyczna Jazda. Kiosk zostanie odrestaurowany i będzie elementem dekoracji podczas zabytkowych wystaw motoryzacyjnych.
2: Bartosz Gołębiowski, wiceprezes Fundacji Klasyczna Jazda. Taki jest plan, aby nie umarł. Ten kiosk na pewno nie idzie na żyletki, nie idzie na złom, nie idzie na przetopienie. Chcemy, aby był elementem naszej ekspozycji, bo gdy my jako grupa, jako fundacja jeździmy na targi motoryzacyjne, to zawsze oprócz wystawienia pojazdów stawiamy coś z epoki.
0: Kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie działał przez prawie 40 lat.

0: Pogoda dziś podobna do tej z wczoraj, czyli pochmurno, deszczowo w całym kraju i z temperaturą nie przekraczającą 25 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam właśnie temperatury termometry osiągną 25 stopni. Nieco chłodniej 23-24 na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a na pozostałym obszarze kraju od 20 do 22 stopni. Rafał Bała z redakcji sportowej. Cześć.
1: Witam cię serdecznie. I temperatura podobna do tej, co wczoraj. I tu w studiu też tak podobnie, prawda?
0: Bo
1: i ty jesteś, i ja jestem.
0: A, myślałem, że chodzi ci o temperaturę w studiu, bo tu zawsze jest nieco chłodniej.
1: Nie, gorąco. Jak jest sport w PR24, to zawsze rozgrzewamy wszystkie
0: czas i rozgrzeć naszych słuchaczy.
1: Tak, a ja tak jeszcze chciałem nawiązać do tego, co było w aktualnościach, czyli te kioski ruchu, prawda? Nie wiem, czy ty też pamiętasz.
0: Ja jeszcze pamiętam, no, oczywiście,
1: to,
0: że tak.
1: Ja z sentymentem wspominam, bo to zawsze wystawało się tam, czy pod i czekało się na ten, no ja w moim przypadku, przegląd sportowy. To było coś niesamowitego. W mojej małej miejscowości były 4 takie kioski i bywało tak, że musiałem rowerem objeżdżać całą miejscowość, ja żeby tę gazetę
0: mi się kioski
1: zdobyć.
0: Kojarzą głównie z wyjazdami wakacyjnymi i z kupowaniem kart telefonicznych w kioskach. Potem staniem do tych automatów z telefonami w długich kolejkach, szczególnie w nadmorskich kurortach. Ale obiecaliśmy rozgrzanie informacjami sportowymi, więc proszę zacierać ręce i czekać na te aktualne sportowane już za sekundę.
1: Sport. Koszykarze rozgrzewają już kibiców, bo zbliżają się te kwalifikacje, decydujące mecze kwalifikacji do Mistrzostw Świata. No i tutaj będzie na pewno bardzo trudno, ale na razie mecze towarzyskie z Bułgarami wczoraj grali 93-93. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 21, zdobył Mateusz Ponitka. Jutro Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a ten mecz odbędzie się w Sarajewie i to etap przygotowań do drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Jan Zieliński odpadł już w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tenisa turnieju w Cincinnati. W meczu 1-16 Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Higginsem i Francuzem Edwardem Roger Vazlenem 6-3, 4-6, 3-10. A dziś przypomnijmy, o 17 Iga Świątek właśnie w Cincinnati zagra z francuską Pari. A już jutro 4 polskie drużyny wystąpią w ostatniej rundzie kwalifikacji do europejskich pucharów. Piłkarscy kibice zacierają ręce, żeby wspierać Lecha, Jagiellonię, Górnika i Raków. Kto z nich ma największe szanse? Na których rywali trzeba uważać? O tym wszystkim Filip Jastrzębski, z którym mamy teraz połączenie.
2: Dzień dobry. Ja raczej z optymizmem podchodzę do obu naszych drużyn, które walczą o Ligę Europy i wydaje mi się, że zarówno Lech Poznań, jak i Jagiellonia Białystok powinny jesienią zagrać w ligowej fazie tych rozgrywek drugiej, a nie trzeciej kategorii. No i tego oczywiście obu drużynom życzę. Lech zmierzy się z FC Thun, czyli mistrzem Szwajcarii. Brzmi groźnie, to prawda. Pamiętamy nie tak dawno, kilka lat temu, starcia poznańskiego Lecha z Bazyleą. No i to były mecze, w których wówczas mistrz Polski sobie nie poradził. Teraz mistrz Szwajcarii inny, trochę sensacyjny.

0: No i jak tak patrzyłem na kadrę zespołu szwajcarskiego, to nie robi ona wielkiego wrażenia. To jest drużyna, która nie dała rady Dinamu Zagrzeb w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Później pokonała Wikingur Reykjavik i w ten sposób zagra z Lechem w tym decydującym dwumeczu. Myślę, że mistrz Polski to, co miał zepsuć już w tych kwalifikacjach, zepsuł i powinien poradzić sobie w tym dwumeczu. Jagiellonia Białystok ma rywala łatwiejszego. To Iberia 1999. Lepiej pewnie znana niektórym naszym słuchaczom jako Saburtalo Tbilisi. To jest klub, który niedawno zmienił nazwę. Jagiellonia jest ograna w pucharach, zresztą tak jak poznański Lech. Ja nie obawiam się o drużynę trenera Adriana Siemieńca, która jeśli tylko zagra na swoim wysokim poziomie, to spokojnie powinna awansować do Ligi Europy. Losowanie dobre, więc trzeba tylko po prostu zrobić swoje. Dużo trudniej mają drużyny walczące o Conference League, czyli Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik trafił na AS Monaco. No oczywiście brzmi to bardzo groźnie i rzeczywiście jest to niezwykle groźny rywal. Co prawda Monaco jeszcze nie zaczęło swojego ligowego sezonu, no ale myślę, że to nie będzie żadne wytłumaczenie. Podobnie jak to, że z klubu odeszło kilku znaczących zawodników, no ale wciąż tam pozostają piłkarze tacy jak Folarin Balogun, Lamin Kamara czy Denis Zakaria. To są nazwiska, które naprawdę robią olbrzymie wrażenie. W związku z tym Górnik Zabrze na pewno nie będzie faworytem. Szkoda, jeśli to się tak skończy, że Górnik właściwie rozegra 3-2 mecze i wszystkie przegra. Miło by było, gdyby podopieczni trenera Michała Gaszparika pokusili się o sprawienie niespodzianki, bo to jest naprawdę świetna drużyna i nie powinna być skazywana na porażkę. No i Raków Częstochowa, który zmierzy się z Hajdukiem Split, czyli wicemistrzem Chorwacji. To też będzie trudne zadanie dla podopiecznych trenera Dawida Kroczka, z tą różnicą, że jednak Raków jest na tej arenie międzynarodowej ograny. Ja może często o tym mówię, ale to dlatego, że moim zdaniem ma to olbrzymie znaczenie, czy zespół spędził ostatnich kilka sezonów właśnie na europejskich boiskach, czy jest nowicjuszem powracającym po latach, tak jak Górnik Zabrze. W związku z tym uważam, że Raków Częstochowa ma jak najbardziej szansę. To jest taki bardzo wyrównany dwumecz. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać i Raków Częstochowa, o ile te wyniki w lidze no nie wyglądają najlepiej, wyglądają nawet fatalnie, można powiedzieć. O tyle w tej Europie Raków sobie radzi i mam nadzieję, że z Hajdukiem Split sobie poradzi. W ubiegłym sezonie mieliśmy 4 przedstawicieli, ale tylko w Conference League, czyli w tych rozgrywkach najniższej rangi. Teraz będzie o 4 drużyny w pucharach bardzo trudno, być może 3, ale liczę na to, że w lidze Europy będzie Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Będzie to świadczyć o tym, że ta polska piłka klubowa rozwija się i zmierza w dobrym kierunku, a ten kierunek ma nas naprowadzić w końcu na Ligę Mistrzów, no ale na te rozgrywki jeszcze trochę sobie poczekamy.
1: Filip Jastrzębski, no to czekamy, a tymczasem kontuzjowany kapitan Lecha Poznań Mikael Lisiak nie wystąpi w dwumeczu czwartej rundy eliminacji ze szwajcarskim Thun, tak poinformował poznański klub. W najbliższy czwartek nie zagra również kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegby, Janik Agnero i Filip Jagiełło. No i to teraz wszystko. Widzimy się i słysza z Państwem, słyszymy za godzinę i wtedy będę miał ciekawe informacje o pewnym zwierzaku, któremu...
2: O pumie?
1: No prawie, ani o jeleniu też nie, ani o sarnie, ale o pewnym zwierzaku, któremu Włosi już niemal chcą stawiać pomniki, ale to jest zwierzak związany ze sportem. Także
2: to jestem bardzo zaintrygowany.
1: No i dlatego słuchaj za godzinę.
2: No to nie mogę się doczekać w takim razie. Rafał Bała wraca razem z informacjami sportowymi już o 7.30. Dzięki. Dwadzieścia minut pozostało do godziny siódmej. W węgierskich szpitalach nadal przebywa 17 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Niewykluczone, że większość z nich będzie w stanie być przetransportowana w najbliższym czasie do naszego kraju, do Polski. Na Węgrzech musi pozostać kierowca autokaru, który został tymczasowo aresztowany. Mariusz Pieśniewski.
3: Do Polski specjalnym samolotem rządowym w poniedziałek zostało ewakuowanych 21 osób. Pozostali poszkodowani znajdują się w węgierskich szpitalach. Dziś prawdopodobnie zostanie wypisanych kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku.
4: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
3: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób, ale to już jest nieodległa przyszłość.
3: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
5: Trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, to znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat

0: Rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Nie określono jeszcze, czy do transportu posłuży ponownie samolot rządowy, wojskowa kasa, samoloty ratownictwa medycznego, czy też inne środki transportu. Znana jest już tożsamość wszystkich osób, które nie przeżyły wypadku, przekazała wojewoda.
2: Wszystkie osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W przypadku trzech osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku dwóch osób jeszcze czekamy na dokumenty.
1: Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, żeby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
0: Ambasada zajmuje się tłumaczeniem dokumentów, które napływają, bo to są akty zgonu, wypisy ze szpitali. To wszystko wymaga przetłumaczenia i potwierdzenia autentyczności. Jest także w trakcie rozmów ze stroną węgierską na temat właśnie odstąpienia od niektórych procedur, które mogłyby spowolnić powrót ciał do kraju.
1: Kierujący autokarem Robert M. został na Węgrzech tymczasowo aresztowany. W TVP Info drugi kierowca, Grzegorz Wojtoń, mówił, że jego zdaniem Robert M. nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
3: Myślę, że to jakaś chwilowa niedyspozycja, bo kierowca, który był de facto pierwszym kierowcą, w tym można powiedzieć pierwszym oficerem na pokładzie, naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, może być wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał, nawet można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
1: Tymczasem w kraju w dyskursie publicznym pojawiają się wątki bezpieczeństwa podróżowania nocą.
4: Człowiek, podobnie jak pies, jest głównie aktywny w ciągu dnia, a w nocy aktywność znacząco spada.
1: Mówił dr Michał Skalski, zajmujący się diagnostyką i zaburzeniami snu.
4: W nocy generalnie mamy dużo niższą sprawność, dużo niższą koncentrację, znacznie ograniczone funkcje poznawcze, wynikające jakby z samej naszej fizjologii.
1: Eksperci zwracają uwagę także na fakt częstego niezapinania pasów przez pasażerów podróżujących autokarami.
5: O czym mówił Mariusz Pieśniewski? Służby kontrolują stan techniczny pojazdów i uprawnienia kierowców. Tylko w Wielkopolsce od początku wakacji inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego sprawdzili ponad 110 autobusów. Na co zwracano szczególną uwagę i jak wyglądają tego typu kontrole, to z kolei sprawdzał Maciej Szafer.
6: W przypadku kontroli w Wielkopolsce co dziesiąta zakończyła się postępowaniem administracyjnym, ale w niewielu przypadkach były to poważne usterki pojazdów, mówi specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu Kamil Gromek.
7: Co dziesiąta kontrola się zakończyła wszczęciem postępowania administracyjnego na przedsiębiorcę z różnych to uchybień. Czy to z czasu pracy, czy z braku wymaganych dokumentów. Łącznie nałożono 22 mandaty karne na kierowców z tych 110 kontroli i bardzo mało, co wskazuje na poprawę stanu technicznego autobusów, tylko zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.
6: Przy kontroli, której się przyglądałem, kierowca dostał zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki układu hamulcowego.
8: Padał deszcz, silny deszcz, tam było, o tak, wody. I oto, i wszystko.
9: Kierowca mówi, że w Warszawie bardzo obfity był opady deszczu. No i zaświeciła się kontrolka układu, uszkodzenia układu przeciwblokującego kół, czyli tak zwany ABS.
6: Inspektorzy transportu na kilka sposobów sprawdzają też czas pracy kierowców, dodaje starszy specjalista.
7: Kontrolujemy też dane zapisy z tachografu, czyli widzimy, jak pojazd się poruszał, jak i dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie nieścisłości, że kierowca mógł wykonywać przewozy albo na cudzej karcie, albo na cudzej wykresówce, dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty. Sporadycznie, ale się zdarzy, że kierowcy korzystają z innych, cudzych kart kierowców i próbują wydłużyć ten swój czas pracy.
6: Inspektorzy przypominają, że kierowca autobusu powinien przed trasą poinstruować pasażerów o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Za jazdę bez pasów mandatem może zostać ukarany konkretny pasażer i kierowca pojazdu.
7: Po takiej informacji, jeżeli pasażer nie zapnie tych pasów, my sprawdzamy, czy te autobusy są wyposażone w pasy bezpieczeństwa. No i w przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, jest możliwość nałożenia mandatu karnego.
6: O obowiązku jazdy w pasach rozmawiałem też z pasażerami autobusów dalekobieżnych.
10: Tu pas jest.
6: A zapina pani?
10: Zapinam. To jest pas taki, który trzyma mnie tu tylko nisko, bo jeszcze jest taki wspornik z boku, więc czuję się bezpiecznie.
11: Osi odruchowo, nie? Ale tak to...

0: W autobusach nigdy, bo w niektórych nie ma po prostu.
1: Zapinam pasy, bo to nie wiadomo, co może się stać.
2: Jazda bez pasów w autobusie stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla pasażera, który pozostaje niezabezpieczony. W razie wypadku taka osoba może być też zagrożeniem dla innych uczestników podróży.
3: Kontrolom autobusów w Wielkopolsce przyglądał się Maciej Szefer. To ma być koniec problemów rolników z nowymi mieszkańcami wsi. Rząd przyjął projekt tak zwanego Lex Rolnik, który ma uchronić producentów przed ewentualnymi sprawami w sądzie, wytaczanymi z racji prowadzonych prac, które przeszkadzają sąsiadom. Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma przyspieszyć realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Więcej o tym Dagmara Kęcior.
4: Lex Rolnik zakłada, że obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości, łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Planowane zmiany mają chronić rolników przed potencjalnymi roszczeniami sąsiadów, łącznie z ochroną za ponoszenie odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Prawo przede wszystkim pierwszeństwa. Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, to funkcjonuje, a ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, no to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji. To wyjeżdżające maszyny rolnicze, kombajny, sieczkarnie.
4: I to może być odpowiedź na problemy niektórych rolników. Z takim boryka się m.in. Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w Dysie pod Lublinem, który mówił, że jego rodzina prowadzi gospodarstwo od 60 lat i mimo to spotyka się wciąż z dużą krytyką ze strony nowych mieszkańców.
6: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
4: Drugi projekt ma na celu usprawnić proces inwestycyjny w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Głównie dotyczą one obronności, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski. Obejmuje szeroki zakres, m.in. inwestycje z sektora morskiego, drogowego i kolejowego. Pełna lista znajduje się w przedłożonym dokumencie, a premier Donald Tusk wskazał na kilka pozycji z tej listy.
7: To jest rozbudowa portu zewnętrznego w porcie morskim Świnoujściu, budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni. Tam są potrzebne działania na morzu, tak aby ten dostęp był łatwiejszy. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej. Wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę.
4: Bo w tych inwestycjach, jak mówił premier, chodzi o to, by zwiększyć potęgę morską Polski.
7: Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Już dzisiaj statystyki są jednoznaczne. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem.
4: To tylko część propozycji, bo wśród projektów znajduje się też m.in. rozbudowa niektórych dróg, głównie krajowych, oraz są inwestycje o charakterze przeciwpowodziowym, na przykład budowa zbiornika w Stroniu Śląskim. Planowana jest też rozbudowa niektórych lotnisk. Projekt ten zakłada, że decyzje środowiskowe dla inwestycji kluczowych mają być wydawane w ciągu 45 dni. Ponadto skargi na decyzje środowiskowe mają być rozpatrywane przez sądy w ciągu 30 dni, a skargi kasacyjne w ciągu 2 miesięcy. W projekcie zawarto też rygor natychmiastowej wykonalności, co ma pozwolić na start prac jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku. Wprowadza też wyższe rekompensaty dla właścicieli, od których nabywane będą grunty pod inwestycje. Ten projekt spotkał się z krytyką, m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Organizacji Ekologicznych. Ich zdaniem propozycja ta narusza prawo europejskie, a proponowane zmiany mogą sprawić, że podczas realizacji tego typu inwestycji nie będą uwzględniane standardy ochrony środowiska.
3: O czym mówiła Dagmara Kędzior? List żelazny nie może być nagrodą za ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Tak prokuratura krajowa odpowiada na wniosek posła Marcina Romanowskiego. Śledczy przekazali warszawskiemu sądowi okręgowemu negatywne stanowisko, zwracając uwagę na brak wiarygodności polityka oraz brak jakichkolwiek oficjalnych dowodów na to, że w ogóle przekroczył on granicę Mołdawii czy państw ościennych. Piotr Durys.
8: Dotychczasowa postawa Marcina Romanowskiego jednoznacznie wyklucza możliwość wydania mu listu żelaznego. To główny wniosek z pisma, które trafiło do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratorzy przypominają, że były wiceminister sprawiedliwości od miesięcy unika śledczych. Najpierw wyjechał z Polski, potem opuścił Węgry, a w mediach wielokrotnie kwestionował legalność polskich organów ścigania. Co więcej, w swoim wniosku

0: Poseł wspomniał o posługiwaniu się legalnym innym paszportem, nie podając jednak żadnych bliższych informacji. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, podkreśla, że w takich okolicznościach nie ma mowy o zaufaniu.
1: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę, choć przepisy nie wykluczają, że w takiej sytuacji list żelazny wydać. Tego rodzaju oświadczenie podejrzanego, a więc że posiadam legalny paszport na cudzą tożsamość, ale bez wskazywania trybu, jakichkolwiek szczegółów, no i tej tożsamości, no jest również przesłanką przemawiającą za tym, żeby tego listu żelaznego nie wydawać.
0: Drugim kluczowym powodem sprzeciwu śledczych jest fakt, że rzekomy pobyt posła w Tyraspolu na terenie Naddniestrza opiera się wyłącznie na jego własnym zapewnieniu. Z danych przekazanych przez międzynarodowe służby wynika, że Marcin Romanowski w ciągu ostatnich lat w ogóle nie figurował w rejestrach przekroczeń granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jak zaznacza prokurator Przemysław Nowak, prokuratura nie może opierać się jedynie na deklaracjach podejrzanego.
1: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego. Natomiast między innymi uzyskaliśmy informację, na razie wstępną, iż nie przekraczał on granicy Mołdawii, nie przekraczał on granicy Rumunii ani Ukrainy. Na chwilę obecną dysponujemy wobec powyższego w zasadzie wyłącznie oświadczeniem Marcina Romanowskiego, które nie znajduje potwierdzenia we wstępnych danych dotyczących przekraczania granicy.
0: Odnosząc się do wcześniejszych słów premiera Donalda Tuska, który mówił, że zagraniczne służby w 99% potwierdzają pobyt Romanowskiego w Naddniestrzu, prokuratura wyjaśnia, że informacje operacyjne wywiadu to nie to samo, co twardy materiał dowodowy wymagany przez kodeks postępowania karnego.
1: To są zupełnie dwie różne płaszczyzny współpracy międzynarodowej. My współpracujemy w trybie przewidzianym przez KPK i uzyskujemy materiał dowodowy procesowo. Natomiast jest jeszcze druga płaszczyzna współpracy, która jest płaszczyzną informacyjno-operacyjną realizowaną przez służby i rozumiem, że źródłem informacji premiera była to właśnie informacja pochodząca z tej drugiej płaszczyzny. To nie jest materiał dowodowy, który można przedstawić sądowi.
0: Aby procesowo zweryfikować te doniesienia, śledczy skierowali już europejski nakaz dochodzeniowy do Rumunii oraz wniosek o pomoc prawną do Mołdawii. Zwracają także uwagę na podejrzany dwutygodniowy odstęp między sporządzeniem a nadaniem pisma przez podejrzanego. O tym, czy list żelazny zostanie wydany, zdecyduje Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec polityka wciąż obowiązuje europejski nakaz aresztowania oraz krajowy list gończy.
2: Co relacjonował Piotr Durys? Paweł Buszko z nami teraz. Dzień dobry, Pawle, dziennikarz Polskiego Radia.
3: Dzień dobry.
2: Rośnie liczba używanych przez Rosjan odrzutowych dronów. Wczoraj Rosjanie użyli ponad 70 takich maszyn, głównie w atakach na obwód kijowski. Ukraińcy mają problem z ich strąceniem, bo dotychczasowe środki obrony przeciwlotniczej są wobec tych maszyn mało skuteczne. I dodatkowo wiele wskazuje na to, że Moskwa stawia na rozwój tego typu broni. Pawle, czy Ukraińcy mają jakieś narzędzia, mają czym się bronić przed tymi nowymi rosyjskimi bezzałogowcami?
3: No, jeśli chodzi o te klasyczne, dalekosiężne rosyjskie drony, bo one cały czas też są używane, czyli właściwie różne modyfikacje irańskich szachidów, tych napędzanych śmigłem i takim niewielkim silnikiem spalinowym, to Ukraińcom w ostatnich miesiącach udało się wypracować bardzo skuteczny system ich strącania, sięgający nawet 90% tych bezzałogowców. No ale Rosjanie na początku tego roku zaczęli tak testowo wypuszczać odrzutowe drony Gerań nowej generacji. To drony, które właściwie zachowują się jak rakiety. Obecnie te bardzo szybkie i bardzo trudne do strącenia odrzutowe bezzałogowce to spora część ogólnej liczby rosyjskich ataków. Ponadto według najnowszych informacji Rosjanie wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą rozbudowują zarówno pasy startowe dla tych nowych dronów, jak i magazyny zdolne pomieścić tysiące tych odrzutowych bezzałogowców, a to oznacza zapowiedź coraz bardziej zmasowanego wykorzystania nowych bezzałogowców. Tak wyjaśnia Sergii Flesz, bezkresnów doradca ukraińskiego prezydenta do spraw rozwoju technologii obronnych.
4: Gerań 4 ma większą prędkość. Problem polega też na tym, że są nie tylko odrzutowe, ale również sterowane. I to właśnie tymi szachedami Rosjanie ostatnio atakują naszą infrastrukturę kolejową i pociągi. Wygląda to tak, że operator w Rosji widzi obraz i może sterować takim odrzutowym szachidem online. I rzeczywiście stwarza to wiele problemów dla naszej obrony przeciwlotniczej.
3: Ukraińcy zmuszeni są po prostu do produkcji odpowiedzi na tę broń, czyli własnych, odrzutowych dronów przechwytujących. A jeśli wierzyć ukraińskim władzom, pierwsze odrzutowe ukraińskie

0: drony przechwytujące już są w fazie testowania bojowego, ale to wciąż faza testowania. Jak wskazują eksperci, produkcja takich odrzutowych, przechwytujących dronów, czyli odpowiedzi na te nowe rosyjskie odrzutowe drony, ta produkcja może być dużo bardziej skomplikowana niż dotychczas i dużo bardziej kosztowna. Chodzi przecież o produkcję niewielkich silników odrzutowych, a co ciekawe, te rosyjskie drony odrzutowe, jak i potencjalne ukraińskie odrzutowe drony przechwytujące bazują, no, przynajmniej w części na chińskich komponentach. Kolejny narastający problem Ukraińców to wzrastająca produkcja rosyjskich rakiet balistycznych. Ukraińcom wciąż nie udało się, no i najpewniej nie uda się, nawet nie w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach, samodzielnie wypracować remedium na te pociski. Dlatego Ukraina potrzebuje pocisków do amerykańskich antybalistycznych systemów Patriot, bo to właściwie tylko one są w stanie poradzić sobie z rosyjską balistyką. No i chociaż kilka tygodni temu prezydent Trump dopuszczał możliwość przekazania Ukraińcom licencji na produkcję tych pocisków do Patriotów, no to jak niedawno przyznawał Wołodymyr Zełenski, to jest to wciąż bardzo mglista perspektywa. No ale jeśli mówimy o tych dalekosiężnych atakach, czy to za pomocą rakiet, czy też dronów, to też należy pamiętać jednocześnie, że Ukraina od długiego czasu w tych uderzeniach w głąb terytorium wroga przestała być jedynie stroną defensywną, a również aktywnie uderza w rosyjskie obiekty wojskowe, ale też na przykład ogromne magazyny Wildberries, które są odpowiedzialne za praktycznie większość wysyłkowej sprzedaży internetowej. Tak więc Ukraińcy też mają się chwalić w tych dalekosiężnych atakach w głębi terytorium wroga.
1: Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Pawle, bardzo ci dziękuję. Półtorej minuty do godziny siódmej. W studiu już jest pełna w gotowości Ewelina Kamińska. Za chwilę informacja, a po nich Wojciech Konieczny, senator Lewicy.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Może mu grozić 8 lat więzienia kierowca polskiego autokaru, aresztowany po wypadku na Węgrzech. Zagraniczne służby potwierdzają, Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Bohaterka wielu pokoleń, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Miła siódma, Ewelina Kamińska, zapraszam. Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech jeden z kierowców spędzi miesiąc za kratkami. Sąd rejonowy w węgierskim Miskolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady M3 i się przewrócił. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. O szczegółach Michał Makowski.
2: Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miskolcu Tunde Majorosz. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
3: Nie ma nazwy innych okazji.
2: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw.

0: Tak volt.
1: 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Marcin Romanowski niemal na pewno przybywa w Naddniestrzu, potwierdził szef rządu. W ubiegłym tygodniu

0: Powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W informacjach nocny atak Rosji na Ukrainę. Na skutek uderzenia na Zaporoże zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych. Szef tamtejszej obwodowej administracji państwowej Iwan Fiodorow informuje o poważnych uszkodzeniach budynków mieszkalnych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w wieżowiec, powodując pożar. Wcześniej na Zaporoże spadła rakieta wystrzelona przez Rosjan. Zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało kilka domów mieszkalnych. Gdyńska policja sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla prezydent miasta Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych. W weekend w trakcie podróży jej samochodem odpadło jedno z kół. Śruby kolejnego koła były natomiast poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem kierował mąż Aleksandry Kosiorek. W środku było troje dzieci. Prezydent Gdyni złożyła w tej sprawie zawiadomienie na policję.
2: W tym momencie biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania się tych śrub, natomiast raczej uważają, że nie. No, policja kwalifikuje na ten moment tę sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Prezydent Gdyni przyznała, że wcześniej dostawała pogróżki. W wieku 99 lat zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, pani Wanda Traczyk-Stawska, tak napisał wiceszef resortu. Uczestniczkę powstania i honorową obywatelkę Warszawy wspomniano także na oficjalnym profilu stolicy w serwisie X. Nauczycielka, autorytet, drogowskaz dla nas wszystkich. Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze – odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Czytamy na profilu Warszawy.
3: Każde dziecko, każdy człowiek zasługuje na to, żeby go szanować. Bez względu na kolor skóry, bez względu na wszystko inne.
1: Tak mówiła podczas zlotu harcerskiego w 2019 roku. Wanda Traczyk-Stawska walczyła w powstaniu jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne, angażowała się w działalność na rzecz poległych powstańców, a także w działalność społeczną.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W ciągu dnia najcieplej będzie dziś na południu kraju. Tam termometry pokażą nawet do 25 stopni. Na pozostałym obszarze średnio od 19 do 23. Na wschodzie obecnie sporo słońca, ale to zmieni się już w najbliższych godzinach. Po południu od zachodu idą deszcze i chmury.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Już 7:06 na zegarach. Dzień dobry, mówimy Państwu ponownie. Trwa środowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 19 dzień sierpnia i 231 dzień 2026 roku. Słońce wzeszło o 5:25, zajdzie o 19:53, więc dzień potrwa 14 godzin i 28 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Alfred, Bolesław, Emilia, Jan, Ludwik, Julian, Wiktor oraz Wincenty. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Jak zawsze o tej porze zapraszamy na pierwszą polityczną rozmowę poranka.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Mamy połączenie z panem Wojciechem Koniecznym, senatorem Lewicy z Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry, panie senatorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Na początek chciałbym pana poprosić o wspomnienie, o lekcję być może, którą zostawiła po sobie pani Wanda Traczyk-Stawska, powstanka warszawska, która dzisiaj w nocy zmarła w wieku 99 lat. Jaka to dla pana była postać? Kim była Wanda Traczyk-Stawska w ogóle dla takiego naszego społecznego sumienia?
7: No to są ludzie, którzy przeżyli to,

0: o czym my tylko czytamy, oglądamy to na filmach. I ponieważ to przeżyli, to nie opowiadają niepotrzebnych jakichś wielkich opowieści. Pani Wanda Traczyk-Stawska po prostu mówiła, jak było, i radziła nam, jak wykorzystać ten czas, który mamy, czas pokoju, i czego w tym czasie nie robić, co jest też bardzo istotne. I no, myślę, że większość z nas uzna, że też pokazywała, że taki fałszywy patriotyzm oparty na czymś, co się działo tam 80-70 lat temu, się w tym nie uczestniczyło samemu, no jest jednak nieuprawniony. To są właśnie ci ludzie, którzy mogli powoływać się na te zdarzenia, bo je widzieli, bo w nich uczestniczyli. No i taką wielką rzeczą, którą myślę zrobiła, jest ustanowienie tego Dnia Pamięci tych cywilnych ofiar Warszawy, ponieważ no, w tej takiej narracji, która teraz bardzo dominuje, no to o tych ofiarach by się zapominało, a jednak widać, że to było pewnym wyrzutem sumienia, nawet bym powiedział, powstańców warszawskich, to, co się stało z ludnością cywilną. I to po prostu było tak, to co pani Wanda mówiła, było takie obiektywne, takie do bólu obiektywne, i wielu ludzi przez to no, miało, podejrzewam, zawahania w tym swoim takim ostrym patriotyzmie, takim nacjonalistycznym. Ona tutaj to powstrzymywała, więc duża strata. No wiadomo, że wiek, wiadomo, że każdy kiedyś odejdzie. Natomiast no, zostawiła nam naprawdę spuściznę takiej osoby jakby normalnej, takiej osoby, która nie chciała być bohaterem. Natomiast no, jej życie wskazało na to, że okoliczności ludzi czasami do tego zmuszają, a potem całym życiem swoim pracą udowodniła, że jakby to, że przeżyła to powstanie, to, że je widziała, dało jej siłę do pracy w takich trudnych warunkach, w jakich pracowała, więc myślę, że jest wzorem dla bardzo wielu osób, którzy sobie za wzór często biorą jakichś wataszków czy inne osoby, które no, inaczej podchodziły do tej historii naszej. Także no, cześć i chwała bohaterom, można powiedzieć, tu jest takie, to zdanie jest w tym momencie całkowicie prawdziwe.
1: Wojciech Konieczny, senator Lewicy, bardzo dziękuję, senatorze, za te słowa. Zmienimy temat. Porozmawiamy o zdrowiu naszym Polaków w kontekście także wycieku danych medycznych 19 milionów. Na dniach ma powstać strona internetowa, bezpieczne dane, na której każdy Polak będzie mógł sprawdzić, czy jego dane akurat zostały ujawnione, czy też zostały wykradzione w ramach tego wycieku. Jak niebezpieczne to jest w pańskiej ocenie zjawisko, szczególnie też w kontekście pojawiających się informacji, że do podobnego wycieku, podobnej liczby danych doszło 2 lata temu?
0: No tutaj jest kilka aspektów. Myślę, że najbardziej niebezpieczne, kiedy dochodzi do ingerencji no, niepowołanych do tego osób czy jakichś no, grup przestępczych, nawet można powiedzieć, w tego rodzaju dane, jest to, że zablokują system. To znaczy w momencie, kiedy opieramy się na danych, które są cyfrowo przetwarzane i nasze zdrowie, no, informacja o naszym zdrowiu jest tam zdeponowana i to będzie już tak jakby w 100%, że ta dokumentacja papierowa jakaś inna no już nie będzie istnieć, no to możemy znaleźć się w sytuacji, w której no ktoś najwyraźniej może tak wpłynąć na system, że on może nawet być zablokowany. Myślę, że to jest coś, co musi nas skłonić do myślenia. I tu jest naprawdę dużo aspektów, ponieważ raz to jest gromadzenie danych, że te dane są gromadzone najwyraźniej w sposób nie do końca zabezpieczony, w jakimś jednym miejscu, do którego można się włamać i te dane wyjąć. No to firmy, które te dane gromadzą, one powinny chyba jednak dzielić te zbiory na mniejsze i jednocześnie no, być bardzo uczulonymi na to, że zaczyna się jakaś kradzież. Tutaj tego nie było. Tutaj ta kradzież odbyła się, no, mówię o kradzieży danych, oczywiście odbyła się no, bez jakiejś reakcji. To po prostu się zaczęło, skończyło. Ten proces cyfrowy, powiedzmy, ileś trwał. No, trudno powiedzieć, bo wiem, że to jeszcze badają służby. ale no to jest

0: jedna rzecz. Druga, no ten dostęp do naszych kont pacjentów i tak dalej, do tego, że, żeby lekarze wszyscy mieli dostęp, żeby była ta wiedza, jeżeli coś nam się stanie, to w prosty sposób, czy pogotowie ratunkowe, czy inne części systemu będą wiedziały wszystko o nas, no to jest oczywiście pewną ogromną wartością, ale to właśnie powoduje, że jest bardzo dużo tutaj jakby wtyczek, bardzo dużo jest miejsc i to zmierzam do tego, że to jest wielka wartość, ale trzeba też pamiętać o innych wartościach, rozwijając tą cyfryzację systemu ochrony zdrowia. Tylko... Pocieszające jest to, że nie doszło do wycieku danych z jednak tych wielkich zbiorów szpitalnych. Tutaj wydaje się, że
1: tak,
0: jednak
1: to
0: te
1: firmy, mniejsze placówki.
0: Tak, ale firmy, które zabezpieczają szpitale i same szpitale, no mają tą swoją politykę bezpieczeństwa cyfrowego i oczywiście ona jest kosztowna, bo żeby to zabezpieczyć tak całkowicie dobrze, no to naprawdę trzeba wydawać dużo pieniędzy.
1: No tak, tylko panie ministrze, ale... ja się tak zastanawiam, przepraszam, że wejdę w zdanie, na jakiej podstawie, bo to 12 tysięcy placówek medycznych przekazały dane pacjentów do tej firmy MyDoctor i tak się zastanawiam, przecież my jako pacjenci nie wyrażamy zgody na to, żeby placówki medyczne przekazywały dalej bez naszej wiedzy nasze dane osobowe. Dlaczego w ogóle do takiego procederu dochodzi? Dlaczego prywatne gabinety, czy w ogóle dlaczego placówki medyczne korzystają z zewnętrznej, prywatnej firmy do przechowywania, gromadzenia naszych danych osobowych?
0: No bo same nie są w stanie tego zrobić. To znaczy, to jest jedna rzecz, że po prostu no nie, poradnie to nie są instytucje informatyczne, które no, zatrudniają odpowiednią ilość informatyków, posiadają jakieś serwery i tak dalej, to od tego właśnie są no, firmy do tego powołane. I druga rzecz jest taka, że no właśnie chodzi o ten dostęp do naszych danych, to znaczy ten pozytywny dostęp. Jeśli każda poradnia będzie miała swój system i swoje zabezpieczenia, no to i tam będą przechowywane informacje, jakie leki przyjmujemy, jakie kiedyś odbyły wizyty, jakie są nasze wyniki badań, no to ta cyfryzacja trochę nie ma sensu, bo przekształci się w to samo, co było papierowe. Znaczy te papierowe dane leżały w kartotece poradni. No i tam oczywiście były bezpieczne w jakiejś szufladzie czy szafie, no ale sąsiednia poradnia czy SOR w tym samym mieście no nie miał dostępu do tych danych, jeżeli coś się zadziało.
1: To dlaczego nie mamy takiego tutaj... publicznego systemu, który gromadziłby dane wszystkich pacjentów?
0: To jest właśnie pytanie, czy nie należy pójść w tą stronę, ponieważ no, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia dyrektorskiego, że kiedy właśnie zabezpieczaliśmy, bo ustawa po prostu nam to też na nas wymusiła, dane informatyczne i pewne obostrzenia były, no to chciałem pomocy takich informatyków, którzy zabezpieczają duże spółki państwowe, no więc na nich nie było mnie stać jako dyrektora szpitala, muszę to wprost powiedzieć. No bo ich stawki były po prostu no, takie, no, że...
1: Rozumiem, no nieosiągalne.
0: Czterokrotnie większe, sześciokrotnie większe niż te, do których byłem, na które byłem gotowy. Więc rzeczywiście pomoc państwa, no należy tutaj chyba popatrzeć w tą stronę, czy jednak no, państwowy system informatyczny nie powinien tutaj...
1: Pytanie, czy i tak już nie jest za późno na tworzenie takiego systemu?
0: No, myślę, że nigdy nie jest za późno. To są oczywiście rozwiązania trudne, ale choćby to przekazywanie danych, żeby było przez te systemy już nadzorowane. No, jakaś część, taka bramka, która nie pozwalałaby na takie zdarzenia, jak miały miejsce.
1: Panie ministrze, bo oczywiście Wojciech Konieczny jest także byłym wiceministrem zdrowia. Panie ministrze, ustawa PESEL-owa została, ustawa PESEL-owa, czyli ta, która przekazuje, pozwoli na ujawnienie, na potrzeby urzędów, na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, ujawnienie danych o zarobkach i czasu pracy lekarzy. Ta ustawa została przyjęta, została podpisana przez prezydenta. A co z pozostałymi zmianami, które minister Sobierańska-Grenda zapowiadała w ochronie zdrowia? Bo mam takie dziwne wrażenie, że sprawa kontrowersji wokół Szpitala Południowego przycichła i podobnie przycichła cała zmiana w ochronie zdrowia, która miała doprowadzić między innymi do zmniejszenia zarobków lekarzy.
0: No, panie...

0: lektorze przycichłe. Zaręczam, że w środowisku osób, które interesują się zarządzaniem systemem i po prostu wydatkowaniem pieniędzy i tak dalej, to ta sprawa żyje. To tutaj może no, naturalną rzeczą jest, że ten świat medialny no, ma różne inne zdarzenia i one po prostu czasami wybijają się na plan pierwszy, a ta afera już nie. To jest powiedzmy, że normalne, ale to nie jest tak. Tutaj jest przygotowana ustawa. Z tym, że no, niektóre rozwiązania tej ustawy są w ocenie wielu ekspertów, nie chcę się nawet na polityków powoływać, ale w ocenie wielu ekspertów, dość problematyczne, żeby nie powiedzieć z nieprzewidzianymi do końca skutkami. W związku z czym, jeżeli są apele o to, żeby wydłużyć czas konsultacji tej ustawy i po prostu no, przemyśleć jeszcze niektóre zapisy, to ja jestem zwolennikiem.
1: Ja się obawiam, panie senatorze, że granie na czas w tej sprawie doprowadzi tylko i wyłącznie do tego, że cała sprawa rozejdzie się po kościach, a koniec końców zostanie dokładnie tak samo, jak było.
0: Nie, to panie redaktorze, tak nie będzie. To tak się nie stanie. Tutaj za daleko te sprawy zaszły. Chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To znaczy, że no, trzeba pamiętać, że no, patologie trzeba zwalczyć wszystkie. To znaczy no, patologie, że kogoś nie było w pracy i dostawał pieniądze, czy był w dwóch miejscach naraz, no to oczywiście, że to nie wyobrażam sobie sytuacji, że się z tym nie uporamy. To się musi stać. Natomiast na przykład rozwiązanie, które mówi, że minimalny czas pracy jakiejś poradni lekarza gdzieś tam ma wynosić pół etatu, to już jest rozwiązanie, które może doprowadzić do ograniczenia dostępności w niektórych miejscowościach, w niektórych specjalizacjach. To jest nieco za łatwo, to jest czasami w tej ustawie opisywane. Zmiany na pozór wyglądają na nieduże, a dla pacjentów mogą okazać się kluczowe.
1: No dobrze, ale to kiedy te gigantyczne zarobki lekarzy zostaną zahamowane?
0: No, panie redaktorze, sądzę, że jeżeli proces legislacyjny będzie postępował i prezydent tutaj nie będzie wetował, no to w tym roku się to na pewno dokona. No, ja nie jestem okay. taki pewny, czy tak jak wszyscy mówią we wrześniu. No ta ustawa wymaga jeszcze dopracowania. To mówię wprost.
1: We wrześniu to może zostać ustawa co najwyżej przyjęta, a rozwiązania i tak od września nie wejdą przecież w życie.
0: No tak. To jak pan redaktor mówi, no tam jest w ogóle w tej ustawie jest dosyć często zaznaczane, że one wchodzą w rozwiązania od 1 stycznia, bo wiadomo, że te harmonogramy, grafiki, umowy z lekarzami i tak dalej, no muszą mieć czas na wypowiedzenie, na to, żeby je zmienić, żeby od nowa podpisać i tak dalej. To prawda, no to jest żywy organizm, szpitalnictwo i no tutaj nie można doprowadzić do tego, że ustawa ustawą, a tu jakiś oddział, załóżmy szpitalno-oddział ratunkowy w jakiejś miejscowości przestaje działać, bo ustawa tak mówi. No
1: to, rozmawialiśmy, to panie, jasne, rozmawialiśmy panie senatorze już kilkanaście tygodni temu, kiedy właściwie byliśmy w oku tej afery związanej ze Szpitalem Południowym. Minęło kilkanaście tygodni. Żaden z lekarzy, których media ujawniały informacje o wyłudzeniach pieniędzy ze szpitali, nie został w żaden sposób ukarany. Ani przez samorząd lekarski, ani przez działania prokuratury. Czy pana to nie dziwi?
0: No, panie redaktorze, tak, dziwi mnie to. Natomiast proszę jeszcze przyjrzeć się jednej sprawie. Otóż często nakładane są kary na szpitale.
1: Ja wiem, i szpitale płacą za wyłudzenie lekarzy. Ja zdaję sobie z tego sprawę.
0: To jest sytuacja, w której no, cierpią poniekąd pacjenci.
1: To jest pytanie do państwa, tak? To znaczy do państwa jako do koalicji rządzącej. To znaczy no, prokuratura nie podejmuje działań. Samorząd lekarski rozumiem, że nie jest w państwa władaniu, natomiast no, też nie ma żadnych nawet postępowań dyscyplinarnych wobec tych lekarzy. Dlatego wracam do swojego wątku głównego. To znaczy jest chyba taki roztoczony parasol ochronny nad lekarzami, że mimo tego wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy, w sytuacji lekarzy i pacjentów nie zmieni się nic właściwie, bo też i środowisko lekarskie nie chce, żeby cokolwiek się zmieniało. No nie wiem, czy pan widział w ostatnich tygodniach, jak tabloidy opublikowały zdjęcia rozbijającego się po Warszawie drogim samochodem Dawida Kacprzyka, tego samego.

0: samego człowieka, który właściwie przyznał, że wyłudził z publicznych pieniędzy kilkaset tysięcy złotych i nadal nie został nawet przesłuchany przez prokuraturę. Przecież to nie może być przypadek.
1: Znaczy bezczelność niektórych złoczyńców jest...
0: No, w ciekawym momencie zerwało nam się połączenie. Słyszymy się, panie senatorze? Słyszymy się. Jakby mógł pan powtórzyć tę myśl od bezczynności niektórych złoczyńców?
1: Bezczelność,
0: przepraszam.
1: Bezczelność niektórych złoczyńców jest no, taka trudna do wyobrażenia sobie. Natomiast wracając, myślę, że tutaj no, jest większa rola NFZ-u i większa rola dyrekcji szpitali. Znaczy, to są instytucje bezpośrednio zainteresowane tym, że te pieniądze zostały w jakiś sposób zdefraudowane. No tak można chyba najskromniej użyć takiego słowa. I te instytucje powinny, myślę, powiadamiać prokuratury o tych zdarzeniach. I później prokuratura no, powinna wszczynać
0: te postępowania. No tak, to wie pan, panie senatorze, to świetnie brzmi. Tylko jak nie ma kary... to też wina staje się znacznie mniejsza. Jakie są? Kary są dla lekarzy, nie ma żadnych. Czy są jakieś kary dla tych lekarzy, co tam sobie wypłacali po kilkadziesiąt tysięcy za godzinę?
1: Pan redaktor mówi teraz, że nie ma kar, bo one nie są orzekane. Natomiast jeżeli ktoś zdefraudował pieniądze, to podlega przepisom, sfałszował dokumentację i tak dalej. To, że postępowania się nie toczą, czy toczą się bardzo powoli, to prawda, ale nie jest tak, że nie ma kar za to, co się stało. To
0: jest no, rozumiem, że są przewidziane kary, tak? Natomiast nie są nakładane. Tak.
1: No, więc zgadzam się, że to...
0: Sygnał do pozostałych lekarzy jest wysyłany jasny. To znaczy nawet za takie zachowania nie ma jest bezkarność, nie ma żadnej odpowiedzialności.
1: Nie, to znaczy... No tak, może pan redaktor to ujmować, patrząc na powolność tego całego procesu. Natomiast no, żyjemy też w takim państwie, że winę trzeba najpierw określić, oskarżyć, udowodnić.
0: Naprawdę myśli pan, że od 2,5 miesiąca prokuratura nie wie jeszcze, jak doszło do wyłudzania pieniędzy przez Dawida Kacprzyka? Zebrała, przecież wchodziła
1: myślę,
0: do...
1: Myślę, że wie. No więc... Moim zdaniem nie. Panie redaktorze, to ja mam tylko jedno wytłumaczenie. Mam nadzieję, że ono jest prawdziwe, bo jeżeli nie jest, to mamy duży kryzys też. Taki w prokuraturze, ale to, o czym ja myślę w przypadku tego pana doktora akurat, to jest to, że no, są zbierane po prostu informacje, dowody, są przesłuchiwani inni świadkowie i on jako ten, który jest no, potencjalnie winny tej sprawie, zostanie przesłuchany na koniec, jak już oskarżony.
0: To znaczy, no ja rozumiem to tłumaczenie, ale panie senatorze, nie do wyobrażenia to jest, że proces zbierania materiału dowodowego w tak prostej sprawie trwa 3 miesiące. No trochę mówiąc wprost, wygląda to na układ, w którym Dawid Kacprzyk zrezygnował ze wszystkiego i oddał pieniądze, a w zamian nie spada mu włos z głowy. No trochę niestety zaczyna to, im dłużej trwa, to zaczyna tak to wyglądać.
1: Pana ocena sytuacji, ja tych okoliczności nie znam, mogę tutaj nieco się powołać na pana Romanowskiego, który kiedy został w pewnym sensie przedwcześnie aresztowany i poznał zarzuty, poznał to, co mu grozi, to wziął i uciekł. I teraz tyle go widzieli i gdzieś tam siedzi w Naddniestrzu, więc no, czasami musimy tym służbom zawierzyć i pozwolić działać w wymiarowi sprawiedliwości, ale generalnie zgadzam się, że te sprawy powinny iść szybciej, tym bardziej, że bardzo bulwersujące jest to, że szpitale są karane szybko. Mhm. To znaczy mają odbierane kontrakty, mają płacone kary, muszą zapłacić i tak dalej. I to na to mamy sposób. To tutaj jakby NFZ jest szybki w tym zakresie i bezwzględny, bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi już o osoby, które tak naprawdę za to odpowiadały, no to tutaj się wszystko, tak jak pan redaktor mówi, przedłuża, rozmywa i czekamy.
0: No tylko sam pan zauważył, sposób na karanie tych lekarzy też jest, tylko woli, żeby ich karać nie ma.
1: Powiedzmy, że tak to można interpretować, natomiast ja sądzę, że to się zmieni, ta afera nie przeminie. Tak bezobjawowo.
0: Oby. Wojciech Konieczny, senator Lewicy, były wiceminister zdrowia, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: 3 minuty pozostały, nawet już tylko 2,5 do godziny 7:30, a więc za chwilę Ewelina Kamińska i najnowsze informacje.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Autopromocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Na zegarach 7.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Odeszła bohaterka wielu pokoleń. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, członkini Szarych Szeregów, weteranka Powstania Warszawskiego. Miała 99 lat. Dla wielu z nas była wzorem, mówił nasz poranny gość, senator Wojciech Konieczny z Lewicy.
3: Duża strata. No, zostawiła nam naprawdę spuściznę takiej osoby jakby normalnej. Takiej osoby, która nie chciała być bohaterem. Natomiast no, jej życie wskazało na to, że okoliczności ludzi czasami do tego zmuszają, a potem całym życiem swoim pracą udowodniła, że jakby to, że przeżyła to powstanie, to, że jej widziała, dało jej siłę do pracy w takich trudnych warunkach, w jakich pracuje. Myślę, że jest wzorem dla bardzo wielu osób.
2: Wanda Traczyk-Stawska była też współinicjatorką ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do Polski. 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego przyleci 12 osób. Na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz, mówi dyrektor pogotowia ratunkowego dr Marcin Podgórski.
4: Będziemy to realizować 2 samolotami Learjet-75 konfiguracji 3-nosowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Planowane są 2 transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
2: Ranni zostaną przetransportowani z Debreczyna. Pierwszy samolot powinien wylądować na lotnisku w Rzeszowie około południa. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpią w spotach kampanii, która ma promować nasz kraj za granicą. Hasło tej kampanii to Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Jej prezeska Magdalena Krucz podkreśla, że spoty wpisują się w najnowsze światowe trendy.
5: Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze, o tych postaciach, które też występują w tych filmach. Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski.
2: Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych w krajach zachodniej Europy i w USA. Pierwszy spot promuje Warszawę, a kolejne Gdańsk i Kraków.

0: Wszędzie deszczowo i pochmurnie, w całym kraju zachmurzenie duże, najcieplej na południu, 25 stopni na termometrach w Małopolsce i na Podkarpaciu, a na pozostałym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Rafał Bała z redakcji sportowej. Ja tylko zanim zaczniemy informację, przypomnę Państwu, jeśli ktoś nas nie słucha od godziny 7, to od 6, to powiem, że Rafał Bała obiecał zwierzątka w tym,
1: tak jest.
0: W tym serwisie
1: sportowym.
0: Tak jest.
1: I zaczniemy od tematu zoologicznego, także, ale to już po dżinglu. Tak, teraz szczerze, dobrze? Bardzo cię proszę.
0: Zawsze.
1: Żebyś, tak jak czasami jesteś zmęczony, odpływasz i zamykasz sobie oczy i co widzisz? Ja często widzę, jak siedzę na jakimś rumaku i galopuję, albo cwałuję nawet i ta czupryna rozwiana, prawda? Wiatr.
0: Twoja
1: i tak
0: czy
1: dalej.
0: Konia?
1: No, konia też na pewno. No i właśnie, koń, czyli tym bohaterem, o którym mówiłem, jest koń włoski. Smutne informacje docierają z Italii, bo nie żyje legendarny włoski kłusak, Varan. W maju skończył 31 lat. O tym poinformowały władze nawet lokalne włoskie. Minister rolnictwa Francesco Lollobrigida, gubernator Wenecji Euganejskiej Luca Zaja. No naprawdę to był bohaterski koń, można tak powiedzieć. Wygrywał dla Italii wszystko, co można było. Oczywiście w tym wyścigu kłusaków. Wiesz, jak to wygląda? To jest tak, że koń, za nim taki powóz malutki, na którym siedzi właśnie ten
0: czyli takie wyścigi rydwanów?
1: Tak, wiesz, jak na nich mówią? Kowboje na siewnikach, bo te powozy przypominają takie siewniki rzeczywiście, jak na polskich polach jeszcze do niedawna można było zaobserwować. Tak czy inaczej, ten Varan przeżył 31 lat, w tym czasie wygrał 62 z 73 wyścigów, w których startował i zarobił na tych wszystkich torach od Italii poprzez Australię, poprzez różne inne kraje, Francję, tam też bardzo to jest popularne, po Stany Zjednoczone zarobił ponad 6 milionów euro, także rzeczywiście wspaniałe osiągnięcie. No i tutaj Włosi żegnają tego kłusaka Varan. A propos
0: bardzo
1: tych wyścigów,
0: koni.
1: Tak, wyścigów kłusaków, to bardzo zaangażowany w to był i jest Zbigniew Boniek. On bardzo lubi też te wyścigi. Zresztą one się też na torze na Służewcu często odbywają, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę się dowiedzieć, kiedy to jest, kiedy będzie w tym sezonie było i sobie zobaczyć, naprawdę
0: to
1: warto.
0: Taki rowerek doczepiany trochę
1: dwukółka, tak.
0: Dwukółka, tak.
1: Ale bardzo leciutka.
0: Z siedziskiem do
1: i
0: konia.
1: I te konie, no wiem jak wygląda kłus. To nie jest
0: wiem,
1: ten najszybszy.
0: Jak wygląda konie.
1: Wstęp jest, później jest kłus, później jest galop i ten najszybszy to jest cwał. Także kłus to jest taki pośredni, około 20-22 km na godzinę te koniki
0: sobie
1: tam
0: pędzą. I to są wyścigi,
1: pędzą.
0: Tak? Kto
1: tak,
0: pierwszy?
1: Są wyścigi, kto pierwszy na tym i bardzo fajnie to wygląda. W każdym razie żegnamy kłusaka Varan. Witamy natomiast tych wszystkich, którzy rywalizują w turnieju w Cincinnati w stanie Ohio. To już tenis. Wczoraj już w pierwszej rundzie debla tam pożegnał się z rozgrywkami Jan Zieliński, Polak, Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Nysem i Francuzem Rogerem Vasselinem. Dziś w Cincinnati kolejny meczik i świątek. Jej rywalką będzie francuska Diane Parry, a o szczegółach Jan Pachlowski.
2: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA Francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. Przypadek awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie.
1: Na początek dzisiejszego meczu Świątek Paris o 17:00. Tymczasem transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodrigo z Manchester City do Barcelony został sfinalizowany, potwierdziły oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro, a kontrakt ważny jest do 2030 roku. Siatkarki deweloperów Rzeszów nie zarabiają takich pieniędzy. Przygotowują się w okrojonym składzie do nowego sezonu Ekstraklasy. Aż 7 zawodniczek z ekipy wicemistrzyń Polski zostało powołanych do reprezentacji swoich krajów na mistrzostwach.

0: Mistrzostwa Europy trenuje na zgrupowaniach. Spośród tych, które są w Rzeszowie, nową rozgrywającą będzie 24-letnia Martyna Łazowska. O miejsce w wyjściowym składzie powalczy z reprezentantką Polski, inną nowo pozyskaną do Rzeszowa siatkarką Alicją Grabką.
1: No, ja jestem tego świadoma, przyszłam tu z taką wiedzą, ale no mówię, to tylko i wyłącznie na plus taka rywalizacja, bo wiadomo, że rozwój sportowy jest bardzo ważny i codzienna praca na treningach przede wszystkim, jakby o to mi tutaj chodzi przychodząc. Od wielu lat myślałam o Rzeszowie i było to w mojej głowie, więc jak propozycja się pojawiła, to oczywiście od razu byłam na tak.
0: A po ponad roku przerwy do Rzeszowa wraca doświadczona środkowa bloku Weronika Centka-Tietjaniec. No, ona stawia sprawę jasno, co powinien powalczyć deweloper w nowym sezonie.
2: My też mamy osobiście takie bardzo duże wygórowane oczekiwania wobec tego sezonu, bo prawda jest taka, że przychodząc do Rzeszowa, znając to miejsce, każdy musi gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że walczymy o złoty medal, walczymy o najwyższe cele, walczymy o to, żeby w Lidze Mistrzów pokazać się na bardzo dobrym poziomie i po prostu każdy przychodzi z takim mindsetem, żeby ugrać coś w tym sezonie. Mamy po prostu chrapkę na kolejny złoty medal. Mam nadzieję, że ten sezon przyniesie bardzo dużo fajnych, pozytywnych emocji. Przy okazji mamy jeszcze Puchar Polski, Super Puchar. No, Liga Mistrzów jest bardzo ciężka w tym roku, ale tak naprawdę takie wyzwania są najfajniejsze.
0: Już po zakończeniu Mistrzostw Europy około połowy września w Rzeszowie zameldują się kadrowiczki. Drużyna zacznie rywalizować kontrolnie, no i ma w planach m.in. turniej w Niemczech. Łucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach. Z własną flagą i hymnem Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji zaakceptował rekomendację MKOL-u. Przypomnijmy, te mówiło o tym, żeby dopuszczać Rosjan, żeby znosić z nich te sankcje. Wcześniej uczyniły to m.in. Federacja Szermiercza, Gimnastyczna czy Siatkarska. A jeśli chodzi o łucznictwo, no to będą mogli Rosjanie startować w zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata. Natomiast na razie nie wiadomo jeszcze, co z Mistrzostwami Europy, bo ta Europejska Federacja jest autonomiczna, no i sama podejmuje decyzję, czy dopuszczać Rosjan, czy nie. A na koniec jeszcze o tym, że nie warto jeździć zbyt szybko, że warto przestrzegać przepisów na drodze, także też no, niektórzy lubią sportową jazdę na drodze, ale ona się...
3: To nie, to od sportowej jazdy są tory sportowe.
0: Tak jest, rzadko się opłaca na zwykłych drogach i tak między innymi przekonał się o tym były piłkarz Manchester United Paul Scholes. Został ukarany grzywną w wysokości prawie 1500 funtów, no i odebrano mu prawo jazdy na 6 miesięcy. Dwa razy przekroczył wyraźnie prędkość na angielskim drogach, no i sądy się tym zajęły, no i przez pół roku nie będzie mógł jeździć.
3: Z przestrogą dla
0: tak jest.
3: Piratów drogowych.
0: Chcesz jeździć? Jeździ na torze wyścigowym.
3: Rafał Bała z redakcji
0: Wybieram
3: sportowej.
0: Wybieram się zaraz na tor po dyżurze.
3: Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Już 7.40 na zegarach, a z nami Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Dobrze cię słyszeć, Macieju. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Taka huśtawka nastrojów sobie pomyślałem. Od takich radosnych tematów przechodzimy do nieco cięższych.
3: To codzienność w naszych porankach. Macieju, no właśnie, trochę cięższe tematy, bo przenosimy się na front po raz kolejny rosyjsko-ukraiński. Ukraińskie drony kolejny raz zaatakowały rosyjskie miasta. Kreml przy braku sukcesów na froncie i zniszczeniach spowodowanych odwetem Kijowa, zamiast dążyć do zakończenia wojny, szkoli nowe kadry. Indoktrynacja dzieci i młodzieży przybiera karykaturalne strachy. Straszne wręcz kształty. Powiedz, Macieju, o co chodzi, bo już pamiętam z początku wojny, jak dzieci paradowały z literkami Z i w tekturowych czołgach.
4: A teraz przeprowadzono w rosyjskich szkołach ćwiczenia antyterrorystyczne i dzieci rzucano na podłogę, wymachiwano nad ich głowami bronią, nawet strzelano w ich pobliżu, wrzucono do klas granaty dymne i hukowe. Z informacji przekazanych przez takie niezależne serwisy rosyjskie wynika, że w jednej ze szkół rannych zostało 5 nauczycieli od tych granatów wrzuconych do klasy. I tak Kreml wychowuje to. Nowe pokolenie zwolenników wojny, ja mówię janczarów, obozy przysposobienia patriotyczno-wojskowego, lekcje wychowania patriotycznego już w przedszkolu. I jak mówi rosyjska dziennikarka kanału WOTAK, z którą rozmawiałem, Maria Makarowa, efekty takiego wychowania już są.
5: Pierwsze osoby, które ukończyły na przykład 18 lat, tak, w tym roku już zginęły na froncie. No, część tych osób z rosyjskich szkół wychowane już na tej propagandzie poszło dalej się kształcić, na przykład do zawodówek albo też na uczelnie wyższe. I Rosja pod koniec zeszłego roku zaczęła prowadzić ogromną, szeroką kampanię werbunkową również na uczelniach, w technikach i w zawodówkach. Okłamuje się ich, że ten kontrakt będzie tylko na rok. To nie jest prawda, bo kontrakty z rosyjską armią teraz, dopóki trwa wojna przeciwko Ukrainie,

0: są bezterminowe. To jest kłamstwo, bo ich się wysyła na szturm od razu. W rosyjskim wojsku nikt nie dba o życie swoich żołnierzy, którzy na front przyjeżdżają.
1: Rosyjskie społeczeństwo, jak zauważyli państwo, bardzo szybko poddało się putinowskiej indoktrynacji. Politolog Wasilij Gatow, gdyśmy rozmawiali, zauważył, że Zachód chciał pokazać Rosjanom inne możliwości, no ale niestety nie wyszło. Mamy do czynienia z zasadniczo inną sytuacją. W odróżnieniu od Związku Sowieckiego, współczesna Rosja nie jest za żelazną kurtyną, nie jest oddzielona od Zachodu cenzurą. Ludzie w tym cenzurowanym świecie sowieckim mieli w sobie jakąś taką ciekawość Zachodu. Chcieli wiedzieć, co tam się dzieje i pod względem politycznym, i kulturowym, i gospodarczym. Natomiast współczesne rosyjskie masy uważają, że już wszystko wiedzą, zjadły wszystkie rozumy i nie potrzebują, żeby ktoś ich pouczał. W tych rozważaniach najważniejsze jest to, że Zachód już swój wpływ na Rosję wywarł. Posłuży się sowiecką anegdotą. Noworuski prosi złotą rybkę, żeby sprawiła, żeby miał wszystko. A rybka mówi do niego tak: ty już miałeś wszystko.
2: Ona mu mówi: u ciebie już wszystko było.
1: No i symptomatyczne są doniesienia rosyjskich mediów niezależnych z ostatnich godzin. Telewizja Deszcz napisała w zapowiedzi programu, że Rosjan przygotowuje się na blackouty, benzyny nie ma nawet w Moskwie, niezadowolenie społeczne rośnie. No, ja zadaję sobie tylko pytanie, co z tego niezadowolenia wyniknie? I wciąż czekam z nadzieją, że jednak Rosjanie się ockną i zrobią coś z tymi, którzy siedzą na Kremlu, a przede wszystkim z Władimirem Putinem.
3: Maciej Jastrzębski. Macieju, bardzo ci serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje, a my pozostajemy w kręgach związanych z wojną, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Jest z nami także Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
3: W Niemczech otwarto Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego i to oczywiście reakcja na mnożące się ataki hybrydowe i próby sabotażu z wykorzystaniem bezzałogowców. Powiedz, Adamie, jaki jest cel tego Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego? No i jak duży problem Niemcy mają z sabotażami czy też z rosyjską dywersją?
4: No właśnie, z rosyjską dywersją, dlatego zanim przejdę do tego, co się dzieje w Niemczech i tego sabotażu, czyli tych głównych powodów, które są wskazywane, dlaczego to centrum zostało otwarte, to jeszcze chciałem nawiązać do tego, co przed chwilą wyniknęło z twojej rozmowy z Maciejem i wcześniej przed godziną z Pawłem Buszko. To, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim, ma bardzo duży wpływ na to też, co dzieje się w Niemczech właśnie, bo te sabotaże są częścią tych działań, które mają sprawić, że osłabiani są ci, którzy wspierają Ukrainę, że ma ich dotykać właśnie działanie Rosjan. Oczywiście oni się nie podpisują pod tym i zaprzeczają wszystkim rzeczom, ale no, są takie zdarzenia, które bez wątpienia wskazują na to, że to Rosjanie właśnie działali i takim zdarzeniem jest to, co stało się niespełna dwa tygodnie temu, czyli w Lipsku, kiedy w pobliżu ukraińskiego zresztą samolotu transportowego, który stał na lotnisku w Lipsku, wyładowany amunicją przewiezioną trochę wcześniej z Francji, znaleziono drona uzbrojonego. To jest pierwszy raz w historii tej długiej i bogatej, bo liczącej już kilkaset przypadków w ciągu ostatnich 4 lat, historii sabotażów, które są przeprowadzane z użyciem dronów na terenie Niemiec. A też przypomnę, że pół roku temu, kiedy zaczynała się monachijska konferencja bezpieczeństwa, drony pojawiły się nad lotniskiem w Monachium właśnie. I dwukrotnie je zamykano. Ja wylądowałem tuż przed właśnie takim jednym z tych zamknięć w Monachium, kiedy na tą konferencję się udawałem. I właśnie te wydarzenia na terenie Niemiec, a także to, co dzieje się kilkaset kilometrów na wschód od Niemiec, doprowadziły do tego, że właśnie w Kochstedt zostało otwarte centrum, które nazywa się właśnie Centrum Rozwoju Technologii Bezpieczeństwa Dronowego, taka jest pełna nazwa, a to miejsce jest nieprzypadkowe, dlatego że tutaj nomen omen Związek Radziecki miał swoją bazę lotniczą po wojnie, kiedy było to jeszcze NRD i teraz od 3 dekad pracują tam pracownicy niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki i pracują, to jest główna siedziba, gdzie naukowcy pracują właśnie nad bezzałogowcami, a teraz dojdą im nowe obowiązki, bo to nowe centrum sprawia, że będzie to nie tylko cywilny rozwój właśnie dronowy, ale także rozwój tego wszystkiego, co potrzebne jest do obrony, czyli naukowcy mają przechwytywać technologię, mają przy każdym przypadku tego sabotażu sprawdzać, co to za dron przyleciał, jaka technologia została zastosowana i szykować środki obrony Niemiec właśnie przed tymi aktami sabotażu przede wszystkim.
3: Adam Górczewski. Adamie, bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę i za twoją relację. Przesyłamy pozdrowienia do Berlina. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
3: Do usłyszenia. Cześć.

0: polskim słuchaczom też wszystkiego dobrego.
1: No tak, zakładam, że inni słuchacze niż Polacy, bądź ci, którzy posługują się językiem polskim, nas nie słuchają, ale wszystkich serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy też Justynę Golonko, która właśnie wbiegła
2: radośnie,
1: tanecznie do naszego studia. Cześć,
2: tak
1: Justyno,
2: było,
1: dzień
2: cześć.
1: Dobry. Co u ciebie słychać?
2: Jak zwykle świetnie, dziękuję, że pytasz, a u ciebie? Powiedz.
1: Dziękuję, dobrze.
2: Cieszymy się bardzo za tym
1: razem. Powinien
2: tutaj
1: też to odpowiedzieć świetnie, no tak, nie żeby hierarchizować. To zaczynamy informacje gospodarcze.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Jeszcze komplementami Justyna sypie.
2: No tak, powiedziałam właśnie, fajnie, że wróciłeś.
1: Też się bardzo cieszę.
2: I zaczynamy.
1: Od czego?
2: Wielkie projekty mają powstawać szybciej. Dobre informacje.
1: Szczególnie na Pomorzu.
2: Tak. Rząd zdecydował o przyspieszeniu najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych. Już mówię, o co chodzi. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kluczowych inwestycjach strategicznych. Jak powiedział premier Donald Tusk, szybciej realizowane inwestycje mają mieć realny wpływ na poprawę obronności oraz bezpieczeństwa Polski, a to przecież bardzo ważne, ale również to też ma przyspieszyć rozwój gospodarczy i to też bardzo ważne. Szef rządu wskazał, że wśród inwestycji znajdują się prace modernizacyjne w portach morskich, co przyczyni się do wzrostu znaczenia Polski na Morzu Bałtyckim.
4: Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku. Po wykonaniu tych inwestycji będę mógł z czystym sumieniem Państwu zameldować, że Polska po kilku latach naszej pracy stała się bałtycką potęgą i że Bałtyk stał się naprawdę polskim morzem.
2: A ta lista przyspieszonych kluczowych inwestycji obejmie także modernizację kolei oraz prace związane z energetyką jądrową.
4: Z oczywistych względów musimy i chcemy przyspieszyć także inwestycje, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio naszego programu jądrowego, elektrowni jądrowej. To ma także bezpośredni związek z infrastrukturą na morzu i nad morzem. To jest między innymi infrastruktura hydrotechniczna w granicach pasa technicznego oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej.
2: Projekt resortu infrastruktury ma uprościć procedury administracyjne oraz skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe i budowlane. A w tym miesiącu rząd zbierze się na dwóch dodatkowych posiedzeniach. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że ministrowie będą obradować nad przyszłorocznym budżetem.
5: W tym tygodniu odbędzie się w piątek związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe Rady Ministrów. Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem i kolejne posiedzenie odbędzie się już budżetowe 28 sierpnia.
2: A na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy Lex Rolnik. Ta ustawa odpowiada na rzeczywisty konflikt pomiędzy rolnikami a mieszkańcami miast osiedlającymi się na wsi. W ten sposób propozycję rządową komentuje profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Profesor podkreślił na naszej antenie, że wieś wciąż musi być postrzegana jako miejsce pracy rolników, bo tak właśnie jest.
6: Część osób wyjeżdża na wieś, bo chce ciszy, czystego powietrza. Tymczasem każdy powinien zdawać sobie sprawę, że wieś, no to również rolnictwo. To okresowy hałas, zapach nawozów, zapach zwierząt, także przejazdy maszyn. Rolnik musi wykonywać tę pracę. No nie ma innego wyjścia, bo wieś przecież jest przestrzenią życia, ale jest przede wszystkim tym miejscem produkcji, żywności.
2: I tak, zgodnie z założeniami projektu Lex Rolnik obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu na wsi, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Teraz o popycie na kredyty mieszkaniowe powiem więcej, bo ten popyt mocno poszedł w górę. W lipcu banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 22% niż w lipcu ubiegłego roku, a liczba złożonych wniosków kredytowych wzrosła w tym czasie o 12%. O tym, z czego wynika tak dynamicznie rosnące zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi, co wpływa na zwiększenie tej akcji kredytowej, powie nam dr habilitowany Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK.
7: Po pierwsze, część osób chce refinansować już posiadany kredyt, czy zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciąganego kredytu rok, dwa lata temu.

0: poziomie stóp procentowych, a z drugiej strony także jest duże zainteresowanie nabywaniem nieruchomości z uwagi na sprzyjające dwa podstawowe czynniki, czyli rosnące wynagrodzenia i bogacenia się społeczeństwa, któremu towarzyszy obniżka stóp procentowych, którą mieliśmy ostatnio w marcu. Nadal one są na wysokim poziomie, ale są coraz niższe, co zwiększa zdolność kredytową i pozwala zaciągać kredyty na coraz wyższe kwoty.
1: No i w lipcu kolejny raz wzrosła średnia wartość wnioskowanego kredytu. Ustanowiony został kolejny rekord w historii na poziomie ponad 538 tysięcy złotych. Wzrost rocznej dynamiki wyniósł prawie 10%, ale ja tak sobie myślę, że dobrze, że ta wartość wnioskowanego kredytu rośnie, ale z drugiej strony wynika to także z tego, że po prostu te mieszkania są coraz droższe.
2: Saldo.
1: A teraz o nowych przepisach, które już weszły w życie i dotyczą sprzedaży używanych samochodów, bo tu dużo się zmieniło i już wyjaśniam, o co chodzi. Teraz trzeba udowodnić, że te używane samochody, używane autka są zdatne do ruchu drogowego. Nowe przepisy mają ograniczyć handel wrakami i autami w bardzo złym stanie jako pełnowartościowymi używanymi. Z punktu widzenia handlarzy używanymi samochodami w kraju zmiany są bardzo istotne, bo nowe rozporządzenie wprowadza rozróżnienie między autami używanymi a wycofanymi z eksploatacji. Zmiana przyczynić się ma do utrudnienia sprzedaży aut, które nie nadają się do użytku. O tym mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Żeby taki samochód mógł zostać sprzedany, zmienić właściciela, no tutaj jest kilka kryteriów, które należy spełnić. Chodzi o wizytę w stacji kontroli pojazdów autoryzowanej, która to kontrola ustali, co trzeba zrobić, żeby ten samochód wrócił do jazdy. No i na tej podstawie później jest on przywracany do ruchu drogowego, albo jeśli to jest na przykład dla zbywającego ten samochód nieopłacalne, czyli naprawa, regulacje, wymiana części, no to jest on skierowany do zezłomowania.
1: Przy sprzedaży używanego auta od teraz właściciel musi potwierdzić jego zdatność do ruchu. Takim podstawowym dowodem będzie świadectwo zdatności do ruchu drogowego, czyli w Polsce zaświadczenie z badania technicznego pojazdu. Kluczowe z punktu widzenia Polski są zapisy dotyczące pojazdów używanych i tych właśnie wycofanych z eksploatacji. O tym mówi Kazimierz Zbylut, prezes Zarządu Związku Pracodawców Stacji i Kontroli Pojazdów.
4: Samochód powinien mieć ważne badanie techniczne, które uprawnia go do uczestnictwa w ruchu drogowym. Natomiast gdyby takiego zaświadczenia nie posiadał, a obecny właściciel chciałby taki pojazd sprzedać, no to musi zadbać już o to, żeby nowo nabywca miał wraz z tą umową kupna-sprzedaży także zaświadczenie, że ten pojazd jest sprawny.
1: A jeśli nie jest sprawny i nie przejdzie badania technicznego, w takiej sytuacji, tak jak mówiliśmy, właściciel samochodu będzie mieć maksymalnie 5 lat na przeprowadzenie niezbędnych napraw, tak aby uzyskać świadectwo dopuszczenia auta do ruchu drogowego. Czternastki już niebawem. ZUS przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury. Pieniądze dostaną najubożsi emeryci. Pierwsi emeryci i renciści 14. otrzymają 1 września. W tym roku 14. emerytura wyniesie niespełna 2000 zł. Tak mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.
5: Tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższa niż 2900 złotych brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 złotych brutto.
1: Czternastkę ZUS oczywiście wypłaci automatycznie, o tym jeszcze będziemy Państwu przypominać. Nie trzeba tu składać żadnych wniosków. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Piłkarz Robert Lewandowski, Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Ich hasło to Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Jej prezes Magdalena Krucz powiedziała, że spoty wpisują się w najnowsze światowe trendy.
6: Pomyśleliśmy sobie, że musimy tą Polskę pokazać w trochę inny sposób, właśnie intrygujący, ale też zabawny, lekki. I myślę, że to się udało. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze, o tych postaciach, które też występują w tych filmach. Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski, że mieliśmy królów kiedyś w przeszłości, a jednocześnie w tej

0: chwili jesteśmy takim rozwiniętym bardzo dobrze krajem.
1: Kampania będzie realizowana w social mediach w krajach zachodniej Europy i w USA. Pierwszy spot promuje Warszawę, kolejny Gdańsk i Kraków. Kampania kosztowała 7 milionów złotych, jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Reklama.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
6: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
6: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
6: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Areszt dla kierowcy autokaru po wypadku na Węgrzech. Tymczasem polska dyplomacja chce jak najszybciej sprowadzić do kraju ciała ofiar. Marcin Romanowski nie dostanie listu żelaznego. Prokuratura odmówiła wydania dokumentu. Honorowa obywatelka stolicy i weteranka Powstania Warszawskiego zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceminister Wojciech Zajączkowski podkreśla, że resort zwrócił się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, żeby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
1: Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem węgierskiej policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autokarem. Decyzją sądu trafił na 30 dni do aresztu. Drugi kierowca autokaru, Grzegorz Wojtoń, powiedział w TVP Info, że Robert M. przed wypadkiem nie zgłaszał złego samopoczucia.
3: Przyszedł, powiedział, że jest całkiem wypoczęty, zrelaksowany. Nie było żadnej atmosfery nerwowości, czy w załodze, czy w pasażerów. No nic nie wskazywało na to, żeby mogło to przewidywać jakąś tragedię. On się czuł bardzo dobrze.
1: Tymczasem kolejnych 12 poszkodowanych w katastrofie autokaru wróci dziś do kraju. Za ich transport odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samoloty wystartują z Debreczyna. Pierwszy samolot powinien wylądować na lotnisku w Rzeszowie około południa. Nie ma podstaw, żeby Marcin Romanowski odpowiadał przed polskim sądem z wolnej stopy. Tak oceniła prokuratura krajowa, która nie poparła wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie listu żelaznego. Rzecznik śledczych Przemysław Nowak powiedział, że jednym z warunków wydania dokumentu jest potwierdzenie, gdzie przebywa podejrzany.
4: Z materiału dowodowego nie wynika, aby Marcin Romanowski przebywał w Tyraspolu na terenie Zadniestrza. Nie wynika również, aby tam nie przebywał. Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie.

0: programie listu żelaznego. Natomiast między innymi uzyskaliśmy informację na razie wstępną, iż nie przekraczał on granicy Mołdawii, nie przekraczał on granicy Rumunii ani Ukrainy.
1: A o tym, że Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu, informował wczoraj premier Donald Tusk. Szef rządu powoływał się na informacje od sojuszu.

0: Iranem.
1: Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyu poinformował, że Donald Trump nie konsultował z Seulem decyzji o ograniczeniu skali wspólnych manewrów wojskowych. Jedne z największych dorocznych ćwiczeń o kryptonimie Tarcza Wolności właśnie trwają. Już w ich trakcie poinformowano, że skrócone zostaną o połowę i zakończą się w najbliższy piątek. Szef południowo-koreańskiej dyplomacji uważa, że decyzja Waszyngtonu ma na celu wywarcie presji na Seul, aby ten włączył się w wojnę z Iranem. Trump uważa, że USA ponoszą zbyt duże koszty obecności na Półwyspie Koreańskim. Manewry wojskowe już raz zostały zawieszone w 2018 roku na mocy krótkotrwałego porozumienia z Koreą Północną po spotkaniu Trumpa z Kimem w Singapurze. Amerykański prezydent we wpisie w mediach społecznościowych powołuje się na dobre relacje z przywódcą komunistycznej Korei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Stolica żegna swoją bohaterkę Wandę Traczyk-Stawską, pseudonim Pączek. Weteranka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i dodał, że każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne. Więcej o życiorysie bohaterki wie Krzysztof Kuczyński.
2: Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku. W czasie okupacji niemieckiej działała w konspiracji niepodległościowej. Jako członek Szarych Szeregów brała udział w małym sabotażu oraz w akcji N. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych.
0: Wanda Traczyk-Stawska angażowała się też w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach oraz cywilach i kierowała Społecznym Komitetem do spraw cmentarza powstańców Warszawy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: We wschodniej połowie kraju sporo słońca, na zachodzie za to pochmurno. Przelotnie pada obecnie na Pomorzu Zachodnim i miejscami na południu kraju. Później zachmurzy się niemal wszędzie i niemal wszędzie możliwy będzie też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy średnio od 19 do 23 stopni. Nieco cieplej będzie na południu, tam do 25.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry, 8.06 już na zegarach, przed nami środa, 19 dzień sierpnia, Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, to 231 dzień roku, słońce wzeszło o 5.25, a zajdzie o 19.53. Imieniny obchodzą dzisiaj Alfred, Bolesław, Emilia, Jan, Ludwik, Julian, Wiktor oraz Wincent. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: W naszym studiu o poranku pojawił się Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
5: Zacznijmy od wspomnienia pani Wandy Traczyk-Stawskiej, powstanki warszawskiej, która zmarła dziś w nocy w wieku 99 lat. Co po sobie zostawiła? Jakie wspomnienia, jakie lekcje?
6: No przede wszystkim kondolencje dla bliskich, dla rodziny, dla tych wszystkich, którzy otrzymywali kontakty z panią Wandą. No z pewnością była bohaterką walki o Warszawę, zasłużoną powstanką Warszawy.
5: A jeśli chodzi o jej lekcje teraz, o współczesności?
6: Wie pan co, no o zmarłych mówi się dobrze, więc mi zaangażowanie pani Wandy w działalność polityczną średnio się podobało. Natomiast rzeczywiście uważam, że była osobą niezwykle zaangażowaną, jeśli chodzi o walkę w Powstaniu Warszawskim i na tym nie powinno się skupić.
5: To jeszcze tylko o tym upamiętnieniu też powstańców, bo w to pani Traczyk-Stawska była bardzo zaangażowana w poszukiwanie szczątków powstańców, w stworzenie Domu Powstańców w Warszawie, także w stworzenie tej nekropolii na Warszawskiej Woli poświęconej powstańcom, więc nawet w tym aspekcie
6: oczywiście,
5: przywracania pamięci,
6: że jeśli chodzi zarówno o uczestnictwo w powstaniu, jak i o działalność mającą na celu upamiętnienie tego niezwykle ważnego wydarzenia, no jednego z ważniejszych współczesnej historii Polski, ma z pewnością miała wielkie zasługi i to jest ogromna strata w tym obszarze.
5: Dobrze, to zmienimy temat. Rzeczywiście wyznajemy zasadę, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Panie rzeczniku, Długo jeszcze Marcin Romanowski będzie członkiem Prawa i Sprawiedliwości?

0: z jakiego powodu miałby nie być?
1: Z powodu ukrywania się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, najpewniej w prorosyjskiej, w prorosyjskim Naddniestrzu.
0: Panie redaktorze, Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, tak samo jak pan minister Zbigniew Ziobro. A co do miejsca pobytu pana ministra Romanowskiego, no ja już słyszałem wiele różnego rodzaju spekulacji, wiele różnych komentarzy, opinii czy jakichś fake newsów. Nie mam absolutnie żadnej wiedzy, gdzie jest pan minister Marcin Romanowski. Na przykład tak samo jak nie wiem, gdzie był Donald Tusk podczas obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Prawda? Powinien uczestniczyć w tych uroczystościach, więc możemy tak sobie dywagować, gdzie są poszczególne osoby. A tak na dobrą sprawę prawdopodobnie to, co w tej chwili się dzieje, to jest pewnego rodzaju fake news, który ma na celu przykrycie tych wszystkich afer, z którymi mamy do czynienia teraz za sprawą indolencji poszczególnych działaczy Koalicji Obywatelskiej, czy też bezpośrednio Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę, jak ładnie Donald Tusk odbił temat złodziejstwa w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie próbowano, ukradziono tak na dobrą sprawę w mojej ocenie ponad 4 miliony złotych, rozdając je mężowi, sąsiadowi, jakiejś zaprzyjaźnionej firmie. No Donald Tusk nie musi się do tego odnosić, bo może sobie mówić, spekulować, gdzie jest minister Marcin Romanowski. Sama prokuratura powiedziała, że nie wie, gdzie on przebywa.
1: A Donald Tusk wczoraj stwierdził, że 99%, że w Tiraspol.
0: A to prokuratura nie wie, a Donald Tusk wie, to on ma jakieś informacje inne niż z prokuratury. No to jest też bardzo podejrzane.
1: No może
0: mecenas Lewandowski wezwał, no to służby specjalne nie przekazują informacji prokuraturze. Bardzo dziwnie, że w państwie Donalda Tuska to wszystko funkcjonuje. Jednak to powinna być jakaś synergia poszczególnych instytucji odpowiadających za zarządzanie naszym systemem bezpieczeństwa, za prowadzenie różnego rodzaju śledztw. Mecenas Bartosz Lewandowski, mecenas obrońca Marcina Romanowskiego, wezwał na świadka Donalda Tuska, skoro ma taką pewność i to jeszcze stoi w kontrze do tego, co mówi prokuratura, żeby zeznawał w tej sprawie, skoro jest pewny tego, gdzie jest Marcin Romanowski. Ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Nie wydaje mi się, żeby był w Naddniestrzu.
1: A jak wysyłał tę lojalkę, którą trzeba było podpisać swojego czasu, to w jaki sposób ją przesłał?
0: Panie doktorze, ja się tymi nie lojalkami, tylko dokumentami potwierdzającymi przynależność do Prawa i Sprawiedliwości akurat nie zajmowałem. Nie wiem, w jakiej formie on wysłał, nawet nie wiem, czy wysłał.
1: Nie, no wysłał, bo Karol Karski mówił, że wysłał, tylko nie wiadomo w jakiej formie.
0: No dobrze, ale pocztą elektroniczną.
1: Okej, ale to nie zmienia faktu, że Marcin Romanowski jako jeden z dwóch waszych polityków, poza Zbigniewem Ziobrą, uchyla się przed wymiarem sprawiedliwości. Przecież polityków waszych, którzy mają zarzuty prokuratorskie czy postępowania w prokuraturze, jest kilku, jeśli nie kilkunastu. Wobec na przykład Dariusza Mateckiego, Dariusz Matecki siedzi już na ławie oskarżonych. I ja nie słyszę, żeby on podnosił, że jego proces jest niesprawiedliwy. No ma, tak jak każdy obywatel, prawo podnosi?
0: Oczywiście, że tak. Zarzuty są przecież całkowicie szyte.
1: No dobrze, ale to nie. To jest ocena zarzutów. Ja teraz mówię o zarzutach dotyczących postępowania procesowego. Czyli to nie jest tak, że sądy działają w sposób upolityczniony. Dariusz Matecki zeznaje, wypowiada się w sądzie, składa zeznania i nie bojkotuje wymiaru sprawiedliwości. Mógłbym tak jeszcze kilku polityków wymienić. Dlaczego Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro mają inne standardy, wobec nich są inne standardy niż wobec innych polityków?
0: Wszystkie standardy w śledztwach dotyczących polityków opozycji w tej chwili mają charakter stricte polityczny. W przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobry i pana ministra Marcina Romanowskiego mamy do czynienia z zarzutami zorganizowanej grupy przestępczej, co musi pan przyznać jest totalnym absurdem. No, robi się z ministra Zbigniewa Ziobry i z ministra Romanowskiego jakichś gangsterów, a tam po prostu sprawę dotyczy wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuca się jakiegoś rodzaju złodziejstwo, mimo że nikt ani złotówki nigdzie nie ukradł. No i nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest po prostu realizacja takiego głównego postulatu, korowego postulatu Donalda Tuska dotyczącego rozliczeń, czyli to, na co najbardziej czekają Silni Razem, ta sekta taka zgromadzona wokół Romana Giertycha, która żywi się tylko i wyłącznie nienawiścią do PiSu. Donald Tusk doskonale wie o tym, że musi utrzymać swój twardy elektorat, żeby osiągnąć jakikolwiek dobry wynik w nadchodzących wyborach. I stąd taka presja na to, żeby ta sprawa została sfinalizowana przez nielegalnie przejętą prokuraturę. I jestem przekonany co do tego, że gdyby doszło do aresztowania i ministra Romanowskiego, i ministra Zbigniewa Ziobry, to do wyborów parlamentarnych z tego aresztu by nie wyszli. A jeśli doszłoby niestety na przykład do zwycięstwa Donalda Tuska i miałby kolejną kadencję, to by siedzieli w tym areszcie tak długo, aż Donald Tusk by sobie tego życzył.
1: No ale to jest tylko jakaś projekcja. To znaczy żadne nasze doświadczenie z ostatnich 3 lat tego nie potwierdza. Dariusz Matecki też był w areszcie, został z niego wypuszczony. Urzędniczki, które zeznawały, które były i są oskarżone w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, zostały wypuszczone. Ksiądz Olszewski został z aresztu wypuszczony. Nikogo prokuratura nie przetrzymywała w aresztach wydobywczych.
0: No tak, tylko panie redaktorze, tutaj mamy do czynienia już z wydanym wyrokiem. Między innymi przez Donalda Tuska, który mówi albo w areszcie, albo w Budapeszcie. Pamięta pan to, skoro

0: Mówi tak premier polskiego rządu, najważniejszy polityk w tej chwili rządzący Polską. To znaczy, że jest pewnego rodzaju presja na prokuraturę. Są różne działania podejmowane w wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie przez Waldemara Żurka, które mają na celu ustawianie tak tych trójek sędziowskich po to, żeby wyroki były wydawane po myśli koalicji rządzącej, więc no, nie ma żadnych wątpliwości. Ale jeszcze raz podkreślam...
1: Ale to nadal, czy to panie... usprawiedliwia ucieczkę przed organami ścigania?
0: Ale panie redaktorze, na przykład jeśli chodzi o pana ministra Zbigniewa Ziobrę, to sama prokuratura przyznała, że on mógł sobie swobodnie podróżować po Europie. Więc
1: ale sytuacja procesowa Zbigniewa Ziobry jest inna.
0: Panie doktorze, ja podkreślam jeszcze raz, że to, co w tej chwili się dzieje wokół sprawy pana ministra Marcina Romanowskiego, ma wyłącznie na celu przykrycie tej serii kompromitacji, z którą mamy do czynienia. My pan o czym powinniśmy rozmawiać? Albo o Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a na przykład o wycieku danych. Pan się nie boi, że pana dane medyczne wyciekły
1: i
0: gdzie sobie krążą?
1: Ale my o wszystkim porozmawiamy.
0: No, ale zaczynamy od sprawy, która jest trzeciorzędna, pięciorzędna.
1: Nie.
0: Panie
1: rzeczniku, zaczynamy.
0: Media te nieprzychylne opozycji, no, między innymi Polskie Radio 24. No, cały dzień w zasadzie mówi, jak pierwszy news podaje sprawę pana ministra Marcina Romanowskiego, a ta sprawa nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kontekście tego, co się dzieje w państwie polskim. Jakie działania naprawcze zostały podjęte w tym, żeby zabezpieczyć dane, które wyciekły? 19 milionów danych medycznych, jeden wyciek teraz w sierpniu, 2,5 roku temu wyciek 18 milionów danych medycznych, a pan minister gramatyka mówi, że to jakiś Hindus kliknął i dlatego tak się stało. No to w jakim my państwie żyjemy? Panie redaktorze, to są sprawy, które są w tej chwili istotne.
1: Ja się z panem zgadzam i zaraz do tego przejdziemy, tylko równie istotna wydaje mi się być ucieczka byłego wiceministra sprawiedliwości, być może, zaznaczam, być może, pod kuratelę rosyjską w obawie przed odpowiedzialnością za podejmowane decyzje w trakcie swojego urzędowania.
0: Panie redaktorze, jeśli w Polsce będzie legalna prokuratura, bo ta, co w tej chwili jest, została nielegalnie przejęta przez obecnie rządzącą koalicję,
1: dlaczego prezes Kaczyński zeznawał przed tą prokuraturą?
0: To jestem przekonany, że pan minister Romanowski i pan minister Zbigniew Ziobro staną przed tym wymiarem sprawiedliwości. Jeśli to będzie wymiar sprawiedliwości, bo w tej chwili to jest wymiar niesprawiedliwości.
1: Dobrze.
0: I na tym chciałem zamknąć tę sprawę.
1: Ja jeszcze dopytam i zamkniemy tę sprawę. To znaczy, dlaczego prezes Kaczyński, dlaczego nie, Mateusz Morawiecki swojego czasu, no teraz rozumiem, że nie jest z wami związany, dlaczego inni politycy PiSu stawiają się przed prokuraturą? Prezesa Kaczyńskiego, jeśli idąc pańskim tokiem rozumowania, próbowano zrobić łapówkarza, który wręcza łapówkę za to, żeby wybudować wieżowce. No i prezes Kaczyński poszedł do prokuratury, zeznawał. I nie mówił, że prokuratura jest, no nie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Jeszcze raz to tłumaczę. Oczywiście sprawa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego raz została umorzona. Zarzuty były również całkowite wyssane z palca. To była wyłącznie inicjatywa prawej ręki Donalda Tuska, Romana Giertycha, który tą sprawą sterował.
1: No dobra, ale
0: natomiast
1: to właśnie,
0: nieadekwatne,
1: ale właśnie
0: nie
1: gdyby
0: jest,
1: wymiar sprawiedliwości był upolityczniony, to prezes Jarosław Kaczyński siedziałby na ławie oskarżony.
0: Panie redaktorze, mówiłem to na początku. Całkowicie nieadekwatne zarzuty, wymiar kary, jaki grozi ministrowi Zbigniewowi Ziobro i ministrowi Romanowskiemu, 25 lat bodajże pozbawienia wolności oraz widmo aresztu, który był uciągnięty tak długo, aż Donald Tusk powiedziałby, że wystarczy, a najprawdopodobniej w ogóle by tak nie powiedział.
1: Dobrze.
0: A my jeszcze to, jak jesteśmy przy wymiarze sprawiedliwości, wie pan, mamy taki licznik przed Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwości. Dni, w których pan Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany. Dzisiaj mija 64 dzień, jak teraz złote dziecko Donalda Tuska siedzi sobie w domu na kanapie, liczy te pieniążki, które ukradł ze Szpitala Południowego i z kilku innych szpitali w Warszawie i na Mazowszu. Jest bardzo szczęśliwy. Proszę zobaczyć, jaki jest kontrast pomiędzy tymi dwoma sprawami, o których w tej chwili rozmawiamy.
1: Polecam naszą rozmowę sprzed godziny, moją rozmowę z Wojciechem Koniecznym. Tam właśnie go pytałem, dlaczego luksusowym autem rozbija się pan Dawid Kacprzyk w Warszawie, że potrzebne są działania prokuratury.
0: No proszę bardzo,
1: sprawie.
0: To czemu nie są prowadzone, a czemu tu jest takie wzmożenie, jeśli chodzi o sprawę ministra Zbigniewa Ziobry i pana ministra Romanowskiego?
1: Bo jednak Dawid Kacprzyk nie jest w Naddniestrzu.
0: Ale nie wiadomo, gdzie on jest, tak na dobrą sprawę. Teraz
1: nie wiadomo,
0: dziennikarzom,
1: widzieliśmy,
0: a nie dostał zakazu wyjazdu z kraju. Nie, żadne działania zostały nie podjęte, nie zabezpieczono żadnych dowodów. No siedzi, ma pełną swobodę matactwa w tej chwili, a przecież wszyscy doskonale o tym wiemy, jest to czarno na białym, udowodnione dzięki pracy dziennikarskiej, że on te pieniądze po prostu ukradł. Nie przychodził do pracy, był tam tylko po to, żeby obsługiwać salonik VIP dla prominentnych polityków.
1: Nie znajdzie
0: to dlaczego o tym nie rozmawiamy, tylko o ministrze Romanowskim?
1: Bo wie pan, łatwiej jest rozmawiać z tymi, którzy mają wpływ na te decyzje. Dlatego z koalicją rządzącą rozmawiam o tym, dlaczego Dawid Kacprzyk nadal nie został przesłuchany przez prokuraturę, a z przedstawicielem opozycji rozmawiam o waszym przedstawicielu, o waszym koledze, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Ja wpływu na działania pana ministra Romanowskiego.
1: Pana,
0: też politycznie.
1: Co mam pana, zapytać o to, co minister Żurek powinien zrobić w sprawie Dawida Kacprzyka? No wiemy, że powinien zostać przesłuchany.
0: Bardzo chętnie w tej sprawie bym powiedział tak samo, jeśli chodzi o Karkonoską Agencję Rozwoju.

0: rozwoju regionalnego, tak samo jeśli chodzi o...
1: Ja jeszcze przez chwilę panu pozwolę na to ustawienie rozmowy, ale zaraz wrócimy do
0: proszę
1: mojego...
0: Bardzo,
1: do,
0: dobrze.
1: Dziękuję. To chciałem z panem porozmawiać jeszcze o Macieju Berku, który jest kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej już i Koalicji Rządzącej, mimo samej ustawy, że nie będzie transferów z KPRM-u do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan jest zaskoczony takim obrotem spraw? Albo jaką motywację pan dostrzega w takiej decyzji premiera Tuska?
0: To jakiś syndrom nieistniejącej instytucji, bo przecież sam pan Berek mówił, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, więc chce iść teraz do instytucji, której nie ma. Bardzo to jest dziwne. No, to są szczyty po prostu hipokryzji. Donald Tusk przebija kolejne szczyty hipokryzji podczas swojej kadencji. Zaczął chociażby od tego, że teraz chwalą się zaporą na granicy polsko-białoruskiej, przeciwko której sami głosowali. Walczyli o to, żeby rzekomo od polityki Trybunał Konstytucyjny, a teraz chcą go upolitycznić, wysyłając tam najbliższego współpracownika samego premiera. No chyba drugi jest najważniejszy współpracownik, bo pierwszy to jest jednak Roman Giertych. Ale Roman Giertych podobno na ministra sprawiedliwości jest szykowany, więc wszystko się tam zgadza. No, możliwości są dwie. Albo pan Berek szuka szalupy ratunkowej, ponieważ Donald Tusk wie o tym, że straci władzę w przyszłym roku po wyborach parlamentarnych. Albo chcą nagle stwierdzić, że za sprawą przyjścia pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny jednak już istnieje i używać tego Trybunału Konstytucyjnego do walki z panem prezydentem, bo w wielu opiniach takich pseudoautorytetów prawnych dla rządzącej obecnie koalicji na przykład padały takie stwierdzenia, że weta pana prezydenta są niekonstytucyjne, więc przecież taki Maciej Berek mógłby stwierdzić, że to weto pana prezydenta to jest całkowicie niekonstytucyjne i nieobowiązujące. Więc scenariusze są dwa, ale oczywiście no, sytuacja jest skandaliczna i pokazuje unaocznia tą hipokryzję Donalda Tuska, z którą mamy do czynienia od samego początku, odkąd objął on swoje rządy. Przecież tam nawet działacze Komitetu Obrony Demokracji, widziałem taki manifest, w którym skrytykowali te plany, tę decyzję Donalda Tuska. Jak on spojrzy w oczy tym wszystkim kodziarzom Donald Tusk teraz?
1: Premier mówił, że bierze to na klatę, aczkolwiek jak rozumiem wypowiedzi niektórych polityków koalicji rządzącej, plan jest taki, żeby minister Berek przywrócił normalne funkcjonowanie Trybunału.
0: No, dobrze, okej. Okay. Tylko na czym to ma polegać? Na tym ma to polegać, że idzie członek bezpośrednio rządu, prawa ręka Donalda Tuska, członek Rady Ministrów, który sam przygotowywał ustawę o tym, że powinna być 4-letnia kadencja od pracy w rządzie do kandydowania do, czy bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który sam przygotowywał wiele ustaw, których później konstytucyjność mógłby badać jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to się wszystko nie spina. I to będzie precedens, bo bezpośrednio z rządu do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w przypadku przejścia nie było.
1: No z ław poselskich albo senatorskich był.
0: Ale mówimy jednak o czymś innym, bo tutaj mówimy jeszcze o człowieku, który odpowiadał za legislację, za cały obieg dokumentów prawnych, przygotowywanie projektów ustaw, projektów rozporządzeń, opiniowanie ich w ramach całego rządu. Więc rzeczywiście to był taki no, główny prawnik Donalda Tuska.
1: Przemysław Czarnek mówił niedawno, że prezydent powinien bardzo się poważnie zastanowić nad ewentualnym odebraniem ślubowania od Macieja Berka,
0: Nie wiem, czy spełnia wymagania w ogóle opisane w ustawie. No rzeczywiście powinien się zastanowić, natomiast jest to już decyzja kancelarii prezydenta. Ja tutaj w tej
1: A pan ma nadzieję, że prezydent ewentualnie zawetuje, czy też no, zawetuje w cudzysłowie oczywiście wybór Macieja Berka do Trybunału?
0: Wie pan, zakładam, że to się skończy tak, że jeśli prezydent nie będzie miał wątpliwości, będzie ta sprawa bardzo szczegółowo badana, natomiast jeśli to będzie trwało dłużej niż tydzień, to marszałek Czarzasty zorganizuje taką piękną uroczystość cyrkową, tak jak któregoś parę miesięcy temu już w zasadzie w Sejmie i zostanie złożone ślubowanie przed notariuszem.
1: Tak, to bezskuteczna operacja.
0: No, na razie bezskuteczna, ale wie pan, no, to Donald Tusk mówi o tym, że nie będzie, jak on powiedział, jakąś potulną ciocią czy coś takiego, tak? I że będzie w tej sprawie interweniował. No, stosują tą metodę albo pałą, albo uchwałą i to się do tej pory sprawdzało, jeśli chodzi na przykład o telewizję polską w likwidacji, jeśli chodzi o wejście do KRS-u. Te metody siłowe są już pewnym standardem Donalda Tuska. Oczywiście to jest skandaliczne, my te sprawy, o tych sprawach nie zapomnimy, a rzeczywiście koniec tego rządu zbliża się wielkimi krokami.
1: Do KRS-u chyba nikt siłowo nie wchodził.
0: Wchodzili po to, żeby te dane zabezpieczyć. Nie wiem, czy pamięta, pruli szafy.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do tego wycieku danych, bo chciał pan o tym porozmawiać. Ja mam głównie jedno pytanie, to znaczy dlaczego przez lata nie stworzono w Polsce systemu publicznego, który agregowałby właśnie dane pacjentów, tylko placówki medyczne były skazane bądź nieskazane, no ale nie miały innego wyjścia niż zawierać umowy z prywatnymi podmiotami. I teraz nie wiadomo, czy nasze dane są w Indiach, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, czy jeszcze gdzieś indziej.
0: Wie pan, no outsourcowanie tego rodzaju danych jest standardem. Rzeczywiście można się zastanawiać nad tym, czy to jest właściwe podejście. Natomiast jeśli obowiązują takie rozwiązania, to one powinny być regularnie audytowane przez odpowiednie służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem. I mamy tutaj jasny dowód na to, że to było całkowicie zaniedbane. I

0: Z rządów Prawa i Sprawiedliwości powołano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Policji. Wie pan, że rozpoczęto jego formowanie. Tam jest cały czas 1000 wakatów, a 3 lata już rządzi ta koalicja. Tak samo zlikwidowano Departament do Spraw Cyberbezpieczeństwa w Prokuraturze Krajowej, cofnięto delegację prokuraturą, to jeszcze było za czasów Adama Bodnara. Osłabiamy te kompetencje, które zostały powołane, które powstały przez rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie staje w obronie koalicji rządzącej. Wynika to z tego, że po prostu specjaliści z zakresu cyber no nie chcą pracować za stawki z administracji publicznej, bo na rynku komercyjnym dostaną stawki wielokrotnie wyższe.
0: Cóż, był projekt ustawy, został przygotowany ten projekt ustawy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby one no, wykraczały poza te normy, które są w administracji publicznej, mając na uwadze oczywiście to, że stawki rynkowe są znacznie większe. Natomiast wie pan co, no, tego rodzaju ataki się zdarzają. Ja mam bardzo duże pretensje też do rządzących o tą reakcję, która jest w tej chwili. No, cały czas nie zostały uzupełnione serwis Bezpieczne Dane. Nie wiemy, czy pana dane, czy moje dane zostały ukradzione, czy są w rękach być może jakichś hakerów, być może jakichś obcych wywiadów. I nawet nie chodzi o mnie, czy o pana, ale o żołnierzy, o ważnych polityków pełniących w tej chwili funkcje rządowe.
1: Przecież to mogą być szantażowani. Tak,
0: to jest gratka dla wywiadów i nie ma absolutnie żadnej reakcji. No tak jak powiedziałem, jest minister Gramatyka, który mówi o Hindusie, później mówi, że nie wie, czy ten pierwszy wyciek to w ogóle miał miejsce. Jeśli był ten pierwszy wyciek w 2024 roku, no to jest w ogóle kompromitujące, bo znaczy, że nie wyciągnięto żadnych wniosków z tego pierwszego, żeby zabezpieczyć przed tym drugim. Więc tych pytań jest bardzo dużo. I odpowiedzi na te pytania nie ma. No nikt nie poniósł jak do tej pory konsekwencji. Nie mówię o tym Hindusie, który kliknął, tylko mówię o jakimś czynniku politycznym, który odpowiadał za zabezpieczenie tego. A rzeczywiście konsekwencje tego zdarzenia mogą być dla nas tragiczne i jest taka cisza zapadła. Donald Tusk broni się teraz sprawą Marcina Romanowskiego, o której rozmawialiśmy na początku tego programu.
1: Jak mogę sobie pozwolić na złośliwość? To oczywiście pieniędzy na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa nie ma, bo setki tysięcy złotych to my w Polsce wypłacamy z publicznych pieniędzy tylko lekarzom, którzy nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji.
0: Ja przypomnę, że z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zostały również powołane Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zresztą pan generał Chmielewski, szef tych wojsk, występował na konferencji prasowej z panem ministrem Gawkowskim. Pan minister Gawkowski użył pana generała jako tarczy takiej, żeby przerzucić gdzieś odpowiedzialność, że tutaj żołnierze być może coś zepsuli, żołnierze być może coś naprawią, no ale tutaj jednak to jest minister cyfryzacji, który według Krajowego Systemu Cyberprzestrzeństwa odpowiada za całość działań związanych z ochroną cyberprzestrzeni w Polsce. No naprawdę sytuacja jest bardzo poważna, nie można jej ignorować, a jest ignorowana przez obecny rząd. Ja nie wiem, w jaki sposób kontrwywiadowczo teraz zabezpieczenia będą prowadzone, działania będą prowadzone, żeby uchronić osoby publiczne czy osoby, funkcjonariuszy, żołnierzy przed ewentualnymi szantażami.
1: Tylko dopowiem dwie informacje, przynajmniej tak to wczoraj sprawozdawało Ministerstwo Cyfryzacji, że nie ma żadnych dowodów, żeby te wykradzione dane były w obiegu na rynku nielegalnie.
0: No, ale nie,
1: ja rozumiem.
0: Nie, tylko daje, żeby sobie wydrukować i na ścianie powiesić.
1: Tylko,
0: no przecież nie,
1: że... tylko daje zastrzeżenie. A drugie takie, że wczoraj słuchałem ministra Standerskiego, który mówił, że w ciągu najbliższych dni będziemy mogli sprawdzić na tej stronie bezpieczne dane, czy nasze dane wyciekły.
0: No i zastrzeżcie PESEL jeszcze, szanowni państwo, i będziecie bezpieczni. No przecież to jest kpina.
1: Ostatnie pół minuty i Michałkowy wątek. Kiedy wyrzucicie europosłów Prawa i Sprawiedliwości, Millera, Dworczyka z grona partii?
0: No, panie redaktorze, to jest pytanie do naszych kolegów, którzy cały czas są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli zechcą odejść z Prawa i Sprawiedliwości, no to nikt tam siłą trzymać nie będzie. No tak samo jeśli chodzi o całą pozostałą grupę, która w tej chwili działa w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. Te osoby, moi koledzy, moje koleżanki, wybrali po prostu inną drogę.
1: Ale to zapytam szczerze, po co to przeciąganie liny? To znaczy tak, i Piotr Miller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda nie chcą być w PiS-ie, są czołowymi politykami Rozwoju
0: Plus.
1: Nie
0: złożyli, z tego co ja wiem, jeszcze deklaracji o wyjściu z Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, w której przestrzega się przepisów, przestrzega się statusu. Ja wiem, że Donald Tusk przyzwyczaił nas do tego, że ustawy, rozporządzenia, konstytucja nie mają żadnego znaczenia, że może na tweetem ogłosić jakiś nowy akt prawny, ale u nas przepisów wewnętrznych wynikających ze statusu przestrzega się 100%.
1: Dlaczego nie chcecie ich wyrzucić, skoro współpracują ręka w rękę z Morawieckim?
0: Panie redaktorze, no w tej chwili, z tego co ja widziałem, jest jakaś deklaracja chyba, tak? Nie wiem, czy to jest spin tylko medialny, czy to było już skomentowane. zdementowane wprost przez naszych kolegów europarlamentarzystów, że zamierzają założyć jakąś własną delegację. Podejrzewam, że wtedy jakieś decyzje zostaną
1: podjęte. Czyli, że to musi być krok
0: Oni nie stali się członkami nowego klubu parlamentarnego, który powstał w tej chwili w Sejmie, dlatego żadne działania takie dyscyplinarne jeszcze wobec nich nie zostały podjęte.
1: Była deklaracja wczoraj, że dopiero w perspektywie tygodni ta delegacja ma się ukonstytuować. Bardzo dziękuję. Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

0: i miłego dnia.
1: Wzajemnie.
0: A za półtorej minuty informacje Ewelina Kamińska.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Około południa w Rzeszowie spodziewany jest pierwszy samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który przywiezie rannych z wypadku autokaru na Węgrzech. W sumie przetransportowanych ma być 12 osób. W poniedziałek specjalnym samolotem wróciło 21 osób. Pięcioro poszkodowanych trafiło do szpitali. Uruchomiono bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Wielu wykwalifikowanych psychologów zgłasza chęć darmowego wsparcia programu, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: Będziemy pomagać każdej rodzinie do takiego momentu, w którym rodzina uzna, że już tej pomocy nie potrzebuje.
11: Sąd w Miszkolcu zdecydował natomiast o tymczasowym aresztowaniu jednego z kierowców autobusu. Według wstępnych ustaleń mężczyzna najpewniej zasnął za kierownicą. Muzeum Powstania Warszawskiego żegna Wandę Traczyk-Stawską. Bohaterka Zrywu zmarła w wieku 99 lat. Wanda Traczyk-Stawska propagowała pamięć o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego. Była również przyjaciółką wolontariuszy i pracowników placówki, podkreśla Muzeum Powstania Warszawskiego. Nauczycielka, autorytet, drogowskaz dla nas wszystkich. Przez całe życie uczyła tego, co najważniejsze: odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. To czytamy już na profilu miasta Warszawa. O szacunek do drugiego człowieka Wanda Traczyk-Stawska apelowała wielokrotnie.
13: Każde dziecko, każdy człowiek zasługuje na to, żeby go szanować. Bez względu na kolor skóry, bez względu na wszystko inne.
11: Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Ma zwiększyć społeczną świadomość i przypomnieć o znaczeniu wspierania potrzebujących i związanych z tym zagrożeniami. Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Tam, gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie lub bezpieczeństwo, są obecne organizacje humanitarne, ale i one coraz częściej stają się celami ataków. Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko w ubiegłym roku było ich ponad 1300, mówi szefowa Lekarzy Bez Granic w Polsce, Draginia Nadażdin.
14: Mimo tego, że jako organizacja dokładamy największych starań,
1: i dbamy o ich bezpieczeństwo, to dopóki nie ma takiej presji też na stronie konfliktu, żeby nie atakowali placówki medyczne, nie atakowali pracowników organizacji humanitarnych, to niestety łączy się z konkretnym bezpieczeństwem.
11: Lekarze bez granic niosą pomoc mieszkańcom ponad 70 krajów, między innymi

0: Ukrainy, Somalii i Strefy Gazy. Poprawia się sytuacja orła przedniego w polskich Karpatach. Wstępne informacje z tegorocznego sezonu lęgowego są dobre, między innymi w Beskidach. Znacznie gorzej było w polskich Tatrach, gdzie dwie aktywne pary straciły lęgi. Jedną z przyczyn mogła być zimna wiosna. Jeszcze w poprzednich sezonach obserwowano tam trzecią parę, ale w tym roku widywano już tylko jednego z ptaków. Mówi ornitolog Tatrzańskiego Parku Narodowego Stanisław Broński.
1: Nie wiadomo, co się stało z drugim, także w tym roku, w 26, mieliśmy dwie pary, ale zero sukcesu lęgowego niestety. Aczkolwiek, jak słyszałem od ornitologów w pozostałej części Karpat, w Beskidach nawet sukces był bardzo duży.
0: Orzeł przedni ma 80 cm długości, a rozpiętość jego skrzydeł przekracza 2 metry. Jest to najsilniejszy europejski orzeł.

0: Fala przelotnych opadów deszczu przechodzi przez całą Polskę i tak będzie dzisiaj aż do końca dnia. Wszędzie pochmurno, z możliwymi lokalnymi także burzami. Temperatura od 20 stopni nad Bałtykiem, 22 stopnie w centrum, 23 stopnie na Dolnym Śląsku, najcieplej 25 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jest 8:35 na zegarach. Chwilę przed godziną 9:00 połączymy się z doktorem habilitowanym Maciejem Mnichem, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, i porozmawiamy o działaniach Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie, ale także być może o działaniach Donalda Trumpa wobec Korei Południowej. Tam Donald Trump ograniczył ćwiczenia wojskowe, między innymi po namowach Kim Jong-una. To wszystko przed nami, a na początek komentarz publicystyczny.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Redaktorka Daria Hibner z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor. Słyszymy się? Dzień dobry.
2: Tak, tak, ja słyszę wszystko.
0: Bardzo się cieszę, że mamy połączenie, ale zaczynamy oczywiście od smutnej wiadomości, od informacji o odejściu pani Wandy Traczyk-Chystawskiej. Dzisiaj w nocy powstanka warszawska zmarła w wieku 99 lat. Jak się zapisze w tej historii Polski, tej powstańczej historii Polski, ale też w tej współczesnej, tej najnowszej historii?
2: Ja na samym początku oczywiście chciałabym złożyć kondolencje rodzinie i nie tylko, i też nam, bo to jest bardzo wielka strata, ponieważ Wanda Traczyk-Chystawska była nie tylko bohaterką Powstania Warszawskiego, ale też działaczką społeczną, psycholożką, nauczycielką. I no niestety już znajdujemy się w takich czasach, że coraz więcej świadków, uczestników Powstania Warszawskiego niestety odchodzi i przez to też powinniśmy coraz więcej uwagi zwracać też na zachowanie pamięci o nich i nie tylko w tych dniach, kiedy jest po prostu rocznica powstania.
0: Ja mam taką propozycję. Może spróbowalibyśmy poprawić jakość połączenia, bo średnio panią słyszymy, jeśli byłoby to możliwe. Rozmawiamy oczywiście o pani Wandzie Traczyk-Chystawskiej, powstańczce warszawskiej, która zmarła dziś w nocy w wieku 99 lat. Spróbujemy się połączyć z panią Darią Hibner ponownie, bo rzeczywiście jakość połączenia nie domaga, szczególnie w takich okolicznościach byłoby warto, żeby te słowa, wspomnienia o pani Wandzie Traczyk-Chystawskiej i o jej także lekcjach, naukach, które pozostawiła, o jej przesłaniu, może tak, takie słowo będzie najładniejsze, żeby to wszystko wybrzmiało w odpowiedni sposób. Pani Wanda Traczyk-Chystawska walczyła jako strzelec w Powstaniu Warszawskim. 6 września 1944 roku została ciężko ranna. Po kapitulacji powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Po Powstaniu Warszawskim bardzo była zaangażowana w pamięć o powstaniu, między innymi w odkrywanie mogił powstańców, a także w tworzenie w Warszawie domu weterana, domu powstańców i nekropolii powstańczej na Warszawskiej Woli. Jest z nami ponownie pani Daria Hibner z Rzeczpospolitej. Czy teraz
3: dzień
0: lepiej?
3: Dobry.
0: O, zdecydowanie tak. Lepiej się
3: dzień
0: słyszymy.
3: Dobry,
0: dziękuję. Pani redaktor, to wróćmy do postaci pani Wandy Traczyk-Chystawskiej, to znaczy także do tego jej przesłania współczesnego, czyli nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej ksenofobii i nigdy więcej zachowań, które

0: do takich postaw prowadzą?
1: Tak, zaczynając raz jeszcze, to oczywiście chciałabym złożyć najserdeczniejsze kondolencje rodzinie i także nam samym tutaj wszystkim, bo zauważmy, że Wanda Traczek-Stawska była nie tylko bohaterką Powstania Warszawskiego, ale też psycholożką, nauczycielką, działaczką społeczną, kombatancką. Bardzo mocno dbała o pamięć o Powstaniu Warszawskim i myślę, że powinniśmy pamiętać o Powstaniu Warszawskim nie tylko przy okazji rocznicy, ale też o innych po prostu działaniach wojennych. I czy te przesłanie, które po sobie pozostawia, jest oczywiście ważne po dziś dzień i powinniśmy się starać je realizować.
0: Szczególnie w ostatnich latach, podczas zakłócania obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, pani Wanda Traczyk-Stawska apelowała o to, by do takich zachowań nie dopuszczać. No wprost konfrontowała się między innymi z Robertem Bąkiewiczem. Ten jej głos był słyszalny właśnie w tych ostatnich latach, kiedy te zachowania ksenofobiczne czy rasistowskie są coraz częściej obecne w naszym życiu.
1: Myślę, że mimo wszystko jej głos pozostawał słyszalny. Owszem, mamy coraz częściej do czynienia z takimi wystąpieniami, w cudzysłowie, jak pana Bąkiewicza, ale takie zachowania nie podobają się nawet na prawicy i one były też bardzo mocno krytykowane, ale powinniśmy się zastanowić na to, dlaczego wciąż dopuszczamy do tego, że to się wciąż zdarza, dlaczego za niektóre po prostu zachowanie nie ma mocnych kar, to się dalej powtarza i przede wszystkim na tym powinniśmy popracować. Jeżeli nam się to nie podoba, to powinniśmy po prostu ostro i mocno zareagować, bo są jednak granice tego, w jaki sposób można wypowiadać swoje zdanie.
0: Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Zmienimy temat i porozmawiamy o Marcinie Romanowskim, który według informacji premiera, który te informacje z kolei pozyskał od sojuszników, na 99% jest w Tyraspolu, w prorosyjskim Naddniestrzu. Jak pani patrzy na tę całą historię? Czy dlaczego Marcin Romanowski ucieka? Dlaczego odzywa się z Naddniestrza? I dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce pozbyć się Marcina Romanowskiego ze swoich szeregów?
1: Jeżeli chodzi o tę kwestię, no to jeżeli on rzeczywiście jest tym Naddniestrze i tak dalej, no to jest absolutna i całkowita kompromitacja. Dobrze wiemy, dlaczego on się tłumaczy, że jest gdzieś tam za granicą, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy on ucieka. On się tłumaczy tym, że obawia się, że proces w Polsce nie będzie praworządny, nie będzie sprawiedliwy, dlatego też wystąpił o list żelazny. I to, jeżeli rzeczywiście znajduje się w prorosyjskiej separatystycznej Republice, no to jest całkowita kompromitacja, tutaj nie ma co dyskutować, ale to, co pan redaktor powiedział, jest najciekawsze. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce usunąć go ze swoich szeregów, jeżeli niedawno mieliśmy do czynienia z tym, że część posłów, która nie zgadza się z linią Prawa i Sprawiedliwości pod egidą Mateusza Morawieckiego, jednak została usunięta z tego Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że tutaj odpowiedź jest taka, niektórzy publicyści mówią, że może Romanowski ma jakiś kwit na wielu posłów, bo przecież był blisko Zbigniewa Ziobry i tam podejmował decyzję, ale myślę, że to nie jest prawda. Chodzi właśnie o kwestię Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość cały czas lansuje narrację, że to jest atak rządu Donalda Tuska, że tam nic się nie, wydarzyło, że to jest wszystko decyzja polityczna. I jeżeli usunęłoby Romanowskiego ze swoich list, to odpowiedź byłaby jedna, to znaczy, że coś jest na rzeczy. No bo jeżeli nic nie zrobił, to dlaczego go usuwają?
0: Szczególnie, że pozostali politycy Prawa i Sprawiedliwości no stają przed wymiarem sprawiedliwości, stają przed prokuraturą, stają na ławie oskarżonych i nie uciekają za granicę.
1: Zwróćmy też uwagę na to, że są możliwości usunięcia kogoś z partii, niekoniecznie za to, co jest związane w tym przypadku z Funduszem Sprawiedliwości, ale mogą to być na przykład metody dyscyplinarne, że poseł w tym momencie jest swoim zachowaniem teraz okazuje linię niezgodną z linią partii i w tym momencie można go usunąć. I za taki powód można byłoby uznać, że ktoś znajduje się w prorosyjskiej separatystycznej republice.
0: A może rzeczywiście jest tak, teraz będę adwokatem diabła, może jest rzeczywiście tak, że Marcin Romanowski ucieka, bo jak twierdzą politycy PiSu, Donald Tusk wydał na niego już wyrok, pisząc, że albo areszt, albo Budapeszt.
1: No to teraz ja będę też trochę adwokatem diabła, bo rządowi tak bardzo dobrze idzie ściganie po prostu tych, których chciałby rozliczyć z PiSu, że oni cały czas są za granicą, więc nie wiem tak naprawdę, mówiąc brzydko, czego i smutno, czego tutaj się bać, bo my te

0: mocne zapewnienia o rozliczeniu dawnej ekipy i tak dalej, słyszymy od bardzo dawna i tak naprawdę ta cała saga o praworządności i ucieczkach trwa bardzo długo i tak naprawdę coraz smutniej to się po prostu obserwuje, więc jeżeli to działa w taki sposób, to nie wiem, czy jest się czego obawiać.
1: Czy powiedzmy sobie wprost, Marcin Romanowski popełnił błąd życia uciekając, bo gdyby nie uciekł, to jego proces pewnie nadal by trwał.
0: Mógłby się nawet jeszcze nie zacząć.
1: No
0: tak
1: więc
0: dalej.
1: Właśnie.
0: Szumne obietnice tego, że zaraz kogoś tam rozliczymy, padały wielokrotnie, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: No to już Marcin Romanowski musi to rozsądzić w swoim sumieniu. Maciej Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwotnym sprzeciwie wielu koalicjantów, wielu polityków z koalicji rządzącej, no słychać, że Donald Tusk chyba rzeczywiście postawi na swoim i Maciej Berek będzie kandydatem.
0: No to jest też kolejna sytuacja, która wzbudza mój wielki niepokój, ponieważ z jednej strony mieliśmy zapewnienia o przywróceniu praworządności i o tym, że teraz będzie inaczej, a tak okazuje się, że jest wyjątkowa sytuacja. Mieliśmy dążyć do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, odpolitycznienia w ogóle sądownictwa, a w tym momencie, niezależnie od tego, czy Berek jest bardzo dobrym, bo może być bardzo dobrym specjalistą i tak dalej, ale jednak był zaangażowany w legislację z rządu i wcale nie dziwi się koalicjantom, że jednak są taką sytuacją zaniepokojeni, bo podkreślmy jedno, jeżeli jakikolwiek rząd robi jakiś wyłom w prawie, on nie do końca tutaj wyłom w prawie, czy mówi, że w tym momencie można, bo jest to wyjątkowa sytuacja, to w tym momencie tworzy precedens, z którego skorzystają jego następcy, często z przeciwnej partii.
1: To już jest pytanie, kto stworzył ten precedens w tym wypadku, ale tak się zastanawiam, no może jest jakiś masterplan, może jest jakiś powód, dla którego akurat Maciej Berek ma iść do Trybunału Konstytucyjnego, może jest jakiś, może w tych szachach 5D jest jakiś pomysł, dlaczego trzeba było nagiąć własne zasady i wysłać ministra do Trybunału.
0: No właśnie, ja bardzo mocno szukam powodu, bo to nie chodzi, bo mamy tak naprawdę trzy scenariusze. Z jednej strony Marek Berek zostaje wybrany, prezydent przyjmuje od niego ślubowanie, czy to jest i on idzie do Trybunału, to jest najmniej prawdopodobna opcja. Z drugiej strony mamy, że prezydent blokuje jego nominację, ale jest jeszcze trzecia opcja, tak naprawdę też prawdopodobna, że Sejm wcale nie poprze jego nominacji, ponieważ zauważmy, że koalicjanci, na przykład Anna Maria Żukowska, też bardzo mocno prowadzi kampanię na X, żeby jego po prostu nie wybierać, bo to im się po prostu nie podoba. I jedyny jakiś taki powód, którego szukam, to być może to, że Donald Tusk chce jakby wysunąć nominację, jeżeli już robimy szachy 5D Berka, potem ją wycofać, aby zjednoczyć wokół siebie koalicjantów, bo w takiej sytuacji, którą mamy przed wyborami, stronie rządowej, koalicyjnej dużo bardziej opłaca się stworzenie wspólnej listy, niż opłacałoby się po stronie prawicowej wspólnej listy, ponieważ można wtedy wysunąć listę pod wspólnymi wartościami, pod tytułem za Unią Europejską, za Schengen, za praworządnością itd., itd. Ale to są już mocne szachy 5D.
1: Tak, bo właśnie chciałem powiedzieć, że to trochę jak drapanie się w prawe ucho przez lewą rękę, więc, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Daria Hibner z Rzeczpospolitej, bardzo serdecznie pani dziękuję za komentarz i za rozmowę. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: 8.47 na zegarach. Z nami doktor habilitowany Maciej Munich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Na jakim etapie jest wojna na Bliskim Wschodzie, wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
3: Obie strony próbują się przeczekać, można tak powiedzieć. Iran czeka na wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i na to, że Trump je przegra. A z kolei Trump czeka na to, że zagłodzi Iran blokadą ekonomiczną. Od wczoraj do tej blokady dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest istotna informacja, bo przez Emiraty przechodziło około, powiedzmy, 30% eksportu Iranu i 15% importu do Iranu.
1: To powiedzmy właśnie, na czym polega ta blokada ekonomiczna Iranu?
3: No, Stany ogłosiły zakaz wpływania do portów irańskich i blokują wszystkie statki, które płyną do portów irańskich, bądź wypływają z portów irańskich. I to jest najistotniejsze w perspektywie oczywiście eksportu irańskiego, eksportu gazu i ropy, no bo on się odbywał poprzez statki. W związku z tym podstawowe źródło dochodów dla Iranu

0: no właśnie, można powiedzieć, wyschło. A to jest istotne, bo to jest, no, dane ekonomiczne mówią, że PKB irańskie w tym roku spadło o 6%. Inflacja jest około 70%, więc to nie są dobre wyniki. Tak, rośnie bezrobocie oczywiście i tak dalej, więc my, z pewnością wśród władz irańskich jest taki, powiedziałbym, podział, to znaczy mamy do czynienia z tymi, którzy mówią, będziemy walczyć do końca, i z tymi, którzy mówią, no, społeczeństwo dłużej nie wytrzyma, trzeba rozmawiać. Tylko... Zobaczymy, kto pierwszy pęknie, tak? To jest taka zabawa, jasne, trochę jak rosyjska ruletka.
1: Tylko że na razie Donald Trump mówi, nie prowadzimy i nie planujemy prowadzenia żadnych rozmów z Iranem.
0: Znaczy... Bardziej skupiałbym się nad tym, co Stany Zjednoczone robią, niż to, co mówi Donald Trump, ponieważ Donald Trump zmienia dość często zdanie w zależności od tego, jak jest mu wygodniej, czy jaki ma nastrój niekiedy, więc to jest drugorzędne niestety w tym wypadku, a Stany rzeczywiście blokują i to się dzieje, to nie są tylko słowa. I to, że nie prowadzi rozmów, tak, to może być prawdziwe. Dziś nie prowadzi, jutro może prowadzić, tak?
1: A o co tak na dobrą sprawę jeszcze toczy się ta wojna?
0: Oh, to jest dobre pytanie, bo z pewnością nie o to, o co, od czego się wojna zaczęła, bo celem była zmiana władz w Iranie. Tak? To się nie udało. Drugim oficjalnym celem było powstrzymanie programu nuklearnego irańskiego, który i tak Iran, no, do pewnego stopnia przynajmniej go powstrzymywał, czyli, no, rzeczywiście bomby atomowej nie zbudował, choć mógł to zrobić. Natomiast z pewnością chodzi o osłabienie Iranu jako konkurenta. No i tutaj jest oczywiste, że jest to przede wszystkim w interesie Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych, bo z perspektywy Stanów celem powinien być spokój na Bliskim Wschodzie. Tak?
1: A Izrael jest jeszcze zaangażowany w tę wojnę?
0: No oczywiście, że tak. To znaczy, to, że samoloty izraelskie nie latają nad Teheranem, to nie znaczy, że Izrael nie jest zaangażowany w wojnę. Znaczy, działania wywiadowcze i siły specjalne z pewnością działają.
1: Panie doktorze, wczoraj dotarła do nas wiadomość, w sumie przypłynęła do nas wiadomość z Korei Południowej, że Donald Trump ogranicza ćwiczenia wojskowe w Korei Południowej, między innymi, już tutaj uproszczę, w imię dobrych relacji z Koreą Północną. Czy pan rozumie ten ruch i na ile on, ten ruch, właśnie to ograniczenie ćwiczeń w Korei Południowej, jest efektem działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Iranie?
0: Trudno mi powiedzieć, czy to ma bezpośredni związek z działaniami wojennymi, ponieważ ćwiczenia rządzą się jednak trochę innymi prawami. Tam na ogół nie strzela się ostrą amunicją, a to jest problem dla Stanów Zjednoczonych, to znaczy wyzbycie się dość dużego arsenału środków uderzeniowych czy też przeciwrakiet. Więc nie podejrzewam, żeby te były w czasie ćwiczeń używane. Raczej tutaj jest to kwestia polityczna, ale proszę wybaczyć, tu wchodzimy w daleki
1: wschód. Jasne, oczywiście, oczywiście. Nie. Ja tylko dobrze, oczywiście nie będę o to dopytywać. Chodziło mi tylko o to, czy to może być efekt wojny z Iranem. To jeszcze dopytam pana o samą cieśninę Ormus, o to, jak wygląda transport i żegluga przez cieśninę Ormus w kontekście także oczywiście tutaj naszym polskim, europejskim, globalnym, czyli cen surowców, cen paliw. Czy tam statki pływają obecnie normalnie? Czy to Stany Zjednoczone mają kontrolę nad tą cieśniną? Bo wczoraj Donald Trump przekonywał na platformach społecznościowych, że cieśnina Ormus to już jest amerykańskie terytorium.
0: No, to jednak był żart, choć oczywiście ja wiem, że w przypadku żartów prezydenta Trumpa to...
1: Jak ten żart z grafiką, jako Jezusem.
0: Natomiast najprościej można powiedzieć, że w tej chwili nikt nie ma kontroli nad cieśniną Ormus. Wczoraj, z tego co wiem, przez cieśninę przepłynęło 13 statków szlakiem wodnym wzdłuż wybrzeży Iranu, kontrolowanym przez Iran i zapewne opłacając się Iranowi. I oczywiście nie były to statki irańskie, bo te nie mogą płynąć dalej ze względu na blokadę. Natomiast Oman próbował przepuszczać statki, Emiratczycy próbowali płynąć na przykład statkami wzdłuż wybrzeży Omanu i te statki były atakowane przez nieznanych sprawców, nazwijmy to w praktyce przez Iran, no to jest dość oczywiste. Jeżeli chodzi o skalę, no przed wojną przepływało przez Ormus, powiedzmy, dziennie około 130 statków, czyli mamy 10%. Mhm.

0: Więc jeśli chodzi o nasze ceny, oczywiście, że będą utrzymywały się wysoko.
1: A coś zwiastuje, jak udrożnienie tego szlaku wodnego?
0: Znaczy jedynym sposobem na realne udrożnienie jest porozumienie polityczne, ponieważ nie ma możliwości, by odblokować go militarnie. To znaczy żadna ze stron nie jest w stanie go militarnie przejąć w pełni, bo do tego trzeba by było zająć wybrzeże Iranu z perspektywy amerykańskiej. Trzeba by zająć wybrzeże Iranu, żeby wyrzutnie rakiet, które tam są, nie mogły po prostu strzelać, żeby statki były poza ich zasięgiem. To znaczy operację lądową na wybrzeżu irańskim, no, na razie przynajmniej sobie tego nie wyobrażam. A ze strony Iranu, no co, trzeba by było zatopić amerykańskie lotniskowce, żeby odblokować tak
1: panowanie nad...
0: Tak, no więc to też jest poza zasięgiem Irańczyków, więc na razie obie strony raczej są w pewnym pacie.
1: Doktor habilitowany Maciej Munich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: 5 minut pozostało do godziny 9:00. Z nami teraz dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Jaki wkład, jaki wpływ na upamiętnienie, na pamięć o Powstaniu Warszawskim miała pani Wanda Traczyk-Stawska?
3: No, pani Wanda Traczyk-Stawska miała olbrzymi wpływ na pamięć o Powstaniu Warszawskim, bo to właściwie z jej inicjatywy i z jej uporu, można powiedzieć, powstało upamiętnienie na Warszawskiej Woli, tam gdzie jest cmentarz, na którym spoczywa ponad 100 tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego. I tam to upamiętnienie właśnie tych ofiar z listą, nad którą pracuje cały czas Muzeum Powstania Warszawskiego i która jest uaktualniana z listą nazwisk. Obecnie dysponujemy 47 tysiącami nazwisk tych pomordowanych. To wszystko jest jej zasługa. Pawilon, który tam stoi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, lista nazwisk, która przy nim jest wystawiona. To wszystko to jest jej zasługa. Ona miała zawsze wielki szacunek dla tych cywilów, którzy wspierali powstanie. Jej dążeniem było to, żeby ich też godnie upamiętnić.
1: Tak, myślę, że też pani Wanda Traczyk-Stawska była bardzo zaangażowana w takie krzewienie pamięci, ale też takiego zdrowego patriotyzmu, w sprzeciwianie się, w sprzeciw wobec angażowaniu negatywnych emocji, ksenofobii czy rasizmu właśnie na potrzeby patriotyzmu.
3: Pani Wanda była bardzo zaangażowana w to, żeby ta pamięć była, żeby ona łączyła, żeby nie dzieliła w żaden sposób, żeby nie była wykorzystywana politycznie. I to z całą pewnością można jej oddać. Ona była zresztą bardzo na tym upamiętnieniu, na tej pamięci skupiona, bo ja pamiętam, że jako muzeum się z nią przyjaźniliśmy, można powiedzieć. Ale zazwyczaj nasze spotkania, zwłaszcza te parę lat temu, jeszcze zanim to upamiętnienie powstało, wyglądały w ten sposób, że ona przychodziła i starała się nam dyrygować, jakie mamy zadania, co trzeba zrobić i pod tym względem była bardzo, bardzo konkretna.
1: To z pewnością jest ogromna strata dla środowiska powstańców i osób, które dbają o pamięć o powstaniu.
3: No jest to wielka strata. W tym roku pierwszy raz od wielu, wielu lat nie pojawiła się już na Woli. Była chora. Nagrała nam przesłanie na zakończenie Marszu Pamięci, który zawsze kończy się wieczorem 5 sierpnia właśnie tam na Woli. To było przesłanie o takiej jedności. Zresztą to trochę w pewien sposób stało się nić przewodnia wielu przemówień tegorocznych obchodów. I to jej przesłanie wybrzmiało bardzo mocno. Prawdopodobnie to są jej ostatnie takie publiczne słowa, które nam przekazała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
3: Dziękuję bardzo.
1: Żegnamy dziś panią Wandę Traczyk-Stawską, pseudonim Pączek i Atma. Urodzoną 7 kwietnia 1927 roku, powstankę warszawską, która odeszła dziś od nas w wieku 99 lat.

Pamiętajcie, nie kwiatki składane pod tymi pomnikami są potrzebne. Najbardziej potrzebne są wasze myśli o tych, co tu leżą. Pamięć o nich, ale też to, co oni milcząc i leżąc mówią swoją śmiercią. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej. Nauczmy się przyjaźnić z każdym, kto jest człowiekiem.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Transport poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech dziś wrócą do kraju na pokładach dwóch samolotów. Weteranka powstania, bohaterka wielu pokoleń w wieku 99 lat, zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Politycy niemieckiej AfD niedopuszczeni do wyborów w Dolnej Saksonii. Partia uznana za zagrażającą demokracji. Minęła 9, Ewelina Kamińska, zapraszam. Pierwszy samolot powinien wylądować w Rzeszowie około południa. Kolejnych 12 poszkodowanych w katastrofie autokaru, do której doszło na Węgrzech, wróci dziś do kraju. Za ich transport odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samoloty mają wystartować z Debreczyna najwcześniej za około godzinę.
2: Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwać będą zespoły medyczne. Każdy składa się z lekarza i pielęgniarza. Poszkodowani między innymi z urazami kręgosłupa odbędą podróż w pozycji leżącej. Celem jest Rzeszów.
3: Prawdopodobnie będę transportowany do Polski. Nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
2: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku polskiego autokaru doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób. Zdaniem węgierskiej policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autokarem. Decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Nie ma podstaw, żeby Marcin Romanowski odpowiadał przed polskim sądem z wolnej stopy. Tak oceniła prokuratura krajowa, która nie poparła wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie listu żelaznego. Śledczy podkreślają, że jednym z warunków wydania tego dokumentu jest potwierdzenie, gdzie przebywa podejrzany polityk PiS. Tego nie wie też rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski.
4: Możemy tak sobie dywagować, gdzie są poszczególne osoby, a tak na dobrą sprawę prawdopodobnie to, co w tej chwili się dzieje, to jest pewnego rodzaju fake news, który ma na celu przykrycie tych wszystkich afer, z którymi mamy do czynienia teraz za sprawą indolencji poszczególnych działaczy Koalicji Obywatelskiej.
1: W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. O śmierci weteranki Powstania Warszawskiego oraz działaczki społecznej poinformował w nocy wiceminister kultury. Wielokrotnie apelowała o szacunek do drugiego człowieka i sprzeciwiała się ksenofobii, mówiła na naszej antenie Daria Hibner z Rzeczpospolitej.
5: Myślę, że mimo wszystko jej głos pozostawał słyszalny. Owszem, mamy coraz częściej do czynienia z takimi wystąpieniami w cudzysłowie, jak pana Bąkiewicza, ale takie zachowania nie podobają się nawet na prawicy i one były też bardzo mocno krytykowane, ale powinniśmy się zastanowić na to, dlaczego wciąż dopuszczamy do tego, że to się wciąż zdarza.
1: Wanda Traczyk-Stawska propagowała pamięć o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego. Była również przyjaciółką wolontariuszy i pracowników placówki, co podkreślało w pamiątkowym wpisie w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. Politycy Alternatywy dla Niemiec niedopuszczani do kandydowania w wyborach w Dolnej Saksonii. Partia w tym niemieckim landzie

0: została uznana za ekstremistyczną i zagrażającą demokracji. Stąd decyzje komisji wyborczych potwierdzane przez sądy.
1: W Dolnej Saksonii 13 września dojdzie do wyborów na poziomie gmin i powiatów. Komisje wyborcze w różnych częściach landu nie zezwoliły na udział w wyborach przynajmniej 5 kandydatom Alternatywy dla Niemiec. Najbardziej znanym z nich jest Martin Schuster, obecny poseł do Bundesrat.

0: o turnieju rangi WTA 1000. Jej rywalką będzie Francuzka Diane Parry. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA Francuzkę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost z treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek w przypadku awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie.
0: A mecz Igi Świątek w Cincinnati rozpocznie się o 17 polskiego czasu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognozy pokazują dziś średnio od 19 do 23 stopni. Najcieplej będzie na południu kraju, tam do 25. Na wschodzie obecnie sporo słońca, ale to zmieni się po południu. W niemal całym kraju będzie pochmurno i deszczowo.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 28% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Wieczorem jest zalecane oszczędzanie energii. W lasach w przeważającej części Polski występuje małe zagrożenie pożarowe.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowid.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Klimat jaki jest, każdy widzi.
12: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
13: Ale my nie załamujemy rąk.
14: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
11: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
13: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
11: I o tym rozmawiamy w audycji.
13: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
11: I na stronie polskieradio.pl.
13: Zapraszamy.
11: Marta Hoppe
13: i Patryk Michalski.
15: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
16: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
15: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
16: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
15: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania.

0: Działania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po godzinie 9. Witam się z Państwem, Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Dziś od rana wspominamy Wandę Traczyk-Stawską, weteranka Powstania Warszawskiego, zmarła dziś w wieku 99 lat. W Polskim Radiu zachowało się wiele jej wypowiedzi. Nieco ponad 5 lat temu, podczas obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania, jako przewodnicząca Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców w Warszawie i żołnierz AK Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała o pielęgnowanie tego miejsca i pamiętanie o wszystkich ofiarach powstania.
4: Pamiętajcie, nie kwiatki składane pod tymi pomnikami są potrzebne. Najbardziej potrzebne są wasze myśli o tych, co tu leżą. Pamięć o nich, ale też to, co oni milcząc i leżąc mówią swoją śmiercią. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej. Nauczmy się przyjaźnić z każdym, kto jest człowiekiem.
3: Warszawski cmentarz na Woli to miejsce święte, mówiła Wanda Traczyk-Stawska.
5: Ten cmentarz to jest miejscem świętym. On ma taką samą wartość jak cmentarz Orląt. Jest cmentarzem, na którym leżą razem wojsko i mieszkańcy tego miasta. Chyba jedyny na świecie cmentarz, gdzie równie bohaterscy, a może bardziej, byli mieszkańcy miasta, a jego wojsko to my, dzieci tych ludzi.
3: Wanda Traczyk-Stawska podkreślała wagę pamięci o cywilnych ofiarach stolicy.
5: Jeśli mamy pamiętać o powstaniu, to musimy pamiętać nie tylko o walkach, ale także o tym, jakie straty poniosło to miasto. I proszę też pamiętać o tym, że tu właśnie, w tym miejscu leżą prochy i że ani jedna osoba tu nie ma nazwiska.
3: W 2017 roku Wanda Traczyk-Stawska odebrała z rąk przewodniczącej Rady Warszawy tytuł honorowego obywatela stolicy. W tamtym czasie trwała wojna w Syrii i Wanda Traczyk-Stawska apelowała do ówczesnej prezydent Warszawy o pomoc dzieciom z Aleppo i porównywała powstańczą Warszawę do syryjskiego miasta.
4: Bardzo bym chciała, żeby Warszawa przyjęła dzieci ranne, które w tej chwili nie wpuszczono do naszego kraju, choć my mamy jeszcze stale w pamięci nasze ranne dzieci, ale przede wszystkim dzieci, które wyprowadził Anders.
3: Wanda Traczyk-Stawska została też odznaczona Orderem Uśmiechu. Ceremonię poprowadził kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak. Nie zabrakło tradycyjnego elementu odznaczenia, czyli wypicia soku z cytryny.
6: Zasada jest taka, duszkiem trzeba wypić, a na koniec się uśmiechnąć. To jest niezwykle ważne, bo ja mam w regulaminie zapisane, że gdyby któryś z laureatów tego nie zrobił, to ja muszę odpiąć ten order, a serce by tu pękło nie tylko moje, ale i wielu osób na tysiące kawałków, więc trzymamy tutaj kciuki mocno.
4: Niech dorośli, zanim zaczną jakąkolwiek awanturę, pomyślą o tym, że od nich zależy życie dzieci. I że nie ma większego skarbu żaden naród niż dzieci. I tak jak je wychowamy, taka będzie przyszłość naszego narodu.
3: Serce pęka pewnie wielu dzisiaj, bo dotarła do nas informacja o śmierci w wieku 99 lat weteranki Powstania Warszawskiego, Wandy Traczyk-Stawskiej.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Gdańskiego z nami teraz. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Ważny był też ten apel pani Wandy Traczyk-Stawskiej i to upomnienie się o dzieci z Aleppo, ale także kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. To słyszeliśmy również jej apele i jej słowa, które nawiązywały do tej coraz trudniejszej sytuacji międzynarodowej, geopolitycznej. To były apele o zachowanie godności człowieka. Coś, co pewnie w takim bieżącym komentowaniu tych wydarzeń gdzieś nam umyka.
7: Tak, ale dobrze, że takie głosy się pojawiają i to głosy osób doświadczonych przez życie, które

0: przeszły przez to swoje życie, niosąc z jednej strony ofiarę wobec swojej ojczyzny, bo nie zapominajmy, że rozmawiamy o nie tylko o powstańcu warszawskim, ale w ogóle o nieletnim członku organizacji wojskowej organizacji podziemnej, ale która jak sama powiedziała kiedyś w swojej wypowiedzi, że czuła dumę, jeżeli trafiła w trakcie powstania do żołnierza niemieckiego, a z drugiej strony zachowała te właśnie elementy humanizmu i humanitaryzmu, udawując do tego, aby jednak życie ludzkie, zwłaszcza cywilów, zwłaszcza dzieci, było nadrzędne w działaniach politycznych. I to jest bardzo ważne, taki głos się pojawiał, zwłaszcza padający z ust uczestniczki czy uczestników działań wojennych.
1: Pani Wanda Traczyk-Stawska wielokrotnie powtarzała: nigdy więcej wojny. Powtarzała to ona, powtarzali to przedstawiciele jej pokolenia, których doświadczeniem była wojna, II wojna światowa. Kiedy ich zabraknie, ten apel nie będzie już tak wiarygodny.
0: No, na nasze nieszczęście pojawiają się nowe konflikty i ich świadkowie także równie mocno mogą podkreślać znaczenie wojny. No nie, proszę zwrócić uwagę, że te świadectwa tragedii, jakie się odbywały, to troszeczkę nam umknęło to, ale ta tragedia z ludnością cywilną, już nie mówiąc o stratach wojskowych, która odbywała się w Czeczenii, odbywała się w Syrii, bo wspominaliście państwo o Aleppo, odbywa się aktualnie w Strefie Gazy, nie wspominając dużo sytuacji w Afryce, gdzie mamy do czynienia po prostu z planowymi mordami etniczno-religijnymi. I tam ci ludzie też mówią. Szkoda tylko, że te głosy jakby znikają w natłoku narracji i informacji, która codziennie przebija się do uszu słuchaczy, czytelników, czy też osób oglądających programy informacyjne.
1: No właśnie, panie profesorze, no i my też musimy wrócić do komentowania tych bieżących wydarzeń, bo mimo kończących się wakacji, to tych tematów do komentowania nam nie brakuje. Wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że na 99% jego informacje opierają się na danych wywiadowczych dostarczanych przez współpracujące z nami zagraniczne służby. Wynika, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. No i pytamy od wczoraj, panie profesorze, w Naddniestrzu, czyli gdzie? No bo bardzo łatwo jest znaleźć na mapie to miejsce na świecie, no ale nie bardzo wiemy, jakie tam panują realia, jakie to jest tak naprawdę miejsce, co to jest za miejsce, do którego trafił wiceminister były Romanowski.
0: No bardzo ciekawe miejsce, bo jest to w zasadzie obszar separatystyczny, którego nikt nie uznaje, łącznie ze wspierającą jego istnienie Federacją Rosyjską. To jest taki paradoks. Rosjanie w zasadzie utrzymują przy życiu Naddniestrze, a nie uznają jego istnienia. No i sukcesywnie od 1992 roku, od momentów, kiedy to żołnierze rosyjscy wsparli separatystów, uniemożliwiając przyłączenie tego obszaru, czy też stworzenie jednolitego organizmu państwowego z Mołdawii w tym obszarze, z tak zwanej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej funkcjonującej w ramach Związku Radzieckiego, to sukcesywnie ten obszar przekształcił się w rejon zarządzany, kontrolowany przez różnego rodzaju struktury oligarchijno-mafijne. To jest miejsce w Europie, gdzie kreuje się działalność zorganizowanej przestępczości, głównie przemytu narkotyków, środków psychotropowych, uzbrojenia, w mniejszym stopniu handlem ludzi. I no, sytuacja polega na tym, że mając kuratelę rosyjską, te separatystyczne władze Naddniestrza po prostu czują się bezkarne, mogą realizować swoje cele, tak jak powiedziałem, głównie gospodarcze, w mniejszym stopniu polityczne. Nazwijmy rzecz po imieniu, po prostu Naddniestrze jest potrzebne do prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej niż jako istniejący fakt polityczny, tak? Czy istniejący jakiś organ

0: do administracji i to jest jakby takie miejsce. Trochę się dziwię panu Romanowskiemu, to znaczy to bardziej chyba świadczy o tym, że nie miał gdzie wyjechać, niż była to decyzja świadoma, ponieważ ona no, jakby jednoznacznie pokazuje, że zbliżył się niebezpiecznie do globalnego świata przestępczego.
1: Znajdowanie się w takim miejscu na świecie, taki byt, niebyt polityczny, to jest z punktu widzenia kogoś, kogo ściga polski wymiar sprawiedliwości, sytuacja komfortowa. Pytam o to również dlatego, żeby sprawdzić, jakie są szanse, żeby go stamtąd, Marcina Romanowskiego, żeby go stamtąd ściągnąć.
0: Działaniami polityczno-prawnymi praktycznie żadne, ponieważ no, nie można prowadzić negocjacji z stroną, którą się nie uznaje i nie uważa się, że istnieje. To musiała być przeprowadzona operacja policyjna czy policyjno-wojskowa w postaci, mówiąc brutalnie, wejścia na teren Naddniestrza, dotarcia do miejsca, w którym przebywa, przejęcie go i mówiąc, nazywając rzecz po imieniu, porwanie go z tamtego obszaru i przewiezienie na terytorium Polski. Czyli operacja policyjna, która po prostu mogłaby mieć miejsce, jeżeli byśmy wykazali się olbrzymią determinacją. Natomiast metodami politycznymi, raczej oficjalnymi, nic nie zdziałamy, ponieważ, jeszcze raz powtórzę, nie możemy podjąć negocjacji z bytem państwowym czy przedstawicielami bytu państwowego. Tego nie uznajemy, chyba że zrobimy to kanałami nieoficjalnymi i w ramach jakichś różnych, nazwijmy to umownie, dealów, umów uda się nam doprowadzić do tego, że pan Romanowski zostanie wydany. Tutaj jedynym argumentem, który może nam pozwolić na podjęcie działań, jest to, że najprawdopodobniej z tego, co sam napisał, funkcjonuje pod nowymi danymi tożsamościowymi, czyli możemy przyjąć, że czy oskarżyć go o to, że posiada fałszywe dokumenty.
1: Czy można tam być? Być tam w Naddniestrzu osobą w randze byłego wiceministra i nie znajdować się pod wpływem rosyjskich służb?
0: W ogóle Mołdawia Naddniestrze funkcjonuje jako obszar, który, czy też punkt zbiorny, który zapewnia możliwość prowadzenia różnego rodzaju nielegalnych, czy też mniej lub bardziej niezgodnych z prawem operacji dla polityków, biznesmenów rosyjskich. W związku z tym no, musi mieć jakiś parasol ochronny służb, które zapewnią mu bezpieczeństwo. Nawet jeżeli jest to, przebywa on w klasztorze chrześcijańskim, no to przecież tamci duchowni, którzy muszą także kooperować z władzami Naddniestrza, a jeżeli kooperują z władzami Naddniestrza, to funkcjonują także w jakimś zależności od służb rosyjskich. Pamiętajmy, że Naddniestrze jest utrzymywane finansowo, gospodarczo i ekonomicznie przez Federację Rosyjską. Dostaje po prostu dotacje, te separatystyczne władze otrzymują dotacje, dostawy surowców za darmo po to, żeby Rosja mogła kreować określone działania polityczne skierowane przeciwko Mołdawii, Rumunii i także Ukrainie.
1: Panie profesorze, to skoro o Ukrainie mowa, były minister obrony tego kraju, Fedorow, dzisiaj w swoim oświadczeniu nawołuje, apeluje i mówi o tym, że wybory powinny odbyć się nawet podczas wojny, wybory prezydenckie, bo jego zdaniem demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Co się dzieje w Ukrainie, że właśnie były minister obrony, który cieszył się wielką popularnością wśród Ukraińców, pamiętamy te protesty społeczne po jego zdymisjonowaniu, mówi takie rzeczy publicznie?
0: W zasadzie nic nowego, tylko że to zostało nagłośnione i wyszło poza zamknięte gabinety. Władza ukraińska nie jest jednolita. Tam toczą się wewnętrzne gry o władzę, o sprawowanie nadzoru, odpełnienie funkcji przez różne ośrodki, które, czy też przedstawiciele różnych grup, które chciałyby w jakiejś formie zawłaszczyć prowadzenie polityki ukraińskiej, a tym samym korzystać z różnych rodzaju donacji, które są jej konsekwencją. Nie chcę użyć słowa korupcji, bo to byłoby niesprawiedliwe wobec całego systemu władzy ukraińskiej. No i Zełenski popełnił błąd, kierując

0: czy też wzmacniając frakcję wojskową, militarną, która zakładała prowadzenie działań militarnych środkami wojskowymi w stosunku do tej nowoczesnej technologii dronowej, którą Fiodorow uosabiał jako osoba, a społeczeństwo ukraińskie zobaczyło, że sukcesy dzisiaj Ukraina w konflikcie z Rosją uzyskuje właśnie dzięki atakom dronowym, a nie uporczywej obronie na linii frontu, która wiąże się ze stratami ludzkimi. No i Fiodorow to wykorzystuje po prostu, podnosząc różne kwestie, a to odmawiając objęcia innej funkcji niż ministra obrony, a to podnosząc właśnie tą informację o pod konieczności przeprowadzenia wyborów. Ja przypominam, że Zełenski obiecał, że jesienią odbędą się wybory, ale szybko się z tego wycofał, widząc, że pan generał Załużny, który jest takim, powiedziałbym, pierwszym bohaterem Ukrainy z okresu konfrontacji z Rosją, powiedział, zesłany na stanowisko ambasadora do Wielkiej Brytanii, zapowiedział, że będzie brał udział w wyborach, a wszystkie sondaże wskazują, że wygrałby z Zełenskim. W związku z tym mamy do czynienia z takim fermentem politycznym wewnątrz obozu władzy ukraińskiej, wynikającym właśnie z tej koncepcji bycia tym najważniejszym ogniwem tego systemu władzy, co przekłada się także nie tylko na prestiż polityczny, ale także na możliwości uzyskiwania jakichś donacji gospodarczych przez właśnie liderów tychżeż frakcji, które aktualnie będą zarządzać polityką ukraińską. Ja nie chcę być tutaj, żeby nie być gołosłowny, szacujemy, że mniej więcej około 30% pomocy, jaka dotarła na Ukrainę, została przejęta w różnej formie przez polityków.
1: Tylko jeszcze nawiązując do tego apelu o przeprowadzenie wyborów, do tej pory słyszeliśmy, że w warunkach wojennych to w ogóle nie ma na to szans. Słyszymy o tym, że nie ma już tak naprawdę w Ukrainie obrony przeciwlotniczej, że Ukraina jest przeciwko tym bezbronna wobec tych ataków z użyciem pocisków balistycznych ze strony Rosji. No i też pamiętamy o tym, że ten warunek przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Ukrainie to był jeden z warunków stawiany przez Kreml właśnie, czyli to byłoby no, potwierdzenie i wyjście naprzeciw warunkom stawianym przez najeźdźcę.
0: Pozornie tak, ale ja bym tutaj powiedział taką rzecz, o której powinien zacząć. To społeczeństwo ukraińskie już jest zmęczone tą sytuacją, tą walką wewnętrzną, częstą zmianą polityków na szczytach władzy, i ono też jakby tutaj już powoli domaga się, czy też oczekuje przeprowadzenia jakichś elementów demokratycznych. Natomiast wracając do tej wcześniejszej pani wypowiedzi. To jest taka sytuacja na froncie, gdzie w zasadzie obydwoje przeciwników, pozwolę sobie tutaj porównanie bokserskie zastosować, stoi naprzeciwko siebie, wyczerpani walką, i wyprowadzają silne ciosy proste, licząc, że któryś nie wytrzyma uderzenia i padnie na deski. I ta wojna powietrzno-dronowa, którą dzisiaj widzimy, to jest właśnie taki element tych działań. Kto przegra, okaże się późną jesienią i początkiem zimy. Jeżeli Rosjanom uda się zrealizować cel, który tak ładnie został określony jako zamrożenie Ukrainy, no to Ukraina będzie musiała podjąć rozmowy pokojowe z punktu widzenia przegranego. Chyba że po raz kolejny pan prezydent Trump zmieni zdanie i pozwoli kupować Europejczykom dla Ukrainy rakiety, które są niezbędne do prowadzenia działań obronnych i zastrzeliwania czy ochrony powietrznej kraju. Natomiast pamiętajmy, że skuteczność działań ataków dronowych na Rosję powoduje, że w tym wymiarze długofalowym, kilkunastomiesięcznym, także Rosja może gospodarczo dosyć mocno ucierpieć. W tej chwili mówimy o podwojeniu się planowanego deficytu w dochodach państwa w stosunku do planów gospodarczych. A nade wszystko musimy pamiętać o tym, że Ukraińcy bardzo celnie uderzyli w gospodarkę rosyjską, niszcząc infrastrukturę logistyczną, magazynową i paliwową, a Transport, logistyka determinuje poziom funkcjonowania gospodarki rosyjskiej.

0: i brak możliwości transportowych odbija się nie tylko na gospodarce, ale na poziomie życia ludności.
1: Pan profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Gdański, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję. Dziękuję również.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego, tak o Wandzie Traczyk-Stawskiej napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Bohaterka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Walczyła o godność drugiego człowieka, apelowała o pamięć powstańców i bohaterskiej ludności cywilnej Warszawy. Mówił na naszej antenie Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
5: Pawilon, który tam stoi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, lista nazwisk, która przy nim jest wystawiona, to wszystko to jest jej zasługa. Ona miała zawsze wielki szacunek dla tych cywilów, którzy wspierali powstanie. Jej dążeniem było to, żeby ich też godnie upamiętnić.
4: Wanda Traczyk-Stawska była też współinicjatorką ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Gdyńska policja sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych. W weekend w trakcie podróży w jej samochodzie odpadło jedno z kół. Śruby kolejnego koła były poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem podróżował mąż Aleksandry Kosiorek z trójką dzieci. Prezydent Gdyni złożyła w tej sprawie zawiadomienie na policję.
6: W tym momencie biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania się tych śrub, natomiast raczej uważają, że nie. No, policja kwalifikuje na ten moment tę sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Policja zaproponowała Aleksandrze Kosiorek ochronę. W cerkwi prawosławnej dziś przemienienie pańskie w tradycji ludowej nazywane Spasa. Główne uroczystości tradycyjnie odbędą się na Świętej Górze Grabarce.
7: Cały rok człowiek wyczekuje tego święta przemienienia pańskiego, żeby pójść na tę pielgrzymkę, żeby jednak zanieść krzyż.
8: Jest takim sercem, które pokazuje, jak witalne jest prawosławie. To, że tak dużo ludzi przyjeżdża, że wspólnie się modli, pokazuje też naszą siłę, pokazuje jedność.
9: Grabarka pokazuje to, że jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy wspólnie. Miejsce, gdzie zbliżają się pielgrzymki z różnych stron.
10: Na Grabarce jest taki klimat, że jest taka cisza, może się wyciszyć, pomodlić.
4: Główna świąteczna liturgia pod przewodnictwem arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla rozpocznie się za pół godziny. Kolejne informacje punktualnie o godzinie 10. Przedstawi je Dorota Wojtalczyk. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 9.33.
3: Dnia.
1: Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, kompromitacja i polityczny prezent dla rządu. Tak politycy oraz eksperci komentują informację o pobycie Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Były wiceminister sprawiedliwości złożył wniosek o list żelazny, wskazując jako miejsce swojego pobytu stolicę prorosyjskiego separatystycznego regionu Mołdawii. Prokuratura Krajowa uznała jednak, że brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia tego wniosku, a wczoraj premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, mówił, że z jego wiedzy wynika, że na 99% Marcin Romanowski w Naddniestrzu się znajduje. W Sejmie za to jest nasz reporter Piotr Durys. Witaj Piotrze, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Jak te informacje, jak ten krok posła Romanowskiego jest oceniany przez polityków?
11: Wysłany z Tyraspola wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny wywołał falę oburzenia.

0: fakt, że były członek rządu szuka schronienia w Naddniestrzu, czyli samozwańczym, kontrolowanym przez rosyjskie służby regionie Mołdawii, rodzi przede wszystkim poważne pytania o bezpieczeństwo państwa. Jako wieloletni wiceminister Romanowski dysponował dostępem do najściślej strzeżonych tajemnic. Poseł Lewicy Andrzej Szejna uważa, że pismo posła należy traktować w kategoriach szantażu.
1: Obecność Marcina Romanowskiego stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Ja w ogóle postrzegam jego wniosek o udzielenie listu żelaznego jako rodzaj negocjacji czy groźby pod adresem Polski, gdyż dysponuję informacjami ściśle tajnymi, również takimi, które są objęte klauzulą ściśle tajne NATO, informacjami dotyczącymi polskiego wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, i on być może chciał negocjować i chce negocjować z Polską. A dlaczego? Dlatego, że on dzisiaj jest na terytorium Naddniestrza samozwańczej republiki kontrolowanej przez KGB, przez Rosję.
0: Kierunek ucieczki wybrany przez posła wywołał także ostrą reakcję po prawej stronie sceny politycznej. Przedstawiciele Konfederacji wprost wzywają Prawo i Sprawiedliwość do natychmiastowego odcięcia się od byłego wiceministra. Działacz Konfederacji Michał Nieznański uważa, że zachowanie Romanowskiego całkowicie dyskwalifikuje go z życia publicznego.
2: Niesamowite, że można było coś takiego zrobić, bo to pokazuje chyba tylko jedną rzecz. Marcin Romanowski bardzo mocno chce trafić do Polski, chyba być jakimś, nie wiem, świadkiem koronnym, albo naprawdę uznał, że powrotu do Polski nie ma i trzeba się schować w trzecim świecie, co jest dla mnie niewiarygodne i wychodzi poza mój tok myślenia. Ale to go przekreśla w ogóle jako polityka i apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby jak najszybciej się od niego odcięli, bo jak widać, że coś się z tym człowiekiem stało złego i nie powinniśmy mieć wszyscy w polskiej polityce z nim do czynienia. To jest jednak krok za daleko.
0: Wizerunkowy i strategiczny wymiar tej sytuacji oceniają również komentatorzy. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Łódzkiego, doktora Macieja Onasza, obecność posła w Tyraspolu to ogromny problem dla opozycji i jednocześnie ułatwienie narracyjne dla obozu władzy.
3: Romanowski ucieka praktycznie do samego Putina pod jego skrzydła. O Romanowskim będziemy słyszeć bardzo często z podkreślaniem, gdzie on jest, z podkreślaniem, jakie służby de facto kontrolują obszar Naddniestrza. To jest kolejny prezent, który w ostatnim czasie otrzymuje obóz rządzący, w szczególności sam premier i jego formacja, od ugrupowań opozycyjnych.
0: Prokuratura Krajowa przekazała już Sądowi Okręgowemu w Warszawie negatywne stanowisko w sprawie listu żelaznego, zwracając uwagę na dotychczasowe ukrywanie się podejrzanego oraz wątek posługiwania się innym paszportem. Marcin Romanowski poszukiwany jest krajowym listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości.
4: O czym przypominał nam Piotr Durys. Piotrze, dziękuję bardzo.
5: Komentarz.
4: Pan doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski i Centrum Narutowicza połączył się z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Co dla pana w tej sprawie Marcina Romanowskiego na tym etapie jest najbardziej dziwne, najbardziej zaskakujące albo najbardziej niebezpieczne?
6: Wydaje mi się, że najbardziej niebezpieczne jest to, że rzadko w rzeczywistości politycznej zdarzają się takie prezenty, jak właśnie teraz dyskutujemy. To znaczy, że koalicja rządząca dostała prezent, że jest to jakaś pomyłka. Wydaje mi się, że cała sprawa może mieć różnego rodzaju drugie dna. Mogą być to różnego rodzaju rozgrywki w łonie obozu Prawa i Sprawiedliwości, szantaże wewnętrzne. Trudno mi spekulować, nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast byłoby rzeczywiście dziwne, gdyby był to po prostu taki wizerunkowo samobójczy krok byłego ministra, wiceministra Romanowskiego, który po prostu z terytorium w pewnym sensie wrogiego wysyłałby list. Oczywiście rozumiem też tę narrację, w której jest to próba pewnego rodzaju szantażu, ale też taki szantaż można wywrzeć, można sformułować w inny sposób. Dlatego wydaje mi się, że to jest dziwne, że ta sprawa jest w tak oczywisty sposób niekorzystna dla opozycji. No i oczywiście, jeżeli faktycznie tak by było, że jest to po prostu wybryk Romanowskiego, czy jest to po prostu błąd polityczny, no to faktycznie fatalnie, i od dawna rozmawialiśmy o tym, że prezes Kaczyński jest w takiej bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony wizerunkowo byłoby najlepiej odciąć się już dawno od panów Romanowskiego i Ziobry, ale z drugiej strony to mogłoby w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wywołać pewnego rodzaju panikę, to znaczy inne osoby, które być może mają coś na sumieniu, zauważyłyby, że w sytuacji, kiedy dla partii jest to niekorzystne, kiedy wizerunkowo zaczynają generować problemy, no to partia jest gotowa się od nich odciąć, zostawiając ich w pewnym sensie na lodzie. W związku z tym także na tę wewnętrzną

0: wiarę w to, że partia stoi murem za swoimi członkami, członkiniami, musi uważać prezes Kaczyński w swoich decyzjach.
1: Jest jeszcze jedno echo tej sprawy związane z tym podziałem, który się w Prawie i Sprawiedliwości dokonał. Środowisko Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus i sam Mateusz Morawiecki, który mówi tak: nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia dla kogoś, kto pojechał na terytorium de facto kontrolowane przez ludzi Władimira Putina. Jeżeli to jest prawda, jest to całkowicie naganne i w żadnym aspekcie nie pochwalam tego typu działania, mówi premier były Mateusz Morawiecki, ten sam premier, u którego w rządzie był Marcin Romanowski.
0: Tak, oczywiście. Premier Morawiecki myślę, że jest dosyć sprawnym politykiem. Wykorzystuje nadarzające się okazje, żeby uderzyć jednocześnie i w opozycję, i w koalicję rządzącą. Dlatego, że przy okazji tej wypowiedzi premier Morawiecki także wspominał o pewnego rodzaju manewrach, które także wcześniej pojawiały się w wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej jeszcze wiele lat temu. Więc trochę jakby piecze tutaj dwie pieczenie przy jednym ogniu, a jednocześnie dobrze wie, że niestety, mówię to kolejny raz na antenie, polski elektorat ma krótką pamięć, w związku z tym to, że to on był premierem, kiedy wiceministrem był Romanowski, myślę, że niewiele osób o tym pamięta i dlatego też można trochę przejść nad tym do porządku dziennego.
1: No i też słychać tak gorycz być może w wypowiedziach Mateusza Morawieckiego i jego ludzi za to, że tak łatwo było się rozstać Prawo i Sprawiedliwości z nimi, a tak trudno rozstać się z Marcinem Romanowskim i osobami związanymi właśnie z tą aferą Funduszu Sprawiedliwości.
0: Tak, zdecydowanie. Można sobie wyobrazić też, że dla premiera Morawieckiego w owym czasie, kiedy musiał wchodzić we współpracę z panami Ziobrą czy Romanowskim, to też były trudne okoliczności, trudne politycznie, był pod presją. No i wyszło tak, jak wyszło, że to wtedy on był premierem, ale być może on też nie ma takiego poczucia, że jakby odpowiedzialność jest całkowicie spoczywa na nim. Być może ma właśnie poczucie, że został w takie okoliczności wepchnięty ze względu na pewien interes polityczny. No a dzisiaj widzimy, że te interesy polityczne jego i prezesa Kaczyńskiego się rozbiegły i niewiele z tego ma.
1: Kiedy Mateusz Morawiecki i jego ludzie opuszczali, a właściwie zostali usunięci z Prawa i Sprawiedliwości, zastanawialiśmy się bardzo często, na czym będą te dwa ugrupowania, no bo w przyszłości Rozwój Plus ma być partią polityczną, na czym będą budowały te różnice między sobą. Jak Rozwój Plus odróżni się od Prawa i Sprawiedliwości? Być może stosunek do suwerennej, solidarnej Polski, do takich ludzi jak Marcin Romanowski, do ich teraźniejszego zachowania, będą jednym z tych czynników. Być może to jest również nie tylko prezent dla rządu, to o czym się dowiedzieliśmy w związku z Marcinem Romanowskim w Naddniestrzu, ale być może to też jest paradoksalnie prezent dla Mateusza Morawieckiego.
0: Tak, zdecydowanie premier Morawiecki szuka takich punktów, które mogłyby go odróżnić. Jest tutaj właśnie ten temat bycia rzeczywiście prawymi i sprawiedliwymi. Bycie czystymi politycznie, więc jakby ta nowa formacja może w jakiś sposób próbować zrzucić z siebie ten bagaż różnego rodzaju oskarżeń politycznych, ucieczek politycznych, takich jak Ziobry czy Romanowskiego, po to, żeby budować swój wizerunek nowy, polityczny na scenie wyborczej roku 2027. Natomiast wydaje się, że kluczem do rozumienia koncepcji tej formacji politycznej jest sama nazwa, czyli Rozwój Plus, która wyraźnie, tak ja to interpretuję, odcina się od akcentów, można powiedzieć, tych narodowo-patriotycznych, które oczywiście gdzieś tam są, bo takie jest też zaplecze, tło polityczne działalności premiera Morawieckiego, ale jednak kluczowa staje się zapewne gospodarka, stają się kwestie rozwoju właśnie, jak ta nazwa zapowiada. I w tym sensie ta formacja polityczna bije się o elektorat, ewidentnie Platformy Obywatelskiej, która też stawia właśnie na te elementy w swojej propozycji politycznej. Więc to jest ta ścieżka, wydaje mi się, którą będzie szedł premier Morawiecki i zdecydowanie na pewno nie będzie chciał się wikłać w te kwestie narodowo-patriotyczne, ale też i w te brudy z przeszłości, mówiąc tak potocznie. Jednocześnie pojawia się oczywiście pytanie o to, na ile prawica, na ile te formacje prawicowe będą w stanie w tych wyborach w przyszłym roku wywalczyć większość, czy to osobno, czy to łącznie.

0: I to jest kwestia trochę wiary w to, czy prawica, czy ludzie na prawej stronie sceny politycznej mają wiarę w to, że są w stanie odsunąć od władzy rząd premiera obecnego Tuska. I teraz, jeżeli tej wiary nie będzie, to wtedy być może lepszym scenariuszem będzie przeczekać sobie te 4 lata w jakimś mniejszym ugrupowaniu prawicowym w parlamencie, doczekując kolejnych wyborów w formacji, która będzie świeższa niż obecny wizerunek Prawa i Sprawiedliwości.
1: Panie doktorze, jeszcze chciałam zapytać o wątek związany z obecną koalicją, potem jeszcze o wspomnienie zmarłej Wandy Traczyk-Stawskiej, ale zacznijmy od tych bieżących spraw. Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym. Skąd bierze się determinacja premiera Donalda Tuska w forsowaniu tego pomysłu?
0: To od samego początku jest jednym z największych, jeśli nie największym problemem w sprawowaniu władzy przez obecny rząd, przez premiera Tuska. To znaczy konstrukcja i cały spór obecny wokół Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza po tym momencie, w którym okazało się, że wybory prezydenckie wygrał prezydent obecny Nawrocki, a Trzaskowski, kandydat koalicji, przegrał. I w tych okolicznościach ten Trybunał Konstytucyjny jest prawdziwym kijem w szprychach obecnego rządu. W bardzo wielu sytuacjach to się ujawnia i powoduje problemy czysto praktyczne, które z kolei rzutują na wizerunek rządu, na wizerunek jego skuteczności. Pewne rzeczy się nie dzieją właśnie dlatego, że są blokowane gdzieś na poziomie tego Trybunału Konstytucyjnego i to prowadzi do takiego poczucia właśnie niepełnej sprawczości tego rządu. W związku z tym myślę, że stąd bierze się zdecydowanie determinacja premiera Tuska. No i tu pojawia się ta kontrowersyjna decyzja, aby jednak człowiek w jakimś stopniu upolityczniony trafił do Trybunału Konstytucyjnego mimo wcześniejszych zapowiedzi Platformy Obywatelskiej, że nie będzie działało w taki sposób, jak wcześniej działało Prawo i Sprawiedliwość. Niemniej jednak, znowu odwołam się niestety do tego polskiego elektoratu, wydaje mi się, że kalkulacja ze strony premiera Tuska jest po prostu taka, że jednak wyborcy nie będą tak bardzo tego pamiętać, że takie były deklaracje, nie będą tak bardzo zwracać na to uwagi, dlatego że pewnie i tak mają poczucie, że wszystko jest upolitycznione. Podejrzewam, że taki jest wizerunek zarówno rządu, jak i Trybunału Konstytucyjnego, całej polskiej polityki, że decydują tam interesy partyjne, a nie inne. I w tych okolicznościach wydaje się, że premier Tusk stawia po prostu na skuteczność. A ta skuteczność działania może się ziścić tylko jeżeli odblokuje się w jakimś sensie Trybunał Konstytucyjny.
1: Panie doktorze, kiedy wyborcom, kiedy elektoratowi zaczyna brakować tego waloru dobrej pamięci, a politycy z tego skrzętnie korzystają, to wtedy bardzo przydają się głosy takich autorytetów, jak zmarła dzisiaj Wanda Traczyk-Stawska, która przecież, pamiętajmy, również zabierała głos, jeśli chodzi o te najważniejsze wydarzenia polskiej, ale nie tylko polskiej, europejskiej współczesności. Brała udział w tych demonstracjach w obronie konstytucji, wypowiadała się w obronie ofiar wojny w Ukrainie i nie tylko, w obronie praw uchodźców. To był ważny głos również dla środowiska tych, którzy starają się nie dopuścić skrajnie ekstremistycznych głosów w debacie publicznej.
0: Tak, zdecydowanie. Takich głosów potrzeba, takich autorytetów potrzeba. Dla mnie tym, co jest smutne w tych okolicznościach właśnie, jest próba takiego instrumentalizowania takich osób, takich autorytetów, takich głosów. To znaczy, cokolwiek takie postacie jak Wanda Traczyk-Stawska nam przekazują, bardzo szybko podchwytywane jest przez polityków czy tej, czy innej formacji ze strony sceny politycznej i wykorzystywane do właśnie przepychania konkretnych narracji politycznych. Więc ja z jednej strony bardzo cenię to, że nasza powstańczyni brała udział w tej polityce, wyrażała jasno swoje przekonania i kierowała się tutaj, można powiedzieć, wartościami wykraczającymi znacznie ponad ten interes partyjny i wskazywała kierunki działania, które uważała za słuszne. Ale z drugiej strony właśnie w tych okolicznościach bardzo często musimy też uważać na to, żebyśmy nie podeszli do tego w taki sposób, że ona wspierała konkretne formacje polityczne. Nie wiem do końca, jakie były jej przekonania.

0: na kogo ona głosowała. Natomiast jestem za tym, żebyśmy umieli jako wyborcy, wyborczynie oddzielać głos autorytetu w sprawach ważnych, w sprawach fundamentalnych, od tego, że ten głos jest podchwytywany i przejmowany przez określone formacje polityczne. Tutaj akurat mówimy o tym, że no, wspierała te działania, które powiedzmy są zbieżne z polityką premiera Tuska, ale również jest wiele innych autorytetów, które z kolei są wykorzystywane z drugiej strony sceny politycznej i jest to pewnego rodzaju też wizerunkowa rozgrywka, która z kolei szkodzi tej sprawie, a autorytetów nam bardzo w dzisiejszych czasach brakuje.
1: I uświadamiamy sobie to szczególnie boleśnie dzisiaj w dniu, kiedy dotarła do nas informacja o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej. Pan doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Narutowicza był z nami dzisiaj o poranku. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dziękuję. Dobrego dnia.
1: A teraz już pan doktor Michał Tomasz Wójciuk z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dotarła do nas informacja o śmierci pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Podejrzewam, że w Muzeum Powstania Warszawskiego to jest szczególny dzisiaj dzień smutku i żałoby.
2: Tak, no ja znałem panią Wandę Traczyk, znałem osobiście. Prowadziłem z nią wywiady w ramach naszego programu historii, Archiwum Historii Mówionej. Także tutaj no, bardzo... Też znamy, prawda, panią Wandę, ona uczestniczyła w naszych różnych wydarzeniach, które były realizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego, uczestniczyła w wywiadach, przekazała nam swoje pamiątki, tą słynną pilotkę i bluzę mundurową, w których została uwieczniona na reportażach filmowych zrealizowanych właśnie na Śródmieściu, kiedy strzela z błyskawicy, tak, pistoletu maszynowego. Także też brała udział w różnych spotkaniach z wolontariuszami naszymi, także tutaj no, szeroką działalność w naszym muzeum popularyzatorską, przekazywania wiedzy swojej, powstańczej swoich doświadczeń nam tutaj udzielała.
1: Panie doktorze, kiedy ja myślę sobie Wanda Traczyk-Stawska, to od razu mam takie skojarzenie. Człowiek, kobieta niezwykłej energii, niezwykłej determinacji. Może niełatwa w takiej codziennej współpracy, bo właśnie bardzo taka nastawiona na realizację swojego celu i bezkompromisowa.
2: Tak, z całą pewnością. No tutaj ukształtowało ją na pewno życie wojenne, bardzo trudne, bo... Matka zmarła jej na rękach, tak, po bardzo ciężkiej chorobie. Także Wanda no, kształtowała się w bardzo trudnych, złożonych okolicznościach okupacyjnych. Była harcerką, tak? Znaczy to już trzeba wspomnieć, że też bardzo silny taki element tego jej życiorysu, który odegrał w niej bardzo istotną rolę, no to jest to właśnie działalność harcerska, tak? Ona cały czas angażowała się w życie takie społeczne, w życie konspiracyjne, w życie niepodległościowe, działalność niepodległościową i tutaj też no, trzeba powiedzieć o jej zasługach w czasie Powstania Warszawskiego, tak? Kiedy została oznaczona Krzyżem Walecznych, tak? We wrześniu. Służąc jako żołnierz wojskowych zakładów wydawniczych.
1: A to powojenne życie pani Wandy Traczyk-Stawskiej, bo my się skupiamy na tej karcie powstańczej, to oczywiste, ale przecież po wojnie również pani Wanda Traczyk-Stawska zapisała no, piękną kartę w swojej historii i w historii Polski.
2: Tak, no z całą pewnością jako edukator, psycholog, tak, absolwentka Wydziału Psychologii, tak, pedagog, tak, i tutaj no, z całą pewnością no, działalność taka popularyzatorska, działalność w środowisku kombatanckim i działalność o upamiętnianie, tak, ona bardzo walczyła i to zawsze podkreślała, jak u nas tutaj też na naszych spotkaniach różnych była, to zawsze podkreślała wartości, jakie wniosła ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Także, że tym oprócz tego elementu militarnego, tak, oprócz tego elementu walki, tak, z bronią w ręku, no to siłę jakby tego wydarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie, ponosiła właśnie ludność cywilna, tak? I to, że powstańcy mogli przetrwać aż tyle, tak? Czyli 2 miesiące, no to też oni walczyli dla kogoś, tak? Czyli walczyli

0: dla tych ludzi, ale ta ludność też walczyła, tak, swoją postawą.
1: Szczęśliwie w archiwach Polskiego Radia, tak jak i w archiwach Muzeum Powstania Warszawskiego zachowało się bardzo wiele wypowiedzi pani Wandy Traczyk-Stawskiej, bo była praktycznie aktywna do końca swojego życia, więc tych wypowiedzi jest mnóstwo. Większość z nich poświęcona szczególnie w ostatnim czasie upamiętnieniu i godnemu odrestaurowaniu cmentarza powstańców na Warszawskiej Woli. To będzie dzieło jej życia?
0: No myślę, nie tylko to, tak, nie tylko to, ale to na pewno jest jednym z takich najbardziej spektakularnych, powiedzmy, no jej tutaj inicjatyw, tak, które ona zrealizowała, właściwie wykonała do końca, no wykonała do końca swoją tą służbę, prawda, i jako powstaniec warszawski, i jako osoba, która jest popularyzatorem, tak, tej wiedzy powstańczej, czyli no, spełniła jakby wszystkie swoje elementy swojej służby, no, edukatora, tak, wychowawcy, pedagoga, także no, z całą pewnością tak, ale ja myślę, że tutaj całe jej życie jest takim wyznacznikiem, no, dzięki któremu możemy czerpać z tego ogromną wiedzę życiową, tak? Ogromną wiedzę jakoś taką funkcjonowania w tym świecie. I no, na pewno tutaj pani Wanda odegrała bardzo istotną rolę.
1: Panie doktorze, odchodzą ci, którzy byli uczestnikami, świadkami tych powstańczych wydarzeń z 1944 roku. No niby to jest... No gdzieś oczywiste, naturalne, staramy się oswoić z tą wiedzą, ale to cały czas wzbudza w nas smutek, pewnie tęsknotę. Przyszłoroczne obchody rocznicy wybuchu powstania już bez pani Wandy Traczyk-Stawskiej. To jest także wyzwanie i zobowiązanie dla tych, którzy niosą pamięć o powstaniu, o takich wydarzeniach, o historii Polski, bo teraz to na waszych barkach spoczywa ta odpowiedzialność, żeby mówić o powstaniu, żeby tę pamięć podtrzymywać, żeby ją przekazywać.
0: No z całą pewnością tak. No, muzeum w swoim statutowym wyznaczniku ma wpisane tą właśnie sztafetę pokoleń, tak, przekazywanie tej sztafety, tak, tej idei dalszym pokoleniom. No, nasza placówka integruje, prawda, ma za zadanie integrować zarówno środowiskową działalność kombatantów, jak i integrować tych kombatantów po prostu z tymi młodymi pokoleniami, tak. No tutaj ta pamięć, no, z całą pewnością jest tym elementem, który też powoduje, że owszem, prawda, fizycznie tych osób z nami nie ma, tych bohaterów z nami nie ma, tak, ale oni cały czas żyją. Jest takie, gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem takie zdanie, że ci, co robią coś tylko dla siebie, prawda, umierają, tak, a ci, co robią coś też dla innych, to przeżywa, tak? I ci ludzie, no, nie ma ich z nami, prawda? Ale oni cały czas żyją, tak? I uważam, że pani Wanda, no, cały czas będzie z nami tutaj żyła w naszej działalności, w tych naszych inicjatywach, które podejmujemy, że jakaś część jej ducha, tak, będzie razem z nami.
1: Pan dr Michał Tomasz Wójciuk, Dział Historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to wspomnienie pani Wandy Traczyk-Stawskiej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natura.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pielęgnowała pamięć o powstańcach warszawskich, uczyła szacunku do innych. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Druga grupa rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wraca do kraju. Będzie to 12 osób. Uwaga podróżni, po wypadku ruch pociągów między Chabówką a Rabą Wyżną jest wstrzymany. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Na zło może i powinien reagować każdy na miarę swoich sił. Tak mówiła powstanka warszawska Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka powstańczego zrywu w 1944 roku. Zmarła w nocy, miała 99 lat. Pani Wanda Traczyk-Stawska miała olbrzymi wpływ na pamięć o powstaniu. Mówił na naszej antenie dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Bo to właściwie z jej inicjatywy i z jej uporu, można powiedzieć, powstało upamiętnienie na Warszawskiej Woli. Tam, gdzie jest cmentarz, na którym spoczywa ponad 100 tysięcy ofiar powstania warszawskiego. I tam to upamiętnienie właśnie tych ofiar z listą, nad którą pracuje cały czas Muzeum Powstania Warszawskiego i która jest uaktualniana, z listą nazwisk. Obecnie dysponujemy 47 tysiącami nazwisk tych pomordowanych.
1: Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, napisał prezydent Warszawy w mediach społecznościowych. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, podkreśla Rafał Trzaskowski. Bohaterowie nie umierają nigdy, przekazała ministerka kultury Marta Cienkowska. 12 rannych w wyniku wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wraca do kraju. Transport medyczny zapewnia lotnicze pogotowie ratunkowe. W nocy z soboty na niedzielę autokar z pielgrzymami z Podkarpacia zjechał z autostrady do rowu i przewrócił się na bok. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych, 10 ciężko. Więcej o ewakuacji z Miszkolca Michał Makowski.
3: Dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
4: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
3: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich ewakuować samolotami. Polskie władze rozmawiają również z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru.
5: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
3: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy autokaru zostały zidentyfikowane. Na Węgry przyjechali również psychologowie z Podkarpacia, aby wspierać rodziny zmarłych.
1: Według węgierskiej policji kierowca autokaru zapewne zasnął za kierownicą. Najbliższy miesiąc 62-letni Robert M. spędzi w areszcie. Tak postanowił sąd w Miszkolcu. Wysyłanie alertów przed upałami i pożarami było właściwą decyzją, przekonuje o tym rząd Wielkiej Brytanii. Ostrzeżenia mają ratować życie, ale wielu mieszkańców wysp wciąż je lekceważy. 4 na 10 dorosłych w Anglii nie reagowało po komunikacie o niebezpiecznej temperaturze. Inni po alarmie przeciwpożarowym wyłączali rządowe powiadomienia.
6: Alert był, ale reakcji zabrakło. 7 na 10 badanych mieszkańców Królestwa widziało ostrzeżenie przed upałem, mimo to 41% nie zmieniło swoich planów i nawet nie próbowało chronić się przed gorącem. Tylko co piąty mieszkaniec Anglii uważa wysoko

Taką temperaturę za poważne zagrożenie. Jeszcze większe emocje wywołał alarm przeciwpożarowy, który jednocześnie rozległ się w milionach telefonów w Anglii i Walii. Wielu Brytyjczyków uznało ten sygnał za zbyt głośny. Niektórych nagły alarm przestraszył, innych zirytował, zwłaszcza że komunikat wysłano w całym kraju. Rząd apelował w nim, żeby nie rozpalać ognisk, nie używać jednorazowych grilli ani fajerwerków. Część odbiorców zapowiedziała później wyłączenie kolejnych powiadomień. Władze pozostają przy swoim. Alert wysłano na prośbę strażaków.

0: Jerzyków. I jeszcze ważna informacja dla tych z Państwa, którzy wybierają się pociągiem do Zakopanego. Ruch składów na odcinku Chabówka-Rabawyżna jest wstrzymany. Powodem jest poranny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej. Pociąg relacji Świnoujście-Zakopane zderzył się z rowerzystą. Według Straży Pożarnej wśród pasażerów nie ma poszkodowanych. PKP organizuje dla nich transport zastępczy.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogodny poranek na wschodzie kraju, ale w ciągu dnia w całym kraju będzie dużo chmur. Miejscami popada przelotny deszcz, na zachodzie i wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 19 do 23 stopni. Cieplej, na południu około 25 stopni. Miejscami powieje porywisty wiatr. Nad morzem chwilami będzie dość silny.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 10:06, Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Połączył się z nami pan profesor Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, a aktualnie Tajwan, jeśli się dobrze orientuję, panie profesorze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oczywiście tak, sam środek Tajwanu, niedaleko miasta Dziai. W zasadzie w środku wyspy.
2: Pan jest tam nie tylko ze względu na porę wakacyjną, ale także swoje naukowe zainteresowania. Panie profesorze, skupiamy się w sposób naturalny ostatnio, jeśli chodzi o zagrożenia te globalne, na tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wojna w Ukrainie, na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo to także dotyka szczególnie nasze portfele. I zapominamy trochę o tym teatrze dalekowschodnim, o tej polityce Chin wobec Tajwanu i o tym, że to także jest tykająca bomba i że to także jest ten temat, który odwraca być może uwagę Stanów Zjednoczonych od tych nam bliższych spraw europejskich. Jak to wygląda tam z pana perspektywy na miejscu?
3: No, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że Tajwan, który żyje w cieniu wielkiego swojego wroga, czyli Chińskiej Republiki Ludowej, która uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję, podkreślmy bardzo wyraźnie, to jest kompletnie nieprawdziwe, nie ma to żadnego uzasadnienia historycznego i jakiegokolwiek innego. Jest przyzwyczajony do funkcjonowania w takim trybie zagrożenia, natomiast to przyzwyczajenie przejawia się doskonałym przygotowaniem. Niedawno były tu 10-dniowe manewry wojskowe realizowane według scenariuszy Armii Amerykańskiej, zmobilizowano rezerwistów. Dodatkowo mieliśmy również dwukrotnie takie ćwiczenia w zasadzie no, czegoś w rodzaju obrony cywilnej, bo w określonych dniach osoby na zewnątrz, przechodnie, musieli się zachować dokładnie tak, jak przewidział to scenariusz, czyli znaleźć miejsce ukrycia. Spowolniony był internet mobilny, testowano funkcjonowanie kraju w warunkach spowolnionego internetu. Tajwan bardzo uważnie też wyciąga wnioski z tego, co dzieje się za polską wschodnią granicą, z wojny w Ukrainie. Intensywnie zbroi się również, jeśli chodzi o drony. Bardzo mocno współpracuje także z Europą Wschodnią, między innymi z Czechami, ale też i z Polską.
2: Na ile to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojna w Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę, to jest swego rodzaju laboratorium, może być swego rodzaju laboratorium tych działań wojennych między Chinami a Tajwanem w przyszłości, oby do nich nie doszło?
3: Z informacji, które pojawiają się tutaj w mediach, wynika, że przedstawiciele tajwańskiego przemysłu są obecni w Ukrainie, obserwują to, co się tam dzieje, próbują nawiązać i nawiązują kontakty gospodarcze, ale także nie zapominajmy o tym, że Tajwan jest bardzo aktywnym uczestnikiem pomocy humanitarnej dla walczącej Ukrainy. Oczywiście problemem tutejszego teatru, ewentualnego teatru wojny, byłby nieco inny scenariusz, bo Tajwan jest wyspą, znaczy Republika Chińska, popularnie zwana Tajwanem, jest zespołem wysp, natomiast tą największą wyspą jest wyspa Tajwan, w związku z czym nie ma innej możliwości, jeśli

0: chodzi o armię Chińskiej Republiki Ludowej, która oczywiście się przygotowuje do tego rodzaju, czy ćwiczy według doniesień medialnych tego rodzaju scenariusze, na przykład na pustyni w Mongolii Wewnętrznej ma makietę i odwzorowanie centrum, makietę Pałacu Prezydenckiego w Tajpej i odwzorowanie układu ulic w stolicy Tajwanu, więc inwazja morska byłaby możliwa. Według specjalistów jak dotąd Chiny nie są w pełni gotowe do takiej inwazji, zwłaszcza że ukształtowanie terenu, ale także i stopień przygotowania armii tajwańskiej no, bardzo mocno by utrudnił albo uniemożliwił nawet tego rodzaju inwazję. Bardziej prawdopodobne tutaj w gronie specjalistów omawiany jest scenariusz blokady morskiej i niedawne ćwiczenia marynarki Chińskiej Republiki Ludowej właśnie zakładały między innymi trening takiej blokady morskiej Tajwanu, ale to oczywiście jeśli by doszło do tego rodzaju, mam tu na myśli oczywiście wyłącznie hipotetyczną sytuację, no to to by wywołało ogromne reperkusje międzynarodowe, zarówno w takiej sferze czysto politycznej. Przypomnę, że sojusznikiem Tajwanu są Stany Zjednoczone, od których Tajwan kupuje broń i wyszkolenie, ale także Tajwan jest istotnym elementem łańcucha dostaw półprzewodników do sztucznej inteligencji, tych najbardziej zaawansowanych półprzewodników mikroprocesorów, które wspomagają bazy danych czy olbrzymie centra przetwarzania danych na potrzeby sztucznej inteligencji, więc to zachwiałoby całą światową gospodarką.
1: Panie profesorze, czyli blokada Ormuzu w porównaniu z ewentualną blokadą Tajwanu, to w ogóle kaszka z mleczkiem?
0: No według tutejszych ekspertów oczywiście wywołałoby to no, potężne reperkusje, jeśli chodzi o gospodarkę międzynarodową, zwłaszcza, że przez cieśnina tajwańska też jest istotnym szlakiem transportu morskiego.
1: Szukam tych porównań z sytuacją na Bliskim Wschodzie i myślę sobie również o tym, że kraje Zatoki Perskiej również pokładały wielkie nadzieje w budowaniu sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze do niedawna sądziły, że zakupy uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych no to jest ta najlepsza polisa ubezpieczeniowa, która zabezpieczy przed skutkami wojny w ich regionie. Okazało się, że jest zupełnie inaczej i ta wojna amerykańsko-irańska teraz powoduje przebudowę sojuszy na Bliskim Wschodzie. Tajwańczycy także wyciągają wnioski?
0: Oczywiście, że tak. Na przykład współpraca tajwańsko-japońska w dziedzinie obronności to są również i wieloletnie doświadczenia związane, tak jak powiedziałem, w funkcjonowaniu w cieniu, no nie chcę powiedzieć wielkiego brata, no bo bracia nie traktują się w ten sposób na ogół, więc użyjmy takiego eufemizmu w cieniu wielkiego wroga, choć pewnie część klasy politycznej by mnie za to ukrzyżowała tutejszej, no bo aktualnie opozycyjna partia dąży do współpracy z Chinami kontynentalnymi. Natomiast rzeczywiście no, tutaj bardzo mocno jest rozwinięty ten wymiar analityczny, analityki, jeśli chodzi o systemy obronne, jeśli chodzi również o budowanie własnych zdolności obronnych. Choć oczywiście, tak jak powiedziałem, opozycja czasami ma odmienne zdanie, między innymi kilka dni temu, po 266 dniach, udało się uchwalić budżet na ten rok. To jest naprawdę najdłuższy chyba okres w historii funkcjonowania Tajwanu w ramach prowizorium budżetowego, ale dominująca w parlamencie opozycja no niestety obniżyła pewne kwoty pieniędzy, między innymi na miejscowe siły wytwórcze, miejscowe moce produkcyjne, jeśli chodzi o uzbrojenie. Natomiast nadal kupowane jest to uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj kilka lat temu przedłużono również służbę wojskową dla mężczyzn z 3 miesięcy do roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc coraz więcej młodych Tajwańczyków jest przeszkolonych, jeśli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonować w warunkach wojny. Oni to trenują regularnie, mam tu na myśli zarówno ćwiczenia wojskowe, jak i z zakresu obrony cywilnej. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda taki potencjalny konflikt, to w jednym z serwisów

0: serwisów kontentowych jest tajwański serial 8-odcinkowy z angielskimi napisami, bo w wersji tradycyjnej mandaryńskiej. Natomiast to jest Dzień Ataku Zero, tak ma. Day Zero Attack, więc polecam bardzo serdecznie naszym słuchaczom ten serial. Można zobaczyć, jak to wygląda od takiej strony kultury popularnej, ale także od tego, w jaki sposób Tajwańczycy przygotowują się, jak żyją w cieniu tego zagrożenia i jakie wnioski wyciągają z tego sąsiedztwa.
1: Na co dzień towarzyszy Tajwańczykom to pytanie? Wejdą, nie wejdą? Oczywiście w tej wersji przypłyną, nie przypłyną?
0: No raczej nie, bo tak jak mówiłem, no, oczywiście wszyscy mają to świadomość zagrożenia, natomiast to jest kraj, który przez dwa ostatnie kwartały osiągnął wzrost gospodarczy na poziomie 13%. Do końca roku spodziewany jest wzrost gospodarczy na poziomie 11%. To według analityków będzie, zdaje się, największy wzrost gospodarczy rok do roku od 4 dekad. Z tego powodu rok temu wypłacono po 10 tysięcy dolarów takich tajwańskich, to jest około 1200 zł. Każdemu obywatelowi dorosłemu Tajwanu takiej nadzwyczajnej premii w związku z doskonałą sytuacją gospodarczą. 20 sierpnia rozpoczynają się w parlamencie prace nad budżetem na przyszły rok, w związku z czym także jest pomysł, żeby przed nowym rokiem księżycowym, czyli do lutego 2027 roku, również tego rodzaju bonus wynikający ze wzrostu gospodarczego dla rodzin tajwańskich w takiej wysokości przeznaczyć. Bardziej Tajwańczyków zajmuje proza codziennego życia. Są pomimo tych wzrostów gospodarczych i doskonałej struktury gospodarki, są dane, które pokazują, że około 70% czynnych zawodowo ludzi pracujących pracuje poniżej kwoty uznanej za średnie wynagrodzenie. Także myślę, że te problemy życia codziennego, mówiąc bardziej eufemistycznie i po polsku, jak związać koniec z końcem od pierwszego do pierwszego, to są bardziej rzeczy, które determinują codzienne życie i uwagę Tajwańczyków.
1: Być może nasi słuchacze, panie profesorze, zastanawiają się, dlaczego mówimy o tym dalekim Tajwanie, który przecież no, nie ma bezpośrednio jakiegoś przełożenia na nasze z kolei codzienne życie, ale kiedy już wczytujemy się w analizy i scenariusze, o których również rozpisuje się The Atlantic, takie scenariusze możliwej jednoczesnej inwazji Chińskiej Republiki Ludowej na Tajwan i uderzenie Rosji na jeden z krajów NATO, no to wtedy rzeczywiście być może lepiej uzasadnione jest to, że Tajwanem się zajmujemy. Jest daleko, ale jeżeli tam się coś złego wydarzy, to odczujemy te skutki nie tylko przez to, że zabraknie tych półprzewodników i że może być kłopot z kupieniem komputera czy telefonu komórkowego nowego.
0: No, Tajwan jest obecny w Polsce, wbrew pozorom. Zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie Środkowej ma sieć takich quasi-ambasad, biur przedstawicielskich, w których pracują doskonali dyplomaci. W biurze tajwańskim biurze w Warszawie, no, dyplomaci praktycznie wszyscy mówią doskonale po polsku. Są bezpośrednie połączenia lotnicze, między innymi do Pragi czeskiej. Był wniosek w ubiegłym roku jednej z tutejszych komercyjnych linii lotniczych do miejscowego urzędu lotnictwa cywilnego o to, aby uruchomić bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawą. Wcześniej przed pandemią też była mowa o tym, żeby tego rodzaju bezpośrednie połączenie z Polską uruchomić, ponieważ przed pandemią zarówno w Lublinie, jak i w Poznaniu sporo studentów tajwańskich studiowało medycynę. Mamy także i studentów tajwańskich oczywiście w Polsce, nie tylko studiujących medycynę. Mamy też firmy tajwańskie. Mamy też, ostatnio były duże w czerwcu, duże targi Taiwan Expo w Warszawie, na które przyjechała bardzo wysoce reprezentowana na wysokim szczeblu delegacja rządowa tajwańska. Podpisywane są nowe kontrakty. W Łodzi otwarto fabrykę, jeśli dobrze pamiętam, jednego z producentów produktów spożywczych. No, znak rozpoznawczy Tajwanu w Polsce, tak zwane

0: bubble tea, no to też jest rzecz, o której pewnie wszyscy słyszeli. Rowery elektryczne, no mówi się, że co dziesiąty rower w ogóle na świecie elektryczny jest produkcji tajwańskiej. No, pani redaktor mówiła o komputerach, o telefonach komórkowych, ale tych produktów, które na co dzień są produkowane tutaj albo na zlecenie firm tajwańskich jest naprawdę dużo i ta obecność jest bardzo wyraźna i Tajwan staje się coraz bardziej popularną destynacją podróżniczą dla Polaków. Miesiąc temu był tutaj tajfun taki dosyć istotny na północnym wschodzie. Ja włączyłem telewizję i w miejscu, w którym służby ewakuowały potencjalnie poszkodowanych, no reporter miejscowej telewizji robił rozmowy z tymi ewakuowanymi. Nagle się okazało, że zupełnie przez przypadek podszedł do polskich turystów, którzy właśnie również no, schronili się przed tajfunem, więc coraz więcej Polaków jeździ na Tajwan, coraz więcej Polaków uczy się języka mandaryńskiego w zapisie tradycyjnym, który tutaj jest używany w prywatnych szkołach w Lublinie i w Warszawie.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za przybliżenie nam tych tajwańskich realiów. Okazuje się, że taką bardzo skuteczną formą budowania gwarancji bezpieczeństwa dla siebie są właśnie te kwestie gospodarcze, budowanie potencjału gospodarczego i też nawiązywanie tych relacji z poszczególnymi sojusznikami na tej podstawie, że to się może okazać jedna z tych trwalszych podstaw bezpieczeństwa. Pan profesor Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Instytut Europy Środkowej w Lublinie, aktualnie w Tajwanie, skąd z nami się połączył. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A teraz myślami będziemy w Cincinnati. Pan Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazine z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Cincinnati, bo dzisiaj tam mecz po południu. Iga Świątek w ćwierćfinale tego turnieju. Trzymamy kciuki za naszą tenisistkę i oczywiście pytamy o jej szansę w tym pojedynku o półfinał tego turnieju WTA 1000.
2: Tak, ten mecz rozpocznie się w środę, dzisiaj o godzinie 17 naszego czasu. Myślę, że to odpowiednia pora dla wszystkich polskich kibiców, żeby ten pojedynek obejrzeć. A co do szans Igi Świątek, no moim zdaniem nie ma innej opcji niż zwycięstwo Polki. Oczywiście to jest sport i wszystko się może zdarzyć, ale zdecydowaną faworytką jest nasza tenisistka, sześciokrotka triumfatorka turnieju Wielkiego Szlema.
1: Dion Paris jest jej rywalką. Co wiemy o tej zawodniczce?
2: Tak, to Francuzka tego powiedzmy średniego już pokolenia, mająca nieco ponad 20 lat, ale teraz świat tenisa tak się zmienił, że nastolatki zaczynają grać i to bardzo dobrze w turze. Miała okazję Iga Świątek zagrać z Dion Paris podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2 lata temu i było to w drugiej rundzie tego turnieju i wygrała zdecydowanie 6-1, 6-1. Myślę, że podobny wynik oby był dzisiaj, natomiast wydaje się, że zwycięstwo Igi powinno być i ten ćwierćfinał powinien być dla Polki.
1: Wskazują na to jej wcześniejsze dokonania w tym turnieju, no i sukces w tym poprzednim, gdzie zwyciężyła, okazała się najlepsza.
2: Tak, myślę, że turniej w Toronto też jeden z największych poza Wielkimi Szlemami, bo to jest turniej WTA rangi 1000, czyli ten najwyższy z możliwych, pokazał, że Iga Świątek wraca do odpowiedniej formy, odpowiedniej dyspozycji, nie tylko tenisowej, ale także mentalnej, co w tym sporcie, szczególnie w sportach indywidualnych, jest myślę rzeczą jak najbardziej jedną z najważniejszych. Takim dla mnie przełomowym pojedynkiem, jeśli chodzi o odrodzenie Igi, bo ja myślę, że możemy już powoli o tym mówić, obym się nie pomylił, ale myślę, że jest jak na najlepszej drodze, było starcie z Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju w Toronto w Kanadzie. Tam po przegranym pierwszym secie Iga wyszła jakby odmieniona, wygrywając bardzo pewnie, w bardzo dobrym stylu dwa pozostałe sety. Zresztą podobnie było w meczu z Marią Sakkari, to już w Cincinnati, który miał miejsce w poniedziałek, gdzie Iga również przegrała pierwszego seta, a Greczynka grała naprawdę.

0: naprawdę bardzo, bardzo dobry tenis. Iga moim zdaniem ma przygotowane plany B, nawet plany C i myślę, że duża w tym zasługa trenera Francisco Rodzia.
1: Mówi pan o tym, że już możemy śmiało zacząć mówić o odrodzeniu Igi Świątek, bo rzeczywiście był taki czas, że kibice tenisa i nie tylko mogli czuć się zaniepokojeni o formę naszej najlepszej tenisistki.
0: Powiem w ten sposób, że w życiu zawodowym każdego człowieka, a szczególnie w życiu profesjonalnego sportowca, są wzloty i upadki, są te lepsze i gorsze momenty. Ważne, żeby ten gorszy czas w swojej sportowej karierze był jak najkrótszy, przebieg możliwie spokojnie, a ten dobry czas znowu wróci. Iga jest tak świetną atletką, tak świetną tenisistką, że byłem przekonany o tym, że wróci do dobrej formy, bo stać ją cały czas na jak najlepsze wyniki. Ona to potwierdziła, wygrywając 6 turniejów Wielkiego Szlema. Ona przeszła nie tylko do historii polskiego tenisa, polskiego sportu, ale do historii światowego tenisa.
1: Toronto wygrane, Cincinnati trzymamy kciuki, te dwa tysięczniki rozgrywane za oceanem, no to jest taka rozgrzewka i przygrywka do tego, co będzie się działo w Nowym Jorku, US Open przed nami.
0: Tak, no Iga Świątek, pamiętajmy, że w tym dorobku wielkoszlemowych triumfów ma również zwycięstwo w Nowym Jorku sprzed 4 lat, także myślę, że czuje się dobrze na obiekcie Flushing Meadows. Oczywiście jej ulubionym kompleksem tenisowym jest Roland Garros w Paryżu, ale tutaj też pokazała, że stać ją na wiele. Te wyniki na twardych kortach ostatnimi tygodniami pokazują, że myślę, że będzie ją można zaliczać do jednej z faworytek tego turnieju. Zobaczymy. Oczywiście zawsze jest jakaś asekuracja ze strony każdego, czy to eksperta, czy to też sportowca, bo to jest po prostu sport. Tak jak powiedzieliśmy, wszystko się może zdarzyć. Natomiast na pewno Iga Świątek będzie zaliczana do grona faworytek tego turnieju.
1: Charakterystyka tego turnieju w Cincinnati i US Open, które przed nami, co łączy oba te turnieje oprócz tego, że w podobnej strefie czasowej się rozgrywają?
0: No to jest tak zwany amerykański swing. To są turnieje, gdzie jest dosyć głośno na trybunach, szczególnie w Nowym Jorku, gdzie ta atmosfera jest dosyć luźna, momentami może zbyt luźna. Natomiast no, trzeba być odpornym na tego rodzaju zaczepki ze strony kibiców, a myślę, że Iga jest tak wielką mistrzynią, że nie będzie zwracać na to uwagi. Chociaż w przyszłości mieliśmy, to taka mała dygresja, w przyszłości mieliśmy sytuację, gdzie słynna Serena Williams nie wytrzymywała pewnych napięć na korcie i dochodziło do pewnych nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast Iga, jestem przekonany, że będzie odpowiednio przygotowana tenisowo, mentalnie, a kibice nie będą jej przeszkadzać. Zresztą Nowy Jork to jest miejsce, gdzie mamy wielu polonusów, jest duża grupa Polonii. Na każdym turnieju widać biało-czerwone flagi i one będą widoczne nie tylko podczas meczów Igi Świątek. Pamiętajmy, że wystąpią jeszcze Magdalena Fręt, nasza wicekrólowa Paryża, czyli Maja Chwalińska, no i panowie Kamil Majszak i Hubert Hurkacz.
1: Panią w Cincinnati, tym paniom oprócz Igi Świątek, no nie powiodło się, jeśli chodzi o ten występ, bo odpadły dość we wczesnym etapie turnieju.
0: Obie odpadły w trzeciej rundzie, ale myślę, że fakt, jak pokazały się w ostatnich meczach, a w przypadku Maji Chwalińskiej było to przełamanie złej serii kilku porażek, bo wygrana z Hiszpanką Buxą dała taki, myślę, że moment do tego, żeby ten silnik, jeśli chodzi o grę Maji Chwalińskiej, znowu ruszył. Także starcie z Dianą Schneider, szczególnie w drugim secie, bardzo wyrównane. To pokazuje, że myślę, że Maja powoli wraca na właściwe tory, a to, co powiedział Jarosław Machowski, czyli jej trener w jednym z wywiadów, że jej potrzebny jest rytm startowy. Także im więcej tych meczów, myślę, że będzie coraz lepiej. A Magdalena Frech również bardzo dobry mecz z Eleną Rybakiną, wiceliderką światowego rankingu kobiet. W drugim secie napędziła naprawdę sporo strachu faworyzowanej reprezentantce Kazachstanu. Także tak,

0: wygrane, ale myślę, że nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Spore brawa dla obu pań.
1: Pan Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazyn, był z nami. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, trzymamy kciuki za Igę Świątek, a w US Open za wszystkich naszych reprezentantów.
0: Tak jest, dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Żegnaj, bohaterko. Tak premier Donald Tusk żegna Wandę Traczyk-Stawską i przywołuje jej słowa. Nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym. Zabierała głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet i demokratycznych wartości. Wspominał na naszej antenie wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Łukielski.
4: No jest to wielka strata. W tym roku pierwszy raz od wielu, wielu lat nie pojawiła się już na Woli. Była chora. Nagrała nam przesłanie na zakończenie Marszu Pamięci, który zawsze kończy się wieczorem 5 sierpnia właśnie tam na Woli. To było przesłanie o takiej jedności.
3: Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Armii Krajowej. Dożyła 99 lat. Za kilkanaście minut w Debreczynie na Węgrzech ma wylądować pierwszy samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Zabierze do Rzeszowa 3 rannych w katastrofie autokaru na Węgrzech. W akcji biorą udział 2 maszyny LPR-u. Przewiozą 12 poszkodowanych, mówi dyrektor Marcin Podgórski.
5: To będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
3: Kierowca autokaru jest w areszcie, spędzi w celi miesiąc. To decyzja sądu w Miszkolcu. Według wstępnych ustaleń śledczych 62-latek prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Rowerzysta, który w Rabie Wyżnej na trasie do Zakopanego wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe, zginął. Informuje o tym kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
6: Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 66-letniego rowerzysty. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
3: Chodzi o ruch składów na odcinku Chabówka – Raba – Wyżna. Na miejscu pracują służby. Mają ustalić okoliczności zdarzenia. Na koniec o tym, że ptaki wyczuwają już jesień. Część z nich odleciała na południe, a inne zbierają się do odlotu. Sygnałem dla nich jest skracający się dzień. Mają coraz mniej czasu na żerowanie. Do jesiennej migracji ptaki starannie się przygotowują. Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze na zimowiska, wyjaśnia ornitolog Marcin Sowa.
7: Ta migracja jesienna, ona się różni od wiosennej tym, że jest mniej dynamiczna, czyli ptaki w dzień żerują, magazynują ten tłuszcz, a zazwyczaj nocą właśnie lecą. Czasem słychać wieczorem takie syry, no to na przykład są drozdy, tak? Czasami można zobaczyć, że coś tam przeleci, na przykład jakiś rudzik, to jest taki migrant nocny.
3: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Część coraz częściej zimuje na zachodzie naszego kraju. Tak jest z żurawiami i gołębiami grzybaczami.
8: Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny.

0: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
4: Co z tobą jest nie tak?
7: Nie nadajesz się.
6: Jesteś nikim.
8: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię. PL.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 23 minuty zostały do 11.
3: Stan dnia.
11: W którym prokuratura przesłucha głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate. YouTuber Stuart K., znany w sieci jako Stu, ma usłyszeć zarzuty. Dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia oraz nakłanianie nieletnich do spożywania alkoholu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. W jej siedzibie jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
12: Dzień dobry.
11: Czy Stu jest już na miejscu?
12: Jeszcze nie. Teraz jestem przy bocznym wejściu do budynku prokuratury i czekam na doprowadzenie Stuarta K. z aresztu. Nastąpi to około godziny 11. Prawdopodobnie Stu będzie zakuty w kajdanki, bo tak też było podczas ekstradycji youtubera z Wielkiej Brytanii. Śledczy musieli poczekać na przesłuchanie 34-latka, chociaż mężczyzna został zatrzymany przez brytyjskie służby jesienią 2023 roku. Stuart K. bronił się przed ekstradycją, twierdząc, że sprawa ma charakter polityczny i władze naciskają na polski sąd. Chodzi o wypowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział: koniec z patostreamerami i internetowymi celebrytami, którzy żerują na najmłodszych. Brytyjski sąd musiał sprawdzić ten wątek. Finalnie w zeszłym tygodniu mężczyzna został sprowadzony do Polski, o czym informował młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
13: 34-letni Stuart K., podejrzany o przestępstwa na szkodę osób małoletnich, został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii w ramach ekstradycji przez policjantów z Wydziału Konwojowego Komendy Głównej Policji. W jego przekazaniu uczestniczyli także stołeczni policjanci. Zgodnie z postanowieniem sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, po przylocie do Polski mężczyzna został osadzony w areszcie śledczym, gdzie też oczekuje na dalsze czynności procesowe.
12: Te czynności zaczną się mniej więcej za 20 minut. Tak jak Państwo słyszeli, służby bardzo oszczędnie komentują sprawę ze względu na charakter przestępstw, bo mówimy przecież o pedofilii. Wiadomo, że prokuratura chce postawić mężczyźnie zarzuty za doprowadzenie dziewczynek poniżej 15 roku życia do czynności o charakterze seksualnym, a także namawianie do picia alkoholu nieletnich, w tym jednej z wykorzystanych nastolatek. Do tych przestępstw miało dojść w latach 2015 i 2018. YouTuberowi, jak wynika z polskiego nakazu aresztowania, grozi do 12 lat więzienia. Pandora Gate to afera, która dotyczy tego, komu ufają młodzi użytkownicy internetu i jak to zaufanie wykorzystują influencerzy. Materiały na temat niestosownych relacji Stu z fankami opublikował jako pierwszy inny youtuber, Sylwester Wardenga. Ten wątek właśnie bada prokuratura, ale w publikacjach w sieci wymieniany był też chociażby współtwórca Fame MMA, Michał Boxdel-Baron. Cały czas padają też pytania o to, co i kto wiedział w tej sprawie, w tym osoby utrzymujące niegdyś bliskie kontakty ze Stu, takie jak

0: youtuber Marcin Dubiel czy raperka Agata Fong.
1: Sprawą zajmuje się dla Państwa Krzysztof Polasik. Krzysztofie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Sprawę skomentuje teraz ekspert do spraw marketingu internetowego, pan Wojtek Kardyś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Kto to jest Stu? Co to za człowiek?
2: Drodzy państwo, więc tak, Stu jest to, był to jeden z najpopularniejszych i tak naprawdę jeden z pierwszych, największych youtuberów polskich. On największą sławę zyskał w latach 2013, 2014, 2015 i był absolutnym królem YouTube'a. Przez wiele, wiele lat i miesięcy utrzymywał się w czołówce najpopularniejszych youtuberów i jego content, jego treści to były głównie, uwaga, skierowane do dzieciaków, ponieważ on był gamerem. Nagrywał, jak gra w Minecrafta i w takie typowe gry dla dzieci. No i co? I Stu jest, drodzy państwo, ewenementem. Można powiedzieć, że ewenementem na skalę światową, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby influencer, który był na absolutnym topie, spadł na takie dno, a wręcz na taką patologię, jak to się stało właśnie ze wspomnianym Stu. Jestem bardzo ciekaw, panie redaktor, jak to się dalej potoczy, ponieważ no, w mojej ocenie czeka go, no, ten proces będzie spektakularny, bardzo widowiskowy i w mojej ocenie czeka go jednak duża kara, ponieważ dowody są, no, dosyć oczywiste.
1: Był gamerem, dzisiaj jest głównym podejrzanym w aferze Pandora Gate. Przypomni nam pan o szczegółach tej afery. Pandora Gate? Co to takiego?
2: Tak jest. Pandora Gate, drodzy państwo, to jest no, jedna z największych afer w polskiej infosferze na polskim YouTubie związanych z influencerami. Jest to afera, no, można powiedzieć, pedofilska, ponieważ polega na tym, że czołowi youtuberzy, tutaj głównym oskarżonym jest właśnie Stu, te osoby miały kontakty, podobno, oczywiście ja nie jestem prokuratorem, ale podobno miały kontakty, no, intymne z osobami nieletnimi, z osobami, które by, z dziewczynkami, które miały poniżej 15-14 roku życia, więc sprawa jest absolutnie poważna. Pandora Gate to nie tylko Stu, Pandora Gate to też bardzo wielu innych influencerów i youtuberów, które, na które wyciekły tak zwane screeny. Niektórym youtuberom i niektórym influencerom zostało się tak zwanym rykoszetem, czyli były osoby, które chciały komuś zaszkodzić i Pandora Gate był tego świetnym momentem. Też się pojawiły takie historie. No ale tak, Stu jest jednym z takich czołowych postaci i oskarżonych w tej aferze. No i co? I czekamy, no dzisiaj się zaczyna rozprawa, więc tak naprawdę dzisiaj cokolwiek może zacznie się dziać w tym temacie.
1: No, dzisiaj usłyszy zarzuty w prokuraturze. Ta rozprawa to tak pewnie jeszcze jest pieśń przyszłości. Chwilka. Na ile to jest pojedyncza sprawa, a na ile wierzchołek góry lodowej? Na ile incydent, a na ile początek jakiegoś długiego procesu w sensie takim, że no, dowiemy się o kolejnych podobnych przypadkach w polskim internecie?
2: Ja bym tak nie demonizował influencerów. Zawsze znajdzie się osoba, która chce wykorzystać swoją władzę, czy tak zwany efekt aureoli. Efekt aureoli to jest to efekt, który jest bardzo często też wykorzystywany w reklamach, że bierze się pewien autorytet, jak na przykład takim autorytetem, takim atrybutem jest kit lekarski, który mówi o tym, że dana tabletka jest dobra na zdrowie. I ten efekt aureoli jest bardzo pociągający, ponieważ my uwielbiamy autorytety i chcemy być blisko osób, które są bardzo charyzmatyczne, bardzo znane, bardzo lubiane. I takie osoby często wykorzystują swój autorytet do swoich niecnych celów. I to się zdarza w każdej branży, zarówno w popkulturze, u aktorów, jak i też u influencerów. To jest, no niestety, ale jednak panie redaktor, dosyć standardowe, no, nie chcę powiedzieć normalne, no ale to się po prostu często zdarza. Czy możemy mówić o jakiejś wierzchołku góry lodowej? Szczerze mówiąc, pojawiło się bardzo dużo podczas Pandora Gate oskarżeń influencerów

0: I te oskarżenia były albo puste, albo nietrafione, albo, albo te oskarżenia nie miały zbyt dużo dowodów. Więc ja osobiście uważam, że Pandora Gate to był świetny moment, żeby paru influencerów zdobyło darmowy zasięg, ogromny zasięg, na którym który po prostu sobie mogli zmonetyzować. Pandora Gate spowodowała, że faktycznie Stu usłyszał zarzuty i to jest na ten moment jedyna osoba, która z całej tej Pandory Gate usłyszała jakiekolwiek zarzuty prokuratorskie. A czy zostanie skazana, to w ogóle zobaczymy.
1: No tak.
0: Więc ja bym tu nie mówił. Ja bym tu nie mówił o jakimś wierzchołku góry lodowej. A czyli faktem jest to, że w social mediach jest bardzo dużo niebezpiecznych ludzi i absolutnie tutaj to trzeba mieć na względzie jako rodzic, jako osoba starsza i trzeba mieć tego świadomość. Ale tutaj ten przykład Stu to jest jeden z a nie jakiś. Ja bym nie mówił tutaj o wierzchołku góry lodowej, absolutnie.
1: A to wpisuje się jakoś w kontekst tego procesu innego sądowego, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wytoczonego przeciwko Mecie? Bo to jest pytanie o ochronę najmłodszych użytkowników internetu i mediów społecznościowych.
0: Tak, ta historia jest troszeczkę inna, ponieważ może cały fundament, o czym my tutaj rozmawiamy. Otóż w 2023 roku, czyli 3 lata temu, 29 stanów amerykańskich, między innymi Kalifornia, między innymi Nowy Jork i tak dalej, 29 stanów, oskarżyło koncern Meta, to jest WhatsApp, Facebook, Instagram, oskarżyło, że pomimo tego, że miały wewnętrzne badania, że wiedziały, że ich algorytmy i ich platformy społecznościowe są uzależniające i wpływają na psychikę dzieci destrukcyjnie, nic nie zrobiły. I w tym pozwie oskarżyciele, prokuratura żąda usunięcia algorytmów rekomendujących, Insta Stories, lajków i tak dalej. Rzeczywiście tych żądań jest dosyć dużo. I to jest troszeczkę inna sytuacja niż ta ze Stu, bo tu i ten proces w mojej ocenie można porównać do wielkich procesów z lat 90., kiedy również amerykańskie Stany oskarżyły koncerny tytoniowe. I w 98 nastąpiła słynna ugoda, kiedy w końcu koncerny tytoniowe przyznały, że ich produkty są szkodliwe dla zdrowia, zapłaciły gigantyczną, wielomiliardową karę, ale przede wszystkim od tamtego czasu edukuje się, oznacza się, że papierosy są złe i szkodzą naszemu zdrowiu, oznacza się. W sensie to jest to, co może nas spotkać w przyszłości, że social media mogą powodować jakieś problemy psychiczne, mogą powodować depresję i tak dalej, i tak dalej. Oto jest ta prawdziwa walka, bo tam ta kara jest spektakularna, bo oni tam chcą, żądają wręcz od Mety biliona dolarów, ponad biliona dolarów. To jest zrobione pod publiczkę, żeby się po prostu o tym mówiło. Ale głównie walka prokuratora jest o to, żeby w końcu uzyskać potwierdzenie, że social media mogą być szkodliwe dla naszej psychiki. I o to gra, o to jest ta cała walka.
1: Wyrok w tym procesie to może być początek jakiegoś rodzaju rewolucji w podejściu do mediów społecznościowych, które już niektórzy antyspołecznościowymi nazywają?
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. Jeżeli cały proces będzie trwał około 6 tygodni. Wyrok padnie bodajże gdzieś w październiku. I jeżeli, pani redaktor, ten wyrok będzie w jakiś sposób skazujący, no to to będzie precedens na skalę światową, ponieważ będzie dotyczyć Stanów Zjednoczonych, a jeżeli coś dotyczy Stanów Zjednoczonych, to umówmy się, zwłaszcza w social mediach, to umówmy się, dotyczy to całego świata. I nagle się posypią pozwy z całego świata i Meta się będzie musiała wprowadzić te zmiany na cały świat. I być może w następnym roku nie zobaczymy już lajków pod postami. Być może i trzymam za to bardzo mocno kciuki, bo my jako społeczeństwo potrzebujemy tego. Nasze uwagi do tego, jak działają social media. Ja bardzo często też pisałem to na swoich portalach społecznościowych i też napisałem książkę, jak bardzo jest obecnie niebezpieczne, jak bardzo są niebezpieczne social media. I te wszystkie uwagi były dotychczas ignorowane przez big techy. I w końcu społeczeństwo się na tyle oburzyło, że powiedziało dość, basta.

0: że chcemy zmian. I być może w październiku tą zmianę zobaczymy, a w następnym roku ją wprowadzimy. Trzymam bardzo mocno kciuki i wszyscy z Państwa powinniśmy również trzymać kciuki, ponieważ social mediów obecnie korzysta 28 milionów Polaków. Praktycznie każdy Polak ma konto na Facebooku, więc ta sprawa dotyczy każdego z nas.
1: Może być tak, że po tym wyroku w Stanach Zjednoczonych, który zapadnie, to te regulacje europejskie staną się i będą, okażą się być w tyle wobec tego, co nakaże amerykański sąd Big Techom, właścicielom Facebooka i Instagrama?
0: Tutaj nie chcę za bardzo prorokować, bo też nie jestem też prawnikiem, ale przypominam, że europejskie regulacje są jedynymi regulacjami na świecie, które regulują Big Tech. Jesteśmy pierwsi. Amerykanie się dopiero budzą, więc my jesteśmy pierwsi i ja jestem przeszczęśliwy, że urodziłem się w Europie, że żyję w Europie i że my mamy regulacje dotyczące AI. Mamy pierwszą regulację na świecie, AI Act, który reguluje sztuczną inteligencję. Mamy regulację dotyczącą social mediów, więc Europa wcale nie jest taka, jak to się mówi, opóźniona prawnie. Wręcz przeciwnie, w mojej opinii Europa wyznacza pewne trendy regulacyjne i ja się nie zgodzę z tymi opiniami, że Europa jest skansenem, że my wszystko regulujemy. Nie, Europa dba o swoich obywateli, Unia Europejska dba o swoich obywateli i w mojej opinii te regulacje są potrzebne i dbają, są potrzebne i są wręcz wymagane w obecnych czasach. Więc tutaj bym bardzo uważał ze słowami, że Europa jest w jakikolwiek sposób zacofana. Absolutnie nie jest.
1: Prowokacyjne to pytanie z mojej strony, bo bardzo często słyszę ten argument, że no co tak z tego, jest, że Unia Europejska wprowadza te regulacje, AI Act, ten akt o usługach cyfrowych, skoro w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach panuje nomen omen, wolna Amerykanka i to tam jest, panują lepsze warunki do rozwoju tych najnowocześniejszych technologii, które wyznaczają realia życia już nie w XXI, ale pewnie też w XXI wieku.
0: Jeżeli, pani redaktor, jeżeli komuś się podoba życie w Chinach, bardzo proszę, można się wyprowadzić do Chin. Przypominam, że w Chinach jest 2,8 miliarda kamer, które rejestrują każdy ruch swoich obywateli. Tam internet jest w pełni cenzurowany i tam też nie ma absolutnie żadnej wolności słowa. Więc jeżeli ktoś chce żyć w Chinach, czy jeżeli ktoś chce żyć w Stanach Zjednoczonych, to droga wolna. Proszę mi wierzyć, Europa to jest wspaniałe miejsce do życia i bardzo dużo jest takich narracji, tylko że to są narracje niewiadomego pochodzenia, że Polska jest że Europa jest niebezpieczna i że jest skansenem. Absolutnie nie jest, proszę mi wierzyć, żyjemy w najlepszym z możliwych miejsc na świecie.
1: Wytrzymamy to tempo wyścigu z tymi technologicznymi potentatami?
0: No to jest pani redaktor, historia, to troszkę dłuższy temat, ponieważ no, innowacyjnie i technologicznie nie jesteśmy w ogóle przygotowani na walkę z takimi gigantami jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Technologicznie Europa faktycznie przegrywa tą walkę i technologicznie dopiero się budzimy, dopiero zauważamy, że mamy swoje startupy. Ja przypominam, że Polska ma swój startup, najcenniejszy startup polski to jest Eleven Labs, który właśnie pracuje nad sztuczną inteligencją i nad generowaniem audio. Jest jednym z najpopularniejszych tego typu na świecie, więc mamy się czym pochwalić, ale faktycznie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami jest tu problem, ale to nie jest coś, nad czym powinniśmy rozpaczać, to jest coś, co powinniśmy teraz inwestować pieniądze i w jakiś sposób to mocniej doinwestowywać i zamiast wybierać amerykańskie rozwiązania czy chińskie rozwiązania, skupiać się na tych europejskich. I to, pani redaktor, powoli się dzieje. To się powoli dzieje, na przykładu we Francji od tego roku nie korzystają już z amerykańskich odpowiedników do rozmów wideo, tylko mają swoje francuskie rozwiązania. Oczywiście to dotyczy tylko i wyłącznie administracji publicznej, ale to jest krok w dobrą stronę. To jest krok, który pokazuje, hej, mamy europejskie rozwiązania i one są równie dobre, co amerykańskie czy chińskie.

0: powinniśmy w to iść. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego pomysłu i tego kierunku.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę o technologicznych i nie tylko kwestiach związanych z użytkowaniem internetu i mediów społecznościowych. Pan Wojtek Kardyś, ekspert do spraw marketingu internetowego, był z nami. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.
2: Komentarz. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
9: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
8: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
9: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
8: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
9: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
8: i Michał Strzałkowski.
10: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Nie przyjmujemy pacjentów na oddział wewnętrzny. To decyzja dyrekcji szpitala w Bytomiu. Dalsze ataki ukraińskich dronów w Rosji. Skutki? Pożary w kilkunastu miastach. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dwanaścioro rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wylądowało przed chwilą na lotnisku w Rzeszowie. Przedwczoraj do kraju wróciła grupa 21 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje kilka ciężko rannych osób. Premier Donald Tusk pożegnał Wandę Traczyk-Stawską. Powstanka warszawska zmarła w nocy w wieku 99 lat. Szef rządu we wpisie na Platformie X przytoczył jej słowa. Nie stój, nie patrz, gdy się zło dzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Żegnaj, bohaterko, napisał premier Tusk. Wandę Traczyk-Stawską, pseudonim powstańczy Pączek, wspominał na naszej antenie dr Michał Tomasz Wójciuk z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Znamy panią Wandę, ona uczestniczyła w naszych różnych wydarzeniach, które były realizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestniczyła w wywiadach, przekazała nam swoje pamiątki, tą słynną pilotkę i bluzę mundurową, która została uwieczniona na portażach filmowych zrealizowanych właśnie na Śródmieściu, kiedy strzela z błyskawicy, tak, pistoletu maszynowego.
0: Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska pracowała jako nauczycielka, angażowała się w zachowanie pamięci o powstańcach warszawskich i zabierała głos w ważnych sprawach społecznych. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu na Śląsku czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Do końca tego miesiąca pacjenci nie będą przyjmowani ani w trybie planowym, ani nagłym. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Powodem decyzji są poważne braki kadrowe. Na rynku pracy brakuje lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, a obecna obsada nie jest w stanie zapewnić pacjentom całodobowej opieki. Osoby, które obecnie przebywają na internie, są wypisywane do domów, a pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostaną przekazani do innych szpitali. Dyrekcja placówki zaznacza, że problem nie ma związku z zaległościami finansowymi, bo wszelkie wypłaty regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący pomocy internistycznej mogą zgłaszać się do sąsiednich placówek. Najbliżej znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, oddalony zaledwie o 800 metrów, a także Bytomski Szpital nr 2 oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
0: Przypomnijmy, wstrzymanie przyjęć pacjentów na oddział wewnętrzny Bytomskiego Szpitala ma obowiązywać do końca tego miesiąca. Transport ponad 22 tysięcy zabawek zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Tak było na przejściu granicznym z Czechami w Kudowie-Słonem. Między innymi maskotki przedstawiające popularne postacie z filmów animowanych nie miały wymaganych certyfikatów. Były wykonane z materiałów niskiej jakości, nie miały wymaganych instrukcji w języku polskim i nie spełniały norm technicznych. Kierujący i pasażer pojazdu, którym były przewożone zabawki, zostali przesłuchani. Jak powiedzieli, towar został kupiony w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Maskotki miały być sprzedawane w automatach. Ich wartość oszacowano na ponad 1 000 000 złotych. Pożary w kilkunastu miastach Rosji to skutki ataku ukraińskich dronów. Uszkodzone zostały kamienice i budynki lokalnych firm.
3: W Ufie bezzałogowiec eksplodował w strefie przemysłowej. Nad miejscem wybuchu unosi się dym. Najprawdopodobniej maszyna uderzyła w infrastrukturę lokalnej rafinerii, która jest remontowana po poprzednim ataku. W Dzierżyńsku w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim bezzałogowcy zaatakowały zakład produkujący materiały wybuchowe. Tam również zarejestrowano pożar. Dym unosi się nad miejscowością w obwodach tulskim i włodzimierskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Marynarka wojenna Rosji rozpoczęła próby morskie okrętu podwodnego Chabarowsk. Ta jednostka ma zdolność przenoszenia nowej rosyjskiej broni, torped nuklearnych Poseidon, podaje ukraiński portal Defense Express. Okręt wypłynął z portu w Siewierodwińsku na północy Rosji i skierował się na Morze Białe. To pierwsze wyjście w morze okrętu Chabarowsk zwodowanego w ubiegłym roku. Po zakończeniu budowy jednostka ma wejść do służby w rosyjskiej flocie Oceanu Spokojnego. Na koniec komunikat policji utrzymany w alarmującym tonie. Przybywa wypadków na hulajnogach elektrycznych. Skalę problemu pokazują statystyki, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
4: Tylko na przykład do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dokładnie tyle samo, ile było w całym roku 2025. Przyczyną są tego często te nielegalne

0: wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
1: Hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki kontrolowane. Tak uważa biegły sądowy Mateusz Krupiński. Jak dodaje, potrzebne są też bardziej precyzyjne przepisy.
2: Te pojazdy są przerabiane, one są wręcz produkowane w miejscach, które no nie są jakimś wytwórnią, producentem.

0: chmur w Warszawie, podobnie jest w innych regionach. Wszędzie może popadać przelotny deszcz, na zachodzie i wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 19 do 23 stopni, cieplej na południu do 25 stopni. Miejscami powieje porywisty wiatr, nad morzem chwilami będzie dość silny. Również dość silny wiatr w Sudetach i Karpatach.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: O reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Już prawie 9 minut po godzinie 11. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
1: Stan dnia.
10: Kolejni Polacy ranni w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Przed kilkoma minutami dosłownie na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z tymi poszkodowanymi na pokładzie. My łączymy się z wysłanniczką Polskiego Radia na Węgry, Anną Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
11: Dzień dobry.
10: Powiedz proszę, jak wielu naszych rodaków jeszcze zostało w lokalnych szpitalach tam na Węgrzech i czeka na powrót do domu?
11: Na pewno zostało 5 najbardziej poszkodowanych osób. To są ludzie, którzy mają poważne obrażenia, a przed nimi operacje i bardzo długa rehabilitacja. Na przykład są to obrażenia ortopedyczne, czy też takie, które uniemożliwiają jakikolwiek transport, bo ci, którzy już dotarli do Rzeszowa, to są ludzie, których stan pozwalał na transport w pozycji leżącej. Natomiast ci, którzy są na Węgrzech w szpitalach, niestety przez jeszcze dłuższą chwilę nie będą mogli być przewożeni, no bo jednak tutaj ze szpitali trzeba było dojechać karetką na lotnisko w Debreczynie, skąd samoloty startowały. To taka podróż trwała około godziny. Mniej więcej. W związku z tym, no, w przypadku tych, którzy zostali, jest to na razie absolutnie wykluczone, także oni będą musieli czekać i o tym, czy będzie można ich przywieźć do Polski, zdecydują lekarze. Wciąż w kontakcie są nasi medycy i węgierscy, także oni podejmują te decyzje, no bo to jest jednak wielka odpowiedzialność. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi i o to, co będzie z nimi potem. Taki transport może zaszkodzić i potem ta rehabilitacja nie będzie tak skuteczna, jak powinna, a ktoś może nie wrócić do pełnej sprawności. Także no, to są bardzo ważne sprawy i trzeba tutaj podchodzić do tego niezwykle ostrożnie.
10: Kiedy rozmawiałyśmy wczoraj, zastanawiałyśmy się nad losem tego kierowcy autokaru, który prowadził ten pojazd w czasie, kiedy uległ wypadkowi. Dzisiaj już wiemy, jest decyzja w sprawie aresztu. Co dalej?
11: Tak jest, jest decyzja w sprawie aresztu.

0: aresztu, 30-dniowego dniowego aresztu. No sąd miał wątpliwości oczywiście, bo kierowca konsekwentnie no, korzysta z przysługującego mu prawa, odmawia składania wyjaśnień. Wiemy tylko z takich nieoficjalnych informacji, tych pierwszych z policji, że twierdził, że po prostu zasnął za kierownicą. Natomiast sąd podzielił argumentację prokuratury, która uważała, że po pierwsze kierowca jest Polakiem, więc jeśli wyjedzie do Polski, może ignorować wezwania węgierskiego wymiaru sprawiedliwości, może się tutaj nie stawiać, czy w prokuraturze, czy ktokolwiek inny będzie chciał z nim rozmawiać, na przykład jeszcze policja, żeby uzupełnił, czy w ogóle złożył jakiekolwiek wyjaśnienia. W związku z tym to był pierwszy powód. Drugi powód to taki, że podróżował z ludźmi, których znał, bo i pielgrzymi wielokrotnie z nim jeździli, no i drugi kierowca, ten jego zmiennik, także panowie znają się dobrze, więc zachodzi obawa matactwa, czyli wpływanie na zeznania świadków. I trzeci powód, który u nas też jest bardzo często brany pod uwagę, czyli zagrożenie karą. Tutaj to zagrożenie jest wysokie, bo do 8 lat, a na Węgrzech jest ten niższy próg, jest wyższy niż w Polsce, bo to jest od 2 do 8 lat, w związku z tym to jest ten trzeci powód, dla którego sąd zdecydował, że jednak mężczyzna trafi do aresztu. Oczywiście ta decyzja nie jest prawomocna, w związku z tym stronie przysługiwało prawo do złożenia odwołania i takie odwołanie, jak zapewniał obrońca kierowcy, zostało złożone.
1: Anna Orzeł, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia na Węgry, o sprawie wypadku polskiego autokaru w tym kraju opowiadała, jego konsekwencjach. Aniu, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A teraz już z nami pan Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
1: Te kilka dni po tym strasznym, tragicznym w skutkach wypadku zastanawiam się, na ile w tej branży przewozów autokarowych sprawdza się ta zasada przeniesiona z lotnictwa, że każdy taki wypadek jest analizowany do najmniejszego szczegółu po to, żeby wyciągnąć wnioski i podobnych tragedii móc uniknąć w przyszłości.
2: Oczywiście mamy świadomość, że to jest bardzo tragiczna sytuacja, wręcz współczucia dla rodzin, dla wszystkich poszkodowanych. Natomiast jedna rzecz jest istotna. Turystyka pielgrzymkowa jest to bardzo ważna i piękna dziedzina turystyki. I to jest dział turystyki, bardzo popularny skądinąd. Oczywiście nie tylko turystyka pielgrzymkowa ma się co do naszych chrześcijan, również inne wiary mają również pielgrzymki. Natomiast jest to zupełnie inna turystyka niż turystyka normalna, turystyka duchowa. Tutaj nie potrzeba all inclusive, 5 gwiazdek, basenów. Ludzie jadą po prostu w ramach pielgrzymki
1: duchowej. No ale zasady bezpieczeństwa obowiązują wszędzie tak samo.
2: I teraz najważniejsza rzecz, że biorąc to wszystko pod uwagę, musi to być zorganizowane zupełnie prawidłowo, zgodnie z warunkami, które mówi ustawa i tak dalej. Tutaj mamy przykład niestety oszczędności. Oszczędności w turystyce pielgrzymkowej obserwujemy absolutnie od dawna. Już pomijam szarą strefę. Według danych, które są już oficjalnymi danymi, około 20% całości turystyki pielgrzymkowej jest robione brutalnie, nazywam, na dziko. Natomiast tutaj przykład jest taki, on będzie absolutnie analizowany. Pyta pani, czy to będzie analizowane. Absolutnie już jest analizowane przez naszą branżę, bo na przykład oszczędności. Co to znaczy, że jedzie dwóch kierowców, z czego jeden ma 4 w jednym, czyli jest tak, pilotem, przewodnikiem, organizatorem i kierowcą. Czyli to jest typowy przykład oszczędności, bo w turystyce pielgrzymkowej no niestety stawia się na jak najtaniej, co za tym idzie. Bezpieczeństwo jest nadwyrężone, no bo co to znaczy, że kierowca, ten, który jest kierowcą, tak, potem jest w czasie dnia pilotem, przewodnikiem, oprowadza wycieczki, organizuje wszystko to, czyli on pracuje, on nie odpoczywa, tak?
1: A tak kierowca... było w tym przypadku, panie Marku?
2: Tak, ten jeden...
1: Potwierdzenie tych informacji?
2: Tak, to jest jeden z kierowców, jest jednocześnie właściciel, pilot, przewodnik i tak dalej. Czyli oszczędza, przepraszam, mówię to w cudzysłowie, ale brutalnie, na jakby czterech opłatach, bo sam w sobie ma jakby opłaty, które powinien zapłacić innym ludziom, tak?

0: pilotowi, przewodnikowi, no to wszystko jest brane pod uwagę. Co to znaczy? Że zaoszczędza się na tym i to jest główny problem tej niestety, nie mówię to z bólem niestety, bo cały czas będę podkreślał, że to jest piękna dziedzina, czy piękna część turystyki, ta turystyka pielgrzymkowa, duchowa turystyka. Natomiast tutaj idzie się w koszty jak najniższe, kosztem bezpieczeństwa. I to jest główny element, który teraz będzie analizowany.
1: Nie ma nad tym żadnej kontroli? To znaczy, ja rozumiem, że uczestnicy takiego wyjazdu, takiej pielgrzymki, no są gotowi zrezygnować z jakiegoś superkomfortu tego pobytu, no bo nie po to jadą, żeby, rozumiem, pławić się w luksusach. Tutaj oczywiście duże uproszczenie, no ale z bezpieczeństwa, tak jak już to powiedziałam, trudno jest rezygnować. Czy ktoś nad tym panuje? Czy ktoś ma nad tym jakąkolwiek kontrolę, bo rozumiem, że przy zorganizowanych wyjazdach i tej turystyce klasycznej, tak ją nazwijmy, no ta kontrola jest.
0: Tutaj oczywiście nie ma żadnych jakichś przepisów, które mówią, że ktoś nie może być w jednym, ale życie pokazuje, że pilot wycieczki odpowiada zgodnie z ustawą, bo teraz wracamy do strony ustawowej, za bezpieczeństwo klienta, tak, czy tych podróżnych. Jeśli poprzedniego dnia na przykład któryś z podróżnych na przykład zachorował, no bo to jest, może być, to są starsi ludzie, prawda, i ten pilot jest odpowiedzialny. Tak, no pewnie, oczywiście, ale ja mówię o jakby sytuacji, która jest najbardziej drastyczna. Trzeba pojechać z takim klientem do szpitala, trzeba go, że tak powiem, być przy nim, obsługiwać w sensie pracy, a jednocześnie, i to mówimy, że się nie pracuje, to się pracuje, a jednocześnie następnej nocy musimy być kierowcą, który jedzie 4,5 godziny, jak mówię, tu jest ta norma. I co, on jest po odpoczynku? Absolutnie nie. To jest absolutnie, panie redaktor, naganne i trzeba to z tym walczyć, trzeba o tym głośno mówić. A wszystkie wycieczki takie organizowane, pielgrzymkowe, wycieczki szkolne, bo to dalej następny etap, odbywają się jak najtaniej, tak? Chcemy zaoszczędzić na jednym noclegu 200-złotowym, żebyśmy nie jechali nocą, po całym dniu zmęczenia wsiadamy w autokar, jedziemy i koszt takiego noclegu przed tą podróżą byłby pewnie 200 zł ze śniadaniem. I oszczędzamy na jednej osobie, na tak zwanym paksie, bo to się tak u nas brzydko nazywa, 200 zł i jesteśmy zadowoleni, tak, że mamy tańszą wycieczkę i organizator, który to robi, prześciga się jeden z drugim, żeby zrobić to taniej i zabezpieczyć potrzeby, umownie mówiąc, taniości tej wycieczki klientów, którzy to zlecają. To jest przerażające.
1: No to teraz rady dla naszych słuchaczy, jeżeli wybierają się na taki wyjazd. Jak to sprawdzić? Jak właśnie wpłynąć być może na organizatorów? No bo tak jak było w tym przypadku w tych pielgrzymów z Podkarpacia, to byli ludzie, którzy się znali, którzy pewnie wspólnie planowali ten wyjazd, jak to będzie wyglądać. Razem być może przygotowywali bilans tych kosztów i szukali oszczędności. To jak to zrobić mądrze?
0: Po pierwsze sprawdzić, czy taki organizator, który jest organizatorem, tak?
1: No i chyba mamy kłopot z połączeniem z naszym gościem, a dochodziliśmy do bardzo kluczowych informacji, więc mam nadzieję, że za chwilę to połączenie uda nam się znowu nawiązać. Pan Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy, opowiada nam o kulisach organizacji takich wyjazdów, jak ten wyjazd, który zakończył się no niestety tragicznie wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech. Tam 12 osób zginęło, wiele osób jest rannych. Dzisiaj kolejni ci ranni, poszkodowani wrócili do kraju, a my znowu słyszymy się, mam nadzieję, z naszym
0: tak
1: gościem,
0: jest,
1: pan Marek Kamiński.
0: No, taka jest niestety mobilność, tak słucham dalej.
1: W newralgicznym momencie to przerwanie połączenia nastąpiło. Co robić?
0: Czyli przede wszystkim sprawdzać, czy ten organizator, który jest organizatorem, czyli organizuje nam to wszystko, jest wpisany do rejestru, ma takie uprawnienia, bo nie każdy może organizować nam wycieczki, wyjazdy, musi być zorganizowany, musi mieć ubezpieczenie, musi mieć gwarancje bankowe, musi mieć doświadczenie. Po drugie, bardzo wielki apel do podróżnych, właśnie pielgrzymkowych szczególnie. Sprawdzajmy, jaki jest program tej wycieczki, jaki on jest intensywny. Oczywiście chcemy za najmniejsze pieniądze zobaczyć jak najwięcej, ale wiąże się to z intensywnością podróży. I też to jest ważne, ten program imprezy turystycznej to jest w ogóle cała sztuka pisania.

0: programów, tak? Jeśli w ciągu jednego dnia mamy przejechać 300-400 kilometrów autokarem, tak? Potem zwiedzić coś i potem w nocy jechać z powrotem do kraju, to zastanówmy się, czy to wszystko jest warte, czy my wytrzymamy fizycznie i czy również organizator, który nam to robi, czyli kierowcy i tak dalej, też to wytrzymają, bo oni też tutaj pracują. To są wszystko elementy. Po czwarte już sprawdźmy, czy mamy ubezpieczenia.
1: Tak.
0: To jest też bardzo ważny element podróżowania, szczególnie w starszym wieku, czy mamy dopisane do ubezpieczenia choroby przewlekłe. Bo zawsze mówię, pani redaktor, wszystko jest pięknie, dopóki się nic nie dzieje. Jak się coś stanie, to potem się okazuje, że jedziemy na taką wycieczkę, tu już mówię nie tylko o wycieczce pielgrzymkowej, ale każdej innej, mamy jakąkolwiek chorobę przewlekłą, coś nam się stanie na miejscu właśnie z tej materii naszej choroby, a ubezpieczyciel nam powie, proszę pana, ale my nie odpowiadamy za pana leczenie szkody, bo nie ma pan ubezpieczenia zgłoszonego jako choroby przewlekłe. To są wszystko rzeczy, które musimy sprawdzić przed wyjazdem, pani redaktor, przed wyjazdem.
1: Bardzo ważne to są rady na te dwa ostatnie, już niespełna tygodnie wakacji, ale potem również wzmożony czas wyjazdów także wśród naszych seniorów. Pan Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy, o tym wszystkim nam przypominał. Panie Marku, jak zwykle wielkie dzięki, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do następnego razu. Kłaniam się, do widzenia.
1: A teraz połączył się z nami pan dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Panie doktorze, dotarła do nas dzisiaj informacja. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. No i można dojść do takiego wniosku, że jeszcze wczoraj aktywna uczestniczka życia naszego publicznego, komentatorka, no może nie w ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach, ale no można tak stwierdzić, że właściwie do końca swojego życia miała taką potrzebę i my też mieliśmy taką potrzebę, żeby słuchać tego, co miała nam do powiedzenia. A dzisiaj mówimy o niej jako postaci historycznej. Jakie miejsce w tym panteonie bohaterów historii Polski ona zajmie?
2: No, Wanda Traczyk-Stawska jest wielką, symboliczną postacią polskiej historii jako powstanka warszawska, oczywiście. Jako reprezentantka dziesiątek tysięcy młodzieży patriotycznej, która w 1944 roku w dniach sierpnia i września stanęły do walki z Niemcami podczas powstania warszawskiego. I to jest wielka... To jest wielka postać, to jest wielkie dziedzictwo, to jest też no, taka wielka lekcja, którą też w ostatnich latach zaangażowania obywatelskiego, pewnej takiej obywatelskiej wrażliwości, którą Wanda Traczyk-Stawska, ja podkreślam, jako też reprezentantka pewnego pokolenia, jako reprezentantka pewnej grupy, nam wszystkim, młodszym, starszym, zaangażowanym politycznie po tej czy tamtej stronie dzielącej tutaj Polskę barykad, ona była z nami, głos zabierała i w tym sensie myślę, że jest postacią ważną. Chciałbym też pamiętać o tym i podkreślić to w tym momencie, że jej długie życie, długie, owocne, myślę, wspaniałe życie, takie, którego każdemu możemy życzyć, to też było życie po Powstaniu Warszawskim i ona te wartości, które jako młoda dziewczyna przecież, rocznik 27, więc kilkunastoletnia dziewczyna w czasie Powstania Warszawskiego zaprezentowała, to jest jedno, ale potem przez długie lata jako pedagogzka, jako osoba zajmująca się osobami specjalnej troski, no myślę, że pokazała coś pięknego. To wspaniała lekcja człowieczeństwa. I to nie są przesadne słowa, więc myślę, że dzisiaj wspominając i żałując oczywiście odejścia Wandy Traczyk-Stawskiej, to jedno, ale też drugie, możemy dziękować Bogu i no, sami cieszyć się z tego, że za jej wspaniałe życie i za to, że była z nami po prostu.
1: Jaką trzeba mieć osobowość, jaki trzeba mieć charakter, żeby nie dać się złamać tym wojennym doświadczeniom, które przecież stają się traumą dla wielu, a uczynić z nich motor do działania także w tych czasach powojennych, po Powstaniu Warszawskim, bo no, trudno nie ulec wrażeniu, że właśnie z tych doświadczeń wojennych, trudnych, traumatycznych, ona paradoksalnie, pani Wanda Traczyk-Stawska, czerpała swoją siłę i inspirację do tych działań też w tej najbliższej nam, najnowszej historii.
2: No to jest oczywiście kluczowe pytanie, które my sobie zadajemy. Co takiego jest niesamowitego w tym pokoleniu wojennym, w tym pokoleniu Kolumbów, roczniki 20, ci, którzy urodzili się już w drugiej niepodległej II Rzeczpospolitej i potem byli z nami, wielu z nich przez lata, niektórzy aż do dziś.

0: są z nami wciąż jeszcze. Na pewno zostanie z nami na zawsze pamięć o nich. Co ich wyróżniało? Dlaczego to jest tak, że patrzymy na nich z tak wielkim podziwem? Ja nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. Bardziej chyba niż próba poszukiwania takiej odpowiedzi, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to wspaniałe, że byli, że zostawili po sobie takie wyzwanie dla nas, takie wielkie pytanie, co my robimy dla ojczyzny rozumianej na różny sposób. Jeżeli chodzi o działania polityczne, to jest tylko jedno z możliwych spojrzeń. Jeżeli chodzi o nasze życie, aktywność obywatelską, nasze życie społeczne, to jest wielkie wyzwanie i wielkie zobowiązanie, które to pokolenie w całości po sobie pozostawia, jako przekazują tą sztafetową pałeczkę kolejnych pokoleń narodu polskiego i tych, którzy mają dbać o polskie państwo. Myślę, że to jest wspaniała spuścizna. Pamiętając o Wandzie Traczek-Stawskiej, będę zawsze pamiętał o tym właśnie, że to jest wielkie wyzwanie, z którego nic nas nie może zwolnić. I to, no i to jest chyba wspaniałe, najbardziej z tego wszystkiego wspaniałe, bo to jest taka część jej spuścizny również, która z nami pozostanie, chociaż jej właśnie zabrakło.
1: A dla pana, pani Wanda Traczek-Stawska, przede wszystkim uczestniczka powstania, żołnierz Armii Krajowej, harcerka, czy ta działalność powojenna?
0: Nie da się chyba wyróżnić jednej rzeczy. Może dlatego to odrobina prywaty, że moja matka, która też zajmowała się dziećmi specjalnej troski. Wiem doskonale, ile to kosztuje zaangażowania, ile to wymaga. Myślę, że Wanda Traczek-Stawska przez całe swoje życie bardzo dużo piękna dała ludziom. Też z jednej strony zabarwionego takim patriotyzmem powstańczym, ale z drugiej strony takim patriotyzmem codziennym. Te dwa patriotyzmy są nam bardzo potrzebne. Jedna Polska, a przynajmniej dwa patriotyzmy.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze, że zwrócił pan także uwagę na ten aspekt niezwykły i piękny życia zmarłej dziś pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Pan doktor Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, był z nami. Bardzo dziękuję za to wspomnienie i za to spotkanie. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlegiem.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kolejni Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Rządowym samolotem przyleciało 12 osób. Pół godziny temu wylądowali na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W węgierskich szpitalach pozostaje 5 najciężej rannych pielgrzymów. Przedwczoraj do kraju wróciła pierwsza grupa 21 osób. Zakończył się też proces identyfikacji ciał zmarłych. Do wypadku doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie na wschodzie Węgier. Według wstępnych ustaleń policji kierowca autokaru zasnął za kierownicą i zjechał do rowu. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Bohaterowie nie umierają nigdy, zostają w pamięci, w historii i w wartościach, których bronili całym swoim życiem. Tak ministerka kultury Marta Cienkowska żegna Wandę Traczek-Stawską. Weteranka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. W 2022 roku, w 78. rocznicę wybuchu powstańczego zrywu, Wanda Traczek-Stawska apelowała do Polaków o pojednanie.
7: Pamiętajcie, że tu dużo leży, bardzo dużo ludności cywilnej i żołnierzy i różnych wyznań i narodów ludzie. Bo jest

0: jesteśmy razem ludzką rodziną, bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy. Wszyscy ludzie są rodziną.
1: Podczas powstania w 1944 roku Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, walczyła w Śródmieściu i na Powiślu. Brała udział m.in. w walkach o Kościół Świętego Krzyża. Po wojnie zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie miasta. Była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy na Stołecznej Woli. Pracowała jako psycholożka i działaczka społeczna. Polskie miasta są stale chronione, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort doprecyzował, że wojsko dysponuje różnego rodzaju zdolnościami do osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej aglomeracji miejskich. Ponadto, jak czytamy w komunikacie MON-u, poszczególne elementy systemu są rozmieszczane i wykorzystywane adekwatnie do sytuacji. To reakcja na wpis byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Polityk PiS-u zadał pytanie w mediach społecznościowych dotyczące m.in. obrony rakietowej Warszawy. Europejskie magazyny gazu świecą pustkami, alarmują eksperci. Zbiorniki są wypełnione w niespełna 60%. To najniższy poziom od 2009 roku. Są dwa powody takiej sytuacji, mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak.
2: Po pierwsze, jesteśmy po dosyć mroźnej zimie, kiedy te zapasy, wypełnienie magazynów spadło poniżej 30%. Druga sprawa to oczywiście załamanie dostaw gazu LNG z Kataru. Natomiast Katar nie odpowiadał za bardzo dużą część dostaw do Europy, więc jakby tutaj dostawy w dalszym ciągu będą kontynuowane.
1: Problemy na rynku gazu nie dotyczą Polski. Nasz kraj ma rezerwy tego paliwa na poziomie blisko 90%.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 11:33.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Nasze studio odwiedziła pani dr Dota Szymborska, ekspertka do spraw etyki w nowych technologiach z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry pani
5: Dzień
4: doktor.
5: Dobry.
4: Pani doktor, przełomowy proces w Kalifornii. Ta kwota, o którą idzie cała sprawa, robi wrażenie. Chodzi o właścicieli Facebooka i Instagrama, którzy zostali pozwani przez niektóre stany Stanów Zjednoczonych. Kwota robi wrażenie, ale najważniejsze chyba powinno być to, o co idzie tak naprawdę ten spór. Dlaczego Stany, w Stanach Zjednoczonych, dlaczego władze stanowe zdecydowały się wypowiedzieć wojnę Big Techom?
5: No właśnie, czy wypowiedzieć wojnę, to ja bym tak spokojnie do tego podchodziła. Mamy 29 bodajże stanów, które właśnie dopiero rozpoczyna się ten proces. Proces, tak jak ja go rozumiem, dotyczy przede wszystkim dobra dzieci. I to dzieci 13-letnich, bo musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych są specjalne prawa chroniące właśnie tych najmłodszych i dotyczy głównie Instagrama, a mianowicie tego, że dzieci popadają w uzależnienia dopaminowe od lajków, plus jeszcze to się nazywa nieskończone przewijanie.
4: Scrollowanie. To najpierw od tego uzależnienia od dopaminy zacznijmy. Na czym to polega?
5: To polega na tym samym, co też my dorośli mamy tylko, więc ja tak nie chcę być krytykująca dzieciaki, bo sama też przewijam platformy społecznościowe. Polega to na tym, że publikujemy coś i czekamy na polubienia.
4: Czekamy na nagrodę.
5: Dokładnie. I ta nagroda powoduje to, że hormonalnie po prostu jest nam lepiej, sympatyczniej. A jeżeli tych lajków, tych polubień nie ma, no to jest nam po prostu źle. Inna sprawa, że bardzo ciężko jest, i tutaj będę, aż sama byłam zdziwiona przygotowując się do rozmowy z panią redaktor, ubiorę inny kapelusz, ponieważ zaczęłam się przygotowywać i chciałam być obiektywna jako etyczka. I nie ma takich bezpośrednich badań pokazujących, że właśnie brak tych, tylko brak tych lajków, czy to właśnie przewijanie w nieskończoność spowoduje olbrzymie po obniżenie nastroju. Oczywiście jest to jeden z bardzo ważnych czynników i myślę, że też to właśnie będzie linią obrony mety.
4: Jest jednak różnica, pani doktor, między tym, jak jeszcze niedojrzały układ nerwowy

0: młodego człowieka radzi sobie z tym uzależnieniem dopaminowym, a jak radzi sobie z tym dorosły człowiek?
1: Oczywiście, aczkolwiek no, jesteśmy bardzo podobni, tylko u dzieci to wszystko przebiega intensywniej i może się wiązać z jeszcze większym problemem, z rozróżnieniem rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej, w której tutaj jesteśmy. Warto też powiedzieć coś, czego akurat nie ma w tym pozwie, że też taką grupą, która może być traktowana jako taka wymagająca większej pomocy, też są osoby starsze. Bo to jest podobna sytuacja, prawda? Że niekoniecznie wszystkie te mechanizmy są tak dobrze rozpoznawane jak przez zwykłego dorosłego.
0: Ważne w tym pozwie, w tej sprawie jest także to, że ci pozywający zarzucają i mecie, no mecie głównie, bo tutaj i Facebook, i Instagram, że z rozmysłem, z premedytacją używają tych mechanizmów, żeby uzależniać od siebie już tych najmłodszych użytkowników, przywiązywać ich do siebie, no i czerpać z tego konkretne, bardzo wymierne korzyści.
1: Tak, i tutaj już pojawia się dużo znaków etycznych zapytania i dużych znaków zapytania, ponieważ Meta nie daje dostępu do wszystkich swoich badań, które prowadzi. Z jednej strony rozumiem firma, biznes i tak dalej, ale z drugiej strony są poważne podejrzenia, że rzeczywiście wykazano to uzależnianie nieletnich, możemy przecież tak powiedzieć, dzieci. I nic z tym nie zrobiono, bo jest to firma nastawiona na zysk i biznes kręci się wtedy, kiedy właśnie czekamy na te lajki, czy tam polubienia i przewijamy i jesteśmy po prostu bardzo długo w sieci.
0: Spędzamy ten czas zalogowani do mediów społecznościowych i oglądamy również reklamy na przykład, które tam się pojawiają.
1: Tak, oczywiście. I to są reklamy jeszcze świetnie profilowane, bo od tego jest sztuczna inteligencja,
0: i algorytmy,
1: żeby to zrobić. Ale z drugiej strony ja sobie myślę, że te rzeczy nie dzieją się w próżni. Chodzi mi o to, że jeżeli dziecko jest zaopiekowane przez rodziców na zasadzie większej niż zapytanie się, co było dzisiaj w szkole, albo co słychać, albo co jadłaś na obiad, czy co jadłeś na obiad, no to ten czas spędzany w telefonie będzie krótszy, więc ja myślę, że tutaj mamy odpowiedzialność niewątpliwie olbrzymią dostarczycieli treści, dostarczycieli tych platform, czyli właśnie tej Mety, która staje przed sądami w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony mamy też nas, dorosłych, i jesteśmy w stanie wiele dobrego zmienić w podejściu dzieci do internetu, do tych platform.
0: Gdyby tak było, to po co zakaz sprzedaży nieletnim alkoholu czy papierosów?
1: No a po co jest zakaz po 22 dorosłym? Więc no, potrzebujemy jednak trochę tych właśnie kagańców czy ograniczeń, bo nie zawsze siebie dobrze zaopiekujemy.
0: Będziemy traktować niebawem te uzależnienia behawioralne jak te chemiczne?
1: Nie wiem. Tutaj bardziej niż do alkoholu, to tą sprawę porównuje się do procesów firm tytoniowych wcześniej w Stanach Zjednoczonych, które również zatajały wyniki badań pokazujące, że palenie nie jest dobre, prawda?
0: Tylko eksperci od uzależnień właśnie podkreślają, że jeśli chodzi o te uzależnienia chemiczne, to powstrzymanie się od używania tych używek, abstynencja, wystarczy i jest ważnym krokiem w zwalczaniu tego nałogu. Jeśli chodzi o te uzależnienia behawioralne, to tutaj nie ma już takiego prostego przełożenia.
1: Zgadza się. Plus jeszcze, tak jak pani redaktor wspominała, mówimy o dzieciach. Czyli o mózgach, które po prostu ulegają kształtowaniu. No i właśnie tutaj też są bardzo, bardzo ciekawe badania psychologów, też amerykańskich, jeśli zostajemy na tamtym kontynencie.
0: No, najlepsi amerykańscy naukowcy, prawda?
1: No, wie pani, no niestety tak.
0: Mówię to z przekąsem, prawda? Ale często powołujemy się pół żartem, pół serio na tych amerykańskich naukowców.
1: No tak, ale właśnie no, oni jednak dużo badań prowadzą, no, po prostu. Część jest świetna, część mniej. Ale chodzi o w ogóle zmiany w mózgach zarówno dzieci, jak i osób dorosłych wywołane korzystaniem w bardzo dużej ilości czasu z sztucznej inteligencji i co za tym idzie również z tych platform. Ale no, tutaj trochę wydaje mi się, że mogłam brzmieć tak strasząco i defetystycznie i tak w ogóle jakoś, że tak źle jest. Mhm. Ale u nas w Europie jest jednak troszeczkę lepiej, bo mamy AI Act, czyli bardzo ważny

0: Przynajmniej ja jestem dużą entuzjastką. Rozporządzenie wewnątrz unijne związane właśnie z używaniem, oznaczaniem treści i sztucznej inteligencji przez zarówno dorosłych, jak i dzieci. I to, co ważne, bo myślę, że słuchacze i słuchaczki chyba głównie są jednak w Polsce, to jest to, że to prawo dotyczy tych, którzy dostarczają nam również z innych państw tą technologię. Więc nie mówię, że w Europie jest świetnie, bo tak samo mamy problemy z dziećmi, tak samo, nie wiem, narasta przemoc wywołana korzystaniem z mediów społecznościowych. Jak czytam artykuły dotyczące na przykład mobbingu, czy tego, jak cierpią po prostu dzieci. Za moich czasów było tak, że jeżeli coś się zdarzyło głupiego, co to widziało to 15 osób, może 10 opowiedziało jeszcze koledze i koleżance i sprawa po prostu znikała
1: na dzień
0: następny, prawda? A tutaj mamy do czynienia z tym, że to zostaje, to jest multiplikowane i myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja dla młodzieży. Tylko znowu, bardzo trudna dla młodzieży, bardzo trudna dla dzieci, ale od czego my dorośli jesteśmy? Właśnie od tego, żeby znaleźć ten czas na rozmowę, być obok tego dziecka, wytłumaczyć, że to rzeczywiście jest straszne, to co bywa multiplikowane właśnie w tych platformach, ale jest też życie poza właśnie tymi platformami społecznościowymi.
1: Mówi pani, że za pani czasów te problemy szkolne tak wyglądały, za moich tak samo, tylko była ta różnica, że jeżeli dochodziło do przemocy rówieśniczej, bo dochodziło zawsze, no nie ukrywajmy, dzieci są okrutne dla siebie nawzajem, no to wracało się do domu i no, siłą rzeczy byliśmy odcięci od tego, co działo się w szkole, a w tej chwili ten telefon z dostępem do internetu powoduje, że ten kat, agresor, prześladowca jest właściwie cały czas z nami.
0: Tak, i to nie znika i rzeczywiście jest olbrzymim problemem, ale znowu, to nie jest tak, że mamy tylko problem, nic nie robimy. Ja mam teraz przyjemność przygotowywać właśnie ekspertyzę dla jednego z instytutów badawczych związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji w szkołach. I w Europie są bardzo różne spojrzenia na to, jak z tym sobie radzić. To, co się dzieje, wracając do naszego głównego tematu w Stanach, właśnie ma chronić tych najmłodszych, których nie zawsze chronią, bo często też mogą być nieświadomi ich rodzice czy opiekunowie. Więc z jednej strony widzę super rzecz, że chcemy, a bardziej tutaj 29 stanów w Ameryce chce chronić dzieci. Z drugiej strony widzę biznes, który pewnie znajdzie jakąś lukę albo zapłaci karę i zniesie to z godnością. No bo zyski właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, z reklam, z tego czasu spędzonego w sieci są tak olbrzymie, że stawka tutaj tych potencjalnych kar też jest olbrzymia i myślę, że pomimo wszystko niebagatelna dla nawet tak olbrzymiej firmy.
1: No właśnie, rozpatrujemy to w kategoriach modelu biznesowego, w kwestiach prawniczych, a dla etyka, na ile to jest ciekawy temat?
0: To jest bardzo ciekawy temat, no bo z jednej strony mamy dobro firmy, tak? Firma jest stworzona po to, żeby przynosić zysk. Z drugiej strony, tych stron będzie 15 co najmniej, mamy kodeks etyczny, a przynajmniej powinniśmy mieć kodeks etyczny działania takiej firmy. Tutaj trudno to jest tak odczytać bezpośrednio. Więc to jest ta rzecz. Druga rzecz jest odpowiedzialność również etyczna, czyli dbanie o dobro dziecka, rodziców i opiekunów. Potem mamy odpowiedzialność również etyczną nauczycieli, pedagogów i w ogóle szkoły jako instytucji. Więc tych podmiotów, możemy tak to nazwać, jest bardzo wiele. I w środku tego mamy dzieciaka czy dzieciaczka, który cieszy się z gier, cieszy się z zdobyczy wirtualnych, nie wiem, jakichś tam nagród w grze, ale jak na przykład ich nie zdobywa, no to chce pożyczyć w cudzysłowie dużym kartę kredytową od mamy, żeby sobie dokupić tych rzeczy. Albo jeszcze gubi różnicę pomiędzy światem rzeczywistym, a tym, który ma w komórce.

0: Więc to dobro, no bo ja się zajmuję tym, co dobre, tutaj jest głęboko zaszyte i trudne do odnalezienia, bo to, co dobre dla mety, niekoniecznie jest dobre dla 13-latka.
1: Etyka się zmienia razem ze zmieniającą się technologią?
0: Och, to jest super pytanie. I tak i nie. Tutaj będę albo jeszcze bardziej poprawniczemu mogłabym powiedzieć, to zależy. Bo tak, to, co jest dobre, pozostaje takim od kiedy żeśmy się nauczyli o tym pisać, rozmawiać, czyli właściwie od początku ludzkości. Natomiast to, w jaki sposób do tego, co jest dobre, będziemy dążyć, zmienia się bardzo w zależności od używania nowych technologii. I w przeciwieństwie do prawa, z etyką jest tak, że to jest taki stopień na początku ogólności, które potem właśnie możemy aplikować. No bo na przykład prawnicy mają prawo rzymskie i ciężko tam znaleźć sztuczną inteligencję, prawda? Ale my mamy na przykład etykę cnót Arystotelesa i jeżeli cnotą jest rozważność i takie znalezienie złotego środka, no to właśnie to też możemy zaaplikować do mety i do dzieci używających Instagrama.
1: No właśnie, bo my często narzekamy, że prawo nie nadąża za tym, jak szybko rozwija się technologia. Dobrze, że etyka nadąża.
0: Etyka na szczęście nie musi nadążać. Etyka jest. I to jest takie fajne. Ale tą etykę trzeba mądrze, czyli etykę normatywną, czyli tą, która właśnie mówi, jak to zrobić, żeby było może nie całkiem dobrze, ale przynajmniej lepiej, to trzeba ją na pewno dostosowywać. Więc to nie jest tak, że jako etyczka mogę sobie siedzieć i patrzeć, o, są nowe technologie, o, są agenci AI, o, Nic się nie dzieje. Nie, dzieje się bardzo dużo. Na to trzeba odpowiadać tak samo dynamicznie, jak zachodzą te zmiany, ale jednocześnie zasady pozostają te same.
1: Myśli pani, że będzie można nauczyć sztuczną inteligencję etyki i moralności kiedyś w przyszłości?
0: To zależy, jaki będzie biznes w tym, pani redaktor, bo ja myślę, że...
1: Wszystko o te pieniądze nam się rozbija.
0: No niestety tak. Ja jestem zdania, że rzeczywiście jesteśmy w stanie, i to nie jest może najpopularniejsze zdanie w moim środowisku, że jesteśmy w stanie budować całkiem fajne relacje ze sztuczną inteligencją, które mogą być bliskie, a mam nadzieję, że docelowo partnerskie. Ale czy na ten dzień, na dzisiejszą środę, powiem, że jeszcze sztuczna inteligencja nie ma sumienia, ale może się zachowywać tak, jakby je miała.
1: No bo wtedy, kiedy ona będzie etyczna i kiedy będzie zachowywać się zgodnie z tymi naszymi ludzkimi normami, no to czym tak naprawdę różnić się będzie od tych białkowych mózgów?
0: No właśnie dlatego wtedy musimy ją traktować bardzo partnersko. Na razie traktujemy sztuczną inteligencję blisko niewolnictwa. To znaczy chcemy od LLM-ów, czyli dużych modelów, czyli czatów, z którymi rozmawiamy na co dzień czegoś tam. Dostajemy to i idziemy dalej, prawda? Więc myślę, że to jest na dłuższą opowieść, ale na pewno dotykamy tych problemów, bo takie platformy jak właśnie te, od których dzisiaj żeśmy zaczęły, bardzo mocno eksploatują możliwości sztucznej inteligencji, profilowania. To są też bardzo ważne rzeczy, że to dziecko, ale my również dorośli, dostaje treści zaadresowane dokładnie w zarówno potrzeby tego wieku, bo przecież tam też pracują psycholodzy i psycholożki. To są świetni fachowcy w tą sprzedażową stronę. Jak również model uczy się, co dana osoba lubi.
1: Zastanawiamy się nad tym, jaki mamy stosunek do sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. A jaki stosunek do tych nowych technologii ma polska szkoła? Pytam pod koniec wakacji, u progu nowego roku szkolnego, który może się okazać dla wielu nauczycieli, uczniów i rodziców rewolucyjny, no bo nie będzie już telefonów komórkowych.
0: No właśnie,
1: u tych najmłodszych.
0: Właśnie tutaj jesteśmy w bardzo ciekawej, w ogóle ciekawe czasy, prawda? To przekleństwo.
1: Obyśmy żyli w ciekawych czasach.
0: Dokładnie. Z polską szkołą, po pierwsze zobaczymy, co przyniesie wrzesień.
1: Bo oprócz tego zakazu telefonów jest zapowiedź budowy wielkich pracowni AI-owych.
0: oprócz wielkich pracowni, tutaj znowu wchodzimy w big techy i tak dalej, jest jeszcze też funkcja koordynatora sztucznej inteligencji w szkołach. Coś zupełnie nowego. Więc rzeczywiście nasz polski model tutaj na tle Europy wygląda na bardzo restrykcyjny. Do czego to doprowadzi?

0: Zobaczymy, ale jakby no znowu celem jest dobro ucznia. Czy zmierzamy najlepszą drogą? Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że połączenie tego zakazu, który na pewno będzie trudny dla właśnie uzależnionych od mediów społecznościowych dzieci. I to tak naprawdę mówimy o tych najmłodszych, a to się właśnie też już w tym wieku dzieje. Ale właśnie będzie oprócz tych pracowni przede wszystkim jest i wciąż pozostaje super ważny czynnik ludzki. No bo co jest, jeżeli wchodzimy do pracowni i słyszymy zajmijcie się czymś, no to nie rozwijamy się. Więc ja myślę, że szkoła w Polsce właśnie wspierana w ten sposób, że dyrektor wie, co się dzieje, że jest specjalne stanowisko koordynatora, może przyczynić się do po prostu podwyższenia dobrostanu tych dzieci.
1: A nie brakuje pani doktor takiego wyjaśnienia tym młodym ludziom, dlaczego ten zakaz będzie obowiązywał? Właśnie dlatego, żeby nie mieć takiej wewnętrznej potrzeby, bardzo charakterystycznej wszystkim młodym, żeby łamać wszelkie zakazy, żeby iść pod prąd i żeby się tym nakazom dorosłych nie poddawać.
0: Znaczy, ja myślę, że w ogóle pojęcie, tutaj pozwolę sobie na anglicyzm, shadow AI, to jest też coś, co robią dorośli w biurach, czyli mają zakaz używania modelu w oprogramowaniu służbowym, to sprawdzą na komórce. Więc ja bym znowu nie demonizowała, że dzieciaki są takie biedne i niedoinformowane.
1: No ale bunt jest gdzieś tam wpisany w ich DNA młodzieńcze.
0: Pewnie tak. Ale być może, jeżeli ten bunt przerodzi się w ciekawy dialog, to ja jestem jak najbardziej zdania, że warto negocjować. Że warto zastanawiać się, jak mądrze można użyć tych zakazów. Ale rzeczywiście powiedzenie nie, bo nie, zawsze i to wszystko jedno w czyich czasach powodowało bunt. To nie ma nowości.
1: Już było.
0: No, w tej kwestii akurat buntu jak najbardziej. Czy to będzie wylewanie dziecka z kąpielą? Niestety myślę, że w niektórych przypadkach tak może być. Jest jeszcze teraz kwestia mądrego, tak jak pani tutaj zauważyła, poinformowania nie tylko dzieci, ale też rodziców i kadry. No bo znowu, dziecko jest tym tutaj ostatnią osobą, której po prostu mówi się, ojej, odłóż ten telefon, on nie może być przez ciebie używany. A cała reszta musi zadbać o to, że jeżeli ono odkłada ten telefon, to dostanie w zamian, nie wiem, piłkę, wyjście do teatru, czy ciekawszą lekcję, na której będzie się tyle działo, że nikt nie będzie chciał scrollować.
1: Czy tylko albo aż odrobinę uwagi dorosłych rodziców albo nauczycieli. Pani doktor Dota Szymborska, ekspertka do spraw etyki w nowych technologiach, Uniwersytet WSB Merito była z nami. Bardzo dziękuję pani doktor za to spotkanie, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Używajmy mądrze nowych technologii. Sześć minut zostało do godziny 12:00. Od rana w Polskim Radiu 24 wspominamy panią Wandę Traczyk-Stawską. Przez całe życie jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, potem pedagog i działaczka społeczna, była związana z Warszawą. Posłuchajmy, jak panią Wandę Traczyk-Stawską wspominał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Bohaterka Powstania Warszawskiego, która z bronią w ręku walczyła o wolność naszej ojczyzny i naszego miasta, która przez lata, jak państwo wiecie, była nauczycielką, poświęcała się przede wszystkim pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Osoba niezwykła, bo z jednej strony bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała, jak walka o godność, solidarność, szacunek dla innego człowieka. Bardzo nam będzie pani Wandy brakować, ale mamy pewne zobowiązania wobec niej i całego jej środowiska, dlatego że pani Wanda przede wszystkim walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, o ponad 100 tysięcy ofiar z Woli, z Ochoty i oczywiście dbania o cmentarz na Woli. My bardzo często mówimy o naszych bohaterach, o powstańcach, o powstankach, natomiast rzadziej mówimy właśnie o ludności cywilnej. Bardzo mi zależy, żeby kontynuować tę pamięć i pani Wanda nas wszystkich do tego zobowiązała. Stąd też opieka nad samym cmentarzem i nad okolicznymi pomnikami i Izba Pamięci, która powstała właśnie z inicjatywy

0: inicjatywy pani Wandy. Drodzy Państwo, chciałem poinformować, że o godzinie 17 właśnie w Izbie Pamięci zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Też zachęcam Państwa, żeby tam składać swoje podpisy, żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki, o którym zawsze pani Wanda w swoich przejmujących przemówieniach na cmentarzu wolskim mówiła. Wszyscy będziemy o pani Wandzie pamiętać, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, bardzo serio traktujemy to zobowiązanie, które każdego roku w rocznicę powstania, ale również przy innych okazjach wygłaszamy i obiecujemy naszym powstańcom, że będziemy przez cały czas pamiętać, że ta pamięć o powstaniu, o tych wartościach, które są najważniejsze, ale w tym konkretnym przypadku również o wszystkich ofiarach cywilnych będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, z roku na rok. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że z wieloma z Was spotkamy się jeszcze niejednokrotnie na Woli i w Izbie Pamięci, która właśnie powstała dzięki staraniom pani Wandy.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspominał zmarłą dziś panią Wandę Traczyk-Stawską i tym wspomnieniem kończymy nasz przedpołudniowy program w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Piątek po 21 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w 100-letniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Druga grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech już w kraju. Ich leczenie będzie kontynuowane w polskich szpitalach. Więcej o tym powie nasz reporter. Nie milkną komentarze na temat ucieczki Marcina Romanowskiego. Poseł PiS-u niemal na pewno schronił się w Naddniestrzu. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter. Bronić słabszych i nie być obojętnym na zło. Takie przesłanie zostawiła nam Wanda Traczek-Stawska. Powstanka warszawska zmarła ostatniej nocy. Będzie wspomnienie o niej. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Kolejni poszkodowani wracają do kraju. Na początek najnowsze informacje po wypadku.

0: wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Rannych przewiózł, tak jak przedwczoraj, rządowy samolot. Na Węgrzech w transporcie pomagały maszyny lotniczego pogotowia ratunkowego. Pierwszy samolot przed godziną wylądował na lotnisku w Jasionce, niedaleko Rzeszowa. W sumie do kraju wróci dzisiaj 12 pasażerów rozbitego autokaru. W węgierskich szpitalach pozostanie 5 najciężej rannych osób. Łączymy się z naszym wysłannikiem, który jest na Węgrzech, Michałem Makowskim. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz proszę, jak wyglądała ta operacja transportu medycznego rannych pielgrzymów do kraju?
1: Do ewakuacji rannych z węgierskich szpitali służą dwa samoloty LPR-u Learjet 75. Tak zwaną kabinę medyczną tego modelu samolotu można przystosować do ewakuacji 3 pacjentów jednocześnie, którzy przylecą do kraju na noszach w pozycji leżącej, przekazał Polskiemu Radiu dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego dr Marcin Podgórski.
2: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są 2 transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
1: Samoloty LPR-u zabierają rannych z Debreczyna do Radomia, gdzie czeka ich dalsze leczenie i rehabilitacja. Trafią na oddziały ortopedyczne oraz chirurgii ogólnej. Jedna pacjentka będzie leczona na oddziale chirurgii szczękowej. Do Polski wraca m.in. pan Grzegorz, niestety z uszkodzonym kręgosłupem.
3: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
1: Pierwszy transport pacjentów już się powiódł. Pozostały jeszcze 3 przeloty samolotów LPR-u, które zakończą się przed godziną 16. 4 osoby w węgierskich szpitalach pozostają w stanie ciężkim i niestabilnym, więc nie można ich na razie zabrać do Polski. Jeden pacjent zostanie wypisany ze szpitala w tym tygodniu i przetransportowany do kraju. Na Węgrzech zostaje też członek zespołu pomocy humanitarno-medycznej, który będzie koordynować kolejne transporty poszkodowanych pasażerów autokaru. Polskie władze rozmawiają też z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Ambasada zajmuje się tłumaczeniem dokumentów, które napływają, bo to są akty zgonu, wypisy ze szpitali. To wszystko wymaga przetłumaczenia i potwierdzenia autentyczności.
1: Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy polskiego autokaru zostały już zidentyfikowane. Na Węgry przyjechali też psychologowie z Podkarpacia, aby wspierać rodziny zmarłych w tych trudnych dniach.
0: To jeden wątek, Michale, czyli powrót rannych, a drugi to śledztwo i areszt dla kierowcy. Co wiemy o tym?
1: No właśnie, mamy w zasadzie 2 śledztwa prowadzone równolegle, polskiej i węgierskiej prokuratury, ale wiele wskazuje na to, że ostatecznie kierowca polskiego autobusu będzie sądzony nad Wisłą. Według dotychczasowych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady M3 i się przewrócił. Węgierski sąd kazał aresztować Roberta M. na 30 dni. Areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka Sądu Okręgowego Rejonowego w Miszkolcu Tunde Majorosz. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem. Drugi kierowca autokaru, Grzegorz Wojtoń, powiedział w TVP Info, że jego zdaniem Robert M. nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
5: Naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Może być wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą odpoczywał. Nawet, no, można powiedzieć, że chyba z 1,5 godziny sobie drzemnął.
1: Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. W Polsce od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
0: Śledztwo po wypadku i powrót następnych rannych. Najnowsze informacje po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech przekazał nasz wysłannik Michał Makowski. Bardzo dziękujemy. Turystyka pielgrzymkowa jest w Polsce bardzo popularna, tak mówi nam ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy Marek Kamieński. Jak jednak dodaje, na pierwszy plan w tej formie wypoczynku wysuwają się oszczędności, często kosztem bezpieczeństwa.
6: Oszczędności w turystyce pielgrzymkowej obserwujemy absolutnie od dawna. Już pomijam szarą strefę. Według

danych, które są już oficjalnymi danymi, około 20% całości turystyki pielgrzymkowej jest robione, brutalnie nazywam, na dziko. Natomiast tutaj przykład jest taki, on będzie absolutnie analizowany, bo na przykład, co to znaczy, że jedzie dwóch kierowców, z czego jeden ma cztery w jednym, czyli jest tak, pilotem, przewodnikiem,

0: Giną komentarze. Opozycja nie wierzy w słowa premiera. Politycy koalicji mówią o skandalu i zdradzie. Naddniestrze to zbuntowany region Mołdawii, niemal całkowicie podporządkowany Rosji. W Sejmie jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak komentowane są słowa premiera Tuska o Marcinie Romanowskim?
1: Dla posłów koalicji rządzącej deklaracja premiera to ostateczny dowód na to, że były wiceminister sprawiedliwości szuka protekcji u władz na Kremlu. Politycy większości parlamentarnej podkreślają, że Naddniestrze to separatystyczna enklawa kontrolowana przez rosyjskie służby specjalne. Obecność tam polskiego posła rodzi podejrzenia o zdradę interesów państwa. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki uważa, że ukrywanie się w takim miejscu dyskwalifikuje Romanowskiego i wyklucza wydanie mu listu żelaznego.
2: Udzielanie listu żelaznego jest niczym innym jak daniem nagrody i pochwałą. Nie można chwalić tych, którzy notorycznie łamią prawo. Zaddniestrze jest terytorium w pełni kontrolowanym przez Kreml i zarówno FSB, jak i GRU nie dałaby ochrony panu Romanowskiemu, gdyby nie miała z tego ewidentnych korzyści.
1: Koalicja Obywatelska zwraca z kolei uwagę na poważne niebezpieczeństwo dla polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Marcin Romanowski przez lata miał wgląd w najtajniejsze dokumenty państwowe oraz informacje objęte klauzulami NATO. Eurodeputowany KO Dariusz Joński przekonuje, że wiedza, jaką dysponuje uciekający polityk, może być teraz wykorzystywana przez Moskwę.
3: Wszyscy chyba w Polsce widzą, że mamy do czynienia z osobą, która pełniła funkcję wiceministra wymiaru sprawiedliwości. Tworzyła prawo, a dzisiaj ucieka od prawa osoba. Ucieka, zmienia tożsamość, czyli chce w tej sprawie, krótko mówiąc, mataczyć. Więc nikt nie będzie wydawał listu żelaznego w takiej sytuacji. Putin nie daje prezentów za darmo. Jeśli dał zgodę na to, żeby on mógł tam wjechać i tam dzisiaj sobie mieszkać, to oczekuje od niego informacji, które on posiada.
1: Zupełnie inaczej do wypowiedzi premiera podchodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucają Donaldowi Tuskowi manipulacje i opieranie się na nieprawdziwych doniesieniach. Parlamentarzyści PiS zapowiadają nawet, że obrona posła złoży wniosek o przesłuchanie szefa rządu przed sądem, by wyjaśnił, skąd czerpie taką wiedzę. Poseł PiS Dariusz Stefaniuk przekonuje, że narracja o Naddniestrzu to próba przykrycia politycznego charakteru całego śledztwa.
4: Wydaje się, że prokuratura jest za tym, żeby gonić króliczka, a nie go złapać. Właśnie w interesie Prawa i Sprawiedliwości i myślę też pana Romanowskiego jest to, żeby mógł przyjechać do Polski i normalnie zeznawać. Dlatego poprosił o list żelazny. Dlaczego prokuratura Żurka odrzuciła tę prośbę? Jeżeli pan Żurek twierdzi, że ma niezbite dowody, to niech stanie w prawdzie, niech Romanowski przyjedzie do Polski i będzie mógł zeznawać.
1: Prokuratura Krajowa przekazała już do Sądu Okręgowego w Warszawie oficjalne stanowisko, sprzeciwiając się wydaniu listu żelaznego. Śledczy przypominają, że poseł ucieka przed wymiarem sprawiedliwości i posługuje się innym paszportem. Przypomnijmy, Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Na 99% były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Komentarze do tych słów premiera zebrał Piotr Durys. Dziękujemy. Głos na ten temat zabrał też Mateusz Morawiecki i jest to głos krytyczny wobec Romanowskiego. Nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwiania dla kogoś, kto pojechał na terytorium de facto kontrolowane przez ludzi Władimira Putina, powiedział były premier. Jeżeli to jest prawda, jest to całkowicie naganne. I w żadnym aspekcie nie pochwalam tego typu działania, dodał Morawiecki, do niedawna poseł PiSu, obecnie w klubie Rozwój Plus. Były premier chce się odróżnić od matki partii, tak mówi nam dr Roland Zarzecki z Centrum Narutowicza.
5: Polski elektorat ma krótką pamięć, w związku z tym to, że to on był premierem, kiedy wiceministrem był Romanowski, myślę, że niewiele osób o tym pamięta i dlatego też można trochę przejść nad tym do porządku dziennego. Premier Morawiecki szuka takich punktów, które mogłyby go odróżnić. Jest tutaj właśnie ten temat bycia rzeczywiście prawymi i sprawiedliwymi, bycie czystymi politycznie, więc jakby ta nowa formacja może w jakiś sposób próbować zrzucić z siebie ten bagaż różnego rodzaju oskarżeń politycznych, ucieczek politycznych, takich jak Ziobry czy Romanowskiego, po to, żeby budować swój wizerunek nowy, polityczny na scenie wyborczej roku 2027.
0: Tak mówił na naszej antenie dr Roland Zarzycki. Według naszego gościa sprawa Romanowskiego to dla Prawa i Sprawiedliwości duży problem, ale jak dodawał, prezes Kaczyński jest w trudnym położeniu.
5: wizerunkowo byłoby najlepiej odciąć się już dawno od panów Romanowskiego i Ziobry, ale z drugiej strony to mogłoby w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wywołać

0: pewnego rodzaju panikę, to znaczy inne osoby, które być może mają coś na sumieniu, zauważyłyby, że w sytuacji, kiedy dla partii jest to niekorzystne, kiedy wizerunkowo zaczynają generować problemy, no to partia jest gotowa się od nich odciąć, zostawiając ich w pewnym sensie na lodzie. W związku z tym także na tę wewnętrzną wiarę w to, że partia stoi murem za swoimi członkami, członkiniami, musi uważać prezes Kaczyński w swoich decyzjach.
1: Przypomnijmy, Marcin Romanowski jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Ciąży na nim 11 prokuratorskich zarzutów.
2: Suma wydarzeń.
1: Ryzykowała życiem w powstaniu warszawskim. Odwaga została z nią do ostatnich dni. Nigdy nie bała się mówić, jak jest. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, żołnierka Armii Krajowej, nauczycielka, autorytet i drogowskaz. Stała się symbolem bezkompromisowości, która nie ulega politycznym naciskom ani społecznej poprawności. Przez całe życie broniła słabszych, wykluczonych i tych, których prawa były łamane. Mówiła, że nie ma lepszych i gorszych i że nie wolno być obojętnym na zło. Łączymy się z naszym reporterem Krzysztofem Kuczyńskim. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Kończy się misja strażniczki pamięci o powstańcach warszawskich i o bezbronnych. Powiedz, jak zapamiętamy Wandę Traczek-Stawską?
3: Wandę Traczek-Stawską zapamiętamy jako symbol patriotyzmu, siły, odwagi oraz niezłomności. W powstaniu warszawskim wzięła udział w wieku 17 lat jako strzelec oraz łączniczka Armii Krajowej. Bohatersko walczyła w Śródmieściu i na Powiślu. 6 września 1944 roku została ciężko ranna. Po kapitulacji powstania trafiła do niemieckiej niewoli, zaś do Polski wróciła w 1947 roku. W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w 2021 roku Wanda Traczek-Stawska mówiła, że pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza.
4: Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny.
3: O tym, że pani Wandzie zależało na tym, aby młode pokolenie pamiętało o powstańcach, mówił także dziś w TVP Info zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski.
5: Przyjaźń pani Wandy z muzeum to nie była taka przyjaźń z sympatyczną staruszką, która przychodzi na kawę i ciastko, tylko ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania, co należy zrobić, co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić, dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze i tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy cmentarzu powstańców warszawskich stanęła Izba Pamięci.
3: Również w 2016 roku Wanda Traczek-Stawska mówiła, że powstańcy wiele zawdzięczali cywilnym mieszkańcom miasta.
4: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiem, bośmy byli jej dziećmi. Tu stoi pomnik matki. Na podeście tego pomnika jest napis po polsku matka, po niemiecku matka, po hebrajsku matka i po rosyjsku matka, bo wszystkie matki na całym świecie jednakowo cierpią, kiedy giną ich dzieci.
3: To, że Wanda Traczek-Stawska była wzorem dla wielu osób i pozostawiła po sobie ogromną spuściznę, można zobaczyć chociażby na mediach społecznościowych. Wielu polityków, ale także Muzeum Powstania Warszawskiego żegnało dziś bohaterkę ciepłymi wpisami. Na antenie Polskiego Radia 24 senator Lewicy Wojciech Konieczny zwrócił uwagę na to, że pani Wanda należała do pokolenia, które przeżyło wojnę i potrafiło docenić czas pokoju. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz kojarzy z Wandą Traczek-Stawską to, jak rozumie, między innymi patriotyzm i odwagę. Podkreślił, że miał zaszczyt poznać ją osobiście.
6: Był wojskowy Jewgenij Chmara na formalne
1: Przeszkadzają nam jakieś problemy techniczne. Żegnamy Wandę Traczek-Stawską, życiową drogę weteranki Powstania Warszawskiego, przypomniał Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy. Ukraiński parlament.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Ukraiński parlament ma zatwierdzić nowego ministra obrony. Będzie nim Jewgenij Chmara. Zmiana na tym stanowisku wywołała serię

0: protestów. Poprzedni szef MON-u, zdymisjonowany ponad miesiąc temu, Michajło Fedorow, coraz mocniej krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i domaga się wyborów. Szczegóły zna Paweł Buszko.
1: Był wojskowy Jewgenij Chmara na formalne zatwierdzenie swojej posady jako minister obrony czekał od połowy lipca. W tym czasie był pełniącym obowiązki szefa resortu. W ciągu ostatniego miesiąca musiał nie tylko przejąć stery w tym newralgicznym dla ukraińskiego państwa ministerstwie, ale też był konfrontowany z niezadowoleniem społecznym po odwołaniu jego poprzednika, reformatora armii Michajła Fedorowa w centrum Kijowa. Z tego powodu od miesiąca trwały protesty domagające się przywrócenia Fedorowa na posadę. Ukraiński prezydent nie dał się przekonać i wczoraj oficjalnie przekazał do parlamentu wniosek o wyznaczenie nowego szefa obrony. Tymczasem popularność byłego szefa MON rośnie. Wczoraj wieczorem Michajło Fedorow opublikował apel, w którym stwierdził, że ukraińska władza z powodu wojny niepoddawana procesowi demokratycznej wymiany źle funkcjonuje, jest nieskuteczna, toleruje korupcję i zaapelował o rozpisanie nowych wyborów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W Rosji indoktrynacja dzieci wchodzi na nowy poziom, alarmują rosyjskie media niezależne. Chodzi o ćwiczenia antyterrorystyczne w przedszkolach i w szkołach. Dzieci były rzucane na podłogę, krępowano im ręce, wymachiwano też bronią nad ich głowami. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski.
2: Portale internetowe Post i Nowa Gazeta Europa dotarły do zdjęć dokumentujących przebieg takich ćwiczeń. Na fotografiach widać uczniów i nauczycieli leżących na podłodze albo przedszkolaki, w które celowano z karabinów. W Sierkowie, w obwodzie moskiewskim, do klasy wrzucono granaty hukowe. Czterech nauczycieli zostało rannych. Rosyjska dziennikarka z kanału WOT tak już wcześniej powiedziała Polskiemu Radio, że są pierwsze efekty takiego wychowania dzieci i młodzieży.
3: Pierwsze osoby, które ukończyły na przykład 18 lat, już zginęły na froncie. I Rosja pod koniec zeszłego roku zaczęła prowadzić ogromną, szeroką kampanię werbunkową również na uczelniach, w technikach i w zawodówkach. Się wysyła na szturm od razu.
2: Kreml prowadzi indoktrynację, a niezależne media informują o braku benzyny, pożarach spowodowanych eksplozjami dronów i rosnącym społecznym niezadowoleniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Pentagon zbada współpracę amerykańskich uniwersytetów z Chinami. Amerykanie sprawdzą, czy nie narusza ona kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym. Pekin grzmi, że decyzja to symbol powrotu do czasów zimnej wojny. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Choć decyzja o kontroli projektu współpracy międzynarodowej dotyczyć ma wszelkich podmiotów zagranicznych, to wiadomo, że Pentagon w ten sposób sprawdza powiązania z Chinami. W szczególności w obszarach delikatnych dla bezpieczeństwa państwa czy współpracy z instytutami badawczymi chińskiego wojska. Na ujawnionej przez amerykańskie media liście najważniejsze placówki naukowe Ameryki, Harvard, MIT czy Johns Hopkins University, mają 2 tygodnie na dokonanie audytu współpracy międzynarodowej i przesłanie raportu. Jeśli tego nie zrobią, grozi im odcięcie od funduszy publicznych. Oficjalnie bowiem amerykańskie władze tłumaczą, że w ten sposób sprawdzają, czy na przykład wyniki badań finansowanych przez amerykańskich podatników są właściwie chronione. Decyzja spotkała się z wrogim nastawieniem chińskich władz. Chińskie media uważają, że decyzja Pentagonu to przejaw zimnowojennego myślenia, które teraz przenosi się do sfery naukowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Pod hasłem Act for Humanity, czyli działaj na rzecz ludzkości, obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ma on zwracać uwagę na los cywilów i pracowników humanitarnych w strefach konfliktu. Liczby za ubiegły rok są tragiczne. Cywile ginęli w nim co 14 minut, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
5: Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych. Nasza pomoc pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria, są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym, ale dopóki nie stanie na nogi, to wciąż jest pomoc humanitarna. Podobnie jest w strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni. One są oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam jest potrzebna.
0: ONZ planuje dotrzeć ze swoimi programami pomocowymi do 135 milionów najbardziej zagrożonych osób.
6: Suma wydarzeń.
0: Był jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów. Dzisiaj przesłuchuje go prokuratura. Stuart K., znany w sieci jako Stu, usłyszy zarzuty w aferze znanej jako Pandora Gate. Ma odpowiedzieć za czynności o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia oraz nakłanianie nieletnich do picia alkoholu. Pandora Gate to jedna z największych afer w polskiej infosferze, mówi nam ekspert do spraw marketingu internetowego Wojciech Kardyś.
7: Jest to afera, no można powiedzieć, pedofilska, ponieważ polega na tym, że czołowi

0: i youtuberzy, te osoby miały kontakty, podobno, oczywiście ja nie jestem prokuratorem, ale podobno miały kontakty, no, intymne z osobami nieletnimi. Więc sprawa jest absolutnie poważna. Pandora Gates to nie tylko Steve, Pandora Gates to też bardzo wielu innych influencerów i youtuberów, na które wyciekły tak zwane screeny. Niektórym youtuberom i niektórym influencerom zostało się tak zwanym rykoszetem, czyli były osoby, które chciały komuś zaszkodzić i Pandora Gates był tego świetnym momentem. Też się pojawiły takie historie. No ale Steve jest jednym z takich czołowych postaci w tej aferze.
1: Jak przypomina ekspert, kiedyś Steve był numerem jeden na polskim YouTubie.
0: Stu był to jeden z najpopularniejszych i tak naprawdę jeden z pierwszych, największych youtuberów polskich. On największą swoją sobę zyskał w latach 2013, 2014, 2015 i był absolutnym królem YouTube'a. Przez wiele, wiele lat utrzymywał się w czołówce najpopularniejszych youtuberów i jego content, jego treści to były głównie, uwaga, skierowane do dzieciaków, ponieważ on był gamerem. Nagrywał jak gra w Minecrafta i w takie typowe gry dla dzieci.
1: Tydzień temu Stuart K. został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski i osadzony w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.
2: Suma wydarzeń.
1: Teraz o ważnej sprawie, która interesuje wszystkich. Podatki będą sprawiedliwsze, tak zapowiada premier Donald Tusk. Szef rządu ogłosił zmianę w systemie podatkowym. Chodzi o nową skalę podatku PIT. Do 130 tysięcy złotych pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy pojawi się 24%. 32% zacznie obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Posłuchajmy, co mówił premier Tusk.
3: Trwa ożywiona debata i to nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w polskich domach na temat systemu podatkowego i przede wszystkim problemu, jaki dotyka rosnącą klasę średnią w Polsce. A więc tych, którzy zmagają się z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi, a dzięki swojej pracy starają się bogacić i wpadają w tak zwany drugi próg. Jak państwo wiecie, ten problem jest szczególnie dotkliwy jesienią, kiedy ludzie dowiadują się nagle, że dostaną mniej pieniędzy, ponieważ system podatkowy właśnie wepchnął ich do poza pierwszy próg, ten, który wynosi 12%. Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rodzącej się, tej rosnącej, narodziła się już dawno temu, rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus i których liczba rośnie. Zmiany podatkowe, o których za chwilę wspólnie z panem ministrem powiemy w szczegółach, oznaczają, że około 3,5 miliona podatników w przyszłym roku, a ta grupa będzie rosła mniej więcej o 500 000 w kolejnym roku, bo wynika to po prostu z rosnących płac i wzrostu gospodarczego. Warto sobie jeszcze raz uświadomić. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, bo zdaję sobie sprawę, że to jest ciągle nie dla wszystkich wystarczająco, ale od czasu, kiedy objęliśmy ster rządów, płace w polskiej gospodarce, a więc mówimy o wszystkich, którzy pracują, wzrosły o 30%. Ale te wysokie płace czasami okazywały się właśnie taką obietnicą, która jesienią okazywała się obietnicą nie do końca spełnioną, właśnie dlatego, że ludzie wchodzili w drugi próg. Zmiany, jakie proponujemy, one oczywiście oznaczają wielomiliardowe potrzeby. To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%. A więc nie dość, że nie wchodzimy na drugi próg podatkowy przy 120.

0: dopiero przy 130 tysiącach, to wtedy, kiedy przekraczamy 130 tysięcy, nie łapiemy się na ten najwyższy próg 32%, tylko będziemy mieli 24%. Nie będziemy obciążali wszystkich podatników tym kosztem, no bo jak powiedziałem, to wymaga miliardów złotych. W związku z tym podwyższymy podatki. Mam głębokie przekonanie, że podwyższenie podatków, o których za chwilę powiem, jest bardzo sprawiedliwe i uczciwe. Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych. I jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie, a więc też 1 000 000 złotych. Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami w sensie rocznym i zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu. Jestem absolutnie przekonany, że będzie to powodowało, że nasz system podatkowy będzie trochę sprawiedliwszy i przede wszystkim, że dotyczyć będzie 1 000 000 ludzi, którzy dzisiaj ponoszą najcięższe daniny. I nie może być tak, że ci, którzy, i nie mówimy przecież tutaj o bogaczach, mówimy o tej właśnie rozwijającej się klasie średniej i to na jej barkach dzisiaj spoczywa w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa, dużych wydatków na obronę, etc. Dlatego chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nie radykalnie, obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę. Warto sobie uświadomić, że w związku z tym, że podnosimy ze 120 na 130 tysięcy ten pierwszy próg i drugi do 24%, do 150 tysięcy, więc z tego wynika, że ci płatnicy, którzy będą płacili 32%, oni także będą mieli lekką ulgę, no bo będą, jak wiecie, te 32% będzie płacone od nadwyżki ponad 150 tysięcy rocznie. Brzmi to czasami skomplikowanie, ale zainteresowani wiedzą o co chodzi. Tak jak już wspomniałem, bardzo byśmy chcieli, aby ludzie, których ta liczba dynamicznie rośnie, a zakładamy, że zarobki będą rosły, tak jak będzie rosła polska gospodarka, żeby ta wyższa pensja, wyższe wynagrodzenie nie było za karę. To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. I dlatego wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków i dlatego zdecydowaliśmy się na tę decyzję. Ona oczywiście, ponieważ jest to prawo podatkowe, obowiązywałaby, jeśli przejdzie to przez parlament i uzyska podpis prezydenta, będzie obowiązywała od roku 2027.
1: Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Tak poinformował przed chwilą. Jak słyszeliście państwo, premier Donald Tusk zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować właśnie te propozycje.

0: konkurencję, w tym wyższy CIT dla największych firm. Ten temat już za chwilę w magazynie Saldo. Wracamy do Polskiego Radia 24 już po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.
0: Tu Polskie Radio 24, jest 12:33.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Rewolucje w podatkach i korzystne zmiany, szczególnie dla klasy średniej, zapowiada premier Donald Tusk wspólnie z ministrem finansów. Gwałtowny przeskok ze stawki 12 na 32% dla przekraczających próg podatkowy ma przejść do historii. Sama granica wyższych podatków będzie przesunięta ze 120 na 130 tysięcy złotych, a osoby, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą stawkę 24% PIT. I dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych wejdzie 32% stawka. Już za chwilę na gorąco właśnie te propozycje skomentujemy z ekspertem. Zaczynamy Saldo, mocno podatkowe i mocno dotykające państwa portfeli. Warto zostać z nami. Marek Klapa, zapraszam. Ale zanim o podatkach, spójrzmy na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie. Delikatne spadki i to utrzymuje się już trzeci dzień. Na dobrą sprawę WIG traci 0,76%, WIG 20 0,72%, MWIG 40 ponad 1%, a SWIG 80 gdzieś tam na linii wczorajszego zamknięcia cały czas się porusza. W tej chwili okrągłe zero na naszym liczniku. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy 4,33 zł, dolar amerykański 3,70. Tak wyglądają rynki w skrócie, a teraz czas na podatki.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Adama Rucińskiego, ekonomistę z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedział pan przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, czy mamy 3 godziny, żeby to wszystko omówić. Faktycznie dzisiaj w pigułce bardzo dużo szczegółów i chyba możemy wprost powiedzieć, to jest rewolucja w podatkach.
3: Na pewno trochę zamieszania zostało wprowadzonego. Czy rewolucja? Tak, ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia pozostałych podatków, a nie podatków od osób fizycznych. Mhm. Ponieważ część słuchaczy, ci, którzy pracują na etacie, usłyszały słowa podatki, tak? I zaraz sobie dojdziemy, że sobie będzie taniej. No i to faktycznie dużo w tym prawdy. I to są ci, którzy pracują na etacie, będzie taniej. Natomiast część słuchaczy, która jest bardzo zamożna i na przykład płaci ryczałt, usłyszała podwyżkę podatków. Bo tutaj z drugiej strony pan premier skazał dwie strony tego medalu. Z jednej strony obniżka podatków, czyli coś, co było od dłuższego czasu oczekiwane ze strony, no, myślę, że wielu osób, podatników, ale również politycy bardzo często spotykali się z takimi głosami, że pora jakby podwyższyć te progi, tym samym efektywnie obniżyć podatki. I wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, zwłaszcza, że partia opozycyjna gdzieś przedstawiła jeszcze daleko idące propozycje, no ale te propozycje, jak się jest w opozycji, zawsze łatwiej składać niż jak się faktycznie rządzi. Ale też warto wspomnieć o postulacie ekonomistów, którzy zawsze komentowali ewentualną jeszcze wcześniej obniżkę podatków, również ja to podkreślałem, no, że obniżka podatków w obecnych warunkach oznacza istotne uszczuplenie dochodów budżetu, który jest nasz. Budżetu, w którym już brakuje pieniędzy. Więc tutaj pan premier dobrze i bardzo mądrze wskazał od razu źródła finansowania tej obniżki dla wielu osób. Ale no, te źródła finansowania pewnie będą budzić większe emocje niż jakby radość z obniżenia podatków dla osób pracujących na etacie.

0: I już mówię dlaczego. Czyli najpierw ta dobra informacja, którą usłyszeliśmy ze strony pana premiera, a mianowicie obniżka podatków. Po pierwsze, ten próg, który został podniesiony, to praktycznie jest indeksacja. No, to jest chyba ze 120 do 130
1: tak
0: milionów.
1: Jest.
0: Możemy mówić o pewnej indeksacji.
1: Tysięcy.
0: Przepraszam, z tysięcy, tak. To jest pewne swego rodzaju indeksacja. Mhm. Bardzo dobra, tak. To jakby co do tego nie ma też wątpliwości. Cały czas jestem, chciałbym powiedzieć, że myślę o budżecie, tak, więc nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele, no ale jest to indeksacja, niemniej jednak. No i pojawia się drugi, kolejny próg podatkowy, nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy. I tu pojawia się to znowu jakby pewna ulga dla tych, którzy mieszczą się nadal w tej granicy, powiedzmy 150 tysięcy złotych rocznie. To też jest dobry kierunek. Budżet jest nasz bardzo napięty, więc na pewno jest to ukłon. Tak, ja podkreśliłem swego czasu gdzieś tam wypowiedzi publicznej, że pewnie rząd podejmie to wyzwanie, które zostało rzucone przez partię opozycyjną w zakresie zmniejszenia podatków, i to wyzwanie zostało podjęte, co jest dobrym posunięciem, bo podkreślam, ludzie tego oczekują i to też nie jest jakieś radykalne ulżenie, to trzeba też wprost powiedzieć, bo podkreślam, mówimy, przechodzimy ze 120 na 130 tysięcy w skali roku i wprowadzamy dodatkowy próg 150, więc rewolucji to wielkiej nie uczyni, ale zawsze jest dobre. To
1: wyjaśnijmy,
0: jest dobra informacja.
1: W tym miejscu, gdybyśmy mogli na chwilę się zatrzymać, czyli powiedzmy sobie, przedstawiciel tak zwanej klasy średniej w październiku, listopadzie lub w grudniu wpada nagle w ten drugi próg i do tej pory, i w tym roku jeszcze tak będzie, bo te zmiany są planowane od 2027 roku, że kiedy przekraczał ten próg, to nagle no, widział na swoim koncie, że zarabia
0: różnica.
1: Mniej. Była różnica. No, 12,32%,
0: tak.
1: Prawda? Teraz już to będzie też przeskok, ale taki łagodniejszy.
0: Będzie łagodniejszy przeskok, ale dla tych, którzy gdzieś tam balansują na tej granicy, to znaczy mieli 120 w skali roku, zostało zindeksowane do 130 i okej, okay, płacimy nadal, płacimy tę niższą stawkę, no i pojawia się, że mamy to szczęście, że zarabiamy jeszcze więcej, czyli nie to 130 w skali roku, ale powiedzmy 140, 145, 149, albo 150, i wtedy płacimy tę lepszą stawkę, która została, znaczy, która proponowana jest, czyli nie 32, ale ta 24, tak? Mm-hmm. I to też jest duża różnica, bo między 24 a 32 to jest przepaść, więc te środki zostaną. I oczywiście problem nadal pojawia się dla tych osób, które na przykład zarabiają 160 tysięcy w skali roku, ponieważ oni wtedy od tych powyżej 150 będą musieli zapłacić 32 tysiące.
1: Jest, ale dopiero od
0: 150.
1: Tej kwoty, kiedy
0: tak
1: przekroczymy
0: tak
1: taką
0: jest.
1: Kwotę.
0: I to jest dobra informacja.
1: Wszystkim życzymy oczywiście.
0: Do tego
1: takiej
0: nie ma wątpliwości. Jest to krok do przodu. I ja bym zwrócił uwagę, że wielu ekonomistów zupełnie niezależnych, a mało tego, może nawet sprzyjających obecnej koalicji rządzącej, zwracało uwagę, że nie ma miejsca na obniżenie podatków z punktu widzenia budżetu. Więc to tak jest z punktu widzenia rządu duży wysiłek i ukłon w stronę jakby obywateli, by te środki, by jednak ulżyć tym pracującym. Ale tutaj też dochodzimy do takiego pewnego kroku bardzo ważnego. I ja bym na to zwrócił przede wszystkim uwagę. Oczywiście życzę wszystkim, żeby zarabiali jak najwięcej efektywnie, ci pracujący na etacie, czyli poprzez te progi. Ale dokonujemy pewnej takiej zmiany, bo ważne, warto wspomnieć o tym ryczałcie.
1: Powiedzmy o tym, bo to też potężna zmiana.
0: Ta ryczałt to jest chyba największa w ogóle zmiana, bo mówimy o ryczałcie, czyli osobach często bardzo zamożnych. Nie mówię, że w każdym przypadku, bo ryczałt był w ogóle pomyślany jako rozwiązanie dla osób zarabiających no, nie jakieś olbrzymie kwoty, więc żeby uprościć im życie, no to wprowadzono ryczałt. Tak? No, to bardzo dobre rozwiązanie, trzeba upraszczać sobie życie, upraszczać podatki. Natomiast stało się to tak, że to rozwiązanie było stosowane już przez jakiś ostatniego czasu od kwoty no, prawie 8 milionów złotych. Więc no, to trochę poszło nie w tym kierunku, co iść powinno. I teraz tutaj pan premier właśnie wspomniał, że to ma znowu zejść niżej do kwoty miliona złotych. Mniej więcej miliona złotych, bo operujemy przede wszystkim w kwotach euro, czyli do 250 tysięcy euro.
1: Tak jest.
0: I to jest zupełnie już wymiar. I to jest bardzo ważne podejście. Dlaczego? Ja i tu uważam, to jest najciekawsza rzecz, również

0: pozytywna. To podwyższenie podatków. Ponieważ po pierwsze, my powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do pewnej takiego sprawiedliwości w płaceniu podatków.
1: I to słowo pojawiało się wielokrotnie. Sprawiedliwe podatki.
0: Tak, o ile można mówić o sprawiedliwych podatkach, oczywiście pewnie ilu rozmówców, tyle definicji sprawiedliwości. Natomiast nie ma wątpliwości, myślę, że w zdecydowanej większości ekonomistów, że te podatki nie są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. I to jest niewątpliwie moim zdaniem, jeżeli patrzę na te propozycje, jedno z najbardziej pozytywnych paradoksalnie, choć jestem zawsze za tym, by obniżać podatki, ale w tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków. Co tego nie mam wątpliwości. No i teraz znowu przejdźmy trochę jeszcze krok dalej, czyli ten podatek CIT dla tych przedsiębiorstw, które mają zarabiać powyżej
1: 50 milionów euro.
0: 50 milionów euro.
1: Czyli 200 milionów złotych.
0: I to myślę, że też będzie źródłem wielu dużego niezadowolenia. I teraz ja, jak patrzę na to z mojej perspektywy, podatek CIT, czyli podatek, który płacą przedsiębiorstwa, podatek dochodowy. I już się stawiam w sytuacji, po pierwsze, przedsiębiorstw, które mówią, po co mam rosnąć, skoro jak urosnę, to zacznę płacić większy podatek. Oczywiście jak ktoś ma przychody miliard, czy 2 miliardy, to nie ma na czym się zastanawiać. I tak musi zapłacić, i tak musi zapłacić. To, ale te gdzieś pomiędzy myślą sobie, czy to jest sens, bo tam nie ma jakby takiej stawki, że przechodzimy w progach, tylko przechodzimy od razu, witamy się, 200 milionów i jedna złotówka i dzień, i w ogóle zmienia się system, bo przechodzimy z 19 na tam 24 chyba procent, tak? Mhm. No to jest dużo. Więc po co mi to?
1: Z 19 na 22%.
0: 22, tak, przepraszam, na 22. Więc to jest dość dużo, ale to też jakby z punktu widzenia jakby finansów publicznych, w jakimś sensie możemy też powiedzieć, że to jest usprawiedliwione, jesteśmy, oczekiwana jest pewna solidarność społeczna. Ale teraz tak, w przestrzeni medialnej pewnie wielu słuchaczy i pan redaktor też się pewnie spotkał z przykładami wielu polskich dużych przedsiębiorców, którzy publicznie podnosili, że, nie chcę wymieniać nazwy, ta osoba mówiąca, płacę olbrzymie podatki dochodowe od mojej firmy, moja firma płaci olbrzymi CIT i tu padały kwoty nominalnie bardzo duże, i wskazywał przedsiębiorstwa zagraniczne, które są w Polsce, które tego CIT-u praktycznie nie płacą. Płaciły przy setkach milionów złotych kilkadziesiąt tysięcy podatku CIT. I one wtedy powiedzą, z punktu widzenia takiego przedsiębiorstwa zagranicznego, który w Polsce jest dość dużo, które ma olbrzymie mają przychody, co za różnica, czy on ma stawkę 19 czy 22, skoro płaci podatek w wyniku swojej działalności bardzo takiej kreatywnej w zakresie podatków, płaci 10, 12, 13 tysięcy złotych. No co mu się tam zmieni? O 2000 złotych zapłaci więcej. Więc tutaj dotykamy takiej bardzo trudnego takiego i ważnego aspektu, a mianowicie ten przedsiębiorca, który podnosił, ja płacę uczciwie podatki w Polsce, on teraz zapłaci tego podatku jeszcze więcej. Nie 19, zapłaci 23%, cały czas uczciwie płacąc, efektywną stopą swoją podatkową, a okaże się, że znowu ta firma zagraniczna, która bardziej kreatywnie podchodzi do podatków, czy zapłaci tam, nie wiem, 12 tysięcy, czy 13 tysięcy złotych, czyli o 2-3 tysiące złotych większe, bo takich paradoksalnie, to naprawdę nie jest żart, do takich kuriozalnych sytuacji dochodzi w Polsce, że te wielkie koncerny płacą symboliczne podatki, one nie zapłacą nic. I w tym momencie trochę uderzamy w tych polskich przedsiębiorców i teraz o nich właśnie myślę przede wszystkim. I gdyby system był szczelny, to znaczy gdyby te firmy zagraniczne, koncerny zagraniczne płaciły tak samo podatki, to powiedziałbym, jest okej, no wszyscy ponosimy pewne koszty. Natomiast teraz czuję taki niedosyt i trochę takie powątpiewanie, ponieważ myślę sobie tak, no my się skupiamy na tych przedsiębiorcach, o których czasami słyszymy, którzy się chwalą.

0: że płacą duże podatki i my tutaj skupimy się na łupieniu, przepraszam, że tak to określę, podatki nie są łupieniem, bo to jest, żyjemy jako społeczeństwo funkcjonujemy, ale my skupimy się wtedy na tych, tych firmach, które się do tej pory chwaliły, więc to jest taki niedosyt. Mhm. I myślę, że to będzie wywoływało bardzo duże emocji, ale teraz wracając w ogóle, patrząc na cały jakby ten projekt, bo to jest projekt, który będzie
1: przedstawiony. Czy to się zrównoważy?
0: Zrównoważy się, pewnie się zrównoważy. Tak? Ważne jest przede wszystkim z mojej perspektywy, że jest to pewien krok w kierunku uczynienia podatków bardziej sprawiedliwymi. Z wyjątkiem zastrzeżeniem właśnie tej sytuacji związanej z podatkiem CIT i z tym, że mam z tyłu głowy, wiem jak to w życiu wygląda, że te firmy zagraniczne nie płacą tego podatku i my tak naprawdę no, uderzymy część tych podatników, którzy do tej pory uczciwie płacili. Oni będą płacić jeszcze więcej, więc system nie do końca bym powiedział, że to jest dobre rozwiązanie, które zostało przedstawione. Pewnie jest to rozwiązanie, które miało na celu przede wszystkim zamknięcie tego kręgu. To znaczy, skoro gdzieś zmniejszamy wpływy, to musimy gdzieś zwiększyć te wpływy. I to jest podejście bardzo dobre i to należy pochwalić pana premiera i rząd. Natomiast co do samej struktury, mam naprawdę dość duże wątpliwości. Z punktu widzenia jakby kierunku, to zwróciłbym przede wszystkim właśnie uwagę na ten ryczałt, bo w podatkach trzeba zrobić dużo, by uczynić się bardziej sprawiedliwymi, zwłaszcza w sytuacji tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Mówię tak zwanych, mając na myśli działalność gospodarczą, która jest tak naprawdę ekwiwalentem umowy o pracę, tylko w sposób, powiedzmy, sztuczny jest prowadzona. Więc tu trzeba zrobić dużo. Ale jednym z takich kluczowych postulatów i podnoszonych przeze mnie, ale również przez wielu innych ekonomistów, jest właśnie, by ten ryczałt zmienić. Te stawki ryczałtu, bo to jest jeden z takich bardziej już takich niesprawiedliwych elementów systemu podatkowego. I uważam, że akurat tutaj ten ruch jest ruchem jak najbardziej potrzebnym.
1: Często mówiąc o podatkach i finansach publicznych wspominamy o zasadzie naczyń połączonych. Ja się tak zastanawiam, czy to też nie działa w ten sposób, że jeżeli założymy, że przedstawiciel właśnie tej wspomnianej przez pana premiera klasy średniej, zostanie mu trochę więcej pieniędzy pod koniec roku, bo rzeczywiście te zmiany do tego się sprowadzają, no to jest też nadzieja, że on no, może zaoszczędzić, ale może też wydać te środki. Też zapłaci podatek VAT. Także tutaj te wyliczenia i ten arkusz kalkulacyjny u ministra finansów musi wyglądać naprawdę przeciekawie, aby sprawdzić, jak to wszystko może gdzieś się tam równoważyć.
0: To prawda, bo pieniądze, jeżeli my otrzymujemy, no to w istotnej części konsumujemy. Jeśli konsumujemy, to znaczy, że ktoś, sprzedawca czy wykonawca usług zarabia. No i dzięki temu gospodarka się rozwija. Trzeba podkreślić, że polska gospodarka w ostatnich latach w ogóle rozwija się przede wszystkim dzięki konsumpcji, dzięki temu, że wydajemy. Więc to, że wydajemy, to jest zjawisko pozytywne. Natomiast, no cóż, jakbym też zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj ten element polityczny jednak stał na pierwszym miejscu. Nie oszukujmy się. Oczekiwania społeczne są takie, by jednak te podatki trochę były niższe, zwłaszcza, że opozycja bardzo wyraźnie postuluje, nawet dalej idzie, tak jak już wcześniej wspomniałem, w swoich propozycjach, ale no, oczywiście opozycja zawsze jest zawsze dalej idąca, o ile nie rządzi. Ale też pamiętajmy o tym, że no, polski budżet jest bardzo napięty. I zastanawiam się teraz, jaka będzie reakcja pana prezydenta, jak on do tego podejdzie, bo z jednej strony faktycznie na sztandarach z jednej strony widzimy to hasło obniżenie podatków, ale z drugiej strony też, no nie oszukujmy się, czy uczciwie powiedzieć, dla niektórych podmiotów, dla niektórych podatników to będą po prostu wyższe podatki, więc oni będą to finansować. Czy dobrze? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Niewątpliwie co do jednego jestem pewien, ten ryczałt to jest bardzo dobre posunięcie. To, że politycy zawsze muszą wyjść do przodu i przynajmniej ten krok wykonać w stosunku do oczekiwań społecznych, też jest rzeczą naturalną. Tak? Nie żyjemy w próżni ekonomicznej. Ja mogę teoretycznie wysnuć jakieś teorie ekonomiczne, co teoretycznie można zrobić, ale na końcu rządzący, każdy rząd

0: rządzący, ktokolwiek jest w danym momencie, musi też zmierzyć się z oczekiwaniami wyborców. Tak po prostu. Bo z drugiej strony, dlaczego też nie? To nie jest nic negatywnego. Rząd jest właśnie po to, by reprezentować wyborców, by reprezentować nas wszystkich. Jeżeli jest takie oczekiwanie, no to cóż, liderzy muszą okazać się na tyle sprytnymi i mądrymi ludźmi, by z jednej strony jakieś to oczekiwania wyborców spełnić, ale z drugiej strony też dbać o interes wyborców, o którym często wyborcy nie myślą, no bo wyborcy na co dzień w naturalny sposób nie myśli o stanie budżetu państwa, tak? Myśli o tym, jakie środki mu zostaną na koniec roku, ile musi zapłacić podatki. To jest rzecz zupełnie naturalna, tu nie ma jakby polaryzacji takiej silnej. Po to są liderzy, żeby się martwili, a z drugiej strony no też muszą wypełniać pewne obietnice wyborcze.
1: Ale jestem niezwykle ciekawy, jak będzie w tej sytuacji skonstruowany budżet na 2027 rok. To wszystko rzeczywiście sprowadza się do tego, że rząd postawił przed sobą kilka potężnych wyzwań, biorąc pod uwagę chociażby dwa wykresy. Rosnący deficyt i rosnący dług publiczny.
0: To prawda, ale z drugiej strony, cóż, ktoś może powiedzieć złośliwie, to obecna koalicja złożyła pewne takie, a nie inne obietnice wyborcze. Mhm. I te obietnice wyborcze, które zostały przedstawione, no, były bardziej radykalne niż te propozycje, które dzisiaj widzimy. I też trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Tak jak mówiłem o obecnej opozycji, że to obecna opozycja proponuje daleko idące zmiany, nierealne z punktu widzenia budżetu, no to też trzeba uczciwie powiedzieć, że obecni rządzący, jak byli w opozycji, te składali przed wyborami dalej idące propozycje podatkowe i jeszcze bardziej korzystne dla podatników.
1: To jeszcze zapytam zupełnie na koniec. Czy pana zdaniem faktycznie te 3,5 miliona ludzi, ja wiem, że ciężko będzie teraz nam to wszystko policzyć, ale czy te 3,5 milionów podatników rzeczywiście odczuje w 2027 roku? Tak jest milżej, tak stać mnie na więcej, tak na konto wpływa więcej pieniędzy.
0: Nie sądzę, żeby to była jakaś radykalna zmiana, zwłaszcza, że odczują to przede wszystkim pod koniec roku, w naturalny sposób, bo oni zaczną przechodzić ewentualnie do tych progów pod koniec roku, a poza tym jak się przychodzi do kolejnego progu i najczęściej to pracodawca oblicza, to się tego aż tak nie zauważa. Znaczy pod koniec roku się zauważy, ale efektywnie większość jednak podatników wchodzi w te kolejne progi w drugiej połowie roku i tak naprawdę gdzieś tam faktycznie ten trzeci, czwarty kwartał większość obywateli gdzieś to ma szansę odczuć. No ale myślę, że przede wszystkim w grze w przyszłym roku akurat będą wybory parlamentarne i obietnice, które będą składane właśnie w tamtym okresie. Więc myślę, że podatnik będzie się skupiał przede wszystkim na tym, co usłyszy w przyszłym roku, co do podatków w kolejnym roku, niż będzie odczuwał bezpośrednio w kieszeni te obniżki, podkreślam. Przede wszystkim dlatego, że z punktu widzenia właśnie obniżek to poczuje w drugiej połowie albo w czwartym kwartale roku, a z punktu widzenia podwyżek ewentualnych, no to ci podatnicy poczują już od stycznia.
1: Ryczałtowcy też poczują,
0: właśnie,
1: tylko w drugą
0: tak,
1: stronę.
0: Tak jest, od stycznia już.
1: Mhm. I warto o tym pamiętać, czyli już styczeń będzie przełomem dla niektórych, oczywiście zakładając, że ten proces legislacyjny się zakończy w takim kształcie i te zapowiedzi zostaną zrealizowane, no a na koniec pojawi się podpis pana prezydenta.
0: Tak, chociaż oczywiście jak każdy kwotę, no najpierw trzeba tę kwotę uzbierać, więc pewnie w zależności od tego, jak to ile zarabia i płaci ryczałt, no to też pewnie będą tacy, którzy odczują to też w drugiej połowie roku. Natomiast system jest opracowany w ten sposób, że mimo wszystko, może nie w styczniu akurat, poczują obciążenia podatkowe te osoby na ryczałcie, ale niewątpliwie w momencie, gdy zaczną przechodzić przez na wyższy próg, więc na pewno, ale na pewno znacznie wcześniej niż odczują ulgę osoby fizyczne pracujące na etacie.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę analizę, taką bardzo na gorąco.
0: Dziękuję również.
1: I przypomnijmy raz jeszcze informację gospodarczą i podatkową dnia. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. złotych, poinformował o tym całkiem niedawno, kilkadziesiąt minut temu. Premier Donald Tusk zapowiedział też podwyżki podatków, które mają

0: sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm, a także zmiany dla płacących podatek ryczałtowy. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać także w Saldzie o godzinie 17:32. Gorąco Państwa zapraszam również na popołudniowe wydanie magazynu Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Klimat jaki jest, każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
14: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
14: I o tym rozmawiamy w audycji.
12: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
14: I na stronie polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
14: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Niższe podatki zapłacą ponad 3 miliony osób z klasy średniej. Tak ma być w przyszłym roku. Będą leczeni w polskich szpitalach. Z Węgier przyleciała druga grupa rannych w wypadku autokaru. Każdy może oddać hołd Wandzie Traczek-Stawskiej. Będzie wyłożona księga kondolencyjna. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Obniżkę podatków dla klasy średniej zapowiada premier Donald Tusk. Próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Osoby, które go przekroczą, zapłacą podatek w wysokości 24%, a nie 32%. Zmiany podatkowe będą kosztowały budżet państwa kilka miliardów złotych, mówi szef rządu.
16: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
15: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana z wyższych podatków dla przedsiębiorstw. Chodzi o te firmy, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Następna grupa poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Przywiózł ich rządowy samolot. Na lotnisku w Jasionce, niedaleko Rzeszowa, wylądował przed południem. W sumie dzisiaj do kraju przyleci 12 rannych.
17: Jak poinformowała Teresa Kuba z Hul, wojewoda podkarpacki, zaplanowano 4 loty, a w każdym samolocie znajdą się 3 osoby. Ich stan pozwala na transport, jednak nadal wymagają hospitalizacji i zostaną przetransportowani do rzeszowskich szpitali. Na Węgrzech pozostaje 5 osób. Jedna z nich ma zostać w tym tygodniu wypowiedziana.

0: zapisana i przewieziona do Polski. Pozostałe 4 ze względu na stan zdrowia na razie nie mogą być transportowane. Trwają także przygotowania do sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Wszystkie zostały zidentyfikowane, jednak strona polska czeka jeszcze na 2 oficjalne dokumenty. O terminie transportu w pierwszej kolejności zostaną poinformowane rodziny. Poszkodowani i ich bliscy cały czas mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego. Sylwia Miś, Polskie Radio Rzeszów.
1: 5 ciężko rannych odwiedzili w szpitalu w Miszkolcu przedstawiciel polskiej ambasady w Budapeszcie oraz konsul honorowy naszego kraju w Szolnoku. Dyplomaci podkreślili, że rannych otoczono doskonałą opieką. Ondrasz Boko objął urząd prezydenta Węgier. Jego kadencja potrwa do czasu wejścia w życie nowej konstytucji, ale nie dłużej niż 5 lat. W nocy z urzędem pożegnała się Agnes Firsthofer, marszałkini węgierskiego parlamentu. Od 20 lipca pełniła ona obowiązki głowy państwa. We Francji fala cyberataków wymierzonych w rządowe systemy. Władze w Paryżu potwierdzają, że w ostatnich dniach były 3 ataki i masowy wyciek danych podatkowych. Hakerzy twierdzą, że udało im się wykraść znacznie więcej informacji.
2: W ubiegłym tygodniu francuski rząd ujawnił wyciek danych podatkowych dotyczących ponad 600 tysięcy osób i firm. Teraz poinformował o kradzieży danych katastralnych oraz informacji dotyczących spadków. To duża liczba informacji, które są potencjalnie w zasięgu złośliwych działaczy. Wszystkim poszkodowanym składamy przeprosiny, powiedział minister do spraw budżetu David Amiel. Niestety wszystko wskazuje na to, że te ataki będą się nasilać, dodał. Do ataku przyznała się grupa francuskich hakerów, która kontaktuje się z dziennikarzami i zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy drwiące z bezradności władz. Hakerzy twierdzą, że obnażyli słabość zabezpieczeń rządowych systemów i że udało im się wykraść również miliony danych z portalu francuskiego Ministerstwa Edukacji. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Wiadomo, że skradzione dane zostały już sprzedane w sieci. Francuskie władze obawiają się, że zostaną one wykorzystane przez przestępców do namierzenia zamożnych osób i przygotowania włamań lub porwań dla okupu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Każdy, kto chce pożegnać Wandę Traczek-Stawską, może wpisać się do księgi kondolencyjnej. Powstanka warszawska zmarła w nocy, miała 99 lat. Księga będzie wystawiona od godziny 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, informuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Zachęcam Państwa, żeby tam składać swoje podpisy, żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki, o którym zawsze pani Wanda w swoich przejmujących przemówieniach na Cmentarzu Wolskim mówiła.
1: Jak zapewnia prezydent stolicy, wszyscy będą pamiętać o Wandzie Traczek-Stawskiej, także o innych powstańcach, którzy w 1944 roku chwycili za broń.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Są przejaśnienia, ale przeważają chmury. Popada przelotny deszcz na zachodzie i wybrzeżu, możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni. Miejscami wieje porywisty wiatr. Nad morzem chwilami jest dość silny.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej 40% ze słońca. Od godziny 18 do 22 zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. Energochłonne czynności, na przykład pranie, lepiej zaplanować na inne godziny. Według IMGW deszcz, który spadł ostatniej doby w znacznej części kraju, przeniósł wyraźną poprawę wilgotności powierzchniowej warstwy gleby, ale nie oznacza to zakończenia suszy hydrologicznej.
4: Klimat. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest

0: Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie.

0: piątek, godzina 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: A tymczasem jest 8 minut po godzinie 13.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Konkretnie środa, 19 dzień sierpnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Witamy serdecznie i zapraszamy do godziny 16. A porozmawiamy dziś m.in. o sprawach zagranicznych. Porozmawiamy też o tym, jak reaguje Meta na zarzuty dotyczące funkcjonowania firmy. Porozmawiamy też o coraz bardziej niebezpiecznych hulajnogach na polskich ścieżkach rowerowych, ale zaczynamy od kwestii politycznych.
1: Komentarz.
2: Jest z nami profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Rządzący postanowili, żeby w dwóch wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej. To zapowiedział dziś w czasie konferencji prasowej premier Donald Tusk. Chodzi z jednej strony o podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, a kolejną zmianą ma być nowa stawka podatkowa, to 24%. Ma pan wrażenie, że ta decyzja będzie miała jakieś skutki polityczne dla, tu cytat, rosnącej klasy średniej?
4: No, zobaczymy, czy będzie miała skutki, natomiast jest ona takim nadganianiem trochę tego straconego czasu, tak bym powiedział, dlatego, że taką decyzję komunikując, tutaj rząd realizuje w jakiejś części oczywiście tę swoją obietnicę, jedną z tych obietnic ekonomicznych, sztandarowych, bo ten próg wolny to była jedna, a druga to właśnie podniesienie właśnie tej kwoty drugiego progu podatkowego. No a ten próg wolny od podatku to była taka jeszcze głośniejsza obietnica, więc jakby no tutaj wydaje się, że troszkę rząd idzie właśnie w tym kierunku realizacji tych swoich obietnic wyborczych ekonomicznych, za które bez przerwy w tej chwili jest rozliczany, to znaczy w której by wypowiedzi polityka opozycji nie posłuchać, to zawsze w tych wypowiedziach pojawia się, a co żeście zrobili, ze 100 konkretów, a gdzie jest próg podniesienie kwoty wolnej przede wszystkim, ale też pojawia się czasami próg właśnie, o którym dzisiaj tutaj mówimy. No ekonomicznie, no to mnie się wydaje, to tak, nie chcę tutaj się mądrzyć jako ekonomista, bo nie jestem, ale wydaje się, że oczywiście tam jeszcze jest taka kwestia podniesienia innych podatków dla przedsiębiorstw dużych, także tutaj widać było, że rząd i minister finansów no, mocno się gimnastykował, prawda, żeby zrównoważyć ten budżet, bo wiadomo, że takie podniesienie zawsze rodzi ze sobą koszty dla budżetu. No ale politycznie jest to jakiś sygnał właśnie, że teraz rząd będzie mógł powiedzieć, no ale tu zrobiliśmy coś, staramy się coś robić w ramach tych skromnych możliwości budżetowych, to znaczy przy tym dużym deficycie.
2: Oczywiście pozostaje kwestia, co z tym pomysłem zrobi prezydent. Na to pytanie dziś raczej nie odpowiemy, czas pokaże. Jeśli chodzi o koszta, o tym też premier Tusk wspominał na konferencji, mówiąc, że gdzieś trzeba będzie te pieniądze znaleźć. Pan mówił o nadganianiu, a może pozwolę sobie dorzucić jeszcze dwie kwestie. Chodzi też o to, że po pierwsze Polacy szykują się na trudną jesień i trudną zimę. Dzisiejsza Wyborcza donosi, że pelet jest ciągle drogi, gaz na rynku dwa razy droższy niż przed wojną z Iranem, a jego zapasy najniższe od 2009 roku. W związku z tym jesień i zima będą srogie dla portfeli. Być może te zmiany podatkowe minimalnie mogłyby części Polaków ulżyć. I druga kwestia, no jednak gdzieś tam niespiesznie, ale już na horyzoncie pojawia się widmo wyborów parlamentarnych 2027.
4: No właśnie, znaczy ja to wiążę, to oczywiście ten pierwszy czynnik, o którym pan rektor powiedział, jest szalenie ważny, no bo jak to mówią, taniej to już było, już taniej to nie będzie, moim zdaniem też, bo mamy takie warunki geopolityczne, a nie inne i w związku z tym no trudno w tej chwili, no oczekiwać oczywiście można, ale trudno zrealizować takie jakieś zapowiedzi, że będziemy obniżać te ceny energii. W tej sytuacji tego się nie da zrobić, nie da się tego zrobić w jakiś znaczny sposób.

0: I to na pewno jest ważne, ale druga właśnie sprawa to jest sprawa polityczna, którą słyszę pan rektor tutaj podnosi. To znaczy idą wybory i też jest taka oczekiwana aktywność, prawda, rządu, nie tylko wobec tych zbliżających się wyborów, ale w obliczu no, dosyć słabych sondaży, jakie ma rząd, czyli sondaży poparcia, zaufania do rządu i tak dalej, które tutaj jak mierzymy na tych wieloletnich naszych suwakach i pomiarach, to no, ono jest dosyć niskie. Powiedziałbym jednym z niższych w różnych momentach i dla tego rządu, i dla poprzedniego rządu, jakby porównujemy z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego, to też to są takie stany niższy Morawiecki, niższy Tusk 2000, ten drugi tak zwany, czyli 2011-15, ta druga kadencja. Więc jakby no, coś rząd musi politycznie zrobić, prawda, żeby to te oceny rządu przede wszystkim były wyższe. No i jest takie oczekiwanie, oczywiście nie tylko pewnie komentatorów, ale też społeczne, no, na jakiś właśnie, jakąś ofensywę, prawda? I wydaje mi się, że to może być jakiś element albo początek, no bo trochę mieliśmy wakacje, sierpień tradycyjnie wolny od prac parlamentarnych, ale już widać, że to się kończy i może to jest początek tej nowej ofensywy takiej rządowej, która już jest ofensywą, powiedziałbym, wyborczą, tak jak pan rektor też słusznie zauważył. I prawdopodobnie to jest jakiś jeden z elementów, bo też mówi się w kuluarach o rekonstrukcji rządu, prawda, która miała być jesienią. Takie obrzenie podatkowe no jest właśnie takim dobrym elementem. Nie jest tylko personalnym, ale właśnie jest programowym, jest takim realnym, który może właśnie wpłynąć bezpośrednio na te portfele, właśnie zwłaszcza przed zimą.
1: Ledwo minęliśmy połowę sierpnia, już właściwie wakacje parlamentarne się kończą. Zakładając oczywiście, że w tym roku jakiekolwiek sensowne wakacje parlamentarne się odbyły. Pan wspomniał o ewentualnej rekonstrukcji. Do tej kwestii nawiązuje najnowszy sondaż UC Research dla Onetu. Wynika z niego, że blisko połowa Polaków uważa, że premier powinien przeprowadzić zmiany w swoim rządzie. Ankietowani wskazali też tych ministrów, których premier ich zdaniem powinien wymienić w pierwszej kolejności. Nie wiem, czy będzie pan zaskoczony. Na miejscu pierwszym znalazła się minister edukacji Barbara Nowacka. Jest także na miejscu drugim Marcin Kierwiński. Dalej Jolanta Sobierańska-Grenda, Władysław Kosiniak-Kamysz i Waldemar Żurek. Myśli pan, że którykolwiek z tych polityków może czuć się zagrożony?
0: No, myślę, że tak. To znaczy troszeczkę inaczej ten ranking by ustawiał, rzeczywiście bym ustawiał, czyli żeby nie być zaskoczonym, to prawdopodobnie minister zdrowia, prawda, gdzieś bym tutaj dał na pierwszym miejscu, a to nie z powodu jakiejś mojej oceny i dokonań, tylko dlatego, że po prostu ten system ochrony zdrowia szwankuje, prawda, i takim naturalnym elementem, który można na szybko wymienić, jest właśnie minister zdrowia, to już abstrahując od oceny, czy pani minister dobrze się sprawowała, czy nie merytorycznie, no raczej tutaj mówimy o politycznych właśnie zjawiskach, czyli minister zdrowia tutaj jest gdzieś tam chyba trzecia w tym zestawieniu i to jest taka intuicja słuszna. Natomiast no pani minister edukacji, to też nie jestem zaskoczony, też ma raczej oceny dosyć niskie i też chyba jest w niełasce wśród nauczycieli, wśród też uczniów, rodziców. No właśnie, młodzieży przede wszystkim, tak, bo tej młodzieży jest najwięcej. No rodziców, rodzice też oczywiście mają dużo do powiedzenia, też interesują się przecież swoimi dziećmi i w szkole tym, co one robią. No więc wydaje się, że tutaj pomimo różnych zapowiedzi, elementów i też zmian, które wprowadza to ministerstwo, te zmiany nie są oceniane dobrze. Więc tutaj to jest taka czerwona lampka zdecydowanie dla pani minister Nowackiej. No bo to zdrowie, to wiadomo, jak już mówiłem, to jest taka naturalna sprawa, natomiast tutaj ta edukacja to nie jest taki pierwszy wybór, prawda? No i minister Kierwiński też pytanie, dlaczego? Czy ten wizerunek może związany ze służbami, może on jest też taki słaby I dlatego, czy może się kojarzy jakoś źle, nie wiem, ludziom, bo tutaj też nie mamy oczywiście powodów w sensie w sondażu nie mamy wymienionych, takich ani innych opinii badanych, więc możemy się tylko domyślać, co oni mieli na myśli, prawda? Natomiast też jest czasami tak,

0: właśnie pomimo tej dużej obecności medialnej niektórych ministrów, jak na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz, czy właśnie Marcin Kierwiński, no oni też są zwykle wymieniani w gronie takich do dymisji, tak, bo też są bardzo znani, też może niektóre działania się obywatelom nie podobają. Także tutaj trudno powiedzieć, w jakim kierunku ta ewentualna rekonstrukcja oczywiście pójdzie. Natomiast, no, czy to będzie ten kierunek sondażowy, natomiast wydaje się, że coś tam jest na rzeczy i takim odbiciem politycznym zawsze ta rekonstrukcja bywa. Pytanie, jak ona głęboka będzie tej jesieni.
1: Przy okazji takich sondaży zawsze pojawia się też pytanie, na ile rzeczywiście jest to jakaś forma oceny pewnych działań bądź też zaniechań poszczególnych ministrów, a na ile jednak swego rodzaju konkurs sympatii czy antypatii. Ale chciałbym zapytać o jeszcze jeden sondaż, albo inaczej, o jeszcze jedno pytanie, które UCE Research zadał, ta sondażownia zadała na zlecenie Onetu. Mianowicie chodzi o to, czy dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja w związku z nimi zasługuje na kolejną kadencję. I okazuje się, że zdecydowanie na tak jest 16%. Raczej tak odpowiedziało niespełna 24%. Raczej nie 16%. Zdecydowanie nie. 31,5% bez mała. Prawie 13% nie ma zdania. To oznacza, że większość jest zdania, że ta koalicja na drugą szansę nie zasługuje. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o szanse wyborcze, to chyba sytuacja wcale tak źle nie wygląda.
0: No właśnie, no bo tutaj tak, ten wynik, jeszcze wrócę do tego konkursu piękności, to rzeczywiście tak to jest, bo jeszcze proszę zauważyć, że te różnice są bardzo niewielkie, tak, pomiędzy tymi ministrami nominowanymi, bo tam jest czasem 0,4-0,7 punkta procentowego, więc rzeczywiście to jest trochę konkurs piękności, ale tutaj jeżeli chodzi o to, czy ta koalicja zasługuje, no właśnie, to jest wynik taki polaryzacyjny, bym powiedział, tak, bo jeżeli zliczymy te odpowiedzi, tak na szybko w głowie liczę, bo nie mam przez sobą tego sondażu, no to powiedzmy jest większość przeciwników, tak? Ale też nie jakaś miażdżąca. Jest tam pewnie 40 kilka procent tych przeciwników do 40% zwolenników. Tak. Prawda? Czyli tutaj to jest de facto wynik taki polaryzacyjny, jak mówiłem, czyli no pół na pół mniej więcej. No jakby tych przeciwników było 70%, no to jest co innego, czy nawet 60%. No więc właśnie tutaj te szanse oczywiście to jest co innego niż taki sondaż. No wiadomo, że w sondażu, czy zwłaszcza po iluś tam latach trwania, prawda, każdego rządu, no pojawia się to zmęczenie i ludzie by chcieli jakiegoś odświeżenia, jakiejś nowej właśnie koalicji. No ale z drugiej strony mamy też wyniki, po pierwsze to nie jest ponad 50%, ale też mamy wyniki sondaży partyjnych, prawda, które no oczywiście tutaj też dają szansę na zarówno na stworzenie tej koalicji, czy podobnej koalicji po następnych wyborach, no jak też w różnych innych wariantach mówią o tym, że jest zagrożenie, prawda, bo znowu mamy ten efekt polaryzacyjny i to już nie między dwoma partiami, tak jak mieliśmy dotychczas między PiS-em a PO. Proszę zauważyć, że teraz trochę się ta zmieniła scena polityczna, nie tylko na prawicy, bo teraz się dużo mówi o prawicy, że są cztery podmioty, tam dwie konfederacje, rozłam w PiS-ie, ale też w centrum i na lewicy, bo nie mamy Polski 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj tak gdzieś w okolicach progu, prawda? Więc tutaj też dużo się dzieje, lewica w miarę stabilnie i też dużo się dzieje po tej stronie sceny politycznej, więc to już nie jest ta sama rzeka, jak to Chińczycy mówią, na pewno to będzie ta sama rzeka za rok przy wyborach i w tym nadchodzącym roku. No i tutaj oczywiście w zależności, jaka będzie konfiguracja partii startujących, to jest po pierwsze, to jest taki pierwszorzędny czynnik, bo im mniej ich będzie, tym więcej one będą miały po prostu mandatów. To wynika z naszego systemu przeliczania głosów na mandaty. No i później, jakie już będą te realne wyniki. I wreszcie trzecie, bardzo ważne teraz, w przyszłym roku będzie, jakie uda się stworzyć koalicje. Aha, tak jeszcze nie było, raczej mieliśmy takie bloki w ostatnich latach, nawet 20, że wiadomo było, że ten pójdzie z tym w koalicję, a ten z tamtym. Natomiast tutaj prawdopodobnie tych partii jednak będzie więcej i będziemy się zastanawiać, kto z kim stworzy koalicję tak już realnie po wyborach.
1: A ja się zastanawiam, czy przyszłość Macieja Berka jakoś może na bieg rzeki wpłynąć, bo jak dotąd widzimy pewien spór. Politycy Koalicji Obywatelskiej

0: bronią decyzji, żeby Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Koalicjanci krytykują, lewica pokrzykiwała, że nie chce wchodzić w buty Prawa i Sprawiedliwości, ale można odnieść wrażenie, że ten opór jakoś słabnie?
1: No myślę, że będzie słabo. Myślę, że premier też ma swoje argumenty, żeby koalicjantów przekonywać, więc tutaj oczywiście takim zwornikiem jest ta spójność koalicji, prawda? Czyli czy chcecie tutaj umierać z jednej strony, umierać za Berka, już mówię, strawestuję, ale z drugiej strony, czy chcecie zaryzykować spójność koalicji, nie głosując właśnie na tego kandydata, którego tutaj premier wskazał. Więc myślę, że też premier będzie miał dużo argumentów. No tutaj ja akurat tutaj jestem, nie mam takiej jednoznacznej oceny, bo znaczy jedyny błąd oczywiście taki dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej jest taki, że mówiła o tym i całej koalicji, no, żeby będziemy odpolityczniać. A co to znaczy? No, pojawiła się ta ustawa, ten projekt niepodpisany przez prezydenta, żeby tam była karencja 4 lat, prawda? No miało to jakiś oczywiście sens. No i teraz nagle się wszyscy z tego wycofują. I to jest powodem do ataku. A nie chyba to, że to jest taka, a nie inna osoba. Dlatego, że ten polski trybunał, tak jak patrzę na to z historii politycznej, no on został też trochę skonstruowany tak na wzór amerykański, żeby to raz republikanie, raz demokraci, tak jak w Stanach, czyli żeby różne właśnie konfiguracje polityczne mogły tych sędziów wskazywać, bo tam jest duża większość potrzebna i po prostu ten Trybunał de facto ma różne wrażliwości i różne wrażliwości takie polityczne. Oczywiście ten sędzia już będąc tam, no powinien te swoje poglądy polityczne na kołku zawiesić, ale jednak światopogląd pozostaje, prawda? Ta wrażliwość, niektórzy mają bardziej konserwatywną, niektórzy bardziej liberalną. I to i byli ci politycy rzeczywiście w tym Trybunale. Oczywiście właśnie zapisu to się tak stało i to było krytykowane, że oni tak bezpośrednio wchodzili, to byli tacy walczący politycy. Ale wcześniej przypominam sobie, że było wielu polityków takich tak zwanych niewalczących, tak? Czyli którzy zostali powołani do Trybunału, po prostu prawników, którzy tam kończyli swoją karierę polityczną i później normalnie orzekali, nie było jakiegoś z tym problemu. No ale jednak troszeczkę tutaj trzeba zjeść własny język ze strony koalicji, powołując Macieja Berka, chociaż uważam, tak już poza wszystkim, że byłby on dobrym sędzią, no ze powodu jego kompetencji merytorycznych.
0: Kompetencji prawniczych absolutnie nikt nie podważa, ale sam Maciej Berek był pytany, jak odnosi się do wątpliwości, że jako sędzia Trybunału miałby, czy będzie oceniał przepisy, przy których tworzeniu brał udział, odpowiedział, że do tych kwestii odniesie się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która będzie opiniować jego kandydaturę. Panie profesorze, musimy już niestety kończyć, ale jeszcze jednym zdaniem, naprawdę jednym zdaniem. Czy ma pan wrażenie, że Marcin Romanowski przed przyszłorocznymi wyborami pojawi się w Polsce?
1: Nie mam takiego wrażenia, bo ciężko mu będzie wrócić bez tego listu żelaznego, a jeżeli wróci, no to prawdopodobnie będzie aresztowany, chyba że to będzie jakiś pokaz polityczny, właśnie aresztowanie z jednej strony, a z drugiej jego reakcja na aresztowanie, więc wydaje mi się, że nie, raczej nie.
0: Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: Godzina 13:28. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła w wieku 99 lat. O tym już dziś państwa informowaliśmy. Pojawiają się oczywiście pożegnania, żegnają ją byli powstańcy, żegnają także politycy, pożegnał ją także premier Donald Tusk.
2: Miałem zaszczyt, bo to dla mnie był zaszczyt poznać i chyba mogę powiedzieć zaprzyjaźnić się z panią Wandą. Dla mnie była, jest, chociaż odeszła, ale jest i będzie zawsze przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu. To był ten patriotyzm naszych bohaterów, którzy wtedy, kiedy trzeba było narazić swoje życie, zdrowie, nie wahali się ani chwili. Byli gotowi przelać swoją krew za Polskę, a w czasie pokoju byli wzorem odpowiedzialnych zachowań. Pani Wanda Traczyk-Stawska nie musiała co 5 minut krzyczeć: Polska, honor! Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce, i uosobieniem honoru. Dzięki pani Wandzie, także ja, ale myślę, że bardzo wielu Polaków wierzyło głęboko, że patriotyzm może być wolny od ksenofobii.

0: fobii, od agresji, od pogardy wobec innych ludzi i ja będę zawsze pamiętał jej i słowa, i czyny, i to, co mówiła. Ona mi też to powiedziała, patrząc mi w oczy któregoś dnia, że dla niej najważniejsze zawsze było i liczy na mnie w tej sprawie, żeby naprawdę reagować na każde zło, jakie się widzi. Żeby nie patrzeć na ryzyka, żeby nie zastanawiać się, ile to będzie kosztowało. Ale jak widzisz zło i niezależnie w jakie stroje przebrane jest to zło, reaguj, nie czekaj na innych. To dzisiaj jest ważne bardzo przykazanie. To smutny dzień, bo to była wyjątkowa postać.
1: Mówił premier Donald Tusk, żegnając Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Punktualnie 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To zmiany, które mają ulżyć klasie średniej. Rząd zapowiada wprowadzenie nowej skali PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznego przychodu miałby obowiązywać 12% podatek, do 150 24%, a powyżej tej kwoty 32%. Jeśli projekt uzyska akceptację parlamentu i podpis prezydenta, to wejdzie w życie w przyszłym roku, mówi premier Donald Tusk.
0: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
4: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm. Chodzi o te firmy, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki zostaną objęte 22% stawką podatku CIT. Kolejną rafinerię w Rosji zaatakowała ukraińska armia. Drony uderzyły w zakład przetwórstwa ropy w mieście Ufa w Baszkirii. W wyniku ataku wybuchł pożar. Trwa ocena wyrządzonych szkód. Naprawa może potrwać kilka dni. Minionej nocy ukraińskie drony uderzyły także w obwód tulski. Władze tego regionu nie odnotowały zniszczeń. Policjant z Krakowa usłyszał zarzuty w sprawie bójki na weselu w Wadowicach w Małopolsce. Podczas uroczystości został pobity postronny mężczyzna, który zaczepiał gości. W bójce uczestniczył doświadczony mundurowy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: W związku z powyższym jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Jest także zawieszony w czynnościach służbowych, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
4: Pobity mężczyzna trafił do szpitala i tam zmarł. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie potwierdziły, że przyczyną jego śmierci było pobicie. To narzędzie, które ma pomóc w odnalezieniu prawdziwych górskich serów. Działa już elektroniczny szlak oscypkowy. Na stronie projektu można znaleźć miejsca, w których powstaje tradycyjny ser. Docelowo serwis ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju, mówi autorka projektu Agnieszka Epler.
6: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy, każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył. A tam kiedyś były owce. Owce chodziły nad Morskim Okiem, owce chodziły pod Kominiarskimi Wierchami.
4: Na południu kraju działa około 30 certyfikowanych bacówek. Na szlaku oscypkowym można spróbować 6 tradycyjnych produktów. Oscypka, bundzu, gołki, redykołki i bryndzy. Także żentycy, serwatki, która powstaje przy wytwarzaniu sera.

0: 33 minuty po godzinie 13.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Teraz porozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa. Jest z nami generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pana serdecznie, panie generale. Rozpocznijmy od ćwiczeń, od manewrów. Otóż wczoraj nad Polską przeprowadzone zostały duże, niezapowiedziane szerszej opinii publicznej manewry NATO, obejmujące wykorzystanie kilkudziesięciu maszyn. Czy wiemy, co działo się nad polskim niebem?
2: No standardowe ćwiczenia tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy w sojuszu NATO, musimy się zgrywać. No, przypominam sobie, że mnie też czasem się zdarzyło, że nie uprzedziłem o pewnych ćwiczeniach z użyciem chociażby elementów lotniczych. Nie każde ćwiczenia będą zgłaszane, obwieszczane. Nie są realizowane w taki sposób, aby zakłócały funkcjonowanie przestrzeni cywilnej, stąd też nie ma chyba też konieczności, żeby za każdym razem, tak jak to RCB, ostrzegać, żeby latem nie grzać się grzejnikami.
0: Tak, to prawda, to były ćwiczenia w ramach misji Eastern Sentry i to akurat misja, przy której nie zawsze trzeba o tego rodzaju ćwiczeniach informować. Są eksperci, którzy twierdzą, którzy wychodzą z założenia, że to była największa od lat demonstracja siły NATO w powietrzu. Pan by się z takim postawieniem sprawy zgodził?
2: Nie, nie zgadzam się z tym, bo NATO nie demonstruje siły, NATO stara się zgrywać własne elementy do działań, przede wszystkim obronnych, ale też ze zdolnościami do wyprowadzenia głębokich uderzeń, bo niestety, ale chociażby przykład czy też Iranu, czy w ostatnim czasie, czy Ukrainy pokazuje, że to właśnie zdolność wyprowadzenia głębokich uderzeń na tyły wroga, czy w Moskwę, czy pod Petersburgiem, jeżeli chodzi o Ukraińców, powoduje, że ten czynnik odstraszania rzeczywiście działa.
0: To może rzeczywiście było niezbyt odpowiednie użycie słowa siła, ale bardziej chodziło mi o to, że można chyba tego rodzaju ćwiczenia, poza ich bardzo praktyczną warstwą, potraktować też jako pewien sygnał wysłany w stronę Rosji.
2: Jest to pewnie jakiś sygnał, aczkolwiek jest to chyba ostatnim celem, który wątpię, żeby ktokolwiek w ogóle wpisywał te ćwiczenia, bo zawsze głównym założeniem podczas tego typu ćwiczeń, które są realizowane, to jest interoperacyjność, kompatybilność, dobre zrozumienie, tak aby rzeczywiście zgrywać się w taki sposób, by w rzeczywistych działaniach rozumieć się już naprawdę bez słów, żeby te natowskie procedury w praktyce dla każdego oznaczały to samo i żebyśmy mieli pewność, że podczas realnych działań, kiedy no, czasu na myślenie nie jest zbyt wiele, nie dojdzie do jakichś tragicznych pomyłek. I to jest kluczowe. No i oczywiście też istotą jest odpowiedź na to, co robi ta druga strona, strona rosyjska. Jeżeli strona rosyjska przemieszcza chociażby broń jądrową na terytorium Białorusi, realizuje ćwiczenia, czy nawet prowadzi ataki bezpośrednio przy granicy z sojuszem NATO, gdzie drony czy rakiety przedostają się na nasze terytorium, no to trudno, żebyśmy pozostali bezczynni. To nie słowa, nie noty dyplomatyczne, ale działania muszą być mocne.
0: Skoro wspomnieliśmy o tej drugiej stronie, Rosja wysłała na Bałtyk okręty z Arktyki. Fregata admirał Kasatonow i niszczyciel admirał Lewczenko przeszły cieśniny duńskie, prawdopodobnie po to, by osłaniać tak zwaną flotę cieni. Chociaż tutaj wydaje mi się motywacji może być kilka. Zacznijmy od płaszczyzny czysto wojskowej, militarnej. Jak ten ruch oceniać?
2: No oczywiście Rosja wielokrotnie w tego typu sytuacjach, mimo że ma zaangażowane właściwie niemal wszystkie siły w Ukrainie, to pokazuje, że ma duże spektrum możliwości, jeżeli chodzi o działania agresywne na morzu, na lądzie, w powietrzu. Stąd też na pewno to jest ten element, popatrzcie tutaj, my wciąż możemy was uderzyć, bójcie się. No i oczywiście też Rosja stara się w tych obszarach, którymi jest zainteresowana, demonstrować swoją obecność, tak żeby nie odpuszczać własnego terytorium. No cały czas jest to element tej wojny rzeczywiście kognitywnej, wojny psychologicznej wraz z demonstracją siły po to, aby wywrzeć wrażenie na tej drugiej stronie. Aczkolwiek sojusz NATO doskonale widzi, jakie realne są zdolności bojowe strony rosyjskiej.
0: Sojusz, specjaliści, wojskowi z pewnością są w stanie intencje rosyjskie odczytać dość klarownie. Natomiast tego rodzaju komunikaty trafiają

0: Trafiają też do społeczeństw po prostu. Myśli pan, że dziś po ponad 4 latach od momentu rosyjskiego ataku na Ukrainę tego rodzaju informacje jeszcze mogą na myślenie Europejczyków wpływać, czy już trochę przywykliśmy i oswoiliśmy się z sytuacją?
1: Znaczy, to co dobrego się wydarzyło w międzyczasie, to przestaliśmy się bać, bo na początku to właściwie dominowało gdzieniegdzie takie myślenie, że no, nie ma co prowokować Rosjan, oddajmy im to. No, tak jak doprowadziliśmy jako Europa, też nie zareagowaliśmy na aneksję Krymu, no ale teraz widzimy, że bandyta, jeżeli terrorysta czy Putin, jeżeli coś dostanie, to nie tylko nie zaprzestaje działania, tylko skoro przynosi mu to efekty, to idzie po prostu dalej. Oddanie Krymu poskutkowało atakiem na Ukrainę. Oddanie Ukrainy pewnie spowodowałoby agresywne działania na te kraje, które bezpośrednio graniczą z Rosją. Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Polska. Pewnie też Mołdawia. No i zdajemy sobie z tego sprawę. Nie boimy się już, tak jak na początku tej wojny, tego straszaka, który Miedwiediew bardzo często uruchamiał, czyli ta broń jądrowa, która ma być użyta, bo doskonale widzimy, że również mieszkańcy Moskwy, Petersburga, tych dużych miast, no oni nie godzą się na to, aby rozpętać wojnę do poziomu takiej wojny nuklearnej. I to z pewnością zmiotłoby Putina prędzej z Kremla niż jakiekolwiek działania sojuszu NATO. Krótko mówiąc, Putin zdaje sobie sprawę z ograniczeń. Pełna mobilizacja, rozkręcanie czy eskalacja wojny do poziomu takiego otwartego konfliktu z sojuszem NATO byłaby jego końcem.
0: Trochę zboczymy z głównego tematu naszej rozmowy, ale skusił mnie pan, wspominając o reakcji Zachodu na zajęcie Krymu. Czy dziś już z perspektywy czasu można było, wiemy, że można było postąpić inaczej i że to przyniosłoby zupełnie inne skutki niż to, co obserwujemy teraz?
1: No zdecydowanie tak, bo ani nie było wsparcia wówczas militarnego Ukrainy, wojskowego, ale też wręcz te działania były odwrotne, bo wręcz nawet Nord Stream 2 już był przygotowywany, kontakty gospodarcze i wymiana handlowa jeszcze wzrosła. No wciąż mówiono, no dobrze, Rosja nasyci się Krymem, no ale te kontakty handlowe niech będą dobre. To, co jest niepokojące, ja w mediach słyszę takie głosy, że nie obrażajcie Rosjan, nie mówcie mu o skalę. I to nawet dziennikarze z czołowi mówią niektórzy, no bo przecież z Rosją trzeba będzie powrócić do normalnych kontaktów, do normalnego biznesu. Otóż no nie popełniajmy kolejny raz tego samego błędu. Rzeczywiście z Rosją pewnie trzeba będzie się jakoś dogadywać, ale nie z Rosją kierowaną przez tą władzę służb specjalnych KGB, przez Putina, tylko przez Rosję, która zmieni swoje podejście do rzeczywistości, która nie będzie oszukiwała wszystkich dookoła i wykorzystywała dyplomację po to, aby rozszerzać swoją agresję.
0: Wróćmy do rosyjskich okrętów. Jak wspomnieliśmy, Rosja wysłała na Bałtyk 2 okręty aż z Arktyki. Mówi się, że prawdopodobnie po to, aby osłaniać flotę cieni. Załóżmy, że tak istotnie jest. Skoro te okręty musiały przypłynąć z Arktyki, bo flota bałtycka nie ma czym chronić tankowców Putina, to jest dowód pewnej słabości?
1: No to przede wszystkim to jest konsekwencja tego, że w końcu Zachód zdaje sobie sprawę, że flota cieni to nie tylko nielegalny handel paliwem, ale to także działania o charakterze dywersyjnym, te leczące się kotwice, grożenie niszczeniem infrastruktury krytycznej. No i kiedy te działania, czy Zachód pokazuje większą determinację, aby działania tej floty cieni ograniczać, Rosja no, stara się je w jakiś sposób osłonić. No jest to eskalacja tych działań na morzu, no ale my nie możemy sobie jako cywilizowany świat pozwolić na to, aby jakieś wraki czy różnego rodzaju okręty pod obcymi banderami też no, łamały embargo, które zostało założone na towary rosyjskie, na paliwo i żeby tego typu działania, no znów właściwie pod obcą flagą bardzo często, no po prostu zagrażały naszej infrastrukturze krytycznej, która jest także często w głębi morza.
0: A czy ta wspomniana fregata i niszczyciel, czy te dwa okręty mogłyby jakoś skutecznie faktycznie osłaniać flotę cieni?
1: Myślę, że tak, zdecydowanie, bo ich obecność no jednak powoduje, że jakiekolwiek interwencje w stosunku do floty cieni byłyby utrudnione, czy pewnie budowałyby

0: takie napięcie, taką pewną eskalację. I no, otóż no, diabeł tu jest szczegóła, każda sytuacja jest inna, ale z pewnością to, co jest kluczowe, no, nie możemy się tym rosyjskim działaniom, które chciałaby właściwie chronić takie bandyckie działania tej floty cieni, nie możemy być bierni, tylko musimy no, sami też postawić w stan gotowości to, czym my dysponujemy. A jeżeli chodzi o Polskę, to dopiero rzeczywiście marynarka wojenna się odbudowuje, ale jeżeli chodzi o struktury NATO, no, to mamy czym kontrolować morza i oceany, po których pływamy.
1: Niedawno mówiliśmy o Wichrze i kolejnych statkach, które mają się pojawić. To będzie istotne, realne wzmocnienie?
0: No z pewnością każda taka fregata, na razie pierwsza zbudowana, czy korwety, no, odbudowujemy swoje zdolności na morzu. Niestety, ale wielu ministrów zaniedbywało to. Ja rzeczywiście pamiętam, jak dowódca marynarki wojennej ministrowi Pichowi mówił, że marynarka wojenna tonie, to został oskarżony o defetyzm. Później też niewiele więcej zrobiono poza obietnicami. Teraz w końcu coś się dzieje. Mam nadzieję, że te programy, które są uruchomione, jednak pozwolą odbudować marynarkę do takiego poziomu, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że jest to kolejny rodzaj sił zbrojnych, tak jak lotnictwo, który postawił na nowoczesność i który jest w pełni zdolny do prowadzenia działań operacyjnych na Bałtyku.
1: A czy nie jest aby tak, panie generale, że przez lata pokutowało myślenie, jakoby Bałtyk to była właściwie taka większa kałuża i czym się tu przejmować?
0: No, tak było. No, nie wyciągamy, czy nawet nie ma tej kontynuacji tej myśli z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy tą marynarkę wojenną tworzono. Niestety bardzo często dominowało, tak jak w PRL-u, ta armia była taka bardziej malowana niż rzeczywiście przygotowana do działań. No to jednak przez długi czas wojskowi musieli przekonywać decydentów, że no, potrzebujemy nowoczesnych technologii, nowych zdolności. Wojska specjalne potrzebują śmigłowców. Najłatwiej było jeszcze lotnikom, bo najszybciej pozyskali F-16, ale pozostałe rodzaje wojsk no, wciąż długo, zbyt długo użytkowały to postsowieckie uzbrojenie, nie rozwijając się. Teraz to się zmienia. Oczywiście to kosztuje ogromne pieniądze. I to też nie było tylko błędne myślenie w samej Polsce, bo tak naprawdę cała Unia Europejska uwierzyła, że bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, strategia z 2003 roku, ona blokowała wydatki na własne bezpieczeństwo, mimo że w tym samym czasie Rosja bardzo mocno inwestowała w swoje siły zbrojne.
1: Wracamy do poczynań Rosji. Moskwa odgraża się Wielkiej Brytanii. Chodzi o wypowiedzi po tym, jak potwierdzono, że w niedawnych atakach na cele wojskowe i przemysłowe w Rosji wykorzystano brytyjskie drony. W oświadczeniu rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii oskarżyła Londyn o, tu cytat, świadome dążenia do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Koniec cytatu. Znamy specyficzny język rosyjskiej dyplomacji. Jak odbierać tego rodzaju wypowiedzi? Co się za nimi kryje?
0: Mam ogromny szacunek przede wszystkim dla Brytyjczyków, którzy no, mówią otwarcie o problemach, które są, które jako pierwsze, jeden z pierwszych krajów, oczywiście Wielka Brytania, Polska też, wspierały Ukrainę w tych działaniach obronnych przeciwko agresji Rosji, nie stwarzając różnego rodzaju barier, jeżeli chodzi o przekazywanie uzbrojenia. Wielka Brytania często pozwalała pokonać takie te ograniczenia, które gdzieś tam się w głowach niektórych polityków europejskich rodziły. Otóż Rosja i tak zawsze będzie narzekać, zawsze będzie oskarżać Zachód o wszystko, bez względu na to, co będziemy realizować. A my nie możemy w żaden sposób dać się zastraszyć. Po prostu trzeba robić swoje. Z tą władzą rosyjską nie da się dogadać. Ta władza rozumie tylko język siły. I wtedy, kiedy pomożemy Ukrainie, kiedy rzeczywiście sami pokażemy, że oprócz tego, że mamy nowoczesne technologie, ludzki potencjał, to mamy też charakter, silny charakter i odwagę przeciwstawić się agresywnym działaniom władzy kremlowskiej, no to wtedy Rosja będzie bardziej skłonna do tego, aby w końcu zawrzeć jakikolwiek pokój.
1: Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że Wielka Brytania nadal stoi ramię w ramię z Ukrainą. To jest język, który ewentualnie może zrozumieć władza rosyjska? Mogą zrozumieć politycy na Kremlu?
0: Zdecydowanie tak. To jest konsekwencja, to jest ten język i to jest też ten przekaz do własnego społeczeństwa, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Wielka Brytania jest wierna wartościom, które głosił Zachód, że Wielka Brytania zawsze

0: staje po stronie ofiar, a nie patrzy tylko biznesowo, co na tym wszystkim ugrać. To jest, myślę, też przykład, na który powinni patrzeć niektórzy polscy politycy, którzy no już chcieliby kupczyć bardziej naszym bezpieczeństwem niż...
1: Halo, halo, panie generale. Dodajmy jeszcze, że Ukraina w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Moskwę i na inne cele położone głęboko na terytorium tego państwa. Wśród nich znajdują się m.in. rafinerie ropy naftowej i centra logistyczne firmy Lloyd Paris, jednego z największych rosyjskich sprzedawców internetowych. Jest z nami jeszcze generał Roman Polko. Panie generale, czy fakt, że Rosjanie zareagowali i wysłali, jak sami to określają, ostrzeżenia pod adresem Wielkiej Brytanii, pokazuje, że te ataki, nasilające się w ostatnich tygodniach, ataki na cele położone głęboko na terytorium Rosji, coraz bardziej Kreml bolą?
0: Dokładnie tak. To jest dobry znak. Skoro Rosja mocno się skarży i już zaczyna atakować Zachód i NATO, to widać, że te działania są prawidłowe, właściwe, że w takim kierunku musimy podążać, no bo nie możemy ulegać Rosji i jej agresywnym działaniom. To my musimy jako Zachód wspierać Ukrainę, której udało się przejąć inicjatywę i która jest w stanie powstrzymać agresję Rosji, zanim ta fala agresji przeleje się na nasze terytorium.
1: Gdyby prześledzić ten konflikt trwający już ponad 4 lata, mam na myśli oczywiście tę otwartą wojnę, to rzeczywiście dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszych tygodniach 2022 roku. Ale czy aby nie jest tak, że ta wojna utknęła, panie generale? To już na zakończenie.
0: Oczywiście to jest wojna w tej chwili taka statyczna na wyczerpanie. Natomiast widać wyraźnie, że nastąpiła jednak pewna zmiana w ostatnich tygodniach, nawet w miesiącach. Głównie poprzez działania ministra Fedorowa, ministra obrony Ukrainy. Ukraina postawiła na nowoczesność, na głębokie uderzenia, przejmuje inicjatywę. No i w tej chwili widać, że jednak społeczeństwa dużych miast rosyjskich, ci ludzie, którzy mieszkają, no widzą, że to nie jest tak, że tylko z popcornem kolą będą mogli patrzeć na mordowanie Ukraińców i się z tego powodu cieszyć, tylko że ta wojna ich dotyka. I to jest warunek niezbędny do tego, żeby rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie wreszcie zrozumiało, że nie opłaca się być agresywnym wobec Ukrainy.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Jest z nami Piotr Kuczyński, ekonomista, główny analityk Exceliona. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: A skoro ekonomista, to znaczy, że wracamy do informacji, która dziś regularnie pojawia się na naszej antenie, a chodzi o zmiany czekające nas, czy zmiany podatkowe. Pojawi się stawka 24% podatku, a opodatkowane stawką 32% będą dochody powyżej 150 tysięcy złotych rocznie. Podniesiono też próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy. Jak daleko idąca jest ta zmiana?
3: Z punktu widzenia podatnika nie jest to zmiana duża. Nie jest to zmiana duża, dlatego że dla ludzi, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy w górę złotych rocznie, to jest ulga podatkowa, tak jak minister powiedział. Co prawda nie powiedział to tak bardzo wyraźnie, jak ja teraz powiem, ale jest to ulga w wysokości 3600 zł, to powiedział minister, rocznie. Dla tych, którzy zarabiają ponad te 150 tysięcy. Im mniej zarabiają, tym ta ulga oczywiście będzie niższa. Dlaczego ja mówię, że to nie jest coś, z powodu czego należało wyskakać do góry? No ja sam zarabiam więcej niż te 150 tysięcy rocznie. No i wiem, że te 300 zł miesięcznie, bo to jest tak mniej więcej ulga, no to szczerze mówiąc nie zbawi mnie i nie zmieni mojego stylu życia. W związku z tym dla podatnika to nie jest dużo i trzeba brać też pod uwagę, że od 2022 roku, kiedy te 120 tysięcy, ten próg został ustalony, to inflacja poszła tak w górę, że obecnie te 120 tysięcy tamtejsze, obecnie to jest 168 tysięcy. Inaczej mówiąc, te ruchy podatkowe rządu są niewielkie. Są niewielkie, I tyle.

0: No ale są skompensowane podwyżkami po drugiej stronie, czyli plusem jest to, że to jest neutralne dla budżetu, nie zdenerwuje agencji ratingowych i tak dalej. No to mamy z jednej strony no, uśmiech podatnika, ale tylko uśmiech, a może uśmieszek, a z drugiej strony nieruszenia budżetu.
1: Wspomniał pan, że to jest neutralne dla budżetu, ale Ministerstwo Finansów wskazuje, że hipotetyczny na razie koszt dla budżetu właśnie to będzie około 58 miliardów złotych. Jak to się ma do...
0: Nie, pomyliłem coś? Tak. 58 miliardów złotych to byłoby podniesienie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych rocznie. To byłoby rzeczywiście potężne uderzenie, tego by już agencje ratingowe, a w piątek mamy pierwszą, która się wypowie, czyli Fitch, agencję ratingową Fitch, tego by już nie sprawiły i na pewno by nam rating obniżyły. Premier wyraźnie powiedział, że kwoty wolnej nawet w 2028 roku nie ruszy.
1: Chociaż mówił też, że trzeba będzie gdzieś znaleźć te pieniądze, które są potrzebne na zbilansowanie całości. Gdzie one się znajdą? W jaki sposób zostaną pozyskane?
0: Nie, to nie tak. Minister finansów to wyraźnie zaproponował jako pakiet, który jest neutralny dla budżetu, panie redaktorze. To znaczy te zmiany podatkowe, te, które przyniosą jakąś oszczędność dla podatnika, oczywiście nie olbrzymią, ale jakąś, zostaną skompensowane tym, że CIT, czyli podatek dochodowy dla przedsiębiorstw, które mają przychody większe od 50 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych, dobrze ponad 200 milionów złotych rocznie, że ten CIT wzrośnie z 19 do 32%, o 3 punkty procentowe. A oprócz tego ta tak zwana opłata solidarnościowa, która jest niczym innym jak trzecim progiem, to dla tych, którzy zarabiają ponad milion złotych, wzrośnie z 4 do 5%. I to te zwyżki mają pokryć te zniżki.
1: I jak rozumiem, to jest już policzone, sprawdzone i to się zbilansuje.
0: Tak minister twierdzi. Ja, wie pan, sam tego nie liczyłem. Minister ma narzędzia, żeby to policzyć. I on twierdzi, że to będzie, że to się zbilansuje na zero.
1: Skoro, jak pan wspomniał, te zmiany faktycznie nie będą bardzo duże, one mają z punktu widzenia podatników jakiś daleko idący sens? Czy to jest po prostu taki miły prezent?
0: No to jest miły prezent. No jakby pan dostał 300 zł, zarabiając 13 tysięcy złotych miesięcznie, to pan powiedział, że to jest miły prezent. No bo to jest, no to ile to zwiększa? O 2,4, o 2,5% zwiększa panu pensję. No to czy podskakiwał pan z radości? Nie, ale powiedział pan dobrze, rząd przynajmniej o mnie myśli.
1: No to prawda. Myślę, że generalnie zawsze milej jest dostawać jakieś pieniądze, niż być z nich oskubywanym.
0: Tak jest. Dokładnie tak właśnie wygląda. Myślę, że to po to zrobione. Oprócz tego niektórzy jeszcze, i to właśnie dziennikarze z pańskiego grona twierdzą, że to jest również, a nie tylko dziennikarze, również moja żona mi tak napisała w SMS-ie. Ale czy to nie jest przypadkiem pułapka na prezydenta Nawrockiego? Bo z jednej strony są to ulga dla podatników, prawda? Ale z drugiej strony podniesienie podatku dla firm, które myślę, że Konfederacja to oprotestuje. No jestem prawie pewien. Będę się dziwił, jeżeli nie oprotestuje.
1: No i zobaczymy, jakie skutki polityczne będzie miał również ten ruch. A za dzisiejszy komentarz bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Piotr
1: Kuczyński, ekonomista, główny analityk Xelionu. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za niespełna 3 minuty będzie 14.
2: Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci...

0: Dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowa skala podatkowa od przyszłego roku, ma na niej zyskać klasa średnia. Jeden z popularnych polskich youtuberów z zarzutami, Stuart K., odpowie za czynności o charakterze seksualnym z nieletnimi. Jest podejrzany o uszkodzenie gazociągu Nord Stream. W Chorwacji zatrzymano nurka pochodzącego z Ukrainy. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pół miliona podatników może skorzystać na nowej skali podatkowej, tak mówi minister finansów Andrzej Domański. Od przyszłego roku osoby, które zarobią rocznie do 130 tysięcy złotych, mogą zapłacić stawkę 12%. Między 130 a 150 tysięcy rząd przygotował stawkę w wysokości 24%. Powyżej 150 tysięcy zacznie obowiązywać stawka 32%. Jakie będą korzyści z nowej skali podatkowej? Mówi o tym minister finansów Andrzej Domański.
2: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
1: Przywrócenie limitu przychodów objętych rozliczeniem ryczałtowym to dobre rozwiązanie, tak mówił na naszej antenie w audycji Saldo ekonomista Adam Ruciński. Rząd proponuje, aby roczny próg dochodów w tym przypadku wynosił 250 tysięcy euro.
3: Była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. I to jest niewątpliwie moim zdaniem, jeżeli patrzę na te propozycje, jedno z najbardziej pozytywnych paradoksalnie, choć jestem zawsze za tym, by obniżać podatki, ale w tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
1: Co z podniesieniem kwoty wolnej od podatku? Pytali premiera dziennikarze. Na pewno w perspektywie półtora roku nie będzie to możliwe, odpowiedział Donald Tusk. Jak dodał, wynika to z wysokich wydatków na obronność państwa. Są zarzuty wobec Stuarta K., znanego w internecie jako Stu. Dotyczą czynów, których miał się dopuścić w latach 2015-2018, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich, czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
1: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z nakazu aresztowania, Stu grozi do 12 lat więzienia. Więcej o tym na naszej antenie za kilka minut. Teraz o innym zatrzymaniu. Lubelscy łowcy głów ujęli jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. To 47

0: Siedmiolatek skazany za przestępstwa seksualne wobec nastolatki. Od 5 lat mężczyzna ukrywał się m.in. we Włoszech. Został zatrzymany w Warszawie. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu, przypomina nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: 47-letni mieszkaniec województwa lubelskiego w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy. Mężczyzna, wiedząc, że jest poszukiwany, zaczął ukrywać się przed organami ścigania.
0: Zatrzymany trafił do zakładu karnego. Będzie tam odbywał zasądzoną karę, czyli 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. W Chorwacji został zatrzymany Ukrainiec, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream. Wołodymyr Żet miał uczestniczyć w akcji sabotażu we wrześniu 2022 roku. To drugi zatrzymany z 6 podejrzanych przez Niemcy o sabotaż na dnie Morza Bałtyckiego. Więcej o tym nasz berliński korespondent.
2: Wołodymyr Z. został ujęty dzisiaj rano w Puli, a zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania koordynowała policja z Zagrzebia. Według komunikatu niemieckiej prokuratury zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. Zgodnie z ustaleniami 4 lata temu Z. i jego wspólnicy wynajęli w Rostocku jacht od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników. Na żaglówkę według śledczych załadowali ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W czerwcu do sądu w Hamburgu trafił akt oskarżenia przeciw Serhijowi K., innemu uczestnikowi akcji, która doprowadziła do unieruchomienia Nord Streamu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że Wołodymyr Z. był wcześniej w polskich rękach. W październiku ubiegłego roku sąd w Warszawie zdecydował o wypuszczeniu go na wolność. Na koniec o tym, że tysiące wolontariuszy posprząta Wisłę i jej dopływy od źródeł po Bałtyk. Rozpoczyna się akcja Czysta Wisła. Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego jest wyraźnie mniej plastikowych śmieci. Cieszy się koordynator akcji w Puławach Dominik Dobrowolski.
3: Po tych pierwszych akcjach, które przeprowadziliśmy m.in. w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, wynika, że faktycznie, jeżeli chodzi o plastikowe butelki, ta redukcja jest taka na poziomie 95%. To jest dobra informacja o redukcji śmieci, ale jest też zła informacja. Mamy wrażenie, patrząc się na to, co zbieramy, że wzrosła ilość opakowań szklanych, jednorazowych.
0: Nadal można zgłaszać miejsca sprzątania, także grupy, które chcą wziąć udział w tegorocznej akcji.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środowe popołudnie z przewagą chmur. Popada przelotny deszcz, a na zachodzie i wybrzeżu możliwe są burze. Na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni.
5: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott.

0: Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po godzinie 14, a my wracamy teraz do sprawy, którą anonsowaliśmy w informacjach.
1: Stan dnia.
3: Będzie więcej zatrzymanych i zarzutów w sprawie Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystywania przez influencerów sławy do popełniania przestępstw, w tym o charakterze pedofilskim. Pierwsze zarzuty usłyszał dziś główny podejrzany, Stuart B., znany w sieci jako Stu. Krzysztof Polasik był na konferencji prasowej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, jakie zarzuty usłyszał youtuber?
4: Stu odpowie za 4 przestępstwa dokonane od 2015 do 2018 roku w tym czasie, czyli w czasie, kiedy był znanym w Polsce youtuberem nagrywającym m.in. filmy poświęcone grze Minecraft, popularnej właśnie wśród młodzieży. I to wszystko się łączy. Zarzuty dotyczą wykorzystania sławy do wykorzystania małoletnich. Dwukrotnie dopuszczenia się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijania dwóch małoletnich, więc mamy w sumie 3 osoby poszkodowane, bo to łączy się, jedna z tych ofiar jest ujęta w tych zarzutach dwukrotnie. Stuart B. nie przyznał się do winy i na ten moment nie złożył wyjaśnień. Stu przekazał śledczym, że chce zapoznać się dokładnie z przedstawionymi zarzutami. Wiadomo, że zostanie poddany badaniom psychiatrycznym i seksuologicznym. Jutro też sąd zdecyduje o przedłużeniu jego aresztu, bo przypomnę, że został zatrzymany w Wielkiej Brytanii jesienią 2023 roku i tam czekał na ekstradycję. To, co istotne, prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przyznał, że śledztwo w sprawie afery Pandora Gate dopiero nabiera tempa.
5: Nie są to pierwsze i ostatnie zarzuty w tej sprawie. Nie są to pierwsze i ostatnie czynności procesowe z podejrzanymi. Natomiast myślę, że te kwestie będą tutaj już szczegółowo finalizowane na przestrzeni najbliższych tygodni, jeśli nie miesięcy. Chcę podkreślić, że jest to bardzo szerokie postępowanie. Były przeprowadzane przeszukania, były przeprowadzane zabezpieczenia różnych nośników elektronicznych, których jest bardzo dużo.
4: Prokuratura przesłuchiwała m.in. youtuberów, którzy wiedzieli o niestosownych relacjach influencerów ze swoimi fanami. Z głównego śledztwa, w której podejrzanym jest Stu, wyodrębniono kilkanaście postępowań dotyczących innych osób i innych czynów, którymi zajęły się różne prokuratury na terenie Polski. Część została umorzona, co oznacza, że nie udało się udowodnić zarzucanych w nich czynów. Śledczy nie podają, o jakich celebrytów chodzi, ale wiadomo, że wśród osób uwikłanych w Pandora Gate, jak wynika chociażby z licznych materiałów publikowanych przez zainteresowanych internautów i youtuberów, są między innymi tacy influencerzy jak Marcin Dubiel czy twórca Fame MMA Patowalk Marcin Boxdel.
3: Krzysztof Polasik po konferencji prasowej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dotyczącej sprawy Pandora Gate. Bardzo dziękuję.
1: Komentarz.
3: Jest z nami dr Konrad Ciesiołkiewicz, Uczelnia Korczaka, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Jeśli chodzi o Pandora Gate, tak zwaną aferę Pandora Gate, nasz reporter przed momentem powiedział, że będzie więcej zatrzymanych i będzie więcej zarzutów. Czy to oznacza, że zaczęło się niejako czyszczenie cyfrowej stajni Augiasza?
6: Czy aż tak bardzo? Nie wiem. Mam oczywiście taką nadzieję. Państwowa Komisja monitoruje na tym etapie, na etapie postępowania przygotowawczego, tę sprawę, tak zwaną Pandora Gate. Ona ma swoje też liczne odpryski, o których pan redaktor przed chwilką, będący na konferencji dzisiaj prasowej, powiedział. I myślę też, konsultowałem to też z przewodniczącą Janą Napierałą, że na pewno będziemy dążyli do tego, żeby przystąpić do tej sprawy, jeżeli będą zarzuty już oczywiście i będzie akt oskarżenia, mam na myśli, bo zarzuty zostały dzisiaj postawione. Będziemy chcieli przystąpić na etapie sądowym i także na prawach oskarżyciela posiłkowego, jeśli tylko osoby pokrzywdzone będą sobie tego życzyły. Powiedział pan o stajni Augiasza. W jakimś sensie tak, dlatego że ta sprawa otworzyła oczy, myślę, bardzo wielu osobom na to, jak bardzo hybrydowym środowisku dzisiaj żyjemy, w jakim bardzo hybrydowym środowisku żyją osoby młode. Mianowicie tutaj wykorzystanie swojego autorytetu, budowanie relacji zaufania, a następnie wykorzystywanie jej w celach

0: także przestępczych, w tym przemocy seksualnej, zarówno w środowisku, jak rozumiem, online, jak i oczywiście krzywdzenia, w tym przypadku niestety kontaktowego poza środowiskiem cyfrowym. Także no, to wszystko składa się na taką hybrydę. Poza procesem karnym, czy też całym szeregiem procesów, o których słyszymy, w postępowań karnych, które mają miejsce. Wydaje mi się, że bardzo ważnym aspektem, który powinien być brany pod uwagę, jest też aspekt, powiedziałbym, zarządzania, regulacji, braku właściwej ochrony i standardów ochrony osób małoletnich w środowisku cyfrowym. To dotyczy też zarządzania wielkimi przedsiębiorstwami, bo ja przypomnę, że oskarżony dzisiaj i także inni, którzy są włączeni w tę sprawę i także mają status sprawców albo za chwilkę będą mieli status osób wskazanych jako sprawcy, to osoby, które były sowicie wynagradzane i finansowane przez działalności takiej, powiedziałbym, marketingowej, promocyjnej, reklamowej. Duże przedsiębiorstwa i wielkie marki, które też wszyscy znamy, finansowały działalność przez wiele lat tych właśnie tak zwanych bohaterów i całej grupy, bo ja przypomnę, że była to część grupy, która także produkowała i sprzedawała pod własną marką na przykład kosmetyki, oprzyrządowanie edukacyjne, oświatowe, materiały tak zwane edukacyjne, chociaż dzisiaj ciężko w to uwierzyć, także produkty spożywcze. Także no, była to zakrojona na szeroką skalę działalność o charakterze biznesowym, która nie powinna mieć miejsca, bo sygnały, przynajmniej w momencie, kiedy takie sygnały płynęły, interwencja właściwych organów i właściwych też, powiedziałbym, właśnie menedżerów odpowiedzialnych za procesy zarządzania, także zarządzanie ryzykiem, powinny tutaj mieć miejsce, a nie miały. I wydaje mi się, że to także powinno być dzisiaj przedmiotem dyskusji.
1: Twórcy internetowi często budują bardzo silną, bardzo bliską więź ze swoimi fanami. To stwarza, jak zakładam, szerokie pole do manipulacji. Ta sprawa, o której dziś mówimy, której się dziś przyglądamy, tak zwana Pandora Gate, to jest pierwsza tego rodzaju sprawa w Polsce dotycząca przestępstw na styku rzeczywistości i rzeczywistości cyfrowej. Dlatego właśnie jest tak istotna?
0: Tak, to jest jedna z pierwszych, a już na pewno pierwsza na tak dużą skalę, która z jednej strony pokazała, jak wiele dzieje się w środowiskach, których my jako dorośli często, opiekunowie, rodzice, nauczyciele, nie dostrzegamy. Chodzi o to, że przez dekadę byli to bożyszcze tłumów młodego pokolenia. No, całe pokolenie młodych ludzi wychowało się właśnie na tej grupie, między innymi na dzisiaj omawianym sprawcy, który był idolem, w związku z tym no, tego rodzaju idol, z tego rodzaju idolem buduje się relację, którą nawet jeżeli ona jest zapośredniczona w środowisku cyfrowym, to buduje się relację zaufania. Krzywdzenie, szczególnie krzywdzenie seksualne, ma miejsce przede wszystkim w relacjach, które są relacjami zaufania właśnie. To znaczy dziecko, młody człowiek, nastolatek najczęściej w 9 na 10 przypadkach zna i ufa sprawcy. W tym przypadku mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju sytuacją. Oczywiście ona jest nieco inna, nowa, mająca też miejsce dzisiaj na szeroką skalę, czyli właśnie zaufania budowanego najpierw często pośrednio w środowisku cyfrowym, gdzie te bariery właśnie szybko pękają, ale, ale następnie często także przechodzi tego rodzaju sprawca do relacji kontaktowej offline, poza siecią. I w tym przypadku, jak rozumiem także z opisów tej sprawy, tego rodzaju kontakt także miał miejsce, bo ja przypomnę, że idol dzisiaj omawiany, tak zwany idol, czy osoba wskazana jako sprawca, była osobą, która także organizowała liczne wydarzenia, czyli z tego świata online bardzo łatwo było zbudować sobie kontakt, także taki offline'owy, bym powiedział. No, typowe działanie celebryckie, które dzisiaj ma miejsce na szeroką skalę. My, mam na myśli pokolenie osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, często w ogóle nie mamy świadomości, kto takim idolem jest. I tak to miało miejsce w 2023 roku, kiedy ta afera, panie redaktorze, wybuchła. To znaczy dla wielu dzieci to był szok. Bardzo ważne dla nich wydarzenie to było. Stała się rzecz no, niewyobrażalna. Natomiast dorośli do momentu, kiedy ta historia nie ujrzała światła dziennego aż tak medialnego, to w ogóle nawet nie wiedzieli, że cokolwiek się wydarzyło, nie rozumieli po prostu tej sytuacji. To też pokazuje, jak ogromna różnica, prawda, w dynamice tego, co jest ważne dla młodych i co jest ważne dla osób dorosłych. Także często nauczyciele w szkole nie potrafili zareagować, bo nawet nie wiedzieli, że mogą, że powinni zareagować i interweniować. Na szczęście w momencie, kiedy to nabrało już takiego medialnego medialnego zainteresowania. Bardzo duża część pedagogów też prowadziła właściwe interwencje, dialogi w szkołach. Sam w niektórych z nich uczestniczyłem.

0: tyłem, więc wiem, że tego rodzaju działania były podejmowane. Ale z opóźnieniem, niestety.
1: Zastanawiam się, czy można w jakikolwiek sposób tę sytuację unormować, uregulować, żeby nie stać się luddystą, bo w internecie przecież sporo jest wolności. To jest zresztą zaleta internetu, którą wielu podnosi. Z drugiej strony dziś kompetencje schodzą na dalszy plan. Wystarczy charyzma, wystarczy pomysł i można na przykład przekonywać, że żelkami da się wyleczyć Hashimoto. Jak znaleźć złoty środek?
0: O, czy ten złoty środek jest możliwy, to jest dyskusyjne. Na pewno dzisiaj funkcjonujemy w środowisku i w świecie, w którym w zasadzie każdy sektor objęty jest standardami ochrony osób małoletnich. Każdy, nie mam na myśli tylko tych formalnych wynikających z ustawy, ale w ogóle wszelkie standardy, każda branża, branża zabawkarska, spożywcza, cały sektor zdrowia, cały sektor oświaty, wychowania jest oparty na etapach rozwojowych młodego człowieka, które szanuje i dopasowuje do nich właściwie interwencje. Jedyną przestrzenią, która jest pozbawiona jakichkolwiek praw w tym zakresie, jakichkolwiek polityk ochrony, to jest właśnie sektor cyfrowy. I wydaje mi się, że to jest naprawdę najwyższa pora, mówimy o tym od dawna, żeby to w jakiś sposób unormować. To mogą być samoregulacje, to musi być akt na usługach cyfrowych. Mówię o tym dlatego, że on obowiązuje w Unii Europejskiej, ale prezydent w polskich warunkach zawetował ustawę wdrażającą. Akt o usługach cyfrowych, która wdrażała taki mechanizm też skargowy, który umożliwiał stanięcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej po stronie obywateli, także osób małoletnich. Artykuł 28 aktu o usługach cyfrowych mówi o szczególnej ochronie obowiązku, szczególnej ochrony osób małoletnich. On niestety w tym przypadku nie ma egzekucji w Polsce, nad czym bardzo bolejemy. No, więc na dzisiaj możemy, powiedziałbym tak, wywierać presję na to, żeby takie regulacje i standardy ochrony wprowadzać, szczególnie safety by design zasady, to znaczy takie, żeby produkty i usługi online od pierwszego momentu projektowania uwzględniały interes osoby małoletniej, czyli jego ochronę po prostu. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Natomiast chcę powiedzieć, panie redaktorze, jeszcze drugiej, tym, co nam zostaje wszystkim. Od września wchodzi do szkoły edukacja medialna z językiem polskim jako kluczowym przedmiotem w tym zakresie, ale także rozproszona w innych przedmiotach. To jest bardzo ważny moment zmiany. Edukacja zdrowotna, powszechna i obowiązkowa i bardzo dobrze. Na niej również będą się młodzi ludzie uczyli, w jaki sposób budować relacje, zdrowe relacje, również w środowisku cyfrowym. Ten komponent cyfrowy jest tam bardzo, bardzo wyraźny. I pierwszy raz od kilku lat do polityki oświatowej państwa weszła higiena cyfrowa, więc korzystajmy z tego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna zmiana. Chcielibyśmy znacznie więcej, no, ale nie od razu,
1: tak,
0: prawda?
1: Kraków zbudowano, nawet cyfrowy. Tak, to prawda, dorosłym też takie zajęcia by się przydały, a ja nabieram nerwowo powietrza, bo mamy już nieco ponad minutę. Chciałbym jeszcze o jeden wątek zapytać, bo sprawa Stu wpisuje się w szerszy kontekst funkcjonowania najmłodszych w sieci. W Stanach Zjednoczonych trwa przecież jeden z najgłośniejszych procesów przeciwko koncernowi Meta, który został oskarżony o to, że pomimo iż miał wewnętrzne badania i wiedział, że jego algorytmy oraz platformy społecznościowe są uzależniające i wpływają destrukcyjnie na psychikę dzieci, nic z tym nie zrobiono. Koncern oczywiście się nie zgadza, stwierdzając, że właściwie są przekonani, że dowody potwierdzą ich wieloletnie zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi. Wierzy pan Mecie?
0: Nie za bardzo, delikatnie mówiąc. Oczywiście stoimy po stronie osób pokrzywdzonych. My także widzimy to w raporcie Internet Dzieci, który wydawaliśmy jako Państwowa Komisja Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Polskie Badanie Internetu, PTU, Gemius, że deklaracje wielkich przedsiębiorstw cyfrowych dotyczące na przykład osób małoletnich obecnych u nich w platformach, ja przypomnę, wiek dostępu to 13 rok życia, a stan faktyczny to są dwa różne światy. Deklaracje mówią o tym, że nie ma tam osób poniżej 13 roku życia, bo tak mówią regulaminy, a my pokazujemy w raporcie już drugi rok z rzędu, że około 1 400 000 dzieci poniżej tego wieku jest tam absolutnie regularnie obecnych, najczęściej zresztą korzysta z treści na przykład pornograficznych w tym przypadku i najdłużej, najwięcej przeciętnie spędzają tam czasu, więc ten rozjazd deklaracji jest bardzo poważny. Dzisiaj faktycznie jest to środowisko, mam na myśli platformy społecznościowe, dla zbyt młodych osób bardzo wysokiego ryzyka. Ten proces jest bardzo ważny i ma charakter pedagogiczny. Bez wątpienia organy Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygląda się mu bardzo precyzyjnie, a w polskich warunkach UODO, Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, ale także my jako Państwowa Komisja będziemy wyciągać wnioski, dlatego że one będą miały wpływ także na nasze funkcjonowanie i na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w Polsce w środowisku właśnie platform
1: i
0: cyfrowych.
1: To może być proces o zasięgu globalnym, oby taki się okazał. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Bardzo panu dziękuję. Doktor Konrad Ciesiołkiewicz, Uczelnia Korczaka.

0: Stan dnia.
1: 24 minuty po godzinie 14. Kolejnych 12 rannych osób ze szpitala na Węgrzech przyleci na lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa, a stamtąd karetkami zostanie przetransportowanych do 3 szpitali w Rzeszowie. Takie informacje przekazała dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kasparczyk.
2: 21 osób rannych, poszkodowanych w wypadku zostało przetransportowanych do Polski, do Rzeszowa w poniedziałek. 5 z tych osób, z tych 21 osób już trafiło bezpośrednio do szpitali. Kilka osób już, część z tych osób już opuściła szpital. Dzisiaj 12 osób to są osoby, które były w znacznie poważniejszym stanie niż te osoby transportowane samolotem specjalnym w poniedziałek. Te osoby musiały być transportowane wszystkie w stanie leżącym ze specjalnym zabezpieczeniem medycznym i zespołami medycznymi na pokładzie. 5 osób zostaje, 2 będziemy transportować w piątek. 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu. I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Ja dodam, lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie i tak, żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem też jakby zaleceń terapeutycznych wdrażanego leczenia, ale również pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie można zakwalifikować do transportu.
1: Węgierski sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu kierowcy polskiego autokaru, który uczestniczył w tragicznym wypadku na autostradzie M3. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej ze skutkiem śmiertelnym. W związku z tym, że zarówno podejrzany, jak i wszystkie osoby poszkodowane to obywatele Polski, prokuratura okręgowa w Krośnie występuje o oficjalne przejęcie śledztwa od węgierskich organów ścigania. Mówiła na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Prokurator z prokuratury okręgowej w Krośnie, nadzorujący śledztwo w sprawie katastrofy polskiego autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech, otrzymał w dniu dzisiejszym od prokuratora prokuratury rejonowej w Miszkolcu informacje potwierdzające fakt zatrzymania i przedstawienia zarzutu kierowcy autokaru polegającego na nieumyślnym spowodowaniu wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Ponadto na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Miszkolcu z dnia 18 sierpnia zastosowany został wobec kierowcy autokaru środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca, to jest do dnia 18 września. Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania pasażerów oraz organizatorów wycieczki. Dalsze informacje w śledztwie będę mogła przekazać Państwu po otrzymaniu dokumentacji ze strony węgierskiej. Tak jak powiedziałam na wstępie, na razie zostały nam przedstawione informacje. Natomiast w dalszym ciągu czekamy na dokumenty, w tym zawnioskowane w europejskim nakazie dochodzeniowym. Tak jak powiedziałam, w tym momencie prokurator pracuje nad wnioskiem o przejęcie ścigania w tej sprawie. Ten wniosek po sporządzeniu zostanie niezwłocznie skierowany na ręce pana ministra polskiego, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który następnie rozważy przedłożenie tego wniosku pani minister sprawiedliwości na Węgrzech. I jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia, do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, czyli dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez

0: stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana i termin tego tymczasowego aresztowania biegnie od momentu przejęcia tej osoby na terytorium Rzeczpospolitej. Zarówno podejrzany z informacji uzyskanych już oficjalnie z prokuratury rejonowej w Miszkolcu, jak i wszyscy pokrzywdzeni są obywatelami polskimi. Dlatego też w naszym przekonaniu istnieje po naszej stronie interes wymiaru sprawiedliwości, by przejąć to śledztwo.
1: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jak już Państwo słyszeli, polscy śledczy zabiegają o przejęcie dochodzenia w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie wystosowali do ministra sprawiedliwości i trafi on do strony węgierskiej, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie. Jak mówi Marta Kolędowska-Matejczuk, rozpoczęły się przesłuchania świadków wypadku.
0: W tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych pasażerów autokaru.
3: 12 poszkodowanych w tym wypadku będzie dzisiaj w kraju. Część rannych już przyleciała. Wszyscy trafią do rzeszowskich szpitali, zapowiada wiceministerka zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski. 2 osoby będą mogły opuścić szpitale w piątek.
3: Przedwczoraj do kraju wróciła pierwsza grupa poszkodowanych. Było to 21 osób, które nie odniosły poważnych obrażeń. Kierowca rozbitego autokaru jest w areszcie tymczasowym na Węgrzech. W wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zginęło 12 osób. Wprowadzenie nowej stawki podatku PIT i zmiany w rozliczaniu ryczałtu to główne założenia rządowej propozycji zmian podatkowych. Jak zapowiada premier Donald Tusk, mają one odciążyć klasę średnią. Minimalne zmiany w podatkach to dobry kierunek, ponieważ stan budżetu nie pozwala na więcej. Tak mówił na naszej antenie ekonomista Adam Ruciński.
5: Próg, który został podniesiony, to praktycznie jest indeksacja. Bardzo dobra, co do tego nie ma też wątpliwości, nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Pojawia się drugi próg podatkowy, nieco wyżej, bo 150.
3: Rządowy projekt zakłada nową skalę PIT do 130 tysięcy złotych rocznie. Pozostanie stawka 12%, do 150 tysięcy 24%, a powyżej tej kwoty 32%. Łódź wypowiada wojnę sztucznej inteligencji. Zdaniem przedstawicieli tamtejszego magistratu wiele osób nadużywa AI, aby zasypywać urząd niepotrzebnymi pytaniami. Paraliżuje to jego codzienną pracę. Dlatego radni z Łodzi domagają się od rządu odpowiednich regulacji prawnych, mówi przewodniczący rady Bartosz Domaszewicz.
6: Jedną z nich powinno być oznakowanie takich materiałów wyraźną informacją, że są one wygenerowane bezpośrednio przez silnik sztucznej inteligencji. Po drugie, to, żeby autor takiego dokumentu brał odpowiedzialność za treść dokumentu, który podpisuje.
3: Nadzwyczajną sesję w tej sprawie zaplanowano na 26 sierpnia. Informacje o 15 przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro. Dorota Wojtalczyk.
7: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Po reklamie.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 34 minuty po godzinie 14. Wracamy do sprawy.

0: spraw politycznych.
1: Komentarz.
0: Naszym gościem jest Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pana serdecznie. Dziś rządzący ogłosili zmiany w podatkach. Został podniesiony próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzona stawka 24% podatku dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Donald Tusk mówił, że to miałoby przynieść pewną ulgę budującej się, rozrastającej się klasie średniej. Czy klasa średnia w pana odczuciu to zauważy i rządzącym podziękuje?
2: Zauważyć zauważy. Jest to oczywiście pewna ulga i pewna taka też ucieczka w bok od tego dylematu, który przed Donaldem Tuskiem i Andrzejem Domańskim postawiła Katarzyna Pełczyńska na Łęczy, tak naprawdę żądając w ramach koalicji podniesienia tego progu podatkowego. Pytanie jest za to ważniejsze, to drugie, które pan redaktor postawił. Czy rządzącym za to klasa średnia podziękuje? A tu już bym miał różne wątpliwości.
0: A z czego one wynikają, owe wątpliwości?
2: No, to nie jest tak duża zmiana, jaką na pewno sama Koalicja Obywatelska w 2023 roku obiecywała. Jeżeli sobie policzymy, to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy dla budżetu to jest mniej więcej 5 razy droższa operacja niż ta, którą w tej chwili dostaliśmy, czyli tyle razy mniejsza będzie ta ulga, a zarazem przy okazji tej modyfikacji progów podatkowych usłyszeliśmy, że do końca kadencji nie ma szans na podniesienie kwoty wolnej.
0: Ale z drugiej strony może rządzący powiedzą, wprowadziliśmy zapowiadane zmiany, późno, bo późno, może nie w takim kształcie jak pierwotnie zakładano, ale jednak, i tu może pojawić się modne w polityce bardzo słowo, którego szczerze nie znoszę, dowieźliśmy.
2: Sprawczość, też kolejne piękne polskie słowo. Tak, no oczywiście, że tak będzie i przyznam szczerze, że doceniam też taki kunszt polityczny, taktyczny tego, jak udało się Donaldowi Tuskowi uciec z tego narożnika, w którym rząd chciała tak naprawdę większego koalicjanta postawić Katarzynę Połczyńską na Łącz z Polski 2050, bo ewidentnie Tusk nie chciał po prostu zgodzić się na to podniesienie progu do 140 tysięcy, bo wtedy to byłby sukces Katarzyny Połczyńskiej na Łęcz i Tusk by musiał pokazać, że to nie on tak naprawdę daje tą ulgę klasy średniej, ale że wywalczyła to mała partyjka. A teraz Tusk może powiedzieć, to co proponowała Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, to był zły pomysł, nieprzeliczony, nie zna się na podatkach. My usiedliśmy z ministrem finansów, wszystko policzyliśmy i ta ulga będzie dotyczyła aż 3,5 miliona przedstawicieli klasy średniej.
0: Czy zgadza się pan z tymi, którzy widzą w tych rozwiązaniach także pułapkę zastawioną na prezydenta Nawrockiego? Bo z jednej strony, tak jak pan wspomniał, to ma być jakaś ulga dla ponad 3 milionów obywateli. Z drugiej strony te zmiany wprowadzają też podatek na firmy, na koncerny.
2: Dla tych, które zdecydowanie najwięcej zarabiają, więc prezydent będzie musiał tutaj rzeczywiście wyważyć, czy ważniejsze jest ulżenie tej klasie średniej, powiedzmy sobie nieduże, ale jednak i rząd będzie bardzo starał się pokazywać, jak wielka to jest ulga i będzie prowadził taką kampanię informacyjną, że teraz wszystko zależy od prezydenta. No a z drugiej strony rzeczywiście no, prezydent jest trochę zakładnikiem też swojej deklaracji toruńskiej, którą podpisał u Sławomira Mencena, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków, a tutaj zarazem będzie jednak znaczna podwyżka podatków dla największych firm. Nie powiedziałbym, że to jest taki dylemat, z którego nie da się wyjść i prezydent też pewnie znajdzie tu jakieś wyjście i ostatecznie tę zmianę moim zdaniem podpisze. No, dlatego, że Polakom da się łatwo wyjaśnić, dlaczego te największe korporacje, mówiąc, że to są zagraniczne korporacje, że to pieniądze często, które i tak są, były wyprowadzane z Polski i one zostaną opodatkowane i myślę, że prezydent znajdzie to wyjście.
0: A Konfederacja temu rozwiązaniu przyklaśnie? Zgodzi się z taką argumentacją?
2: No wydaje mi się, że nie do końca. No, Konfederacja, tak zresztą jak i PiS, będą pokazywali dziury w tej całej logice i będą chcieli pokazywać, że tak właściwie to rząd uciekł z tego problemu i że raczej to jest przedstawione, będzie przedstawione przez opozycję.

0: pozycję nie jako ulga dla klasy średniej, tylko jako powiedzenie pieniędzy nie ma i nie będzie. Chcieliście ulgi tak naprawdę podwyższonej kwoty wolnej, a dostaliście niewielką ulgę i jeszcze jeden próg podatkowy. No ale jeśli zapytać ekspertów, a my to oczywiście w Rzeczpospolitej już zrobiliśmy, nawet przed tą ogłoszoną decyzją, pytaliśmy, co z pośrednim progiem, czyli drugim progiem i trzecim, no to zdecydowana większość ekonomistów, z którymi rozmawialiśmy, jest wielkimi zwolennikami takiej sytuacji. No powrót do tych trzech progów w PIT-cie będzie jednak przez ekonomistów i przez także budżet państwa przyjęty bardzo pozytywnie.
1: A wspomniany już prezydent Karol Nawrocki sugeruje, że po przyszłorocznych wyborach Donald Tusk straci władzę. Premier już teraz proponuje jedną listę dla swoich zwolenników. Zresztą z najróżniejszych sondaży wynika, że jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej i wyborców PSL-u, zdecydowana większość jest za wspólnym startem obu partii. Czy to przesądza sprawę?
0: Sondaże przesądzą sprawę.
1: No
0: I to takie robione raczej na wiosnę niż na jesieni, czyli na pół roku przed wyborami. Im będzie trudniejsza sytuacja koalicji, im bardziej będą rosły w siłę kolejne prawicowe ugrupowania, bo przecież mamy rozłam, który tak naprawdę nie osłabił prawicy, a wręcz ją sondażowo, można powiedzieć, na razie wzmacnia, tym większa będzie presja na wspólną listę. I my to też słyszymy. Oficjalnie politycy PSL-u mówią, nigdy przenigdy idziemy sami, będziemy budowali jakąś nową trzecią drogę, a nieoficjalnie, jak tak się podpyta, no to rzeczywiście jest ta obawa, że tylko wspólna lista i to nawet wspólna lista z lewicą może okazać się sensownym rozwiązaniem. Nikt tego nie powie oficjalnie, nie powie tego też lewica, która za wszelką cenę też chce się odróżniać od Donalda Tuska, która najgłośniej w koalicji krytykowała pomysł transferu prawej ręki premiera Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, która boi się tego, że jak się za bardzo zbliży do Koalicji Obywatelskiej, to wtedy za mocno urośnie partia Razem, czyli ich lewicowa opozycja, no ale koniec końców zdecydowanie zdecydują sondaże.
1: Czyli jak długo się da, poszczególne partie będą hołubiły własną odrębność, własną osobność, a jak się stanie przed samymi wyborami, pokażą wewnętrzne najpewniej sondaże.
0: No tak jest, no. Nie wydaje się, że na razie koalicja zmierza ku jakimś optymistycznym scenariuszom i też nie postawiłbym tezy, tak jak pan redaktor pytał, czy klasa średnia będzie się z tej zmiany cieszyła i podziękuję rządowi. Nie postawiłbym tezy, że ta zmiana podatkowa też jakoś ten trend przełamie.
1: Do Macieja Berka, o którym pan wspomniał, jeszcze wrócimy, ale teraz chciałbym przyjrzeć się drugiej strony sceny politycznej. Powołanie Ministerstwa do Spraw Migracji i Asymilacji, utworzenie odrębnej służby deportacyjnej, wprowadzenie rocznych limitów imigracji zarobkowej oraz zasady bezwarunkowej asymilacji zaproponowali posłowie klubu Rozwój Plus. Do propozycji byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego stronników odniósł się dziś urzędujący szef rządu Donald Tusk.
2: U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Pewnie już państwo zapomnieli o tym, że Mateusz Morawiecki, zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę i to dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Te decyzje Morawieckiego, one osiągały poziom setek tysięcy rocznie. A pseudozapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca. Myśmy ograniczyli do prawie do zera i jeden, i drugi proceder. Państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją. Więc pan Morawiecki w mojej ocenie jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos. Najlepiej niech robi filmiki z panem ministrem, który dzisiaj pokazuje, jak się gotuje jakieś pierogi, a który odpowiadał za handel wizami w jego rządzie.
1: Filmiki zresztą w polityce są dość popularne i dość powszechne. To, że premier skrytykuje swojego poprzednika, było mniej lub bardziej oczywiste. Ale zastanawia mnie inna kwestia. Czy dziś jeszcze sprawa migracji kogokolwiek porusza?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo widzieliśmy już nawet rok temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość myślało, że da się na tej sprawie rzeczywiście poszybować w sondażach i w

0: wakacje próbowało skrzyknąć jakiś duży wiec, prawda, na wrzesień w sprawie granicy niemieckiej i wtedy można powiedzieć, że ten temat rzeczywiście ich nie poniósł i ten wiec był jedną wielką porażką. Tam politycy PiS-u oczywiście się bronili, że chodziło o to, żeby sprawdzić, jak kadry działają, struktury i że nie można mówić o porażce, ale potem dziwnym trafem już w ogóle do sprawy migracji nie wracali. I ja myślę, no po pierwsze, no to co usłyszeliśmy, co powiedział Donald Tusk, no to ewidentnie Mateusz Morawiecki w terminologii piłkarskiej premierowi wystawił do pustej, no bo trudno było go za to nie zaatakować. No sam rzeczywiście odpowiadał, byłby szefem rządu, który najwięcej migrantów do Polski sprowadzał, a teraz chce powoływać Ministerstwo do Spraw Migracji i ją mocno ograniczać. Ale myślę, że po prostu Morawiecki nie robi tego dlatego, że wie, że temat migracji jakoś, jak to się mówi w polityce, bardzo grzeje, czyli interesuje naprawdę wyborców w tej chwili, ale on to robi po to, żeby pokazać prawicowemu elektoratowi, że on wciąż jest po tej stronie i odpowiada na zarzuty, które pojawiły się z Prawa i Sprawiedliwości, że on to właściwie bardziej atakuje nas, czyli PiS, niż rząd Donalda Tuska. To on teraz chce się pokazać, że on gra w tej wielkiej prawicowej drużynie pod patronatem Karola Nawrockiego i że możemy się w różnych rzeczach na prawicy różnić, ale tak naprawdę to my walczymy z tym strasznym rządem. I spodziewam się, że ta taktyka będzie kontynuowana. Tak słyszymy z Rozwoju Plus. Oni teraz będą za wszelką cenę pokazywać, że wrogiem nie jest PiS, ale Donald Tusk i będą podnosili właśnie takie typowo prawicowe postulaty.
1: Padło już dziś w naszej rozmowie sformułowanie wspólna lista, tyle że rozmawialiśmy o tej liście w kontekście ugrupowań centrowo-lewicowych, powiedzmy, czy od centrum do lewej strony. Wyobraża pan sobie podobne rozwiązanie po prawej stronie?
0: Tylko pakt senacki.
1: Nic ponadto?
0: Nic ponadto, to się nikomu nie opłaca. Często pokazuje się w mediach, szczególnie liberalnych, że tutaj Jarosławowi Kaczyńskiemu by na takiej wspólnej liście zależało i że on się nawet zgodzi z pójść na liście z Grzegorzem Braunem. Ale to nie będzie się opłacało Grzegorzowi Braunowi. To nie będzie się opłacało Konfederacji. O ile pakt senacki da się wyjaśnić wyborcom, tym wyborcom buntu, którzy głosują przeciwko Tuskowi przeciwko Kaczyńskiemu. Oni chcą mieć właśnie prawicową partię, które będą w opozycji także do tego prawicowego establishmentu. Ale da się im oczywiście powiedzieć, że to jest tylko zgoda taktyczna, że nie atakujemy się, wystawiamy po prostu swoich kandydatów w poszczególnych okręgach i nie ma kontrkandydatów z innych partii prawicowych. I myślę, że dla prawicowego wyborcy to jest do przełknięcia bez problemu. Ale wspólna lista do Sejmu po pierwsze nie opłaca się nikomu arytmetycznie, a po drugie byłaby nie dałoby się tego wyjaśnić. Wyborcy Grzegorza Brauna na wspólną listę z PiS-em by po prostu nie zagłosowali.
1: Rozumiem, że to rozdrobnienie karmi ego, ale pan też wspomniał, że arytmetycznie by się to nie opłacało. Na pewno, bo jednak nasz system punktuje najsilniejszych.
0: No to nie chodzi o system, to chodzi o demobilizację wyborców. O ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że wyborcy rządowi w strachu przed Grzegorzem Braunem czy przed PiS-em, a nawet pewnie u niektórych będzie strach przed Morawieckim, który będzie mógł utworzyć rząd z Jarosławem Kaczyńskim, zacisną zęby i zagłosują na wspólną listę od lewicy do PSL-u, o tyle nie jestem w stanie sobie wyobrazić braku demobilizacji po prawicowej stronie. Bardzo duża część wyborców Konfederacji nie chce głosować na Morawieckiego, duża część Brauna na Kaczyńskiego i duża część wyborców PiS-u nie chce głosować na Mentzena.
1: No tak, to będzie ciekawa jesień, to będzie bardzo ciekawy kolejny przyszły rok. A jeśli chodzi o sprawy tu i teraz, ma pan wrażenie, że przyszłość już niepolityczna Macieja Berka doprowadzi do pewnych dalszych napięć w koalicji, bo pojawiły się zapowiedzi polityków lewicy przede wszystkim, to były najgłośniejsze, że nie chcą wchodzić w buty Prawa i Sprawiedliwości, ale ma się wrażenie, że jakby one trochę cichły.
0: Też mam takie wrażenie. Sprawa wyglądała tak, że jak to zostało zaproponowane na spotkaniu liderów, słyszymy ze wszystkich stron, zostało to przyjęte bez żadnego protestu, liderzy się na to zgodzili, a dopiero kiedy przekazali to swoim partiom, to teraz mogą być dwa scenariusze, nie wiem, który jest prawdziwy. Albo naprawdę był duży opór, szczególnie w lewicy, przeciwko takiemu rozwiązaniu i Czarzasty był przekonywany, żeby protestować, co potem zresztą wydaje się, że uczynił ustami Anny Marii Żukowskiej.

0: albo rzeczywiście doszli do wniosku, że to wizerunkowo może dla nich źle wyglądać i trzeba się od Platformy odróżnić. I ten protest był taki bez dużego entuzjazmu.
1: Jeśli chodzi o rozgrywki partyjne, to jest oczywiście jedna strona medalu, ale są też wyborcy. Czy oni jakoś poczują się być może rozczarowani, być może trochę zawiedzeni, że jednak mimo pomysłów, żeby wprowadzić czteroletnią kadencję dla byłych polityków, zanim ewentualnie dołączą do Trybunału Konstytucyjnego, teraz dzieje się coś zupełnie innego, co jest wbrew wcześniejszym zapowiedziom?
0: To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo jeśli by tak było, jeśli te straty wizerunkowe rzeczywiście przełożą się na demobilizację, przełożą się na głośniejszy niż do tej pory taki wyraz sprzeciwu środowisk prawniczych, bo jak my rozmawiamy z prawnikami, z konstytucjonalistami, z ludźmi, którzy angażowali się za walką o niezależne sądownictwo, no to raczej słyszymy krytykę. To są naprawdę najwierniejsi z wiernych i najtwardsi z najtwardszych, którzy ten pomysł nawet w rozmowach takich nieoficjalnych wspierają i mówią, że inaczej się nie da. Nawet wśród ludzi, którzy byli zwolennikami, nie wiem, siłowego przejęcia Trybunału, jak ostatnio rozmawiałem, to słyszałem bardzo duży znak zapytania w jednej z rozmów, że okej, dobrze, generalnie się zgadzam, ale jaki na to jest plan? W jaki sposób Maciej Perek ma ten Trybunał odbić? Co dalej? Przecież to będzie nieskuteczne. Więc jeśli te głosy przez najbliższe miesiąc, tak, do wyboru Macieja Perka do TK będą coraz głośniejsze. Ludzie będą widzieć, że jest tutaj jakaś dezorientacja, że nie wiadomo właściwie, jaki ma plan Donald Tusk. A na koniec, i to jest chyba ważne, zobaczymy tą nieskuteczność, bo jeśli uda się Donaldowi Tuskowi dzisiejszy kryzys wizerunkowy w związku z tym, że rzeczywiście zarzucane jest mu bardzo powszechnie, że wchodzi w buty PiSu, a Maciej Perek, którego osobiście bardzo cenię, no jednak staje w podobnej roli jak Krystyna Pawłowicz, mój kolega Piotr Szymaniak, którego uważam za najlepszego dziennikarza prawnego, przekonuje mnie, że to jest dokładnie ta sama rola i tu nawet nie trzeba mówić, że w podobnej. Ale na końcu, jeśli się okaże, że Donald Tusk skutecznie odbije Trybunał Konstytucyjny, że ten Maciej Perek będzie pierwszym skutecznym człowiekiem wprowadzanym do instytucji praworządnościowych, no to myślę, że przekuje ten dzisiejszy kryzys w sukces. Tylko ja tego planu nie widzę, nikt z kim rozmawiam tego planu nie widzi i jeżeli to się nie uda, to Donald Tusk no, cnotę straci, rubelka nie zarobi. Zostanie w tych butach PiSu, a na koniec jeszcze się okaże, że jego słowa o twardej grze to jest tak naprawdę, były tak naprawdę rzucane na wiatr.
1: No właśnie, i zastanawiam się, czy gra jest warta świeczki, bo rysa wizerunkowa, co najmniej rysa wizerunkowa może się pojawić, a właściwie już jest dostrzegalna. A czy Maciej Perek byłby w stanie jakoś wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości jakoś definitywnie? To jest kwestia otwarta.
0: No ja tego nie widzę. Nikt, z kim rozmawiam, tego nie widzi. Domyślam się, że w grę może wchodzić tak zwane siłowe przejęcie Trybunału, czyli tak naprawdę doprowadzenie do postawienia zarzutów prezesowi Święczkowskiemu, jakieś aresztowanie go, tak, wprowadzenie swoich ludzi. Może, jak niektórzy twierdzą, słyszałem to też od niektórych senatorów, powołanie, prawda, alternatywnego trybunału i obalenie tego, który istnieje, ale wszystkie te pomysły, jak sobie je analizuję, brzmią niesamowicie ryzykownie, nie tylko pod względem wizerunkowym, ale no pod względem tego, co władza robi z instytucjami, no nie powiem niezależnymi, bo Trybunał Konstytucyjny od dawna nie jest niezależny. Wydaje mi się, że dużo bardziej prawdopodobne jest to, że Donaldowi Tuskowi cała ta gra, zabawa w Perka, mówiąc eufemistycznie, odbije się czkawką, niż że w jakikolwiek sposób będzie mógł przekuć to w polityczny sukces.
1: Gierki słowne się pana i mają, słyszę. Mamy w Polsce, myślę, całkiem sporo prawników z autorytetem, z doświadczeniem, takich, którzy zdobyli ogromną wiedzę, dzielą się tą wiedzą na uczelniach tu czy tam, bo przecież mamy kilka znakomitych wydziałów prawa i myślę, że tych kilkanaście osób, które mogłyby zasilić Trybunał Konstytucyjny, a które nie epatowałyby swoim podejściem politycznym do życia i wykonywanego zawodu, na pewno można by bez trudu znaleźć. Ale to się nie udaje, bo nikomu na tym nie zależy?
0: No nie wiem, ostatnio słyszałem, jak senator Trela mówił, że wcale nie tak łatwo jest znaleźć takich ludzi.

0: że nikt nie chce wchodzić w tę rolę właśnie takiego twardego gracza w Trybunale i się z tymi niepoprawnie powołanymi sędziami użerać. I że gdyby nie Berek, to kto miałby tam iść? Ale mi też się nie chce w to wierzyć. W sensie domyślam się, że nawet taka twarda gra, twarda polityka mogłaby być oparta na kimś innym niż człowiek, którego jeszcze niedawno sam premier nazywał swoją prawą ręką w rządzie.
1: To, że ktoś nie chce wchodzić w buty twardego zawodnika, który miałby sprzątać w Trybunale, to mniej lub bardziej rozumiem, a nawet chyba bardziej. Ale ja myślę raczej o nowym rozdaniu. Przecież kiedyś w polityce pojawiał się postulat resetu. Jak rozumiem, to już jest przeszłość i do tego raczej nie wrócimy.
0: Co więcej, powiem, że nie mamy w Rzeczpospolitej wątpliwości, wielokrotnie o tym różni nasi dziennikarze pisali. Reset, jakaś forma porozumienia, jest jedyną sensowną drogą z tego galimatiasu. Nie da się inaczej tej sprawy rozwiązać niż poprzez zresetowanie Trybunału Konstytucyjnego. I jeśli Donaldowi Tuskowi wydaje się, że jest w stanie to zrobić siłowo, no to moim zdaniem podejmuje zbyt duże ryzyko i na tym bardzo mocno straci. Ale wybór Macieja Berka pokazuje, że absolutnie nie chce iść w stronę resetu, a nie porozumienia.
1: A też sam reset jakoś w dyskusjach politycznych się nie poprawia, nie pojawia. Być może zostały przeprowadzone badania, tu wracam do początku naszej rozmowy, i wynika z nich, że akurat takimi koncyliacyjnymi rozwiązaniami nikt zainteresowany nie jest, bo nie przynoszą rozpoznawalności i nie prowokują burzliwych dyskusji. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Wszystkiego dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl.
12: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Cyberprzestępstwa, oszustwa, wojna kognitywna i bezkarne kłamstwa oraz ranking szpiegów. Gościem będzie analityczka mediów społecznościowych Anna Mierzyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany w systemie podatkowym. Rząd proponuje m.in. podwyższenie drugiego progu. Wracają do Polski śmigłowcami LPR. Ranni w wypadku autokaru na Węgrzech trafiają do szpitala w Rzeszowie. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 99 lat. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszamy. Pół miliona Polaków zyska na nowej skali PIT i podniesieniu drugiego progu, tak twierdzą przedstawiciele koalicji rządzącej. Wśród propozycji znalazły się również podwyżka podatku CIT dla największych firm oraz zmiany w ryczałcie. Opozycja propozycje krytykuje i twierdzi, że uderzą one w całą gospodarkę.
2: Rząd zapowiada nową stawkę podatkową i wyższy drugi próg, co jak podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach pracujących.
3: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
2: Środki na te zmiany mają pochodzić m.in. z wyższego podatku CIT dla największych koncernów oraz obniżenia limitu ryczałtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew w Kuźmiuk uważa to za cios w sektor prywatny.
4: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. To jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
2: Według zapowiedzi rządu nowe przepisy podatkowe miałyby zacząć obowiązywać od 2027 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Dobiega końca ewakuacja poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do tragedii doszło w niedzielę. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Akcja wymagała precyzyjnego planu, mówił dziennikarzom dr Marcin Podgórski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Czyli precyzyjnego rozpisania tego w taki sposób, aby można było spiąć ze sobą transport karetkami ze szpitali na lotnisko w Debreczynie, a następnie również zaplanować ten element związany z koordynacją tych działań już w Rzeszowie, jeżeli chodzi o odebranie przez karetki tych pacjentów i przetransportowanie do wskazanych i ustalonych szpitali i konkretnych oddziałów.
1: Kierujący autokarem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Ponadto polska prokuratura chce przejąć postępowanie od węgierskich śledczych. Wniosek w tej sprawie został już skierowany do prokuratora generalnego. Wczoraj rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Planowane są kolejne przesłuchania pasażerów oraz organizatorów wycieczki. Dalsze informacje w śledztwie będę mogła przekazać Państwu po otrzymaniu dokumentacji ze strony węgierskiej. Tak jak powiedziałam na wstępie, na razie zostały nam przedstawione informacje. Natomiast w dalszym ciągu czekamy na dokumenty, w tym zawnioskowane w europejskim nakazie dochodzeniowym.
1: Ranni w wypadku przewożeni są do szpitala w Rzeszowie. Na pokładzie każdego samolotu jest miejsce dla trzech rannych na noszach. Zaplanowano dwa przeloty każdego samolotu. Teraz Ukraina i natychmiastowa dymisja w gabinecie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent zwolnił wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią organy antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, a także biznesmeni.
7: Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego i śledczy antykorupcyjnej prokuratury prowadzili dziś u byłej już szefowej biura ukraińskiego prezydenta Iryny Mudrej przeszukania. Jak przekazano, operacja ma na celu ujawnienie organizacji przestępczej, która działała pod kierownictwem obecnego i byłego deputowanego do parlamentu Ukrainy z udziałem wysokich rangą urzędników biura prezydenta. Działania śledcze prowadzone były też u deputowanego Wadyma Stolara, w przeszłości związanego z prorosyjską partią regionów, a następnie współpracującego z byłym już szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem. Jermak został zwolniony w zeszłym roku po ujawnieniu podejrzeń, że był zamieszany w ogromną aferę korupcyjną. Powtarzające się afery korupcyjne w najbliższym otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego nadwątliły zaufanie społeczne wobec jego osoby. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Na koniec smutna informacja.

0: A zmarła Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Bardzo często w swoich przemówieniach wspominała o matkach, mówi wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski.
1: Ten los matek, które oddały swoje dzieci do powstania, był dla niej też, w jej wspomnieniach był takim szczególnym elementem tej pamięci o cywilach w Powstaniu Warszawskim.
0: Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne opady deszczu i burze przejdą dziś przez zachodnią i północną część Polski. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami może również przelotnie popadać. Temperatura przeważnie od 20 do 22 stopni, na południu od 23 do 25. Jutro burze dadzą o sobie znać w pasie od województwa łódzkiego aż po wschodnią granicę kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 24 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: IMGW informuje, że deszcze z ostatniej doby poprawiły wilgotność gleby w znacznej części kraju. Nie oznacza to jednak końca suszy hydrologicznej, która panuje w wielu regionach Polski. Poza tym jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a w krajowej sieci połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W środę jest 19 dzień sierpnia. Od kilku już miesięcy przyglądamy się sytuacji w Iranie. Jedno z najczęściej powtarzanych pytań brzmi, jak potoczy się konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Właśnie do tego pytania wracamy.
2: Komentarz.
9: Naszym gościem jest dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Witam pana bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o wojnę w Zatoce, nie ma memorandum, nie ma porozumienia, a co jest?
10: No mamy impas tak naprawdę i ciągłe przeciąganie liny, które jak widzimy może trwać bardzo długo między Stanami Zjednoczonymi i właśnie Iranem. Z jednej strony niedaleko jest do uzgodnienia jakiegoś wspólnego stanowiska, które miałoby doprowadzić do zakończenia albo przynajmniej zamrożenia tego konfliktu. Cele obydwu stron są bardzo mocno rozbieżne. Taktyka działania też jest inna. Iran jest nastawiony, jak się wydaje, na działanie długofalowe. Zdaje sobie sprawę z tego, że Amerykanom, a szczególnie Trumpowi, bardzo zależy

zależy na tym, żeby ten konflikt zakończyć szybko, ale w taki sposób, żeby Trump mógł ogłosić zwycięstwo. A z drugiej strony Iran wydaje się być gotowy do tego, żeby ten konflikt utrzymywać czy kontynuować, i czy bardziej nie godzić się na presję Amerykanów.

0: Ale Amerykanie, poza tym, że mogliby zakończyć wojnę, która była i jest dla nich kosztowna i prowadzi do wielu problemów w polityce wewnętrznej.
1: Tak, te postanowienia były dla Iranu korzystne, ale one w zasadzie nie były wdrażane, więc to z punktu Iran oczekuje nie tego, że coś zostanie zapisane i pozostanie na papierze, tylko że realnie powstanie swego rodzaju nowa architektura bezpieczeństwa z jednej strony, ale też nowy model zarządzania cieśniną Ormuz, że zacznie odzyskiwać czy środki, które są zablokowane, będą znoszone sankcje, czyli Iran oczekuje realizacji. Stany Zjednoczone nie są gotowe do tego, żeby realizować tak daleko idące ustępstwa wobec Iranu, a Trump zresztą, jak wiemy, no, potrafi jednego dnia podjąć decyzję, no właśnie, która szokuje wszystkich z uwagi na pewnego rodzaju łagodność, a za chwilę grozić kolejnymi atakami, burzeniem mostów, elektrowni i tak dalej. Więc Iran, więc mamy tutaj do czynienia z totalnym brakiem zaufania oczywiście do tego typu działań administracji amerykańskiej. No i to sprawia, że Iran dopóki nie zobaczy, czy irański reżim, dopóki przywódcy Iranu nie zobaczą konkretnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych, nie są skorzy do tego, żeby iść na jakiekolwiek ustępstwa.
0: Jak dotąd USA nie planują żadnych rozmów z Iranem, ale rozumiem, że za kilka, najpóźniej kilkanaście dni znów dotrze do nas informacja, że jednak jakieś rozmowy, jakieś spotkania są planowane. Zastanawiam się, które sformułowanie byłoby w stosunku do polityki Stanów Zjednoczonych bardziej adekwatne? Przemyślana strategia, czy może jednak szamotanie się?
1: Tutaj nie widać strategii. Trump wszedł do tej wojny bez strategii. Zakładał, przekonany prawdopodobnie przez Izraelczyków, że będzie to szybka wojna, wojna, która dokona dekapitacji, zresztą dokonała dekapitacji przywództwa Islamskiej Republiki, po czym być może nawet reżim irański upadnie. Tak się nie stało. Reżim irański okazał się być niezwykle odporny na tego typu działania. Państwo oczywiście cierpi, ludzie cierpią, inflacja jest ogromna i koszty społeczne są tutaj naprawdę niebywałe. Natomiast reżim jest w stanie przetrwać wszelkie tego typu działania. Mamy nową władzę tak naprawdę, dużo bardziej zradykalizowaną, jeśli chodzi o taki, powiedziałbym, wojskowy podejście do prowadzenia. Znaczy, wojna stała się bardzo ważnym instrumentem prowadzenia dyplomacji, powiedzmy, dla tego reżimu. A ponieważ to trzęsienie ziemi, które Iran doświadczył, polityczne, pokazało, że reżim nie upada, to znaczy, że możemy dłużej prowadzić politykę, która wprawdzie bardzo dużo nas kosztuje, ale długofalowo może przyczynić się do tego, że zyskamy coś, czego do tej pory nie było. I to jest jakby ten, wydaje się być tym głównym celem działań Iranu, czyli uzyskać jak najwięcej, uzyskać dużo więcej niż w ogóle Iran wcześniej miał. Mówimy oczywiście o ciśnieniu Ormuz, mówimy o sankcjach, mówimy o odmrożonych środkach, więc Iran jest jakby strategicznie może nawet lepszej sytuacji w tej chwili, chociaż te koszty, które ponosi, są bardzo duże.
0: Równocześnie, jak donosi Financial Times, w przypadku eskalacji konfliktu przez Stany Zjednoczone, przez prezydenta Donalda Trumpa, Iran mógłby zaatakować amerykańskie cele w Europie i tu mowa była choćby o Bułgarii. Czy to rzeczywiście jest jakkolwiek możliwe, czy może jednak Iran boksuje trochę powyżej swojej wagi?
1: Iran technicznie jest w stanie razić cele w Europie, czyli mówimy tutaj o bazach amerykańskich przede wszystkim, infrastrukturze amerykańskiej, która w Europie jest rozsiana w różnych krajach, więc technicznie jest to możliwe. Co oczywiście sprawiło, że potraktowaliśmy tę wiadomość no, nie jako żart. Natomiast oczywiście wydaje mi się, że Iran w ten sposób negocjuje, to znaczy wyobraźmy sobie, że rzeczywiście Iran zaatakowałby nawet nie w jakiś zmasowany sposób, nie zaatakowałby Rumunię czy Bułgarię, to atakuje kraj NATO, prawda? Więc wtedy sytuacja dla Iranu robi się dużo bardziej poważniejsza, bo NATO musi odpowiedzieć, czyli miałby przeciwko sobie już nie tylko Stany Zjednoczone, ale Izrael.

0: prawda, wsparci może siłami brytyjskimi, ale miałby przeciwko sobie całe NATO. Więc wydaje się, że no i też miałby przeciwko sobie kraje europejskie, które krytycznie podchodzą do polityki Trumpa. Więc wydaje się, że jest to rodzaj jednak taktyki negocjacyjnej, oczywiście takiej to właśnie poprzez bardzo agresywną retorykę, ale trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili, żeby Iran tego typu krok wykonał, no bo postawiłby się w dużo trudniejszej sytuacji niż ma teraz.
1: Co długofalowo Iran chciałby osiągnąć? Bo wiadomo, że ta wojna prędzej czy później się zakończy. Tu chodzi w pierwszym rzędzie o cele polityczne, czy może jednak także o gospodarcze i militarne?
0: Te cele gospodarcze i militarne są celami no bardzo istotnymi. To znaczy Iran chce zmienić model zarządzania cieśniną Ormus na pewno. Prawda? Wiemy, że niezgodne z prawem międzynarodowym byłoby pobieranie opłaty za tranzyt, ale jest szereg innych sposobów na to, żeby pobierać opłaty za serwis, powiedzmy tak, czyli nie za tranzyt, a za serwis, za kwestie związane z zanieczyszczeniem wody, nawigacją, prawda, jakimś wsparciem pilotażowym i tak dalej, i tak dalej. Więc jest szereg takich furtek, które Iran mógłby zastosować i byłoby to zgodne z prawem międzynarodowym i myślę, że do tego dąży. Dlatego też wciągnął w tę grę Oman, prawda, bo to są dwa kraje, które bezpośrednio no, graniczą z cieśniną Ormus. I to wydaje się być celem osiągalnym i realnym. Więc myślę, że Iran gra przede wszystkim na to. To oczywiście przyczyniłoby się do tego, że zarabiałby po prostu na tym, że sąsiaduje z cieśniną Ormus. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście z czasem chciałby, żeby oczywiście zniesiono sankcje, żeby odmrożono środki irańskie, które są zamrożone za granicą. I gdzieś tam na kolejnym miejscu jest oczywiście program nuklearny, który jest takim no, wdzięcznym tematem do dyskutowania o nim. I zresztą Trump cały czas mówi, jeśli Trump powtarza coś nieustannie, to że Iran nigdy nie wejdzie w posiadanie broni atomowej. Jeśli chodzi o z kolei Iran, to ja mam wrażenie, że to jest taki wygodny, można powiedzieć, instrument, który Iran bardzo mocno używa, ale po to, żeby inne cele osiągać. Więc mamy te cele związane z ekonomiczne, które wydaje mi się są tutaj istotne i dzięki temu, tylko wątek to kończę, że no, i wtedy przywództwo irańskie będzie w stanie przedstawić u siebie na podwórku, we własnym podwórku tę wojnę jako zwycięstwo, prawda? Ruchu oporu wobec prawda, imperializmowi amerykańsko-sionistycznemu i tak dalej, i tak dalej. Więc to fizycznie, finalnie, politycznie też oczywiście może wzmocnić legitymację reżimu.
1: Wspomniał pan o rozmowach omańsko-irańskich, zakulisowych zresztą rozmowach, które dotyczyły ewentualnego odblokowania i wspólnego później zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Te rozmowy bardzo się stronie amerykańskiej nie spodobały. Donald Trump zareagował w swoim stylu bardzo ostro, wysyłając groźby w stronę Omanu. Czy tego rodzaju rozmowy pokazują, że także partnerzy Stanów Zjednoczonych są już tym konfliktem bardzo zmęczeni?
0: Partnerzy oczywiście są od początku tym konfliktem, znaczy oni są zmęczeni i nie zdziwiłbym się, gdyby w kuluarach byli bardzo rozgniewani. Jednak pamiętajmy, że tych kilkanaście baz amerykańskich było atakowanych w regionie, które znajdują się w krajach arabskich. Od Kuwejtu, prawda, poczynając Jordania, ale przede wszystkim Emiraty, Katar, Bahrajn. Więc te kraje ponoszą bezpośrednie, wysokie na wielu obszarach koszty związane z tą wojną. Teraz jeszcze doszła groźba, prawda, groźby pod adresem Omanu, który akurat no, jest bardzo, można powiedzieć, sprawdzonym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i krajów też arabskich, Półwyspu Arabskiego, czy GCC. Więc to można trochę traktować jako ponury żart, bo Trump zagroził atakiem no, sojusznika w gruncie rzeczy i kraj, bez którego wiele negocjacji w regionie by się nie mogło odbywać. Tak przynajmniej na tyle skutecznie, bo Oman ma rzeczywiście dobre przełożenie na Iran. Więc oczywiście jest to fatalne, jeśli chodzi, no bo to pokazuje tylko, że Stanami Zjednoczonymi

0: Zjednoczonymi rządzi człowiek, który jest w stanie zaatakować sojusznika, co nie jest dobre. To pokazuje partnerom arabskim, że rzeczywiście należy przedefiniować dotychczasowe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Znowu i tutaj dochodzimy też do tego jeszcze jednego postulatu Iranu. Iran chciałby, żeby z regionu Zatoki Perskiej zniknęły bazy amerykańskie. Te bazy miały w przeszłości gwarantować bezpieczeństwo krajom, które goszczą bazy amerykańskie. Dzisiaj wiadomo, że te kraje stały się obiektem ataku. Ale to oczywiście nie oznacza, że przywódcy tych krajów domagają się pełnego wycofania Stanów Zjednoczonych z regionu. Natomiast czego można się spodziewać, to rzeczywiście w przyszłości niedaleki otwarcia dyskusji na temat tego, na temat zmiany tej architektury obecności amerykańskiej w Zatoce Perskiej. Wydaje się, że dotychczasowa obecność, dotychczasowy model nie będzie do utrzymania. Mówimy tutaj powiedzmy na co dzień o 40 tysiącach żołnierzy, o jednak takich skoncentrowanych bazach blisko Iranu w gruncie rzeczy. Podatność ich na ataki z jednej strony sprawiają, że no ryzyko goszczenia Amerykanów jest wysokie. Z drugiej strony te kraje wcale nie chcą pełnego wycofania się Stanów Zjednoczonych, więc nie jest to takie czarno-białe. Natomiast oczywiście będą one dążyć do tego, żeby zmodyfikować, zmienić ten model i zabezpieczyć się na różne sposoby, tak? Również poprzez to, żeby w pewnym momencie dogadać się z Iranem. Te kraje zdają sobie sprawę, że Iran będzie ich sąsiadem i, no i będą musiały z nim rozmawiać.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, na ile ten konflikt zmieni w przyszłości układ sił w regionie. Do tego na pewno jeszcze będziemy wracali, ale to już w przyszłości, kiedy będziemy mieli trochę inną perspektywę. A za dziś bardzo panu dziękuję. Dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. 22 minuty po godzinie 15. Zostaje nam jeszcze kilka minut na kwestie podatkowe. Jest z nami Maciej Samcik, komentator ekonomiczny, bloger finansowy, subiektywnie o finansach. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Dziś dowiedzieliśmy się, że rządzący postanowili, żeby w dwóch wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej. Dowiedzieliśmy się o podniesieniu progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Kolejna zmiana to ma być nowa stawka podatkowa 24% dla tych, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy złotych. Te zmiany mają dotyczyć mniej więcej 3,5 miliona podatników, to dużo?
2: No to myślę, że jest taka grupa, która może być decydująca w najbliższych wyborach, ale na pewno nie jest to taka reforma, która dotyczy nas wszystkich czy wszystkich podatników. To jest reforma, która dotyczy stosunkowo dobrze zarabiającej grupy podatników, którzy są rozliczają się według skali podatkowej. Nie dotyczy tych, którzy się rozliczają na ryczałtem podatkowym i nie dotyczy tych, którzy są na podatku liniowym.
1: Pan zaczął od kontekstu politycznego, bo tak pan to w pierwszym odruchu czyta, te zmiany?
2: Tak, bo one są na tyle niewielkie, że trudno tutaj mówić o takich zmianach podatkowych, które będą systemowe, które zmienią nam system podatkowy, spowodują, że te podatki rzeczywiście będą dużo bardziej sprawiedliwe. Ta zmiana robi trochę dobrego, bo rzeczywiście wprowadzenie tej dodatkowej stawki podatkowej 24% troszeczkę nam łagodzi tę progresję podatkową, która była bardzo krzywdząca, czy jest bardzo krzywdząca dla klasy średniej. Natomiast ona nie wyłącza, ta zmiana nie wyłącza takiego zjawiska, które jest i które będzie nadal, czyli jak ktoś zarabia ponad tam 10 tysięcy złotych miesięcznie, to mu się nagle zaczyna opłacać ze względu na system podatkowy, stanie się przedsiębiorcą, tak? Czyli przejście na podatek liniowy. To nadal jest taka motywacja, ona jest bardzo szkodliwa, bo ona powoduje, że jak ktoś wychodzi ponad średnią, jeśli chodzi o jego status majątkowy czy zarobkowy, to no, albo jest bardzo mocno karany przez państwo za to, albo jest druga opcja, ucieka w przedsiębiorczość, tak, czasami fikcyjną, i potem musimy robić ustawy, żeby to odkręcać, wysyłać do tych ludzi inspekcje pracy i tak dalej, i tak dalej. To zjawisko jest do likwidacji, ale ta propozycja premiera tego nie likwiduje.
1: To przyjrzyjmy się poszczególnym elementom, spróbujmy tę dzisiejszą, ogłoszoną dziś propozycję rozłożyć na czynniki pierwsze, podniesienie progu

0: podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na pewno jakiejś części słuchaczy ta zmiana dotyczy. Co ona konkretnie oznacza? Co się wydarzy?
1: No to oznacza, że jak ktoś zarabia pod, nie wiem, około 120 tysięcy złotych rocznie, brutto, czyli powiedzmy jakieś tam, nie wiem, 8 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, no to dodatkowe, nie wiem, 500, 700 złotych, jak zarobi, to nadal się będzie mieściło w tym progu podatkowym 12%, nie będzie płacił od tego już tego wysokiego podatku 32%. Jak zarobi kolejne tam 1500 zł na rękę więcej, no to owszem, będzie już wyższy podatek płacił, ale to będzie już 24%, a nie 32%. Dopiero jak zarobi ponad 150 tysięcy złotych rocznie, no to dopiero wtedy mu się włączy te 32% stawki podatkowej, czyli to, co dzisiaj się włącza przy 120 tysiącach złotych. Jakieś 10% podatników będzie dostanie pewną korzyść z tej reformy.
0: Rząd przy okazji przekonuje też, że wprowadzony wyższy CIT dla największych firm sprawi, że te rozwiązania podatkowe będą się bilansowały. To rzeczywiście się wydarzy? Można to już dziś przewidzieć?
1: Znaczy, no, oczywiście duże firmy mają pewną zdolność unikania opodatkowania, ale z drugiej strony wydaje się, że wyższy CIT akurat jest trudny do uniknięcia, więc to na pewno, znaczy w dużej części na pewno zrefunduje ten niższy podatek dla klasy średniej. Natomiast wielkie firmy mają też inną wspaniałą cechę, mianowicie mają dużą zdolność przerzucania wyższych podatków na klientów. I myślę, że tak też się skończy. To znaczy one zapłacą ten większy podatek, po czym to rzucą w cenę towarów i na koniec my wszyscy zapłacimy za to w cenach. No ale to jest cecha właściwie wszystkich podatków. Ani to dobre, ani złe. No, generalnie oznacza tylko tyle, że na koniec no, wszyscy zapłacimy za tę ulgę, którą zainkasuje klasa średnia, ale trzeba też powiedzieć, że klasa średnia dzisiaj jest najbardziej dyskryminowaną grupą podatników przez państwo, więc mimo wszystko, mimo tej negatywnej cechy, to jest krok w dobrym kierunku.
0: No, to mocne sformułowanie, to wyjaśnijmy jeszcze, na czym ta dyskryminacja wyjątkowa polega.
1: No na tym, że jak się zaczyna zarabiać troszeczkę ponad średnią krajową, 120-130% średniej krajowej, i człowiek zaczyna wtedy oddychać pełną piersią, zaczyna mieć zdolność akumulowania oszczędności, zaczyna myśleć o tym, żeby się bogacić i wtedy przychodzi państwo i mówi, nie będziesz płacił 12% podatku, tylko 32%. I albo możesz uciec i stać się takim przedsiębiorcą mniej lub bardziej fikcyjnym, albo trzeba płacić 32% podatku i de facto taki człowiek, który trochę wyrósł ponad średnią, natychmiast jest właściwie dociskany butem do ziemi przez podatników, a właśnie to jest ta grupa, ta klasa średnia to jest ta grupa, która ma największą zdolność, powinna mieć gromadzić oszczędności, inwestować pieniądze, bogacić się, no i też generować możliwości bogacenia się dla całego kraju, no bo ten kapitał, on potem pracuje w całej gospodarce.
0: A więc niewielki krok, ale chyba w słuszną stronę, tak możemy podsumować dzisiejszą zapowiedź. Przypomnijmy, podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy i kolejną nową stawkę podatkową w wysokości 24%. O tych zmianach mówił na naszej antenie Maciej Samcik, komentator ekonomiczny, bloger finansowy, subiektywnie o finansach. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dzięki wielkie.

0: mieszanie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Zbliża się 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Kolejni polscy pielgrzymi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech trafią do szpitala w Rzeszowie. Trwa proces sprowadzenia 12 rannych pasażerów. Część z nich jest już w kraju. Na Węgrzech nadal pozostaje kilka osób, które są w ciężkim stanie, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Osoby, które nie mogły być zakwalifikowane do

0: transportu ze względu na stan zdrowia. 5 osób, 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek i będziemy organizować kolejny transport.
1: Transport odbywa się za pomocą 2 samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego. Na pokładzie każdej maszyny jest miejsce dla 3 rannych na noszach. Do wypadku autobusu doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ujęty przez chorwackie służby Ukrainiec to Wołodymyr Rzet. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem adwokat mężczyzny Tymoteusz Paplocki. Jest on podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. W ubiegłym roku polski sąd odmówił ekstradycji jego klienta do Niemiec. Mecenas Paplocki nie wie, dlaczego Wołodymyr Rzet wyjechał z Polski do Chorwacji.
2: Postanowienie sądu dotyczyło europejskiego nakazu aresztowania, dotyczyło niedopuszczalności wydania mojego klienta Niemcom, natomiast obowiązywało to tylko w granicach jurysdykcji polskiego prawa, a zatem w każdym innym kraju ten europejski nakaz aresztowania był nadal aktywny, jak widać zresztą.
1: Proces ekstradycyjny Wołodymyra Rzet rozpocznie się od nowa przed chorwackim sądem. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Niemieckie służby podejrzewają, że brał udział w sabotażu i zniszczeniu gazociągu Nord Stream w 2022 roku. Posprzątają Wisłę i jej dopływy od źródeł aż po Bałtyk. Ruszyła akcja Czysta Wisła. Tysiące wolontariuszy na przełomie sierpnia i września ruszy w teren, by przywrócić blask królowej polskich rzek. Już teraz jednak wiadomo, że śmieci jest o wiele mniej niż w ubiegłych latach, a wszystko za sprawą systemu kaucyjnego, mówi koordynator akcji Dominik Dobrowolski.
3: Po tych pierwszych akcjach, które przeprowadziliśmy m.in. w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, wynika, że faktycznie jeżeli chodzi o plastikowe butelki, ta redukcja jest taka na poziomie 95%. To jest dobra informacja o redukcji śmieci, ale jest też zła informacja. Mamy wrażenie, patrząc się na to, co zbieramy, że wzrosła ilość opakowań szklanych, jednorazowych.
1: Osoby, które chcą wziąć udział w akcji, wciąż mogą się zgłaszać. Organizator zapewnia dofinansowanie na zakup worków i rękawic.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 15. Komentarz. Jest z nami dr Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: Porozmawiamy dziś m.in. o hulajnogach. Otóż powoli, ale jednak odkrywamy Amerykę, dochodząc do wniosku, że hulajnogi elektryczne mogą stanowić poważne zagrożenie. Okazuje się, że w Polsce lawinowo rośnie liczba wypadków i naruszeń przepisów związanych właśnie z hulajnogami. Do końca lipca zginęło już 11 osób, czyli tyle, ile w całym roku 2025. Z drugiej strony policja odnotowała ponad 22 tysiące naruszeń przepisów, 2 razy więcej niż rok wcześniej. Czy to nie było do przewidzenia?
6: Podejrzewam, że było do przewidzenia. Było do przewidzenia, że taki fakt może mieć miejsce, bo tych hulajnóg było dużo, a wydaje się, że jest jeszcze więcej. I mimo, że w naszym państwie wprowadzono uregulowania, które miały to cywilizować, to tak czy inaczej nie zawsze one są egzekwowane i nie wszędzie są egzekwowane, z czego zdają sobie sprawę użytkownicy takich urządzeń. I łamania prawa przez użytkowników hulajnóg cały czas, przypadki takich łamania prawa przez użytkowników hulajnóg cały czas mają miejsce i my praktycznie jeżdżąc samochodami, szczególnie w dużym mieście, myślę, że widzimy na co dzień takie właśnie sytuacje.
5: Ciekawa jest też perspektywa rowerzysty, ale o niej za chwilę powiemy. Myślę, że użytkowników, jakąś część użytkowników hulajnóg elektrycznych uskrzydla myśl, że raczej policjanci z radarem na ścieżce rowerowej się nie ustawią, ale przypomnijmy pokrótce, jakie wprowadzono regulacje, które miały tę sytuację unormować i co się właściwie nie udało.
6: No po pierwsze, to ograniczono prędkość hulajnogi do 20 km na godzinę. Z większą prędkością hulajnogi przemieszczać się nie powinny. I tu myślę, że ci, którzy obserwują tę rzeczywistość na drogach, wiedzą, że w wielu sytuacjach jest to niestety

0: niestety fikcja, bo zdjęcie takiej blokady ma miejsce w wielu przypadkach, czyli możemy spotkać osoby, które jadą ze zdecydowanie wyższą prędkością, a jak wcześniej pan redaktor o tym wspomniał, no nie spotkamy raczej policjanta, nie spotkamy policjanta, który będzie z radarem stał i mierzył prędkość jadącej hulajnogi. Jak na razie urządzeń tego typu w naszym systemie, w naszym kraju nie ma, więc trudno jest powiedzieć do końca, z jaką prędkością ta hulajnoga jechała. Co jeszcze z takich ważnych przepisów? Ci, którzy jeżdżą na hulajnodze i są osobami niepełnoletnimi, muszą mieć kask na swojej głowie. Ponadto hulajnogą po drogach publicznych nie może się poruszać osoba do 13 roku życia. Tak, osoba w tym wieku może poruszać się tylko na jakichś drogach wewnętrznych, na podwórku. Poza tymi miejscami mogą poruszać się tylko osoby od 13 roku życia i jeśli będzie to osoba, która jest w wieku od 13 do 18 lat, no musi mieć kartę rowerową albo też, jeżeli jest starsza, te pierwsze kategorie praw jazdy. Nie wolno przewozić na hulajnodze innych osób. Nie wolno ciągnąć za hulajnogą jakichś przedmiotów, innych pojazdów, innych hulajnóg. Nie wolno używać telefonu komórkowego jeżdżąc na hulajnodze. No i trzeba też pamiętać, że jadąc chodnikiem, tam gdzie jest to możliwe i tam gdzie prawo to dopuszcza, ta prędkość hulajnogi powinna być równa prędkości idącego człowieka, czyli mówi się tutaj o prędkości 5 km na godzinę.
1: To wszystko brzmi bardzo pięknie, oczywiście całkowicie się z tymi założeniami zgadzamy, ale wystarczy zajrzeć do sieci, żeby znaleźć podpowiedzi, jak ewentualną blokadę prędkości w hulajnodze można usunąć, albo gdzie ewentualnie można tego dokonać. Wystarczy jedna przejażdżka na rowerze z domu do pracy, albo odwrotnie, żeby przekonać się, że wszystkie te regulacje, te przepisy, o których pan wspomniał, są może nie nagminnie, ale dość często łamane. Dochodzi jeszcze i inny fenomen. Otóż w dużych miastach problemem stają się nielegalne wyścigi, ale też hulajnogi modyfikowane tak, żeby osiągały nawet prędkości do 100 km na godzinę. Aż trudno mi w to uwierzyć, ale to naprawdę się zdarza?
0: O wyścigach z taką prędkością nie słyszałem, muszę powiedzieć, ale nie ukrywam, że być może jest możliwe tego typu przerobienie takiego urządzenia. Natomiast to jest szalenie niebezpieczne. I mimo tych wszystkich zagrożeń, mimo sytuacji, które państwo także omawiają, chociażby u siebie na antenie, gdzie podają państwo przykłady tragicznych bardzo wypadków z udziałem takich osób, to liczba chętnych do tego, żeby jeździć ze zbyt dużą prędkością, liczba chętnych do tego, żeby ścigać się hulajnogą, liczba chętnych do tego, żeby nie przestrzegać tych przepisów, o których wcześniej wspomniałem, jest bardzo, bardzo duża. Z czego to wynika? Ja niejednokrotnie też podkreślam, że nie mielibyśmy wielu kroczeń drogowych i takich zachowań na naszych drogach, czy na chodnikach, jak w tej sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z nieuchronnością kary. A z tą niestety cały czas mamy olbrzymi problem, bo raczej nie mamy policjantów, którzy będą w tych miejscach, gdzie są jadący hulajnogami. I mimo, że pan redaktor powiedział, że policja odnotowała ponad 20 tysięcy różnego rodzaju przekroczeń, to proszę sobie wyobrazić to, że to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej, bo różnego rodzaju sytuacji, które nie skończą się reakcją funkcjonariuszy, bo ich po prostu w danym miejscu nie będzie, a które są związane z narażeniem bezpieczeństwa własnego i innych osób, że takich sytuacji jest znacznie więcej.
1: Zastanawiam się, czy to zjawisko, za chwilę jeszcze porozmawiamy o rowerach elektrycznych, czy to zjawisko to jest też wyzwanie dla policjantów, bo załóżmy, że patrol zauważył kogoś, kto ewidentnie łamie przepisy jadąc na hulajnodze elektrycznej. I co zrobić? Krzyczeć? Gonić go radiowozem? Biec?
0: To nie jest prosta sytuacja, bo po pierwsze, patrol na chodniku raczej spotkamy jako patrol pieszy. No, trudno mi sobie wyobrazić, że policjanci nawet biegnąc dogonią kogoś, kto jedzie na hulajnodze, więc mamy do czynienia czasami bezpośrednio z zatrzymaniem takiej osoby, jeżeli ona jest tuż przed policjantami, albo no, z reakcją tego człowieka, że on rzeczywiście zatrzyma się na wezwanie funkcjonariuszy. Ale my ogólnie mamy za mało policjantów ruchu drogowego wobec tych wyzwań, które stawiane są przed policjantami. Skoro mamy za mało policjantów ruchu drogowego, to ludzie, którzy korzystają

0: korzystają na przykład z takich urządzeń, jak jest hulajnoga i wiedzą o tym, że łamią przepisy, oni nic sobie z tego nie robią, bo liczą na to, że nie zostaną zatrzymani przez policjantów, że nie będą ponosili odpowiedzialności za to, czego się dopuścili. Niestety też muszę powiedzieć, że tu, gdzie mamy do czynienia już z reakcją funkcjonariuszy i z tymi sytuacjami, o których pan redaktor mówił, a które wiążą się z karami nakładanymi na te osoby, są to niestety najczęściej zdarzenia skutkowe, czyli zdarzenia, które już wywołały pewien skutek, które są konsekwencją na przykład zderzenia się takiego jadącego hulajnogą z pieszym, zderzenia się z rowerzystą, czy zderzenia dwóch hulajnóg, czy też najechania na pojazd, który akurat też przemieszczał się po drodze. Jeśli mamy skutek, wtedy jest interwencja, wtedy mamy konkretną osobę, która kierowała tym pojazdem. Ale jest wiele takich sytuacji, które tego skutku nie mają i o tym, że wykroczenie zostało popełnione, wiedzą wszyscy ci, którzy byli jego świadkami, ale kończy się ono bez jakiegokolwiek skutku w postaci mandatu, ukarania, upomnienia nawet dla tego, dla tej osoby, która taką hulajnogą jechała. I jeśli nie będzie tej reakcji, jeśli nie będzie takiego przekonania, że ja, jeśli będę jechał zbyt szybko na tym chodniku, jeśli ja będę lawirował pomiędzy pieszymi, jeśli ja będę przejeżdżał przez przejście dla pieszych na tej hulajnodze, tu gdzie nie ma ścieżki rowerowej, ja nie ponoszę za to odpowiedzialności i nie będę miał świadomości, że za to odpowiem, to niestety takie sytuacje cały czas będą się zdarzały. A co za tym idzie? Za pół roku, po kolejnym podsumowaniu, tym razem całego roku, będę z Państwem rozmawiał o kolejnej wyższej statystyce wypadków z udziałem osób na hulajnogach, czy też osób, które zostały potrącone przez takich użytkowników ruchu drogowego.
1: Obawiam się, że niestety może Pan mieć rację. Wspomnieliśmy o prędkości, to jest oczywiście podstawowy problem, ale tu możemy chyba dołożyć jeszcze dwa kolejne. Fakt, że przyspieszenie tego sprzętu jest bardzo duże. No i druga sprawa, tych hulajnóg właściwie nie słychać, więc trudno jadąc na przykład na rowerze albo spacerując, idąc chodnikiem, usłyszeć, że ktoś się zbliża z dużą prędkością.
0: Ale do tego dochodzi jeszcze kwestia pewności siebie pieszych, którzy na chodniku czują się bezpiecznie. No bo chodnik ma...
1: Gdzie jak nie na chodniku?
0: Tak jest, to już sama nazwa mówi o tym, że to jest miejsce do chodzenia, a nie do jeżdżenia. I ci, którzy przemieszczają się po tym chodniku, no potrafią być bardzo zaskoczeni, kiedy nagle za sobą, za swoimi plecami albo tuż przed sobą, a co najgorsze także niestety na sobie poczują, że mamy do czynienia z osobami, które potrafią ten chodnik wykorzystywać w inny, nieuprawniony sposób. No, te hulajnogi są. One dotarły także do nas, na nasz rynek. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, tylko jest dla ludzi, którzy potrafią z tego odpowiednio mądrze korzystać. A jak widać, nie wszyscy mają taką wyobraźnię i nie wszyscy mają tak daleko idącą wyobraźnię, by jednak przewidywać sytuacje, które mogą być niebezpiecznymi sytuacjami. I ta hulajnoga rzeczywiście, która jest hulajnogą elektryczną, która jest cichą hulajnogą, no potrafi zrobić sporo szkód. A osoba będąca na tej hulajnodze, jadąca z określoną prędkością, nawet przy prędkości tych dopuszczalnych poza chodnikiem 20 km na godzinę, w momencie, kiedy wjeżdża w innego człowieka, w rowerzystę, a nawet w pojazd, no, powoduje, że siła uderzenia jest bardzo, bardzo duża i to jest już wtedy bardzo niebezpieczne dla tych, którzy tymi hulajnogami jeżdżą i dla innych osób. Wiedzą o tym najlepiej, myślę, lekarze, którzy codziennie pracują na SOR-ach, którzy pracują w pogotowiu ratunkowym i którym przychodzi, szczególnie w dużych miastach, każdego dnia opatrywać, udzielać pomocy osobom, które są ofiarami takich właśnie zachowań.
1: Dołóżmy jeszcze jeden element, mianowicie wspomniane już dziś rowery elektryczne, także takie, których użytkownicy rozwożą produkty kulinarne. To są zazwyczaj ciężkie rowery, też szybkie, na bardzo grubych oponach. Ich kierowcy na głowach mają kaski motocyklowe, grube rękawice. Taki sprzęt w zasadzie nie różni się wiele od niewielkiego motocykla. Jaką szansę w zderzeniu z takim rowerem jadącym, nie wiem, 30-40 km na godzinę ma pieszy albo inny rowerzysta?
0: Tylko, że tutaj, panie redaktorze, mamy jeszcze do czynienia z innym problemem, że to, co my uważamy za ten rower elektryczny, to, co pan przed chwilą powiedział, że mamy do czynienia z tymi dostawcami, którzy jeżdżą takim sprzętem, to my już nie mamy do czynienia z rowerem elektrycznym, chociaż on wygląda

0: prawdopodobnie, ale tak naprawdę to już jest motorower, który powinien być zarejestrowany, który nie powinien się poruszać na przykład po chodniku, po ścieżce rowerowej, ale powinien poruszać się normalnie po jezdni.
1: I powinien mieć tablice rejestracyjne też.
0: Tak, większość tych dostawców posiłków, którzy jeżdżą w mieście, mają te specjalne pojazdy, którymi się przemieszczają, które nawet z tyłu mają miejsce na tablicę rejestracyjną. To powinny być pojazdy zarejestrowane, tak aby mogły poruszać się na polskich drogach. Ja w ostatnich miesiącach przyglądam się, zwracam uwagę na tego typu pojazdy. Jeszcze nie spotkałem się z tym, by którykolwiek z dostawców miał zarejestrowany tego typu pojazd. A co za tym idzie? Mamy nagle na chodniku, na przejściach, przy przejściach dla pieszych, na przejściach dla pieszych, na ścieżkach rowerowych pojazdy, które nie powinny tam się znaleźć. I są to pojazdy, które potrafią przemieszczać się z bardzo dużą prędkością. Pojazdy, które już nie polegają tylko i wyłącznie na wykorzystaniu siły mięśni ludzkich, ale są to pojazdy z określonym silnikiem, z określoną mocą. Pojazdy, które mają określoną masę i zderzenie z takim pojazdem, to jest zderzenie jak z motorowerem, jak z motocyklem. Na skutki, w zależności od prędkości, potrafią być naprawdę trudne do przewidzenia.
1: No właśnie, załóżmy, że w przypadku kolizji ktoś został poszkodowany i kogo potem szukać, skoro maszyna nie miała żadnego numeru rejestracyjnego?
0: No jeżeli, najlepiej, no jeżeli nie ma numeru rejestracyjnego, no to wtedy trzeba robić wszystko, żeby taką osobę zatrzymać w momencie, w tym miejscu, gdzie doszło do tej kolizji, czy też gdzie doszło do wypadku. Nie pozwolić jej oddalić się z takiego miejsca, ale rzeczywiście przy każdym takim zdarzeniu namierzenie potem osoby, która jest odpowiedzialna za taki czyn, nie jest proste. Mimo że policjanci wykorzystują do tego nagrania z monitoringów, mimo że mają możliwości tego, żeby sprawdzić, jakiego rodzaju osoby mogły być w danym miejscu, kto może być w tym miejscu, czyli telefon na przykład logował się w danej sytuacji, ale to są już poważne, zaawansowane działania związane z identyfikacją, nie zawsze na przykład w przypadku wykroczenia prowadzone przez policję. A jeśli dojdzie do zderzenia na przykład pojazdu samochodowego, którym się przemieszczamy, z taką osobą, to okaże się, że ten człowiek na przykład nie miał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, no bo nie jest to pojazd zarejestrowany. A gdyby musiał być traktowany jako motorower, gdyby był zarejestrowany jako motorower, to już ma takie ubezpieczenie. Mamy. No i wtedy ktoś dokonuje szkód w naszym pojeździe, a my mamy problem nawet z tym, żeby to odzyskać, bo okazuje się na przykład, że jest to osoba nie mieszkająca w naszym kraju, nie mająca tutaj źródeł stałego utrzymania, no i nie wiadomo nawet, gdzie mieszkający.
1: Mamy o czym rozmawiać. Dr Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my łączymy się jeszcze z Mariuszem Olczakiem, dyrektorem Archiwum Akt Nowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie rektorze.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i pseudonim Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Najpierw była łączniczką, potem także strzelcem. Jak pan panią Wandę zapamięta?
2: Jest to śmierć autentycznego żołnierza z okresu Powstania Warszawskiego. Pani Wanda Traczyk-Stawska nawet została uwieczniona na nagraniach filmowych z Powstania. Bardzo taka postać autentyczna, która faktycznie z bronią w ręku brała udział w walkach. Natomiast co warto powiedzieć, że to widzimy na naszych oczach odchodzenie tego pokolenia, które z bronią w ręku walczyło o niepodległą Rzeczpospolitą. I ja osobiście z racji oczywiście wykonywanej pracy i kontaktu z archiwaliami tych poszczególnych żołnierzy, w ciągu tych ponad 30 lat tej współpracy miałem okazję doświadczyć tych odejść kolejnych funkcyjnych, kolejnych żołnierzy, czy to z okresu konspiracji, czy Powstania Warszawskiego. Teraz mamy do czynienia już z odejściem tych najniższych stopniem, tak? Czasami wręcz ochotników z powstania. Natomiast pamiętajmy, że w latach 70., 80., jeszcze 90. odchodziły

0: przychodzili dowódcy poszczególnych oddziałów. Ja zresztą osobiście miałem okazję od końca lat 90. jeszcze poznać, zaprzyjaźnić się z choćby zastępcą dowódcy zgrupowania Żniwiarz, Gustawem Budzyńskim, odznaczonym Virtuti Militari w okresie Powstania Warszawskiego, oficerem broni obwodu Żoliborz, czy z kolei spoza Warszawy z inspektorem zamojskim Stanisławem Książkiem. I natomiast to, co teraz widzimy, to już są, tak jak pani Wanda Traczyk-Stawska, czy kilka lat temu zmarła Anna Jakubowska-Paulinka z batalionu Zośka, z tymi autentycznymi świadkami, ale już z poziomu żołnierzy, tych, którzy z bronią w ręku walczyli na froncie. Oni byli obserwatorami, bo to też ważne, żeby słuchać opowieści kombatantów i świadków historii z poziomu tego, że byli dorosłymi ludźmi w okresie tych walk, w których uczestniczyli. Bo to zawsze są najbardziej autentyczne przeżycia. Pani Wanda Traczyk-Stawska w okresie powstania wykonywała funkcje w oddziałach osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych oddziału 6 Komendy Głównej, czyli Biuro Informacji i Propagandy, który także w okresie powstania wykonał bardzo taką pracę związaną z drukowaniem wszelkiego rodzaju materiałów propagandowych, prasowych, druków, plakatów, a te poszczególne drukarnie musiały być po prostu pilnowane, może troszeczkę inny sposób niż w konspiracji, bo jak wszyscy znamy Warszawę, to największa drukarnia tych wojskowych zakładów wydawniczych BIP-u, no to była umieszczona pod obecnym Głównym Urzędem Statystycznym, czyli bardzo blisko Biblioteki Narodowej, w hangarach istniejącego na Polach Mokotowskich lotniska. No w okresie Powstania Warszawskiego rzecz jasna nie było to już zagrożenie rewizją czy najściem Niemców, tylko zupełnie innego rodzaju to były zagrożenia. No też warto powiedzieć, że odznaczona była Krzyżem Walecznych we wrześniu 1944 roku.
1: A po tym, też jak została ranna, tak.
0: Tak, no jeszcze generalnie, panie redaktorze, też warto powiedzieć, że to obecnie żołnierzy z powstania czy z Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, którzy dostali jakiekolwiek odznaczenie w okresie wojny, no to już dawno niestety pożegnaliśmy.
1: Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska bardzo wyraźnie angażowała się także w życie publiczne. Ma pan wrażenie, że to był jakiś rys generacyjny, czy jednak cecha osobnicza?
0: To znaczy, jak znałem setki żołnierzy Armii Krajowej, miałem ten przyjemność i zaszczyt i obowiązek współpracować z nimi, no to rzecz jasna, no co można powiedzieć, co charakteryzowało to pokolenie? No to, że odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, ale także wynikła z tego, że ci, co przeżyli, no widzieli śmierć tych bardzo wielu swoich koleżanek i kolegów w czasie wojny. To jest bardzo charakterystyczne, co mogę powiedzieć, co zauważyłem, prawda? Oni byli bardzo odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, a w przypadku swoich osobistych doświadczeń, to na przykład po zakończeniu wojny wiele z tych oddziałów czy żołnierzy oddziałów powstańczych zakładało swoje środowiska, zaczęło się zajmować w 1945-1946 roku zbieraniem relacji, dokumentów i tak dalej. Po co? Nie po to, żeby opisać swoje własne czyny, tylko po to, żeby opisać tych właśnie poległe koleżanki i poległych kolegów. To było bardzo też charakterystyczne w późniejszym okresie. Nieprzypadkowo duża część literatury, czy w przypadku Powstania Warszawskiego większa część literatury powstańczej w okresie PRL-u powstała właśnie piórami niekoniecznie historyków zawodu, ale żołnierzy Powstania Warszawskiego, szanowni państwo. To większość tych książek to są książki o oddziałach i tu można wymieniać książki o batalionie Gozdawa, o Krybarze, o Kilińskim, o Parasolu, o Zośce. To są wszystko autorzy, żołnierze konspiracji Powstania Warszawskiego. W przypadku Wandy Traczyk-Stawskiej dla mnie osobiście najważniejszym jej osiągnięciem czy misją była oczywiście działalność w Komitecie Opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy.

0: sprawy, bo to jest ten obowiązek dbania o mogiły, czy prochy, czy ślady.
1: I pamięć niektóre po oddziały,
0: nie, tak, no niektóre oddziały zawiązywały, tak jak w przypadku Zośki i Parasola, czy konkretnie zaczęło się to z Zośki, Komitet Opieki nad Grobami, w którym działali i działają do dzisiaj, działają rodziny, czyli synowie, wnuki, córki tych poległych. Jak pięknie ta działalność wygląda, niech każdy z Państwa zobaczy na kwaterę tych oddziałów.
1: A my już musimy tu się zatrzymać. Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Aktnowych. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję
1: serdecznie.
0: Bardzo.
1: Wanda Traczyk-Stawska, w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to był rok 2021, mówiła, że pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza.
2: Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny.
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. Jeremia Mrożek po lewej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Paweł Pawłowski po prawej.
4: Witam, dzień dobry.
1: Witam panów serdecznie. Co się wydarzy za chwilę?
3: No, między innymi ja nie chcę tak straszyć od razu, że mamy końcówkę, prawie końcówkę sierpnia.
1: Myślałem, że końcówkę świata.
3: Nie, jeszcze spokojnie. To jeszcze przed nami, mam nadzieję. No, ale już powoli trzeba o tej szkole chyba trochę pomyśleć. No więc nie chcę tak już zapowiadać, nie chcę nikomu psuć wakacji, dlatego od razu powiem, że wielu uczniów czuje co prawda zbliżający się rok szkolny, ale w jednym z łódzkich liceów jest remont. Ten remont się opóźnia. Tam znaleziono azbest, no i może się okazać, że i rok szkolny się opóźni. W związku z tym oni chyba jednak trochę kibicują, żeby ta ekipa remontowa trochę dłużej tam podziałała. No oprócz tego oczywiście w magazynie Saldo będziemy mówić o zmianach w podatkach. Po 18 w tym temacie również profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Mateusz Zaręba z Uniwersytetu SWPS.
1: A w polityce wakacji nie ma?
4: Co do szkoły, szkolą się także nasi żołnierze natowscy. Czy politycy wiedzą, dlaczego ćwiczenia natowskie nie zostały zapowiedziane? Mówię o tych wczoraj 50 samolotach, które krążyły nad naszymi głowami. Będę pytał o to też, czy systemy Patriot, rakiety do systemu Patriot mogą być produkowane w Polsce, a odpowie na te pytania Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
1: Były niezapowiedziane, bo mogły być niezapowiedziane.
4: Bo mogły być.
1: Jeremia Mrożek, Paweł tak. Pawłowski, bardzo panu dziękuję. Słyszymy się za minutki.
3: Zapowiedzenie.
1: Już państwu dziękuję. Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie.

0: Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra. Dzień dobry. Na tych zmianach mają skorzystać portfele Polaków. Premier przedstawił propozycje zmian podatkowych. Wśród nich znalazło się podwyższenie drugiego progu podatkowego. Popularny youtuber przesłuchany przez prokuraturę i usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy tzw. Pandora Gate i wykorzystywania nieletnich fanek. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, zawsze zwracała uwagę na słabszych i wykluczonych. Była też wielokrotnie odznaczana. W nocy zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W magazynie wspomnimy bohaterkę. Czas na szczegóły, zapraszamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Podwyższenie drugiego progu i wprowadzenie zupełnie nowej stawki. Premier Donald Tusk ogłosił rewolucję w podatkach. Obecnie stawka PIT wynosi 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 tysięcy złotych rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty PIT rośnie skokowo aż do 32%. I właśnie to lepiej zarabiający pracownicy uznają za niesprawiedliwe. Co się zmieni? O to w szczegółach pytamy Tomasza Zielenkiewicza, który jest ze mną w studiu. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Byłeś na konferencji premiera i ministra finansów. Powiedz, co konkretnie ogłosili i najważniejsze, kto i ile zyska.
2: No pewnie państwo myślą, że teraz będzie wykład z setkami liczb i to trudny do zrozumienia. Zapewniam, tak nie będzie i obiecuję to ja, humanista. Wyjaśnijmy termin klasa średnia. W Polsce to osoby, które zarabiają od 5400 zł brutto do 14,5 tysiąca brutto. Prawie połowa badanych Polaków obecnie osiąga takie dochody. Premier wyjaśniał, że zmiany podatkowe mają właśnie im ulżyć.
3: To na jej barkach dzisiaj spoczywa w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa, dużych wydatków na obronę, etc. Dlatego chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
2: Dziś obowiązują stawki 12 i 32%. W ten drugi próg podatkowy wpadają osoby, które przekraczają 120 tysięcy złotych dochodu rocznie i to właśnie ten próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych, wyjaśniał premier.
3: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%.
2: Zmiana będzie odczuwalna od około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W tej pierwszej wypowiedzi premiera mieliśmy jednak też zapowiedź, że podatki dla najbogatszych wzrosną. Stawka CIT idzie zatem w górę z 19 do 22% dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych. Z 1 do 5% wzrośnie też danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie.
3: Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami w sensie rocznym i zarabiają ponad milion złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: To będzie pakiet trzech rozwiązań, które będą zawarte w jednej ustawie. Tak o niej mówił dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Jest to pakiet odpowiedzialny, zbilansowany. Pakiet, który ma wzmacniać finanse klasy średniej. To jest ponad 10 miliardów złotych, które zostanie w kieszeniach podatników. I uważam oczywiście, że to jest bardzo dobra propozycja, więc ja będę tej propozycji się trzymał.
2: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Najważniejsze dla pracownika na etacie oznacza to maksymalnie 300 zł miesięcznie więcej na koncie, czyli 3600 zł rocznie. Oto jak ten krok rządu skomentowała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
5: Warto podkreślić to, że rząd robi jakiś mały krok i realizuje, powiedzmy, zapowiadane zmiany. Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej. Natomiast no, dostaliśmy pewną namiastkę, początek jakichś zmian w tym systemie podatkowym, który z punktu widzenia budżetu jest neutralny. O tym też mówił minister finansów.
2: To jeszcze uzupełnienie. Podczas konferencji prasowej Donald Tusk był pytany o obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Premier odpowiedział, że w tej chwili rząd nie jest w stanie zrealizować tego zobowiązania, jeśli ta dziś zaprezentowana ustawa przejdzie przez parlament i zyska podpis prezydenta, będzie obowiązywała od stycznia 2027 roku.
1: Od przyszłego roku rewolucja w podatkach. Zyskać ma 3,5 miliona podatników, tak zapowiada premier. O szczegółach mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy.

0: Rząd odsłania podatkowe karty, a politycy w Sejmie komentują. Według koalicji rządzącej zmiany w podatkach to sprawiedliwe wsparcie dla klasy średniej. Opozycja twierdzi, że to jedynie kosmetyka i uderzenie w przedsiębiorców. A przy Wiejskiej jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Politycy mają dziś co komentować. Powiedz, jakim echem odbiły się zapowiedzi premiera i ministra finansów?
1: Propozycje zmian w systemie podatkowym trzeba przyznać, że zdominowały popołudniowe dyskusje na korytarzach sejmowych. Oczywiście przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że to logiczna i odpowiedzialna reakcja na rosnące zarobki Polaków. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak podkreśla, że dzięki nowym rozwiązaniom więcej pieniędzy zostanie w domowych budżetach.
2: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Rosną pensje Polaków i na to powinny odpowiadać również regulacje podatkowe. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków, bo to blisko 3600 zł w portfelach 3,5 miliona Polaków będzie więcej.
1: W podobnym tonie wypowiada się europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, który zaznacza, że reforma wreszcie sprawiedliwie rozkłada obciążenia podatkowe.
3: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej, ale często nie odczuwali tego, dlatego że wchodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne, to jest trzystopniowa skala podatkowa, a jednocześnie propozycja, żeby te koncerny, które mają przychody na poziomie ponad 200 milionów złotych, odprowadzali więcej do budżetu.
1: Politycy opozycji nie pozostawiają jednak na rządowych planach suchej nitki, a wskazują, że koszty tych zapowiedzi uderzą rykoszetem w polską gospodarkę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że zmiany wywołają szok wśród przedsiębiorców.
4: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
1: Opozycja przypomina także niezrealizowaną dotąd obietnicę podniesienia kwoty wolnej od podatku i podaje w wątpliwość intencje rządzących. Poseł PiS Mariusz Gosek uważa, że to jedynie element przedwyborczej gry.
5: Trzeba poczekać na projekt ustawy. Zobaczymy, czy wpłynie, kiedy wpłynie do Sejmu. Ja wątpię w to, że Donald Tusk taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
1: Jak słyszeliśmy, ta ustawa ma trafić jeszcze w tym roku do Sejmu. No wtedy ta dyskusja z pewnością jeszcze wróci i jeszcze wiele o tej propozycji z ust polityków usłyszymy.
0: Koalicja chwali, opozycja krytykuje. O zmiany w podatkach ogłoszone przez rząd polityków pytał Piotr Durys. Dziękujemy.
6: Suma wydarzeń.
0: Usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura przesłuchała Stewarta K., znanego jako Stu. Popularny niegdyś youtuber był głównym podejrzanym w aferze znanej jako Pandora Gate. Chodzi o niedozwolone kontakty o charakterze seksualnym z nieletnimi fankami. Sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Jakie zarzuty usłyszał Stu i co mówią śledczy?
7: Stewart K. usłyszał zarzuty za 4 przestępstwa, które popełnił w okresie od 2015 do 2018 roku. Według śledczych wykorzystując popularność m.in. na YouTubie. W tym czasie Stu nagrywał filmy o popularnej wśród zwłaszcza młodych internautów grze Minecraft. Dokładne zarzuty opisuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich, czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
7: Prokuratura nie podaje szczegółów, to zrozumiałe, bo sprawa dotyczy pedofilii. Teraz youtuber zostanie poddany badaniom psychologicznym i seksuologicznym. Jutro też sąd zdecyduje o przedłużeniu aresztu 34-latka. Grozi mu do 12 lat więzienia. Ja tylko przypomnę, że Stu od 2023 roku przebywał już w areszcie, ale w Wielkiej Brytanii. Prokurator Piotr Skiba przekazał też, że w międzyczasie śledczy badali inne wątki dotyczące afery Pandora Gate.
8: Nie są to pierwsze i ostatnie zarzuty w tej sprawie. Nie są to pierwsze i ostatnie czynności procesowe z podejrzanymi. Natomiast myślę, że te kwestie będą tutaj już szczegółowo finalizowane na przestrzeni najbliższych tygodni, jeśli nie miesięcy. Były przeprowadzane przeszukania, były przeprowadzane zabezpieczenia różnych nośników.

0: ładowników elektronicznych, których jest bardzo dużo.
1: Zeznawali czy dostarczali materiały między innymi także inni youtuberzy. Wątki dotyczące innych niż stu influencerów i innych przestępstw zostały wyodrębnione do osobnych kilkunastu śledztw prowadzonych nie tylko w Warszawie, ale też przez różne prokuratury na terenie Polski. Część z nich została już umorzona, czyli w niektórych przypadkach nie udało

0: pełnej i trwałej zmiany standardów całego rynku. Moim zdaniem monitoring i klauzule etyczne powinny obejmować influencerów równie rygorystycznie jak innych dostawców oraz partnerów biznesowych.
1: Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo duży biznes. Współprace z osobami popularnymi w sieci przynoszą wielkie pieniądze, także tym osobom bezpośrednio. I warto też wspomnieć, że afera wybuchła po tym, jak inny YouTuber, Sylwester Wardenga, opublikował materiały dotyczące nieodpowiednich kontaktów z fankami, co pokazuje, że nie tylko jest ta zła strona polskiego internetu. W sprawę zaangażowało się wielu internautów, z których pracy też między innymi teraz korzysta prokuratura.
2: Rozwojowe, jak słyszymy, śledztwo w sprawie Pandora Gate. Dziś zarzuty usłyszał Stuart K., znany jako Stu. Szczegóły przekazał nam Krzysztof Polasik. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: Przyglądamy się tej sprawie. Tak, o aferze Pandora Gate mówi nam dr Konrad Ciesiołkiewicz. To wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich.
3: Konsultowałem to też z przewodniczącą Janą Napierałą. Na pewno będziemy dążyli do tego, żeby przystąpić do tej sprawy, jeżeli będą zarzuty już oczywiście i będzie akt oskarżenia, mam na myśli, bo zarzuty zostały dzisiaj postawione. Będziemy chcieli przystąpić na etapie sądowym także na prawach oskarżyciela posiłkowego, jeśli tylko osoby pokrzywdzone będą sobie tego życzyły.
2: To jedna z pierwszych takich spraw, dodaje dr Konrad Ciesiołkiewicz. Jak dodaje, Stu był idolem nastolatek.
3: Tego rodzaju idolem buduje się relację, którą nawet jeżeli ona jest zapośredniczona w środowisku cyfrowym, to buduje się relacje zaufania. Krzywdzenie, szczególnie krzywdzenie seksualne, ma miejsce przede wszystkim w relacjach, które są relacjami zaufania właśnie. To znaczy dziecko, młody człowiek, nastolatek najczęściej w 9 na 10 przypadkach zna i ufa sprawcy. W tym przypadku mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju sytuacją. Oczywiście ona jest nieco inna, nowa, mająca też miejsce dzisiaj na szeroką skalę, czyli właśnie zaufania budowanego najpierw często pośrednio w środowisku cyfrowym, gdzie te bariery właśnie szybko pękają, ale następnie często także przechodzi tego rodzaju sprawa do relacji kontaktowej offline, poza siecią i w tym przypadku, jak rozumiem także z opisów tej sprawy, tego rodzaju kontakt także miał miejsce, bo ja przypomnę, że idol dzisiaj omawiany, tak zwany idol, była osobą, która także organizowała liczne wydarzenia, czyli z tego świata online bardzo łatwo było zbudować sobie kontakt, także taki offline'owy bym powiedział. No typowe działanie celebryckie, które dzisiaj ma miejsce na szeroką skalę.
2: Eksperci apelują, by w internecie dbać o swoją prywatność i co ważne, zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania.
4: Sumę wydarzeń.
2: Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Tym razem to 12 osób. Transport odbywa się etapami. Na pokładzie każdego z dwóch samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego są miejsca dla trzech pacjentów. Wszyscy trafiają do szpitali w Rzeszowie, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
2: A co z pozostałymi? W węgierskich szpitalach wciąż pozostają najciężej ranni, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Osoby, które nie mogły być zakwalifikowane do transportu ze względu na stan zdrowia. 5 osób, 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek i będziemy organizować kolejny transport.
2: Sprawę wypadku bada prokuratura w Krośnie. Śledczy zwrócili się też z wnioskiem o przejęcie postępowania od strony węgierskiej. Przysłuchujemy świadków, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
7: Planowane są kolejne przesłuchania pasażerów oraz organizatorów wycieczki. Dalsze informacje w śledztwie będę mogła przekazać Państwu po otrzymaniu dokumentacji ze strony węgierskiej. W dalszym ciągu czekamy na dokumenty, w tym zawnioskowane w europejskim nakazie dochodzeniowym.
2: Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami zjechał z autostrady i wpadł do rowu. Zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Według węgierskich śledczych kierowca zasnął za kierownicą. Decyzją węgierskiego sądu 62-latek trafił do aresztu. Turystyka pielgrzymkowa jest w Polsce bardzo popularna, tak mówi nam ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy Marek Kamiński. Jak jednak dodaje, na pierwszy plan w tej formie wypoczynku wysuwają się oszczędności, często kosztem bezpieczeństwa.
8: oszczędności w turystyce pielgrzymkowej.

0: Obserwujemy absolutnie od dawna. Już pomijam szarą strefę. Według danych, które są już oficjalnymi danami, około 20% całości turystyki pielgrzymkowej jest robione, brutalnie nazywam, na dziko. Natomiast tutaj przykład jest taki, on będzie absolutnie analizowany, bo na przykład, co to znaczy, że jedzie dwóch kierowców, z czego jeden ma cztery w jednym, czyli jest tak, pilotem, przewodnikiem, organizatorem i kierowcą. Czyli to jest typowy przykład oszczędności, bo w turystyce pielgrzymkowej no niestety stawia się na jak najtaniej, co za tym idzie. Bezpieczeństwo jest nadwyrężone, no bo kierowca, ten, który jest kierowcą, tak, potem jest w czasie dnia pilotem, przewodnikiem, oprowadza wycieczki, organizuje wszystko to, czyli on pracuje, on nie odpoczywa, tak?
1: Do podobnej tragedii doszło 4 lata temu w Chorwacji. W wypadku polskiego autokaru niedaleko Zagrzebia zginęło wtedy 12 osób.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Obywatel Ukrainy zatrzymany w Chorwacji to ten mężczyzna. Był wcześniej sądzony przez polski wymiar sprawiedliwości. W październiku ubiegłego roku sąd w Warszawie zdecydował o wypuszczeniu Wołodymyra Rzet na wolność. Niemiecka prokuratura podejrzewa go o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream, a szczegóły zna Adam Górczewski.
3: Ujęty w chorwackiej puli Wołodymyr Rzet został zatrzymany zgodnie z europejskim nakazem aresztowania. Na tej samej podstawie przebywał w polskim areszcie. Jesienią sąd uznał jednak, że jeśli atak na Nord Stream zorganizowała Ukraina, to nie było w tym złamania prawa. Sąd nie zajmował się potwierdzaniem lub zaprzeczaniem udziałowi Rzet w organizacji wybuchów na dnie Bałtyku. Mężczyzna nie został wtedy wydany stronie niemieckiej. Według niemieckich śledczych zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. 4 lata temu Rzet i jego wspólnicy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników mieli wynająć w Rostocku jacht od niemieckiej firmy. Załadowali na niego ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W sądzie w Hamburgu wkrótce zacznie się proces Serhija K., oskarżonego już o współudział w spowodowaniu eksplozji, sabotaż przeciwko konstytucji i zniszczenie infrastruktury. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Moskwa nie może wyjść z kryzysu paliwowego. Kolejne ataki ukraińskich dronów uszkadzają lokalne rafinerie i magazyny paliwa. W stolicy brakuje benzyny. Część firm paliwowych już w czerwcu wprowadziła limity sprzedażowe. Teraz dołączają kolejne dwie sieci: Gazprom Nieft i Tantnieft.
4: Pierwsze limity wprowadzone w czerwcu cofnięto na krótko, ponieważ już na początku sierpnia do Moskwy dotarła druga fala kryzysu paliwowego. W ostatnich dniach benzynę AN95 można było kupić tylko w jednej sieci na obrzeżach stolicy. Gazprom Nieft sprzedaje jednemu klientowi tylko 60 litrów benzyny, Tatniew 50 litrów benzyny i 60 litrów oleju napędowego. Podobna sytuacja jest w wielu regionach Rosji. Specjalne talony na zakup paliwa poza kolejnością dostali producenci żywności. Nadal uprzywilejowane są samochody pogotowia, straży pożarnej i policji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Francja mierzy się z falą cyberataków wymierzonych w rządowe systemy. Władze potwierdziły w ostatnich dniach 3 ataki i masowy wyciek danych podatkowych. Hakerzy, którzy zdają się rzucać wyzwanie władzom, twierdzą, że udało im się wykraść znacznie więcej informacji. Z Paryża Stefan Folzer.
5: W ubiegłym tygodniu francuski rząd ujawnił wyciek danych podatkowych dotyczących ponad 600 tysięcy osób i firm. Teraz poinformował o kradzieży danych katastralnych oraz informacji dotyczących spadków. To duża liczba informacji, które są potencjalnie w zasięgu złośliwych działaczy. Wszystkim poszkodowanym składamy przeprosiny, powiedział minister do spraw budżetu David Amiel. Niestety wszystko wskazuje na to, że te ataki będą się nasilać, dodał. Do ataku przyznała się grupa francuskich hakerów, która kontaktuje się z dziennikarzami i zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy drwiące z bezradności władz. Hakerzy twierdzą, że obnażyli słabość zabezpieczeń rządowych systemów i że udało im się wykraść również miliony danych z portalu francuskiego Ministerstwa Edukacji. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Wiadomo, że skradzione dane zostały już sprzedane w sieci. Francuskie władze obawiają się, że zostaną one wykorzystane przez przestępców do namierzenia zamożnych osób i przygotowania włamań lub porwań dla okupu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Tylko w zeszłym roku Caritas Polska wspierała 76 projektów w 35 krajach. Wicedyrektor organizacji Ireneusz Krause podkreślał, że niesienie pomocy w różnych częściach świata jest niebezpieczną misją.
6: Tylko w samej Gazie w 2020 roku

0: W tym roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników. Współczesna praca humanitarna to nie tylko praca w terenie z ludźmi, ale także często zwyczajna praca biurowa, w której planujemy kolejne etapy naszej pomocy. Można powiedzieć, że jest to równie ważna część pracy humanitarnej.
1: Co piąte dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu lub z niej uciekło. W 2025 roku Caritas Polska na wsparcie 76 projektów humanitarnych przeznaczyła 52 miliony złotych. Ponad 64 miliony Caritas przeznaczyła na pomoc humanitarną poszkodowanym w powodzi w Polsce. W tej części zaglądamy jeszcze za ocean i trzymamy kciuki za Igę Świątek. Za godzinę Polka zagra o ćwierćfinał turnieju WTA w Cincinnati. Rywalką Raszynianki będzie francuska Diane Paris. Razem z nami do tego meczu odlicza Jan Pachlowski.
2: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost z treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. Przypadek awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A my oczywiście trzymamy kciuki za naszą tenisistkę.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W Polsce przybywa wypadków na hulajnogach elektrycznych, alarmuje policja. Coraz częściej też funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia o nielegalnych wyścigach. Skalę problemu widać w policyjnych statystykach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej.
4: Tylko na przykład do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dokładnie tyle samo, ile było w całym roku 2025. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
1: O tym, że problem jest widoczny na ulicach, mówią też piesi i sami użytkownicy hulajnóg.
5: Nie zachowują odległości. Jakby człowiek, nie daj Boże, troszeczkę się zachwiał, no to by uderzyli. To jest bardzo niebezpieczne.
6: Jeżdżę do pracy hulajnogą, przepisowo, te 20 na godzinę i widzę, jak ludzie jeżdżą. Zauważyłem, że większość ludzi z hulajnogami, które jeżdżą, nie wiem, 60 czy 80 na godzinę, to albo w klapkach, albo bez kasku.
1: Od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Policja zapowiada częstsze kontrole i więcej działań edukacyjnych, głównie w szkołach. Na Dolnym Śląsku strach przed pumą. W okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej zwierzę zarejestrowała fotopułapka. Dziś w tej sprawie w starostwie powiatowym w Wałbrzychu zbiera się sztab kryzysowy. Boimy się, nie wiemy jak reagować, przyznają mieszkańcy.
7: To nie jest zwierzę z naszego ekosystemu. Jest duży problem i widziałem trzech, czterech turystów, którzy udawali się szlakiem do lasu. Czy to jest bezsens?
8: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Myślę, że nawet nie jesteśmy przygotowani, jak reagować. Nikt nas nie przygotował. Przecież taka puma może przeskoczyć przez płot, może być u nas na posesji.
9: Ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
1: Na razie nie wiadomo, gdzie ukrywa się puma, a co zrobić w razie spotkania z dzikim kotem. Przede wszystkim nie wolno się do niego zbliżać ani go prowokować. Należy zachować bezpieczny dystans i spokojnie się oddalić, radzą leśnicy. A teraz sprawdzamy, co w pogodzie. Do końca dnia w całej Polsce zachmurzenie będzie duże. W niektórych miejscach może padać deszcz. Natomiast na zachodzie i na Pomorzu mogą wystąpić burze. IMGW wydał ostrzeżenie przed nawałnicami, które prognozowane są na najbliższą noc. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił, że w nocy największych burz należy spodziewać się na południowym zachodzie kraju.
10: Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem dużym, ale miejscami możliwe są także większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu i w pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
1: Na południu kraju zrobi się jutro gorąco. Będzie tam obowiązywało

0: Ostrzeżeni przed upałem. Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca dnia.
1: Sumę wydarzeń.
0: Zawsze była na pierwszej linii, najpierw w Powstaniu Warszawskim, później broniąc słabszych i wykluczonych. Na koniec u nas wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Weteranka powstania zmarła w nocy w wieku 99 lat. Zapamiętamy ją nie tylko jako dzielną żołnierkę, która przez całe swoje życie broniła ludzkiej godności. Mówiła, że nie ma lepszych i gorszych i że nie wolno być obojętnym na zło. To jedna z takich wypowiedzi.
2: Pamiętajcie, że tu dużo leży, bardzo dużo ludności cywilnej i żołnierzy i różnych wyznań i narodów ludzie. Bo jesteśmy razem ludzką rodziną, bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy. Wszyscy ludzie są rodziną.
0: Wanda Traczyk-Stawska stała się symbolem bezkompromisowości, która nie ulega politycznym naciskom ani społecznej poprawności. Jej podejście do patriotyzmu przypomniał premier Donald Tusk.
3: Dzięki pani Wandzie, także ja, ale myślę, że bardzo wielu Polaków wierzyło głęboko, że patriotyzm może być wolny od ksenofobii, od agresji, od pogardy wobec innych ludzi. I ja będę zawsze pamiętał jej i słowa, i czyny, i to, co mówiła. Ona mi też to powiedziała, patrząc mi w oczy któregoś dnia, że dla mnie najważniejsze zawsze było i liczy na mnie w tej sprawie, żeby naprawdę reagować na każde zło, jakie się widzi. Żeby nie patrzeć na ryzyka, żeby nie zastanawiać się, ile to będzie kosztowało. To smutny dzień, bo to była wyjątkowa postać.
0: Dała nam wspaniałą lekcję człowieczeństwa. Tak Wandę Traczyk-Stawską wspominał na naszej antenie dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.
4: Jej długie życie, długie, owocne, myślę, wspaniałe życie, takie, którego każdemu możemy życzyć, to też było życie po Powstaniu Warszawskim i ona te wartości, które jako młoda dziewczyna przecież, rocznik 27, więc kilkunastoletnia dziewczyna w czasie Powstania Warszawskiego, zaprezentowała, to jest jedno, ale potem przez długie lata jako pedagogzka, jako osoba zajmująca się osobami specjalnej troski, pokazała coś pięknego, to wspaniała lekcja człowieczeństwa i to nie są przesadne słowa.
0: Wanda Traczyk-Stawska była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy i budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. To za sprawą jej uporu ustanowiono 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W tym roku stan zdrowia po raz pierwszy nie pozwolił jej na udział w powstańczych obchodach. Pani Wando, dziękujemy za pani piękne życie i obiecujemy, nie zapomnimy. To wszystko w tej sumie wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do państwa punktualnie o 17. Damian Szpyra, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Niektórym czas mija błyskawicznie. Innym wlecze się niemiłosiernie. O tym, od czego zależy nasze postrzeganie czasu, porozmawiamy.

0: W dzisiejszej audycji do pomyślenia moim gościem będzie neurobiolog dr Wojciech Glac. Sprawdzimy, czy faktycznie im jesteśmy starsi, tym szybciej zlatuje nam życie i zastanowimy się, jak możemy spowolnić ten czas. Zapraszam do słuchania dziś o 22.06. Ewelina Kamińska.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400.
2: Autopromocja.
3: 31 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jarema Jemrożek.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A dzisiejsze popołudnie przygotowali Katarzyna Pilarska i Szczepan Pawłosek, realizuje Eldar Pedorenko. No proszę Państwa, premier Donald Tusk zapowiedział podwyższenie drugiego progu podatku dochodowego do 130 tysięcy złotych. To dzisiaj chyba najważniejsza finansowa informacja dnia. Ta decyzja ma obniżyć zobowiązania względem fiskusa dla 3,5 miliona osób, a zmiana ma obowiązywać od 2027 roku. Więcej na ten temat szczegółowo będziemy mówić w programie Sal do już niebawem, a już teraz 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: A przy mikrofonie Paweł Pawłowski. Witam Państwa serdecznie. Ze mną na łączu Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
4: Panie pośle, 50 samolotów, cysterny powietrzne, samoloty rozpoznania, samolot walki elektronicznej i myśliwce. Tak wyglądało wczoraj niebo nad Polską. Dzisiaj obserwujemy kolejną operację powietrzną wokół rosyjskiego Kaliningradu. Co ciekawe, obserwujemy także masowe rozmieszczenie samolotów zwalczających okręty podwodne, w szczególności u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Pytanie do członka Komisji Obrony Narodowej. Co się dzieje?
5: NATO podejmuje manewry, które są niezbędne do tego, żeby utrzymać płynność dowodzenia, możliwość realizacji planów operacyjnych, planów ewentualnościowych. Rutynowa aktywność NATO jest dodatkowo zwiększana przez prowokacje ze strony rosyjskiej, nieodpowiedzialnej strony, która rozpętała konflikt na poziomie hybrydowym i kognitywnym przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, ale też na tym poziomie militarnym pozostaje aktywna w domenie morskiej, na Bałtyku czy powietrznej i wszędzie tam, gdzie na radarach pojawiają się Rosjanie z ich prowokacyjnym zachowaniem, z ich projekcją siły, jest odpowiedź na to większa i silniejsza.
4: Nie niepokoi pana to, że te ćwiczenia nie były szeroko anonsowane przed ich rozpoczęciem?
5: W tym roku mamy szereg ćwiczeń w różnych konstelacjach sojuszniczych. To są ćwiczenia praktycznie z udziałem wszelkiego rodzaju sił zbrojnych, każdego rodzaju wojsk, więc proszę się nie dziwić, że takie informacje będą się pojawiać w przestrzeni publicznej. No, a najlepszym tego symbolem była piękna, historyczna defilada wojskowa i parada morska, jakiej jeszcze nie było właśnie po to, żebyśmy potem mniej musieli odstraszać, żeby było powszechnie wiadomo, jaka siła stoi za polską armią.
4: A czy te ćwiczenia, które teraz odbywają się, odbywały się wczoraj, odbywają się dzisiaj, mają właśnie na celu prężenie mózgów, to jest złe słowo, ale pokazanie właśnie naszej siły Federacji Rosyjskiej?
5: Myślę, że oni rozumieją tylko projekcję siły, rozumieją tylko i wyłącznie symetrię w dyplomacji. Język polityki jest u nich zawsze konfrontacyjny, zawsze Polskę mają na ustach, ale jak widać nasze dążenia, rekordowe zbrojenia pod względem pieniędzy wydawanych przez zbawicielski dla naszych sił zbrojnych program SAFE czy wszystkie inne wysiłki pokazują, że to zyskuje respekt u Rosjan i o to nam chodzi. Dolność odstraszania, modernizacja armii i przede wszystkim taka wspólna sojusznicza gra to jest coś, co może zapewnić, że ta wojna kinetyczna nie nastąpi, a jesteśmy cały czas informowani o możliwości kolejnych hybrydowych ataków mających się nasilać również jesienią. Natomiast to, co chcę przekazać, to że po to ćwiczymy, po to się zbroimy, żeby być dobrze przygotowanym, żeby wiedzieć, jak reagować, żeby budować odporność, żeby każdy w

0: Polsce wiedział, w siłach zbrojnych, w innych formacjach, co trzeba robić, kiedy to zagrożenie się pojawia. To jest nasz cel, właśnie takie dobrze funkcjonujące państwo.
1: Wspomniał pan o programie SAFE, za którego wprowadzenie odpowiedzialna była między innymi pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która mówi ostatnio o możliwości produkcji rakiet do systemów Patriot w Polsce. To kwestia miesiąca bądź dwóch, tak mówi pani minister Sobkowiak-Czarnecka. Naprawdę możemy produkować rakiety do systemu Patriot w Polsce?
0: A to jest bardzo zaawansowana, deficytowa technologia, stricte szerzona przez Amerykanów jako ich rodzime know-how. Natomiast zapowiedzi, że Polska ma być centrum serwisowym rakiet Patriot w tej najwyższej wersji PAC-3, właśnie tych najbardziej potrzebnych teraz w Ukrainie do zwalczania pocisków balistycznych, to jest informacja, która od jakiegoś czasu krąży i to jest efekt naszej
1: pani
0: dobrej...
1: Przepraszam, wejdę w słowo, zgadzam się. Centrum serwisowe, tak, ta informacja krąży od wielu tygodni, natomiast pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka już w dwóch redakcjach mówiła, że negocjujemy produkcję z rakiet do systemu Patriot, że jesteśmy w grze my oraz Niemcy.
0: Właśnie chcę powiedzieć, że w przemyśle zbrojeniowym, w całej zbrojeniówce ewolucja produktu, zmiana, kolejna generacja każdego rodzaju uzbrojenia jest swego rodzaju nauką technologiczną, którą trzeba przebyć, żeby produkować w sposób powtarzalny, niezawodny efektory, jakimi są na przykład te rakiety. Więc to nie jest tak, że można od razu wyprodukować najlepszy na świecie czołg albo od razu przystąpić do produkcji najbardziej zaawansowanego systemu uzbrojenia.
1: To są etapy. Kwestia miesiąca bądź dwóch do samej decyzji.
0: Jak pani minister w 100% kibicuje, myślę, że każdy rozsądnie myślący członek Komisji Obrony Narodowej, czy szczerze mówiąc Polak, również kibicuje, żebyśmy produkowali te rakiety. Konkurują o to z nami Niemcy. Ja uważam, że my mamy mocniejsze karty. Trudno mi sobie wyobrazić, mimo pełnej sympatii, by była ta produkcja możliwa w Ukrainie, gdzie problemem nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa przed atakiem środkami napadu powietrznego, ale też ryzyka infiltracji środowisk przemysłowych, szpiegostwa rosyjskiego, czy swego rodzaju korupcja. Więc my mamy naprawdę mocne karty, żeby u nas były produkowane te rakiety. Życzę tego nam wszystkim, bo one są jedynym panaceum na rosyjskie rakiety balistyczne i te lepsze pociski manewrujące.
1: Mówi pan poseł o rozsądnie myślących Polakach. Ja jestem Polakiem myślącym sceptycznie, jeśli chodzi o produkcję systemu rakiet do systemów Patriot, dlatego że nawet w Japonii, gdzie produkowana jest część tych systemów, czuwają na tym Amerykanie, to dlaczego mają w Polsce beztrosko pozwolić nam na produkcję chociażby jakichś elementów do tych systemów?
0: No oczywiście kwestia własności tej przemysłowej, poszczególnych projektów i tak dalej, to jest zupełnie inna historia. Ważne jest też miejsce produkcji, dzielenie się kompetencjami. To jest cała sieć różnych powiązanych podmiotów gospodarczych, które wytwarzają poszczególne komponenty i tak jest w każdym rodzaju amunicji, rakiet, pocisków. One są złożone z wielu podzespołów i wchodzenie do tej ligi produkcyjnej daje nam też fory w tym, żeby poszerzać kompetencje nasze wytwórcze. I proszę zauważyć, jesteśmy pierwszy raz w historycznym momencie na takiej osi wydatków na polskie siły zbrojne, gdzie to, co my inwestujemy w polskie siły zbrojne, w końcu ma wartość dodaną. W końcu mamy wartość dodaną w postaci transferu technologii, w postaci polskich komponentów i przede wszystkim tego, czym jest program SAFE, czyli wydawania pieniędzy nie tylko z pozycji kupującego, wrzucającego do koszyka, ale kupującego, który kupuje świadomie, który też dążymy jako Polska do swego rodzaju autonomii strategicznej, bo to już nie tylko filar wspaniałej
1: współpracy. I oby ta autonomia była, panie pośle, muszę wejść w słowo, bo problem polega na tym, że
0: również z Europą.
1: Jest to towar deficytowy również na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski apeluje do sojuszników o przekazanie rakiet do systemu Patriot. Czy my powinniśmy udostępnić jakąś część z naszych zasobów Ukrainie po raz kolejny?
0: Powinniśmy to zrobić jako kolektywnie, jako cały Zachód, w kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach struktur NATO, w zgodzie i porozumieniu przekazywać każdą liczbę niezbędnych rakiet.
1: Właśnie każdą liczbę. Ile mamy takich rakiet w Polsce dzisiaj?
0: Możemy się posługiwać w tej audycji tylko informacjami, które są już w obiegu. Mówi się o arsenale 200 takich rakiet na poziomie...
1: Nawet trochę mniej niż 200.
0: Co są konkretne wolumeny zamówień w przemyśle zbrojeniowym i moce produkcyjne, tak bardzo niezbędne. Jest rozwój technologii antybalistycznej, antydronowej. I my jako Polska mamy tutaj też swoje rodzime technologie. Na przykład w moim rodzimym Opolu są firmy, które już produkują silniki do antydronów, do takich dronów, które zwalczają inne drony osiągające prędkości ponad 300 na godzinę.
1: Ale cały czas rozmawiamy tutaj o tej antybalistyce w postaci Patriotów, których mamy mniej niż 200.
0: Nie, my redaktorzy reaktorze. To nie jest tylko Patriot, czyli system Wisła. My potrzebujemy wielu

0: państwowej.
1: Tak, ale mówię teraz o przekazaniu ewentualnie tych rakiet Ukrainie. Mówię tutaj konkretnie o rakietach PAK-3 MSE.
0: Obiektywnie, te rakiety powinny być Ukrainie przez wszystkich naszych sojuszników kolektywnie przekazane, dlatego, że strącenie rakiet takich na przykład jak ta, co ostatnio wpadła do Polski, AH-101 na terytorium Ukrainy, pomniejsza możliwość oddziaływania Rosji na terenie Polski i Unii Europejskiej w wojnie kognitywnej, bo wszystko, co do nas spada od nich, jest potem używane w tej wojnie w internecie, w fałszywych wpisach, fałszywych oskarżeniach w antyukraińskiej fali do tego, żeby niszczyć polskie społeczeństwo, niszczyć naszą odporność.
1: Panie pośle, to my przepędzimy przez naszą rozmowę jak rakieta. W takim razie kolejny temat, czysto polityczny. Czy Maciej Berek powinien być sędzią, kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
0: Tak, i podpisałem się pod wnioskiem. Moim jedynym dążeniem jako członka Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która widzi dowody na zaangażowanie w tej aferze, czynne zaangażowanie Bogdana Święczkowskiego, kryjącego się za immunitet w Trybunale Konstytucyjnym, moim jedynym takim naprawdę już oczekiwaniem po tych latach walki o Trybunał, a walczy o ten Trybunał od 2015 roku, kiedy PiS zaczął robić się prawdziwy bałagan.
1: I krytykował pan wprowadzanie tam polityków, a teraz podpisuje się pan pod wprowadzeniem polityka do Trybunału Konstytucyjnego, tylko z drugiej strony.
0: Absolutnie nie może pan powiedzieć, że minister odpowiedzialny za legislaturę jest politykiem takim samym jak pani Pawłowicz
1: czy
0: pan
1: Piotrowicz. Ale Maciej Berek, czy jest politykiem, czy nie?
0: Nie jest politykiem, jest urzędnikiem państwowym. Jest urzędnikiem państwowym odpowiedzialnym za proces legislacyjny. Nie był propagandzistą, nie realizował polityki tylko i wyłącznie jednego ugrupowania, tylko politykę całego rządu na poziomie legislacyjnym. I teraz
1: realizował politykę rządu, czyli pracował we władzy wykonawczej. Jak ma się przejście z władzy wykonawczej do władzy sądowniczej?
0: Na poziomie wyłącznie legislacyjnym, jako zawodowy prawnik, profesjonalista. Nie tworzył polityki jako kandydat. Na listach wyborczych nie był członkiem partii politycznej,
1: ale
0: nie może pan porównywać.
1: We władzy wykonawczej.
0: I ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego zrobić tam porządek. Nasze dobre intencje w projekcie ustawy zawetowanej przez Dudę, gdzie zakładaliśmy, że nikt tam nie będzie mógł trafić przez 4 lata, będąc członkiem Rady Ministrów, się skończyły w momencie, w którym prezydent przywrócił resztę pionków na tej szachownicy. My chcemy Trybunał Konstytucyjny przywrócić ludziom i ja sobie to wyobrażam tak, że jeżeli do tej pory te 6 osób wyłonionych przez Sejm, w tym w arbitralny sposób prezydent nie dokonujący odbioru ślubowania uniemożliwia dalej pracę Trybunału, uniemożliwia przywrócenie do orzekania Trybunału ludziom, no to trzeba postąpić, zmienić, modyfikować metodę.
1: Tylko czy to jest trójpodział władzy, panie pośle?
0: Jest. Oczywiście, że jest, bo pan nie będzie w stanie
1: porównać. Ale te władze miały być niezależne od siebie, a tymczasem przedstawiciel jednej władzy przechodzi do drugiej.
0: Nie jest politykiem. Mowa o politykach. I absolutnie to są różne kategorie. Popieram pana ministra Berka już w nowej wersji, czyli tej sędziego Trybunału, bo on, uważam, jest współodpowiedzialny z pozostałymi tam osobami za to, żeby doprowadzić do odblokowania od tyranii Bogdana Święczkowskiego Trybunał Konstytucyjny.
1: W jaki sposób to zrobi Maciej Berek?
0: Jest kilka pomysłów. Jest mój pomysł, który też przez wielu prawników jest uznawany za sensowny, czyli skarga do sądu pracy o to, że nie uniemożliwia prezes Trybunału Pracy innym sędziom uzyskanie zabezpieczenia, wejście tam do Trybunału na gorącym zatrzymanie Święczkowskiego w roli łamiącego prawo.
1: Ale mimo kto miałby tego zatrzymania dokonać?
0: No oczywiście, kto realizuje postanowienie sądu? Policja na przykład. I to jest coś, co ja sobie jako polityk wyobrażam, natomiast nie wyobrażam sobie tego, że my dalej się będziemy cackać z Święczkowskim, cackać z Trybunałem, który wydaje na prawo, na lewo zabezpieczenia polityczne i jeszcze teraz, kiedy Morawiecki mówi, że na przykład prawo aborcyjne zostało zaostrzone przez Trybunał na życzenie...
1: Czyli chcecie, jak to Bartosz Arłukowicz mówi, na ostro zrobić porządek w Trybunale Konstytucyjnym. Porządek w wymyśleniu koalicji obywatelskiej.
0: Skróty myślowe pana europosła Arłukowicza podpisuje
1: tak
0: się
1: powiedział.
0: Pod nimi. Absolutnie się podpisuje pod tą koncepcją.
1: Czyli na ostro. Kiedyś miało być odpolitycznienie, teraz wejście na ostro.
0: Na prawniczo ostro, bezkompromisowo. Wszystkie dotychczasowe metody się wyczerpały. To nie będzie tak, że kolejną instytucję tak ważną dla państwa będzie terroryzował i brał na zakładnika. Były polityk właśnie...
1: ale kiedy PiS wchodził na ostro, to protestowaliście z milionami Polaków na ulicach przez wiele tygodni. Jak im teraz spojrzycie w oczy?
0: Ale przepraszam, ja protestowałem przeciwko politykom z partii politycznych, a nie przeciwko urzędnikom, jakim był Berek, legislatorem. On był urzędnikiem, legislatorem, nie był politykiem. No nie należał do partii, nie kandydował, tak jak Bogdan Święczkowski. Nie robił tego, więc nie był politykiem. I
1: bycie w rządzie ministrem, który odpowiada za koordynację pracy resortów, nie jest funkcją
0: polityczną. Jest więcej takich przykładów.

0: osobę na przykład w Ministerstwie Finansów w randze podsekretarzy stanu, który przez różne ekipy rządowe pełnią te funkcje, dlatego że są specjalistami. No i też przez różne...
1: Pełnią funkcje, bo są specjalistami, ale nie przychodzą z władzy wykonawczej do władzy sądowniczej i naruszają z tym samym trójpodział władzy.
0: Panie redaktorze, proszę zauważyć. Odblokowaliśmy KRS, powołując do niego sędziów wyłonionych w sądach powszechnych, wyborach, demokratycznym procesie. Obeszliśmy weto destrukcyjne pisowskich prezydentów i potrafiliśmy to zrobić.
1: To ostatnie pytanie. Będzie zgoda w koalicji co do kandydatury Macieja Berka?
0: Ja uważam, że liderzy mają to przegadane. Jestem spokojny o to głosowanie. Zobaczymy. Czas jest do 18 września. Wtedy kończy się kadencja Justyna Piskorskiego i chyba sędziego Dudlera, z tego co dobrze pamiętam. A potem kolejne kadencje. Odzyskamy Trybunał Konstytucyjny dla ludzi, do orzekania dla ludzi. Zrobimy to.
1: Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Bogdan Święczkowski był zaangażowany w aferę Pegasusa i kryje się za immunitetem w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek nie jest politykiem. Podpisałem się pod jego kandydaturą do Trybunału Konstytucyjnego, a zapewnił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Berek ma doprowadzić do odblokowania Trybunału od tyranii Bogdana Święczkowskiego. Na ostro zaprowadzimy porządek, zapowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej. Ten temat wróci w debacie dnia po godzinie 18, a my sprawdzamy, co dzieje się za granicą.
2: Światopogląd.
3: I wielka polityka nas nie opuszcza. Ernest Zozuń razem ze mną. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
3: Michajło Fedorow domaga się przeprowadzenia wyborów w czasie wojny. Ukraińskie prawo nie dopuszcza takiego rozwiązania, no ale były szef tamtejszego MON może mieć szansę w starciu z Zełenskim. To kiedy wybory na Ukrainie, Ernest?
4: No właśnie, tego niestety nie wie nikt i rzeczywiście różne znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że jednak na jesieni takie wybory się odbędą, ale też wiele znaków na niebie i na ziemi jest takich, które mówią nie, nie, nie. Zaraz, zaraz, nie tak prędko. Po pierwsze, prawo zakazuje przeprowadzania takich wyborów, jak sam mówiłeś. Konstytucja mówi jasno, że w czasie wojny wyborów nie przeprowadzamy. Natomiast polityczna potrzeba rzeczywiście jest coraz gorętsza i to taka polityczna potrzeba międzynarodowa. Bardzo często, tak ze strony amerykańskiej, no z rosyjskiej, no to wiadomo, pada takie stwierdzenie, że należałoby przeprowadzić w Ukrainie wybory, no bo tak, po pierwsze, Duma już się troszkę zasiedziała w swojej kadencji. Ta kadencja jest znacznie przedłużona z uwagi na wojnę. Kadencja prezydenta Zeleńskiego także już minęła, ale wojna nie pozwala na przeprowadzenie wyborów i nie pozwala również na złożenie urzędu prezydenta, bo te przepisy idą w parze. W związku z czym te polityczne naciski, tak, z amerykańskiej strony, one oczywiście są troszkę wynikiem tego, co Donald Trump usłyszał od Władimira Putina, który jasno mówi, że Zeleński nie jest prezydentem z pełną legitymacją, ponieważ jego kadencja się skończyła. No więc te naciski międzynarodowe również robią swoje i coraz częściej właśnie o tych wyborach się mówi, że być może rzeczywiście trzeba będzie opracować pewne przepisy, które pozwolą na przeprowadzenie tych wyborów w czasie wojny. Z tym, że no, wskazuje się też, i tutaj mówią prawnicy i ci, którzy za wybory odpowiadają na Ukrainie, ale również w różnych organizacjach międzynarodowych, że nie jest to taka sprawa prosta, że uchwalimy sobie przepis i będzie. Dlatego, że wojna nastręcza określone problemy w przeprowadzeniu wyborów. Jak skonstruować spisy wyborców? Po pierwsze, część Ukrainy jest pod okupacją rosyjską, mniej więcej 20%. Jak traktować ludzi z tamtych regionów? Przecież na terenach okupowanych tych wyborów przeprowadzić się nie da. Skąd wziąć zatem listy, które kiedyś w urzędach w tych miastach były, osób uprawnionych do głosowania? Następna sprawa, przemieszczenie bardzo duże ludności i właściwie trudne do zapanowania przez administrację powoduje, że ludzie, którzy mieszkali w jednym rejonie, nagle mieszkają w innym rejonie, ich dokumenty, ich tak zwany meldunek się nie zmienił, w związku z czym jak ogarnąć tych ludzi, którzy mieszkają nie u siebie, bo przed wojną uciekali.
3: No ale idźmy dalej. Jeszcze, kolejki...

0: wyborów, o czym mówisz, te spisy, a samo również bezpieczeństwo przeprowadzenia tych wyborów, wpływ Rosji
1: właśnie,
0: na wyniki.
1: Jeszcze dochodzi przeprowadzenie tych wyborów i bezpieczeństwo. Do tego manipulacje rosyjskie, które na pewno przy okazji tych wyborów będą kreowane. I właściwie warunki, by te wybory przeprowadzać, są bardzo trudne i myślę nawet takie, że te wybory wykluczają. Nie zmienia to faktu, że walka polityczna w Ukrainie się odbywa. My tak trochę patrzymy na tę Ukrainę przez pryzmat wojna i Wołodymir Zeleński. I ta wojna i dzielny prezydent ukraiński przesłonili nam fakt, że tak. Po pierwsze, są w Ukrainie partie polityczne. Po drugie, toczy się życie polityczne w tym kraju i oczywiście walka polityczna również się toczy. W momencie, kiedy dochodzi do przetasowań na najwyższych szczeblach władzy i na przykład eliminowane są z nich niektóre osoby, no to one nie zapominają o swoich ambicjach, tak jak Michałow Fedorow, i nagle przypominają o sobie, tym bardziej, że Fedorow był popularnym ministrem obrony. Tym bardziej, że Fedorow jest osobą, która odniosła bardzo duże sukcesy na tym polu, bo to za jego ministrowania Ukraina zaczęła odgryzać się Rosjanom atakami na terytorium rosyjskim. W związku z czym on idzie po jakąś tam stawkę. Nie jest jedyny, bo oprócz niego idzie jeszcze Załużny, który w tej chwili jest ambasadorem w Wielkiej Brytanii, kiedyś był szefem wojska. No i ta walka polityczna na tyle, na ile może być prowadzona, jest prowadzona. A to, że padają hasła o wyborach, no padają, bo jak się walczy politycznie, no to nie walczy się o pół stawki, tylko o całą stawkę. No, ale czy, tak. czy te wybory rzeczywiście można będzie przeprowadzić? Zobaczymy.
0: Na razie trudno sobie to wyobrazić. Ernest, to zostańmy jeszcze jedną nogą w Wielkiej Brytanii, drugą na Ukrainie, a to dlatego, że Rosjanie mówią, że Brytyjczycy włączyli się do wojny, że ich drony dalekiego zasięgu atakują Rosję. To z jednej strony. Z drugiej strony Władimir Putin, który odwiedza Wyspy Kurylskie. No i te ćwiczenia NATO, które dzieją się nad Polską, kilkadziesiąt samolotów. No, można odnieść wrażenie, że Rosja chce bardzo daleko sięgać swoimi ambicjami, a z drugiej strony NATO też pokazuje, że wszystko to obserwuje.
1: Dobrze, że my te nasze muskuły prężymy, bo pokazujemy, że nie jesteśmy tacy bezbronni. Natomiast patrząc na to, co mówi Rosja i to, że oskarża w tej chwili Londyn o to, że włączył się do wojny, no to co, są oskarżenia, które padają właściwie od początku wojny w Ukrainie, bo wtedy, kiedy zachodni sojusznicy Ukrainy oferowali jej broń i oferowali również taką broń, która pozwalałaby Ukrainie atakować cele na terytorium Rosji, no to wtedy budził się Kreml i mówił, ale to będzie włączenie się zachodnich państw w tę wojnę. I ta regułka wygłaszana przez rosyjskiego czy ministra spraw zagranicznych, czy prezydenta działała. Bo pamiętają państwo, że bardzo długo i często powracały takie informacje, czy Amerykanie pozwolą używać swoich rakiet do atakowania celów w Rosji. Bardzo długo ten zakaz był utrzymywany. Zresztą do tej pory Ukraińcy takich rzeczy przy pomocy broni amerykańskiej robić nie mogą. Inna sprawa, że w tej chwili tej amerykańskiej broni im mocno brakuje, bo Amerykanom też tej broni brakuje. Natomiast ta regułka była wygłaszana i nikt nie miał odwagi tej regułki sprawdzić. Zaczęli to robić Niemcy, którzy zgodzili się na używanie ich broni do atakowania celów na terytorium Rosji. Z tym, że no, Ukraińcy na razie tego nie wykorzystywali, natomiast brytyjskie drony rzeczywiście poleciały na cele w Rosji, no i zobaczymy. Ale myślę, że ta regułka to jest taka trochę gołosłowna regułka, no bo co też ci Rosjanie by mogli zrobić? Oczywiście będziemy w tej chwili mówić o atakach i aktach dywersji, no ale z tymi aktami dywersji to cała Europa ma właściwie nawet nie od początku ukraińskiej wojny, ale jeszcze wcześniej do czynienia. Brytyjczycy też kilkukrotnie zetknęli się z atakami na ich terytorium, bo tak to było traktowane przez rosyjskie służby specjalne, choćby w Salisbury, gdzie dokonano zamachu na życie małżeństwa Skripal.

0: Ali, trując ich nowiczokiem, no a wcześniej jeszcze używając nawet substancji radioaktywnych do walki z przeciwnikiem politycznym, jakim był były agent służb specjalnych.
1: No, w Warszawie były przecież zatrzymania również osób.
0: W Warszawie były zatrzymania, w Warszawie były podpalenia, które ewidentnie udowodniono, że spowodowane były przez agentów rosyjskich. W związku z czym, no co więcej, czego więcej możemy się po Rosjanach spodziewać niż to, co mamy do tej pory? No niczego więcej, a ta regułka wygłaszana przez ministra spraw zagranicznych czy ambasadora rosyjskiego w Wielkiej Brytanii wygłaszana będzie tak czy siak, ale myślę, że bardziej jest ona gołosłowna niż rzeczywista.
1: No, o tym wszystkim mówił Ernest Zozuń. Ernest, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: W piątek po 21:00 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w stuletniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowe propozycje mają ulżyć klasie średniej. Rząd przedstawił zmiany w podatkach, w tym podniesienie drugiego progu. Na Węgrzech pozostali tylko najciężej ranni po wypadku autokaru. Dziś do Rzeszowa zostało przewiezionych 12 osób. Został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Byłemu youtuberowi Stu grozi do 12 lat więzienia. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszamy. Podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT i podwyższenie podatku CIT. Premier Donald Tusk razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przedstawili propozycje zmian, na których ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Zyskają na tym osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki, wyjaśnia dr Sebastian Roy z banku PKO S.A.
2: Wystarczy tutaj wspomnieć, że w 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób, a dwa lata później

0: W 2024 roku liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
1: Zmiany podatkowe to przede wszystkim decyzja polityczna rządu związana z nadchodzącymi wyborami. Tak z kolei komentował na naszej antenie politolog Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Troszkę rząd idzie właśnie w tym kierunku realizacji tych swoich obietnic wyborczych ekonomicznych, za które bez przerwy w tej chwili jest rozliczany rząd i minister finansów mocno się gimnastykował, prawda, żeby zrównoważyć ten budżet, bo wiadomo, że takie podniesienie zawsze rodzi ze sobą koszty dla budżetu, no ale politycznie jest to sygnał właśnie, że teraz rząd będzie mógł powiedzieć, no ale tu zrobiliśmy coś.
1: Jeżeli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. W Polsce są już kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Do Rzeszowa łącznie trafiło 12 osób z węgierskich szpitali. Pozostali wrócą prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Transport odbywał się etapami. Pacjenci przewożeni do trzech miejskich szpitali, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
1: Ciała 12 osób, które zginęły, zostaną przetransportowane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie to.
1: Do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Mowa o Stewarcie B, znanym jako Stu, głównym podejrzanym w sprawie Pandora Gate. 34-latek został przesłuchany przez prokuraturę w Warszawie. Śledczy postawili youtuberowi zarzuty za 4 czyny popełnione w latach 2015-18. Mówi rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
5: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
1: Stu w najbliższym czasie zostanie poddany badaniom psychiatrycznym i seksuologicznym. Stewartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Tylko ostatniej doby z Rosji do Gruzji wyjechało ponad 20 tysięcy osób, podał portal Meduza. Podobna dynamika obserwowana jest od kilku dni. Dlaczego? Więcej o tym w relacji naszego korespondenta.
6: Na razie nie ma informacji, dlaczego tak wiele obywateli Federacji Rosyjskiej wyjeżdża do Gruzji. Jedynie niezależne media przypominają, że podobne zjawisko było dwukrotnie odnotowane w 2022 roku. Rosjanie wtedy uciekali na początku napaści Rosji na Ukrainę, a później jesienią, gdy Władimir Putin ogłosił tak zwaną częściową mobilizację. Uciekający chcieli uniknąć przymusowego wcielenia do wojska i wysłania na front. Teraz wzmożony ruch graniczny na jedynym czynnym przejściu między Rosją i Gruzją w Wierchnim Larsie obserwowany jest od 13 sierpnia. Codziennie kilkanaście do 20 tysięcy osób stara się dostać do sąsiedniego kraju. Zbiega się to z pojawieniem się w przestrzeni publicznej informacji o niejawnym ograniczaniu młodym mężczyznom możliwości wyjazdu za granicę i zapowiedziami ogłoszenia powszechnej mobilizacji.
1: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie w całym kraju dziś zachmurzeń umiarkowane i duże. Miejscami może pojawić się też przelotny deszcz. Z kolei nad zachodnią i północną Polską możliwe silne opady deszczu i burze. Jak będzie w nocy, wyjaśnia Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem dużym, ale miejscami możliwe są także większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu i w pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
1: Jutro silne wyładowania dadzą o sobie znać w pasie od województwa łódzkiego aż po wschodnią granicę kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 24 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
9: Sześć minut po godzinie 17:00 przybliżamy Państwu.

0: wydarzenia z różnych regionów Polski. Oto co przygotowaliśmy.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Do Polski wrócili kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób zostało przetransportowanych z węgierskich szpitali do Rzeszowa. Transport odbywał się samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego w 4 kursach, a ostatni samolot wylądował w Rzeszowie przed godziną 16. Na lotnisku była Sylwia Miś.
2: Do transportu wykorzystano samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego. 2 zespoły wykonały po 2 loty. Łącznie odbyły się 4. Rano przed lądowaniem pierwszego z samolotów na lotnisko przyjechała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. Jak mówiła,
3: 12 osób zostanie przywiezionych ze szpitali na Węgrzech na lotnisko w Rzeszowie, a następnie karetkami pogotowia ratunkowego zostanie przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgiczne, ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
2: Pierwszy samolot z grupą poszkodowanych w wypadku Polaków wylądował w Jasionce w poniedziałek. Wtedy do kraju wróciło 21 osób. Na miejscu czekali na nich bliscy. Jedna z mieszkanek gminy Niebylec w rozmowie z Radiem Rzeszów relacjonowała, że miała utrudniony kontakt z poszkodowaną w wypadku mamą.
4: Zadzwoniła mama do mnie o godzinie 4 rano, że miała wypadek nie ze swojego telefonu, tylko z obcego numeru zadzwoniła. Telefon jej nie działał ogólnie, bo nie włączyła tego roamingu nieszczęsnego po prostu tutaj w Polsce. Nie było z nią kontaktu, zadzwoniła z innego numeru. Zaczęliśmy szukać na GPS, gdzie jest ten wypadek, co się stało, ale nic więcej nie mieliśmy. Jedynie dopiero później sama do nas się odezwała gdzieś po południu, że jest w szpitalu, jest okej.
2: Spośród 5 osób, które w poniedziałek zostały przewiezione do rzeszowskich szpitali, 2 wróciły do domów. Na Węgrzech pozostało 5 osób.
3: 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane. Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
2: Trwają także działania związane ze sprowadzeniem do Polski ciał osób, które zginęły w wypadku.
3: Jeszcze czekamy na 2 dokumenty oficjalne, ale wszystkie ciała zostały zidentyfikowane. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej sprowadzić ciała do Polski. Będę Państwa informować o czynnościach, które podejmujemy. Wczoraj do późnych godzin nocnych prowadziłam rozmowę z panią minister Katarzyną Kacperczyk, pani minister z ministrem zdrowia na Węgrzech, nasz prokurator z prokuratorem węgierskim. Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. Nie chcę dzisiaj przekazywać informacji dokładnie, kiedy się to zdarzy. Robimy wszystko, żeby to było najszybciej, jak tylko jest to możliwe.
2: Jak dodała wojewoda, o terminie i sposobie transportu w pierwszej kolejności zostaną poinformowane rodziny, a dopiero później opinia publiczna. Wojewoda przypomniała także, że poszkodowani oraz ich rodziny cały czas mogą korzystać z pomocy psychologicznej.
3: Pani psycholog pracuje na miejscu na Węgrzech od wczoraj. Spotyka się z rodzinami. Pacjenci, którzy są przygotowywani do transportu, mają rozmowy z panią psycholog. Pani psycholog jest poinformowana o tym, kto z którego szpitala jest przygotowywany. Również rodziny tych osób mają możliwość skorzystania z pomocy.
2: W wypadku zginęło 12 osób. Wszystkie były mieszkańcami województwa podkarpackiego.
0: A postępowanie w sprawie zdarzenia prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Relacjonowała to Sylwia Miś z Radia Rzeszów. Dziś w 3 dolnośląskich powiatach pracowały sztaby kryzysowe w związku z informacjami o pumie. Najnowsze zgłoszenie pochodzi z Wałbrzycha, gdzie duży kot miał być widziany na Podgórzu. Wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego, a jeszcze wcześniej podobne sygnały pojawiły się w powiecie kłodzkim. Co wiadomo na ten moment i jak działają służby? Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Mateuszu, jakie są te najnowsze informacje? Czy faktycznie można mówić o tym, że jest to puma, dziki kot? Skąd takie zwierzę w tych okolicach?
5: Mamy na razie tylko jedno zdjęcie z fotopułapki i zeznania świadków. Te

Najnowsze informacje dotyczą samego Wałbrzycha. Na Podgórzu było widziane duże zwierzę z rodziny kotowatych. Widział to jeden z mieszkańców. Nie zrobił zdjęcia, ale zaalarmował służby.

0: się pod uwagę.
1: Jak was...
0: Też trzeba brać pod uwagę, i o tym była rozmowa dzisiaj, scenariusz, że będziemy się starali zrobić wszystko, żeby uratować to zwierzę, to znaczy odłowić je żywe, ale też miejcie Państwo świadomość, że to jest zwierzę niebezpieczne i może dojść do już takich rozwiązań ostatecznych. Natomiast panujemy na razie nad sytuacją.
2: O Pumie słyszało też coraz więcej mieszkańców Wałbrzycha, ci jednak podchodzą do tych informacji na razie dość spokojnie.
1: Jak was zobaczyłam, to faktycznie pomyślałam, pewnie w związku z tą pumą. I wtedy zagrało mi. Troszkę zaczęłam się bać.
3: Wie pani, jak zareagować? Co pani powinna zrobić w momencie, gdyby pani ją zobaczyła?
1: Jeszcze nie, ale postaram się to zgłębić.
3: Słyszała pani, że w Wałbrzychu grasuje puma?
4: Ojejku, coś w pracy mówili, tak.
3: Boi się pani, czy na razie spokojnie?
4: Nie odczuwam żadnego strachu jakby. No może gdzieś jest, ale wie pan, ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać i tak, nie wiem, po prostu.
3: A wie pani, jak się zachować, gdy już pani by ją spotkała?
4: No znaczy na pewno najpewniej, pewnie trzeba zachować spokój. To i w większości sytuacji kryzysowych trzeba zrobić. No i co, chwilka, starać się zadzwonić po pomoc.
2: Wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. To zdjęcie zostało wykonane 9 sierpnia, natomiast jeszcze wcześniej sygnały o dużym kocie pojawiły się w powiecie kłodzkim. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie te zgłoszenia dotyczą tego samego zwierzęcia. No i nieco bardziej zaniepokojonymi tymi informacjami o pumie są mieszkańcy Zagórza Śląskiego i okolic. Część z nich przyznaje, że nie wie, jak się zachować podczas spaceru po lesie, no i oczekuje od służb konkretnych informacji.
5: Ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
6: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta. Powinni nas jeszcze bardziej przestrzec, jak powinna wyglądać nasza reakcja, bo my tego cały czas nie wiemy. Wiemy, że mamy uważać, mamy się nie zbliżać, mamy nie reagować, ale przecież taka puma może przeskoczyć przez płot, może być u nas na posesji. Tego nie wiemy.
2: Po dzisiejszych sztabach służby przygotowują wspólne zasady działania. Wałbrzych jest także w kontakcie z osobami, które wcześniej brały udział w odławianiu pumy na Pomorzu Zachodnim. Jeśli obecność zwierzęcia zostanie potwierdzona, potrzebne będą m.in. klatki i osoby uprawnione do podania środka usypiającego. Na razie lasy pozostają otwarte. Leśnicy apelują natomiast o to, by jeśli zobaczymy dużego kota, pumę, nie zbliżać się do niego, zachować spokój, oddalić się i natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
7: No to jeszcze taka mała ciekawostka, bo tak sprawdzałem, podobno puma jest to największy kot, który potrafi mruczeć i miauczeć, a w przeciwieństwie do lwów czy tygrysów nie potrafi ryczeć, ponieważ budowa jego krtani na to nie pozwala. Więc jeżeli zacznie taki kot miauczeć, proszę absolutnie do niego nie podchodzić. Mateusz Czmiel, dziękujemy Ci bardzo za te informacje.
2: Dziękuję bardzo.
7: No trudno teraz mówić o szkole, no ale pomówmy. Wielu uczniów czuje już zbliżający się rok szkolny, ale w jednym z łódzkich liceów może się ten rok szkolny opóźnić. Podczas remontu znaleziono więcej niebezpiecznej substancji niż zakładano w planach. Trwa więc usuwanie azbestu z 42. liceum na Radogoszczu w Łodzi. Możliwe jest, że prace nie zostaną zakończone do 1 września. Tematem zajmuje się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: Michale, rozumiem, że uczniowie się cieszą. No dobrze, ale o ile może się opóźnić to rozpoczęcie roku szkolnego?
8: Nawet o tydzień, według niektórych szacunków, bo choć tutaj w Łodzi nikt nie szuka pumy, to też mamy ciekawe znaleziska, jak na przykład więcej azbestu niż planowano. W 42. liceum ogólnokształcącym na osiedlu Radogoszcz znaleziono więcej tego minerału niż przewidywano w planach podczas termomodernizacji budynku i wymiany stolarki okiennej. Przypomnijmy, że azbest to minerał wykorzystywany w czasach PRL i do końca lat 90. Wtedy wycofano go z użytku, bo rozpylony, ukruszony może się dostać do płuc i prowadzić do nowotworów lub chorób nawet po 30 latach od pierwszego kontaktu człowieka z tą substancją. A właśnie w trakcie trwających prac latem przy termomodernizacji planowano usunąć azbest, ale w planach było go nawet kilkukrotnie mniej niż w rzeczywistości, co potwierdził Radiu Łódź rzecznik magistratu Jacek Tokarczyk.
9: Azbest jest obecnie usuwany zgodnie z

0: obowiązującymi przepisami i przy zachowaniu wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa. Miasto zrobiło również wszystko, aby prace przebiegały jak najszybciej. W tym celu zabezpieczono dodatkowego podwykonawcę. Takie działania muszą być wykonywane dokładnie i niezwykle skrupulatnie, dlatego zakończenie usuwania tego materiału może się nieco wydłużyć. Chcemy jednak, aby prace zakończyły się zgodnie z planem przed końcem wakacji i uczniowie mogli rozpocząć naukę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Jednak ze względu na charakter prac nie można wykluczyć niewielkiego przesunięcia terminu. Wówczas Wydział Edukacji może na przykład nieznacznie opóźnić rozpoczęcie roku szkolnego w tej konkretnej placówce.
1: I tutaj pojawiają się problemy, bo skoro ten azbest znaleziono przy wymianie stolarki okiennej, to mógł on zostać ukruszony, uszkodzony i trzeba go teraz odpowiednio zutylizować, a budynek do użytku musi zostać jeszcze dopuszczony chociażby przez sanepid. Co na to wszystko rodzice i uczniowie?
2: Na miejscu rodziców byłabym na pewno zmartwiona w takiej sytuacji i miałabym wątpliwości, czy puścić dziecko z powrotem do szkoły.
3: Nie mam pojęcia, co powinni zrobić w takiej sytuacji.
1: A wróciłabyś do szkoły?
3: Nie.
1: Dlaczego?
3: Nie pozwoliłabym też siostrze wrócić, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie są w stanie tego usunąć.
1: I co, wakacje się przedłużą o tydzień?
3: Mam nadzieję.
4: O tyle później, jak się uda po prostu to zutylizować całkowicie, tak żeby była pewność, że w powietrzu się to w ogóle nie będzie unosiło w żaden sposób. To ja tak uważam. Tak jest najbezpieczniej po prostu, no bo dla zdrowia. Po co ryzykować? Bo to nawet małe ilości tego mogą już spowodować zatkanie płuc i kanalików płucnych. I to pomniejsza objętość płuc później. I niech nawet astma się pojawi u kogoś. No i wtedy co ten ktoś ma zrobić? No astma już się nie wyleczy. Astma jak się pojawia, to ona już jest na całe życie. To jest śmiertelna choroba. No i później to już są leki dla kogoś na całe życie.
1: Ile ton azbestu dokładnie znaleziono w 42. łódzkim liceum? Są takie pytania, na które nie ma odpowiedzi, bo jak mówią mi anonimowo robotnicy pracujący właśnie w tej szkole, trzeba byłoby skuć całą elewację, żeby znaleźć całość tej substancji i się jej pozbyć, podobnie jak w przypadku innych budynków.
5: Oj, pamiętam, jak azbest był zrywany, czy z dachów budynków, czy z budynków użyteczności publicznej, no to faktycznie była orka na ugorze. No dobrze, ale czy, Michale, czy to oznacza, że jeżeli teraz uczniowie pójdą na przykład tydzień później do szkoły, to czy już wiadomo, że na przykład będą mieli krótsze ferie, albo tydzień dłużej po wszystkich zostaną w tej szkole, czy to na razie jeszcze zostaje pod takim wielkim znakiem zapytania?
1: To wciąż jest pod znakiem zapytania, ale rozważane są różne warianty. Czy to przesunięcie rozpoczęcia roku szkolnego w tej konkretnej szkole o tydzień lub też dwa, albo rozpoczęcie roku szkolnego tej szkoły, tylko że w budynkach innych placówek. Jak mawia klasyk, czas pokaże.
5: Przyjdą do szkoły i od razu będzie kartkówka. Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Michale, bardzo dziękuję ci za te relacje.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
5: Jakiś czas temu wspominałem o tym, że świat tenisa był mocno zaskoczony, kiedy Anna Anisimowa po meczu pojawiła się z takim żółtym płynem z pianką, który sobie tam popijała i wiele osób się łapało za głowę, jak to w świecie tenisa takie rzeczy. Ale kiedy pojawia się historia tenisisty Nika Kyrgiosa, który uwielbia krzyczeć na publiczność, nawet na znanych aktorów, który potrafi łamać rakiety jedna za drugą, a teraz pojawia się historia w ogóle nie z tej ziemi. Filip Jastrzębski razem ze mną. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To jest człowiek, który uznał, że w tenisie można być też gwiazdą rocka, rozumiem?
6: Tak, oczywiście. Szczególnie słowo drugs tutaj się przypomina. Kokaina go zgubiła, jak się okazuje. Kyrgios uznał, że może się dobrze zabawić właśnie z substancjami absolutnie zakazanymi w świecie tenisa.
5: Czy to oznacza, że go już nie zobaczymy na korcie?
6: On jest na razie tymczasowo zawieszony, może się jeszcze odwołać. Jest od 4 sierpnia zawieszony i nie wiadomo jeszcze, ile to zawieszenie potrwa, ale on pewnie wróci. Ma 31 lat. To jest bardzo barwna, jak wspominałeś, postać w światowym tenisie. Była też afera z nim w 2015 roku, kiedy tuż przed meczem Stanowi Wawrinca ogłosił, że jeden z jego kolegów ma romans z dziewczyną Wawrinki. To wówczas wywołało olbrzymie oburzenie. Zresztą te jego dziwne zagrania, to mówienie, raczej krzyczenie do publiczności i tak dalej. No na pewno barwny ptak, jeśli chodzi o światowy
5: tenis.
6: Ja
5: pamiętam, jak Nick Kyrgios atakował Igę Świątek, kiedy ta okazało się, że miała do czynienia z zanieczyszczoną melatoniną. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób teraz będzie się bronił. Więcej...
6: To ja tylko dodam, popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. O, tak napisał.
5: Więcej w informacjach sportowych. Zapraszam.

0: Jak Państwo słyszeli, Kryos już tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy. Te badania zostały wykonane podczas turnieju na Majorce. Poinformowała dziś o tym Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Od 4 sierpnia jest zawieszony. Kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający i zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej zabroniona podczas zawodów. A zawody trwają na przykład w Cincinnati i to z udziałem Igi Świątek. Polka gra właśnie o ćwierćfinał tego prestiżowego turnieju, który jest jednocześnie ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Zaczęła źle mecz z Diane Parry, bo przegrała własny serwis, ale później wygrała 2 gemy i w pierwszym secie prowadzi 2-1. Oby tak dalej. Przypomnę, że pozostałe 3 Polki już odpadły z tego turnieju. To Magdalena Fręch i Maja Chwalińska, które wczoraj poniosły porażki. No i wcześniej odpadła Magda Linet. W turnieju mężczyzn porażkę doznał Hubert Hurkacz, a zatem Świątek jest ostatnią Polką, która gra w turnieju w Cincinnati. Teraz sprawa rosyjskich sportowców, a konkretnie łuczników. To bowiem kolejna dyscyplina sportu, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach, czyli z własną flagą i z własnym hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który doradził organizacjom sportowym zniesienie ograniczeń dotyczących Rosjan. Wcześniej uczyniło to już m.in. Federacja Szermiercza, gimnastyczna czy siatkarska. Prezes Polskiego Związku Łuczniczego Dawid Michalski przyznał, że taki obrót spraw nie jest dla niego zaskoczeniem.
1: No na pewno decyzja naszej Światowej Federacji Łuczniczej jest daleko idącym pokłosiem decyzji MKOL-u. W naszym tutaj środowisku, głównie europejskim, jak rozmawiam z innymi prezesami Federacji Europejskiej, my nie jesteśmy przekonani co do trafności tych decyzji, w ogóle dopuszczając wpierw na naszym takim europejskim podwórku zawodników z Rosji, wpierw pod neutralną flagą, z jednoczesnym dopuszczeniem pod neutralną flagą startów w zespołach i mixtach. Dla nas już to było za daleko idącym wnioskiem. Spodziewaliśmy się już takiej decyzji podczas majowego kongresu w Turcji, że taka decyzja się może wydarzyć. I jak widzimy, długo na to nie czekaliśmy. W naszym odczuciu to jest cały czas nie w porządku.
0: Prezes Michalski podkreśla, że w wielu federacjach międzynarodowych zaczyna pojawiać się tendencja przywracania Rosjan do rywalizacji.
1: Rozmawiając z jednym z członków zarządu Światowej Federacji, dostałem informację, że oni muszą dostosować się docelowo do wytycznych MKOL-u. Skoro jesteśmy członkiem MKOL-u i najbardziej oponowała członkini zarządu z Ukrainy, która wiadomo jest z tematem związana.
0: Jeśli chodzi o łucznictwo, Rosjanie będą mogli uczestniczyć w zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata. Ta ostatnia impreza w przyszłym roku odbędzie się w Kolumbii. Na razie jednak nie wiadomo, czy Rosjanie zostaną dopuszczeni do imprez na starym kontynencie. Europejska Federacja jest bowiem w tej dyscyplinie autonomiczna i ma prawo sama podejmować decyzje dotyczące organizowanych przez siebie zawodów. I jeszcze kajakarstwo i wielka impreza, która czeka nas na jeziorze Malta w Poznaniu. W przyszłym tygodniu odbędą się tam Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Jak mówi prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz, przygotowania idą pełną parą.
2: Praca zawsze jest do samego końca. No, tutaj jedziemy wszystko zgodnie z planem, dopinamy tematy do końca. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo to mogą być jakieś nieprzewidziane sytuacje, ale na dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie z planem, także tutaj no, nie przewidujemy żadnych trudności. Zresztą Poznań i ludzie, którzy pracują, komitet organizacyjny i wszyscy ludzie, którzy pracują tam przy tych mistrzostwach świata, już wielokrotnie dowodzili, że robią zawody na najwyższym poziomie światowym, bo i wiele pucharów świata, mistrzostw świata Europy, juniorów, różnych takich, także tutaj no, myślę, że wszystko będzie okej.
0: Przed rokiem z imprezy tej rangi Polacy przywieźli z Mediolanu 3 medale. W tym sezonie w Portugalii wywalczyli aż 7 medali Mistrzostw Europy. Grzegorz Kotowicz liczy na kontynuację tej dobrej pasy również przed własną publicznością.
2: Taką najmocniejszą grupą to jest grupa kobiet, kajakarek, ale tak jak rozmawiałem z trenerami, patrzyłem na wyniki, jakie osiągają, to większość osad to powinny gdzieś kręcić się koło finałów, a może nawet zdobywać medale. Ale takim najsilniejszym punktem to na pewno grupa kobiet. Wszyscy tak widzą, że Kanadyjczycy też ładnie jeżdżą, kajakarze też tam całkiem przyzwoicie. No, tutaj też często predyspozycja dnia, warunki, jakie będą na torze, niektórzy wolą pływać z wiatrem, drodzy podwie.

0: Także no to też jest decydujące. Tam myślę, że możemy się kręcić w grupie męskiej czy Candy Crush blisko medali. Grupa kobiet, no to liczymy mocno na medale.
1: Mistrzostwa Świata rozpoczną się w przyszły czwartek i potrwają do niedzieli. I raz jeszcze rzut oka na mecz Igi Świątek z Diane Parry. To 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Wciąż 2-1 dla Igi Świątek w pierwszym secie i prowadzenie 40-30, więc niewykluczone, że za chwilę Polka przełamie francuskę. Oby tylko pogoda dzisiaj nie przeszkodziła, bo w Cincinnati ulewne deszcze często krzyżują szyki. Trzeba nie tylko z przeciwniczkami rywalizować, ale z pogodą również.
2: Biednemu to zawsze wiatr w oczy.
1: Wiatr w oczy i burza.
2: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Już za chwilę informacje. Po informacjach magazyn Saldo porozmawiamy trochę o podatkach.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Zbliża się 17.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Polscy śledczy chcą całkowicie przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura Okręgowa w Krośnie zawnioskuje w tej sprawie do prokuratora generalnego. Nie jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, powiedziała rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
6: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, skutkującego śmiercią wielu osób. Został tymczasowo aresztowany. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W poniedziałek do kraju rządowym samolotem wróciło 21 osób. Dziś śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego przewiozą kolejnych 12 osób. Rząd proponuje zmiany w podatkach. Od przyszłego roku drugi próg może wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Osoby zarabiające powyżej tej kwoty mają zostać objęte nową 24% stawką PIT. Rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa, mówi dr Sebastian Roy z banku Pekao S.A.
8: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji, dostosowaniem zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tzw. daniny solidarnościowej, czyli specjalnej daniny płaconej przez podatników zarabiających powyżej 1 000 000 zł rocznie.
6: Rząd przekazał, że dzięki zaproponowanym zmianom niektórzy podatnicy zyskają do 3600 zł rocznie. Służby sprawdzają doniesienia o pumie, która miała pojawić się w pobliżu Wałbrzycha. W sprawie dzikiego zwierzęcia ranu w Świdnicy zebrał się sztab kryzysowy. Nie ma zdjęcia, ale udało się dotrzeć do osoby, która miała widzieć zwierzę, mówi Marcin Szewczak z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
9: Potwierdziliśmy w rozmowie z tym człowiekiem, który to widział, to było na Podgórzu. Widział kotowatego, może pumę, na spacerze. My takie wezwania czy takie sygnały traktujemy poważnie, tym bardziej, że wcześniej już gdzieś ten dziki kot, duży kot się przemieszcza od strony powiatu wałbrzyskiego, więc teoretycznie kwestią czasu.

0: To było, że może zapisać do Wałbrzycha.
1: Wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej. Leśnicy na razie nie zamykają lasów, ale apelują o ostrożność. Każdą obserwację dużego kota należy zgłaszać pod numer 112.
2: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 17.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Jeżeli zaliczają Państwo się do klasy średniej albo prowadzą biznes, to proszę zrobić głośniej, bo to jest program właśnie dla Państwa.
4: Saldo.
2: Szczególnie dzisiaj Marek Klapa razem ze mną. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Stare powiedzenie mówi o dwóch rzeczach nieuniknionych. Ja wspomnę o tej drugiej, czyli o podatkach.
5: No to ja dodam może trzecią, czyli magazyn saldo.
2: No ale tym razem w saldzie będzie o podatkach, bo dziś to zdecydowanie gospodarczy temat numer jeden.
5: Masz rację, jest o czym mówić i mamy co liczyć.
2: No to w takim razie ruszamy.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
5: Premier Donald Tusk zapowiada obniżkę podatków dla klasy średniej. Próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Jednocześnie osoby przekraczające ten próg zapłacą nie 32%, a 24% podatku. Podczas konferencji prasowej szef rządu zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
6: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
5: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. A co o proponowanych zmianach mówią eksperci? Ekonomista Adam Ruciński mówił w głównym wydaniu magazynu gospodarczego Saldo, że dobrą decyzją są minimalne zmiany w podatkach, ponieważ budżet nie pozwala na więcej.
7: Próg, który został podniesiony, to praktycznie jest indeksacja. Bardzo dobra, co do tego nie ma też wątpliwości, nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Pojawia się drugi próg podatkowy nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy. Tu pojawia się pewna ulga dla tych, którzy mieszczą się w tej granicy. Budżet jest nasz bardzo napięty, więc na pewno jest to ukłon.
5: Adam Ruciński ocenił także na naszej antenie zapowiadane zmiany w podatku ryczałtowym.
7: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. W tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
5: Dodajmy, że wprowadzenie zmian planowane jest na 2027 rok. Bardzo ciekawie w podatkach, ale bardzo ciekawie wyglądał ten dzień również na warszawskiej giełdzie. Zaczęliśmy na czerwono, ale jak się okazało, giełda wyrywała się spod presji globalnej korekty, a także tych napięć geopolitycznych, o których mówimy na naszej antenie na Bliskim Wschodzie. I dzisiaj mniej więcej około godziny 13.30 obraz rynku się zmienił. Pojawiły się wzrosty i to jakie? WIG zakończył dzień 1,25% na plusie, MWIG 21,72% na plusie, MWIG 40,15% na plusie i SWIG 80,29% na plusie, a zatem główne indeksy na zielono. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,32 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,70 i widzimy tutaj wyraźne umocnienie się złotego względem amerykańskiego dolara. Umacniamy się również względem funta brytyjskiego, za którego płacimy aktualnie 5,03. Ale słabniemy względem franka szwajcarskiego. 4,62 to są notowania na 17.36. A my już teraz złączymy się z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan dr Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny

0: ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaskoczony był pan dzisiejszą konferencją prasową i informacjami, które no, wprowadzają pewne przetasowanie, czy inaczej zamiar przetasowania w strukturze podatków w naszym kraju.
1: Trochę tak, bo prawdę mówiąc dowiedziałem się od jednego z dziennikarzy dopiero, że konferencja trwała, była i zostały ogłoszone tak istotne fakty, ponieważ pracowałem po prostu intensywnie nad czymś innym, więc czuję się zaskoczony. Jest połowa wakacji sierpnia, a my rozmawiamy o podatkach. Wydaje się to jednak być lekko zaskakujące.
0: A może to dobry moment, bo rząd, a w szczególności Ministerstwo Finansów musi zabierać się do pracy nad budżetem przyszłorocznym.
1: Czy wydaje mi się, że to jest powód, jeżeli mają być przeprowadzone zmiany w systemie podatkowym, które będą też i korzystne, i niekorzystne dla jakiejś części podatników, to muszą one zostać przyjęte przed listopadem. Więc to, żeby przeprowadzić zgodnie z konstytucją konsultacje społeczne, żeby przeprowadzić konsultacje wewnątrzrządowe i żeby ten akt prawny miał jeszcze czas w parlamencie na jakąkolwiek dyskusję i procedowanie, która potem nie będzie podważona, no to trzeba tak naprawdę bardzo szybko przedstawiać projekt ustawy, który będzie no, dyskutowany, prezentowany, debatowany i pewnie też zmieniany w trakcie tego całego procesu.
0: Faktycznie jest to początek tej legislacyjnej drogi. Na końcu tej drogi jest oczywiście podpis pana prezydenta, no ale mamy datę. Wprowadzenie zmian planowane jest na 2027 rok. To zacznijmy od początku, czyli od tych korzystnych zmian. Jak szacuje rząd dla 3,5 miliona podatników? Mowa o podniesieniu tego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Nasz gość z wydania głównego powiedział o tym, że to bardziej taka indeksacja i niewielka zmiana, ale ważne jest, co się dzieje w związku z przekroczeniem tego pierwszego lekko podniesionego progu. Otóż nie ma terapii szokowej, podatnicy nie wpadają w 32% stawkę, ale jest takie wygładzenie, pojawia się wyższy podatek, ale 24%. Jak pan ocenia taki ruch?
1: No, wprowadzamy dodatkowe elementy progresji do systemu podatkowego. Do tej pory mieliśmy dosyć płaski ten PIT, bo on wynosił tylko 12%, przynajmniej w ostatnich latach, tak? Bo wiele tych różnych zmian w naszym systemie podatkowym było. I był ten kolejny próg wynoszący 32%. Kiedy mało osób wpadało do tego progu podatkowego i płaciło ten od tej nadwyżki 32%, nie było problemu, ale wynagrodzenia wzrosły nam i inflacja wzrosła też od 2019-2021 roku o prawie 40%, więc wypadałoby pewnie, żeby te progi jakoś zindeksować. Barierą ku temu było to, że mamy też problemy z finansami publicznymi i nie jesteśmy za bardzo w stanie sfinansować tak daleko idącej reformy, jak rząd zresztą obiecywał, że wprowadzi, czyli podwyższy kwotę wolną do 60 tysięcy złotych, bo to by kosztowało 50 miliardów złotych ubytków w przychodach budżetu państwa. Więc robi coś, co będzie kosztowało tylko 7 i dotknie osób zarabiających średnio plus, czyli trochę więcej zarabiających niż średnia krajowa i znacznie więcej zarabiających, więc można powiedzieć, że duża część pracowników korporacji na umowach o pracę, nauczycieli lepiej zarabiających, no zobaczy jakąś lekko wyższą sumę od mniej więcej jesieni przyszłego roku, jeżeli ta reforma wejdzie w życie. To pewnie też zwiększy poziom konsumpcji w tych gospodarstwach domowych, czyli zakładać należy, że ta suma pieniędzy pewnie będzie bezpośrednio podnosiła wzrost PKB, zamiast być oszczędzana, co może być jakimś niedużym, ale bodźcem do wzrostu konsumpcji w przyszłym roku, czy w końcówce przyszłego roku. Ale to nadal nie jest tak duża suma, żeby to jakoś radykalnie zmieniło nam jakby strukturę PKB.
0: Myśli pan, że jesienią przyszłego roku, jeśli oczywiście te przepisy wejdą w życie, część podatników odczuje, że no nie ma tej terapii szokowej, że przychodzi, nie wiem, wrzesień, październik, listopad i nagle się okazuje, że no, na koncie pojawia się mniej pieniędzy może, ale no, nie jest to taki skok wyraźny, jak jest to obecnie.
1: Wydaje mi się, że te zmiany raczej będą prawie niezauważalne. Znaczy, jeżeli
0: Jednak.
1: mówimy o maksymalnej kwocie 3600 zł i tym, że tam jest grupa podatników, która zobaczy maksymalnie 300 zł miesięcznie, no to nie są duże.

0: pieniądze, które się pojawią. Na pewno będzie to temat do dyskusji, no bo już dzisiaj podatnicy, którzy w ten próg podatkowy wpadali, będą się porównywać i sprawdzać, jak dużo korzyści w skali roku utrzymają. No i pytanie, czy nie będą trochę rozczarowani tą sumą, która została zaprezentowana, a ona jest taka, no bo budżet jest jaki jest. No, mamy największy deficyt finansów publicznych w Unii Europejskiej, jeszcze chcielibyśmy obniżać podatki. Tego jednego z drugim się bardzo ciężko połączyć, dlatego dla części podatników akurat podatki w tym rozwiązaniu wzrosną. W tym pierwszy raz od 1989 roku mamy obok zwiększenia podatku korporacyjnego dla banków, który obecnie wynosi 30%, także podwyżkę dla dużych firm, podatek na poziom 22% z tego 19-procentowej stawki. Więc obecny rząd wprowadza trochę dużo progresji w podatkach korporacyjnych w miejsce tego, czego do tej pory nie mieliśmy.
1: I do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy, ale teraz pytanie. Czy biorąc pod uwagę stan finansów publicznych, to jak układają się wykresy deficytu, długu publicznego, to jest maks, na co rząd dzisiaj może sobie pozwolić?
0: Czyli rząd, gdyby zapowiedział tylko i wyłącznie te zmiany w systemie podatkowym i nie powiedział o tym, że będzie jeszcze jakoś szukał źródeł przychodu, dlatego praktycznie w gwarantowany sposób obniżyłby rating Polski w decyzji Fitcha w tym tygodniu. Jestem przekonany, że gdybyśmy zapowiedzieli tak dosyć istotne zmiany, które podwyższają deficyt w kolejnych latach, no bo to jest zmiana, która będzie miała wpływ na całą ścieżkę deficytu, no to zostało to oceniane jako nieroztropne. I dzisiejsza nawet reakcja polskich obligacji podczas konferencji była wytchnieniem ulgi, bo analitycy rynkowi spodziewali się, że te zmiany po prostu będą bardziej dalej idące, czyli że coś więcej zostanie zaproponowane przed tymi wyborami w 2027 roku, co spowoduje, że ta sytuacja fiskalna Polski będzie gorsza. A tak, no może trochę ten deficyt wzrośnie, ale to może będzie 2 miliardy złotych maksymalnie. Gdzieś jednak te przychody zostaną odnalezione dodatkowe w daninie solidarnościowej od milionerów, to jeszcze było dobrze, ale od milionerów i od ryczałtowców, którzy także będą pewnie tą daninę solidarnościową płacić, bo do tej pory ich omijała, a jeżeli przychody przeniosą się na podatek liniowy na przykład, no to ten poziom ich opodatkowania także wzrośnie.
1: W takim razie, panie doktorze, odwracamy stronę i patrzymy na część przychodową, czyli jak te pieniądze zapewnić. No i tutaj pan wspomniał o podwyżce podatków, ale zacznijmy może od ryczałtowców i od tych zmian, które będą dotykały też sporej grupy podatników. Tutaj bardzo często i w wypowiedzi pana premiera, ale także wielu ekspertów pojawiało się hasło, aby te podatki były bardziej sprawiedliwe. Jak pan to rozumie?
0: No ja rozumiem, że w ostatnich latach mieliśmy zwiększone zainteresowanie ryczałtem. Sformatowany został ten system podatkowy w poprzednich latach tak, żeby zachęcać mniejsze przedsiębiorstwa, żeby na system ryczałtowy przechodziły, czyli żeby nie musieli korzystać praktycznie z konieczności, nie wiem, pomocy księgowej, rozliczali się od przychodu, niepotrzebnie nie generowali kosztów i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo prosty system z ustalonymi stawkami dla poszczególnych branż i sektorów. No i wiele osób, między innymi informatyków, ale także nie wiem, lekarzy, zaczęło do tego systemu wchodzić, osiągać coraz wyższe przychody także, bo firmy mogły rosnąć w tym czasie, bo próg wynosił dosyć wysoko, czyli wynosił 2 miliony euro. Więc stosunkowo takie małe przedsiębiorstwa były się w stanie do tego załapać. No i dzisiaj te firmy będą musiały albo zmienić formę opodatkowania, bo ryczałt już nie będzie dla nich dostępny. Więc to jest dosyć duża zmiana, bym powiedział, która potencjalnie może być niedoceniana, bo to nie tylko są osoby jako jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie wiem, samodzielnie pracują i wykonują jakąś pracę. Przy tej skali dochodów to jednak są już jakieś małe firmy działające w Polsce. No i pytanie, czy taka dosyć duża zmiana nie będzie zbyt daleko idącą od 1 stycznia 2027 roku, pomimo tego, że to daje gdzieś 1,5 miliarda złotych przychodu i wpływa także na przychody z daniny solidarnościowej, która także może być większa niż takie wyliczone 1,5 miliarda przeze mnie z

0: statycznie większego przychodu, a raczej coś więcej, tak żeby to bardziej bilansowało się z tymi kosztami reformy podatkowej. No ale sprawiedliwe to pewnie będzie bardziej, natomiast pytanie jak ze stabilnością prawa, skoro to jest mniej niż pół roku do końca 2026.
1: To prawda. No i ta zmiana faktycznie z 2 milionów euro na 250 tysięcy euro, to powiedzmy sobie szczerze, dla wielu Polaków to jest i tak bardzo wysoka kwota, 250 tysięcy euro, no ale jednak ta różnica w zapisie jest gigantyczna. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście w pana ocenie zmiany w podatkach tych ryczałtowych wymagały radykalnego podejścia, radykalnego cięcia, bo też wiele osób wskazywało na te 2 miliony euro, to zdecydowanie no już sufit wyznaczony bardzo wysoko.
0: No tak, i to było przez lata. Ja bardziej bym się zastanowił na to, jak ten projekt będzie wyglądał po konsultacjach społecznych, tak? Bo możliwe, że więcej osób i organizacji pracodawców też na to zwróci uwagę, że my już nie mówimy o osobach, które same wykonują jakąś pracę, tylko no, o przedsiębiorstwach, które są jakimiś zakładami rzemieślniczymi. Ryczałt był wprowadzony jako forma opodatkowania w latach 20. zeszłego wieku dla cechów gospodarczych i korzystały z tego małe firmy działające często w Polsce lokalnej, no i nadal z tego systemu w ten sposób korzystały. Więc to nie jest tylko, to nie są tylko ci lekarze, tylko ci nie wiem, informatycy, którzy się mogą gdzieś tam przewijać, ale no to może być stosunkowo duża zmiana, że oni będą musieli do innej formy opodatkowania przejść i także pewnie no, nie korzysta, no mają generować przychody, więc oni muszą płacić tych podatków więcej, więc tu na pewno nie będzie to grupa społeczna przesadnie zadowolona z tego, co się w polskim systemie podatkowym zmienia, aczkolwiek ten arbitraż między działalnością gospodarczą a jednoosobową, a umową o pracę jest duży. Jest tak, że w tym momencie nawet przy tych zmianach, które wprowadzają trochę większą progresywność, ale jednocześnie obniżają poziom opodatkowania, no to nadal jest tak, że ludziom będzie się opłacało przy pewnych dochodach po prostu no, prowadzić działalność gospodarczą, zakładać firmę, wystawiać faktury i od tego nie uciekniemy. Tego te zmiany w systemie podatkowym nie zmieniają.
1: Wśród propozycji, o których dzisiaj mówił pan premier oraz szef resortu finansów, pojawiło się również odniesienie do zmian w podatku CIT. I propozycja wygląda tak, aby podnieść podatek CIT z 19 do 22% dla podmiotów, które osiągają roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych, a także dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych, które osiągają, no, umówmy się, największe przychody, mówimy o koncernach, o dużych przedsiębiorstwach, to jest też bardzo ciekawy ruch i jak pan zwrócił uwagę, no też taka podwyżka podatku bez precedensu.
0: Tak, no jest to dosyć duża zmiana i też nie ma tam żadnego stopniowania. To znaczy, że będzie, jeżeli ktoś się mieści w tej kategorii, będzie miał po prostu inną stawkę, tak jak banki. Więc najpierw, można powiedzieć, że najpierw rząd poszedł po banki, grupy finansowe, a teraz idzie po wszystkie duże korporacje, które działają na terenie naszego kraju. A dużo tych firm jest polskich, dużych firm eksportowych, no i one będą miały wyższe podatki do zapłacenia. No nie jest, znaczy to, znowu, to jest pierwsza tego typu zmiana po 1989 roku. My mieliśmy kiedyś progresywny CIT, on został zmieniony w czasach rządów na początku XX wieku, jeszcze zanim wyszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy wprowadzono liniową stawkę CIT. No i to było jedno z tych rozwiązań, które miało nam ten dynamizm rozwoju przedsiębiorstw gdzieś gwarantować. Czy powinniśmy mieć więcej małych firm czy większych? Pewnie więcej większych. I pytanie jest to, czy taka zmiana zachęca do tego, żeby te firmy były opodatkowane w naszym kraju, czy też żeby się jeszcze bardziej optymalizowały, albo też szukały tych elementów w systemie, gdzie mogą te podatki niższe płacić. Stąd ja trochę jestem ostrożny w mówieniu o tym, że ta zmiana akurat przyniesie wyższe przychody dla sektora finansów publicznych, bo te przedsiębiorstwa mogą się zdecydować o tym, gdzie będą te podatki płacić, na jakich zasadach. Może wejdą w estoński CIT, w jakieś rozwiązania, które obniżają poziom opodatkowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiły, no, albo mogą też zmienić rezydencję podatkową.
1: A czasu jest coraz mniej. Kończy się nam powoli sierpień, a zmiany wchodzą od 2020.

0: 2027 roku, czyli jeśli dobrze rozumiem, tak naprawdę ta podwyżka podatku dotknie już te duże firmy od 1 stycznia, jeśli w tym roku na przykład ta granica wyznaczona przez rząd została wyznaczona. To jest dość krótki czas na przygotowanie nie tylko systemów księgowych, bo te sobie poradzą, ale strategii też działalności dużej grupy kapitałowej na przykład.
1: No tak, myślę, że tu na pewno będzie dosyć dużo tych głosów o tym, że tak radykalna zmiana jest wprowadzona w systemie podatkowym od dużych przedsiębiorstw, która wymusza na nich dostosowanie się. No i na pewno już zaraz ich doradcy podatkowi będą pracować nad sposobem znalezienia jakiejś alternatywy. No nie jest to dobre. Znaczy, też nie chcę tu bardzo kopać trochę leżącego, ale no to jest tak, że obiecywano, że te vacatio legis na zmiany w systemie podatkowym będą wynosić więcej niż 6 miesięcy. No i to nie jest tak, to nie jest zgodne z tą obietnicą, więc te duże firmy będą miały mniej czasu na dostosowanie się, a i tak czy siak operujemy tylko i wyłącznie na informacjach pochodzących z konferencji prasowej. To nie jest na razie jeszcze projekt ustawy. Nie wiemy, jak to się wydarzy, więc samo procedowanie tego też będzie problematyczne, no bo musimy mieć okres konsultacji społecznych, tak żeby ten akt był zgodny z konstytucją, jeżeli chodzi o zmiany w podatkach, i w ten sposób przeprowadzony, tak żeby nie było wątpliwości co do tego, że to jest wszystko zgodne z prawem. No i tego czasu jest bardzo mało, żeby to tak wyglądało. I no, nie wiem, no też jest duże pytanie o tym, co zrobi w takim układzie chociażby prezydent, który jest przeciwnikiem podwyższania podatków i do tej pory dawał temu swój wyraz, wetując projekty rządowe, które tego typu mechanizmy wprowadzały. No zobaczymy, czy nie będzie tak, że tym razem, bo jakąś część polskich przedsiębiorstw te zmiany dotkną w sensie negatywnym. I no, trzeba sobie to chyba jasno powiedzieć.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają notatki czy też wyliczenia ministra finansów i jego doradców. To może być bardzo ciekawa lekcja ekonomii i finansów publicznych, ale z tych notatek i wyliczeń wynika, o czym powiedział pan premier, że w roku 2027, a także w 2028 podniesienie kwoty wolnej od podatku jest mało realne. Faktycznie nie jesteśmy w stanie tutaj chociaż indeksować, coś zmienić w tej kwocie, która, no umówmy się, ona z roku na rok tak naprawdę waży coraz mniej.
1: To prawda, no kiedyś ona doszła do bardzo śmiesznych poziomów wartości, tak? Pamiętajmy, że ona wynosiła jakieś 3000 złotych i był moment, w którym nawet została zmieniona o 2 złote rok do roku, z jakiegoś powodu już nie pamiętam, albo to po kryzysie finansowym, no więc rzeczywiście trzeba by było zastanowić się nad tym, żeby te progi podatkowe jednak były indeksowane o jakąś wartość albo co kilka lat, a nie tylko i wyłącznie, no tak jak zresztą przedstawiał to resort finansów, jako element strukturalny podwyższenia opodatkowania PIT-em. No bo im jak nasze płace rosną, no to tym większą część w podatkach zbierał fiskus i dzięki temu mógł spadać deficyt w kolejnych latach. I to, jeżeli te zmiany wejdą w życie, no to nie będzie się materializowało. No ale kwotę wolną z perspektywy takiej czysto makroekonomicznej, no pewnie ciężko by było wprowadzić wynoszącą 60 tysięcy, no bo to jest minus 50 miliardów złotych rocznie. I Polska, mając największy deficyt w Unii Europejskiej, absolutnie nie jest w miejscu, w którym można by było tego typu reformę wprowadzić. Dlatego też dzisiaj rynek reagował bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o rynek obligacji, na te zmiany podczas konferencji prasowej, bo nie było, właśnie było ogłoszenie tego, że ta kwota wolna zostanie niezmieniona, a to byłby ryzyko dla no, rentowności finansów publicznych, ścieżki inflacyjnej, no tego jakby wyglądały nasze też ratingi oceniane jesienią tego roku i nawet w tym tygodniu przez Fitch. I to ryzyko się nie zmaterializuje. Te zmiany są zbyt kosmetyczne w tej formule, jakie zostały ogłoszone, żeby jakby zwiększyć negatywny sentyment do polskiego długu. No i to jest na przykład ta dobra informacja, ale to jest dobra informacja dla rynków, posiadaczy obligacji, niekoniecznie dla podatnika.
0: Panie doktorze, i na koniec bardzo krótka odpowiedź na pytanie. Czy podatki mogą być sprawiedliwe?

0: Oj, pewnie tak, ale to w idealnym świecie.
1: W idealnym świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego oraz główny ekonomista Velobanku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Projekt nowego prawa podatkowego zaprezentowany. Wśród propozycji m.in. podwyższenie drugiego progu i wyższy CIT. Młodzież na hulajnogach czuje się bezkarna, oceniają eksperci. Rośnie liczba poważnych wypadków z ich udziałem. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, zmarła Wanda Traczyk-Skawska. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszam. Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zaprezentowane zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na propozycjach ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. By je sfinansować, ma również zostać wprowadzony wyższy podatek CIT dla największych firm.
2: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko.
3: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
2: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie.
3: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część finansowania tego projektu.
2: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Jeżeli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. Rzeszowskie szpitale przyjęły dzisiejszą grupę rannych sprowadzonych z Węgier. Mowa o 12 poszkodowanych w wypadku autokaru, do którego doszło w niedzielę w nocy. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Obecnie w szpitalach na Węgrzech zostały osoby w ciężkim stanie, wyjaśnia wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Osoby, które nie mogły być zakwalifikowane do transportu ze względu

0: względu na stan zdrowia 5 osób, 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek i będziemy organizować kolejny transport.
1: Poszkodowani wrócili dziś do Polski 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W poniedziałek sprowadzono 21 osób. Kolejni mają wrócić do kraju w przyszłym tygodniu. Rosnąca liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych to efekt braku poczucia nieuchronności kary, ocenił ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski. W tym roku w Polsce na hulajnogach zginęło 11 osób, tyle samo co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach.
2: Liczba chętnych do tego, żeby ścigać się hulajnogą, liczba chętnych do tego, żeby nie przestrzegać tych przepisów jest bardzo, bardzo duża. Z czego to wynika? Ja niejednokrotnie też podkreślam, że nie mielibyśmy wielu kroczeń drogowych i takich zachowań na naszych drogach czy na chodnikach jak w tej sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z nieuchronnością kary. A to niestety cały czas mamy olbrzymi problem, bo raczej nie mamy policjantów, którzy będą w tych miejscach, gdzie są jadący hulajnogami.
1: Mówił na naszej antenie dr Mariusz Sokołowski. Od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Każdy może oddać hołd bohaterce. Księga kondolencyjna ku czci zmarłej Wandy Traczek-Stawskiej została wystawiona w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Dziewczyna z Łyskawicą i członkini Szarych Szeregów odeszła w wieku 99 lat.
3: Do księgi kondolencyjnej, która zostanie wystawiona na cześć Wandy Traczek-Stawskiej, będzie mógł się wpisać każdy, kto chciałby pożegnać uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Do składania w niej podpisów zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki.
3: Wandę Traczek-Stawską wspomina premier Donald Tusk. Jak mówi szef rządu, będzie ona zawsze przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu.
5: Pani Wanda Traczek-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce, i uosobieniem honoru.
3: Wanda Traczek-Stawska po wojnie była psychologiem i działaczką społeczną. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
1: Relacjonowała Klaudia Wróblewska.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy silne opady deszczu i burze spodziewane w centrum i na południu. Może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro burze prognozowane w pasie od województwa łódzkiego aż po lubelskie. Na pozostałym obszarze przeważnie słonecznie. Temperatura w nocy od 14 do 16 stopni, a w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 24 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
6: Klimat.
1: Ostrzeżenie hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obowiązują na rzekach części województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Jednocześnie w większości kraju panuje susza hydrologiczna. Coraz gorsza sytuacja jest na przykład w stawach Echo w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. Wody ubywa z dnia na dzień, wysycha również zasilające stawy strumień Świerszcz.
7: Deszcz, który spada, on jest w stanie zmoczyć warstwy gleby do głębokości kilku centymetrów, kilkunastu może, czyli operuje na głębokości roślin uprawnych, natomiast na przykład w ogóle to nie wpływa pozytywnie na przykład na strefę korzeniową drzew.
1: Mówił zastępca dyrektora Roztoczeńskiego Parku Narodowego Przemysław Stachyra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie prawie 33% prądu w krajowej sieci.
6: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 18.
6: Debata dnia.
8: Premier Donald Tusk zapowiedział podwyższenie drugiego progu podatku dochodowego do 130 tysięcy złotych. Ma to obniżyć zobowiązania względem fiskusa dla 3,5 miliona osób. Zmiana ma obowiązywać od 2027 roku. I od tego zaczniemy debatę dnia, a w niej już goście. Profesor Anna Pacześniak, politolożka, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, pani profesor.
9: Dzień dobry.
8: I dr Mateusz Zaręba, politolog, socjolog, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry.
8: Patrząc na te zmiany, które dotkną 3,5 miliona osób z klasy średniej,

0: dniej to są oszczędności rzędu 3,5 tysiąca złotych rocznie, czyli jakieś 300 zł miesięcznie. Pani profesor, czy dla klasy średniej to jest finansowy game changer?
1: Ja myślę, że przede wszystkim klasa średnia może być zadowolona, że wreszcie ci, na których w dużej mierze osoby właśnie może nie najlepiej zarabiające, ale zarabiające w okolicach średniej bądź powyżej głosowały, czyli na tych, którzy obecnie sprawują rząd, że zaczyna się przyglądać, że te obciążenia wynikające również z tego, że polska gospodarka dobrze funkcjonuje, w związku z tym ludzie zarabiają coraz lepiej, a w związku z tym coraz szybciej wpadali w ten drugi najwyższy próg podatkowy. Czuli się może zapomniani, w związku z tym z dużą sympatią patrzyli na to, co proponuje chociażby Konfederacja, a w dużej mierze Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena. No i w związku z tym można uznać, że może nie tyle jest to game changer dla portfeli, bardziej dla emocji. A z drugiej strony myślę, że Donald Tusk liczy na to, że będzie to dobry początek kampanii wyborczej, która pokaże, że nawet jeżeli nie są spełniane wszystkie obietnice, jak na przykład podwyższenie wolnej kwoty do 60 tysięcy, to jednak rząd patrzy z uwagą na tych Polaków, którzy, jak powiedział Donald Tusk, no jakby utrzymują chociażby również wydatki na zbrojenia, na bezpieczeństwo, które są, jak się wydaje, priorytetem dla tego rządu.
0: Do tej kwestii 60 tysięcy złotych wolnej od podatku to na pewno jeszcze wrócimy. Panie doktorze, no to jeżeli nie game changer, tylko taki, rozumiem, uśmiech albo taki gest w stronę klasy średniej, tak pani profesor to określiła, tak to rozumiem, no to jak na to spojrzeć po 3 latach rządów? To jest to, na co rząd może sobie pozwolić, nawet nie dzieli się tymi pieniędzmi, tylko po prostu bierze od bogatszych i daje tym trochę biedniejszym.
2: Szczerze mówiąc, użył pan takiej metafory game changeru, tej zagrywki. Moim zdaniem to wpuszczenie zawodnika na ostatnie 2 minuty meczu, jeżeli mam użyć metafory dalej sportowej, boiskowej. Uważam, że jest to ruch spóźniony. I tyle, to znaczy nikt nie poczuje skutków tej reformy, a ogłaszanie jej za 5.12, bo prawem zwyczajowym w Polsce było to, że zmiany ordynacji podatkowej nawet na korzyść podatnika były zawsze robione do września. No jesteśmy jeszcze w sierpniu, ja pamiętam o tym, ale no dlaczego tak późno, tego nie jestem w stanie zrozumieć.
0: To jeszcze proszę uwagę, jeżeli jesteśmy przy kalendarzu, to proszę zwrócić uwagę, że zmiany ewentualnie mają wejść od 2027 roku, czyli de facto dopiero w 2028 będziemy jakby z tego korzystać, no bo wtedy będziemy rozliczać podatki za 2027, czyli już po wyborach tak naprawdę.
2: Oczywiście, to jest ruch moim zdaniem absolutnie spóźniony, nie dotyczący klasy średniej, bo tutaj mówiąc o klasie średniej trzeba pamiętać też o tym, to jest dość duża grupa i też w tej grupie mieści się sporo JDG tak zwanych, czyli pracujących na jednoosobowych działalnościach gospodarczych albo na kontraktach B2B, gdzie tu był podział i tu nie ma jakiegoś takiego sensownego ruchu, że jedni płacą 18% ryczałtu, a drudzy byli w progresji podatkowej. Więc to moim zdaniem to takie symboliczne zagranie, które chyba nie przyciągnie wyborców w tej ostatniej rundzie.
0: Proszę posłuchać w takim razie, jak komentują to politycy. Najpierw minister finansów Andrzej Domański, który mówi, że na zmianach, podkreśla to, skorzysta 3,5 miliona podatników.
3: Roczny zysk, korzyść tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
0: Na z kolei opozycja uważa, że przedsiębiorcy stracą, tak mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
0: Patrząc na klasę średnią, spotkałem się z takim złośliwym komentarzem, że kiedyś było becikowe, a to jest wacikowe, bo te 300 zł to na waciki wystarczy. Panie doktorze, no ale to oczywiście czysta złośliwość. Jednocześnie zapłacą za to najbogatsi, no bo stąd to podwyższenie.

0: Czy w związku z tym to jest dobry ruch?
1: Nie jestem do końca przekonany, czy najbogatsi zapłacą, bo najbogatsi najbogatszym opłaca się szukać rozwiązań optymalizacji podatkowej, jak to się

0: W związku z tym ta optymalizacja podatkowa, o której pan doktor powiedział, no ona by musiała dotyczyć koncernów czy grup kapitałowych. No to akurat przeniesienie swojej działalności, choćby księgowej, nie będzie wcale takie proste. Więc nie mówimy tutaj o osobach, które zarabiają najwięcej i mogą na przykład zmienić rezydencję podatkową. A warto też powiedzieć, że jednak tych najbogatszych, mówię tutaj o osobach indywidualnych, jest znacznie mniej niż osób zarabiających średnio, bo trzeba też od razu powiedzieć, że ci, którzy zarabiają najmniej, no to oczywiście nie stracą na tej zmianie potencjalnej, bo tu jeszcze trzeba powiedzieć, że wiele zależy również od decyzji Karola Nawrockiego. Więc mówimy tutaj o tych średnio zarabiających, a ich jest jednak więcej. No jak już się dowiedzieliśmy, chodzi o 3,5 miliona potencjalnych wyborców, więc tych najbogatszych, niezadowolonych, którzy oczywiście mają też duży wpływ, bo mają zasoby, wpływ na to, jak się będzie oceniało tę propozycję reformy podatkowej, więc na pewno usłyszymy sporo narzekań. Jestem trochę zaskoczona tą wypowiedzią, którą państwo zacytowali, pana Kuźmiuka, który staje w obronie właśnie tych najbogatszych, mówiąc oczywiście, że staje w obronie przedsiębiorców. Natomiast no, z punktu widzenia również, dlaczego tak późno, no można powiedzieć, że to jest bardzo pragmatyczny ruch. Nie będę się spierać, czy nie za późny, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli dodajemy komuś, czy dajemy jakieś profity, czy to na waciki, czy na coś więcej, to wyborca czy podatnik bardzo szybko o tym zapomina. W związku z tym z pragmatyki rządzenia wynika, że trzeba to zrobić stosunkowo późno, tak aby pamięć o tych przyszłych zyskach, tak jak pan doktor tu i pan redaktor też powiedział, że to przecież rozliczenie podatkowe za 2027 rok będzie już po wyborach parlamentarnych.
1: Zgadza się, natomiast czy to nie jest falstart tak naprawdę, bo pan doktor mówi może za późno, ale a ja się zastanawiam, czy nie za wcześnie, że może to trzeba było ogłosić na przykład na miesiąc przed wyborami, bo wtedy ten wyborca, który ewentualnie mógłby na tym zyskać, przy urnie wyborczej jeszcze będzie o tym pamiętać, a teraz nie wiem.
0: No tak, ale z drugiej strony ktoś by powiedział, dobrze, dobrze, wy coś proponujecie, ale być może wasi następcy, czyli dzisiejsza opozycja, będzie to wprowadzać albo nie będzie wprowadzać. Więc myślę, że tutaj kalkulacja pod względem czasu zaproponowania, ona była dobrze wykoncypowana. Poza wszystkim jeszcze to jest swego rodzaju, można powiedzieć, pułapka na prezydenta, który w swojej kampanii zapowiadał, że nie będzie wprowadzał żadnych nowych podatków. No tyle tylko, że tutaj chodzi o to, żeby no ta progresja podatkowa, z którą mamy do czynienia, ona po pierwsze miała właśnie 3 stopnie zamiast 2, czyli wracamy do czegoś, co mieliśmy ponad 2 dekady temu. I można powiedzieć, że może to zostać odbierane jako bardziej sprawiedliwy system wyborczy, system, przepraszam, podatkowy, niż dotychczas, więc wydaje się, że oczywiście zobaczymy, bo jest to informacja z dzisiaj, jak to będzie komentowane. Natomiast no, jasne jest, że z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego decyzja o tym, czy to zawetować, czy nie, będzie dosyć trudna, ponieważ z jednej strony jest to ruch, który ma utrzymać wyborców Koalicji Obywatelskiej, no a z drugiej trudno prezydentowi będzie wytłumaczyć, że nie chce ulżyć nawet tym 3600 zł portfelom takiej dużej grupy Polaków.
1: Co ciekawe, w samej koalicji nie ma zgodności co do tego, co powiedział pan premier. Marek Sawicki dzisiaj w TVP Info określił plany premiera jako rozczarowujące. Premier powiedział, że to jest miara możliwości naszej koalicji po 3 latach. Jeśli tyle jest warta koalicja po 3 latach, to niewiele, tak ocenił. I dodał, że propozycja premiera realizuje propozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zaledwie w 25%. Panie doktorze, co pan na to?
2: No, myślę, że jest to ruch trochę ad hoc, tak bym odczytywał to. Ja będę dalej się upierał, że niestety uważam, że to powinno być wcześniej, dlatego że moim zdaniem na reformie podatkowej nie do końca da się budować kampanię wyborczą.
1: Nie jest to zbyt sexy?
2: Nie chodzi o to, tylko po prostu, żeby ewidentne skutki, cykl reformy jest dłuższy niż nawet cykl jeden wyborczy.

0: Więc to jest w ogóle nie ma możliwości zobaczenia pełnych skutków. Wprowadzenie tego za 5.12 moim zdaniem nie jest dobrym ruchem, dlatego że będzie jeszcze na początku roku na pewno problemy, tak jak były z Polskim Ładem. Nie mówię o porównywalności skali tych problemów, ale jednak będą jakieś turbulencje, będzie jakaś niepewność, niejasność.
1: No, Polski Ład, patrząc na to, jak był reformowany, jak się zmieniał, to jak Boga kocham, to chyba była najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana reforma w historii.
0: Tak, ale tak jak mówię, nie zdaję sobie sprawę, znaczy zdaję sobie sprawę ze skali problemów z Polskim Ładem. To był jedyny moment, kiedy biura podatkowe w historii Polski powiedziały, że nie są w stanie rozliczać podatków, bo nie wiedzą jak. I systemy księgowe nie zdążyły nałożyć odpowiednich nakładek, upgrade'ujących, mówiąc ładnie po polsku, stawki podatkowe. Więc uważam, że to nie jest moment. A po drugie, uważam, że też problemem polskiej polityki jest to, że za nic traktujemy obyczaje polityczne. I uważam, że nie rozumiem, dlaczego to się nie mogło odbyć w kwietniu, żeby spokojnie przygotować tę reformę. Szybkie przeprowadzenie tego przez Sejm. Jesteśmy w czasie wakacji sejmowej, których dobiegają końca. Więc też trzeba pamiętać, że to jest znowu naruszenie takiego standardu procesu legislacyjnego. Jeżeli ktoś chce dbać o jakość rządzenia, powinien dbać o te standardy, żeby to dobrze skonsultować i żeby to sensownie przeprowadzić, to moim zdaniem 28 rok byłby dopiero momentem, w którym można wprowadzić takie zmiany ordynacji podatkowej, wiedząc, że prezydent może się wahać, a nie też dawać Senatowi parę godzin na to, żeby coś przegłosował. No, krytykowaliśmy to za czasów PiSu i słusznie. Sądzę, że będzie taka sama szybka ścieżka legislacyjna, która nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. Nie widzę powodu, żeby coś tu było takiego ekstraordynaryjnego, żeby tak działać.
1: Pani profesor, to o to tempo chciałbym zapytać, ale jeszcze chciałbym dopytać, bo mówiło się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość na 500+ wygrało wybory. Dlaczego w takim razie jest poszukiwanie 3,5 tysiąca złotych, a nie ma poszukiwania 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku? To mogłoby być takim 500+ dla Koalicji Obywatelskiej. A mimo to gdzieś zostało to odłożone do zamrażarki, do jakiegoś archiwum, nie wiem. No, na pewno jest to rzecz, która co jakiś czas jest Koalicji Obywatelskiej wypominana. Jak pani to ocenia? I to tempo, no i ta kwestia tych 60 tysięcy kwoty wolnej.
2: Znaczy, to jest trochę znowu pragmatyka rządzenia, ale również pragmatyka budżetowa, bo wiemy, że takie zmiany, jak chociażby właśnie wprowadzenie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, byłoby bardzo trudno sfinansować, nawet właśnie obkładając nowymi, czy większymi, może nie nowymi, większymi daninami, podatkami tych najbogatszych, co ja myślę, że warto o tym pamiętać, bo w polskim społeczeństwie się to podoba, żeby to najbogatsi płacili najwięcej, abstrahując od tego, co panowie mówili całkiem słusznie, że najbogatsi, takie też jest przeświadczenie, że najbogatszy zawsze sobie jakoś poradzi. Niemniej oczekuje się w polskim społeczeństwie od państwa, że będzie raczej stosować jakieś ulgi dla tych mniej zarabiających i gorzej sobie radzących, ale też w elektoracie, bo z jednej strony mówimy o całym społeczeństwie, a z drugiej strony mówimy o elektoratach konkretnych partii politycznych. No i akurat czy 500, czy 800+, mimo że oczywiście Koalicja Obywatelska, czy szerzej koalicja obecnie rządząca, no poszła w to, wręcz właśnie podniosła tę kwotę do 800 zł. Natomiast to przez dużą część elektoratu tych partii politycznej, może z wyjątkiem Lewicy, było oceniane jako rozdawnictwo. W związku z tym tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że ci, którzy dobrze zarabiają, tym samym w domyśle dobrze sobie radzą, dobrze pracują, tak, są efektywni, żeby nie tyle dostawali prezent od państwa, tylko żeby państwo było mniej zachłanne na ten narzut podatkowy. Myślę, że w tym sensie, mimo że oczywiście zmiany podatkowe są o wiele trudniejsze my mamy tutaj dzisiaj dużo czasu, żeby to omawiać, ale są trudniejsze do zrozumienia niż prosty przekaz, że oto dostajecie 500 czy 1000 zł i tak dalej.
1: Pani profesor, a czy to jest ukłon w stronę na przykład wyborców Konfederacji, którzy może nie są zainteresowani kwestiami ideologicznymi, ale właśnie na przykład przemawia do nich Sławomir Mentzen, który mówi o pieniądzach?
2: Tak, natomiast tu jestem przekonana, że i politycy Konfederacji, jeszcze nie przejrzałam, co tam

0: tam się dzieje w mediach społecznościowych po tej stronie sceny politycznej, ale i politycy Konfederacji i zwolennicy Konfederacji będą mówili, że to jest stanowczo za mało. No i właśnie ta fraza, która już dzisiaj w naszej dyskusji się pojawiła, czyli że jest to na waciki, że to będzie podbijane, że to jest po prostu tyle co nic. Natomiast no znowu z punktu widzenia tych obywateli, którzy z niepokojem patrzą, jak rozwija się sytuacja również międzynarodowa, naszego bezpieczeństwa, myślę, że do tych wyborców, czyli zwolenników obecnego rządu, mogą trafić te argumenty, że no pewnie chciałoby się dać więcej, natomiast i czujemy, że te oczekiwania mogłyby być większe, natomiast no, na tyle nas stać, może nawet nie tyle tę koalicję rządzącą, natomiast polskie państwo stać na tyle właśnie.
1: Panie doktorze, to od razu o nawiązaniu tego, co mówiła pani profesor, Sławomir Mentzen na portalu X. Symboliczne podwyższenie progu podatkowego, ale w zamian potężne uderzenie w polskie małe firmy. Dopiero co rząd PiS wyrzucał setki tysięcy przedsiębiorstw z podatku liniowego na ryczałt, a teraz rząd KO obniża limit ryczałtu prawie 10-krotnie. To jest kolejna negatywna rewolucja podatkowa dla mnóstwa polskich małych firm. To Sławomir Mentzen.
2: W polskim prawo, jedną z patologii polskiego prawodawstwa jest brak stabilności, więc myślę, że takie czynniki nie są brane pod uwagę i to o tym trochę mówiłem, że czas na zmiany. Ja na przykład też słuchając o tym, bo dyskutujemy o propozycji, ale nie rozmawiamy o kontrpropozycjach. Na przykład zawsze zastanawiałem się nad tym.
1: No ja cały czas liczę na to złoto z NBP. Może to jest...
2: Nie, ja nie mówię już o takich rzeczach. Mówię o tym na przykład, dlaczego nie rozważano podniesienia progów podatkowych, o czym była od dawna mowa. Dlatego ja też zawsze zastanawiam się nad bardzo prostym rozwiązaniem, dlaczego nie ma w Polsce mnożnikowych, w sensie względnych, zależnych na przykład od średniej, minimalnej progów podatkowych, że tam ilekroć ustalone i co roku ustalane na kolejny rok. Więc znowu w tej dyskusji, przez to, że ona jest pod presją czasu, co politycy ostatnio bardzo lubią, nie ma możliwości o kontrpropozycjach, które może by były skuteczniejsze, może by były tańsze. Nie wiem. My no, nie jesteśmy ekonomistami.
1: Też, panie doktorze, ale to może to zmuszanie właśnie przeciwnika do szybkiego podejmowania decyzji. No jak pojawiła się kwestia SAFE, to chwilę później wyszedł pan prezydent z propozycją SAFE 0% z wyimaginowanych pieniędzy NBP.
2: Ale tak jak wspomniałem na początku tego kapitu mojego, chciałem powiedzieć, że my podejmujemy decyzje właśnie nie rozważając alternatyw. Na czym polega praca w parlamencie? Na pewnej zbiorowej mądrości i braku stabilności. Jeżeli co chwilę jesteśmy zaskakiwani, no, i politycy też są, i urzędnicy, którzy to opracowują, bo też o tym trzeba pamiętać, że takie akty są opiniowane, tam są przygotowywane ekspertyzy. To nie jest dokument na jedną czy dwie strony, tylko naprawdę siedzi sztab ludzi w Ministerstwie Finansów i liczy konsekwencje takich propozycji. To po pierwsze zmiany są dla nich obciążające, bo cały system musi się przestawić, a po drugie doprowadzamy do sytuacji, że co ekipa rządząca zmienia ordynację podatkową. I nie mówię o kosmetycznych, gdzie są zawsze pojawiają się błędy, tylko żyjemy w takim świecie, w którym te przepisy się non-stop zmieniają. Ja nie wiem, czy to jest dobre. Wracamy po niespełna chyba dwóch dekadach, czy około dwóch dekad do trzech progów podatkowych. Były dwa progi, zmieniano kwoty wolne, powinny być zmieniane i kwoty i progi podatkowe, ale to jest wszystko robione tak właśnie pod publiczkę. Więc no, to jest taki, jaka jest jakość debaty politycznej i tego, co reprezentują partie, taka jakość propozycji.
1: Panie doktorze, a Koalicja Obywatelska więcej by ugrała, gdyby zaczęto kopać bardzo głęboko, ale by się udało wykopać te 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku? To była jedna z obietnic. No już, nawet już nie mówię o czterodniowym tygodniu pracy, bo to też było wśród tych wielu obietnic przedwyborczych. No ale to też się pamięta.
2: Myślę, że byłoby może skuteczniejsze. Czy to dałoby faktycznie radę? Nie wiem.
1: Sondażowo, politycznie. Wie pan...
2: pewnie większą by dało satysfakcję, dlatego że wszystkie grupy by dostały, bo tutaj na przykład wyłącza się najbiedniejszych z tej, znaczy u nich nie będzie zmiany albo jakiejś takiej dużej, więc być może byłaby to lepsze, ale ja bym nie chciał patrzeć tylko z perspektywy na zmiany podatkowe, bo to jest naprawdę poważna rzecz. Możemy tak z perspektywy krótkotrwałych celów politycznych patrzeć na politykę historyczną, którą, mówmy sobie szczerze, nie niesie konsekwencji w życiu codziennym i życiu,

0: obywateli, a przy ordynacji podatkowej naprawdę uważam i dotyczącej to zarówno podatku PIT, jak i CIT.
1: Czyli ale pan by aż tak to nazwał ordynacją podatkową? Może to jest tylko jakaś...
0: No nie, to jest ordynacja podatkowa. Tak to się nazywa pakiet ustaw dotyczących, dotyczących modelu naliczania podatku. Więc ja uważam, że to po prostu jest trochę takie... No, z drugiej strony niepoważne, dlatego że nawet koalicjanci są do tego nieprzygotowani. No to nie było konsultowane? To jest rzecz na kampanię wyborczą. Do tego zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Włodzimierz Czarzasty muszą dostosować przekaz polityczny i jakoś się do tego odnieść. I muszą za tym zagłosować jako przedstawiciele klubu.
1: Wspomniał pan doktor o tym, że do tego muszą przygotować się politycy i urzędnicy, a ostatnio jest dyskusja, czy urzędnik jest politykiem, czy polityk jest urzędnikiem. O tym już w drugiej części naszej debaty dnia. Teraz czas na informacje, my wracamy po informacjach.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Mija 18.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada obniżkę podatków dla klasy średniej. Drugi próg zostanie podwyższony ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Osoby, które go przekroczą, zapłacą nie 32, a 24% podatku. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. To dobra zmiana, którą odczuje wielu Polaków, mówi profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
6: Parę lat już te progi nie były podnoszone i przy takim wzroście nominalnych płac, jakie mieliśmy w ostatnich latach, no coraz więcej osób musiało płacić po prostu wyższe podatki. Niewielka zmiana, ale w dobrą stronę i sporo osób ją odczuje.
5: Projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeżeli to się stanie, nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku. Chorwackie służby zatrzymały Wołodymyra Rzet, Ukraińca, którego niemiecka prokuratura oskarża o udział w uszkodzeniu gazociągów Nord Stream. Wcześniej mężczyzna został zatrzymany nad Wisłą. W październiku ubiegłego roku polski sąd odmówił jednak wydania go Niemcom. Teraz całe postępowanie ekstradycyjnie rozpocznie się od nowa, mówi adwokat Wołodymyra Rzet Tymoteusz Paprocki.
7: Jego zatrzymanie zapewne rozpoczyna procedurę europejskiego nakazu aresztowania, gdzie w analogiczny sposób, oczywiście na podstawie chorwackich przepisów, będzie rozpoznawana sprawa w zakresie prawnej dopuszczalności wydania przez Chorwację Wołodymyra Z w stronie niemieckiej.
5: Niemiecka prokuratura zarzuca zatrzymanemu Ukraińcowi spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Tysiące wolontariuszy po raz czwarty będą sprzątać królową polskich rzek. Rozpoczyna się akcja Czysta Wisła. Jej kulminacja planowana jest na wrzesień, ale pierwsze sprzątanie już za nami. Jak mówi koordynator akcji Dominik Dobrowolski, po wprowadzeniu systemu kaucyjnego plastikowych śmieci jest wyraźnie mniej.
8: Po tych pierwszych akcjach, które przeprowadziliśmy m.in. w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, wynika, że faktycznie jeżeli chodzi o plastikowe butelki, ta redukcja jest taka na poziomie 95%. To jest dobra informacja o redukcji śmieci, ale jest też zła informacja. Mamy wrażenie, patrząc się na to, co zbieramy, że wzrosła ilość opakowań szklanych, jednorazowych.
5: Miejsca do sprzątania można zgłaszać do końca sierpnia. Organizatorzy cały czas czekają też na grupy chcące wziąć udział w akcji. Na zakup worków i rękawic czy zorganizowanie odbioru śmieci można uzyskać od organizatora do 500 zł.
1: Minuty po godzinie 18 wracamy do naszej debaty dnia.
2: Debata dnia.
1: A ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z panią profesor Anną Pacześniak, politolożką z Uniwersytetu Wrocławskiego i z doktorem Mateuszem Zarębą, z politologiem, socjologiem z Uniwersytetu SWPS. Witam państwa ponownie. I wypowiedź pana premiera. Mnie zastanawia wrzawa wokół kandydatury pana Macieja Berka na członka Trybunału Konstytucyjnego w kraju, w którym prezesem

0: tego Trybunału jest ktoś taki jak pan Święczkowski, mówił premier dzisiaj Donald Tusk na konferencji prasowej. Pani profesor, bo swego czasu mieliśmy taką dyskusję, czy wobec prezydenta to znaczy ślubowanie w obecności prezydenta, czy niekoniecznie prezydent musi być obecny. Teraz słyszymy, że pan Berek nie jest politykiem, tylko jest urzędnikiem, a to jest duża różnica. Pani profesor, to jest tylko semantyka, czy to jest jednak poważny problem?
1: Nie, no to jest oczywiście poważny problem. Mnie dziwi zdziwienie premiera Donalda Tuska, że no jak jednak zaproponował coś kontrowersyjnego, z czego oczywiście od początku sobie zdawał sprawę, ponieważ już na samym początku powiedział, że bierze to na siebie, ten ruch. W związku z tym spodziewał się, że również komentatorzy, analitycy, którzy normalnie kibicują, można powiedzieć, rządowi, zwłaszcza na tym polu naprawy kwestii praworządności w Polsce, że no to się spotka ze zdumieniem, może się spotkać z krytyką, więc no tutaj trzeba po prostu zasiać to, co się posiało i ewentualnie właśnie pokazywać, i myślę, że premier Tusk będzie szedł w tę stronę, żeby pokazywać, że jest politykiem sprawczym, krytyki nawet płynącej z powiedzmy szeroko rozumianego własnego obozu się nie boi. No a w części wyborców z 2023 roku wzbudził tym ruchem z jednej strony zdziwienie, a z drugiej strony takie oczekiwanie, że oto ma jakiś plan, którego nie chce nam przedstawić z tego powodu, żeby go nie rozbroić już na samym początku i żeby strona opozycyjna się do tego w jakiś sposób nie przygotowała. Gotowała. Na czele, mówię, strona opozycyjna, na czele z prezydentem, aczkolwiek oczywiście prezydent nie może być w opozycji, jest, ma większość, przez większość Polaków został wybrany, no ale sprzyja oczywiście partiom, które są obecnie w opozycji. W związku z tym no, jest takie oczekiwanie, że lada moment, lada tydzień, lada miesiąc zorientujemy się, w czym tkwi geniusz tego, tej propozycji i tego pomysłu. No ale póki co komentujemy to, co premier zaproponował. No i trudno się dziwić, że tak jak pan redaktor powiedział, mamy wrażenie, że chodzi tutaj o zmianę znaczeń niektórych słów, czyli mówienie, że jeżeli ktoś był ministrem w rządzie, to jest tak naprawdę urzędnikiem, a nie politykiem.
0: Panie doktorze, w 36-milionowym kraju nie mamy dobrych prawników, wybitnych, którzy mogliby kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego pańskim zdaniem premier tak bardzo upiera się na Berka?
2: To jest dobre pytanie. Nie jestem, nawet nie chodzę po korytarzach KPRM-u, żebym znał te plotki, te informacje.
0: Co podpowiada panu głowa politologa?
2: Myślę, że to
0: i
2: jest...
0: I socjologa.
2: Myślę, że to jest próba może zastąpienia prezesa Święczkowskiego ministrem Berkiem. Nie wiem, znaczy w długofalowym planie.
0: No ale to i tak na Berka chyba musi się zgodzić Sejm, a tutaj w koalicji również nie ma co do tego zgody.
2: Więc no, może to jest jakaś próba odwrócenia uwagi. Tak jak pani profesor powiedziała słusznie, może to jest jakaś gra, która jest dość wyrachowana, ale ma przynieść jakieś doraźne cele. Nie wiem, to znaczy dla funkcjonowania instytucji chyba nie jest to najlepsza kandydatura, a dla tego, kto prowadzi tę grę i wprowadza ten aspekt debaty, ten wątek do debaty, no chyba jest w tym jakiś cel, ale nie bardzo go rozumiem. Wydaje mi się, że pan minister Berek nigdy nie spodziewał się, że będzie na nagłówkach wszystkich gazet, telewizji, radiostacji, więc jakiś zyskał rozpoznawalność. Lubią, nie lubią, znają.
0: To się nazywa tajna broń. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej na antenie Polskiego Radia 24 jasno wyraził poparcie dla Macieja Berka i dokładnie powiedział, co zamierza Koalicja Obywatelska zrobić w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Jest kilka pomysłów. Jest pomysł, który też przez wielu prawników jest uznawany za sensowny, czyli skarga do sądu pracy o to, że uniemożliwia prezes Trybunału Pracy innym sędziom uzyskanie zabezpieczenia, wejście tam do Trybunału na gorącym zatrzymanie Świeczkowskiego w roli łamiącego prawo. I to jest coś, co ja sobie jako

0: polityk wyobrażam, natomiast nie wyobrażam sobie tego, że my dalej się będziemy cackać z Święczkowskim, cackać z Trybunałem, który wydaje na prawo, na lewo zabezpieczenia polityczne i jeszcze teraz, kiedy Morawiecki mówi, że na przykład prawo aborcyjne zostało zaostrzone przez Trybunał na życzenie...
1: Czyli chcecie, jak to Bartosz Romkowicz mówi, na ostro zrobić porządek w Trybunale Konstytucyjnym. Porządek
0: w wymyśleniu koalicji obywatelskiej. Skróty myślowe pana europosła Romkowicza podpisuje tak się powiedział. Pod nimi. Absolutnie się podpisuje pod tą koncepcją.
2: Pani profesor, jak pani się podoba koncepcja wejścia na ostro i zrobienia na ostro porządku w Trybunale Konstytucyjnym?
3: No nie wiem, czy to będzie skuteczne, bo tutaj naprawdę
2: O skuteczności to wiadomo, dopiero zobaczymy, ale samo stwierdzenie, wchodzimy na ostro do Trybunału Konstytucyjnego. Bogdana Święczkowskiego, pana prezesa, wyprowadza policja jako człowiek, który blokuje pracę Trybunału Konstytucyjnego. No bo taki scenariusz tutaj wieszczy Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Obrony.
3: Tak, natomiast no, można powiedzieć, że tak. Po pierwsze pamiętamy, że przed wyborami w 2023 roku premier zapowiadał inne ostre posunięcia. Akurat one dotyczyły NBP i prezesa Glapińskiego, jeśli dobrze pamiętam. Też miało być wyprowadzanie tego prezesa, chciałam powiedzieć polityka, ale to też można powiedzieć polityka z instytucji, która jest chroniona konstytucyjnie, tak, i kadencyjność i tak dalej, i wiemy, że nic z tego nie wyszło. Nie mówię, że nie mówię tego z żalem w żadnym razie. Natomiast takie właśnie. Tak, retorycznie, jak mówimy, że coś będziemy robić na ostro, to niekoniecznie tak finalnie może być, chociaż pewnie niektórym odbiorcom polityki to się może podobać. Natomiast wszystko to, co powiedział pan Zembaczyński, bo myślałam, że właśnie czegoś się dowiemy rzeczywiście z tego tajnego planu, to wszystko to, o czym on wspomniał, no to do tego nie jest potrzebny pan Maciej Berek, dlatego że no, to te działania na przykład wobec prezesa, czy jak niektórzy mówią, że nie jest prezesem, tylko jest Trybunału Konstytucyjnego, to nie pan Berek będzie miał to robić, tak? Więc tutaj jednak tego planu misternego żeśmy nie poznali. No ale jasne też jest, że nawet jeżeli ta skuteczność będzie wątpliwa, ponieważ zostanie zablokowana, czy to przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czy to przez prezydenta, to przynajmniej rządzący będą mogli powiedzieć, oto na rok przed wyborami położyliśmy na stół konkretną propozycję i tylko dlatego, że tutaj układ bronił się szczególnie mocno, to nie zostało przeprowadzone i na przykład sięgamy po jeszcze inne rozwiązania, choć wydaje się, że właśnie pokazywanie tej niemocy, że kolejny raz zostaliśmy zablokowani przez prezydenta Nawrockiego, akurat nie przysłuży się do tego, o czym mówimy przed wyborami, czyli pokazywania sprawczości.
2: Panie doktorze, to jest ta nowa jakość? Wchodzimy do Trybunału na ostro?
4: Wierzę głęboko, że deklaracja pana posła Zembaczyńskiego jest tylko medialna, dlatego że...
2: Ale gdzieś chyba w Koalicji Obywatelskiej jest takie przekonanie, że może to jest jedyny sposób. No przez, tak jak powiedział pan poseł, przestańmy się cackać ze Święczkowskim. Szczególnie, że pan poseł Zembaczyński jest w komisji do spraw Pegasusa, no i ma, rozumiem, emocjonalny stosunek do prezesa Święczkowskiego.
4: No właśnie, myślę, że to jest główny problem, że ma emocjonalny stosunek. Uważam, że to jest po pierwsze niezgodne z jakimś sensownym celem, który z perspektywy obywatela jest przywrócenie porządku w Trybunale. Polega na tym, że większość obywateli, znakomita większość obywateli i wszyscy politycy będą uważali, że wszyscy, którzy tam zasiadają, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, że wyroki nie zapadają na podstawie decyzji politycznych, tylko na, czy na zapotrzebowanie polityczne, tylko i zgodnie z rozkładem mocodawców, to znaczy osób, które powołały ich kolejnych sędziów do tej instytucji, będzie społecznie taka perspektywa. Jeżeli zostanie usunięty jakimś fortelem pan sędzia, Święczkowski,
2: prezes. Mhm.
4: Prezes, to i dojdzie do jakiegoś rokoszu tam, no to będzie po prostu kolejna grupa obywateli będzie miała poczucie, że zostali oszukani, pozbawieni jakiegoś prawa

0: do korzystania z Trybunału Konstytucyjnego. I,
1: to jest zwolennicy PiS-u wyjdą przed Trybunał Konstytucyjny krzycząc konstytucja?
0: Mniej więcej tak, ale ja szczerze mówiąc mam w tym, to jest oczywiście śmieszne, bo to po prostu, i nie dziwię się reakcji pana redaktora, bo, ale moim zdaniem w tym jest pewien sens. To znaczy władza wykonawcza bardzo nie lubi Trybunału Konstytucyjnego i tak naprawdę to tworzy bardzo komfortową sytuację zarówno dla jednej, i dla drugiej strony, bo jedni mają sędziów, których nie uznają, drudzy mają, bo mamy teraz czterech tych sędziów, którzy złożyli wobec, ale bez prezydenta ślubowanie. Prezydent z tego, co wiem, powinien przyjąć to ślubowanie od tych sędziów, ale tego nie zrobił.
1: Mamy do czynienia z ekspertami, którzy przychodzą do pracy i piją kawę, bo nie mogą nic więcej zrobić.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że każda władza kolejna może powiedzieć, że coś działa w tym nie sposób taki, jak powinno, więc oni nie muszą tego uznawać. Dalej się nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tworzy się jakieś pozaprawne rozwiązania. To tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że polska konstytucja jest oparta o monteskiuszowski, czyli oświeceniowy trójpodział władzy. A tak naprawdę te rozwiązania, o których pan mówi, to, co proponuje pan poseł Zembaczyński, ale oczywiście cała koalicja, jakaś część jej, jego ustami, prowadzi do tego, że dochodzi do władza, trójpodział władzy opiera się na równowadze i wzajemnej kontroli. Nie ma tej kontroli. To jest zaburzenie, to jest panoszenie się władzy wykonawczej w kraju. Nieważne, która władza to będzie robiła, prawa, lewa, środkowa, no, tylko jest to dla niej wygodne, bo zawsze muszę powiedzieć, ale to nie są sędziowie. Coś złamią jakieś prawo, czy uchwalą ustawę, która łamie zasady konstytucji, ale mają zawsze argument, że proceduralnie jest to niepoprawne.
1: Panie profesor, parafrazując, mojszy sędzia jest bardziej mojszy niż twojszy i dzięki temu będzie normalniej. Wracam do pytania o przywrócenie pewnych standardów, pewnego dobrego ładu.
2: Ja jestem, może nie odbijając i wchodząc w mojszy i twojszy i te przymiotniki, natomiast ja jeszcze oprócz tego, że jestem politolożką, jestem też europeistką i szczerze mówiąc zastanawiam się, jaka też będzie reakcja Komisji Europejskiej, czy szerzej Unii Europejskiej na te ruchy, no bo pamiętajmy, że przecież ten zamach na niezależność sądownictwa, oczywiście on był o wiele bardziej widoczny i rozbudowany w wykonaniu rządów Zjednoczonej Prawicy, bo nie dotyczył tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale też innych szczebli polskiego sądownictwa, no, spowodował wstrzymanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy, ale również z Funduszu Spójności. W myśl zasady, że wprowadzonej w Unii Europejskiej od 2020 roku, że tylko wtedy możemy, państwo członkowskie może uzyskać pieniądze, jeżeli przestrzega zasadów zasady rządów prawa. No i teraz wiemy, że w 2024 roku bez wprowadzenia gruntownych zmian, bo wtedy jeszcze przecież rządził prezydent, czy prezydentem, może nie rządził, prezydentem był Andrzej Duda. W związku z tym Komisja Europejska zdawała sobie sprawę, że głębokie zmiany nie są możliwe, no ale trochę na kredyt i trochę za dobre intencje odblokowała nam te fundusze. Natomiast no, w tym przypadku jeżeli to przez prawników unijnych, czy szerzej patrząc prawników Rady Europy i Komisji Weneckiej będzie oceniane jako no, praktycznie właśnie podobne działanie, czyli tak jak pan doktor powiedział, to panoszenie się władzy wykonawczej i zawłaszczanie również władzy sądowniczej poprzez tych mojszych sędziów, tak, czyli sędziów, którzy mają być posłuszni swoim mocodawcom, którzy tkwią we władzy wykonawczej. No więc jeżeli to zostanie oceniane jako no, właśnie niezgodne z zasadą niezależności sądownictwa i rządów prawa, no to może się okazać, że Polska może mieć kłopoty. Choć z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że i tutaj trochę mówię językiem Prawa i Sprawiedliwości, za co od razu z góry przepraszam, bo rzadko to się zdarza, że pewne decyzje, które zapadają na poziomie Unii Europejskiej, no one mają to podglebie polityczne i póki robi to ekipa obecnie rządząca, prawica, która jest postrzegana jako ta, która odsunęła prawo.

0: lewicowych populistów od władzy. Tym te analizy takie prawne są na poziomie Unii Europejskiej może mniej dociekliwe.
1: Patrząc jeszcze na tę sprawczość i na to, jak ewentualnie, bo pewnie pojawi się ten temat przy okazji wyborów i rozliczenia z tej sprawczości, to pan premier dzisiaj na konferencji prasowej mówił m.in., że polskie władze starają się dyskretnie i profesjonalnie śledzić sytuację byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Według wcześniejszych informacji polityk PiS ma przebywać w Naddniestrzu. Pan premier zaznaczył, że jego sprowadzenie do Polski może być trudne, choć nie wykluczył takiej możliwości. Rozumiem, że pan Marcin Romanowski, używając tego określenia, ma ogon i jest on na bieżąco jakby śledzony przez polskie służby. Dosyć dużo informacji pojawia się na temat pana Marcina Romanowskiego, ale cały czas nie ma tej jednej. Kiedy trafi do Polski i zostanie tutaj przesłuchany, panie doktorze? Jak pan to ocenia?
2: No, prawdopodobnie, no to potwierdził premier, że ma prawdopodobnie ogon, no bo powiedział, że ma dużym prawdopodobieństwem jest w Naddniestrzu. A co do...
1: To jest właśnie to, czego oczekuje wyborca. Wie, że pan Romanowski jest, powiedzmy, nawet niech będzie śledzony przez polskie służby i polskie służby mają jakby wiedzę na temat obecności, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Ja już nawet nie chcę wchodzić w koszta, ile to kosztuje taki ogon za Romanowski.
2: No, tak, no znaczy ciężko mi to komentować, szczerze mówiąc, bo z dużym dystansem patrzę na tą sprawę. Dlatego, nie dlatego, że podważam zasadność ścigania nadużyć finansowych, bo to jest absolutnie konieczne i potrzebne i politycy też dobrze by to zadziałało wytrzeźwiająco, gdyby ktoś faktycznie został, jeżeli sąd uzna oczywiście, bo ja nie przesądzam o tym, czy coś było nadużyciem, czy nie było, to by mogło zadziałać wytrzeźwiająco na część polityków, którzy dość swobodnie traktują swoje urzędy i powierzane im publiczne pieniądze, ale ta saga takiego thrillera politycznego polegająca na tym, że się gdzieś ściga człowieka i właściwie relacjonuje to, jak jest ścigany, to szczerze mówiąc budzi mój lekki sprzeciw. Nie wiem, kiedy, odpowiadając na pana pytanie, trafi do Polski przed polski wymiar sprawiedliwości.
1: No, Marcin Romanowski nie jest Jasonem Bourne'em, żeby go tam ścigać po całym świecie.
2: No albo nie, no to my powinniśmy wysłać Bonda, żeby go złapał, porwał i przywiózł.
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że Bond już nie żyje.
1: A to w ostatnim... Kto nie oglądał, to dziękujemy pani profesor. Właśnie pani profesor zaspoilerowała.
2: No ale Bond wiecznie żywy.
1: Będzie nowy.
2: Sztyrlic, to Sztyrlica wyślemy. Wszystko jedno. Kogo? Albo był, ja nie pamiętam, jak ten serial się nazywał. Taki polski Bond z Leszkiem Teleszyńskim. Wszystko jedno.
1: Jeszcze był 07 z Głoście.
2: Tak,
1: no
2: ale to na rynku krajowym. Ganiał przestępców. W każdym razie, no nie wierzę, że to jest możliwość, żeby doszło do jakiejś puenty tej sprawy, a dla mnie puentą będzie nie to, że zostanie zatrzymany i sprowadzony do Polski, tylko że chociażby zostałby skazany w pierwszej instancji, co uprawdopodobnia to, że faktycznie doszło tam do jakichś nadużyć i za co by został skazany i na ile do wyborów przyszłego roku.
1: Pani profesor, w sumie to pójdźmy trochę w to. Ma pani takie poczucie, że poszukiwanie i ściąganie do Polski Marcina Romanowskiego ma już taki wydźwięk bardziej kabaretowy niż kryminalny?
0: Ja nie wiem, czy kabaretowy, bo oczywiście my się tutaj śmiejemy, natomiast ten trop podsunięty przez pana doktora przed chwilą, który powiedział o tym, że no właśnie dobrze, żeby politycy mieli świadomość, że nie powinni rozdawać lekką ręką, czy z takim namysłem wydawać publiczne pieniądze.
1: No żeby to wszystko może... był paragon, powiedzmy.
0: Tak. Są jeszcze inne, bardziej dosadne określenie, urzędnicy je znają oczywiście, żeby właśnie wszystko zgadzało się w papierach albo żeby nie było tam naszych podpisów. Natomiast więc może taki wymiar, powiedzmy, takiej nauczki, że oto popatrzcie, niezależnie od ekipy, może być tak, że państwo polskie będzie was szukać. No, Europa to jeszcze nie cały świat. Wiemy, że z tym całym światem, jeżeli ktoś ucieknie do Stanów Zjednoczonych, no to jest problem, dopóki prezydentem w Stanach Zjednoczonych jest Donald Trump, więc pewnie Zbigniew Ziobro do Polski nie wróci. No, Naddniestrze jest w Europie, choć no właśnie zdecydowanie nie w Unii Europejskiej. Więc w tym przypadku, no i też pojawiają się już głosy, że być może rzeczywiście przez kolejny ten rok

0: przed wyborami. Chodzi bardziej o to, żeby królika gonić niż żeby go złapać. No i też trochę to jest robienie problemów Prawu i Sprawiedliwości, które no, nadal nie odcina się od tego polityka, przecież swojego posła. Nieważne, że jego proweniencja to jest suwerenna Polska, no ale teraz suwerenna Polska jest częścią Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście można
1: nawet
0: powiedzieć, że to
1: premier
0: nie...
1: Mateusz Morawiecki mówi, że to już nie jest jego problem.
0: No,
1: mimo,
0: no właśnie,
1: mimo, że to
0: więc
1: był minister w jego rządzie.
0: Nie tyle rządzący, że tak powiem, robią kłopot, tylko właśnie pan Romanowski, jego prawnik, jak rozumiem, czy prawnicy, bo znamy jedną twarz prawnika, który jego adwokata, który, czy pełnomocnika, który się wypowiada w mediach. Natomiast no to ich pomysłem było wysłanie listu z Tyraspolu i z Naddniestrza, więc czy, jakby oczywiście dyskutujemy, czy to jest prawdziwy, czy kto to wysłał, czy prawdziwy podpis i tak dalej. Natomiast no, na pewno z punktu widzenia rządzących plusem jest to, że w kłopocie jest również Prawo i Sprawiedliwość. Nie mówię, że tylko o to chodzi, ale jakiś uzysk z tej nieskuteczności w ściąganiu pana Romanowskiego, uzysk polityczny jakiś jest po stronie rządzących.
1: Panie doktorze, to na koniec zapytam. Dla kogo obciążeniem jest Marcin Romanowski w Tyraspolu? Czy to jest obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest obciążenie dla Koalicji Obywatelskiej, czy to jest obciążenie... No, wiemy już, że dla Mateusza Morawieckiego nie, bo się odciął.
2: Dla wszystkich jest to obciążenie. Dlatego, że dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest ich człowiek, dla Mateusza Morawieckiego, bo to był członek jego gabinetu, minister w jego rządzie.
1: Czyli nie wystarczy się tylko odciąć.
2: Tak, a dla premiera Tuska i Koalicji Obywatelskiej to problem pewnego, że dali mu przestrzeń do tego, żeby uciekł. Tam jest ciekawy wątek, który jest w ogóle nieporuszany, jak on tam się znalazł i czy to były jakieś decyzje polityczne, że mógł przebywać w różnych miejscach, jak to wyglądało. Tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy.
1: Kto to finansuje?
2: Ale moim zdaniem to może spowodować też takie zjawisko, które w ogóle odwrót części wyborców od klasy politycznej, tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ja zawsze odnoszę się do wyborów 2019 roku, dlatego że to był największy pik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w historii tej partii. I wydaje mi się, że oni próbują się jakoś różnymi konstelacjami do tych ludzi odwoływać, a dla części ludzi, którzy odeszli od tej partii w międzyczasie, zgubili ich, żeby tak powiedzieć, to może być takie, że jednak politycy, którzy rozjeżdżają się po świecie, żeby nie odpowiadać za swoje czyny, to może być taki odwrót w ogóle od polityków i klasy politycznej jako kategorii ludzi.
1: Jeżeli to by doprowadziło do powstania polskiego Bonda, to przynajmniej coś dobrego z tego wszystkiego by wyszło. Doktor Mateusz Zaręba, politolog, socjolog, Uniwersytet SWPS, profesor Anna Pacześniak, politolożka, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie dnia.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję również.
1: Wolny. Maciej Wolny razem ze mną. Dobry wieczór.
3: Coś bym tutaj dodał, ale nie wiem, czy szybki to jest dobre rozwiązanie. Maciej Wolny, dobry wieczór Jarema. Wieczór zaczynamy za moment w Polskim Radiu 24. Ale pani od języka polskiego, ja pamiętam jeszcze w czasach podstawówki, jak wchodziła do klasy, wyczytywała nazwiska z listy i tak sobie żartowała przy całej klasie. Czy pan Wolny, czy może już zajęty? A klasa tam... miała używanie wtedy.
1: Rozumiem.
3: Ale z uśmiechem wspominam, więc nie było to jakoś coś takiego negatywnego. A powiedz, lubisz się opalać? Tak trochę z innej beczki.
1: Czy ja lubię się opalać? Wiesz co, mam dużą powierzchnię do opalania,
3: oj,
1: więc...
3: Oj, tam bez przesady.
1: Ale nie, lubię, oczywiście lubię słoneczko.
3: Ja też lubię słoneczko, tylko u mnie to wygląda zazwyczaj tak, że opalam się dość szybko na czerwono, a później żałuję, że się opalałem i się nie smarowałem żadnym
1: ja
3: kremem.
1: Ja też mam polską opaleniznę, tak.
3: Ale to często przypadkowo. Natomiast ja mówię o tej opaleniznie nie przez przypadek, bo po 19 o tym wystawianiu się na słońce sobie porozmawiamy i o tym, jak przywrócić skórze, powiedzmy, ten zdrowy wygląd po tym opalaniu. O 19.33 audycja Samo Zdrowie. To słońce też w pewien sposób za moment w zmianie klimatu się pojawi, bo będzie o upałach i ekstremalnej pogodzie, o tym, jak to wszystko może wpływać na nasz system elektroenergetyczny. Zwiększenie właśnie tej energii, kwestie stabilności dostaw i tak dalej, i tak dalej. Do tematów politycznych nawiążę do debaty dnia, którą przed momentem prowadziłeś w Polskim Polskim Radiu 24. Do tematów politycznych wrócimy również o 21.33. Naszym gościem będzie profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Opinii Społecznej. No i te tematy powrócą, też ten system podatkowy.

0: wyjątkowy, o którym tutaj wspominaliście przed momentem. Ciekawe sondaże, które też się pojawiają, więc rozłożymy sobie to wszystko na czynniki pierwsze, no bo jest politycznie o czym rozmawiać, mimo tego sezonu ogórkowego, można powiedzieć. No dzisiaj ta zapowiedź rządu o podatkach, premier Donald Tusk, no to jest jednak coś, co szeroko, myślę, będzie komentowane przez następne dni.
1: To ja już teraz zapraszam na wieczór w Polskim Radiu 24. Dodam, że obecnie w Naddniestrzu 22 stopnie, słonecznie, porywy wiatru do 20 km na godzinę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, Jeremia Mrożek.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany w systemie podatkowym. Rząd proponuje m.in. podwyższenie drugiego progu. Na Węgrzech pozostali już tylko najciężej ranni. Dziś do Rzeszowa zostało przewiezionych 12 osób. Powiemy również o akcji krwiodawstwa organizowanej przez Polskie Radio. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Nowe propozycje podatkowe rządu mają zostać sfinansowane częściowo przez wyższe podatki dla firm. Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali dziś m.in. o podwyższeniu drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych czy nowej stawce PIT. Rząd zaproponował również podniesienie podatku CIT dla najbogatszych przedsiębiorstw, których przychód przekracza 50 milionów euro. Takie firmy będą objęte stawką 22%, wyjaśniał minister Domański.
2: Ta stawka 22% to jest mniej więcej średnia dla Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że mówimy tutaj o tych największych firmach, tych, które mają dochód powyżej równowartości 50 milionów euro.
1: Dzięki tym propozycjom niektórzy podatnicy zyskają rocznie nawet 3600 zł, dodał minister finansów. Pozytywnie o tych zmianach wypowiadał się na naszej antenie ekonomista Adam Ruciński.
3: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. W tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
1: Jeżeli propozycje zyskają poparcie parlamentu i prezydenta, wejdą w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Pięcioro najciężej rannych na razie w szpitalach na Węgrzech, poinformowała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Do rzeszowskich szpitali trafiło dziś 12 rannych. W poniedziałek do Polski wróciło 21 osób. Wiceszefowa resortu przekazała, że transport kolejnych rannych zależy od ich stanu zdrowia.
4: 5 osób zostaje, 2 będziemy transportować w piątek. 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu. I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
1: Do wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło w nim 12 osób. Ich ciała zostaną przetransportowane w przyszłym tygodniu. Kierowca pojazdu usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Został tymczasowo aresztowany. Sytuacja wciąż jest trudna. Od soboty wyłowiono około 2 ton śniętych ryb z 6 sekcji kanału Gliwickiego w województwie śląskim. Stwierdzono tam obecność żółtej algi. Ta

0: ta ilość rośnie z dnia na dzień. Wody Polskie w Gliwicach stale prowadzą patrole kontrolne z wody i lądu, ale dotąd nie stwierdzono śniętych ryb poza 6. sekcją, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
1: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5. i 6. kanału gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5. sekcji kanału gliwickiego.
0: Od poniedziałku obowiązuje także zakaz korzystania z wód 6. sekcji kanału gliwickiego. Teraz Stany Zjednoczone i kolejne porażki republikańskich kandydatów w prawyborach, tym razem w Wyoming i na Florydzie. Nie udało im się wygrać mimo osobistego poparcia prezydenta Donalda Trumpa.
2: W Wyoming o nominację na gubernatora ubiegała się Megan Degenfelder, którą Trump poparł jeszcze w styczniu. Przegrała z senatorem stanowym Ericiem Barlowem, byłym marszałkiem lokalnej Izby Niższej. To o tyle znaczące, że Wyoming jest jednym z najbardziej republikańskich stanów w kraju. Na Florydzie przegrała Catalina Love, którą prezydent poparł na finiszu kampanii. Wygrał właściciel lokalnej konserwatywnej rozgłośni radiowej Jim Schwerzel. Nominacji nie obronił także kongresman Cory Mills, który przegrał z byłym prezydentem telewizyjnym Ryanem Elijah. Choć większość popieranych przez Trumpa kandydatów wygrywa prawybory, kolejne porażki sugerują, że słabnie wobec niego lojalność części republikańskiej bazy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Potrzebna każda kropla krwi. W najbliższy piątek przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości będzie stał krwiobóz. Krew potrzebna jest koledze z radia, który uległ wypadkowi, a także innym chorym, mówi Wojciech Pruba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
3: Akcja jest organizowana teraz w piątek, gdyż parę dni temu nasz kolega uległ wypadkowi. No i potrzebna jest krew. My jako tutaj pracownicy zorganizowaliśmy się i chcemy pomóc temu koledze. Oczywiście krew nie tylko trafi do niego, ale również do innych potrzebujących.
0: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Rano powinny zjeść lekkie śniadanie i zabrać ze sobą dowód osobisty.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy silne opady deszczu i burze spodziewane w centrum i na południu. Może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro burze prognozowane są w pasie od województwa łódzkiego aż po lubelskie. Na pozostałym obszarze przeważnie słonecznie. Temperatura w nocy od 14 do 16 stopni, a w ciągu dnia od 20 na Pomorzu Zachodnim, około 24 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
5: Tu Polskie Radio 24, mamy 6 minut po godzinie 19. Dzisiaj 19 dzień sierpnia, to jest środa i zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Zabieramy Państwa na nasz wieczorny pokład, a dzisiaj skład, który się z Państwem wita, Justyna Błońska, Rafał Roślik, Eldar Pedorenko, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Tak jak Państwu obiecałem, będzie o upałach i ekstremalnej pogodzie w dość ciekawym zestawieniu, no bo czy polski system energetyczny jest na takie upały i ekstremalną pogodę gotowy? To pytanie za moment w zmianie klimatu. A żeby daleko nie szukać, to chociażby możemy odwiedzić portal Polskiego Radia 24. Tam zapowiedź burzy o ogromnej sile, która ma uderzyć w Polsce. W Polsce jest alert RCB z prośbą o to, żeby jeśli możemy, to zostańmy w domu. Do Polski już w nocy wkroczą burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść około 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną nawet 90 km na godzinę. Więcej o tym na portalu Polskiego Radia 24. A już teraz zmiana klimatu. Zapraszamy.
7: Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Przed nami jeszcze miesiąc lata, ale już dzisiaj we wspomnieniach z ostatnich tygodni zapiszą się nam pewnie te ekstremalne upały, rekord najwyższej temperatury, czyli 40,5 stopnia zanotowane pod koniec czerwca w Słubicach. Mieliśmy kilkanaście upalnych dni, czyli dni z temperaturą powyżej 30 stopni, a w takie dni zapotrzebowanie na energię rośnie, bo Polacy chłodzą się na potęgę klimatyzatorami, wiatrakami. Jak nasz system energetyczny radzi sobie w taką pogodę? Czy odnawialne źródła energii dobrze działają nawet w temperaturze 50-60 stopni w słońcu? A jak inne zjawiska?

0: zjawiska ekstremalne, susza czy gradobicia wpływają na jego działanie. O tym dziś rozmowa, a porozmawiam sobie na ten temat z Karolem Wolańskim, dyrektorem do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 2 miesiące lata za nami. Jak do tej pory tego lata wygląda w ogóle polski miks energetyczny?
1: Polski miks energetyczny w samym lecie się oczywiście nie zmienił, tak? Bo jeżeli mówimy o miksie energetycznym, to raczej mówimy o mocach zainstalowanych, czyli o tym, jakie źródła są przyłączone do sieci. Ewolucja tego miksu jest procesem raczej nie trwającym miesiące, tylko oczywiście lata. Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025. W systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
0: czyli
1: więc
0: równiuteńko.
1: I tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych. Więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości mocy zainstalowanych.
0: To jak wyglądała produkcja energii, może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
1: Tak, i tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawattogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawattogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało tego lata? Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
0: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu na przykład z lipcem ubiegłego roku.
1: Aż 50%.
0: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
1: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
0: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
1: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
0: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku, polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
1: Tak, to prawda. To są pierwsze tego typu instalacje zainstalowane w Polsce. Oczywiście na świecie mamy bardzo dużo instalacji morskich farm wiatrowych. W Polsce tych projektów... To jest pierwszy projekt, który został uruchomiony, tak?
0: Tych projektów mamy jeszcze kilka. Baltic Power.
1: Tak jest, elektrownia Baltic Power, żeby doprecyzować. Tych projektów mamy jeszcze kilka, ale to są bardzo duże inwestycje, bo jeżeli popatrzymy sobie na taką standardową farmę wiatrową, ona ma od 2 megawatów do 100, 150, być może 200, to już są naprawdę bardzo duże farmy wiatrowe lądowe, megawatów. Standardowe raczej mają wielkości około 20, 30, 50 megawatów, tak? Najwięcej farm wiatrowych jest tych rozmiarów. No to jak porównamy to do farm wiatrowych na morzu, to te farmy na morzu mają po 1200, 1500, tak? 1000 megawatów. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu, tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż z podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
0: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej, mieliśmy ze słońca.
1: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii z źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
0: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
1: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie dwa wykresy.

na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach i drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie

0: to zapotrzebowanie pokryć.
1: To jak w takim razie ten nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE, i elektrownie konwencjonalne, czyli wysoka temperatura, susza, do tego zresztą szczegółowo jeszcze sobie przejdziemy.
0: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu trzy wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
1: Co to jest za sytuacja?
0: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać, te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022 roku i raz w 2024 roku.
1: A w tym roku mieliśmy,
0: już trzy.
1: Trzy nawet, dobrze.
0: Mieliśmy już trzy. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5 godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory. Więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
1: A co to jest konkretnie za sytuacja? Przywołanie mocy to znaczy?
0: To znaczy, że wszystkie elektrownie, ale też magazyny energii, bądź odbiorcy przemysłowi, którzy mogą zejść z zapotrzebowaniem w dół, tak? Bo równoważne względem produkowania większej ilości energii jest konsumowanie mniejszej ilości energii. Więc wszystkie podmioty, które mogą wspomóc system w sytuacji, gdy tej energii jest za mało, otrzymują stałe wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do takiego wsparcia systemu. I kiedy rzeczywiście występuje sytuacja kryzysowa, operator może wezwać takie jednostki do produkcji na pełną moc.
1: Okay.
0: Po prostu. W danych godzinach, w których operator szacuje, że tej energii może zabraknąć. I jest to taka forma ubezpieczenia dla społeczeństwa. Społeczeństwo, każdy z nas w opłacie mocowej na rachunkach dopłaca do tego systemu po to, żeby właśnie w tych sytuacjach kryzysowych ta energia jednak w systemie była.
1: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest właśnie ten powód. Ekstremalne temperatury sprawiają, że woda w rzekach jest coraz cieplejsza oraz jest jej coraz mniej. Po prostu.
1: A to ma znaczenie dla elektrowni konwencjonalnych, na przykład takich jak Kozienice czy Połaniec, które do chłodzenia swoich systemów wykorzystują wodę z rzeki. Akurat w przypadku tych dwóch to jest woda z Wisły.
0: Dokładnie tak. Czyli elektrownie z otwartym obiegiem chłodniczym pobierają wodę z przyrody, tak, z rzeki, i oddają tą wodę z powrotem. No i teraz, jeżeli tego czynnika chłodniczego mamy mniej, a do tego jest on już na wejściu do chłodzenia cieplejszy, to oddajemy tej wody cieplejszej bardzo dużo do środowiska. Normy środowiskowe wiążą elektrownię pod tym względem, że gdy dochodzi do sytuacji, w której ryzyko przegrzania takiej rzeki jest zbyt wysokie, to elektrownie muszą zaprzestać pracy, tak? Albo zmniejszyć generację. I w związku z tym te dwie elektrownie, tak jak pan słusznie wspomniał, zostały ograniczone. No a to są duże elektrownie. Nie było tego problemu w przypadku elektrowni opartych o chłodzenie w systemie zamkniętym, czyli o chłodnie kominowe, bo tamtej wody jest pobieranej z środowiska stosunkowo mało i ta woda po wykonaniu swojej pracy, czyli schłodzeniu systemu, trafia do chłodni kominowej, skrapla się tam, no i z powrotem wraca do obiegu, tak? Więc to jest, uzupełnia się oczywiście braki, no bo część tej wody odparowuje, ale w porównaniu do takiego otwartego obiegu tej wody jest po prostu dużo mniej wykorzystywanej i też PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, opublikowało taki komunikat, w którym tłumaczą, jak to na przykład elektrownia w Bełchatowie, korzystająca z wody, która pochodzi z osuszania kopalni w Bełchatowie, nie ma tych problemów, które mają problemy właśnie korzystające z wody rzecznej.
1: Jasne. Tak. No to tu dotknęliśmy problemu tego, jak susza wpływa na polski system energetyczny. No właśnie, jest problemem dla elektrowni, które wykorzystują wodę z rzek do chłodzenia swoich systemów. A jak takie ekstremalne temperatury, te 35-40 stopni w słońcu, nawet 50 i 60, wpływają z kolei na działanie instalacji OZE? No bo wyobrażam sobie, że dla takich paneli fotowoltaicznych taka pełna lampa, no to są najlepsze warunki pracy. Ale czy na pewno?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Słusznie tutaj już samo to pytanie, które pan zadał, już zawierało w sobie ten ładunek wątpliwości, który potwierdzam. Otóż wysoka temperatura paneli fotowoltaicznych sprawia, że tracą one na sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Czyli przy tym samym natężeniu światła słonecznego,

0: energii jest produkowanej po prostu mniej. I spadek tej sprawności wynosi około 0,3-0,5% na 1 stopień Celsjusza. Czyli jeżeli mamy 70 stopni na takim panelu, a to też jest możliwe. To
1: możliwe
0: są,
1: w pełnym słońcu.
0: One są czarne, tak? One przyciągają promienie słoneczne.
1: Jeszcze
0: i naprawdę mocno się grzeją.
1: Pod odpowiednim kątem przecież.
0: Dokładnie. To ta sprawność może spadać nawet o 20%. Tak? Więc jest to istotny spadek. My tego też doświadczamy w naszej firmie. My zarządzamy farmami fotowoltaicznymi. Mhm. I widzieliśmy, że w kwietniu, kiedy temperatury wynosiły 20 parę stopni, były bardzo przyjemne. To był bardzo przyjemny kwiecień, jeżeli chodzi o przebywanie na świeżym powietrzu. Mhm. Nasza farma fotowoltaiczna potrafiła produkować tak dużo energii, że przez 6 godzin produkowała jej nawet więcej, niż była w stanie oddać do sieci i produkowała po prostu pod korek. Mhm. Wyglądała jak blok cieplny, produkowała taki pasek stały. Natomiast w okresie tych wysokich temperatur, z którymi mieliśmy do czynienia, mimo że na farmie tak naprawdę nic się nie zmieniło, mocy zainstalowane jest tyle samo, moc przyłączeniowa jest ta sama, nasłonecznienie było jeszcze wyższe niż w kwietniu, no widać było, że ta moc nie była osiągalna w pełni. Więc tak, ten efekt występuje i jest istotny. Natomiast wysokie temperatury nie wpływają tylko na fotowoltaikę. Również w przypadku elektrowni wiatrowych jest tak, że raczej obserwuje się zjawisko, że w momencie, gdy mamy lato, wysokie temperatury, to tego wiatru jest po prostu mało. Drugi efekt jest taki, że nawet jeżeli ten wiatr by był, to im wyższa temperatura powietrza, tym mniejsza jego gęstość. Mhm. Czyli jeżeli mniej gęsty czynnik, czyli to powietrze, pada nam na turbiny, to siła, jaką ten wiatr przekazuje na turbinę, jest mniejsza i energii generuje się po prostu mniej.
1: Czyli to tak jak z człowiekiem. Człowiek jednak lepiej znosi te temperatury jak w kwietniu 20-25 stopni niż 40 stopni czy 70 tak. stopni nawet w słońcu. A linie przesyłowe jak się zachowują w takiej wysokiej temperaturze?
0: Również tutaj jest problem.
1: Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że zima jest problematyczna, bo spadnie dużo śniegu i linie się zrywają, prawda? Latem być może nie ma takiego problemu. No ze śniegiem na pewno.
0: Tak. W lecie linie przesyłowe po pierwsze się przegrzewają, czyli mogą przetransportować mniejszą ilość energii elektrycznej, bo transport energii elektrycznej przez sieci wiąże się również z wytwarzaniem ciepła. A te linie są produkowane, żeby znosić pewne temperatury, a pewnych już po prostu nie znoszą, tak? Czyli nie możemy tej energii tak dużo przesłać przez nie. To jest pierwszy efekt. Drugi efekt jest taki, że tak jak wszystko w przyrodzie, linie przesyłowe też charakteryzują się rozszerzalnością cieplną. Czyli im jest cieplej, tym one stają się dłuższe. I ta sama linia może opaść do niskiego poziomu, co też powoduje ryzyko tego, że zahaczy o drzewo albo jakiś obiekt, który normalnie przy zwykłej temperaturze nie byłoby takiego ryzyka, a ono pojawia się w sytuacjach ekstremalnych.
1: Pozrywane linie energetyczne to jest często też hasło, które słyszymy po przejściu różnych nawałnic przez Polskę. Akurat jesteśmy po takich nawałnicach, które przeszły szczególnie przez Polskę południową. Również duży grad, jak właśnie takie ekstremalne zjawiska też wpływają na przykład na instalacje OZE, czy takie panele fotowoltaiczne mogą ucierpieć przy takim dużym gradobiciu?
0: Tak, mogą, natomiast jest to problem nieporównywalnie mniejszy niż przedłużające się fale upałów. Mhm. Głównie ze względu na skalę. Jeżeli chodzi o fale upałów, to widzieliśmy, że cała Europa była nimi dotknięta w tym samym czasie. Wszyscy w całej Europie zmagali się z wysokimi temperaturami i nieważne, gdzie taki obiekt był umieszczony, taka farma fotowoltaiczna, czy ona była we Francji, Niemczech, czy w Polsce, wszędzie miała ten sam problem. Tak, cała Polska była dotknięta wysokimi temperaturami. Natomiast w przypadku nawałnic, burz, gradobić, są to jednak zjawiska bardziej lokalne. Wiadomo, że taka duża burza może przejść przez całą Polskę, tak? Ale ryzyko tego, że każda farma fotowoltaiczna na drodze takiej nawałnicy akurat padnie nam ofiarą dużego gradobicia i zbiją nam się te panele, jest raczej niskie, więc z perspektywy bezpieczeństwa systemu nie jest to istotne ryzyko.
1: Rozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, jak te ekstremalne zjawiska wpływają na działanie na przykład instalacji odnawialnych, no bo też eksperci są zgodni, że zmiana klimatu prowadzi do tego, że te zjawiska są coraz bardziej właśnie ekstremalne. Jak w takim razie przygotowywać system energetyczny na to, żeby on był odporniejszy na coraz ekstremalniejsze zjawiska, na coraz wyższą temperaturę czy duże nawałnice?
0: Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Jak już sobie omówiliśmy charakterystykę jednostek konwencjonalnych, jednostek odnawialnych, to co przebija się, to fakt, że one mają różną specyfikę w sytuacji upałów. Inaczej te upały wpływają na jednostki konwencjonalne i nawet w ramach jednostek konwencjonalnych, inaczej na T z obiegiem chłodniczym zamkniętym i otwartym. Inaczej

0: na fotowoltaikę, inaczej na wiatr, inaczej na magazyny energii. Tak?
1: Więc... Chociaż z tego, co pan mówi, no to tak, wysoka temperatura obniża produkcję z paneli fotowoltaicznych, obniża moc wiatraków. Wysoka temperatura równa się susza, czyli problemy mają elektrownie konwencjonalne. No więc jak tutaj znaleźć receptę na to wszystko tak naprawdę?
0: No, na taką wysoką temperaturę tak naprawdę jedyną receptą jest dobra dywersyfikacja miksu i odpowiednie przeskalowanie tego miksu, tak? Czyli posiadając odpowiednią rezerwę, wiemy, że owszem, być może część elektrowni będzie zmuszona do tego, żeby się wyłączyć, ograniczyć, być może sprawność paneli nam spadnie, być może rzeczywiście dostępność wody w elektrowniach wodnych będzie mniejsza, ale posiadając dużo takich jednostek rezerwowych, które są w tym systemie, zazwyczaj nie produkują, ale kiedy sytuacja jest ekstremalna, są gotowe do tego, żeby system wesprzeć, no, może nam pomóc w takich sytuacjach.
1: Czyli tu wracam myślą do tych wiatraków na morzu, gdzie temperatura zazwyczaj jest niższa, więc może one je będą trochę lepiej pracować. Czy moja myśl też idzie w stronę polskiej elektrowni atomowej, która ma stanąć nad morzem i wykorzystywać do chłodzenia wodę z morza, której no, raczej nie zabraknie.
0: Tak, tak, to jest bardzo...
1: Nie tak jak w Rumunii, gdzie niski poziom Dunaju zmusił Rumunów do wyłączenia całej elektrowni atomowej, swojej jedynej zresztą.
0: To jest bardzo ważny wątek, który pan poruszył, czyli te czynniki geograficzne. Chłodzenie elektrowni konwencjonalnych wodą morską jest znacznie bardziej efektywne niż chłodzenie ich wodą z rzek czy wodą z jezior. No dlatego właśnie, że wody w morzu jest generalnie bardzo dużo. Jej temperatura raczej nie zmienia się tak istotnie jak temperatura wód lądowych. Innymi rzeczami, które możemy robić, to jest zwiększanie świadomości społecznej sytuacji w systemie elektroenergetycznym. Musimy zrozumieć, że ten system ewoluuje, że przechodzimy transformację energetyczną i korzystanie z energii elektrycznej tak, jak robiliśmy to kiedyś, czyli wtedy, kiedy potrzebuję prądu, włączam sobie żelazko, włączam sobie pralkę, korzystam z tego prądu i niczym się nie przejmuję. No dzisiaj w takim systemie opartym o jednostki odnawialne i takim, w którym to zapotrzebowanie jest bardzo zmienne, również ceny energii są wysoce zmienne. Dobrze byłoby budować tę świadomość sytuacji systemu i dostosowywać nasze nawyki konsumenckie właśnie do tej sytuacji. Zwiększać elastyczność energetyczną naszych gospodarstw domowych i naszych zakładów przemysłowych. Możemy korzystać z bardzo taniej i zielonej energii w środku dnia, kiedy jest jej dużo. I być może warto jest zastanowić się nad tym, czy jednak nie odpuścić sobie tego prania o godzinie 18 albo 19 i nie zrobić go troszeczkę później albo w dzień. W ten sposób wspierając system, tak? Wspierając system i zwiększając konsumpcję energii odnawialnej, przekładając tą swoją małą cegiełkę do zazieleniania się gospodarki, no i do ratowania naszego świata przed katastrofą klimatyczną.
1: A magazyny energii? O nie jeszcze na koniec zapytam. Czyli czy możemy jakoś zmagazynować tę energię, którą uda się nam już wyprodukować na przykład w kwietniu, w maju z fotowoltaiki, kiedy ona pracuje na pełnych obrotach, żeby wykorzystywać ją później?
0: Obecnie w Polsce mamy zainstalowane około 1000 MW magazynów energii, co nie jest imponującą liczbą. Zazwyczaj magazyny buduje się w jako systemy dwu- bądź czterogodzinne. Załóżmy, że średnio mamy tyle samo dwu- i czterogodzinnych, to 1000 MW magazynów mogłoby dostarczyć przez 3 godziny około 5% zapotrzebowania na energię elektryczną w lecie. To nie jest wiele. Dzisiaj ten system no, rzeczywiście potrzebuje jednak większej ilości. Natomiast z pozytywnych informacji widzimy, że tempo przyrostu nowych mocy zainstalowanych w magazynach energii, ilość wydanych warunków przyłączenia dla takich obiektów w skali przemysłowej, popularyzacja obiektów u prosumentów, którzy mają już zainstalowaną fotowoltaikę i chcieliby właśnie konsumować na własne potrzeby prąd, którego nie są w stanie zużyć wtedy, kiedy jest produkowany. Rozwój technologiczny rozwiązań opartych o akumulatory elektromobilności i właśnie magazynów przemysłowych swoim tempem przerasta tempo rozwoju fotowoltaiki.
1: Za rozmowę bardzo dziękuję. Karol Wolański, dyrektor do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy, był moim gościem.
0: Dziękuję.
1: I dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy

0: MediaExpert.pl.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Nawet 3600 zł rocznie. Tyle, według zapowiedzi rządu, możemy zyskać na proponowanych zmianach w podatkach. Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. W planach jest także obniżenie stawki podatku PIT dla klasy średniej. Dla części podatników zapowiedziane zmiany oznaczają realne korzyści, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
4: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
3: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Polskie służby monitorują sytuację związaną z Marcinem Romanowskim, deklaruje premier Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej szef rządu potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości najprawdopodobniej przebywa w Naddniestrzu.
5: Sprawa nie jest prosta. Każdy wie, jak wygląda Naddniestrze, kto tam rządzi, kto kontroluje sytuację. A więc w jakimś sensie wiemy, że w tej części Mołdawii, która jest właściwie pod kontrolą rosyjską, ochronę znalazł właśnie pan Romanowski. Staramy się dyskretnie i naprawdę profesjonalnie sytuację monitorować i niewykluczone, że znajdziemy sposób.
3: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. Prokuratura Krajowa oceniła, że nie ma do tego podstaw. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. To 47-latek skazany za przestępstwa seksualne wobec nastolatki. Mężczyzna ukrywał się od 5 lat m.in. we Włoszech, a został zatrzymany w Warszawie, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
6: 47-letni mieszkaniec województwa lubelskiego w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia.
3: 47-latek trafił już do więzienia, spędzi tam ponad 3 lata. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider lub reprezentując Kazachstan Jelena Rybakina. I tą wiadomością żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólne spędzone popołudnie. Informacje o godzinie 20 przedstawi Łukasz Pastor. Damian Szpyra, do usłyszenia.
7: Damianowi życzymy dobrego wieczoru i dobrej nocy. Ja tutaj Damianowi jeszcze pomacham, on się uśmiecha i do mnie i do Państwa zapewne. 33 minuty po godzinie 19 już mamy.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: No to o tym opalaniu teraz będzie. Ja Jaremę pytałem jeszcze, jak rozmawialiśmy przed godziną, tuż przed godziną 19, o to, czy lubi się opalać. To trochę o tym porozmawialiśmy. Natomiast to też pytanie do Państwa, czy lubią Państwo wystawiać się na działanie promieni słonecznych. No bo z jednej strony taka opalenizna może dobrze wyglądać, może się podobać, ale z drugiej strony też takie opalanie może być niebezpieczne, a i może pozostawić też na skórze niechciane pamiątki. No i o ile drobne takie piegi na przykład dodają na uroku często, tyle plamy i przebarwienia zaczynają być powodem do zmartwień. No i tutaj teraz przed nami pytanie i być może odpowiedź. Jak się ich pozbyć i przywrócić po wakacjach dobry wygląd skóry?
8: Samo zdrowie.
9: Dobry wieczór.

0: wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem doktor nauk medycznych Mariusz Borkowski, lekarz, specjalista medycyny estetyczno-naprawczej. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: Szanowni Państwo, piękna pogoda, słońce, lato. Kiedyś modna była alabastrowa skóra i zasłanianie się przed promieniami słonecznymi. Nawet muśnięcie słońcem odbierane było no, jako uszkodzenie, jako defekt estetyczny, jako taki synonim bycia z niższej warstwy społecznej. Później z kolei słońce, opalenizna i to taka mocna była synonimem dobrze spędzonych wakacji i udanego urlopu. W tej chwili no, od tego odchodzimy, bo boimy się już konsekwencji związanych z nadmiernym opalaniem się, chociażby wystąpieniem czerniaka. Troszeczkę chyba rozsądniej podchodzimy do kąpieli słonecznych, ale chciałam zapytać, czy słońce jest przyjacielem czy wrogiem naszej skóry?
1: A zanim pani redaktor odpowiem, to zależy też w jakim miejscu świata. Ja w tym roku byłem w Korei Południowej i byłem na plaży i nagle zobaczyłem, że plaża była wypełniona namiotami. I to są osoby, które się chronią od słońca, więc Koreańczycy o tym wiedzą, że trzeba na słońcu być ostrożnym.
0: I zresztą widać wśród turystów z Azji, którzy przyjeżdżają w różne do różnych europejskich krajów, oni się zasłaniają i to bardzo mocno.
1: Tak, i do tego wszystkiego też mają czy parasolki, które chronią właśnie od słońca, przebywają w cieniu, nawet na plaży. Ale też nie demonizowałbym tego naszego słońca, bo po prostu jest tam niezbędne do życia. Reguluje rytm dobowy, wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i pamiętajmy, że również na samopoczucie zależy od słońca, dlatego że jak jesteśmy gdzieś na Islandii, gdzie tego słońca jest mało, to też w przypadku depresji mamy więcej, ponieważ słońce też produkuje witaminę D, która jest nam niezbędna w wielu procesach fizjologicznych naszego organizmu, ale też wpływa na syntezę różnych neuroprzekaźników, jak serotonina, dopamina, czyli tak zwanych hormonów szczęścia, które są też nam niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. W związku z tym oczywiście nie bójmy się wychodzić na słońce. Ja osobiście biegam dużo, też jestem naturalnie opalony. Zawsze zaczerwienioną mam leciutko skórę, mimo stosowania odpowiednich filtrów, ponieważ po prostu lubię być na świeżym powietrzu.
0: No to jak się zabezpieczać przed słońcem? Bo my czasami wiemy, no, że trzeba się posmarować, prawda? Że potrzebne są jakieś filtry. Jakie są te rodzaje promieni i jaki jest ich wpływ na naszą skórę? Czy one tylko uszkadzają?
1: Mamy różne typy promieni. Oczywiście najważniejsze to są UVA i UVB. UVB działa bardziej powierzchownie i odpowiada za to, co my nazywamy, że to jest tak jakby powierzchowny rumień czy oparzenie słoneczne. Ja zwykle jako dziecko no, pierwszego dnia ruszałem do mocnego opalania się i zawsze byłem mocno poparzony, co może w przyszłości wpływać na mój proces też starzenia
0: tak
1: się
0: organizmu.
1: Tak
0: kiedyś było, tak. Z tego kiedyś nadmiernie korzystaliśmy.
1: Natomiast UVA wchodzi głębiej w nasze ciało i faktycznie może przyspieszać degenerację kolagenu, elastyny i wpływać na tak zwany proces starzenia się organizmu. W związku z tym pamiętajmy też, że to jest, tak jak powiedziałem, proces, więc te wszystkie stany zapalne, które generuje też nadmierna ekspozycja na słońce, może powodować stres oksydacyjny, który może powodować zwiększone stany zapalne, a tym samym może to prowadzić do właśnie różnego rodzaju też i nowotworów, i innych chorób skóry. W związku z tym, proszę Państwa, zapraszam na spacery, ale uważajmy na nadmierną ekspozycję na słońce. Nie opalajmy się nadmiernie i dbajmy o naszą skórę.
0: A przed czym chronią nas kremy? Bo już wiemy, że trzeba wybierać te z takimi wysokimi filtrami. Czy to oznacza, że my się całkowicie zabezpieczymy przed promieniami UVA i UVB?
1: Absolutnie nie. Też pamiętajmy, że kremy, szczególnie 50 filtr, oznacza, że możemy się 5 razy wolniej opalać. Nie oznacza to, że to jest zatrzymany proces w 100%. I co jakiś czas powinniśmy się kremować, na przykład co 2 godziny powtarzać tą dawkę kremów. Oczywiście, panowie, to niezależne jest od płci. Możemy sobie spokojnie również stosować kremy, ale też bardzo ważne jest, żeby te kremy stosować cały rok, nie tylko latem, ale też i zimą. I bardzo często mamy różnice między kremami na noc, które zwykle nie mają właśnie ochrony przeciw promieniom słonecznym, a kremy na dzień, kiedy powinny zawsze taką delikatną ochronę mieć.

0: Ja standardowo stosuję właśnie ochronę 30 SPF i uważam, że co jakiś czas po prostu powtarzam, że jest to najwygodniejszy sposób ochrony w warunkach miejskich. Jeżeli jestem na plaży, to wtedy stosuję między 50 a nawet 100.
1: Wspominał pan doktor o tym, że no, te promienie mają wpływ jednak na degenerację naszych tkanek. Jak mam rozumieć, krótki spacer i 2 godziny smażenia się na plaży, to z biologicznego punktu widzenia 2 zupełnie różne sytuacje.
0: Absolutnie tak i pamiętajmy, że w tej chwili bardzo modne staje się też pojęcie longevity, bo oczywiście rozmawiamy o wydłużeniu naszej jakości życia, ale też pamiętajmy, że ilość kolagenu w naszym organizmie spada również z wiekiem. Mniej więcej 25% mniej kolagenu mamy w wieku około 50 lat w stosunku do tego wieku młodszego. W związku z tym pamiętajmy o tym, że dbanie o skórę to nie tylko i wyłącznie jest dbanie właśnie o to, żebyśmy chronili się tylko i wyłącznie jakimś właśnie krewem z ochroną, z filtrem, ale również przede wszystkim dobre wysypianie się, żeby mieć w swoim organizmie jak najmniej stresu, żebyśmy byli wypoczęci, żeby skóra była prawidłowo nawodniona, więc też pamiętajmy, my mieliśmy taką audycję o wodzie, panie redaktor, i tutaj o tym prawidłowym nawadnianiu, natomiast pamiętajmy też, że w wielu posiłkach też mamy płyny. Ja niezależnie od wszystkiego staram się wypijać około 2 litrów wody i uwaga, oczywiście jestem w Warszawie, ale też w wielu polskich miastach ja po prostu piję zwykłą kranówkę, bo uważam, że ona jest absolutnie zdrowa.
1: No, warszawska kranówka jest słynna, jeździ w beczkowozach i można ją pić zupełnie
0: Ja
1: spokojnie.
0: nawet muszę powiedzieć, że niedawno przeczytałem jakiś artykuł, że ktoś mówił, że my się kąpiemy w Polsce w wodzie, która jest jakości pitnej, więc to jest w ogóle, jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że mamy tak doskonałą wodę. No i też pamiętajmy o tym, że my w stosowanie pewnej suplementacji czy witaminy A, D, o której wspominałem, czy E, C, to są wszystko witaminy, które mogą też nam pomagać w prawidłowym funkcjonowaniu tej bariery ochronnej, jaką jest skóra.
1: I skóra, o czym pan doktor już wspominał, ma ogromne możliwości naprawcze, ale jak rozumiem, one nie są nieskończone. Zresztą sam pan doktor wspominał, że no też ma świadomość tego, że skoro opalał się w dzieciństwie bez żadnej ochrony, no to będzie to miało jakieś konsekwencje dla późniejszego wyglądu.
0: No i oczywiście ta konsekwencja jest. Pamiętajmy, że my się starzejemy. Ja to zawsze nazywam, że to jest pewien proces. W Polsce jest to choroba śmiertelna, nazywa się peseloza, pani redaktor. I niestety na razie nie mamy na to leków, które mogą tą peselozę zatrzymać. Możemy troszeczkę chronić się przed nią, ale oczywiście jest to też związane z tym, że wielu pacjentów czy przed wyjazdem, czy po wyjeździe wakacyjnym szuka pomocy w gabinetach medycyny estetycznej, które oferują szereg usług, które pozwolą nam również przywrócić to, co troszeczkę straciliśmy w czasie wyjazdu, czyli przez różnego rodzaju zabiegi, od prostych mezoterapii, czyli podawania różnych substancji odżywczych do naszej skóry, tak żeby ją po prostu uwodnić. Ja to trochę porównuję do trawy, którą tak chcemy troszeczkę też nawodnić, czy nawieść jakimiś tam substancjami chemicznymi, które nam pozwolą, żeby ta trawa lepiej wyglądała. Tak samo jest ze skórą, więc nasz organizm może być źródłem takich substancji, jak na przykład osocze i jego pochodne, które pozwalają nam też świetnie przygotować nasz organizm, czy do wyjazdu, czy też po wyjeździe. Więc myślę, że to jest bardzo ważne.
1: I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym, jak naprawić to spustoszenie, którego dokonały promienie słoneczne. No nie zawsze ono jest jakoś na pierwszy rzut oka już widoczne, ale zaczniemy może od tego samego pojęcia fotostarzenia, bo często go używamy. Czym jest fotostarzenie i czym ono się różni właściwie od takiego zwykłego starzenia skóry?
0: Dokładnie, to znaczy mamy w ogóle naturalne starzenie organizmu, takie chronologiczne, to po prostu proces, to co powiedziałem wcześniej, peseloza, on po prostu przebiega niezależnie od nas. Natomiast mamy też fotostarzenie, czyli przez nadmierną ekspozycję właśnie na promieniowanie ultrafioletowe możemy tą skórę sobie nieco bardziej postarzać w stosunku do innych osób. I jak porównujemy czasem wiek biologiczny jednej osoby i drugiej, to widzimy, że te osoby

0: mogą wyglądać kompletnie inaczej. No i generalnie pamiętajmy, że z wiekiem spada produkcja kolagenu, elastyny, czyli to jest fizjologia, czyli o tym, co powiedziałem, to jest jakby starzenie naturalne, a fotostarzenie, no to wtedy, kiedy dochodzi do tego uszkodzenie skóry wywołane właśnie promieniowaniem ultrafioletowym, a szczególnie pamiętajmy, że pewne części ciała są narażone no wybitnie na działanie promieniowania ultrafioletowego, twarz, szyja, dekolt, na przykład dłonie, i one, na przykład te części ciała, starzeją nam się czasem bardziej niż na przykład plecy czy brzuch, który zwykle nie jest wystawiony na stałe działanie promieniowania słonecznego.
1: A jak wygląda taka fotouszkodzona skóra?
0: Typowa taka uszkodzona skóra może mieć różnego rodzaju też przebarwienia, mogą to być też krótkoterminowo pewne oparzenia, oparzenia słoneczne, ale przede wszystkim bardzo często mamy do czynienia właśnie z taką przebarwioną skórą i o to często przychodzą do nas pacjenci, którzy proszą o pomoc jakby w tego typu przebarwieniach.
1: Bo nawet nam nie chodzi o takie niewinne piegi, które pojawiają się wraz...
0: One są nawet urocze.
1: One są nawet urocze, które pojawiają się u niektórych z pierwszymi promieniami słońca. To czasami są wręcz plamy, z którymi wracamy z wakacji. Bardzo często zdarza się, że one się pojawiają w pewnym wieku albo na przykład u kobiet, nie wiem, w okresie ciąży czy okresie menopauzy. Pewnie mają jakiś związek z hormonami. No to nie jest piękna pamiątka z wakacji. To są po prostu dziwnie wyglądające plamy na twarzy. Najczęściej.
0: Oczywiście nie tylko na twarzy. One się też mogą pojawiać w różnych innych częściach ciała. No i tutaj mamy zawsze duży problem, ponieważ wyprowadzić pacjenta z tego typu problemów jest niesłychanie trudne. Dlatego, że nawet jeżeli już ten pacjent zostanie wyprowadzony w miarę, no to kolejna ekspozycja na słońce może spowodować powrót właśnie tych dolegliwości, o których chciałby pacjent zapomnieć. I tutaj mamy szereg możliwości. Ja nie wiem, czy pani redaktor wie, że jednym z najtańszych i najfajniejszych zabiegów, jakie możemy wykonywać w gabinetach medycyny estetycznej czy kosmetologii, są różnego rodzaju peelingi. I nie muszą to być peelingi akurat tak bardzo silne. Tutaj też panów namawiam, bo ja osobiście korzystam z delikatniejszych, powierzchownych peelingów, bo jako mężczyzna naprawdę mam wyjątkowo niski próg bólu.
1: Och, ci biedni faceci, bo nawet peeling może boleć.
0: Natomiast muszę państwu powiedzieć, że peelingi są stosunkowo tanie, szczególnie te, które działają powierzchownie i można je stosować właśnie przy pewnych nierównym kolorycie skóry, przebarwieniu, czy też przy trądziku, który bardzo często występuje, czy trądziku różowatym, który też nasila się w przypadku wysokiej temperatury ciała. Więc działamy tu bardziej na skórkowo, powierzchniowo i tego typu efekty mamy bardzo dobre.
1: Czyli to nie tak, że wrócimy z wakacji i będziemy się okładać, nie wiem, maślanką czy kefirem i wszystko wróci do stanu pierwotnego.
0: Ale peelingi można powtarzać regularnie. Myślę, że jest to po prostu bardzo fajne dbanie o skórę, że ta skóra po prostu wygląda młodziej. Mamy też peelingi nieco głębiej działające, jak na przykład peeling TCA i on mocniej działa, również pomagając jakby w redukcji zmarszczek, co jest jakby dodatkowym tutaj atutem, ale też jest bardzo, bardzo poważny peeling fenolowy, który powinien stosować tylko i wyłącznie doświadczony lekarz, najlepiej dermatolog, który powoduje głębokie złuszczanie skóry. No jesteśmy wyłączeni na pewno.
1: No właśnie, chciałam zapytać, pewnie to wymaga wzięcia urlopu.
0: Przy peelingach powierzchniowych absolutnie nie. To jest lekko zaczerwieniona skóra. My się tak bardzo nie łuszczymy. Przy tych średnio głębokich mamy to łuszczenie skóry i czasem widzimy, jak panie się tak intensywnie łuszczą we wrześniu czy w październiku, szczególnie już po tych urlopach, żeby przywrócić właśnie naturalny wygląd, blask naszej skórze. Ale przy peelingach już fenolowych jest to sprawa bardziej poważna, bo tam naprawdę dochodzi do bardzo silnego złuszczania i efektem takiego peelingu jest bardzo duże odmłodzenie skóry, więc jeżeli wykonuje to, podkreślam, musi to wykonać naprawdę lekarz z dużym doświadczeniem. Pacjent musi mieć świadomość, że ta skóra będzie wyglądała naprawdę strasznie, ale po tygodniu, właśnie

0: właściwie minimum tydzień człowiek jest wyłączony z pracy, pacjent jest wyłączony z pracy, to efekty tego peelingu są naprawdę oszałamiające, więc mówimy tu o pewnych zabiegach, które są stosunkowo mało kosztowne, ale dają bardzo fajne efekty odmładzające, ale przede wszystkim też poprawiające wygląd naszej skóry.
1: Panie doktorze, jeszcze wrócę do tego, co najczęściej dzieje się z tą skórą po wakacjach. Pan mówił, no na pewno we wrześniu, w październiku zobaczymy panie, które się bardzo łuszczą, bo na przykład, żeby się ratować, poddały się właśnie działaniom silnych peelingów. Ale co najczęściej dzieje się z naszą skórą pod wpływem słońca? Co pan widzi? Ta skóra jest bardziej pomarszczona, cieńsza? Jakie to są rodzaje nawet plam? Bo ja słyszałam, nie wiem, plamy soczewicowate. Co to takiego jest?
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj najlepiej pójść do właściwego gabinetu medycyny estetycznej, ale też zachęcałbym do wizyt regularnych, nie tylko w gabinetach medycyny estetycznej, ale też poddania się badaniu dermatoskopem u lekarza dermatologa. Dermatoskop to jest takie urządzenie, które pozwala na powiększenie pewnych zmian, które się mogą pojawiać na skórze. I wówczas lekarz może dokonać właśnie selekcji, czy to jest tylko zwykłe przebarwienie, którym się należy martwić, czy mamy jednak do czynienia z jakimiś sytuacjami, w którym może się pojawić już zmiana nowotworowa. Ja staram się raz do roku pokazywać się u lekarza dermatologa, który po prostu skanuje mój organizm z użyciem dermatoskopu, po prostu ogląda, czy jakie zmiany są niebezpieczne, w razie czego je usuwamy. Ja chciałem powiedzieć, że niedawno mnie taka sytuacja spotkała, że na zjazdach medycyny estetycznej bardzo miałem krótko obcięte włosy i 2-3 osoby mi zwracały uwagę, że Mariusz, coś jest nie tak z twoją, z pewną zmianą na skórze. Słuchaj, może byś poddał się badaniu. Więc proszę państwa, jeżeli już koleżanki i koledzy lekarze zwracają uwagę nam, to oznacza, że na pewno warto się tym zainteresować. I to ja, specjalista, czekałem pół roku, bo się denerwowałem, czy to coś nie jest poważnego. Proszę tego nie robić, tylko po prostu jak najszybciej pójść na sprawdzenie. Ja poszedłem do kliniki w Warszawie dermatologicznej, gdzie koleżanka po prostu obejrzała zmianę, stwierdziła, że na 99% to nie jest zmiana, którą powinienem się martwić, ale mimo wszystko podjęliśmy decyzję o jej usunięciu i nie należy się tego bać, bo to usunięcie również odbywa się w znieczuleniu, więc to po prostu nie boli. Proszę państwa, trzeba to robić. Przede mną jeszcze jedna zmiana, która mnie po tych wakacjach niepokoi i na pewno warto iść. I jeszcze jest jedna rzecz. Proszę się nie wstydzić, bo zmiany o charakterze nowotworowym mogą się pojawiać w różnych częściach ciała. Więc jeżeli lekarz, lekarka, dermatolog poprosi państwa o rozebranie się, to proszę się nie krępować, bo o to chodzi, żebyśmy zobaczyli po prostu te zmiany w całym ciele, gdzie one mogą występować, żeby mieć po prostu pewność, że jesteśmy zdrowi i traktujmy to po prostu jako profilaktykę zdrowia.
1: Ponieważ wspominaliśmy już o metodach radzenia sobie z tymi przebarwieniami i pan doktor wymienił peelingi, to ja zapytam też o lasery, bo my ciągle słyszymy o laserach IPL i innych rodzajach tego sprzętu, którego w tej chwili w gabinetach medycyny estetycznej jest po prostu mnóstwo. Na czym polega takie leczenie? Q-switched, IPL, co to takiego jest?
0: Więc tak, chciałem powiedzieć, że oczywiście lasery bardzo pomagają nam w przywracaniu naszej kondycji skóry. I teraz tak, IPL to tak naprawdę nie jest do końca laser, tylko to jest działanie na poziomie światła. I po angielsku oznacza to Intense Pulsed Light, czyli jest to po prostu laser, czyli urządzenie emituje światło o konkretnej długości fali. I światło jest pochłaniane przez właśnie chromofory i celem jest przede wszystkim przebarwienia, więc jeżeli ktoś potrafi dobrze ustawić maszynę, możemy mieć bardzo, bardzo dobre rezultaty właśnie w zakresie takiego fotoodmłodzenia naszej skóry. Natomiast Q-Switch jest laserem, który pochłania energię nieco głębiej i działa

0: A właśnie na struktury barwnikowe. W wyniku tego możemy jeszcze mocniej działać właśnie na różnego rodzaju zmiany i przebarwienia. Ale tych laserów jest sporo. Jest laser CO2, jest laser pikosekundowy, lasery frakcyjne, ale przede wszystkim proszę się tym wszystkim nie przejmować, tylko po prostu przyjść do gabinetu medycyny estetycznej, który posiada całą bazę tego typu sprzętów, tak żeby zostało dobrane do Państwa odpowiednie leczenie i pamiętajmy, niezależnie od tego, nie musi to być najsilniejsze urządzenie, nie zawsze trzeba najbardziej silnie działać, żeby osiągać najlepsze efekty, bo bardzo często przy laserze CO2 jest pytanie, a on jest chyba najsilniejszy, ale to też nie jest to właściwe podejście, ponieważ wszystko zależy i terapie obecnie w medycynie estetycznej są przede wszystkim terapiami zindywidualizowanymi, bo pamiętajmy, że również złe użycie lasera może spowodować, że
1: uszkodzimy skórę,
0: że mamy przebarwienie pozapalne.
1: Czy da się cofnąć fotostarzenie?
0: Myślę, że możemy zadbać o to, żeby ten proces opóźniać, czy cofnięcie w tej chwili jest niemożliwe.
1: To niedobrze brzmi. A jakiś najlepszy zabieg anti-aging, czy można wskazać?
0: Nie ma czegoś takiego, ale chcę powiedzieć, że obecnie coraz popularniejsza staje się medycyna longevity, medycyna właśnie jakości naszego życia i pojawia się coraz więcej preparatów na bazie właśnie różnych substancji, czy peptydów, które mają na celu ochronę naszej skóry, właśnie zmniejszania stanów zapalnych. Ja zresztą dzisiaj, muszę ci powiedzieć, poddam się takiemu zabiegowi longevity właśnie z wykorzystaniem egzosomów, czyli będę starał się zmniejszyć stany zapalne w mojej skórze poprzez wykonanie peelingu i podaniu właśnie egzosomów na powierzchnię mojej skóry. Efektem tego, zakładam, będzie wygładzenie i uspokojenie mojej kondycji, znaczy, żeby moja kondycja skóry była jeszcze lepsza.
1: To teraz na sam koniec trzy rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. Jeśli mówimy o oddziaływaniu słońca na naszą skórę. Po pierwsze, słońce
0: nie jest naszym wrogiem, ale oparzenia słoneczne nie przynosi skórze żadnej korzyści. W związku z tym unikajmy oparzeń.
1: A druga rzecz, którą powinniśmy zapamiętać?
0: Że fotoprotekcja to nie tylko kremy odpowiednie z odpowiednim filtrem, ale to również zachowanie, jak bycie w cieniu, odpowiednie ubranie, okulary przeciwsłoneczne, może kapelusz, czy odpowiednia pora ekspozycji na słońce, żeby na przykład unikać godzin południowych, kiedy to słońce najbardziej działa.
1: No i trzecia, jak mam rozumieć na własnym przykładzie, o którym mówiłeś, jeśli coś się pojawi na naszej skórze, to najpierw to skonsultujmy i dowiedzmy się, co się wydarzyło.
0: A potem to usuwajmy. Pamiętajmy, że część zmian po prostu wymaga kontroli jeszcze histopatologicznej, żeby potwierdzić, że faktycznie nie mamy do czynienia z jakimś procesem nowotworowym. W związku z tym też korzystajmy z gabinetów dermatologicznych, gdzie są odpowiednio do tego przeszkolone i wykształcone osoby, żeby nam dawały tego typu diagnozę.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Mariusz Borkowski, lekarz specjalista medycyny estetyczno-naprawczej. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegnam Państwa. Do usłyszenia. Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
8: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
8: Tak,
7: Moja szklanka.

0: Nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podatek PIT dla Polaków po nowemu. Skala podatkowa może zmienić się od przyszłego roku. Polska prokuratura przygotowuje wniosek o przejęcie śledztwa od Węgrów. Chodzi o niedzielny wypadek autokaru na autostradzie M3. Powiemy też o szklanym pomniku z Wrocławia. Monument przedstawiający żołnierzy niezłomnych pojedzie na festiwal do Wenecji. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Zapowiedziane zmiany podatkowe nie obciążą budżetu, zapewniają premier i minister finansów. Projekt przepisów zakłada nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostanie stawka 12%, od 130 do 150 tysięcy będzie to 24%, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. Jeśli nowe przepisy zaakceptują parlament i prezydent, to będą one obowiązywać od przyszłego roku, mówi premier Donald Tusk.
2: My nie podejmiemy żadnej decyzji, która mogłaby zwiększyć deficyt albo narazić nas na przyspieszenie zadłużenia Polski. Nie przepadam za tą metodą obciążania za wszystko poprzedników. Sam byłem często ofiarą tego typu politycznej propagandy. Ale warto wreszcie dzisiaj bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, w jakim stanie otrzymaliśmy z rąk poprzedników pana Morawieckiego i jego ministrów finanse publiczne i stan gospodarki. Byliśmy blisko recesji.
1: Tak mówił premier. To dobra zmiana, którą już w przyszłym roku odczuje wielu Polaków, komentuje dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista profesor Robert Ciborowski.
3: Zostanie nam więcej pieniędzy. Oczywiście proszę pamiętać, że my te pieniądze wydamy na jakieś tam dobre usługi, od których też zapłacimy podatek typu VAT na przykład. Parę lat już te progi nie były podnoszone i przy takim wzroście nominalnych płac, jakie mieliśmy w ostatnich latach, no coraz więcej osób musiało płacić po prostu wyższe podatki. Niewielka zmiana, ale w dobrą stronę.
1: Obniżka podatku PIT ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22-procentową stawką podatku CIT. Śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech może zostać przejęte przez polskich śledczych. W tej sprawie prokuratura okręgowa w Krośnie zwróci się do ministra sprawiedliwości. Wniosek w tej sprawie jest już przygotowywany. Waldemar Żurek może wystąpić do swojego węgierskiego odpowiednika. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, mówi rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, w tutaj w pierwszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Robert M. trafił do aresztu na 30 dni. W katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Dziś do kraju zostało przetransportowanych kolejnych 12 osób. Pięcioro najciężej rannych pasażerów wciąż pozostaje w węgierskich szpitalach. Izraelska armia po raz pierwszy od początku wojny w Gazie opublikowała wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Raport obejmuje ponad 150 spraw, w tym śmierć polskiego pracownika World Central Kitchen, Damiana Sobola. W kwietniu 2024 roku w izraelskim ataku zginęło 7 pracowników tej organizacji.
5: W sprawie World Central Kitchen Armia Izraela przyznała, że żołnierze błędnie rozpoznali pracowników World Central Kitchen jako członków Hamasu. Według raportu żołnierze najpierw pomylili uzbrojonych ochroniarzy organizacji humanitarnej z bojownikami Hamasu, a później także tych nieuzbrojonych wzięli za bojowników. Armia podtrzymała wcześniejszą decyzję, że choć doszło do poważnych błędów, nie były one przestępstwem. Wobec odpowiedzialnych osób zastosowano kary dyscyplinarne. Raport odnosi się też do głośnej śmierci palestyńskiej dziewczynki Hindra Jeb, która przeżyła izraelski atak i telefonicznie błagała o pomoc. Nagranie tej rozmowy obiegło świat. Później zginęła wraz z rodziną i ratownikami.

0: pracownikami, którzy ruszyli jej na pomoc. W tej sprawie wszczęto dochodzenie karne. Raport obejmuje też śmierć 15 palestyńskich ratowników Rafa oraz dwa przypadki śmierci pracowników Lekarzy bez Granic. W jednej z tych spraw wszczęto postępowanie dyscyplinarne, drugą zamknięto. Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. W nocy mogą one wystąpić głównie na zachodzie i na Pomorzu. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed nawałnicami, które prognozowane są na zbliżającą się noc. Najintensywniejszych opadów należy się spodziewać na południowym zachodzie, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii.
2: W pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
1: Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca tygodnia. Na koniec o pomniku z Wrocławia dostrzeżonym za granicą. Szklane dzieło przedstawiające żołnierzy niezłomnych pojedzie do Wenecji na 10. jubileuszowy festiwal The Venice Glass Week. Pomnik będzie prezentowany we Włoszech od 12 września. Jak wygląda formuła konkursu, tłumaczy Tomasz Urbanowicz, współautor pomnika.
3: W tej wystawie Glass Week w Wenecji formuła jest, że wystawia się małe obiekty na cokołach, a my zaproponowaliśmy nasz pomnik żołnierzy niezłomnych z Wrocławia, że możemy prezentować pomnik za pomocą modelu w skali 1 do 10.
1: Wrocławski pomnik można zobaczyć na skwerze przy ulicach Borowskiej, Glinianej i Dyrekcyjnej. W konkursie, który na celu ma promowanie sztuki szkła, udział weźmie 50 dzieł z całego świata.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro w wielu miejscach deszcz, na południowym zachodzie, południu i w centrum, a także na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na południu może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 31 na południu. W centrum termometry pokażą 24 stopnie.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest już 26 i trzeba przyznać, że ten czas pędzi trochę tak jak piłka uderzona przez Igę Świątek, a mówię o Idze Świątek nie przez przypadek, no bo teraz więcej informacji ze świata sportu w Polskim Radiu 24. No, w naszym studiu Grzegorz Nowaczek. Grzegorzu, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: To dobry wieczór na pewno dla Igi Świątek, wspominany już przeze mnie, no bo kolejny sukces na kortach w Cincinnati.
6: No tak, udało się, chociaż sportowcy nienawidzą tego słowa, że właśnie się udało. Po prostu oni to wywalczyli.
5: Iga
6: zawsze
5: lepsza.
6: Tak to mówią, tak. Iga pokonała francuskę Dejan Paris w tym spotkaniu 1/8 finału w Cincinnati. Awans do ćwierćfinału. Na pewno duży sukces Igi, ale liczymy na więcej.
5: Liczymy na więcej, bo Iga Świątek zdaje się, że do tej pory przynajmniej idzie jak burza. W ostatnich miesiącach nie było to aż tak oczywiste.
6: Nie, to nie były miesiące Igi Świątek. W tym sezonie wygrała dopiero pierwszy turniej ostatnio w Toronto, więc tutaj no, apetyt rośnie w miarę jedzenia, możemy powiedzieć.
5: A my a propos Igi Świątek jesteśmy głodni jej sukcesów. Za nią kciuki trzymamy. Więcej informacji ze świata sportu już teraz w Polskim Radiu 24. Grzegorz Nowaczek z Państwem zostaje.
6: I od razu na początek naszej audycji zostajemy w tym temacie. Przenosimy się do Jana Pachlowskiego, który w Stanach obserwował mecz Igi Świątek i już wszystko Państwu o nim opowie.
7: Kłaniam się nisko. Rzeczywiście Iga Świątek wygrywa z francuską Diane Paris 6-3, 6-3. Awans do ćwierćfinału. Przypominamy prestiżowy turniej Cincinnati rangi WTA 1000, w którym nasza zawodniczka jest rozstawiona z numerem 7 i broni tytułu. Iga przedłużyła swoją zwycięską serię do 9 meczów właśnie i to podkreślamy 9 kolejnych wygranych meczów Igi. Nasza zawodniczka pewnie wygrała to spotkanie. One trwało godzinę i 28 minut. Mimo, że tutaj francuska naprawdę próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, ale wielkość tutaj naszej tenisistki była pokazana w taki sposób, że pomimo walki i ambicji francuska niewiele mogła zrobić. To właśnie też takie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło Idze Świątek wygrać. Drugie starcie zresztą z Diane Paris.

0: historii, bo wcześniej obie panie spotkały się w drugiej rundzie olimpijskiego turnieju w Paryżu, gdzie nasza zawodniczka pewnie wygrała. Ale mówiłem właśnie, że też Paris miała takie momenty, kiedy naprawdę dobrze wyglądała i nie odbyło się bez takich trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek też zresztą w ogóle weszła w to spotkanie dosyć wolno, straciła serwis w pierwszym gemie, ale jej przeciwniczka nie zdołała wykorzystać dwóch szans na wygranie własnego podania, objęcia prowadzenia 2-0, a Polka szybko przyjęła kontrolę nad setem. Posłuchajmy, co między innymi powiedziała zaraz po tym spotkaniu.
1: Skupiam się na swoim najbliższym meczu. Wiadomo, tutaj w Toronto dziewczyny grają naprawdę dobrze. Nie patrzę tak na to, co jest w środku teamu mojej przeciwniczki. Skupiam się na sobie. Zmieniać, co zrobiłam źle w ostatnich meczach i podejmować walkę.
0: Polka wykorzystała w tym spotkaniu czwartą piłkę meczową. Patrzymy na to, co dzieje się w przede wszystkim innym spotkaniu, a może co bardziej będzie się dziać, bo czekamy na to, z kim zagra nasza zawodniczka w ćwierćfinale i tutaj czekają na nią albo Diana Schneider, która zresztą wygrała w poprzedniej rundzie z naszą Mają Chwalicką, albo Jelena Rybakina. No to nie może chyba Państwu przypominać, że Kazaszka przegrała z finale Toronto w zeszłym tygodniu z Igą Świątek. No byłby to znakomicie zapowiadający się ćwierćfinał, jeżeli by rzeczywiście do niego doszło. Czekamy na początek, jeszcze raz podkreślę, pojedynku Schneider-Rybakina, które wyłoni kolejną przeciwniczkę Igi Świątek w ćwierćfinale.
2: Dziękuję bardzo. To był Jan Pachlowski. I zmieniamy temat w naszej audycji, przechodzimy do piłki nożnej i do naszych klubów w europejskich pucharach, a zaczynamy od mistrza naszego kraju, Lecha Poznań, który rywalizuje w Lidze Europy. Moim Państwa gościem jest Dawid Cytrowski z Radia Poznań. Dobry wieczór.
3: Kłaniam się, dobry wieczór.
2: No właśnie, Lech gra w Lidze Europy, to już ta ostatnia runda kwalifikacji. Kto tutaj zwycięży, ten zagra w Lidze Europy. Przegrany, no na takie pocieszenie dostanie Conference League, no ale chyba w Poznaniu nikt nie myśli o tym, żeby grać w Conference League. Przeciwnikiem Thun ze Szwajcarii, FC Thun, zespół, no to nie jest jakiś słabeusz, bo już jak to mawiamy nieraz, słaby drużyn w Europie już nie ma. Czasami polskie są słabsze, no ale słabych przeciwników w Europie już nie ma. Lech tutaj będzie faworytem w tej rywalizacji z Thun. Jakie nastroje w Poznaniu przed tym meczem?
3: No pamiętajmy, że to mimo wszystko są mistrzowie Szwajcarii, to jednak nie jest jakaś zupełnie piłkarsko wyobcowana nacja, to są Szwajcarzy, którzy w piłkę grać potrafią. Kilka lat temu Lech z mistrzem Szwajcarii wyraźnie przegrał walkę o Ligę Mistrzów. To dla niektórych może już zamierzchłe czasy, bo 2015 rok i taka wyraźna porażka z Bazyleą, ale przez tych kilka lat sporo się w Poznaniu zmieniło i faktycznie teraz w starciu z mistrzem Szwajcarii Lech wydaje się być faworytem. Mówiłeś o tym, że ta Liga Konferencji w Poznaniu byłaby odbierana z niedosytem. Ja powiem więcej. Myślę, że dla kibiców to byłaby nawet trochę porażka, bo jednak wszyscy, zarówno kibice, jak i ludzie związani z Lechem Poznań, powtarzają, że chcą robić krok do przodu. Ten progres ma być wyraźny i skoro w poprzednich latach w Poznaniu była Liga Konferencji, czy to w 2022 roku, czy to przed rokiem, no to teraz tym naturalnym krokiem naprzód byłby awans do Ligi Europy. Kolej już jest faworytem, no ale czy uda się to przekuć na awans do fazy ligowej, to wszyscy się przekonamy. Na pewno Lech musi się zastanowić, co zrobić, żeby poprawić te domowe spotkania, bo tutaj myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Zresztą nie tylko w tym sezonie to widać, także w poprzednich latach, kiedy Lech przy Bułgarskiej gra z wymagającym europejskim przeciwnikiem, to te mecze wyglądają najczęściej tak, że Lech jest jednak słabszy, bo kiedy sobie spojrzymy na to, co działo się w poprzednim roku, no to wyraźne porażki, czy z Crvena Zvezdą Belgrad, czy z KRC Chęk, czy później także z Szachtarem Donieck. No w tym roku wszyscy na świeżo mamy jeszcze przecież porażkę z AGF Orchus i nawet kiedy spojrzymy na ten ostatni dwumecz Sky Klaksvik, no to jednak ten awans wywalczony na wyjeździe efektownym 5-0. W Poznaniu było tylko wymęczone 1-0, więc na pewno te domowe mecze w Kolejorzu mocno do poprawki.
2: Dobrze, że to ty wymieniłeś tę nazwę, której chyba w Poznaniu nie bardzo chcą ludzie słuchać, czyli Orchus. To będzie

się pewnie przewijać jeszcze przez ten sezon, przez dłuższy czas ta porażka u siebie i wreszcie odpadnięcie z kwalifikacji Ligi Mistrzów, no ale tutaj

0: Być może już jest po tej drugiej stronie piłkarskiej rzeki szwedzki kapitan Lecha Poznań. Natomiast to jest na pewno piłkarz, który w dalszym ciągu bardzo dużo znaczy w szatni i jego brak, myślę, że może być odczuwalny pod kątem nawet nie czysto sportowym, ale przede wszystkim takim mentalnym. No bo co by o Isaku nie mówić, że czasami nie dowozi sportowo, no to jednak jest to taki lider na boisku, którego może brakować. Ale a propos tych osłabień, to może dojść do naprawdę bardzo ciekawej, ale z punktu widzenia kibiców Lecha Poznań niespecjalnie dobrej sytuacji, to znaczy generalnie trener Nils Frederiksen nie ma za bardzo kogo wystawić w ataku, no bo nie ma Isaka. No i do dyspozycji powinien być, ale na pewno nie w pełnym wymiarze czasowym Janik Aniero. Zarówno Iworyjczyk, jak i Gańczyk Terry Jegbe przez ostatnich 10 dni w zasadzie byli uziemieni w Afryce, odpowiednio w Senegalu i w Nigerii. To bardzo skomplikowana sprawa, im się kończyły pobyty na ważność wiz, musieli udać się do placówek dyplomatycznych zgodnie z podziałem geograficznym, tam spędzili kilka dni w hotelach. Dopiero w tym tygodniu udało się te wizy im przedłużyć. W zasadzie dzisiaj dopiero do Poznania przyjechali. Jakby zdążył jeszcze na poranny trening, a Niro nie zdążył, musi trenować indywidualnie. No, bardzo mało prawdopodobne, żebyśmy zarówno jednego, jak i drugiego zobaczyli w pierwszym składzie. Zresztą na przedmeczowej konferencji prasowej Nils Frederiksen nie za wiele chciał zdradzić, czy planuje ich wystawić, ale myślę, że no to byłaby na pewno duża niespodzianka. Jeśli na boisku się pojawią, to pewnie szybciej Aniero i to raczej w wymiarze kilku, może kilkunastu minut. A co wtedy? No trzeba będzie wystawiać kogoś innego w ataku. Najgłośniej mówi się o Danielu Hokansie, który jest szybkim, dynamicznym, ale skrzydłowym mimo wszystko. Co prawda zagrał na pozycji napastnika w rewanżowym meczu Skye Klaksvik. Nawet bramkę wówczas zdobył, no ale on ma inne atuty. Zdobywanie bramek to nie jest jego podstawowe zadanie. Z konieczności w meczu ze Szwajcarami najpewniej będzie musiał na tej pozycji numer 9 wystąpić.
1: No, nieraz już bywało tak w historii piłki nożnej, że zespoły, które nie miały tego nominalnego przynajmniej napastnika w swoim wyjściowym składzie, wygrywały mecze. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Kolejorza, który też, trzeba tutaj dodać, ostatnio nie rywalizował w Ekstraklasie, odłożył swój mecz, został on przełożony. Jest taka możliwość w naszej Ekstraklasie, że te zespoły, które rywalizują w europejskich pucharach, a właściwie w ich kwalifikacjach, mogą sobie przełożyć spotkania. Twoim zdaniem to wyjdzie na korzyść dla Lecha, czy może to zadziałać wręcz przeciwnie?
0: To spotkanie z Wisłą Płock, które było zaplanowane w ostatnią niedzielę, zostało jeszcze przełożone przed rewanżem Ska i Klaksvik i teraz pomni doświadczeń tej przygody z podróżą Lecha Poznań na Wyspy Owcze, możemy powiedzieć, że na szczęście został ten mecz przełożony, bo tak naprawdę dopiero w sobotę poznaniacy wrócili do Polski, więc tutaj ten czas na regenerację, przygotowanie się do meczu ligowego byłby mocno ograniczony. Wiemy też, że nie będzie kolejnego meczu ligowego Lecha Poznań. Ten miał się odbyć z Jagiellonią Białystok. No tutaj myślę, że zarówno Lech, jak i Jagiellonia były zainteresowane tym, żeby to spotkanie zostało przełożone na późniejszy termin. No myślę, że to jest z jednej strony święte prawo Pucharowicza, te dwie przekładki w sezonie eliminacyjnym, w tym sezonie letnim, żeby móc dwa mecze w Ekstraklasie przełożyć. No pomni też tego, jakie problemy kadrowe ma drużyna Lecha Poznań, że tych kontuzji jest całkiem sporo. No to myślę, że te przekładki są absolutnie uzasadnione. Co prawda piłkarze mówią, że oni chcą grać, że każdy mecz jest lepszy niż nawet najlepszy trening, ale wydaje mi się, że sztab szkoleniowy podchodzi do tego chyba troszkę inaczej. I tutaj to, że Lech będzie miał trochę więcej czasu na to, żeby spokojnie przygotować się do tego być może najważniejszego dwumeczu od kilku lat w Poznaniu, no to na pewno zadziała na plus. To pierwsze spotkanie w Poznaniu, później wyjazd do Szwajcarii i naprawdę arcyważny dwumecz przed drużyną Lecha Poznań.
1: Ja na koniec tylko jeszcze dodam, Lech jutro z FC Thun będzie mierzył się o godzinie 19. Moim i Państwa gościem był Dawid Cytrowski z Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: A teraz z Poznania przenosimy się do Katowic, a Ligę Europy zamieniamy na Conference League. Będziemy mówić o meczach Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa, a moim i Państwa gościem jest Tadeusz Musioł z Radia Katowice. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zacznijmy od Górnika. On mierzy się z Monaco, AS Monaco, więc chyba największy klub, jaki...

0: z jakim przyszło rywalizować polskim drużynom w tegorocznych kwalifikacjach europejskich pucharów, można powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo trudne zadanie przed Górnikiem.
1: Zdecydowanie poprzeczka zawieszona niezwykle wysoko. Ja zacytuję Michala Gasparika z dzisiejszej przedmeczowej konferencji, który powiedział, że startowaliśmy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i wydawałoby się, że tam będą najtrudniejsi rywale. Fenerbahce było zespołem z wysokiej półki. Później spadliśmy do Ligi Europy i wydawało się, że będzie nieco gorzej. No i Ferencvaros był w zasięgu Górnika Zabrze. No ale jeżeli jest się w lidze konferencji, a przynajmniej w walce o tę fazę główną tych rozgrywek, no to powinno mieć się teoretycznie najsłabszego rywala, a trafiliśmy najgorzej, jak tylko mogliśmy. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście Monaco to jest zespół, który stawia bardzo wysokie wymagania Górnikowi, no i będzie niezwykle trudno Zabrzanom, żeby powalczyć skutecznie o awans do tej fazy głównej europejskich pucharów. Taki był cel minimum zabrzańskiego Górnika, czyli żeby awansować gdziekolwiek, żeby po prostu przynajmniej ten jeden puchar sobie zagwarantować. Właściwie chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, że nie będzie szansy na Ligę Konferencji. Wydawało się, że jednak gdzieś tam ta przeszkoda jedna zostanie pokonana. Tymczasem mecze ostatniej szansy, no bo tak nazywane są starcia z Monaco, są też meczami, które wyzwanie rzucają Zabrzanom potężne. Na domiar złego, w przeciwieństwie do tych poprzednich rund, Górnicy rozpoczynają od własnego stadionu, więc trzeba będzie wypracować sobie dużą zaliczkę, a to na pewno nie będzie łatwa sprawa.
0: Szukałem jakichś pozytywów dla Górnika i znalazłem dwa. Pierwszy to forma w ekstraklasie, tam na razie zwycięstwa zawodników z Zabrza. A drugie to to, o czym my zawsze mówimy, narzekamy, że nasz klub jest jakiś jeszcze nieograny i tak dalej. No to tu możemy powiedzieć, że Monaco jest jeszcze nieograne, bo ono nie zaczęło rywalizacji w swojej lidze.
1: No tak, ja bym powiedział, że tych pozytywów może być nawet więcej, bo to, że Monaco pierwszy mecz o stawkę rozegra dopiero jutro z Górnikiem Zabrze, ma oczywiście znaczenie. To, że Monaco boryka się z kontuzjami swoich zawodników, chociaż i tak kadrę ma przebogatą, to też nie będzie pozostawało bez wpływu na to starcie. Górnik w lidze, a Górnik w Europie to też są dwa różne zespoły, więc pamiętajmy, że oczywiście trzy zwycięstwa odniesione w ekstraklasie dają Górnikowi pewien komfort gry, natomiast no w pucharach Górnik jeszcze meczu nie wygrał, dwie porażki i dwa remisy, które eliminowały Zabrzan z dalszej fazy rozgrywek, czy to o Ligę Mistrzów, czy o Ligę Europy. No ale jeżeli szukamy tych pozytywnych rzeczy, no to tak, własny stadion i atmosfera w Zabrzu na pewno jest ważna. To, że Monaco może zbagatelizować drużynę polską, to też chyba możemy tak to odczuwać, patrząc na kadrę, jaką Monaco zdecydowało się do Zabrza zabrać. Co więcej, francuski zespół zajął dopiero siódme miejsce w Ligę, więc powiedzmy sobie, że to nie jest jakiś potentat, to raczej w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, mimo tego, że grał z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów w ostatnim sezonie, to jest drużyna raczej średnia, jeżeli chodzi o umiejętności. Mają nowego trenera, też nie wiadomo, na co ich stać. Zespół francuski nie zdecydował się nawet na konferencję czy trening w Zabrzu. To też pokazuje, że może tak z przymrużeniem oka traktują to pierwsze starcie i będą liczyli, że gdyby się potknęła im nóżka jutro, no to za tydzień te straty odrobią. No, rzeczywiście, no szukajmy pozytywów, bo nic innego nam nie pozostało. Jeżeli chodzi o papier, no to papier przemawia wyraźnie na zespół francuski. Ponad 330 milionów wartości przy 30 Górnika Zabrze mówi samo za siebie. Tych kadrowiczów z różnych reprezentacji, Sané, Balogun, Gołowin, który nie przyjechał akurat do Polski, Sané, już powiedziałem, Ansu Fati, no naprawdę tych nazwisk możemy wymieniać wiele i to są nazwiska, które w świecie futbolu dużo znaczą i dużo mówią, no ale pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata nawet ostatnio pokazały, że ci maluczcy w czale na straconej pozycji nie są.
0: Dobrze, to żeby nie było tak znowu różowo, to trzeba powiedzieć o tym, że Górnik na razie nie wygrał w europejskich pucharach ani jednego meczu w tym sezonie. Najpierw spadł z Ligi Mistrzów, potem spadek z eliminacji Ligi Europy. No i teraz ta ostatnia deska ratunku, ostatnia runda kwalifikacji Conference League. Już abstrahując nawet od tego, jak podchodzą do tego kibice z Zabrza, no to dla całej polskiej piłki, to taki trochę policzek będzie, jeżeli zespół nie wygra ani jednej rywalizacji.
1: Ja bym powiedział, zostawmy tą polską piłkę troszkę na boku, no, mierzmy siłę na zamiary to raz, ale dla całego Zabrza to będzie wielka porażka, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Górnik liczył się z tym, że przynajmniej w jakimś pucharze w tej fazie głównej będzie występował i trudno mówić o tym, czy ta presja narasta, bo przy okazji gry z AS Monaco trudno mówić o jakiejkolwiek presji i o

0: oczekiwaniach, no ale na pewno gdzieś ta nerwowość jest odczuwalna, szczególnie po porażce z Ferencvaroszem, bo to miał być ten zespół, który byłby pokonany, a wówczas Górnik już europejskie puchary miałby zagwarantowane. Tymczasem no widać wyraźnie, że ta porażka z Ferencvaroszem zrobiła wielki ślad na Górniku Zabrze i nawet dzisiejsza konferencja, na której był i Rafał Janicki i trener Michał Gasparik, była zupełnie inna od tych poprzednich. Widać wyraźnie, że oni też troszkę te głowy mają już opuszczone, zakłamują rzeczywistość. Oczywiście mówią, będą walczyć, faworytem jest Monaco, nic nam nie pozostało, natomiast widać wyraźnie, że gdzieś to piętno i ta klątwa, może tak to nazwijmy, europejskich pucharów na Górniku ciąży.
1: Przejdźmy jeszcze na chwilę tylko do Rakowa Częstochowa. On zagra w tej ostatniej rundzie kwalifikacji z Hajdukiem Split. No, można powiedzieć, że trochę łatwiejsze zadanie czeka Raków, no ale też jakoś bardzo łatwo nie będzie.
0: Na pewno łatwiejsze, ale też pamiętajmy, że Hajduk walczył o Ligę Europy i to też nie jest zespół, który można nazywać słabeuszem i na pewno wysoko postawi poprzeczkę. Tym, że Raków jest troszkę w innej sytuacji niż Górnik Zabrze, bo Górnik spadał z tej najwyższej ścieżki, natomiast Raków cały czas mówiło się o tym, że jest w tak słabej dyspozycji, co Liga zresztą pokazuje, że powinien odpadać z kolejnymi zespołami. Miał odpaść już ze Szwedami w poprzedniej rundzie, a okazało się, że udało się wygrać na wyjeździe i tam przypieczętować awans, więc z Hajdukiem powalczyć w Splicie o korzystny wynik, a później na własnym terenie ten sukces przypieczętować i awansować do fazy ligowej. Jeżeli chodzi o doświadczenie, no to też, mimo że Górnik jest utytułowanym klubem w Polsce, no to dawno tych sukcesów nie miał, natomiast Raków w ostatnich latach w europejskich pucharach gra regularnie i myślę, że to doświadczenie też będzie miało kolosalne znaczenie.
1: Dziękuję bardzo. To był Tadeusz Musioł z Radia Katowice. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: A na koniec jeszcze nasz ostatni zespół w europejskich pucharach, Jagiellonia Białystok. Będzie mierzyła się Jagiellonia z Iberią, z Tbilisi. No też tutaj już możemy powiedzieć o tym, że Jagiellonia jest chyba faworytem, no ale posłuchajmy, co na ten temat miał do powiedzenia dzisiaj podczas konferencji prasowej trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec. Jagiellonia wcześniej rywalizowała z Rangers, no i czy teraz będzie łatwiej?
2: Myślę, że łatwiejszy to nie jest dobre słowo. Inny. Na pewno inny, bo na pewno mierzymy się w trochę innym charakterze, jak ta poprzednia rywalizacja. Też z inną drużyną, jeżeli chodzi o charakterystykę, ale inny w moim odczuciu nie oznacza łatwiejszy. No, mi się wydaje, że jeżeli mówimy o tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, to sama wartość tego, o co gramy, zarówno my, jak i Iberia, i tego, że dwa zespoły dzisiaj na pewno marzą o tym, żeby w tej Lidze Europy się znaleźć, to sama wartość tego wydarzenia powoduje, że to jest trudne, bo to jest bardzo wartościowe, a wszystko, co jest bardzo wartościowe, to jest trudne. Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, nie można oczekiwać, że będzie łatwo, nie można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz.
1: Trener Siemieniec podczas dzisiejszej konferencji prasowej studził nastroje swoich kibiców.
2: No, oczywiście analiza pokazuje jedno, ale po tym boisku jest zderzenie i poznanie realnej siły przeciwnika. Nie mówimy w tym momencie o tym, że musimy dążyć do zwycięstwa, że musimy przede wszystkim skupić się na tym, żeby wygrać spotkanie, a zaczynamy rozmawiać już o zaliczce. I no, ja po prostu chciałbym uciąć takie dywagacje, bo etap, na którym dzisiaj jesteśmy, wymaga od nas dużej odpowiedzialności, koncentracji, skupienia się na zadaniu i przede wszystkim chcę się skupić na tym, żeby wygrać w tym dwumeczu, żeby przejść tą fazę i osiągnąć historyczną Ligę Europy.
1: Wszystkie spotkania polskich drużyn w europejskich pucharach już jutro, a ja Państwu dziękuję. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia.

0: 24.
1: Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Skorzysta na nich 3,5 miliona osób, mówi minister finansów Andrzej Domański. Drugi próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Osoby, które go przekroczą, zapłacą nie 32, a 24% podatku.
2: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
1: Mówi minister Andrzej Domański. Projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeżeli do tego dojdzie, nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku. Stuart B., znany w sieci jako Stu, usłyszał zarzuty. To główny podejrzany w aferze Pandora Gate dotyczącej wykorzystania przez influencerów popularności do popełniania przestępstw, w tym o charakterze pedofilii. 34-latek przed południem został przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jak przekazał jej rzecznik Piotr Skiba, śledczy postawili youtuberowi zarzuty za 4 czyny popełnione w latach 2015-2018.
3: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
1: Stu nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. W najbliższym czasie zostanie poddany badaniom psychiatrycznym i seksuologicznym. Grozi mu do 12 lat więzienia. Kłopoty szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka czasowo wstrzymuje przyjęcia pacjentów na oddziale chorób wewnętrznych. Powodem jest brak lekarzy. Pacjenci, których proces leczniczy nie dobiegł końca, zostaną skierowani do innych placówek, mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala.
4: Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
1: Oddział pozostanie zamknięty co najmniej do końca sierpnia. Mają przede wszystkim pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać niezbędne doświadczenie. 12 podlaskich strażaków wyleciało do Hiszpanii, aby wspierać tamtejsze służby przy gaszeniu rozległych pożarów. Prawdopodobnie będą pełnić służbę w środkowej części kraju.
5: Stanowimy trzecią już ostatnią zmianę 35-osobowej grupy modułu GFFF Polska. To przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy, którzy przy użyciu odpowiedniego sprzętu wyspecjalizowani są do gaszenia pożarów obszarów bardzo trudno dostępnych.
1: Mówił podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Janusz Kondrat. Od początku roku pożary strawiły już w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Z powodu żywiołu w całym kraju zginęło 16 osób, a ewakuowano około 80 tysięcy.
6: Jest 20.33.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A już za moment na naszej antenie audycja Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski jest w naszym studiu. Michale, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Dzisiaj 19 dzień sierpnia i dzień bardzo ważny, bo to Dzień Pomocy Humanitarnej, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej.
8: Tak, to prawda. To jest dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku, w grudniu 2008 roku, ale upamiętnia coś, co się wydarzyło właśnie 19 sierpnia 2003 roku w Bagdadzie, w Iraku. Zamach na siedzibę ONZ, ale tam także mieściły się biura różnych organizacji humanitarnych i pomocowych. W Iraku wtedy trwała jeszcze wojna domowa, interwencja amerykańska i w tym zamachu zginęło 21 osób, pracowników humanitarnych, a wśród nich także Sergio Vieira de Mello, brazylijski dyplomata, specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ do spraw Iraku, wcześniej wysoki komisarz do spraw praw człowieka, więc człowiek zajmujący się pomocą humanitarną. Na jego pamiątkę ten właśnie dzień.
6: I o tym dniu, o znaczeniu pomocy humanitarnej, teraz Michał Strzałkowski porozmawia ze swoim gościem. Zapraszamy.
7: Świat w powiększeniu.
8: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, a moim Państwa gościem w studio Polskiego Radia 24 jest Jan Wysocki, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Ja tę całą historię przytoczyłem, skąd wziął się ten Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, co się wydarzyło 19 sierpnia 2003 roku w Bagdadzie, bo jednym z takich motywów tegorocznego Dnia Pomocy, Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej jest właśnie kwestia bezpieczeństwa pracowników humanitarnych. Ja wiem, że pracownicy humanitarni wolą mówić nie o sobie, tylko o tych, którym pomagają i o kryzysach na świecie, ale to też jest taki dzień, kiedy się mówi o samych pracownikach humanitarnych, od tego,

0: Zacznę. To nie jest bezpieczny zawód. Ktoś policzył, że w zeszłym roku ponad grubo ponad 300 osób, pracowników humanitarnych, życie pełniąc swoje obowiązki na świecie straciło.
1: Tak, na pewno nie jest to zawód porównywalny chociażby ze sklepikarzem, czy jakimś takim normalnym zawodem, który kojarzymy z codzienności. No, nasza praca w jakiś ten sposób oczywiście jest bardziej narażona na niebezpieczeństwa i to też nawet nie chodzi o niebezpieczeństwo takie stricte zbrojne, tak, no jakby samo przemieszczanie się dużo po świecie, jeżdżenie w różne miejsca, to już samo to powoduje, że taka praca jest troszeczkę bardziej narażona na ewentualne szkody. No niestety tych pracowników w zeszłym roku zginęło wielu i niestety większość z nich to jest Bliski Wschód, czyli Strefa Gazy, bo pracownik...
0: Zdecydowana większość.
1: Tak, ponieważ pracownik humanitarny, którym też jestem, no to trzeba pamiętać, że nasza praca też się opiera na pracownikach takich humanitarnych, lokalnych organizacji, z którymi współpracujemy. No i niestety te osoby, no często już właśnie pracują jak najbliżej konfliktu, czy w bezpośrednim jego położeniu.
0: No, w ogóle jedną z takich zasad udzielania pomocy humanitarnej jest to, żeby ta pomoc była udzielana w sposób bezpieczny dla pracowników i dla beneficjentów tej pomocy. To znaczy trzeba takie warunki stworzyć, żeby tę pomoc można było otrzymać właśnie w sposób bezpieczny. W Strefie Gazy wspomnianej to się często nie udawało. Mieliśmy bardzo wiele sytuacji, że ludzie szli po pomoc humanitarną i już do swoich rodzin nie wracali.
1: Tak, niestety to miało miejsce, niestety ma dalej miejsce. No, cała praca humanitarna z założenia ma być jakby pierwszą taką pomocą, która pojawi się po jakimś wydarzeniu, czy to jest konflikt zbrojny, czy to jest katastrofa naturalna, więc teoretycznie, no rzeczywiście jest to zbliżenie niebezpieczeństwa, ale teoretycznie, no ale nigdy pracownicy humanitarni nie wchodzą bezpośrednio w konflikt, no ale no jeśli jakieś miejsce jest świeżo pokonfliktowe albo blisko konfliktowe, no to mamy naprawdę szereg różnych niebezpieczeństw od min, niewybuchów, czy po prostu niestabilne sytuacje, które może spowodować, że taki pracownik jest bardziej narażony na sposób poniesienia śmierci.
0: No, drugim takim miejscem, gdzie bardzo wielu pracowników humanitarnych ginęło, to jest Ukraina. I tam też dochodziło do takiej sytuacji, że na przykład Rosjanie za pomocą dronów polowali nawet na pracowników humanitarnych, na ludzi, którzy pojechali z tą pomocą blisko linii frontu. To się zdarzało.
1: Tak, to się zdarza. Niestety to się w ogóle zdarza cały czas w Ukrainie, zwłaszcza w Chersoniu. Cherson jest takim miejscem, który po prostu Rosjanie sobie obrali na cel jako, nazwijmy to, poligon doświadczalny.
0: Czyli takie miasto blisko ujścia Dniepru do Morza Czarnego.
1: Tak, dokładnie. Cherson leży bezpośrednio na linii frontu, ponieważ no, przedzielony jest rzeką.
0: A rzeka jest linią frontu.
1: Rzeka jest linią frontu i za rzeką są już Rosjanie. I niestety tam cywile są. Zresztą ostatnio były takie bardzo dramatyczne nagrania, które obiegły się. Niestety no, to nie jest coś nowego i w Chersoniu tego typu ataki są niemalże codziennością i między innymi pracownicy humanitarni też są celem takich ataków.
0: No, ale tak jak mówiłem, większość pracowników humanitarnych, a podejrzewam, że nawet i wszyscy, wolą mówić o tych, którym niosą pomoc, o tych miejscach, gdzie niosą pomoc. I oczywiście to jest też dzień, kiedy się bardzo dużo w ogóle o tym mówi. No niestety też tych miejsc, w których trzeba nieść pomoc humanitarną, wciąż jest na świecie bardzo wiele. Znaczy sytuacja od 2003 roku się chyba niespecjalnie zmieniła, może nawet i się pogorszyła, bo wojen jest nawet więcej.
1: Zdecydowanie niestety się pogorszyła i to w wielu aspektach. Zacznijmy od tego, że środki na pomoc humanitarną, które powiedzmy ogólnie świat dysponował, się drastycznie zmniejszyły, a ilość miejsc i osób, które potrzebują tej pomocy, niestety z roku na rok jest coraz większa. To też jest związane z tym, że niestety pomoc humanitarna, która z założenia ma być, nie ma być permanentna, ona ma jakiś okres spełniać swoją pomoc, natomiast no, założenie pomocy humanitarnej jest takie, żeby pomóc osobom, kiedy w największej potrzebie i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te osoby, które taką pomoc otrzymują, potem już jej nie musiały otrzymywać. Niestety liczba konfliktów, których się przedłuża i przedłużających się konfliktów jest coraz większa, a więc jakby ludzi potrzebujących pomocy jest coraz więcej, a środków jest na to coraz mniej. Więc jakby sytuacja wygląda w ten sposób, że od 2003 roku, jakby tutaj były wspomniane, no tych konfliktów jest coraz więcej. I sytuacja niestety ma się coraz gorzej, bo to nie są tylko konflikty, ale to są też ogromne zmiany klimatyczne. Sudan zawsze tutaj podaję jako przykład, ponieważ kraj, który opierał się na dwóch sezonach, czyli sezonie suchym, sezonie porze deszczowej, to niestety pora deszczowa coraz częściej zamienia się w porę powodziową, czyli po prostu tutaj deszcz jest coraz, znaczy deszcz

0: przez tyle samo tak rocznie, ale są coraz intensywniejsze i co powoduje do powodzi, więc jakby tych powodów, dla których ludzie chociażby migrują albo też potrzebują pomocy, jest znacznie więcej.
1: No to prawda, rzeczywiście nie należy tylko myśleć o konfliktach zbrojnych, chociaż też mamy i takie zjawisko, że to te zmiany klimatyczne, te zmiany środowiskowe też potrafią wywołać konflikty. Są takie miejsca, gdzie na przykład wojny wybuchają, bo jest wody za mało i chodzi o dostęp do wody, albo lokalne konflikty związane z tym, że nie ma gdzie wypasać owiec czy kłus na przykład, bo te pastwiska są mniejsze, bo tej wody brakuje. To się wszystko ze sobą tak gdzieś niestety łączy.
0: Tak, ja bym nawet poszedł dalej. Jakby wiele konfliktów, które kojarzymy dzisiaj, jak choć wojna domowa w Syrii, też ma swoje odzwierciedlenie w zmianach klimatycznych. Arabska wiosna, która wybuchła w 2011 roku, między innymi w Syrii miała podatny grunt, dlatego że jest bardzo cena żywności poszła do góry, a cena żywności poszła do góry, ponieważ Syria nawiedziła bardzo długa susza. Oczywiście nie chcę mówić, że to był jedyny powód, dlaczego ta wojna domowa wybuchła, bo to były wieloletnie rządy Baszara al-Assada,
1: mniejszości
0: i tak dalej, ale to też był jeden z ważnych czynników, czyli po prostu takie typowe koszty socjalne osób, które po prostu no, do tych wszystkich złych rzeczy, które się działy w tym kraju, doszło chociażby to właśnie spowodowane suszą. I tego typu historii, sytuacji mamy niestety coraz więcej. I też my to widzimy w Europie, tak jakby zmiany klimatyczne dotykają również nas, chociażby w upałach, które to widzimy codziennie, ale też przez to, że te zmiany są gdzie indziej, to też wpływa na to, że nam również rośnie cena żywności, rośnie presja migracyjna osób, które mieszkają w miejscach, które jest czasami nie nadają do życia.
1: No i mamy też oczywiście czasem używanie tych kryzysów humanitarnych jako broni. No to widzieliśmy na przykład w Etiopii, gdzie była rebelia w Tigraju, gdzie też w jakimś sensie poprzez niedopuszczanie tam żywności czy nawet pracowników humanitarnych też próbowano trochę to rozgrywać jak broń. Zresztą to się w wielu miejscach zdarza, to nie jest tylko etiopski wynalazek.
0: Niestety tak, jakby granie, no niestety... Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo stara rzecz i w znamię i z II wojny światowej i jeszcze wcześniej, kiedy granie głodem jest chociażby głodem, tak?
1: No Ukraina się tym przekonała, wielki głód na Ukrainie jeszcze przed II wojną
0: światową.
1: Oczywiście
0: Ukraina,
1: ale
0: widzieliśmy to też w strefie Gazy, gdzie tej pomocy humanitarnej było zbyt mało dopuszczane do potrzebujących, dalej zbyt mało dopuszczanej. No niestety chcielibyśmy powiedzieć, że mamy te czasy za sobą, ale prawda jest taka, że gdziekolwiek nie spojrzymy, tego typu rzeczy się dzieją.
1: No to mamy pewną taką mapę sytuacji teraz. I gdzie tu się pojawiają pracownicy humanitarni, jak na przykład Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej? No jedna z tych takich polskich organizacji, które działają w wielu miejscach na świecie bardzo profesjonalnie. Mamy kilka takich organizacji. PCPM jest jedną bez wątpienia z tych najistotniejszych.
0: Każda organizacja nie może być wszędzie i to jest jakby główne jakby stwierdzenie faktu, bo jeśli chce się pomóc wszystkim, to się nie da pomóc nikomu. Dlatego każda organizacja, poza tym, że się nazywa, że jest humanitarną, no to tak naprawdę ma jakieś tam swoje specjalizacje. Albo powiedzmy kanały dostępu, czy też sieć powiązań, gdzie jest w stanie pomagać. Przykładowo, no, my skupiamy się na Afryce Wschodniej, czyli Kenia, Etiopia, Sudan Południowy, Tanzania. 15 lat temu zaczęliśmy w Kenii. My dalej tą pomoc tam rozwijamy. Jest to pomoc akurat rozwojowa, czyli taki inny rodzaj pomocy humanitarnej, ale również opiera się na tym, że po prostu staramy wzmacniać lokalną administrację, tak, poprzez lokalne służby, w tym przypadku Straż Pożarna. Dlatego taka organizacja jak nasza ma wybrane kierunki, na których się skupia, na których ma kontakty, ma ludzi na miejscu i jest w stanie dzięki temu jak najbardziej skutecznie pomagać. W naszym przypadku już wspomniana była Afryka Wschodnia, ale jest to też Bliski Wschód, czyli Liban, Palestyna, również Syria obecnie oraz Ukraina. Dlatego no, wiadomo, tych krajów, tych miejsc, które potrzebują pomocy jest znacznie, znacznie więcej. Można ich wymieniać bardzo długo. Natomiast no, my się specjalizujemy w tych miejscach, ponieważ tam już mamy kontakty. I dlatego też tak cudzysłowie czasami działamy po sąsiedzku. Tak? Skoro mamy już misję w Kenii, no to łatwiej nam potem działać w Etiopii, jak w Etiopii, to w Tanzanii itd., itd. I często operując na tych samych schematach, gdzie potrzeby są podobne, a przez to, że my mamy doświadczenie, mamy stworzone procedury, jesteśmy jesteśmy w stanie taką pomoc multiplikować i dzięki temu ona jest o wiele bardziej skuteczniejsza.
1: No właśnie, pomoc humanitarna to jest działanie, które wymaga profesjonalizmu i to jest bardzo w ogóle zjawisko, które uległo też w ostatnich wielu latach dużej profesjonalizacji.

0: organizacje. Znaczy my mówimy o pracownikach humanitarnych, o realizowaniu całych wielkich programów, w ogóle o systemie pomocy humanitarnej. To nie jest takie działanie na hura. Gdzieś się coś wydarzyło i jedziemy, pędzimy. No może tak to wyglądało we wczesnych latach 90., ale teraz 2026 rok to jest profesjonalny system.
1: Ja bym nawet nie powiedział, że w latach 90. wyglądało to podobnie. Znaczy zawsze jest ten okres taki, bo pomoc humanitarna to może być wszystko, tak? To może być to, że przyjmiemy uchodźcę pod dom, tak jak to
0: trochę
1: było w Polsce,
0: to zrobiliśmy,
1: tak,
0: kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Znaczy wszyscy staliśmy się na moment, no wtedy może nie pracownikami, tylko wolontariuszami. Wtedy,
1: dokładnie.
0: Prawda?
1: I dlatego ważne, że powtarzam, że każda osoba może pomagać. Jest to stare jak świat, można powiedzieć, odwoływać nawet do Starego Testamentu.
0: To jest w ogóle taki podstawowy odruch ludzki,
1: tak,
0: prawda?
1: I tylko że to właśnie to jest wspomniane, że pomoc, żeby była skuteczniejsza, po prostu chcemy, żeby była sprofesjonalizowana, bo generalnie uważam, że większość ludzi ma w odruchu serca chęć pomagania, czy to uchodźcom, czy to migrantom, czy to chociażby sąsiadowi.
0: Wydarzy się trzęsienie ziemi, no to z całego świata ludzie
1: dokładnie
0: się oferują z pomocą, prawda?
1: I ważne jest to, żeby właśnie tacy profesjonaliści, takie profesjonalne organizacje mogły tą pomoc lepiej przekierować i stworzyć ją skuteczniejszą. Dlatego są organizacje humanitarne, NGOsy, które są po prostu już takimi profesjonalnymi misjami, które są w stanie tą pomoc udzielać skuteczniej, bo chociażby to, co już było wspomniane, że działanie na hura jest dobre i entuzjazm jest bardzo potrzebny, ale trzeba ten entuzjazm potem przekuć w skuteczne działania i tutaj już często są właśnie potrzebne organizacje, które mają
0: zwłaszcza
1: kontakty.
0: Zwłaszcza jeśli to muszą być długofalowe działania.
1: Chociażby i właśnie do tego są organizacje potrzebne, żeby taką pomoc dobrze przede wszystkim zaadresować, żeby ją dobrze rozdysponować i jak najlepiej wykorzystać te środki. Środki mam na myśli bardzo szeroko pojęte, żeby one były jak najskuteczniejsze, bo to, co mogę zawsze powiedzieć jako pracownik organizacji humanitarnych, że środków i jakby możliwości jest zawsze za mało w stosunku do potrzeb. Dlatego najważniejsze jest to, żeby jak najlepiej akcentować i jak najlepiej adresować do tych, którzy tego najbardziej potrzebują, no bo zawsze jesteśmy, powiedzmy, na deficycie.
0: No tak, tu się nic nie może absolutnie zmarnować, do tego jest potrzebne doskonałe rozpoznanie sytuacji na miejscu danego zdarzenia, jakie by to nie było zdarzenie. Stąd też mowa o tych kontaktach, partnerach lokalnych, o rozpoznaniu sytuacji.
1: Jak najbardziej. Znane są sytuacje, nie będę wskazywać konkretnych miejsc, ale często bywało tak, że na przykład jakieś miejsce stawało się medialne z jakiegoś powodu, czy to był konflikt, czy to był bardzo głośne zdjęcie jakiegoś zawalenia, tragedii i do tego miejsca na przykład kierowało się masa ludzi albo masa pomocy, która chciała pomóc, wolontariuszy, a finał był taki, że na przykład dwie wioski obok, gdzie ta pomoc była tak samo potrzebna, na przykład nie dotarł nikt. To mam taką historię jeszcze z naszego zespołu medycznego, który pomagał po trzęsieniu ziemi w Nepalu. To były bardzo też takie głośne obrazki, ale nagle się okazało, że do miejsca, do którego się skierowaliśmy, nagle się okazało, że tam jest bardzo dużo zespołów medycznych, zespołów takich poszukiwawczych, które pomagają, a się okazało, że dosłownie pół godziny drogi dalej nagle nie ma nikogo i tam dlatego tak było ważne, żeby taka pomoc móc dobrze rozdysponować, bo chęci były osoby, ale nagle się okazuje, że wszyscy działają w jednym miejscu, bo nie wiedzą, że coś się dzieje w drugim. Dlatego zawsze powtarzam, że entuzjazm jest bardzo ważny, ale potrzebni są profesjonaliści, żeby ten entuzjazm przekuć w działanie.
0: No tak, i to są właśnie ci pracownicy humanitarni. No, też jest tak, że mamy pewne miejsca, które są już nawet nie tak, że konkretnie jakaś tam wieś, tylko powiedzmy jakieś miejsca na mapie świata, jakiś temat związany z jakimś konfliktem, czy z jakimś kataklizmem, które są głośne medialnie. Mamy też takie miejsca, które głośne medialnie było 10 lat temu, ale konflikt wcale się nie skończył, kryzys wcale się nie skończył, a media się po prostu przerzuciły na inne miejsce. Dużo mówimy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, wciąż dużo o Ukrainie. To dobrze, to ważne. O wspomnianym Sudanie na przykład mało pamiętamy. Tam się od 3 lat toczy krwawa wojna domowa i wielu uchodźców jest wewnętrznie. Wielu też uciekło choćby do tego wspomnianego Sudanu Południowego, czyli tak, jednego z najbiedniejszych krajów świata, który do tego jeszcze przyjął masę uchodźców.
1: To są w ogóle często repatrianci, czyli osoby, które uciekały wcześniej z Sudanu Południowego
0: do Sudanu,
1: bo tam
0: też była wojna domowa.
1: Wojna. Jest to też najmłodszy kraj na świecie, więc potem te osoby teraz ponownie wracają. No niestety jest to bolące, którą my jako pracownicy humanitarni widzimy. No my staramy się jako organizacje humanitarne informować o tym, co się dzieje na świecie i to też jest jedno z naszych zadań, żeby wiedza na temat danego wydarzenia była jak najdłużej obecna. Bo to, co ja też powtarzam i też miałem dzisiaj okazję parę razy powtórzyć, że jak się pytanie mnie, co zwykły człowiek może zrobić, jak pomóc, to ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest też to, żeby taki zwykły człowiek miał wiedzę. Ponieważ im bardziej jesteśmy świadomi tego, co się dzieje na świecie i dlaczego to

0: się wydarza, że gdzieś coś się wydarzy, ty nam jako pracownikom, jako takiej fundacji jak PCPM, łatwiej jest potem adresować jakby przekaz medialny, że gdzieś jest potrzebna tego typu pomoc, bo tak jak wspomniałeś, są konflikty, które trwają latami, 10 latami nawet, a się o nim zapomina, a tam są tak samo, a bez świadomości tego, że gdzieś coś się dzieje, tak naprawdę ciężko potem adresować tam pomoc, no bo nawet nie wiadomo, że coś się wydarza, tak? Czyli przysłowiowe przemilczanie przemocy, tak? Dlatego bardzo ważne jest to, żeby my jako społeczeństwo mieli świadomość tego, co się dzieje na świecie, bo myślę, że w 2026 roku możemy powiedzieć, że nie ma konfliktu, nie ma katastrofy, która w pewnym momencie jakoś nas nie dotyczy. O ile jeszcze w 2000, mam wrażenie, 15 lat temu kryzys uchodźcy wydawał nam się daleki, to już teraz chyba w 2026 roku jako Polacy możemy powiedzieć, że te konflikty również prędzej czy później jakoś do nas trafiają. Czy to w postaci wojny na Ukrainie, gdzie toczy się za naszą granicą, czy to za kryzysem migracyjnym, który wynika z jakichś tam decyzji, czy z jakichś tam zdarzeń, które miały miejsce kilkanaście lat temu, a teraz obecnie one wpływają na nasze życie i to bardzo widoczny sposób. Dlatego warto pamiętać, że nie żyjemy w próżni, tak? Jesteśmy zbyt zglobalizowanym społeczeństwem, zbyt zglobalizowaną cywilizacją, żeby uważać, że to, co się dzieje teoretycznie daleko, nie może się potem odbić szkawką tutaj u nas, w naszym domu.
1: No tak, wyprzedziłeś trochę pytanie, które chciałem zadać właśnie. Po co tak naprawdę my pomagamy w bardzo odległych, czasem egzotycznych miejscach? Bo oczywiście jest pewien obowiązek moralny. My żyjemy w takim bezpiecznym miejscu. Jesteśmy, no niektórzy tu już wyliczają 20. gospodarką świata. No to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, ale nakłada też na nas pewien obowiązek, żeby jakoś się tym swoim dobrobytem i bezpieczeństwem z ludźmi, którzy nie mają tyle szczęścia, podzielić. To są wszystko takie moralne argumenty, no ale właśnie są też takie argumenty, które są po prostu jakby takimi argumentami, no nazwijmy je może, nie wiem, logicznymi, chłodnymi, zimnymi, znaczy pomagają zgasić, czy przynajmniej osłabiać jakieś kryzysy i konflikty, no jakby sprawiamy, że cały świat się staje bezpieczniejszy.
0: Jak najbardziej. My jako społeczeństwo, jako świat, tak, jesteśmy chociażby bogatsi, bezpieczniejsi, tym dzięki temu nam też się może żyć lepiej. Tak, jak już to, co powiedziałem na samym początku, teraz jest dużo tendencji chociażby izolacjonistycznych, mówienie o tym, że się trzeba zamykać.
1: Co no to już w wielu miejscach na świecie się to pojawia.
0: Tak, tak. Jakby tutaj nie wchodzę w dyskusję, czy to słyszę, czy nie. Natomiast prawda jest taka, że widzimy, że ci, którzy chcą, to i tak finalnie jesteśmy zbyt zglobalizowani. Szybciej się przemieszczamy, więcej wiemy. Możemy się w każdej chwili dowiedzieć, co się dzieje w danym zakątku świata.
1: Czy nosimy przy sobie takie małe, prostokątne urządzenie, dzięki którym
0: telefony
1: wszędzie możemy
0: to, że
1: zajrzeć.
0: No te granice niżej się zatarły, ale się o wiele zbliżyły. Dlatego pomagając chociażby w Etiopii, czy w Kenii, czy w Sudanie, tworzymy, można to powiedzieć, markę polską, tak? Bo my jako fundacja często pomagamy, oczywiście jako dana organizacja, ale nikt szczerze nie pamięta często tych nazw, ale pamięta to, że to są Polacy, którzy tutaj nam pomogli. I nigdy nie wiadomo, co...
1: Ja się jako dziennikarz z tym zetknąłem, że byłem w różnych miejscach na świecie i jak mówiłem Polska, to się kojarzyło, o, gdzieś tu byli jacyś Polacy, pomogli.
0: Dokładnie. I to często nie ma znaczenia, czy to jest taka organizacja, czy taka. Natomiast no, tworzymy przekaz taki, że my jako Polacy, jako społeczeństwo pomagamy danemu państwu. I ja zawsze powtarzam, że nigdy nie wiemy, co się będzie działo za 20 lat. To jest ogromny szmat czasu. Co prawda czas leci szybko, ale nigdy nie wiadomo, co się będzie działo za 20 lat. I czy akurat wtedy nie okaże się, że jak myśmy pomagali komuś teraz, to czy się nie okaże, że za 20 lat tamte osoby, tamte społeczeństwa, pamiętając to, że myśmy pomagali, nie pomogą nam. Bo...
1: Znaczy nam też wiele razy pomagano w czasie wojen,
0: oczywiście,
1: konfliktów,
0: to dobro zawsze
1: reżimów,
0: wraca,
1: tak.
0: Ja w to wierzę. Tworząc chociażby, nie wiem, w Kenii, tak, tworzymy świetny system straży pożarnej, szkolimy strażaków, tworzymy nowe zespoły ratownicze. Nigdy nie wiadomo, czy za 20 lat, czy za 15 lat nie wydarzy się, oby nie, coś takiego, że akurat Kenijczycy postanowią, że wyślą do nas strażaków, których zostali wyszkoleni dzięki temu, że my teraz tutaj przez te ostatnie 10, ponad 10 lat im pomagaliśmy. Pomaganie jest inwestycją. Już tak przechodząc do stricte takich
1: chłodnych
0: kalkulacji, bo raz, że to tworzy związki pomiędzy danymi społecznościami, danymi krajami, a zawsze lepsze kontakty, chociażby pomiędzy Kenią a Polską, to jest zawsze lepsza opcja na ewentualnie późniejsze robienie biznesu, czy wyjechanie na wakacje.

0: Lepiej mieć dobre stosunki nawet z dalekim sąsiadem, jakim jest na przykład państwo afrykańskie, niż tych stosunków nie mieć albo być na przykład ze stosunkach.
1: To jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo mówimy cały czas o pomocy udzielanej na świecie. Zresztą no, w samej nazwie organizacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ten świat jest umieszczony, ale to też nie jest tak, że organizacje humanitarne, także te polskie, także te nakierowane na zagranicę, nie pomagają tu w Polsce, bo PCPM też prowadzi działania, które no, dotyczą tego, co jest tu w Polsce.
0: Jak najbardziej. No, my mamy szereg projektów związanych oczywiście z uchodźcami z Ukrainy w Polsce. Natomiast no, naszym celem jest to, żeby ta pomoc, którą my udzielamy Ukraińcom w Polsce, ona tak naprawdę wpływała na dobrostan obopólny. Podam tutaj parę przykładów. Na początku, kiedy wybuchła wojna, jak pewnie większość naszych słuchaczy pamięta, ogromna rzesza uchodźców przyjechała do Polski, w tym, ale przede wszystkim dzieci, które przyszły do polskich szkół i one, pamiętamy obrazki, kiedy mówiono się, że polskie szkoły są przepełnione. Dlatego myśmy, zatrudniając tak zwaną pomoc edukacyjną, czyli ukraińskich nauczycieli, którzy pomagali polskim nauczycielom w przepełnionych klasach, właśnie poradzić sobie z tym nadprogramową liczbą uczniów. Więc tak naprawdę to była pomoc zarówno dla ukraińskich dzieci, które były w nowej sytuacji, w nowym kraju, często nie znając języka. To też była nowa sytuacja dla polskich nauczycieli, ale też dla polskich rodziców, którzy po ich dzieci chodziły razem z tymi dziećmi do szkoły. I to też pokazuje, że my pomagając tak naprawdę uchodźcom, pomagamy też tutaj Polakom na miejscu. Tak, teraz mamy projekty chociażby w tym, pomagamy wyprowadzić się z Centrum Zbiorowego Zakwaterowania. Kiedy zaczął się ten program, to było ponad 40 tysięcy Ukraińców mieszkało w Polsce w takich miejscach, teraz jest poniżej 10 tysięcy i te wszystkie osoby, które z tych miejsc się wyprowadziły, trafiły w jakiś sposób na rynek pracy, czyli pracują, pomagają. To mogą być osoby, które komuś coś, mogą to być osoby, które pracują w szpitalu, w sklepie i tak dalej. Więc jakby pomoc na miejscu jest bardzo ważna, bo tak naprawdę pomagamy też sobie, bo na koniec końców razem mieszkamy w tym samym miejscu. Tak? To są nasi sąsiedzi, to są nasi koledzy często, a na pewno nigdy nic dobrego nie powie, to już mamy też wiele przykładów, że alienacja osób nigdy nie prowadzi do czegoś dobrego, gettoizacja, bo tak naprawdę chcemy, żeby jak najwięcej osób funkcjonowało w danym społeczeństwie, no to też jest tak, że kiedy Polacy emigrowali, oczywiście zarobkowo, do Anglii, do Niemiec, no to oni też chcieli być jak najlepiej wpięci w ten system i po prostu być traktowani tak samo jak każdy obywatel w Niemczech.
1: No bo to się po prostu najbardziej opłaca. Pomoc humanitarna też się opłaca. Bardzo dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Jan Wysocki, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, był moim państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Niektórym czas mija błyskawicznie. Innym wlecze się niemiłosiernie. O tym, od czego zależy nasze postrzeganie czasu, porozmawiamy w dzisiejszej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie neurobiolog dr Wojciech Glac. Sprawdzimy, czy faktycznie im jesteśmy starsi, tym szybciej zlatuje nam życie i zastanowimy się, jak możemy spowolnić ten czas. Zapraszam do słuchania dziś o 22.06. Ewelina Kamińska.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Więcej pieniędzy w kieszeniach 3,5 miliona Polaków. Będą nowe progi w systemie podatkowym. Wojsko Polskie systematycznie rozbudowuje zdolności antydronowe. W

0: W informacjach komentarz wiceszefa MSZ-u do budowy przez Rosję tajnych baz dla bezzałogowców. Powiemy też o spuściźnie Wandy Traczyk-Stawskiej. W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy można wpisywać się do księgi kondolencyjnej. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmianę w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
1: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
2: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
1: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
2: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
1: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Jeżeli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów. W ten sposób wiceszef MSZ-u skomentował doniesienie o budowie przez Rosję kilkunastu tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Jak wynika ze śledztwa The Telegraph, z tych baz mogą być wystrzeliwane drony atakujące Ukrainę, a potencjalnie także państwa NATO. Zarówno NATO, jak i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, mówił w TVP Info Marcin Bosacki.
3: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu. Robimy bardzo, powiedziałbym nawet agresywnie, nie tylko dynamicznie, ale agresywnie, bo musimy być zdolni do przeciwdziałania sile, która w tej chwili jest zajęta wojną z Ukrainą, ale nie wiadomo, co sobie niestety wymyśli.
0: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Powstają one zarówno na terenach wojskowych, jak i na obszarach wiejskich. Około 20 nowych wyrzutni ma wydłużoną konstrukcję. To może wskazywać na ich przystosowanie do odpalania najnowszych rosyjskich dronów dalekiego zasięgu. Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco. Znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść. Gdybym był prezydentem, to bym na to nie pozwolił, ale on je posiada. Mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców w Warszawie można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów zmarła wczoraj. Przeżyła 99 lat. Jolanta Herzog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, który odpowiada za Izbę Pamięci, przypomina. To miejsce powstało z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej.
5: Pani Wanda Traczyk-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała Cmentarza Powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanych jest ponad 104 tysiące osób, w tym prawie 100 tysięcy cywili. Izba Pamięci powstała niedawno, jest najnowym oddziałem Muzeum Warszawy i właśnie tu wystawiliśmy księgę kondolencyjną.
0: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać do soboty.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy popada na przeważającym obszarze kraju. Na południowym zachodzie, w centrum i na wschodzie miejscami burze. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. 12 stopni pokażą termometry na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Na rzekach w części województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Jednocześnie w większości kraju panuje susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Mamy 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A przed nami kolejna propozycja dla Państwa od nas. Tym razem temat dość ciekawy, bo będzie o tym, jak komunikują się z nami najwyżsi urzędnicy państwowi, od premiera, prezydenta, o to, w jaki sposób te komunikaty do nas trafiają, bo trzeba przyznać, że najczęściej odbywa się to za pomocą mediów społecznościowych. Czy to jest właściwy kierunek, czy te media społecznościowe dobrze, że są zagraniczne, a może powinny być polskie i w takich polskich mediach społecznościowych właśnie te komunikaty się powinny pojawiać. Między innymi o tym teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
1: Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panią profesor Katarzyną Bąkowicz, medioznawczynią Uniwersytet SWPS. Witam panią serdecznie.
5: Witam pana i witam państwa.
4: Pani profesor, ja lubię bardzo sentencje i powiedzonka. I takim powiedzonkiem, a właściwie sentencją, jest francuskie noblesse oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje. I myślę sobie, obserwując otaczający świat medialny nas, że właściwie wielu naszych przywódców, polityków, tych, którzy rządzą Polską i w pewien sposób nami, powinno się bardzo dokładnie w to wsłuchać. Szlachectwo zobowiązuje. Czyli zachowuj się tak, żebyś się tego nie wstydził.
5: No to ja, jeżeli mamy zacząć rozmawiać w ogóle o sferze publicznej, odpowiem panu również sentencją z klasyka. Ideał sięgnął bruku. I moglibyśmy w zasadzie zakończyć tę rozmowę.
4: No tak.
5: I to, taki, to jest trochę mój śmiech przez łzy.
4: A dlatego, jeszcze mamy 22 minuty.
5: No, to musimy jakoś zagospodarować. Natomiast ja się śmieję przez łzy, dlatego że załamuję trochę ręce nad jakością klasy politycznej w ogóle współcześnie. Na razie zajmijmy się tą ogólnością, bo pojedyncze przypadki, które zapadają nam szczególnie w pamięci, tudzież nas uderza ich zachowanie, ono się nie bierze z przypadku. Ono się bierze z tego, że nastąpiło, zostaje od wielu lat systematycznie jest przekraczana pewna granica. Jest przekraczana pewna granica zarówno jakości komunikacji i mówię tutaj o całokształcie w ogóle osób publicznych i znajdujemy się w radiu, w pięknym, starym budynku z historią. Pan jest człowiekiem, który zna radio od podszewki i wie pan doskonale, że kiedyś, w dawnych czasach, bo teraz wiemy, że to nawet teraz to nie ma czasów, ale tak powiem trochę jak emerytka, ale kiedyś byłoby niedopuszczalne, tak, jeszcze mam trochę do emerytury, ale kiedyś było niedopuszczalne, żeby człowiek, który nie ma nad wyraz dobrej dykcji, emisji głosu, poprawności wymowy, ale też no, pewnego takiego czegoś, co czyniło zeń radiowca, żeby w ogóle był w te mury wpuszczony. A teraz...
4: Ale nie. Tu się z panią nie zgodzę. Radio publiczne standard jakości prowadzących trzyma. Przywrócono karty mikrofonowe.
5: Tak, tak, tak, ale ja mówię ogólnie. Ja
4: bronię ten lew, jak ten lew bronię firmy.
5: No właśnie, ale widzi pan, przywrócono karty mikrofonowe, ale karta mikrofonowa to jest coś, czym się rzeczywiście charakteryzuje radio publiczne. Natomiast nie ma czegoś takiego w stacjach prywatnych, jest to zgoda kogoś, ale nie ma ogólnopolskiego na przykład egzaminu. No i stąd mamy tych wszystkich sepleniących,

0: i tak dalej. I to jest jedna warstwa. I teraz możemy powiedzieć, a co ma wspólnego seplenienie z tym, że mamy takich, a nie innych polityków? No otóż, gdybyśmy sobie posłuchali wypowiedzi czy marszałka Piłsudskiego, czy pana Paderewskiego, czy nie wiem, Ignacego Mościckiego, czy w ogóle jakiekolwiek nazwiska nam teraz przychodzą tutaj do głowy, to zdumielibyśmy się nie tylko nad tym, co ci ludzie mówią w kontekście politycznym, ale w ogóle jak to robią. Ja jakiś czas temu słyszałam kawałek wywiadu z Danielem Olbrychskim i ujęło mnie, kiedy usłyszałam, jak on mówi, ponieważ pomyślałam sobie, ja już w ogóle nie słyszę takiego sposobu mówienia. I to jest, jeżeli chodzi o formę, czyli to jest ten rodzaj szlachetności formy, który no, powinien być wzorcowy wobec reszty społeczeństwa. Druga warstwa to jest warstwa tekstowa i treściowa. Kiedyś jeszcze powiedzenie na antenie medium jakiegokolwiek słowa, które oznacza pewną naszą część ciała, która służy zazwyczaj do siedzenia, było w ogóle niedopuszczalne, no chyba, że działo się w kabarecie, ale miało jakieś głębokie uzasadnienie.
1: Jakiś kontekst.
0: Kontekst. A teraz, czy słyszał pan współczesny tak zwany stand-up, bo teraz już nie mamy kabaretów, tylko mamy stand-upy, bo przecież wiadomo, że po polsku to jakoś kole w uszy.
1: Tak, słyszałem i pozwoli pani, że zacytuję stand-up.
0: Ale tam trzeba wszystko wypikać, więc to jest stand-up. Dlaczego? Dlatego, że nagle co? Nie możemy opowiedzieć żadnej historii bez użycia słów powszechnie uznanych za obraźliwe. I teraz powiem tak. Nie ma nic złego w przekleństwach, nie ma nic złego w wulgaryzmach, ale chodzi o to, żeby używać je właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.
1: I znowu kontekst.
0: Dokładnie, tak? I teraz, jeżeli przejdziemy sobie do klasy politycznej, to no, to jest taka grupa społeczna, wobec której ja osobiście mam wymagania. I mam wymagania nie tylko co do tego, jak się zachowuje pod kątem podejmowania decyzji, ale także jaką komunikację serwuje społeczeństwu. Tak jak mam wymagania wobec dziennikarzy, tak też mam wymagania wobec moich kolegów, koleżanek, profesorów i profesorek, bo uważam, że jednak te litery przed nazwiskiem też do czegoś zobowiązywać nas powinny. No i niestety muszę stwierdzić, że we wszystkich tych trzech grupach te zobowiązania nie są dotrzymywane. To znaczy, no jeśli my utyskujemy, że ludzie niewłaściwie mówią, że jest agresja, że a dlaczego my się do siebie tak odzywamy? No bo ktoś nam na to pozwala, ktoś nam daje wzór.
1: Przede wszystkim daje wzór.
0: No i czemu się dziwić? I teraz my nie widzimy, to jest właśnie taki problem, że kiedy patrzymy na to, co się na przykład obecnie dzieje z pobiciami Ukraińców, co jest gigantycznie niebezpieczną rzeczą, bo to bardzo przypomina zdarzenia sprzed 100 lat w całej Europie. Ja na to patrzę z ogromnym niepokojem i my myślimy, ojej, skąd to się wzięło? No to jest właśnie konsekwencja tej degradacji języka, zachowań i komunikacji, która się dzieje na przestrzeni lat.
1: I mówi pani o komunikacji, a ja chciałbym porozmawiać o tej komunikacji władzy, czyli tych najważniejszych osób w państwie z nami, czyli obywatelami. Przyzwyczajony byłem do tego, że władza komunikowała się, a już w czasach wolnej Polski, na początku lat 90., występując w radiu, w telewizji, mówiąc te najważniejsze rzeczy, przyzwyczajony byłem do tego, chociaż to było w pewien sposób hermetyczne, że agencje podawały różne komunikaty ogłaszane przez władzę, heroldów już nie było i to miało ręce i nogi. To znaczy to pokazywało, że władza traktuje nas poważnie. Jak ja mam się czuć, jak nagle osoba najważniejsza w państwie komunikuje mi na platformie X specjalnie to, mówię, na jakiej? Jakieś ważne rzeczy. I ja sobie myślę, te ważne rzeczy są obok rzeczy zupełnie nieważnych. Dyskusji, kłótni, jakichś oświadczeń, jakichś najróżniejszych osób z sfery no, rozrywki i nie tylko. I to w takim miejscu ja tego po prostu nie rozumiem. Być może jestem już tym pokoleniem schodzącym, i uważam, że pewne formy się powinno zachowywać.
0: Wie pan, my w ogóle jako istoty społeczne potrzebujemy rytuałów, pewnych form i schematów. I one są niezwykle ważne, One na

trochę męczą i są no takie czasami niekomfortowe, ale one są niezwykle istotne dlatego, żeby społeczeństwo było w stanie w ogóle funkcjonować jako mechanizm. Jednym z tych rytuałów jest na przykład mówienie dzień dobry. I wie pan, że jest to jeden z rytuałów, który jest obecnie w zaniku. Bo jak się okazuje,

0: jest świetna rzecz, bardzo dobrze, że jest.
1: Z Felicjanem na czele, który szedł na ten kopiec Kościuszki.
0: Tak, i powiedział to słynne jedno zdanie.
1: Nie będziemy go cytować.
0: Oczywiście. Natomiast, no właśnie, ale właśnie tam było to miejsce.
1: No tak, ale jesteśmy przed 22 jeszcze.
0: No właśnie. Więc mieliśmy taką rzeczywistość, w której rytuały wypierały wolność, spontaniczność i były tak ograniczające, że chcieliśmy się z nich wyrwać. No więc wyrwaliśmy się w taki sposób, że nie uznajemy już żadnej świętości, żadnych rytuałów. No i jest pytanie, czy dobrze na tym wychodzimy jako społeczeństwo, ponieważ oczywiście, że jeśli chcemy te rytuały podciągnąć pod siebie, pod tytułem nie będę czekać, aż ktoś mnie zaprosi do mediów, tylko zakomunikuję sobie sama, gdzie chcę, jak chcę i co chcę, nie bacząc na to, czy to prawda, czy to nieprawda i nie bacząc na to, czy jakie będą tego konsekwencje i czy ktoś na przykład na skutek głupot, które nawypisywałam, nie zrobi sobie krzywdy. Ale to doprowadza do tego, że jeżeli ja to robię, to mi odpowiada, ale zaczynam się oburzać, kiedy robią to wobec mnie. No to coś tutaj nie gra.
1: Staje się to w tym momencie bolesne i uruchamia się nam czerwona lampka. Aha, mnie biją, mnie atakują.
0: Otóż to. I teraz, no właśnie, my po to sobie ułożyliśmy pewne schematy, żeby się ich trzymać. I fajnie jest, kiedy nikt nie zwróci mi uwagi, kiedy przyjdę na wykład na uniwersytecie w dresie, ale z drugiej też strony, no właśnie, kiedy chcę, żeby móc odróżnić, kiedy ktoś komunikuje mi coś istotnego od rzeczy śmieciowej, która może w jakiś sposób mnie w ogóle ominąć, to wtedy czuję oburzenie, no ale dlaczego tak, nie? I to jest właśnie to trochę takie pomieszanie. Ale z drugiej też strony nie chcę wyjść na taką pesymistkę i na taką defetystkę, bo ja bardzo lubię odnosić się do takiego schematu heglowskiego, takiego filozofa Hegla. On dosyć kontrowersyjnym filozofem był, natomiast z jedną rzeczą miał rację. To znaczy zawsze mówił, że jak coś się dzieje, to przybiera formę tezy, później do tego pojawia się antyteza, czyli coś kompletnie przeciwnego, opozycyjnego, a potem te dwie rzeczy jednoczą się i tworzą syntezę, która po chwili znowu staje się tezą. I tak się ta nasza rzeczywistość toczy kuliście. I proszę zauważyć, że akurat w tym wymiarze jest jeszcze wiele wymiarów, kiedy ten schemat jest racjonalny, ale rzeczywiście tak jest, że my z jednej skrajności popadliśmy w drugą. My chyba jako naród polski, jako społeczeństwo mamy największy problem z równowagą. To znaczy albo kogoś kochamy, albo nienawidzimy. Ale
1: teraz się nienawidzimy wzajemnie, bo 50% nienawidzi drugiej połowy. I vice versa.
0: To jest jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy. Bo nie wiem, czy są takie badania w Polsce, ale widziałam takie badania w Stanach Zjednoczonych, że 50% osób przyznaje, że zrywa znajomość, kiedy ktoś różni się z tą osobą w zakresie poglądów politycznych. A więc my w ogóle zaczęliśmy, powiem tak, daliśmy się wkręcić w ten cykl miłości i nienawiści. To znaczy przestaliśmy akceptować skalę szarości w życiu i uważamy, że można się przyjaźnić tylko z kimś, kto jest bezwarunkowo identyczny jak my. Jeśli na jakimkolwiek etapie nie jest, to natychmiast wyrzucamy go ze swojego życia, bo przestaliśmy się obawiać samotności, ale z drugiej strony zapominamy, że tym, co stanowi o sile narodu, ja oczywiście nie deprecjonuję tutaj tych wszystkich rzeczy związanych ze zbrojeniami i tak dalej, ale tym, co decyduje o sile narodu, jest wspólnota. Siła narodu jako wspólnoty. Naród podzielony, naród, gdzie jeden sąsiad nienawidzi drugiego sąsiada, to jest naród, którym bardzo łatwo manipulować i zawładnąć. I to jest realne niebezpieczeństwo.
1: Ja usłyszałem takie zdanie, że platformy te cyfrowe, z których korzystamy, wszyscy z nich korzystamy, bo czasami je przeglądamy, prawda? Nawet jeżeli nie umieszczamy tekstów, to już przeglądamy je.
0: Wejdę panu w słowa, teraz takiej formy konsumpcji jest więcej. Mówi się o martwym internecie. My tylko chcemy oglądać, a już nie chcemy nic pisać.
1: Tak, ale jeżeli nawet oglądamy, to pewne rzeczy do nas automatycznie docierają i pewne rzeczy przyjmujemy jako pewnik. Bo to napisał bardzo ważny urzędnik, super urzędnik. Jak to? On jest tak blisko nas, bo on pisze na tej platformie, którą my czytamy. On pisze bezpośrednio do mnie, do Kowalskiego, do wojewódki. O, i to działa. I

0: Moim zdaniem to też, pani profesor, jest na tyle niebezpieczne, że można wmówić nam, że ta najważniejsza osoba w państwie bezpośrednio mówi do nas.
1: Wie pan, co najbardziej zmieniło telewizję jako medium? Kiedy zaczęto używać promptera. Kiedy dziennikarz, który wcześniej musiał, to były specjalne ćwiczenia, mieć przed sobą kartkę i umieć w odpowiednim momencie podnosić wzrok, żeby tak doczytywać i jednak utrzymywać jakiś kontakt wzrokowy z tym widzem, a nie cały czas patrzeć w dół, gdzie kartka się znajduje, nagle mógł patrzeć w oczy widzowi cały czas.
0: A
1: bo czytał to, co jest w kamerze.
0: A dokładnie patrzeć w czerwoną lampkę na kamerze, bo to był ten punkt, który pozwalał na to stworzyć wrażenie, że patrzę prosto w oczy odbiorcy.
1: I wtedy zmieniła się, i wie pan, co wtedy się pojawiło w ludziach? Poczucie winy, że chcą przełączyć kanał. No bo jak przełączyć, jak ta pani na mnie patrzy i ona mówi tylko do mnie? A to, że takich jak ja jest 50 czy 60 tysięcy, to nie ma znaczenia.
0: A to samo dotyczy internetu chyba.
1: Tak.
0: I wszystkich platform. Dlatego, że jeżeli najważniejszy urzędnik w Polsce, najważniejszy, prawda, on pisze coś, czy jego ludzie piszą coś, czy ludzie premiera piszą coś na platformie, przykładowo X, to przecież do mnie piszą.
1: Tak. I to jest to takie złudne poczucie wyjątkowości, natomiast my zaczynamy wpadać w bardzo taki silny rys narcystyczny. I platformy społecznościowe, bo ja nie mówię, że to są media, to jest bardzo ważne, bo w medium to my teraz jesteśmy, medium to jest pewna odpowiedzialność. Platformy odpowiedzialności nie mają żadnej, dlatego nie zasługują na to, żeby nazywać je mediami. Platformy społecznościowe stworzyły taką przestrzeń, w której potęgują naszą indywidualność, wypierając kolektywizm, wzmacniają nasz narcyzm. Każdy z nas jest trochę narcyzem, każdy ma ego, każdy lubi się dobrze czuć, słyszeć, że jest ładny, atrakcyjny, mądry i tak dalej. I to jest zdrowe. Natomiast jeżeli słyszymy tylko to, no to zaczyna się to stawać już niezdrowe. I teraz powiem w ten sposób. No, platformy zaczynają, znaczy one działają, powiedzmy to wprost, dokładnie w taki sposób, jak działają miejsca z hazardem, jak działają kasyna, jak działają te wszystkie miejsca, gdzie można wpaść w bardzo silne uzależnienie. Zresztą wiemy o tym, że algorytmy na przykład TikToka są algorytmami jednorękiego bandyty, tak? Czyli wygrywasz, na chwilę przegrywasz, a potem znowu wygrywasz i tak to się dzieje. W imię niepohamowanej żądzy zysków zasysają nas w ten świat. To się zresztą nazywa mechanizm króliczej nory, czyli powodują, że się zapadamy w ogóle w tę wirtualną rzeczywistość, kompletnie nas od tej prawdziwej rzeczywistości odklejając i dając nam kompletnie złudne poczucie rzeczywistości. Bo teraz proszę sobie wyobrazić taką prostą rzecz. Po pierwsze, pisze najważniejsza osoba w państwie, to ja mam wrażenie, że ona pisze tylko do mnie. Oglądam zdjęcia innych ludzi, w jaki sposób, nie wiem, żyją, tak? Jak wygląda jej dzień, piją kawę i tak dalej. Potem wychodzę na ulicę i mówię, ojej, ale to w ogóle nie jest ten świat. Tamten był taki ładny, czysty, kolorowy. Ja wychodzę, a tutaj jakieś śmieci na chodniku leżą i samochód trąbi, a kawa w ogóle nie smakuje, tak? I my nie chcemy tej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest nieokreślona, ona jest zawsze niejednoznaczna, ona jest czasem ładna, czasem brzydka, czasem dobra, czasem zła. My chcemy tylko tej dobrej. No i zaczynamy coraz bardziej się w ten świat wirtualny zapadać. I teraz problem polega jeszcze na czymś innym, że w momencie, kiedy ja mam wrażenie, że ktoś pisze tylko do mnie, ktoś tylko do mnie się odzywa, to ja zaczynam czuć, że ja też mogę wszystko napisać. A my w ogóle lubimy, Polacy mają bardzo wysokie poczucie omnipotencji, to znaczy my uważamy, że się na wszystkim znamy, co zresztą jakikolwiek temat się nie pojawi, to proszę zauważyć, Polacy są ekspertami. W sporcie to w ogóle bezdyskusyjnie.
0: W medycynie,
1: a jeżeli chodzi o szczepionki, to w ogóle znamy się najlepiej na świecie. Na polityce znamy się doskonale, szczególnie dwa razy w roku, czyli w Wielkanoc i w Boże Narodzenie. Wtedy jesteśmy, wszyscy jesteśmy publicystami, tak? Więc w zasadzie każdy temat, teraz znamy się na przykład na obronności i bezpieczeństwie. Doskonale wiemy, jakie powinniśmy kupować rakiety, czołgi i tak dalej.
0: I u kogo?
1: Tak, znacznie lepiej wiemy to niż minister obrony narodowej na przykład, no bo przecież co on tam wie.
0: Akurat w jego przypadku lekarz?
1: Prawda? Więc rościmy sobie prawo do formułowania i wygłaszania opinii, nawet takich, o które nas nikt nie prosił, a może nawet

0: szczególnie takich, o które nas nikt nie prosił, dotyczące wyglądu innych ludzi, zachowania innych ludzi, w zasadzie wszystkiego. I kierujemy te opinie również do polityków, do osób publicznych, znowu przekraczając taką barierę, która kiedyś była nieprzekraczalna. Nie? I to jest w ogóle zastanawiające, to znaczy, bo wolność polega na szanowaniu reguł, a nie na ich braku. Ale to jest niestety lekcja nieodrobiona z ostatnich 30 lat, bo my zmieniliśmy ustrój, wyszliśmy z komunizmu, weszliśmy w demokrację, ale nie nauczyliśmy się w praktyce, co oznaczają podstawowe jej pojęcia i teraz to niestety pokutuje.
1: Mało, że się nie nauczyliśmy, to jeszcze w dalszym ciągu nie wyciągamy z tej lekcji żadnych wniosków. I troszkę owczym pędem zapatrzeni w to, co na tych bardzo nowoczesnych platformach cyfrowych odnajdujemy. Celowo mówię owczym pędem, bo wszyscy mamy swoistego rodzaju owczy pęd do takich rzeczy i to nas wykrzywia.
0: Bardzo. Ja to nawet widzę po sobie, to znaczy widzę, jak zmienia się moja koncentracja, zmieniają się różne rzeczy. Jak czasami takim zimnym prysznicem jest wzięcie do ręki książki i po prostu czytanie jej, tak? No ale wie pan, jeżeli mamy platformy streamingowe, na których są produkty nazywane filmami, powiedziałabym produkty filmopodobne i okazuje się, że jest dyrektywa dla reżyserów, żeby tworzyć filmy i te produkty filmopodobne w taki sposób, żeby ich konsumowanie nie przeszkadzało w jednoczesnym scrollowaniu, no to ja się pytam, dokąd to wszystko zmierza. To znaczy, dlaczego, jeżeli jednym z najbardziej rozwijających się rynków współcześnie jest rynek tak zwanych mikroseriali, to jest Azja, gdzie każdy odcinek ma po minutę, czy po minucie, czy dwie, ale też nas zasysa i zawsze w ostatniej scenie. W ogóle o czym ja mówię? Odcinek ma minutę i jest jeszcze jakaś ostatnia scena. I powiem panu, warto zrobić sobie eksperyment, ja państwa też do tego zachęcam, żebyście wzięli sobie państwo dowolny film, ale który ma minimum 30 lat. Nie musi być starszy, ale 30 lat. I żebyście państwo ten film włączyli i zobaczyli, jak kolosalna różnica jest w tych produktach, które obecnie dostajemy.
1: Uff, pani profesor, trudno było, ponarzekaliśmy, ale powiem pani no na koniec coś pozytywnego dotyczącego mojej osoby. Przez tydzień byłem na urlopie, nie było zasięgu internetu.
0: 40% osób, to są badania Oxfordu, minimum raz w tygodniu rezygnuje z informacji, ponieważ uważają ci ludzie, że informacje wpływają na nich destrukcyjnie. Więc coś się w tym świecie zmienia. Miejmy nadzieję, że na lepsze.
1: Pani profesor Katarzyna Mąkowicz, medioznawczyni, dzisiaj narzekała? No, nie do końca, ale ciekawie. Dziękuję pani.
0: Bardzo dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Rząd zapowiada obniżkę podatków dla klasy średniej. Próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Jednocześnie osoby przekraczające ten próg zapłacą nie 32, a 24% podatku. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
8: Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
7: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku.

0: roku. Do Polski wróciło dziś kolejnych 12 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku na Węgrzech. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do trzech rzeszowskich szpitali, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
0: W poniedziałek do kraju wróciło 21 osób, na Węgrzech pozostaje 5 pasażerów. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Spór o transport do Morskiego Oka nadal bez rozstrzygnięcia. Dziś przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu, Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści domagają się całkowitej likwidacji przewozów konnych na rzecz elektryków. Zarzucali też lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień odpierał te zarzuty.
2: Pracujemy wspólnie nad tym, żeby ten transport był poprawiony. Te zmiany w regulaminie, które były wprowadzone w ostatnich latach, są bardzo restrykcyjne. Konie są badane, więc to wszystko jest ucywilizowane.
0: Aktywiści stawiają sprawę jasno. Konie mają całkowicie zniknąć z tej trasy, mówi Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
3: Średniowiecze się skończyło, konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko, pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pojedziemy wszędzie, powiadomimy cały świat, konie jeździć nie będą.
0: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. Najbliższy ma się odbyć w sobotę na drodze do Morskiego Oka.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest 21.33, a teraz na antenie Polskiego Radia 24 poruszymy tematy ważne społecznie i politycznie.
6: Stan dnia.
5: A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. Pani profesor, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Zaczniemy naszą rozmowę od smutnej informacji. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka społeczna, zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Wanda Traczyk-Stawska była uczestniczką Powstania Warszawskiego, ale przez kolejne dekady jej działalność wykraczała daleko, możemy spokojnie to powiedzieć, daleko poza rolę takiego świadka, uczestnika historii. Co z perspektywy, z pani perspektywy sprawiło, że stała się dla kolejnych pokoleń nie tylko bohaterką, ale może także przede wszystkim autorytetem społecznym, obywatelskim?
7: Ja bym określiła panią Wandę Traczyk-Stawską trzema słowami. Żołnierka, bohaterka i patriotka. I te wszystkie słowa oddają też czasy, w których żyła. Bo żołnierką była w czasie wojny i w Powstaniu Warszawskim. I bohaterką, ale też jest bohaterką współczesnych czasów, bo nie unikała odnoszenia się do trudnych spraw, z którymi Polacy czy różne środowiska się borykają. Na przykład, jako przykład, ujmowała się za niepełnosprawnymi osobami, osobami z niepełnosprawnością, ich rodzicami, którzy byli w Sejmie, nie chcę powiedzieć, że okupowali, ale w trosce o swoje dzieci domagali się wyższych wypłat dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i większej pomocy socjalnej dla tych osób. Wspierała kobiety. Można powiedzieć w takim szerokim rozumieniu tego słowa, że interesowały ją prawa człowieka, godność człowieka i nie unikała też odnoszenia się do takich kwestii związanych z moralnością i miała do tego prawo jak nikt inny, bo przeżyła wojnę, bo walczyła, bo jej bohaterstwo nie było teoretyczne.
5: Czyli możemy powiedzieć, że właśnie ten fakt, że osoba z jej życiorysem wychodziła poza taką, moglibyśmy to też nazwać bezpieczną niemal pomiędzy.

0: unikową rolę kombatantki. Ona komentowała tą współczesną politykę. Ten fakt możemy uznać za dzisiaj szczególnie ważny?
1: Tak uważam, bo oczywiście żyjący powstańcy warszawscy, no weźmy ten przykład, chętnie wypowiadają się na temat własnej historii, własnych przeżyć i tak dalej, a pani Wanda wychodziła poza tę rolę, którą przypisało jej życie, czyli rolę osoby uczestniczącej w powstaniu warszawskim, czy osoby, która też trafiła do niemieckiej niewoli. To też trzeba o tym pamiętać. Więc myślę, że tak, że ona no, takim swoim przykładem może pokazywać, czym jest, i to powiedziałam na koniec, że była patriotką, to trzecie moje określenie, czym tak naprawdę jest patriotyzm, w pewnym sensie odwagą do zajmowania się sprawami, które nurtują różne grupy i tym grupom trzeba pomóc. No ale też zajmowaniem się no taką, można by powiedzieć, edukacją patriotyczną, bo jej słowa nieraz były cytowane, czasami były stanowcze, ale to wszystko w ramach no, takiego rozumienia patriotyzmu czy miłości do ojczyzny. I pomagania tam, gdzie trzeba. 99 lat to czas, który można powiedzieć no, od kilkunastu, chyba nie wiem, miała 14 lat, czy kilkanaście lat, jak już była aktywną osobą, bo też przypomnijmy, że wcześniej, że też była harcerką. Więc to jest ten czas, który poświęciła działaniu.
0: Ona pokazuje też swoją
1: aktywność na rzecz innych.
0: Właśnie
1: tak.
0: Tą aktywnością na rzecz innych, swoją postawą. Wanda Traczyk-Stawska pokazała nam, czym może być też patriotyzm we współczesnej Polsce, w tej Polsce, którą znamy.
1: I zresztą i tutaj wielokrotnie apelowała o to, żebyśmy się szanowali wzajemnie, bo to jest nasza ojczyzna, nasz kraj i my to współtworzymy. Ona moim zdaniem takie stanowisko prezentowała. My to współtworzymy wszyscy, a dzielimy się jak tylko możemy. W sensie jest bardzo wiele różnych płaszczyzn, które może nie powinny nas dzielić, ale my chętnie i na tych płaszczyznach też się będziemy spierać. A pani Wanda apelowała o to, szanujmy się nawzajem. Polaryzacja nie jest dobrą cechą społeczeństwa. Więc myślę, że też taka nauka z jej życia, z jej postawy, z jej wypowiedzi płynie dla współczesnych polityków, oczywiście dla tych, którzy chcą szanować bohaterów, bo tak o niej powiedzieć.
0: Myśli pani profesor, że politycy rzeczywiście zapamiętają być może te słowa, zapamiętają te apele, będą starali się wcielić to wszystko też w życie i w taką codzienną debatę polityczną, bo ja mam niestety takie wrażenie, przekonanie, że znaczna część z naszej klasy politycznej oczywiście w takich chwilach wspomina te słowa, mówi o tej jedności, mówi o tym, co ważne, jakie powinny być priorytety, no ale potem przychodzi ta polityczna codzienność i znowu zaczynają się podziały, znowu zaczyna się walka bez tak naprawdę patrzenia na to, jakie są używane do tej walki narzędzia.
1: No to prawda, więc oczywiście większość polityków złoży kondolencje, większość polityków uszanuje ten czas żałoby, Jest wyłożona księga kondolencyjna, więc myślę, że spora część polityków

0: krytyków też wpisze się do tej księgi, a potem przyjdzie ta proza życia codziennego i no, nadchodząca kampania wyborcza, która nieuchronnie znowu będzie pokazywała polityków jako osoby, które no, raczej są wobec siebie wrogie. To jest duże słowo i trudne, wrogość, bo tu już nie jest taki zwykły konflikt, że my jesteśmy, spieramy się o różne, mówię teraz o politykach, że spierają się o różne kwestie, nie wiem, budżetowe, politykę zagraniczną, politykę społeczną i tak dalej. To już jest taka wrogość osobista i ona dzisiaj niestety z ust polityków wybrzmiewa.
1: No tak, bo przepraszam za takie porównanie sportowe, ale to można odnieść wrażenie, że nasi politycy, niezależnie od ugrupowania, no to powinni grać jednak do jednej bramki. Mogą spierać się co do taktyki na boisku, do składu, który powinien na to boisko wyjść, no ale kierunek do tej drugiej bramki przeciwnika powinien być wyznaczony dla wszystkich ten sam. Natomiast można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia często wśród naszej klasy politycznej z dwiema drużynami, które grają naprzeciw siebie tak naprawdę i traktują się, tak jak pani powiedziała, jak wrogowie. No ale wejdźmy w takim razie też w tą politykę. To kolejny temat i też ważna zapowiedź premiera Donalda Tuska razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Zmiany w podatkach mają nas czekać. Premier Donald Tusk zapowiada podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Nową stawkę 24% dla dochodów między 130 a 150 tysięcy złotych. Ja tak się zastanawiam, czy z punktu widzenia politycznego, czy to jest przede wszystkim realna reforma podatkowa, no bo jednak na nią będziemy musieli trochę poczekać. To się chyba nawet wydarzy już po wyborach parlamentarnych, takie realne odczuwanie tej zmiany podatkowej. Czy może to jest dobrze skonstruowany komunikat skierowany do konkretnej grupy wyborców, no tutaj przede wszystkim do tej szeroko pojętej klasy średniej?
0: No właśnie, szeroko pojętej klasy średniej i ze względu na to, że Polacy się bogacą, to powiedziałabym, że to jest taka średnia klasa, bo jest jeszcze niższa klasa średnia, więc myślę, że to jest do tej takiej środkowej warstwy klasy średniej ta oferta skierowana. Tak jak słyszałam wypowiedź ministra Domańskiego, 3,5 miliona podatników ma skorzystać z tej reformy i dobrze, bo te progi podatkowe, które były dotychczas obowiązywały 12 i 32%, to rzeczywiście nie były korzystne. Na przykład zaczęło się mówić, że również dla na przykład nauczycieli, więc coś trzeba było z tym zrobić, no ale też taką motywacją czy mobilizacją do podejmowanych działań w tej sferze są zbliżające się wybory, więc tak czy inaczej warto było wprowadzić takie działania, no ale z drugiej strony trudno uniknąć komentowania tego ze względu na czas, w jakim pan premier i pan minister tę reformę ogłosili. Oczywiście ważne będzie jeszcze, jak ona będzie zakomunikowana, no bo jedna konferencja prasowa jest niewystarczająca, żeby ludzie zrozumieli, o co chodzi i nie tylko zrozumieli tę zawartość merytoryczną, ale jeszcze uznali, że to jest dla nich korzystne, no bo
1: pytanie też
0: to jest polityczny cel. No tak, to no tutaj też prezydent może różnie się zachować, bo z jednej strony rządzący uważają, że to jest dla dobra tej grupy 3,5 miliona osób, a z drugiej strony prezydent może zadać pytania, dlaczego nie dla 5 czy 10 milionów.
1: No ale jest jeszcze jedna tutaj kwestia, tak. Pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, no bo rząd mówi o tej uldze dla rosnącej klasy średniej, to sobie przed momentem omawialiśmy, no ale jednocześnie przyznaje, że na sfinansowanie tych zmian będą potrzebne wyższe obciążenia dla części firm czy osób najlepiej zarabiających. Czy politycznie to się rządowi dobrze skalkuluje i czy to politycznie może się rzeczywiście opłacić?
0: No, wydaje mi się, że

0: są wskazane źródła finansowania, czyli podniesiony podatek CIT. Więc być może to jest właśnie to główne źródło dla przedsiębiorstw, które zarabiają naprawdę duże pieniądze. Oczywiście my wiemy, że jest czasami tak, że ludzie umieją unikać dużych zobowiązań podatkowych, bo to często i jest wykrywane, niektórzy się jeszcze nawet tym chełpią, że są tak sprytni, no ale gdy mówimy o polityce, to wydaje mi się, że powinno być to na ten moment, kiedy dzisiaj zostało to ogłoszone i chyba jest jeszcze za mało szczegółów i za mało, no można by powiedzieć, takiego elementu perswazyjnego, bo tu była mowa o faktach. Tak będzie, to zrobimy, ale potrzebny byłby ten element perswazyjny, żeby to się opłacało rządzącym politycznie. Oczywiście opozycja powie, a miało być 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, więc zawsze tak to się dzieje właśnie a propos polaryzacji społecznej i relacji rządzący-opozycja, że te działania rządzących zawsze będą krytykowane przez opozycję. No i tutaj akurat jest ten argument 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Dlatego są potrzebne te elementy no, takiego politycznego PR-u po to, żeby no, dużą część, zwłaszcza tych wyborców, których Platforma Obywatelska zawsze miała po swojej stronie, czyli drobnych przedsiębiorców i osoby zatrudnione w ramach tej, proszę mi podpowiedzieć, tej indywidualnej, jednoosobowej
1: działalności gospodarczej. Tak jest.
0: Tak, tak, jednoosobowej chyba działalności gospodarczej. Więc to byli wyborcy Platformy, więc przez całe lata. W związku z czym no, trzeba się nimi w ten czy inny sposób opiekować i dawać sygnał przed wyborami, że bądźcie z nami lub wróćcie do nas.
1: A czas zaczyna gonić do tych wyborów parlamentarnych, to się zaczyna kurczyć. Pojawiają się ciekawe też sondaże, które chciałbym, żebyśmy przeanalizowali razem z panią profesor na antenie. Jeden z nich dotyczy tego, czy Koalicja Obywatelska, koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję, na kolejną szansę. To jest sondaż dla Onetu, tam padło pytanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje pani zdaniem na kolejną kadencję. No i tutaj 47,4% badanych nie chce kolejnej kadencji obecnego rządu. 39,6% jest zwolenników kontynuacji obecnych rządów. To chyba nie jest zbyt dobra informacja dla obecnie rządzącej koalicji, ale pytanie, czy to już jest mocny sygnał ostrzegawczy?
0: No, zawsze rządzący mają takie sygnały ostrzegawcze, a to wynikające z tego, jakie jest poparcie dla rządu, a to wynikające z tego, jakie jest poparcie dla określonych reform czy określonej polityki. I myślę, że w Polsce politycy mówią, że nie lubią sondaży, tak oficjalnie mówią, ale jednak biorą pod uwagę opinię społeczną przy podejmowaniu różnych decyzji, więc myślę, że niewątpliwie jest to jakiś sygnał co dalej, bo ten odsetek osób, które mówią, że powinna kontynuować ta koalicja rządzenie w Polsce po 27 roku, też nie jest znowu taki mały, nie jest zatrważająco mały. Więc jakby jest na czym budować i to jest fundament do poszerzania wpływów, do zwiększania tego odsetka osób, które oczekiwałyby, że to ta koalicja będzie rządziła. Swoją drogą pytanie jest dość zaskakująco dla mnie sformułowane, bo dziwi mnie to określenie zasługuje, bo raczej pytamy neutralnie, czy popierasz, czy

0: chciałbyś, jak w twojej ocenie powinien wyglądać przyszłe koalicje, kto z kim może te koalicje, a tutaj to zasługiwanie to takie zaczerpnięte z relacji prywatnych, czy ktoś na coś zasługuje, mówimy do dzieci, że zasłużyły na nagrodę, bo były grzeczne, więc trochę to zgrzyta mi to sformułowanie, no ale wiadomo, że ktoś chciał tak zapytać, więc zapytał o to zasługiwanie. No i oczywiście też jest to, jak wcześniej mówiłam, jakiś sygnał, że jest przewaga osób niechętnych do tego, żeby ta koalicja sprawowała władzę w dalszym ciągu.
1: Jest jeszcze jeden sondaż dla Onetu, w którym zadano pytanie o ewentualne zmiany w rządzie. Blisko połowa Polaków uważa, że Donald Tusk powinien przeprowadzić takie zmiany w koalicji rządzącej, w Radzie Ministrów. To jest 48,2% ankietowanych odpowiedziało na takie pytanie twierdząco. Z kolei premier Donald Tusk na konferencji prasowej, kiedy ogłaszano też te zmiany podatkowe, konferencji z Andrzejem Domańskim, powiedział, że nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu. To jest ważna kwestia. Myśli pani, że rzeczywiście może dojść do większych zmian personalnych w rządzie? No, w najbliższym czasie mam na myśli, nie wiem, wrzesień, październik?
0: Myślę, że tak, dlatego że to też jest no, prawo premiera do tego, żeby dokonawszy oceny pracy wybranych ministrów, jednak dać szansę komuś innemu, w przypadku, gdy oczywiście ta ocena jest negatywna, a poza tym to jest taki nowy impuls do działania rządu. Są tacy ministrowie, którzy są permanentnie krytykowani, są tacy ministrowie, którzy mają duży poziom nieufności wobec, znaczy ludzie mają duży poziom nieufności wobec tych ministrów, więc myślę, że no, pan premier ma nad czym myśleć, bo tuż przed zmiana ministrów, czy zmiana w rządzie, tuż przed samymi wyborami, no to już byłaby politycznie nieopłacalna, a no, w październiku to będzie rok do wyborów. 15 października to będzie rok do wyborów i myślę, że to jest ten czas, kiedy warto jakby zasilić ten rząd, tak się wyrażę, gwiazdami, które no, mogą przyciągać na przykład w przyszłych wyborach.
1: Są plotki,
0: wyborców.
1: Że Szymon Hołownia mógłby do rządu powrócić, zastępując
0: no, tak,
1: Katarzynę Pełczyńską
0: tak.
1: Nałęcz. To by była ta gwiazda?
0: No to nie wiem.
1: Trudno
0: Bo,
1: odpowiedzieć.
0: Znaczy kiedyś tak, kiedyś bym tak powiedziała, ale po kampanii prezydenckiej, kiedy Szymon Hołownia, chyba będąc, mając wiarę, że uzyska dobry wynik, a może nawet i wygra te wybory, no, a będąc jednocześnie w koalicji rządzącej, no, był bardzo ostrym krytykiem Rafała Trzaskowskiego, więc tu nie wiem, czy to by się, jakby się sprawdził jako czy wicepremier, czy minister jakiegoś resortu, nie wiem jakiego, no chyba, że jakieś zaszły zmiany i jest zmiana również postawy samego Szymona Hołowni wobec największego koalicjanta, no bo trzeba przyznać, że dość często mamy do czynienia z no, taką pozycją Polski 2050 jako wewnętrznego krytyka i może nawet czasami mało konstruktywnego, bo wewnętrzny krytyk jest pożyteczny, o ile wpływa to na jakąś pozytywną zmianę w różnych obszarach, czy nawet w funkcjonowaniu rządu. A tutaj czasami mieliśmy do czynienia z takim demonstrowaniem krytyki.

0: i w mediach społecznościowych, albo zaskakiwaniem jakimiś pomysłami w trakcie obrad rządu, więc ta współpraca trochę natrafiała na różne, górki, większe i mniejsze.
1: A w jakiej konfiguracji obecnie rządząca koalicja może pójść do wyborów? Chodzi mi tutaj o wspólną listę, no bo jest chociażby sondaż dla Superekspresu. Instytut Badań Polster taki sondaż przeprowadził pod kątem nastrojów wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u, których zapytał o start tych partii na jednej liście wyborczej. Wśród zwolenników partii Donalda Tuska 85% uczestników sondażu opowiedziało się za takim rozwiązaniem. W przypadku sympatyków ludowców za wspólną listą jest 72% wyborców. Czy taka wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i PSL-u byłaby dobrym rozwiązaniem dla tych ugrupowań? A może wydarzy się wspólna lista całej rządzącej koalicji?
0: Myślę, że całej rządzącej koalicji to raczej nie, dlatego że Lewica walczy o swoją odrębność, o swoją tożsamość i wedle aktualnych sondaży ma szansę na przekroczenie progu wyborczego i rzeczywiście rozliczając się ze swoich działań w trakcie tej kadencji może pochwalić się różnymi dokonaniami, zwłaszcza w obszarze polityki społecznej, więc no, miałaby się czym pochwalić, mówiąc wprost. Natomiast no, PSL to też będzie taki bardzo trudny wybór dla PSL-u, bo nie widać dzisiaj małej partii politycznej, czy
1: i tu niestety musimy postawić kropkę, pani profesor. Bardzo dziękuję za pani komentarz.
0: Dziękuję.
1: Profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski i dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego wieczoru i dobrej nocy życzę.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest podatkowa propozycja rządu dla klasy średniej. Od nowego roku mają zmienić się progi podatku PIT. Najpierw procedury, potem przewiezienie do Polski. Dopiero w przyszłym tygodniu transport ciał pielgrzymów, którzy zginęli w wypadku na Węgrzech. Powiemy też o szkoleniach polskich marynarzy w Szwecji. Będą tam się uczyć obsługi okrętu podwodnego. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach klasy średniej. To podatkowa propozycja rządu, który chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 złotych. Zmiany mają dotyczyć też między innymi wysokości CIT dla największych firm.
2: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32-procentowy.
3: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony.

0: Polek i Polaków.
1: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
2: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
1: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Wróci również limit przychodów dla podatników ryczałtowych, wynoszący około 1 000 000 zł. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Zapowiedziane zmiany dla części podatników oznaczają realne korzyści, tak uważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
4: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skalie, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią, więc pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
3: Reforma ma wejść w życie w 2027 roku. Wcześniej musi ją zaakceptować parlament, następnie prezydent. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. W autokarowej pielgrzymce zginęło 12 osób z województwa podkarpackiego. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
5: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i w znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
3: Przewóz ciał pielgrzymów zorganizuje województwo podkarpackie. Śledztwo w sprawie wypadku od Węgrów chcą przejąć polscy prokuratorzy. W tej sprawie prokuratura okręgowa w Krośnie przygotowuje wniosek do ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek może wystąpić o to do swojego węgierskiego odpowiednika. Przypomnijmy, do wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca Robert M. został tymczasowo aresztowany. W Szwecji rozpoczęły się szkolenia polskich marynarzy, którzy będą tworzyć załogę okrętu podwodnego A-17. To jednostka, która zostanie wypożyczona jako rozwiązanie pomostowe, zanim do Polski trafią 3 okręty w ramach programu Orka. Pod koniec czerwca Agencja Uzbrojenia podpisała ze szwedzkim koncernem Saab umowę na zakup dla polskiej marynarki 3 szwedzkich okrętów podwodnych typu A-26. Pierwszy okręt mamy odebrać w latach 2031-32, a 2 kolejne do 2038 roku. Do czasu realizacji zamówienia Polska wypożyczy w przyszłym roku od Szwecji okręt A-17. Szef niemieckiej dyplomacji nie obawia się szkód dla relacji z Ukrainą po zatrzymaniu kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W Chorwacji ujęto Wołodymyra Żet. Przed rokiem nie wydała go Niemcom Polska.
6: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje, dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Żet, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Mogę tylko powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny w swoich decyzjach. Ja w każdej chwili mogę i jestem w stanie wytłumaczyć to ukraińskim partnerom. Powiedział Johann Wadeful. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: W informacjach o kolejnym sukcesie Igi Świątek. Polka awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati rangi WTA 1000. Rozstawiona z numerem 1 Iga Świątek przedłużyła swoją zwycięską serię.
7: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinę i 28 minut. Mimo że Diane Parry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek wolno weszła w to spotkanie i straciła serwis w pierwszym gemie. Jednak Parry nie zdołała wykorzystać 2 szans na wygranie swojego podania i objęcie prowadzenia 2-0, a Polka szybko przejęła kontrolę nad setem. Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, walki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki. Mówiła po wygranym pojedynku Iga Świątek. Polka wykorzystała czwartą piłkę.

0: meczową z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na koniec coś dla miłośników literatury. Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe i teatr. Jutro zaczyna się Festiwal Literacki Sopot. Dyrektorką artystyczną wydarzenia jest Marta Czarnecka.
2: Podczas 15. edycji będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski. Odbędą się też nasze festiwalowe targi książki, poza tym czytania performatywne, pokazy filmów, wydarzenia skierowane do najmłodszych czytelników. Każdego dnia odbędzie się kilkanaście wydarzeń, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: Początek jutro o 10:00. Festiwal Literacki Sopot potrwa do 23 sierpnia.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy popada na przeważającym obszarze kraju, na południowym zachodzie, w centrum i na wschodzie miejscami burze. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. 12 stopni pokażą termometry na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 lokalnie na Podkarpaciu.
4: Szybko nam czas płynie, bo zaczynaliśmy wieczór w Polskim Radiu 24 o godzinie 19, a mamy już prawie 8 minut po 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: I gdyby się zastanowić, czym ten czas tak naprawdę jest, czy każdy z nas tak samo ten czas postrzega, no bo tak jak spojrzę sobie na zegarek tutaj, zegar w studiu, a zegarek na swoim nadgarstku, to ten czas pokazują w zasadzie identycznie co do sekundy. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad różnego rodzaju wydarzeniami w naszym życiu, no to już te postrzegamy zupełnie inaczej. W jednych sytuacjach ten czas bardzo nam się dłuży, a w drugich mknie, tak że zanim się obejrzymy, a już jakieś wydarzenie na przykład się kończy. No i teraz ten temat o tym czasie, jak ten czas mija i jak go postrzegamy, pojawi się w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
6: Przy mikrofonie Ewelina Kamińska słuchają Państwo Polskiego Radia 24. A w planach mamy dziś rozmowę o czasie i o tym, jak jego upływ pojmuje nasz mózg. Wspólnie z naszym gościem zastanowimy się, dlaczego im starsi jesteśmy, tym bardziej mamy wrażenie, że lata mijają coraz szybciej. I sprawdzimy też, czy można temu zaradzić.
7: Do pomyślenia.
6: I o to wszystko będę pytać dziś mojego gościa. Łączymy się właśnie ze studiem w Gdańsku. Tam jest neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Wojciech Glac, który od lat popularyzuje wiedzę o mózgu. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Czas to dla naszego mózgu pojęcie względne?
8: Tak, no po pierwsze nie ma ani jednego takiego, jakby można powiedzieć, głównego zegara, który mierzyłby ten czas. Ale też wydaje się, że mózg nie mierzy tego czasu w sposób taki bezwzględny. Czyli nie ma takiego tykającego zegarka, który by mierzył sekundy czy godziny, więc jest to bardzo rozproszony zegar i w dodatku zupełnie inaczej jakby ten czas jest mierzony wtedy, kiedy mózg mierzy go dla samego siebie, a inaczej wtedy, kiedy zaczynamy tak subiektywnie, świadomie ten czas, upływ tego czasu postrzegać.
6: No bo minuty, sekundy, godziny to jest coś, co my, ludzie, stworzyliśmy sztucznie, żeby jakoś ten czas uporządkować sobie.
8: Dokładnie tak. No nasz mózg też to oczywiście sobie tak taktuje, można powiedzieć, ten upływ tego czasu, ale robi to nie na podstawie czegoś takiego obiektywnego, co jest jakąś tam wartością fizyczną, którą możemy zmierzyć, tylko robi to na podstawie jakby liczby zdarzeń, które się odbywają w jego otoczeniu czy w jego ciele. Więc można powiedzieć, że jeżeli tych zdarzeń jest dużo, dużo się dzieje, dużo bodźców do nas dociera, no to wtedy jakby ten czas, można powiedzieć, jest taktowany szybciej. Natomiast wtedy, kiedy się nic nie dzieje, kiedy sytuacja jest stała, taka bez zmian, no to wtedy ten zegarek sobie tyka powoli. No i można powiedzieć, że mniej wtedy tych jednostek tego czasu się mieści w tej takiej jednostce, którą byśmy mierzyli zegarkiem.
6: No to teraz porozmawiajmy o takim zjawisku, o którym wiele osób mówi, czyli o tym, że kiedy było się dzieckiem, lato trwało naprawdę, nie trwało 2 miesięcy, tylko trwało latami. Jak to się dzieje, że kiedy jesteśmy tacy mali, to no właśnie godzina potrafi

0: się wydłużyć do miesiąca?
1: Chyba głównie dlatego, że kiedy jesteśmy młodzi, to wszystko to, co nas otacza, albo duża część tego, co nas otacza, jest dla nas nowe, czyli nasz mózg jakby rejestruje to, bardziej to koduje, zapamiętuje więcej tych szczegółów, dlatego że te nowe zdarzenia są dla mózgu taką wskazówką, że trzeba je zapamiętać, no, żeby zdobyć doświadczenie. Więc można powiedzieć, że ta pamięć wtedy jest gęściej upakowana wspomnieniami, dlatego że one są unikatowe, są wyjątkowe, są nowe dla tego młodego człowieka. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy starsi, no to różne rzeczy, które obserwujemy, nawet jeżeli to jest nowe miejsce, w nowym miejscu jesteśmy na wakacjach na przykład, to jednak są pewne powtarzalne wzorce, powtarzalne rzeczy widzimy, zdarzenia wokół nas, no i nasz mózg już ich tak dokładnie nie rejestruje, więc jakby można powiedzieć, że to nasze wspomnienie jest trochę, jakby może być mniej gęsto upakowane tymi takimi unikatowymi wspomnieniami.
0: Czyli rutyna jest naszym wrogiem?
1: W pewnym sensie, jeżeli chodzi o upływ czasu, to oczywiście tak możemy na to spojrzeć. Natomiast z drugiej strony, jakby rutyna też jest czymś, co pozwala nam jakby zachować pewien spokój na tym urlopie. No, mniej rzeczy jest dla nas nowych, więc mniej rzeczy jest czymś, co nas wzbudza, czasem stresuje. Więc można powiedzieć, że im jesteśmy starsi, tym do tego urlopu podchodzimy z większym spokojem. Możemy się bardziej zrelaksować, bo mniej rzeczy nas, można powiedzieć, aktywuje i zmusza do tego, żebyśmy je śledzili, obserwowali, doświadczali, więc można wtedy zażyć takiego pełnego relaksu.
0: No dobrze, a czy współczesne tempo życia ma wpływ na pojmowanie czasu? Czy to, że odbieramy no już w tym momencie nie dziesiątki, a tysiące bodźców dziennie, jakoś nadwyręża nasz mózg?
1: No oczywiście, jeżeli dużo się dzieje, to nasz mózg musi te rzeczy rejestrować, musi je analizować, musi podejmować decyzje. Tych decyzji jest bardzo dużo, które przychodzą z czasem coraz trudniej, jeżeli tych zdarzeń jest bardzo dużo i są bardzo emocjonujące. No więc jakby odczuwamy to jako zmęczenie. No i jeżeli mamy gdzieś tam w głowie jakiś inny cel, który chcielibyśmy realizować, a nie tylko zajmować się tą tak zwaną bieżączką, czyli realizować tam różne projekty, rozwiązywać różne problemy, tylko chcielibyśmy coś innego, co jest naszym takim celem, jakimś takim długofalowym, no to jakby porównując te dwie rzeczy, czyli ten nasz główny cel i tą konieczność rozwiązywania tych wszystkich drobnych problemów, możemy mieć poczucie, że ten czas jakby za szybko płynie, no bo właśnie nie jesteśmy w stanie realizować w pełni tych naszych marzeń, pasji, czy jakichś tam innych takich dalekich celów, które sobie gdzieś tam wyznaczyliśmy.
0: Kiedy ten czas tak potrafi nam przyspieszyć, a kiedy zwolnić? Czy faktycznie to jest kwestia tego, że jakieś wyjątkowe wydarzenia sprawiają, że to wszystko dzieje się szybko, tak jak, nie wiem, podczas wypadków drogowych poszkodowani często mówią o tym, że czas zwolnił na chwilę.
1: Tak, albo nawet się zatrzymał, takie niektóre są doniesienia ludzi, którzy to przeżyli. No więc oczywiście wtedy, kiedy się to dzieje, nasz mózg jakby sobie pracuje w swoim tempie, czyli oczywiście przetwarza wszystkie te informacje, jest ich dużo. Natomiast ponieważ sytuacja jest znacząca, czyli jakby związana z silnym stresem, ze strachem, no to wtedy jakby ten silny stres za pośrednictwem pobudzenia układu emocjonalnego, za pośrednictwem pewnego neurotransmitera, który wtedy w naszym mózgu jest w dużych ilościach wydzielany, a mam na myśli noradrenalinę, te wszystkie mechanizmy mózgowe sprawiają, że ta nasza pamięć tego zdarzenia jest jakby bardzo, bardzo dokładna. Nasz mózg stara się zapamiętać wszystkie najdrobniejsze szczegóły tego zdarzenia, tej sceny, tego, co się dzieje wokół nas. Więc jeżeli patrzymy na to niejako wstecz, próbując spojrzeć na całość tej sytuacji, to mamy wrażenie, że tak dużo żeśmy zarejestrowali zdarzeń, że to nie mogło wydarzyć się w ciągu sekundy czy dwóch, ponieważ my taką dokładność mamy tego wspomnienia, że mamy wrażenie, że to wszystko musiało się wydarzyć w znacznie dłuższym czasie niż tym, w którym dowiadujemy się, że to trwało.
0: Czyli innymi słowy, takie intensywne rzeczy mocno wpływają na nasz mózg.
1: Jakby nasz mózg sobie mierzy ten czas właśnie liczbą tych zdarzeń, ale my potem jakby patrzymy też na to jakby w sposób taki świadomy, czyli jakby porównując pewne zdarzenia, o których wiemy, że trwają ileś tam czasu, te, które dzieją się wokół nas, no to możemy niejako, żeby porównać to, co jest tam, można powiedzieć, obiektywną miarą tego upływu czasu z tym, jaka jest gęstość tych naszych wspomnień, tych zarejestrowanych, zapisanych w pamięci zdarzeń. No więc jakby na tej podstawie takiego trochę porównania my dochodzimy do wniosku, że subiektywnie dla nas samych ten czas albo przyspiesza, albo zwalnia, jest doszacowany w poprawnie, albo niedoszacowane, albo przeszacowane. Więc to zależy od tego właśnie, jak świadomie postrzegamy to, co się dzieje, jak świadomie oceniamy te zdarzenia, które wokół nas się dzieją i to, jak na nie reagujemy.
0: Czy wpływ na poczucie czasu ma też współczesna technologia?

0: technologia, na przykład to, że w każdym momencie jesteśmy w stanie sięgnąć po smartfona i trochę się rozproszyć, no trochę zabić czas właśnie w taki sposób nieco inny niż kilkadziesiąt lat temu.
1: Oczywiście sprzyja temu, żeby czasem jakby, można powiedzieć, zupełnie zapomnieć o tym, że czas upływa, czyli jakby ocknąć się po kilku godzinach.

0: sprawia, że nie ma miejsca na to, żeby móc jakby świadomie postrzegać upływ tego czasu. Czyli mózg jakby całkowicie jest pochłonięty na realizację jakiegoś działania, na obserwowanie tego, co się dzieje w telefonie i nie ma w zasadzie miejsca na to, żeby móc jednocześnie jakby patrzeć na jakieś takie obiektywne miary tego upływu czasu. No więc ta nasza uwaga jest czymś, co mocno wpływa na to, jak bardzo my jesteśmy w danym momencie zdolni do tego, żeby świadomie oceniać upływ tego czasu. Więc czasem można się jakby pod wpływem tych technologii, nowinek, urządzeń ekranowych, no właśnie tak po kilku godzinach zorientować się, że właśnie tyle minęło, choć dla kogoś, kto w tym był, to robił, mogło mu się wydawać, że ten czas w ogóle nie płynie.
1: Ale to dosyć ciekawe, że czas jest jednak takim pojęciem abstrakcyjnym, mimo tego, że mamy możliwości, żeby go mierzyć właśnie w taki obiektywny sposób, czyli że mamy zegary, sekundy, godziny, minuty, a jednak mimo wszystko każdy może go odczuwać na własny sposób.
0: Można powiedzieć, że naszemu mózgowi potrzebna jest oczywiście ta wiedza na temat tego, ile trwa jakieś zdarzenie, jak długo trzeba na coś czekać, jak szybko przyjdzie efekt jakiegoś działania, które ktoś podejmie, jak szybko nastąpi jedna rzecz po drugiej, kiedy patrzymy na jakieś zjawisko. Nasz mózg sobie to zapisuje w postaci jakby specjalnego ustawienia pewnych sieci nerwowych, które jakby budują ten nasz mózg. Więc jakby mózg wie o tym, kiedy możemy spodziewać się pewnego zajścia, jakiegoś zdarzenia, efektu. Natomiast jakby niekoniecznie to jest rzecz, którą my możemy w sposób taki absolutnie świadomy, racjonalny opisać za pomocą słów, czy też jakby podać tą wartość, licząc w sekundach, czy minutach, czy godzinach. Więc można powiedzieć, że tak instynktownie wiemy, kiedy coś ma się wydarzyć, kiedy coś się zdarzy, kiedy jedna rzecz nastąpi po drugiej. Natomiast jakby świadomie jest to trudno ocenić, ile to jest, ale tam nieświadomie, instynktownie wiemy, kiedy to coś powinno się już zdarzyć, a kiedy się nie zdarzyło. Więc jakby nasz mózg, można powiedzieć, że ma sobie, koduje sobie te oczekiwania, kiedy coś ma się wydarzyć, ale po to, żeby lepiej mógł przewidywać zdarzenia, które dzieją się w świecie, czyli jakby lepiej mógł się dostosować do tego, co się dzieje wokół nas, żeby móc lepiej przewidywać ten świat i no i w związku z tym lepiej się do niego adaptować. No i on to potrzebuje, on to wie, on to ma zakodowane, czasem sobie to zmienia wtedy, kiedy coś się dzieje inaczej, niż żeśmy sobie zaplanowali, inaczej niż były nasze oczekiwania, ale to nie jest coś, co my musimy wiedzieć w sposób taki, można powiedzieć, obiektywny, mierząc to za pomocą sekund czy minut.
1: Przenieśmy się teraz do pandemii, bo to, myślę, był ciekawy okres historii ludzkości, można powiedzieć, bo to jednak takie bardzo mocno światowe wydarzenie. Pan ma wrażenie, że pandemia była dopiero co się skończyła, czy że wszystko działo się już naprawdę lata temu?
0: To zależy tak naprawdę. Jeżeli głębiej pomyślę, to jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to już było trochę czasu temu, ale to wymaga tego, żebym jakby, można powiedzieć, odwołał się do tego, co wydarzyło się między tymi dwoma właśnie wydarzeniami, czyli tą chwilą bieżącą, a tym okresem, którym była ta pandemia. Więc można powiedzieć, że tak ogólnie, nie patrząc konkretnie na moją osobę, to im jesteśmy starsi i im bardziej powtarzalne są te kolejne dni tego naszego życia, no to można powiedzieć, że nasz mózg gubi gdzieś te dni, czyli może mieć wtedy wrażenie, że to, co było kilka lat temu, tak naprawdę wydarzyło się rok temu, bo te dni się zlewają w jedną całość, są powtarzalne, więc właśnie w tej naszej pamięci te różne zdarzenia nie kodują się jako osobne wydarzenia, które możemy potem odtworzyć i na podstawie których nasz mózg może oceniać, jak dużo czasu upłynęło od jednego punktu do drugiego punktu gdzieś tam w tej historii tego naszego życia. Więc im więcej powtarzalnych zdarzeń, im więcej powtarzalnych dni, tym one się bardziej zlewają ze sobą, a tym samym patrząc wstecz mamy wrażenie, że coś, co było bardzo dawno temu, mamy wrażenie, że tak naprawdę dopiero co się skończyło.
1: Czy ma pan jakiś sposób na to, żeby podczas nudnego wydarzenia, kiedy te minuty rozciągają się w nieskończoność, jednak je przyspieszyć?
0: No trzeba się czymś zająć. To jest taka bardzo ogólna rada dobrego wujka. No w każdym razie trzeba coś zrobić, żeby właśnie móc się skupić na zadaniu, a nie na oczekiwaniu i, można powiedzieć, instynktownym, automatycznym mierzeniu upływu tego czasu, w oczekiwaniu na coś, co się ma wydarzyć. No bo nasz mózg albo będzie skupiał się na wykonywaniu zadania, albo będzie skupiał się na upływie czasu, w oczekiwaniu, w tej nudzie, na coś, co się ma wydarzyć, co odmieni ten jego stan tej nudy, tego oczekiwania. Więc to jest jedyny najlepszy sposób. Oczywiście to nie musi być zadanie, które wykonujemy naszymi rękoma, na przykład. To może być zadanie, które ma charakter też taki mentalny, intelektualny. Czyli można nad czymś zastanowić, jakby coś sobie opracować, jakiś plan, gdzieś tam rozwiązać jakiś problem, który mamy, czyli wykorzystać ten czas na jakieś konkretne działanie,

0: które pozwoli skierować naszą uwagę, naszą świadomość na to zadanie, a tym samym odciągnąć tą uwagę i świadomość od tego oczekiwania, czyli tego śledzenia upływu czasu w oczekiwaniu na coś, co się wydarzy, co odmieni ten stan tej nudy.
1: Do pomyślenia.
2: To teraz w odwrotną stronę. Czy jest sposób na spowolnienie czasu, tak żeby w czasie ważnych dla nas wydarzeń, bardzo ekscytujących, można było się jednak trochę bardziej zatrzymać na tym, a nie pozwalać, żeby to życie tak uciekało przed oczami?
0: Powiedzmy, chcielibyśmy właśnie mieć takie poczucie, że te dni nam nie uciekają gdzieś tam, nie przelewają się między palcami. Konieczne jest to, żeby szukać jakby tych unikatowych zdarzeń w tej codzienności, którą mamy. Czyli jeżeli tylko wykonujemy pewne powtarzalne ruchy, czyli właśnie odwołujemy się do tych rutynowych, nawykowych działań, robiąc różne rzeczy, które są wyuczone, które są powtarzalne, które właściwie, można powiedzieć, nie śledzimy świadomie ich wykonywania, bo one są takie zautomatyzowane, no to wtedy właśnie tracimy możliwość tego, żeby nasz mózg zapisywał te zdarzenia jako unikatowe. Nasz mózg, nasza pamięć działa w ten sposób, że mózg sobie raczej aktualizuje to, co już wie, stara się nadpisać nowe rzeczy do tego, co już wie. Więc jeżeli nic nowego się nie wydarza, są rzeczy powtarzalne, to nasz mózg jakby nie ma potrzeby tworzenia nowego śladu pamięciowego. On sobie jakby wzmacnia ten, który ma, ale nie tworzy niczego nowego. Więc chcąc mieć nowe wspomnienia, na bazie których będziemy mogli mieć poczucie, że jednak każdy dzień jest wyjątkowy, każdy dzień wydarzyło się w nim coś konkretnego, co możemy przywołać, no to musimy niejako zwracać uwagę na te niepowtarzalne momenty w tych powtarzalnych sytuacjach, w których bywamy. Czyli to trzeba zrobić w sposób świadomy, żeby postarać się niejako dostrzec tą zmianę, która dzieje się w naszym życiu wokół nas, z ludźmi, które nas otaczają, czy w tym otoczeniu, w którym bywamy. To jest takie coś, co jakby z jednej strony pozwala dalej robić to, co robimy, czyli nie wywracać naszego życia do góry nogami, ale z drugiej strony właśnie pozwala niejako zapamiętać pewne charakterystyczne, szczególne zdarzenia jako unikatowe, na bazie których potem tych wspomnień będziemy w stanie mieć poczucie, że te dni nam nie uciekają.
2: To może jakiś przykład, bo na przykładach zawsze trochę łatwiej się zapamiętuje pewne rzeczy.
0: No, ja staram się na przykład, jak jadę do pracy, a dojeżdżam pociągiem do pracy, no to staram się patrzeć gdzieś tam przez okno, patrzeć na ludzi, którzy też siedzą w tym pociągu. Ci ludzie się zmieniają, ten krajobraz też się zmienia, gdzieś tam coś budują, coś tam przejedzie, coś postawią, coś zniknie. No i jeżeli ja sobie oglądam te rzeczy, a wśród nich też się pojawiają czasem takie bardziej emocjonujące, chociażby patrząc na ludzi, przecież oni wzbudzają w nas różne emocje, czasem silne, czasem słabsze, ale jednak są to pewne unikatowe zdarzenia, tak samo jak obserwując ludzi, którzy coś robią, rozmawiają ze sobą. Czasem wydarza się coś, co jest takie, można powiedzieć, bardzo wyjątkowe i jednocześnie emocjonujące. No i to jest coś, co sprawia, że w tej codzienności jestem w stanie gdzieś tam przywołać pewne zdarzenie, na przykład czegoś, co wydarzyło się w podróży do tej pracy czy z pracy, które sprawi, że ten konkretny dzień jakby ma swój własny znacznik w tej mojej pamięci, w tych moich wspomnieniach. Mogę go przywołać, a przynajmniej mój mózg instynktownie będzie postrzegał to jako coś wyjątkowego, co gdzieś tam w tym kalejdoskopie, czy w tym kalendarium tego mojego życia jest jakby konkretne, oznaczone, zapisane, więc można powiedzieć, ten dzień nie umyka mi.
2: A myśli pan, że dzięki takim działaniom, dzięki takiemu zagęszczaniu swoich wspomnień, to sprawiamy trochę, że nasze życie jest dłuższe? Przez to wyciąganie tych wspomnień trochę pełniej żyjemy?
0: No na pewno, dlatego że jesteśmy po pierwsze bardziej świadomi tego, tej codzienności, więc jakby to, co czasem ludzie gdzieś tam, powiedzmy, u schyłku swojego życia, jak mogą czasem gdzieś tam narzekać, to często narzekają, że jakby to życie nie wiadomo kiedy im upłynęło, prawda? Czy też po prostu ludzie, którzy już mają swoje lata, też mogą mieć poczucie, że w tym te dorosłe życie, w przeciwieństwie do tego dzieciństwa, to był czas, który bardzo szybko gdzieś tam przeleciał. Nie bardzo wiadomo kiedy, nic się takiego nie wydarzyło,
2: tak,
0: a
2: zawsze
0: już jestem
2: przepraszam, że wyjdę w słowo. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale zazwyczaj młodzi rodzice mówią, że od kiedy urodziło się dziecko, to czas przyspiesza kilkukrotnie.
0: Tak, no jeszcze jak to dziecko jest małe, to oczywiście te wszystkie czynności pielęgnacyjne, ta wyjątkowość tych zdarzeń związanych z tym dzieckiem, bo to coś nowego, co chwilę to dziecko rośnie, ma swoje nowe potrzeby, nowe fascynacje, różne nowe rzeczy się dzieją, więc jakby ten okres dzieciństwa własnych dzieci się dość dobrze pamięta i on się czasem jakby zapisuje w tej pamięci w sposób taki bardzo szczegółowy, więc to jest taki dość intensywny pod względem zdarzeń, doświadczeń.

0: okres. Natomiast potem, kiedy jakby to już jest taka rutyna, opieka nad dzieckiem staje się taką rutyną, powtarzalne czynności każdego jednego dnia, gdzieś tam jazda z dzieckiem do szkoły, czy tam robienie śniadania, czy robienie obiadu i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy zaczyna się to mocno zlewać. Ale rzeczywiście jest tak, że no to jest jakby trochę nieuniknione, dlatego że gdzieś tam pracując w jednym miejscu ze stałymi ludźmi, robiąc pewne te same rzeczy każdego jednego dnia w swojej pracy, to jest nieuniknione, że to musi się zlewać w jedną całość. My się tym doskonalamy, udoskonalamy, robimy to coraz lepiej rozpoznajemy pewne rzeczy, coraz lepiej przewidujemy to, co się może wydarzyć w tym naszym życiu. Więc w pewnym sensie jest to źródłem naszego spokoju, no ale coś za coś, często tak jest, tym czymś za coś jest oczywiście właśnie utrata tej wyjątkowości, tych chwil.
1: Czyli trzeba pracować nad tym, żeby no właśnie szukać wyjątkowości w naszym życiu, żeby no za szybko nam nie upłynęło.
0: Dokładnie tak. No, będziemy szczęśliwsi, mając poczucie, że się działo, a nie, że każdy dzień wyglądał tak samo.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Doktor Wojciech Glac, neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzer. Gdyby chcieli państwo posłuchać innych rozmów z cyklu Do Pomyślenia, zapraszam też na stronę Polskiego Radia. Można je znaleźć w zakładce podcasty. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Autopromocja.
3: Cyberprzestępstwa, oszustwa, wojna kognitywna i bezkarne kłamstwa oraz ranking szpiegów. Gościem będzie analityczka mediów społecznościowych Anna Mierzyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
4: Latem Głębie Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia. Po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 22.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Polscy śledczy chcą całkowicie przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura Okręgowa w Krośnie zawnioskuje w tej sprawie do prokuratora generalnego. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, powiedziała rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
5: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został tymczasowo aresztowany. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W poniedziałek do kraju rządowym samolotem wróciło 21 osób. Dziś samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przewiozły kolejnych 12. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi rządu, możemy zyskać na proponowanych zmianach w podatkach. Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. W planach jest też obniżenie stawki podatku PIT dla klasy średniej. Na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki, wyjaśnia dr Sebastian Roy z banku Pekao S.A.
7: Wystarczy tutaj wspomnieć, że w 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób, a dwa lata później, w 2024 roku, liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
5: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Tysiące wolontariuszy po raz czwarty będą sprzątać królową polskich rzek. Rozpoczyna się akcja Czysta Wisła. Jej kulminacja planowana jest na wrzesień, ale pierwsze sprzątanie już za nami. Jak mówi koordynator akcji Dominik Dobrowolski, po wprowadzeniu

0: systemu kaucyjnego plastikowych śmieci jest wyraźnie mniej.
1: Po tych pierwszych akcjach, które przeprowadziliśmy m.in. w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, wynika, że faktycznie jeżeli chodzi o plastikowe butelki, ta redukcja jest taka na poziomie 95%. To jest dobra informacja o redukcji śmieci, ale jest też zła informacja. Mamy wrażenie, patrząc się na to, co zbieramy, że wzrosła ilość opakowań szklanych, jednorazowych.
0: Miejsca do sprzątania można zgłaszać do końca sierpnia. Organizatorzy cały czas czekają też na grupy chcące wziąć udział w akcji. Na zakup worków i rękawic czy zorganizowanie odbioru śmieci można uzyskać od organizatora do 500 zł.
2: Mamy 33 minuty po godzinie 22. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a dzisiaj środa, to jest 19 dzień sierpnia.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Na moment zerknijmy, co dzieje się na portalu Polskiego Radia 24. Tam dość ciekawa informacja pogodowa. Trąba powietrzna nad Polską, dokładnie w rejonie Górzna w powiecie brodnickim, zaobserwowano krótkotrwałą trąbę powietrzną. Podała sieć obserwatorów burz. Zjawisko uchwycił dron. Było ono związane z komórką burzową. I to ostatnie słowo jest kluczowe, bo tutaj dzisiaj ostrzeżenia przed burzami, które też nadciągają nad Polskę. Może być to sytuacja niebezpieczna, więc warto śledzić różnego rodzaju powiadomienia i alerty. No i też jeżeli jest taka możliwość, to po prostu z domu w czasie takiej burzy nie wychodzić. Kolejna propozycja dla Państwa teraz przed nami. No i tym razem zabierzemy Państwa do Bułgarii. Do Bułgarii w walizce, bo teraz o tym, dlaczego warto Bułgarię odwiedzić, czego o niej nie wiemy, i o języku, czasem podobnym do polskiego, ale jednak bardzo różnym.
4: Powtórka programu.
5: Studio Wiedzy.
6: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy obieramy kierunek, wydaje mi się tylko z pozoru dobrze znany. Teoretycznie bardzo nam bliski, w końcu jest to kraj europejski. Do jego stolicy mamy niespełna 2 godziny samolotem, a samochodem dojedziemy nawet szybciej niż do Rzymu. No a jednak wiedza o tym kraju zatrzymała się gdzieś na poziomie wakacji w Złotych Piaskach i Słonecznym Brzegu, przywiezionym z tych wakacji przepisem na sałatkę szopską. No i może jeszcze to, że od stycznia tego roku obowiązuje tam euro. Pewnie już Państwo wiedzą, taką przynajmniej mam nadzieję, że chodzi o Bułgarię, o której dzisiaj porozmawiam z Simeonką Welewą, slawistką specjalizującą się w filozofii bułgarskiej i polskiej, lektorką języka bułgarskiego, wykładowczynią na Uniwersytecie Otwartym UW. Tam właśnie prowadzi kurs nazwany Bułgaria w walizce. Dzień dobry.
7: Dobry den. Zdrowejte. Czyli dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Mamy 25 minut, więc to no, musi pani od razu wybaczyć, nie będzie Bułgaria w walizce, tylko w takim plecaku, w bagażu podręcznym się musimy zmieścić. Proszę powiedzieć, czy ja miałam rację mówiąc o tym, że Bułgaria mimo tego, że jest tak blisko nas, to jest tak daleko jednocześnie?
7: Ja wiem, czy blisko, czy daleko. Może nie jest tak bardzo daleko, bo jednak to jest kraj słowiański. Słowiańska dusza, czy to polska, czy bułgarska, mi się wydaje, że jest to sama. A więc jednak to naród słowiański, więc no, mamy i wspólne takie cechy, no i takie rzeczy, które nas różnią, oczywiście, że tak.
6: Gdy rozmawiałyśmy przez telefon, użyłam takiego porównania, że Bułgaria to jest taki most między wschodem a zachodem. I była tutaj, usłyszałam to wyraźnie, pani bardzo sceptyczna.
7: Wie pani co, tak. Ja jednak powiem, że Bułgaria jako to, że jest na Półwyspie Bałkańskiej, jednak wydaje mi się, że tam trochę taka kultura bałkańska jest, czyli na czym to polega. Być może to jest dobre, dlatego że no jednak mi się wydaje, że aczkolwiek ostatnimi laty to nie jest tak, że bardzo po bałkańsku, czyli powoli żyjemy, ale jednak mi się wydaje, że to jest super taka antystres terapia, bo jakbyście państwo pojechali do Bułgarii bardzo często, oprócz tego, że zauważycie, że Bułgarzy lubimy pić długo, kysu kafe, czyli takie małe espresso, to jest super antystres terapia, bo się nie śpieszymy. My lubimy spokojnie, powolutku napić się kawy, też tak samo zjeść. Więc myślę,
6: inne sprawy załatwić, jak przyjdzie
7: tak,
6: na czas.
7: Tak, więc usłyszycie państwo czekaj małku, czyli poczekaj chwilę, jak pewnie się państwo domyślicie, bo to nie jest trudne do tego, żeby się domyślić, co to oznacza.
6: To, co bałkańskie, na pewno widać też w kuchni, widać w pogodzie i o tym sobie też porozmawiamy. To w takim razie, co jest słowiańskiego w

0: Bułgarii? Co byśmy odnaleźli my jako Polacy, jako bliskie nam?
1: Na pewno to będzie gościnność bułgarska. Bóg w domu, gość w domu, tak jak po polsku się mówi. My takiego przysłowia nie mamy, ale jednak w kulturze to mamy, więc taka słowiańska gościnność. Na przykład bardzo często moi studenci też mówią, że na co dzień w Bułgarii będąc, nawet przyjazdem na chwilę, kiedy się zatrzymali, to właśnie to robi na nich to wrażenie, bo tak, są Bułgarzy gościnni, bardzo mili, poczęstują, czym chata bogata. Więc myślę, że to się sprawdza.
0: A czy nie było też trochę tak, że czasy Związku Radzieckiego trochę mimo wszystko sprawiły to, że Bułgaria, no, pokoleniu moich rodziców, czy pokoleniu rodziców milenialsów, o tak to nazwijmy, była jednak bliższa niż jest teraz młodym ludziom?
1: No może i tak, może i tak. Może to też przez język. My to byliśmy tak zaprzyjaźnieni, że tak powiem, no, mamy trochę inną historię, jeśli chodzi o te związki z byłym Związkiem Radzieckim niż Polska.
0: A co w takim razie tracimy dzisiaj współcześnie, postrzegając Bułgarię tylko poprzez te turystyczne skojarzenia?
1: No, bardzo często jest.
0: Które są tak, oczywiście bardzo piękne, są te miejsca, żeby nie było.
1: Oczywiście, że tak. Bułgaria jest piękna, turystycznie oczywiście, przyrodniczo. Mamy dużo pięknych zakątków, które zawsze warto odwiedzić. Bardzo często Polakom się kojarzy Bułgaria, wiadomo, z morzem, czyli ze słonecznym brzegiem. Ale oprócz te piękne kurorty i miejscowości nad morzem, też mamy urocze, takie mniejsze miejscowości, jak Kiten Primorsko, czy Łozyny, czy Sinemor, czy Czernomorec, czy Achtopu, czy Bełcik, które też potrafią tak zauroczyć swoim krajobrazem.
0: Ale abstrahując od turystyki, jaką Bułgarię chciałaby, żeby poznawali słuchacze? Czy to pani zajęć, czy nasi słuchacze teraz?
1: No ja przede wszystkim na zajęciach, no chciałabym, żeby moi kursanci czuli się bezpiecznie na przykład, bo nie wiem państwu, czy wiecie, że bułgarski, że jest podobny do polskiego, nie zawsze kierunki świata są takie same. Więc zwłaszcza jak się jedzie samochodem albo się jedzie na piechotę, na prawo to nie jest to po polsku to samo, co po polsku. Więc jeśli chodzi o te kierunki świata, to trzeba uważać, bo na prawo po bułgarsku to jest prosto, tak? Do przodu. Natomiast na prawo po polsku to jest w jasno, więc na pewno nie chciałabym, żeby się nikt w Bułgarii nie zgubił.
0: Czyli trzeba mieć dostęp do internetu na pewno, jak się jedzie do Bułgarii i nie tak ryzykować jest. Proszenia o wskazówki, tak. Jak się języka nie zna.
1: Tak jest. A więc jeżeli chodzi o kuchnię, żeby zamówić to, co na pewno się chce, bo chce, to też jest ważne. Na przykład proszę zobaczyć, kebab to po bułgarsku, po polsku to nie jest to samo, tak? No po polsku kebab to jest po bułgarsku duner i to jest zupełnie inne danie niż jakby się zamówiło kebab, winen kebab, bo to jest taka zupełnie inna, też inna potrawa.
0: A jaka to jest potrawa, ten bułgarski kebab?
1: No to jest taki bułgarski winen kebab, to się robi z winem i to jest posiekane mięso, ono może być różnego rodzaju. Tam jest papryka, pomidor, no i się serwuje bardzo inaczej. To jest taka potrawa, która się serwuje, podaje się zupełnie inaczej, dlatego że zazwyczaj mamy danie jednogarnkowe. Jeżeli gotujemy czy kurczaka, czy mięso wieprzowe na przykład, my to zazwyczaj to gotujemy razem, czyli z ziemniakami i albo na przykład z ryżem. Natomiast to jest ta potrawa, gdzie albo się robi pióre ziemniaczane osobno, albo się gotuje ryż i potem przy podaniu tego dania to po prostu się podaje, tak jak, że tak powiem po polsku. Więc to są zupełnie różne
0: dania. No rzeczywiście, nie przypominam mięsa w picie z sałatką z kapusty.
1: Prawda?
0: Której Polak by oczekiwał.
1: Tak jest.
0: Jeśli chodzi też o elementy folklorystyczne, no to też wspominała pani, ja nie wiem, czy to może być piękna pamiątka z Bułgarii, ale bułgarski haft na przykład.
1: Tak jest. No bułgarski haft, czyli po bułgarsku to brzmi Szewica, no tutaj sobie pozwolę to nazwać po bułgarsku, też jest piękna. Mamy bogaty folklor w ogóle w Bułgarii, różne folklorystyczne mamy te miejscowości. No one się różnią, ale w ogóle tam w tym hafcie bułgarskim w ogóle jest cała filozofia, bo na przykład jest na przykład haft na rodzinę, haft na zdrowie i tak dalej. One mają swoje specjalne nazwy, więc to nie jest po prostu haft. Tam wszystko jest zakodowane. Tak samo jak w naszym ludowym tańcu narodowym. Na przykład jednym choro to jest takie choro, gdzie ludzie się łapią za ręce tak i tam.

0: Czą, bo oprócz tego też jest rocznica, czyli drugi nasz taniec narodowy, więc w tych chorach, że tak powiem, to też jest dużo, dużo takiej energii, więc to, że mamy różne układy tych, tego choro, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo się różnią, to też nie jest nic takiego przypadkowego. A jeśli super chodzi... to fitness dla umysłu i dla, na pewno. I dla zdrowia.
1: A jeśli chodzi o ten haft, wspomniała pani, że jest haft na rodzinę, na zdrowie.
0: Tak.
1: Czy w takim znaczeniu, że jeśli na przykład potrzebne jest nam w danym momencie zdrowie, albo komuś chcielibyśmy życzyć szczęścia w miłości na przykład, tak. No to wtedy odpowiednią rzecz się haftuje albo dla siebie, albo dla kogoś?
0: Tak, albo bardzo często jest tak, że na przykład teraz ostatnio są bardzo modne, w ogóle wróciła taka, no nawet nie powiem moda, ale po prostu to, co zawsze mieliśmy, na przykład w biżuterii, więc jest bardzo fajnie taki naszyjnik mieć, albo nie wiem, na bransoletce, żeby to mieć jako, nawet jako talizman, tak? Można to nosić.
1: A
0: tak.
1: Czy ten folklor bułgarski jest... w pani ocenie wciąż żywy i taki bliski mimo wszystko tej współczesności, czy został trochę zepchnięty w Bułgarii też do skansenów?
0: A powiem, że jest to folklor żywy i bardzo często osoby, które przyjeżdżają do Bułgarii, są szokowani, jak idą do bułgarskiej, no my tu mówimy kryczma albo takiej gospody, gdzie mamy na żywo muzykę. I muszę państwu powiedzieć, czy rocznica, czy choro, normalnie w sobotę czy w piątek, jak się idzie do jakiejś restauracji, gdzie jest żywa muzyka, tu się to choro czy ta rocznica tańczy. Czyli nie tylko na weselach, na specjalnych takich uroczystościach na przykład rodzinnych. I często jest tak, że osoby są tym zaskoczeni i mówią, Simonka, my to w Polsce naprawdę rzadko trafiamy na taki lokal, gdzie normalnie w piątek czy w sobotę idziesz. To jest naprawdę bardzo rzadkie, gdzie jest żywa muzyka i tam wszyscy tańczą. A,
1: mało tego, trudno
0: i
1: znaleźć
0: młodzi,
1: taki lokal, żeby tańczyć kujawiaka czy poloneza, tak jak się to rozumiem, robi w Bułgarii, tańcząc tradycyjne tańce, po prostu normalnie się bawiąc.
0: Tak, oczywiście, że mamy z różnych regionów folklorystycznych i to nie jest tak, że proszę sobie nie wyobrazić, że każdy Bułgar umie wszystkie te nasze tańce ludowe, ale jest prawo choro, takie bardzo no, pospolite, popularne, bardzo łatwe do nauczenia się, bo no, naprawdę dla niektórych trzeba jest trochę więcej umiejętności niż po prostu zatańczyć prawo choro, czy takie są takie zwykłe, które uważam, że każdy Bułgar to po prostu umie.
1: Może to też jest część tej bałkańskości w Bułgarii, to, że ten folklor jest naprawdę bardzo blisko takiego codziennego życia.
0: Też są takie różne elementy, takie aranżacje, które też przenikają właśnie do współczesnej muzyki. I powiem, że to jest naprawdę piękne, bardzo piękne, bo był taki moment, że ta folklorna muzyka, czyli ta muzyka ludowa tak nie do końca była, powiem, doceniana. Natomiast wiele muzyków teraz właśnie wraca się do muzyki ludowej, plątając takie różne elementy do współczesnej muzyki.
1: Na szczęście, jeśli chodzi o muzykę, to tutaj moglibyśmy sobie z Bułgarami podać ręce, bo rzeczywiście też mamy wielu twórców, którzy na nowo interpretują folklor nie tylko góralski, ale no chociażby niedawna premiera filmu Chłopi, gdzie została stworzona muzyka przez Luka, artystę właściwie wielu różnych dyscyplin i zupełnie inaczej ten folklor zabrzmiał. Natomiast wracając do Bułgarii, zastanawiam się też, czy to jest bardzo trudne, czy bardzo banalne pytanie, czy da się uchwycić i jakoś zdefiniować albo opisać te najbardziej charakterystyczne cechy bułgarskiej duszy?
0: Bułgarska dusza? No tak jak wspomniałam, to jest gościnność. Na pewno. No Bułgarzy lubią
1: rodzinność?
0: Swój dom. Tak, swój dom, właśnie rodzinność i spędzać czas z rodziną. Ja coraz więcej widzę, jak wydaje mi się, że w Bułgarii więcej czasu już zaczyna tak się planować na spędzenie razem z rodziną. Czy to jest jakiś zwykły wypad na weekend? Czy to są jakieś długie wyjazdy, wiadomo, podczas ferii zimowych, czy podczas na przykład wakacji, więc myślę, że tak.
1: A co Bułgarzy myślą o Polakach?
0: No myślę,
1: i co wiedzą o Polsce?
0: Co wiedzą o Polsce? Powiem tak, wydaje mi się, że nie tak bardzo, dlatego że Polska to nie jest destynacja turystyczna i muszę powiedzieć, że z własnych obserwacji...

0: znajomi, przyjaciele, którzy mnie odwiedzają w Polsce i mają okazję trochę Polskę poznać, to są naprawdę zachwyceni, że Polska jest taka piękna. Oczywiście no, nie ma tego ciepłego klimatu, tego słońca, który my mamy w słonecznej Bułgarii. Mi tego słońca trochę brakuje, oczywiście, że tak, ale gościnność, rodzinność, myślę, że to są takie cechy, które nas łączą. A myślę, że zawsze Polak jak trochę zatęskni za tym słońcem naszym pięknym, myślę, że zawsze do Bułgarii może uciec. Ja tak trochę regionalnie zaproszę do najbardziej słonecznego miejsca i najbardziej ciepłego i słonecznego. To jest właśnie kurort Sandanski. Pochwalę się, ja się tam urodziłam, więc całe życie tam spędzałam przed przyjazdem do Polski, więc trochę tego słońca mi brakuje, więc jak, proszę państwa, jak wam zabraknie tego słońca i tego ciepła, to zapraszam, bo tam jest super. No, jeżeli państwo nie znosicie upałów, to sierpień i lipiec to nie polecam jako najbardziej odpowiedni moment na to. Ale w pozostałe miesiące myślę, że spokojnie.
1: To jak pani sobie daje radę bez słońca?
0: No, spodziewałam się takiego pytania. Powiem tak, to, że jestem styczniowa, trochę mi pomaga, no ale w lipcu, jak nie ma tak tydzień, czy nawet więcej, a się to zdarza, słońca brakuje mi, nie ukrywam, że nie. Ja tutaj w Polsce przeżyłam, no, mróz minus 28 stopni. Cieszę się, że ta zima wróciła, bo powiem, że nawet mi tej zimy brakowało tutaj, aczkolwiek no, na co dzień ja nie mam takich wspomnień z Bułgarii śnieżnych, że tak powiem, bo śnieg w Sandanski się utrzymywał na 2-3 dni. I jako dziecko pamiętam, naprawdę to było parę takich chwil, mam takich śnieżnych, zimowych.
1: Ale kurorty górskie też śmiało można w Bułgarii odwiedzać.
0: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście teraz jest piękna zima w Bułgarii. Czy to kurort Bansko, czy Pomporowo, czy Borowec, mamy przepiękne warunki narciarskie. No i powiem, że ci, którzy byli chętnie, bardzo chętnie do Bułgarii, wracają do tych naszych kurortów. Trochę te nasze woda, źródła mineralne, mi się wydaje, że dla Polaka nie są znane. Więc myślę, że to też jest taki kierunek, żeby zrobić sobie taką wieczeczkę.
1: Taką leczniczą też.
0: Bułgaria w walizce, albo teraz zaplanowałam też na uniwersytecie takie zajęcia, które mają tytuł, to będą zajęcia od maja i czerwca, będą to bardziej takie intensywne zajęcia o Bułgarii turystycznie, bułgarski dla turystów z elementami kultury. Oczywiście to jest dla początkujących, więc ja mam taki panel, który będzie w języku polskim ze względu na to, że no niestety jeszcze na tym poziomie moi studenci nie mogą tego po bułgarsku wszystkiego się nauczyć. Więc tam też mam miejsce na to, żeby pokazać też na przykład te źródła mineralne, tak, żeby nie było tylko od tej strony, że Bułgaria jest znana ze swoim Morzem Czarnym, ale że to są piękne góry. Też poświęciłam taki kawałek czasu na to, żeby pokazać na przykład, bo Polacy są w różnym czasie są w Bułgarii, więc takie różne festiwale. Dla mnie jest ciekawe, że jeżeli ktoś jest na przykład, teraz jest na początku roku, jest festiwal kukierów, czy potem na przebaczenie Sierni Zagówezni, czyli to jest na początku przed Wielkanocą, żeby wiedział, że gdzie co się odbywa, tak, że tu można kukiery zobaczyć, ale jeżeli jest na przykład w ostatnim tygodniu maja, albo w pierwszym tygodniu czerwca, jeszcze kiedy sezon się w pełni nie zaczął, no to czemu nie pojechać do Karłów i do Kazynły, gdzie pachnie tą naszą przepiękną, zawsze znaną od wieków każdemu różą bułgarską, damasceńską.
1: A skoro tak pięknie się słucha tego bułgarskiego, to jak Polacy sobie radzą z językiem na pani kursach?
0: A bardzo ładnie sobie radzą. Powiem państwu, że ja się w ogóle ogromnie cieszę, że te kursy powstały. W tej chwili mam 3 kursy z możliwością o kontynuację. Zdrowej Kaksi, to jest właśnie ten lektorat podstawowej nauki. Są różne poziomy, to są zajęcia po 30 godzin. Moi studenci to są osoby, którzy w różny sposób się spotkali z Bułgarią, z kulturą mojego kraju. I to są bardzo pilni studenci.
1: Motywacje do nauki też są bardzo różne, prawda?
0: Tak. Przede wszystkim to są albo osoby, które mają, nie wiem, męża, partnera, żonę, Bułgara, Bułgarkę, albo są
1: tacy... Ale to, żeby się dogadać z mężem i żoną, czy bardziej z teściową?
0: No z teściową też, bo to jest ważna sprawa, tak? Dogadać się z teściową. Oczywiście, że tak. Albo są takie osoby, które już mają kawałek swojej ziemi w Bułgarii, że mają jakiś, nie wiem, domek czy apartament. I są tacy, którzy, tak jak ja, dla

0: których jest miło porozmawiać w Bułgarii, no po bułgarsku, a nie po angielsku, bo dla mnie jak Polak czy Bułgar z jakimś innym Słowianem ma rozmawiać po angielsku, no dla mnie to jest, no, dla mnie to jest nieprzebaczalne, więc po prostu chcą się dogadać na co dzień właśnie w języku bułgarskim. No są takie, no, takie słówka, to jest leksyka ogólnosłowiańska, która jest w każdym języku słowiańskim, ale obraz po bułgarsku, po polsku nie jest to samo. Tak samo jak izba w języku bułgarskim i w języku polskim nie jest to samo. Więc to też trzeba uważać i trzeba się tego nauczyć.
1: Zaciekawił mnie ten wątek kupowania nieruchomości. Czy to jest coraz powszechniejsze u Polaków szukających inwestycji?
0: Myślę,
1: właśnie
0: że
1: kupowanie domów czy apartamentów w Bułgarii?
0: Tak, myślę, że tak. Coraz więcej się spotykam z tym. Ogłoszenia, które ja daję właśnie na Facebooku, które są związane właśnie z takimi osobami w różnych grupach, to się cieszą dużym zainteresowaniem i dużo takich osób mam.
1: Ciekawe, jak się utrzyma ten rynek, skoro od początku tego roku jest euro w Bułgarii i podobno 30% ceny do góry. Taki syndrom chorwacki troszeczkę.
0: No, niestety muszę z przykrością powiedzieć, że chyba tak jest. Ja pamiętam, jak Grecy zrezygnowali ze swojej waluty, no bo to, że mam 20 kilometrów do Grecji, no tak trochę miałam okazję jakby obserwować to wszystko, co się działo. Po pierwsze tam, Bułgaria, a potem też no, byłam świadkiem, co się stało, kiedy Słowacja dołączyła do strefy euro, co się działo tutaj. Więc myślę, że no tak, o wiele drożej teraz wszystko, no tak mi się wydaje. Powiem tak, z moich obserwacji, co widziałam teraz na początku, bo jesteśmy na samym początku, ja nie widziałam Bułgara, który byłby zadowolony. Nawet sobie przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, powiem tak, tylko bardzo w skrócie, na przykład, że pensja minimalna w Bułgarii 550 euro, tak?
1: Czyli powiedzmy 2200 zł.
0: Na przykład, tak, albo na przykład 1300 euro to jest średnia pensja. W Polsce to jest 2270 euro. I tylko dla krótkiego takiego porównania znalazłam ostatnio, że no Bułgara stać na 22 koszyki, powiedzmy, zakupów, natomiast Polaka na około 39 koszyków, więc no trochę inne mamy pensje.
1: Ale ja, wydatki podobne, jeśli chodzi o ceny.
0: Ale wydatki podobne. Oczywiście, że tak, myślę, że trochę drożej się teraz zrobi. No, ja zawsze byłam optymistką. No, nie chcę z tego swojego optymizmu zrezygnować, więc liczę na to, żeby było dobrze. Może teraz jest tak troszeczkę trochę trudniej.
1: Też zobaczymy. Efekt szoku zapewne czas, rynkowego.
0: Tak, czas pokaże, jak to ze wszystkim będzie. Bułgarskie eurocenty pięknie wyglądają. Tam jeszcze
1: jest optymizm
0: na 20-centowej monetce 2 euro. 2 euro jest taki napis Boże Pazi Bułgaria. Była taka edycja srebrnych monet 1892 rok, 1912-13 ja je miałam w ręku. Takie srebrne monety, które teraz w Bułgarii można znaleźć jako biżuterię. Ja osobiście mam takie, więc po prostu te monetki znam i właśnie tam na jednych z takich monet właśnie było napisane, więc powiem, że no trochę mi to jakby to euro przybliżyło, umiliło mi, no więc no zobaczymy co dalej.
1: To skoro pani prowadzi kursy językowe, to na koniec jeszcze poprosiłabym taki maleńki słowniczek.
0: Tak.
1: Przypomnijmy, dzień dobry.
0: Dobar den.
1: Dziękuję.
0: Благодаря.
1: Mam na imię Karolina.
0: Kazwam se Karolina.
1: Którędy na plażę?
0: Od kiedy do otida na plażę?
1: To była audycja Studio Wiedzy.
0: To była radio predawane za znanie tu za Bułgaria.
1: A moim gościem była Simeon Kawelewa, slawistka specjalizująca się w filologii bułgarskiej i polskiej, lektorka języka bułgarskiego, Szkoła Języków Wschodnich UW, Szkoła Bułgarska imienia Dory Gaby, oczywiście wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW także.
0: I jeszcze mogę dodać, chciałabym się pochwalić, bo w przyszłym miesiącu jadę do Błogoewgrad, tam jest uniwersytet w Błogoewgradzie, więc będę miała okazję parę słów powiedzieć na temat, jak uczymy języka bułgarskiego w Polsce, więc myślę, że to byłby dobry kierunek dla innych kolegów, jak uczyć języków obcych, tak jak ja na Uniwersytecie Otwartym, na przykład w Warszawie.
1: Proszę szepnąć dobre słowo o polskich studentach.
0: Oczywiście, że tak.
1: Że same
0: koniecznie.
1: Piątki. Bardzo dziękuję.
0: Koniecznie, dziękuję.

0: Radio Wiedzy.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23, Łukasz Pastor, dobry wieczór. Szykuje się zmiana w systemie podatkowym. Skorzysta na niej 3,5 miliona Polaków. W magazynie komentarze ekspertów. Do Polski powróciło kolejnych 12 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Śledztwo w sprawie tej tragedii chce przejąć polska prokuratura. Wspomnimy też Wandę Traczyk-Stawską. Dziewczynę z błyskawicą i członkinię Szarych Szeregów żegnają mieszkańcy Warszawy wpisami do księgi kondolencyjnej. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Rząd chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 złotych. Zmiany mają dotyczyć też między innymi wysokości podatku CIT dla największych firm. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
2: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32%.
3: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
2: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
4: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
2: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Wróci również limit przychodów dla podatników ryczałtowych, wynoszący około miliona złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Teraz w magazynie komentarze ekspertów do rządowych planów. To dobra zmiana, którą już w przyszłym roku odczuje wielu Polaków. Tak uważa dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista profesor Robert Ciborowski.
5: Każda obniżka podatków, szczególnie tych, które

0: nas dotyczą, to jest dobry kierunek, bo po prostu zostanie nam więcej pieniędzy. Oczywiście proszę pamiętać, że my te pieniądze wydamy na jakieś tam dobre usługi, od których też zapłacimy podatek typu VAT na przykład. Ale same progi to jest oczywiście bardzo dobra zmiana, bo parę lat już te progi nie były podnoszone i przy takim wzroście nominalnych płac, jakie mieliśmy w ostatnich latach, to coraz więcej osób musiało płacić po prostu wyższe podatki. Niewielka zmiana, ale w dobrą stronę i sporo osób ją odczuje już w przyszłym roku.
1: Dr Sebastian Roy z banku Pekao S.A. uważa, że rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa.
2: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji, dostosowaniem zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tzw. daniny solidarnościowej, czyli specjalnej daniny płaconej przez podatników zarabiających powyżej 1 000 000 zł rocznie.
1: Zmiany podatkowe to decyzja polityczna rządu związana z nadchodzącymi wyborami. Tak uważa Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Troszkę rząd idzie właśnie w tym kierunku realizacji tych swoich obietnic wyborczych ekonomicznych, za które bez przerwy w tej chwili jest rozliczany. Rząd i minister finansów mocno się gimnastykował, prawda, żeby zrównoważyć ten budżet, bo wiadomo, że takie podniesienie zawsze rodzi ze sobą koszty dla budżetu. No ale politycznie jest to sygnał właśnie, że teraz rząd będzie mógł powiedzieć, no ale tu zrobiliśmy coś.
1: Tak mówił na naszej antenie Bartłomiej Biskup. Na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Reforma podatkowa ma wejść w życie w 2027 roku.
4: Sumę wydarzeń.
1: Rozwiążemy problem z Trybunałem Konstytucyjnym i jego przewodniczącym Bogdanem Święczkowskim, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu skomentował w ten sposób doniesienia, jakoby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której szefował Bogdan Święczkowski, inwigilowała Europejski Trybunał Praw Człowieka. Donald Tusk krytycznie ocenił wybór Bogdana Święczkowskiego na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
5: Fakt, że jego wyznaczono na nadzór nad Trybunałem Konstytucyjnym, to jest najbardziej radykalna ilustracja upadku instytucji prawa, w tym Trybunału Konstytucyjnego, pod rządami PiS-u i pana Dudy, a dzisiaj prezydenta Nawrockiego. To, że w ogóle komuś taki pomysł do głowy wpadł, żeby osobę z takim dorobkiem zawodowym i z takimi kwalifikacjami także etycznymi i politycznymi, jak pan Święczkowski, uczynić szefem Trybunału Konstytucyjnego, to rzeczywiście na początku myślałem, że to jest jakaś prowokacja.
1: Premier zapewnił, że pomimo, jak to ujął, zabetonowania przez PiS systemu sprawiedliwości, obecne władze go zreformują.
5: Oni bronią tego chorego systemu jak niepodległości. Ja się nie dziwię, ja wiem dlaczego, ale nie będziemy się wahali. Ja użyję wszystkich dostępnych, zgodnych z prawem, wszystkich dostępnych metod, aby tę sytuację ostatecznie uzdrowić. I dotyczy to także pana Święczkowskiego. Niezależnie od tego, kogo podsłuchiwał, wiem, że lubił podsłuchiwać i według wielu danych także ja i moja rodzina byliśmy tego ofiarami. To naprawdę bardzo ciekawe, że ktoś taki jest szefem Trybunału, ale mam nadzieję, że najbliższe tygodnie pokażą, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą sytuacją.
1: Bogdan Święczkowski kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2006-2007. W 2022 roku został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a od 9 grudnia 2024 roku jest jego prezesem. Śledztwo w sprawie Pandora Gate nabiera tempa. Chodzi o wykorzystywanie popularności w sieci do nawiązywania niestosownych relacji z fanami i nawet popełniania pedofilii. Dzisiaj prokuratura okręgowa w Warszawie przesłuchała głównego podejrzanego. Postawiła też zarzuty stewardowi B, znanemu w sieci jako Stu. O szczegółach Krzysztof Polasik.
6: Przecież każdy wie, że ja tylko nagrywam to, co jest popularne, bo z tego są pieniążki i wyświetlenia. A ty mi jakieś Minecrafty każesz.
7: Pandora Gate miała być otwarciem mitycznej puszki Pandory w świecie polskich influencerów. Stewart B. usłyszał zarzuty za 4 przestępstwa.
8: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich.
7: Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich. Poniżej 15 roku życia.
7: Stu nie przyznaje się do winy. Teraz przejdzie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Grozi mu do 12 lat więzienia, ale jak zapowiedział prokurator Piotr Skiba, wkrótce kolejni influencerzy mogą usłyszeć zarzuty.
8: Chcę podkreślić, że jest to bardzo szerokie postępowanie. Były przeprowadzane przeszukania, były przeprowadzane zabezpieczenia różnych nośników elektronicznych, których jest bardzo dużo.
7: Pandora Gate odpowiada na pytanie, komu ufają młodzi internauci i co prostym zaufaniem robią te osoby, mówi specjalista od PR-u profesor Dariusz Tworzydło.
9: Afera Pandora Gate ujawniła nie tylko patologię,

0: Części środowiska influencerów, lecz także luki, poważne luki w systemach kontroli firm korzystających z ich wizerunku. Influencerów oceniano bowiem głównie przez pryzmat zasięgów, zaangażowania, potencjału dla sprzedaży.
1: Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś wskazuje na działanie efektu aureoli.
2: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość i to jest ogromny problem tego braku krytycznego myślenia u odbiorców.
1: Czy będziemy też mieli do czynienia z efektem Pandora Gate?
0: Obecnie dostrzegamy co prawda ostrożniejszy dobór twórców, ale nie widać jeszcze pełnej i trwałej zmiany standardów całego rynku. Moim zdaniem monitoring i klauzule etyczne powinny obejmować influencerów równie rygorystycznie jak innych dostawców oraz partnerów biznesowych.
2: No, oczywiście było bardzo wiele dobitnych statementów, oświadczeń, że teraz naprawdę będziemy spoglądać na influencerów, ale czy patowalki dalej się dzieją? Dzieją się. Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni. Telewizja zaprasza ich do swoich programów rozrywkowych. Tak więc, czy Pandora Gate coś zmieniła? Raczej nie. Pandora Gate była jednym wielkim festynem kontentu, na którym wielu influencerów się wybiło. Czy zmieniło branżę? Nie, absolutnie nie.
3: Tematem zajął się Krzysztof Polasik.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco. Znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść. Gdybym był prezydentem, to bym na to nie pozwolił, ale on je posiada. Mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych w ostatniej chwili wstrzymał wprowadzenie 50% ceł na towary z Kanady. Donald Trump ogłosił, że Waszyngton i Ottawa są bliskie porozumienia handlowego. Cła miały wejść w życie dzisiaj. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że zawiesza je na 3 dni. Powodem jest, jak to ujął, porozumienie z Kanadą. Prezydent zastrzegł jednak, że dokumenty nie zostały jeszcze sfinalizowane. Nie podał żadnych szczegółów. Cła miały objąć kanadyjski eksport wart około 20 miliardów dolarów, od kijów hokejowych przez materiały budowlane po alkohole i część odzieży. Biuro amerykańskiego przedstawiciela do spraw handlu poinformowało, że umowa ma zapewnić szeroki dostęp do rynku dla wszystkich amerykańskich towarów. Ma też objąć zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego i handlu cyfrowego. Zawieszenie ceł potwierdził premier Kanady Mark Carney. Według niego ma ono obowiązywać do piątku do końca dnia. Carney mówił o znaczącym postępie w rozmowach, ale zaznaczył, że jest jeszcze wiele pracy. Izraelska armia po raz pierwszy od początku wojny w Gazie opublikowała wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Raport obejmuje ponad 150 spraw, w tym śmierć polskiego pracownika World Central Kitchen Damiana Sobola. W kwietniu 2024 roku w izraelskim ataku zginęło 7 pracowników tej organizacji. Diana Skaja.
6: W sprawie World Central Kitchen Armia Izraela przyznała, że żołnierze błędnie rozpoznali pracowników World Central Kitchen jako członków Hamasu. Według raportu żołnierze najpierw pomylili uzbrojonych ochroniarzy organizacji humanitarnej z bojownikami Hamasu, a później także tych nieuzbrojonych wzięli za bojowników. Armia podtrzymała wcześniejszą decyzję, że choć doszło do poważnych błędów, nie były one przestępstwem. Wobec odpowiedzialnych osób zastosowano kary dyscyplinarne. Raport odnosi się też do głośnej śmierci palestyńskiej dziewczynki Hind Rajab, która przeżyła izraelski atak i telefonicznie błagała o pomoc. Nagranie tej rozmowy obiegło świat. Później

0: Ginęła wraz z rodziną i ratownikami, którzy ruszyli jej na pomoc. W tej sprawie wszczęto dochodzenie karne. Raport obejmuje też śmierć 15 palestyńskich ratowników Rafa oraz dwa przypadki śmierci pracowników Lekarzy bez Granic. W jednej z tych spraw wszczęto postępowanie dyscyplinarne, drugą zamknięto. Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Tylko w zeszłym roku Caritas Polska wspierała 76 projektów w 35 krajach. Wicedyrektor organizacji Ireneusz Krause podkreślał, że niesienie pomocy w różnych częściach świata jest niebezpieczną misją.
2: Tylko w samej Gazie w 2024 roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników. Współczesna praca humanitarna to nie tylko praca w terenie z ludźmi, ale także często zwyczajna praca biurowa, w której planujemy kolejne etapy naszej pomocy. Można powiedzieć, że jest to równie ważna część pracy humanitarnej.
1: Co piąte dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu lub z niej uciekło. W 2025 roku Caritas Polska na wsparcie 76 projektów humanitarnych przeznaczyła 52 miliony złotych. Ponad 64 miliony Caritas przeznaczyła na pomoc humanitarną poszkodowanym w powodzi w Polsce. Niemcy chcą deportacji zatrzymanego w Chorwacji Ukraińca. Zdaniem śledczych Wołodymyr Rzet powinien odpowiedzieć za udział przed 4 laty w sabotażu gazociągu Nord Stream. W ubiegłym roku polski sąd odmówił wydania mężczyzny do Niemiec i zdecydował o wypuszczeniu go z aresztu. Adam Górczewski.
3: Według niemieckiej prokuratury Wołodymyr Rzet jako Nurek uczestniczył w podłożeniu ładunków wybuchowych na dnie Bałtyku. Razem z piątką rodaków miał doprowadzić do eksplozji i wyłączenia z użytkowania dwóch nitek Nord Streamu. Po aresztowaniu w Polsce sąd ocenił, że jeśli akcja w Morzu Bałtyckim była ukraińską odpowiedzią na agresję Rosji, to nie ma przestępstwa. Adwokat Wołodymyra Rzet, Tymoteusz Paprocki, twierdzi, że jego klient miał świadomość, że jego wolność jest ograniczona.
4: Postanowienie sądu i europejskiego nakazu aresztowania dotyczyło niedopuszczalności wydania mojego klienta Niemcom, natomiast obowiązywało to tylko w granicach jurysdykcji polskiego prawa.
3: Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie tłumaczy, że
5: na terenie każdego innego państwa wspólnoty europejskiej może być tam zatrzymane i cała procedura może od początku być przeprowadzona.
3: Jeśli chorwacki sąd zdecyduje inaczej niż polski, Wołodymyr Rzet trafi do Niemiec. Czekać go tam może proces podobny do tego, który wkrótce zacznie się w Hamburgu. Sądzony tam będzie Serhii K., oskarżony już o udział w tym samym sabotażu we wrześniu 2022 roku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Tysiące Rosjan przekraczają granicę rosyjsko-gruzińską. Portal Meduza podał, że tylko ostatniej doby z Rosji do Gruzji wyjechało ponad 20 tysięcy osób. Podobna dynamika obserwowana jest od kilku dni. Na razie nie ma informacji, dlaczego tak wielu obywateli Federacji Rosyjskiej wyjeżdża do Gruzji. Jedynie niezależne media przypominają, że podobne zjawisko było dwukrotnie odnotowane w 2022 roku. Rosjanie wtedy uciekali na początku napaści Rosji na Ukrainę, a później jesienią, gdy Władimir Putin ogłosił tak zwaną częściową mobilizację. Uciekający chcieli uniknąć przymusowego wcielenia do wojska i wysłania na front. Francja mierzy się z falą cyberataków wymierzonych w rządowe systemy. Władze potwierdziły w ostatnich dniach 3 ataki i masowy wyciek danych podatkowych. Hakerzy, którzy zdają się rzucać wyzwanie władzom, twierdzą, że udało im się wykraść znacznie więcej informacji. O szczegółach Stefan Folzer.
6: W ubiegłym tygodniu francuski rząd ujawnił wyciek danych podatkowych dotyczących ponad 600 tysięcy osób i firm. Teraz poinformował o kradzieży danych katastralnych oraz informacji dotyczących spadków. To duża liczba informacji, które są potencjalnie w zasięgu złośliwych działaczy. Wszystkim poszkodowanym składamy przeprosiny, powiedział minister do spraw budżetu David Amiel. Niestety wszystko wskazuje na to, że te ataki będą się nasilać, dodał. Do ataku przyznała się grupa francuskich hakerów, która kontaktuje się z dziennikarzami i zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy drwiące z bezradności władz. Hakerzy twierdzą, że obnażyli słabość zabezpieczeń rządowych systemów i że udało im się wykraść również miliony danych z portalu francuskiego Ministerstwa Edukacji. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Wiadomo, że skradzione dane zostały już sprzedane w sieci. Francuskie władze obawiają się, że zostaną one wykorzystane przez przestępców do namierzenia zamożnych osób i przygotowania włamań lub porwań dla okupu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W magazynie o kolejnym sukcesie Igi Świątek. Polka pokonała francuskę Diane Parry w dwóch setach 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati rangi WTA 1000. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinie 20.

W czasie minut, mimo że Diane Parry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza

0: 24.
1: Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Do Rzeszowa wróciło dziś 12 osób, które wcześniej przebywały w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do trzech miejskich szpitali, poinformowała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
2: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
1: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów. 2 osoby przebywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Wszystkie ofiary śmiertelne zostały zidentyfikowane, ale do zakończenia procedur brakuje jeszcze 2 oficjalnych dokumentów. Prokuratura Okręgowa w Krośnie zwróci się z wnioskiem do ministra sprawiedliwości o całkowite przejęcie śledztwa w sprawie wypadku. Waldemar Żurek może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, powiedziała rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany. W śledztwie prowadzonym przez krośnieńską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych i organizatorów wycieczki. Czynności będą kontynuowane w kolejnych dniach. Przypomnijmy, w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Niemal wszyscy uczestnicy wyjazdu do Medjugorje to mieszkańcy Podkarpacia. Pamięć o niej zostanie z nami na zawsze. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej mówią mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy składają wpisy do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów odeszła wczoraj w wieku 99 lat. Wpisem do księgi kondolencyjnej żegnały ją dziesiątki osób.
4: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, w ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
5: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no, była dla nas przede wszystkim dla tego pokolenia takim wielkim przykładem. Znaczy dla wszystkich Polaków wydaje mi się, że była wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
6: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość, bohaterstwo, a zarazem ta ogromna skromność to jest coś wyjątkowego.
1: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Z jej inicjatywy powstała Izba Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać co najmniej do soboty. Tą wiadomością kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejne informacje punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
0: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy.

0: Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
2: Jest 23.23, a my teraz w Polskim Radiu 24 pójdziemy w ślad za ostatnim wątkiem z sumy wydarzeń.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I wspomnimy na naszej antenie zmarłą w wieku 99 lat weterankę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską. W Polskim Radiu zachowało się wiele jej wypowiedzi. Podczas jednego z obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jako przewodnicząca Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy i żołnierz AK Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała o pielęgnowanie tego miejsca i pamiętanie o wszystkich ofiarach powstania.
4: Pamiętajcie, nie kwiatki składane pod tymi pomnikami są potrzebne. Najbardziej potrzebne są wasze myśli o tych, co tu leżą. Pamięć o nich, ale też to, co oni milcząc i leżąc mówią swoją śmiercią. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej. Nauczmy się przyjaźnić z każdym, kto jest człowiekiem.
2: Pani Wanda Traczyk-Stawska mówiła również, że warszawski cmentarz na Woli to miejsce święte.
5: Ten cmentarz to jest miejscem świętym. On ma taką samą wartość jak cmentarz Orląt. Jest cmentarzem, na którym leżą razem wojsko i mieszkańcy tego miasta. Chyba jedyny na świecie cmentarz, gdzie równie bohaterscy, a może bardziej, byli mieszkańcy miasta, a jego wojsko to my, dzieci tych ludzi.
2: Pani Wanda Traczyk-Stawska podkreślała również wagę pamięci o cywilnych ofiarach stolicy.
5: Jeśli mamy pamiętać o powstaniu, to musimy pamiętać nie tylko o walkach, ale także o tym, jakie straty poniosło to miasto. I proszę też pamiętać o tym, że tu właśnie, w tym miejscu leżą prochy i że ani jedna osoba tu nie ma nazwiska.
2: Myślę, że te słowa, ten przekaz Wandy Traczyk-Stawskiej, który usłyszeliśmy przed momentem, powinniśmy sobie wszyscy w pamięci zapisać. Teraz cofniemy się do 2017 roku. Wtedy Wanda Traczyk-Stawska odebrała z rąk przewodniczącej Rady Warszawy tytuł honorowego obywatela stolicy. W tamtym czasie trwała wojna w Syrii i Wanda Traczyk-Stawska apelowała do ówczesnej prezydent Warszawy o pomoc dzieciom z Aleppo i porównywała powstańczą Warszawę do syryjskiego miasta.
4: Bardzo bym chciała, żeby Warszawa przyjęła dzieci ranne, które w tej chwili nie wpuszczono do naszego kraju, choć my mamy jeszcze stale w pamięci nasze ranne dzieci, ale przede wszystkim dzieci, które wyprowadził Anders.
2: O tym, jaki wpływ na upamiętnienie Powstania Warszawskiego miała pani Wanda Traczyk-Stawska, mówi na naszej antenie dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
6: No, pani Wanda Traczyk-Stawska miała olbrzymi wpływ na pamięć o Powstaniu Warszawskim, bo to właściwie z jej inicjatywy i z jej uporu, można powiedzieć, powstało upamiętnienie na Warszawskiej Woli, tam gdzie jest cmentarz, na którym spoczywa ponad 100 tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego. I tam to upamiętnienie właśnie tych ofiar z listą, nad którą pracuje cały czas Muzeum Powstania Warszawskiego i która jest uaktualniana z listą nazwisk. Obecnie dysponujemy 47 tysiącami nazwisk tych pomordowanych. To wszystko jest jej zasługa. Pawilon, który tam stoi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, lista nazwisk, która przy nim jest wystawiona. To wszystko to jest jej zasługa. Ona miała zawsze wielki szacunek dla tych cywilów, którzy wspierali powstanie. Jej dążeniem było to, żeby ich też godnie upamiętnić.
7: Tak, myślę, że też pani Wanda Traczyk-Stawska była bardzo zaangażowana w takie krzewienie pamięci, ale też takiego zdrowego patriotyzmu, w sprzeciwianie się, w sprzeciw wobec angażowaniu negatywnych emocji, ksenofobii czy rasizmu właśnie na potrzeby patriotyzmu.
6: Pani Wanda była bardzo zaangażowana w

0: to, żeby ta pamięć była, żeby ona łączyła, żeby nie dzieliła w żaden sposób, żeby nie była wykorzystywana politycznie. I to z całą pewnością można jej oddać. Ona była zresztą bardzo na tym upamiętnieniu, na tej pamięci skupiona, bo ja pamiętam, że jako muzeum się z nią przyjaźniliśmy, można powiedzieć, ale zazwyczaj nasze spotkania, zwłaszcza te parę lat temu, jeszcze zanim to upamiętnienie powstało, wyglądały w ten sposób, że ona przychodziła i starała się nam dyrygować, jakie mamy zadania, co trzeba zrobić i pod tym względem była bardzo, bardzo konkretna.
1: To z pewnością jest ogromna strata dla środowiska powstańców i osób, które dbają o pamięć o powstaniu.
0: No jest to wielka strata. W tym roku pierwszy raz od wielu, wielu lat nie pojawiła się już na Woli. Była chora. Nagrała nam przesłanie na zakończenie Marszu Pamięci, który zawsze kończy się wieczorem 5 sierpnia właśnie tam na Woli. To było przesłanie o takiej jedności. Zresztą to trochę w pewien sposób stało się nić przewodnia wielu przemówień tegorocznych obchodów. I to jej przesłanie wybrzmiało bardzo mocno. Prawdopodobnie to są jej ostatnie takie publiczne słowa, które nam przekazała.
2: Na naszej antenie panią Wandę Traczyk-Stawską wspominał również Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych.
3: Jest to śmierć autentycznego żołnierza z okresu Powstania Warszawskiego. Pani Wanda Traczyk-Stawska nawet została uwieczniona na nagraniach filmowych z powstania. Bardzo taka postać autentyczna, która faktycznie z bronią w ręku brała udział w walkach. Natomiast co warto powiedzieć, że to widzimy na naszych oczach odchodzenie tego pokolenia, które z bronią w ręku walczyło niepodległą Rzeczpospolitą. I ja osobiście z racji oczywiście wykonywanej pracy i kontaktu z archiwaliami tych poszczególnych żołnierzy. W ciągu tych ponad 30 lat tej współpracy miałem okazję doświadczyć tych odejść kolejnych funkcyjnych, kolejnych żołnierzy, czy to z okresu konspiracji, czy Powstania Warszawskiego. Teraz mamy do czynienia już z odejściem tych najniższych stopniem, tak? Czasami wręcz ochotników z powstania. Natomiast pamiętajmy, że w latach 70., 80., jeszcze 90. odchodzili dowódcy poszczególnych oddziałów. Ja zresztą osobiście miałem okazję od końca lat 90. jeszcze poznać, zaprzyjaźnić się z choćby zastępcą dowódcy zgrupowania Żniwiarz, Gustawem Budzyńskim, odznaczonym Virtuti Militari w okresie Powstania Warszawskiego, oficerem broni obwodu Żoliborz, czy z kolei spoza Warszawy z inspektorem zamojskim Stanisławem Książkiem. Natomiast to, co teraz widzimy, to już są, tak jak pani Wanda Traczyk-Stawska, czy kilka lat temu zmarła Anna Jakubowska-Paulinka z batalionu Zośka, z tymi autentycznymi świadkami, ale już z poziomu żołnierzy, tych, którzy z bronią w ręku walczyli na froncie. Oni byli obserwatorami, bo to też ważne, żeby słuchać opowieści kombatantów i świadków historii z poziomu tego, że byli dorosłymi ludźmi w okresie tych walk, w których uczestniczyli. Bo to zawsze są najbardziej autentyczne przeżycia. Pani Wanda Traczyk-Stawska w okresie powstania wykonywała funkcje w oddziałach osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych oddziału 6 Komendy Głównej, czyli Biuro Informacji i Propagandy, który także w okresie powstania wykonał bardzo taką pracę związaną z drukowaniem wszelkiego rodzaju materiałów propagandowych, prasowych, druków, plakatów, a te poszczególne drukarnie musiały być po prostu pilnowane, może troszeczkę inny sposób niż w konspiracji, bo jak wszyscy znamy Warszawę, to największa drukarnia tych Wojskowych Zakładów Wydawniczych BIP-u, to była umieszczona pod obecnym Głównym Urzędem Statystycznym.

0: czyli bardzo blisko Biblioteki Narodowej, w hangarach, istniejącego na polach mokotowskich lotniska. No, w okresie powstania warszawskiego rzecz jasna nie było to już zagrożenie rewizją czy najściem Niemców, tylko zupełnie innego rodzaju to były zagrożenia. No też warto powiedzieć, że odznaczona była Krzyżem Walecznych we wrześniu 1944 roku.
1: A potem już została ranna, tak.
0: Tak, no, ale jeszcze generalnie, panie redaktorze, też warto powiedzieć, że to obecnie żołnierzy z powstania czy z Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, którzy dostali jakiekolwiek odznaczenie w okresie wojny, no to już dawno niestety pożegnaliśmy.
1: Wojnie Wanda Traczyk-Stawska bardzo wyraźnie angażowała się także w życie publiczne. Ma pan wrażenie, że to był jakiś rys generacyjny, czy jednak cecha osobnicza?
0: To znaczy, jak znałem no, setki żołnierzy Armii Krajowej, miałem ten przyjemność i zaszczyt i obowiązek współpracować z nimi, no to rzecz jasna, no, co można powiedzieć, co charakteryzowało to pokolenie? No, to, że odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, ale także wynikła z tego, że ci, co przeżyli, no, widzieli śmierć tych bardzo wielu swoich koleżanek i kolegów w czasie wojny. To jest bardzo charakterystyczne, co mogę powiedzieć, co zauważyłem, prawda? Oni byli bardzo odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, a w przypadku swoich osobistych doświadczeń, to na przykład po zakończeniu wojny wiele z tych oddziałów czy żołnierzy oddziałów powstańczych zakładało swoje środowiska, zaczęło się zajmować w 1945-1946 roku zbieraniem relacji, dokumentów i tak dalej. Po co? Nie po to, żeby opisać swoje własne czyny, tylko po to, żeby opisać tych właśnie poległe koleżanki i poległych kolegów. To było bardzo też charakterystyczne w późniejszym okresie. Nieprzypadkowo duża część literatury, czy w przypadku Powstania Warszawskiego większa część literatury powstańczej w okresie PRL-u powstała właśnie piórami niekoniecznie historyków zawodu, ale żołnierzy Powstania Warszawskiego, szanowni państwo. To większość tych książek to są książki o oddziałach i tu można wymieniać książki o Batalionie Gozdawa, o Krybarze, o Kilińskim, o Parasolu, o Zośce. To są wszystko autorzy, żołnierze konspiracji Powstania Warszawskiego. W przypadku Wandy Traczyk-Stawskiej dla mnie osobiście najważniejszym jej osiągnięciem czy misją była oczywiście działalność w Komitecie Opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy. Bo to jest ten obowiązek dbania o mogiły, czy prochy, czy ślady.
1: I pamięć niektóre po oddziały,
0: nie, tak, no niektóre oddziały zawiązywały, tak jak w przypadku Zośki i Parasola, czy konkretnie zaczęło się to z Zośki, Komitet Opieki nad Grobami, w którym działali i działają do dzisiaj, działają rodziny, czyli synowie, wnuki, córki tych poległych. Jak pięknie ta działalność wygląda, niech każdy z państwa zobaczy na kwaterę tych oddziałów.
2: Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, zmarła w wieku 99 lat.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu. Bohaterką dzisiejszej audycji będzie malarka Małgorzata Ritterschild, artystka nieco zapomniana, która powraca teraz nie tylko do muzeów, ale powraca także w świadomości odbiorców sztuki współczesnej. O tej niezwykłej artystce opowie Borysław Czyżak. Witam serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: Miłośnik sztuki XX wieku, kolekcjoner i autor książek Kolekcja, opowieść o współczesnej sztuce polskiej i książki zatytułowanej Grupa, buntownicy sztuki. Ta książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Marginesy. Panie Borysławie, postać Małgorzaty Ritterschild przywołuje pan w książce o grupie, ale ta artystka, taką członkinią tej grupy, jeżeli mielibyśmy powiedzieć o takim podstawowym składzie, nie była, ale jednak wystawiała razem z tymi artystami.
5: Tak, wystawiała. Właśnie bardzo chciałem pokazać w książce to, że to środowisko

0: dziecko było szersze i bardziej różnorodne niż o tym czasem myślimy. W pierwszych wystawach były dwie takie wystawy w 83 i 85 roku, takie ważne wystawy w Lublinie. Właśnie było trochę szersze grono niż sześciu, jak my to mówimy, kanonicznych bohaterów i członków grupy. I właśnie wystawiała z nimi wówczas Małgorzata Ritterschild, jeszcze wtedy studentka. Wystawiał Maciej Wilski i też wystawiała swoje prace pani Ewa Piechowska, która była modelką dorabiającą sobie po prostu w pracowni malarstwa warszawskiej ASP i malarką amatorką z dosyć złożoną psychiką, która chyba w jakiś sposób fascynowała młodych wówczas artystów. Także to środowisko było dość różnorodne i dość szerokie, szczególnie na początku.
1: Żeby stworzyć takie tło i kontekst dla opowieści o Małgorzacie Ritterschild, proszę powiedzieć nam chwilę o tych artystach grupy, o tym początku lat 80. i tych zbuntowanych artystach, no, którzy powrócili do malarstwa, ale jednocześnie buntowali się przeciwko polityce, kościołowi, w ogóle przeciwko wielu, wielu aspektom życia.
0: Tak, to byli Paweł Kowalewski, Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski, Ryszard Woźniak, Marek Sobczyk i Włodzimierz Pawlak. Oni zachłysnęli się wolnością w roku 80-81, gdy była eksplozja Solidarności, gdy było dużo więcej kontaktów ze światem niż wcześniej, gdy zelżała cenzura, gdy pojawiły się w Polsce wystawy zagranicznych artystów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, które po prostu były przywożone tutaj. I oni zresztą, jak całe pokolenie, naładowali się tą wolnością, tym karnawałem swobody i później stan wojenny, który został wprowadzony, wszystko to stłamsił, ale tego się tak do końca już nie udało stłamsić, no bo gdy młodzi ludzie się tak bardzo jakby ożywią i tak bardzo wejdą w ten kolorowy świat, to już tego się stłamsić do końca nie da. W styczniu roku 83 była pierwsza wystawa tego środowiska w warszawskiej Dziekance w Galerii Akademii Sztuk Pięknych. To byli studenci, którzy pochodzili właśnie w zasadzie z dwóch pracowni. Z pracowni profesora Stefana Gierowskiego i z pracowni Rajmunda Ziemskiego. Nie byli dokładnie w tym samym wieku. Modzelewski i Sobczyk byli już po studiach, bo oni robili dyplom w roku 80, a pozostali byli właściwie jeszcze na studiach.
1: I jeszcze na studiach była Małgorzata Ritterschild, która na tej wystawie również zaistniała, prawda, w Dziekance?
0: W Dziekance, z tego co pamiętam, chyba jeszcze jej prac nie było. One pojawiły się właśnie w Lublinie kilka miesięcy później. To był chyba marzec czy kwiecień tego samego roku 83.
1: Studiowała u Stefana Gierowskiego. Chcielibyśmy powiedzieć, że klasyka współczesności, abstrakcjonisty, wspaniałego profesora. Co wyniosła z jego pracowni i na ile jej malarstwo, przynajmniej w tym pierwszym okresie, było pokrewne z malarstwem grupy?
0: Było pokrewne w takim sensie, że malarstwo grupy wówczas było jeszcze stosunkowo, powiedziałbym, oszczędne. To znaczy, bardzo dużo operowali znakiem, symbolem. Często bywało bliskie abstrakcji. Pojawiały się jakieś trójkąty, okręgi, właśnie znaki. Ta ekspresja, z której grupa jest znana, dużo obrazów związanych z przemocą, z obscenami, pojawiła się odrobinę później. W dyplomie Jarosława Modzelewskiego było bardzo wyraźnie widać, że to jest tak, to idzie właściwie w stronę grafiki, czyli prawie abstrakcji. Czy to i trochę tego było również w obrazach Małgorzaty Ritterschild. To, co je bardzo, bardzo wyróżnia, to jest przede wszystkim kolor. Bardzo głęboka barwa. Czasem to są harmonijne zestawienia kolorów, czasem są jakieś zgrzyty i dysonanse, takie buntownicze.
1: Czerwone krechy, obraz z 83 roku. Ta czerwień często się pojawia w jej pracach.
0: Absolutnie tak. I ona się pojawia właściwie bardzo, bardzo często, nawet dzisiaj. Ale to jest bardzo głęboka barwa, taka budowana wieloma warstwami, malowana farbami olejnymi, mozolnie przez cały tydzień.

0: tygodnie i miesiące, gdzie te warstwy przez siebie potem prześwitują. Jest taka poetyka tego koloru, można powiedzieć. I to być może w jakiejś części jest dziedzictwo pracowni i w ogóle polskiego koloryzmu. Ten kolor jest ważny i u Małgorzaty Ritterschild i również u jej kolegów.
1: Patrzę na obraz zatytułowany Pingwin, rok 84. Wielka wrażliwość również na przyrodę, na faunę, na florę. Ten kolor z kolei tutaj zupełnie inny. Nie ma ostrej czerwieni. Są żółcie, zielenie, błękitne. No i ten smutny pingwin taki samotny.
0: Tak, jest samotność w tym obrazie, prawda? On działa na nas tak jakoś bardzo zmysłowo, bezpośrednio, na nastrojem właściwie swoim. To jest takie oddziaływanie gdzieś do wnętrza naszego bezpośrednio. Jest w tym jakiś smutek, jakaś samotność. I chyba jest tak, że twórczość Małgorzaty Ritterschild była może najbardziej poetycką w tym środowisku, może najmniej ekspresyjną, może najbardziej stonowaną, właśnie pełną takiej zadumy. Chociaż u Jarosława Modzelewskiego też są i wtedy były i teraz też są te bardzo wyraźne takie momenty zatrzymania, aczkolwiek no, u niej to jest taki wątek wiodący.
1: Poetyckie są te obrazy, ale poetyckie są też tytuły. Jeden z obrazów nosi taki właśnie poetycki tytuł. W nieskończonej toni morskiej dostrzegamy biel, o której nie wiemy, czy jest bielą żagla, czy skały, czy może spienionej fali. Rok 85 i prawie abstrakcyjny obraz na tle błękitów. Biały, no właśnie, nie wiadomo, czy żagiel, czy coś innego. Wiem, że pan ma taki bardzo osobisty i no, pełen czułości stosunek do tego obrazu.
0: Bardzo lubię ten obraz. Zobaczyłem go pierwszy raz na wystawie właśnie w Fundacji Stefana Gierowskiego w roku 2025. Była taka świetna wystawa Słowa przeglądają się w sobie, kuratorowana przez Daniela Muzyczuka z Muzeum Sztuki w Łodzi. Ta wystawa potem pojechała do Niemiec, do Muzeum Jerke w Recklinghausen i tam właśnie wśród innych również prac Małgorzaty Ritterschild i wielu świetnych artystek i artystów właśnie zobaczyłem ten obraz. I uważam, że jest niezwykły. Jest w nim coś hipnotycznego. Zaczynamy się wpatrywać w ten biały taki jakby kształt. Nie wiemy do końca, czym on jest. On w jakiś sposób nas przyciąga i też jego otoczenie, takie przełamane błękity jakieś, nie wiemy, czy to jest niebo, czy spieniona woda, czy coś jeszcze innego. Każdego dnia mogą budzić jakieś inne skojarzenia. To jest coś fantastycznego. Zresztą rozmawiałem o tym z artystką, pytałem, czy tu nie ma jakichś elementów takiego nawiązania do filozofii Wittgensteina, który nas uczył, że czasem, gdy na coś patrzymy, to nie wiemy, czy to jest królik, czy kaczka i każdy widzi w tym coś innego. Ona mówiła, że wtedy jeszcze Wittgensteina nie czytała, że to jest raczej jakaś intuicja i takie własne rozważania nad wieloznacznością tego, co widzimy.
1: Małgorzata Ritterschild tworzyła też wiele zapisków, notowała, prawda? Te dzienniki gdzieś tam przetrwały, bo za chwilę porozmawiamy o tej przerwie, o tej no, dziurze w biografii artystycznej tej twórczyni, ale te zapiski, no to też świadczą o tym, że no, gdzieś ta dusza potrzebowała wyrazu nie tylko poprzez malarstwo, ale też właśnie poprzez słowo.
0: Na pewno tak i to w ogóle była cecha charakterystyczna tego środowiska. Potem koledzy Małgorzaty Ritterschild zaczęli wydawać swoje czasopismo, oj dobrze już tam, chyba właśnie w roku 84 czy 85. Ona w tym już nie uczestniczyła, to oni się jakby coraz bardziej konsolidowali wokół tego właśnie czasopisma i różnych akcji, które razem prowadzili i słowo właściwie z czasem stawało się coraz ważniejsze i w ich tekstach, i w tytułach prac, i w ich rozważaniach, i przedstawieniach. Malarka szła trochę swoją własną drogą. Nie uczestniczyła w tych działaniach już wydawniczych czy takich parateatralnych, z których oni później zasłynęli, jak o tym sama mówi, ona potrzebuje ciszy i spokoju i chce wyciszenia i chce malowania w samotności, a nie zbiorowych akcji. To czuła, że to nie był jej świat. Natomiast słowo i dla niej, i dla nich było i jest bardzo, bardzo ważne. Tak.

0: Malowanie w samotności. W ogóle Małgorzata Ritter-Schild w jednym z wywiadów mówiła o tym, że to jest taki samotniczy zawód, bycie malarzem i bardzo trudny. No i to uczucie jakiejś straty, utraty i samotności towarzyszy jej, z tego co czytałam w wywiadach z artystką, towarzyszy jej cały czas. Co się wydarzyło? No w zasadzie wydarzyła się proza życia tak naprawdę, że artystka zaprzestała malowania, no i musiała skupić się po prostu na pracy zarobkowej. Tu znów mamy tę dyskusję o tym, na ile artysta jest w stanie ze swojej sztuki się utrzymać. Jak to się stało i dlaczego, jeżeli możemy opowiedzieć, artystka przestała malować?
1: Z tego, co mi wiadomo, to jedna historia to była taka, że po prostu w Polsce wtedy było bardzo ciężko. W latach 80. była naprawdę wielka bieda. Ludzie stali w kolejkach, już trochę o tym zapomnieliśmy, ale to naprawdę były smutne i ciężkie czasy i bardzo wiele osób po prostu wyjeżdżało z Polski. Nie tylko zmęczona jakby brakiem wolności czy ograniczeniem wolności, ale też szukając po prostu trochę lepszego życia. I razem ze swoją przyjaciółką Małgorzata Ritter-Schild w roku 85 po prostu wyjechała do Anglii i do Francji, jak naprawdę setki tysięcy ludzi w tym czasie. I mała się różnych zajęć. Później po powrocie do Polski pracowała jako graficzka w wydawnictwie.
0: To były ciekawe zajęcia, przecież graficzka prasowa, ale też artyterapeutka w szpitalu psychiatrycznym.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: mnie bardzo zaciekawiło.
1: Tak, to jest ciekawe, to zresztą sięga jeszcze wcześniejszych historii, bo już wcześniej pracowała jako wolontariuszka właśnie w szpitalu psychiatrycznym. To też jest jakaś środowiskowa trochę historia, bo jako wolontariusz w szpitalu pracował również Ryszard Woźniak, kolega właśnie z grupy, który robił to jeszcze przed wstąpieniem do Akademii Sztuk Pięknych. Oni mieli w sobie coś takiego, że z jednej strony chcieli pomagać innym, z drugiej strony fascynowały ich chyba takie, powiedziałbym, odmienne stany świadomości. To była taka też trochę pokoleniowa historia. Mm-hmm. Czytało się Lot nad kukułczym gniazdem, inne historie z tym związane z jakby głębiami ludzkiej psychiki, ale też z opresją, która się często w tych szpitalach zdarzała. I tutaj ta fascynacja i chęć pomocy, myślę, gdzieś była w tle tego wszystkiego. Zresztą to jest ciekawe, opowiadała mi malarka kiedyś, że spotykała w tramwaju często taką panią, która wyrzucała z siebie takie zaskakujące zdania, które skrzętnie właśnie Małgorzata Ritter-Schild notowała i ma je do dzisiaj. Jedno z tych zdań to było: jaszczurka oznacza krótkotrwałe szczęście.
0: To tytuł wystawy, jednej z wystaw Małgorzaty Ritter-Schild.
1: I rok temu była wystawa pod tym właśnie tytułem z obrazem jaszczurki malowanym jeszcze w latach właśnie w połowie lat 80. Teraz powstały też nowe obrazy z jaszczurką. Także to, te fascynacje rzeczami jakby nieoczekiwanymi, które w jakiś sposób próbuje się złapać słowem czy obrazem, to myślę, że to jest rzecz bardzo charakterystyczna.
0: W jednym z wywiadów przeczytałam taką oto wypowiedź Małgorzaty Ritter-Schild. Córka się usamodzielniła, wyleczyłam stany lękowe, obliczyłam, że niedługo umrę i postanowiłam wrócić do tego, co umiem i uwielbiam, czyli do malarstwa.
1: Tak, no z tym umieraniem to mam nadzieję, że przesada, bo to
0: mamy nadzieję, tak, puszczenie oka.
1: Że to puszczenie oka, bo jest w świetnej formie Małgorzata Ritter-Schild. Serdecznie ją pozdrawiamy
0: i
1: rzeczywiście
0: bardzo
1: maluje
0: nisko.
1: Bardzo dużo. Przygotowuje w tej chwili pracę na dwie bardzo ważne wystawy. Jedna to będzie kolejna wystawa właśnie Fundacji Stefana Gierowskiego, a druga wystawa zapowiadana już niedługo na koniec września w Galerii Lotna będzie razem z Pawłem Kowalewskim, czyli jej kolegą też ze środowiska grupy, ale ze świetnymi też malarkami młodszego pokolenia, z Martyną Czech, która już jest coraz bardziej znana i w Polsce, i za granicą, i z Kingą Burek, która bardzo niedawno robiła swój dyplom, a już jest bardzo docenioną i coraz szerzej znaną malarką. Więc to spotkanie pokoleń w takiej bardzo szczerej ekspresji, bo wszystkie te osoby malują bardzo bezkompromisowo, często szorstko, często nawet chcą coś wykrzyczeć. Wydaje mi się, że pani Małgorzata jest tu najspokojniejsza w tym towarzystwie, ale swój temperament też ma, no więc zobaczymy, co nam

0: okaże.
1: Podobno niektóre obrazy Małgorzaty Rittershild mają podwójne daty. Tak jakby wracała trochę do tego malarstwa z lat 80., ale kończyła je czy kontynuowała teraz.
0: Tak, no zresztą część z nich jest też odtwarzana, bo jest niektóre, czy odtwarzane są pomysły może w ten sposób. Były jakieś szkice albo jakieś prace, które zaginęły, nie zachowały się, albo były tylko na etapie pomysłu i do pewnych motywów artystka wraca, co zresztą jest, dość często się zdarza. Widzimy w twórczości jakby innych malarek, malarzy też takie powroty do swoich idei sprzed lat. Pewne rzeczy okazują się trwałe. Tutaj na przykład takim bardzo wyraźnie trwałym elementem, kierunkiem jest fascynacja zwierzętami, ptakami, zwierzętami i był taki cykl też, co zwierzęta mają w środku, czyli taka próba jakby przełożenia tego, takich rozważań znowu o jakiejś głębi. Mm-hmm. Próba przełożenia tej głębi na obraz.
1: Pamiętam taki obraz, mocny kontur, taki zarys ptaka, ale równie dobrze może to być inne zwierzę. I w środku taka błękitna, szafirowa kulka, taka kropka, tak jakby, nie wiem, to była właśnie dusza, to było to coś, co jest w środku. Miał pan okazję rozmawiać z artystką, to nasuwa się takie pytanie, co artystka ma w środku teraz?
0: No właśnie, właśnie. To jest trudne, bo też ja niechętnie wchodzę w takie zupełnie osobiste wątki, bo uważam, że po pierwsze każdy ma prawo do swojej prywatności, po drugie lubię te niedopowiedzenia. Mm-hmm. Czasem mnie kusi, żeby spytać, czym jest ta kulka i gryzę się w język, żeby pozostawić to w jakiś sposób otwarte, a nawet jeżeli zapytałem i wiem,
1: to nie powiem.
0: To nie powiem.
1: No to czym dla pana jest ta kulka na przykład? No bo przecież malarstwo jest po to, żebyśmy je mogli interpretować, żebyśmy tam czytali to, co trochę nam też gra w duszy.
0: No tak, jakąś esencją, tak. Mm-hmm. Jakąś esencją, jakąś duszą, mm-hmm. symbolem jakiejś esencji.
1: Mam to kolejny cytat. Trochę już pan o tym wspomniał. Podobno Małgorzata Rittershild mówiła tak: chcę powiedzieć kolorem, ile się da. Jak wiele da się powiedzieć kolorem według pana?
0: No odczucia da się przekazywać przede wszystkim, bo to działa na bardzo pierwotnym takim poziomie. Mamy oczywiście jakąś symbolikę kolorów związaną z kulturowymi naszymi jakimiś kodami. No i jeżeli kogoś bardzo lubimy czy kochamy, dajemy czerwoną różę. Mówi się, że żółć to jest kolor zazdrości, chociaż nigdy tego nie zrozumiałem. Że zieleń jest kolorem nadziei, tak. Prawda? Błękity też mają swoje znaczenie. Natomiast rozważania nad tym, jak kolor na nas oddziałuje, już prowadził Goethe. I potem wielu, wielu filozofów, optyków, fizyków i psychologów, no chyba wiemy, malujemy ściany w szpitalach w jakiś określony sposób, pokoje dla dzieci też malujemy w jakiś określony sposób, bo jest to chyba w znaczącym stopniu już potwierdzone, jak kolory na nas działają. Wiadomo, że czerwień nas pobudza, prawda? Natomiast i jest to dzięki temu taki bardzo prosty, najbardziej podstawowy sposób przekazywania odczuć.
1: W wywiadzie, który pozwalam sobie cytować podczas naszej rozmowy, pojawiło się jeszcze takie zdanie, które jakoś mnie bardzo ucieszyło. Małgorzata Rittershild przyznaje, że maluje atakami, a ostatnio maluje codziennie. To jest wywiad z roku 2026, więc w miarę aktualny. W jakiej zatem kondycji artystycznej jest artystka? Czy rzeczywiście ma pan z nią taki kontakt, że może nam pan trochę opowiedzieć o tym? Czy rzeczywiście to jest takie malarstwo teraz? Czy to jest eksplozja tego, co pewnie było ukryte przez czas?
0: Tak, tak, myślę, że tak, jest to eksplozja. Przy czym artystka maluje farbami olejnymi, mhm. które jak wiadomo schną długo i tego nie do końca da się robić szybko. Czy w sposób taki taśmowy. I mam wrażenie, że więcej ma w sobie do wyrzucenia z tych wszystkich skumulowanych pomysłów i rzeczy, które się tam odkładały czy odkładają. No i jakby możliwości produkcyjne są jakie są, ale wydaje się, że rzeczywiście jest to świetne ożywienie, takie jak to mówimy czasem, rozmalowanie. Mhm. Dobry czas chyba w życiu.
1: Borysław Czyżak, pięknie.

0: Dziękuję za opowieść o Małgorzacie Rittershild, a Państwu polecamy książkę, najnowszą książkę pana Borysława, Grupa Buntownicy Sztuki. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu.
1: I tak kończy się dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24. Przygotowali go dla Państwa Justyna Błońska, Rafał Roślik. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Michał Daniluk. Przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Dziękuję i życzę dobrej, spokojnej nocy.
0: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy zmiany w systemie podatkowym opłacą się Polsce i Polakom? W informacjach komentarze parlamentarzystów do pomysłu rządu. Najwcześniej w piątek transport kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech. Do kraju nie powróciło jeszcze 5 poszkodowanych. Powiemy też o wizerunkowym problemie Donalda Trumpa. Kandydaci z jego poparciem przegrywają prawybory w kolejnych stanach. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Parlamentarzyści podzieleni w ocenie rządowych propozycji zmian w systemie podatkowym. Koalicja rządowa przekonuje, że na nowej skali PIT i podniesieniu drugiego progu zyska 3,5 miliona Polaków. Opozycja ostrzega, że podwyżka podatku CIT dla największych firm oraz zmiany w ryczałcie uderzą w całą gospodarkę. O szczegółach Piotr Durys.
2: Rząd zapowiada nową stawkę podatkową i wyższy drugi próg, co jak podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach pracujących.
3: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
2: Środki na te zmiany mają pochodzić m.in. z wyższego podatku CIT dla największych koncernów oraz obniżenia limitu ryczałtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa to za cios w sektor prywatny.
4: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. To jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
2: Według zapowiedzi rządu nowe przepisy podatkowe miałyby zacząć obowiązywać od 2027 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, nowe przepisy zakładają też większy podatek ryczałtowy. Taką daninę od przychodu płacą przedsiębiorcy i właściciele wynajmujący nieruchomości. Ekonomista Adam Ruciński mówił na naszej antenie, że zmiany zapowiadane przez rząd w podatku ryczałtowym to dobra decyzja.
5: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. W tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
1: O pomyśle rządu na nowy system podatkowy można przeczytać na polskieradio24.pl. Mateusz Morawiecki jest ostatnim, który powinien wypowiadać się w sprawach nielegalnych emigrantów. W ten sposób premier skomentował pomysł lidera ugrupowania Rozwój Plus, a chodzi o propozycję stworzenia specjalnych służb zajmujących się deportacją nielegalnych imigrantów. W Polsce nie ma problemu nielegalnej imigracji, mówi Donald Tusk.
6: U nas problem nielegalnej imigracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę i to dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Te decyzje Morawieckiego, one osiągały poziom setek tysięcy rocznie.

0: A pseudozapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca.
1: Premier dodał, że dzięki zdecydowanej polityce obecnych władz oba procedery zostały zredukowane prawie do zera, a państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją. 5 poszkodowanych w wypadku autokaru zostanie na razie w szpitalach na Węgrzech, poinformowała wiceszefowa resortu zdrowia. Jak mówi Katarzyna Anna Kacperczyk, transport kolejnych rannych zależy od ich stanu.
2: 5 osób zostaje, 2 będziemy transportować w piątek. 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu. I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
1: Do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Śledztwo chce przejąć od Węgrów polska prokuratura. Kandydaci popierani przez Donalda Trumpa przegrali kolejne republikańskie prawybory, tym razem w Wyoming i na Florydzie. To już kolejna w tym roku porażka osób, którym prezydent udzielił osobistego poparcia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: W Wyoming o nominację na gubernatora ubiegała się Megan Degenfelder, którą Trump poparł jeszcze w styczniu. Przegrała z senatorem stanowym Ericem Barlowem, byłym marszałkiem lokalnej Izby Niższej. To o tyle znaczące, że Wyoming jest jednym z najbardziej republikańskich stanów w kraju. Na Florydzie przegrała Catalina Love, którą prezydent poparł na finiszu kampanii. Wygrał właściciel lokalnej konserwatywnej rozgłośni radiowej Jim Schwerzel. Nominacji nie obronił także kongresman Cory Mills, który przegrał z byłym prezenterem telewizyjnym Ryanem Elidża. Choć większość popieranych przez Trumpa kandydatów wygrywa prawybory, kolejne porażki sugerują, że słabnie wobec niego lojalność części republikańskiej bazy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Na koniec ostrzeżenie przed burzami. W nocy zagrzmi w kilku regionach. Największych burz należy spodziewać się na południowym zachodzie, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii.
4: Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem dużym, ale miejscami możliwe są także większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu i w pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
1: Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca tygodnia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszcz nie tylko w nocy, podobnie będzie w ciągu dnia. Na południowym zachodzie, południu i w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na południu może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 31 na południu. W centrum będzie około 24 stopni. Na zegarach 6 minut po północy.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem doktor nauk medycznych Mariusz Borkowski, lekarz, specjalista medycyny estetyczno-naprawczej. Dobry wieczór, panie doktorze.
8: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
7: Szanowni Państwo, piękna pogoda, słońce, lato. Kiedyś modna była alabastrowa skóra i zasłanianie się przed promieniami słonecznymi. Nawet muśnięcie słońcem odbierane było jako uszkodzenie, jako defekt estetyczny, jako taki synonim bycia z niższej warstwy społecznej. Później z kolei słońce, opalenizna i to taka mocna była synonimem dobrze spędzonych wakacji i udanego urlopu. W tej chwili od tego odchodzimy, bo boimy się już konsekwencji związanych z nadmiernym opalaniem się, chociażby wystąpieniem czerniaka. Troszeczkę chyba rozsądniej podchodzimy do kąpieli słonecznych, ale chciałam zapytać, czy słońce jest przyjacielem czy wrogiem naszej skóry?
8: A zanim pani redaktor odpowiem, to zależy też w jakim miejscu świata. Ja w tym roku byłem w Korei Południowej i byłem na plaży i nagle zobaczyłem,

0: zobaczyłem, że plaża była wypełniona namiotami. I to są osoby, które się chronią od słońca, więc Koreańczycy o tym wiedzą, że trzeba na słońcu być ostrożnym.
1: I zresztą widać wśród turystów z Azji, którzy przyjeżdżają w różne do różnych europejskich krajów, oni się zasłaniają i to bardzo mocno.
0: Tak, i do tego wszystkiego też mają czy parasolki, które chronią właśnie od słońca, przebywają w cieniu, nawet na plaży. Ale też nie demonizowałbym tego naszego słońca, bo po prostu jest tam niezbędne do życia. Reguluje rytm dobowy, wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i pamiętajmy, że również na samopoczucie zależy od słońca, dlatego że jak jesteśmy gdzieś na Islandii, gdzie tego słońca jest mało, to też przypadków depresji mamy więcej, ponieważ słońce też produkuje witaminę D, która jest nam niezbędna w wielu procesach fizjologicznych naszego organizmu, ale też wpływa na syntezę różnych neuroprzekaźników, jak serotonina, dopamina, czyli tak zwanych hormonów szczęścia, które są też nam niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. W związku z tym oczywiście nie bójmy się wychodzić na słońce. Ja osobiście biegam dużo, też jestem naturalnie opalony, zawsze zaczerwienioną mam leciutko skórę, mimo stosowania odpowiednich filtrów, ponieważ po prostu lubię być na świeżym powietrzu.
1: No to jak się zabezpieczać przed słońcem? Bo my czasami wiemy, no, że trzeba się posmarować, prawda? Że potrzebne są jakieś filtry. Jakie są te rodzaje promieni i jaki jest ich wpływ na naszą skórę? Czy one tylko uszkadzają?
0: Mamy różne typy promieni. Oczywiście najważniejsze to są UVA i UVB. UVB działa bardziej powierzchownie i odpowiada za to, co my nazywamy, że to jest tak jakby powierzchowny rumień czy oparzenie słoneczne. Ja zwykle jako dziecko pierwszego dnia ruszałem do mocnego opalania się i zawsze byłem mocno poparzony, co może w przyszłości wpływać na mój proces też starzenia
1: tak
0: się organizmu.
1: Tak kiedyś było, tak. Z tego kiedyś nadmiernie korzystaliśmy.
0: Natomiast UVA wchodzi głębiej w nasze ciało i faktycznie może przyspieszać degenerację kolagenu, elastyny i wpływać na tak zwany proces starzenia się organizmu. W związku z tym pamiętajmy też, że to jest, tak jak powiedziałem, proces, więc te wszystkie stany zapalne, które generuje też nadmierna ekspozycja na słońce, może powodować stres oksydacyjny, który może powodować zwiększone stany zapalne, a tym samym może to prowadzić do właśnie różnego rodzaju też i nowotworów, i innych chorób skóry. W związku z tym, proszę Państwa, zapraszam na spacery, ale uważajmy na nadmierną ekspozycję na słońce. Nie opalajmy się nadmiernie i dbajmy o naszą skórę.
1: A przed czym chronią nas kremy? Bo już wiemy, że trzeba wybierać te z takimi wysokimi filtrami. Czy to oznacza, że my się całkowicie zabezpieczymy przed promieniami UVA i UVB?
0: Absolutnie nie. Też pamiętajmy, że kremy, szczególnie 50 filtr, oznacza, że możemy się 5 razy wolniej opalać. Nie oznacza to, że to jest zatrzymany proces w 100%. I co jakiś czas powinniśmy się kremować, na przykład co 2 godziny powtarzać tą dawkę kremów. Oczywiście, panowie, to niezależne jest od płci. Możemy sobie spokojnie również stosować kremy, ale też bardzo ważne jest, żeby te kremy stosować cały rok, nie tylko latem, ale też i zimą. I bardzo często mamy różnice między kremami na noc, które zwykle nie mają właśnie ochrony przeciw promieniom słonecznym, a kremy na dzień, kiedy powinny zawsze taką delikatną ochronę mieć. Ja standardowo stosuję właśnie ochronę 30 SPF i uważam, że co jakiś czas po prostu powtarzam, że jest to najwygodniejszy sposób ochrony w warunkach miejskich. Jeżeli jestem na plaży, to wtedy stosuję między 50, a nawet 100.
1: Wspominał pan doktor o tym, że no, te promienie mają wpływ jednak na degenerację naszych tkanek. Jak mam rozumieć, krótki spacer i 2 godziny smażenia się na plaży, to z biologicznego punktu widzenia 2 zupełnie różne sytuacje.
0: Absolutnie tak i pamiętajmy, że w tej chwili bardzo modne staje się też pojęcie longevity, bo oczywiście rozmawiamy o wydłużeniu naszej jakości życia, ale też pamiętajmy, że ilość kolagenu w naszym organizmie spada również z wiekiem. Mniej więcej 25% mniej kolagenu mamy w wieku około 50 lat w stosunku do tego wieku młodszego. W związku z tym pamiętajmy o tym, że dbanie o skórę to nie tylko i wyłącznie jest dbanie właśnie o to, żebyśmy chronili się tylko i wyłącznie jakimś właśnie krewem z ochroną, z filtrem, ale również przede wszystkim dobre wysypianie się,

0: żeby mieć w swoim organizmie jak najmniej stresu, żebyśmy byli wypoczęci, żeby skóra była prawidłowo nawodniona, więc też pamiętajmy, my mieliśmy taką audycję o wodzie, panie redaktor, i tutaj o tym prawidłowym nawadnianiu, natomiast pamiętajmy też, w wielu posiłkach też mamy płyny. Ja niezależnie od wszystkiego staram się wypijać około 2 litrów wody i uwaga, oczywiście jestem w Warszawie, ale też w wielu polskich miastach ja po prostu piję zwykłą kranówkę, bo uważam, że ona jest absolutnie zdrowa.
1: Warszawska kranówka jest słynna, jeździ w beczkowozach i można ją pić zupełnie spokojnie.
0: Ja nawet muszę powiedzieć, że niedawno przeczytałem jakiś artykuł, że ktoś mówił, że my się kąpiemy w Polsce w wodzie, która jest jakości pitnej, więc to jest w ogóle, jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że mamy tak doskonałą wodę. No i też pamiętajmy o tym, że stosowanie pewnej suplementacji, czy witaminy A, D, o której wspominałem, czy E, C, to są wszystko witaminy, które mogą też nam pomagać w prawidłowym funkcjonowaniu tej bariery ochronnej, jaką jest skóra.
1: I skóra, o czym pan doktor już wspominał, ma ogromne możliwości naprawcze, ale jak rozumiem, one nie są nieskończone. Zresztą sam pan doktor wspominał, że no też ma świadomość tego, że skoro opalał się w dzieciństwie bez żadnej ochrony, no to będzie to miało jakieś konsekwencje dla późniejszego wyglądu.
0: No i oczywiście ta konsekwencja jest. Pamiętajmy, że my się starzejemy. Ja to zawsze nazywam, że to jest pewien proces. W Polsce jest to choroba śmiertelna, nazywa się peseloza, panie redaktor. I niestety na razie nie mamy na to leków, które mogą tą peselozę zatrzymać. Możemy troszeczkę chronić się przed nią, ale oczywiście jest to też związane z tym, że wielu pacjentów czy przed wyjazdem, czy po wyjeździe wakacyjnym szuka pomocy w gabinetach medycyny estetycznej, które oferują szereg usług, które pozwolą nam również przywrócić to, co troszeczkę straciliśmy w czasie wyjazdu, czyli przez różnego rodzaju zabiegi, od prostych mezoterapii, czyli podawania różnych substancji odżywczych do naszej skóry, tak żeby ją po prostu uwodnić. Ja to trochę porównuję do trawy, którą tak chcemy troszeczkę też nawodnić, czy nawieść jakimiś tam substancjami chemicznymi, które nam pozwolą, żeby ta trawa lepiej wyglądała. Tak samo jest ze skórą, więc nasz organizm może być źródłem takich substancji, jak na przykład osocze i jego pochodne, które pozwalają nam też świetnie przygotować nasz organizm, czy do wyjazdu, czy też po wyjeździe. Więc myślę, że to jest bardzo ważne.
1: I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, jak naprawić to spustoszenie, którego dokonały promienie słoneczne. No nie zawsze ono jest jakoś na pierwszy rzut oka już widoczne, ale zaczniemy może od tego samego pojęcia fotostarzenia, bo często go używamy. Czym jest fotostarzenie i czym ono się różni właściwie od takiego zwykłego starzenia skóry?
0: Dokładnie. To znaczy mamy w ogóle naturalne starzenie organizmu, takie chronologiczne. To po prostu proces, to co powiedziałem wcześniej, peseloza, on po prostu przebiega niezależnie od nas. Natomiast mamy też fotostarzenie, czyli przez nadmierną ekspozycję właśnie na promieniowanie ultrafioletowe możemy tą skórę sobie nieco bardziej postarzać w stosunku do innych osób. I jak porównujemy czasem wiek biologiczny jednej osoby i drugiej, to widzimy, że te osoby mogą wyglądać kompletnie inaczej. No i generalnie pamiętajmy, że z wiekiem spada produkcja kolagenu, elastyny, czyli to jest fizjologia, czyli o tym, co powiedziałem, to jest jakby starzenie naturalne, a fotostarzenie, no to wtedy, kiedy dochodzi do tego uszkodzenie skóry wywołane właśnie promieniowaniem ultrafioletowym, a szczególnie pamiętajmy, że pewne części ciała są narażone wybitnie na działanie promieniowania ultrafioletowego, twarz, szyja, dekolt, na przykład dłonie i one na przykład te części ciała starzeją nam się czasem bardziej niż na przykład plecy czy brzuch, który zwykle nie jest wystawiony na stałe działanie promieniowania słonecznego.
1: A jak wygląda taka fotouszkodzona skóra?
0: Typowa taka uszkodzona skóra może mieć różnego rodzaju też przebarwienia, mogą to być też krótkoterminowo pewne oparzenia słoneczne, ale przede wszystkim bardzo często mamy do czynienia właśnie z taką przebarwioną skórą i o to często przychodzą do nas pacjenci, którzy proszą o pomoc jakby w tego typu przebarwieniach.

0: Bo nawet nam nie chodzi o takie niewinne piegi, które pojawiają się wraz...
1: One są nawet urocze.
0: One są nawet urocze, które pojawiają się u niektórych z pierwszymi promieniami słońca. To czasami są wręcz plamy, z którymi wracamy z wakacji. Bardzo często zdarza się, że one się pojawiają w pewnym wieku albo na przykład u kobiet, nie wiem, w okresie ciąży czy...

0: No to kolejna ekspozycja na słońce może spowodować powrót właśnie tych dolegliwości, o których, chciałby pacjent zapomnieć. I tutaj mamy szereg możliwości. Ja nie wiem, czy pani redaktor wie, że jedną z takich naprawdę, jednym z najtańszych i najfajniejszych zabiegów, jakie możemy wykonywać w gabinetach medycyny estetycznej czy kosmetologii, są różnego rodzaju peelingi. I nie muszą to być peelingi akurat tak bardzo silne. Tutaj też panów namawiam, bo ja osobiście korzystam z delikatniejszych, powierzchownych peelingów, bo jako mężczyzna naprawdę mam wyjątkowo niski próg bólu.
1: Ci biedni faceci. Nawet peeling może boleć.
0: Natomiast muszę państwu powiedzieć, że peelingi są stosunkowo tanie, szczególnie te, które działają powierzchownie i można je stosować właśnie przy pewnych nierównym kolorycie skóry, przebarwienia, czy też przy trądziku, który bardzo często występuje, czy trądziku różowatym, który też nasila się w przypadku wysokiej temperatury ciała. Więc działamy tu bardziej na skórkowo, powierzchniowo i tego typu efekty mamy bardzo dobre.
1: Czyli to nie tak, że wrócimy z wakacji i będziemy się okładać, nie wiem, maślanką czy kefirem i wszystko wróci do stanu pierwotnego.
0: Ale peelingi można powtarzać regularnie. Myślę, że jest to po prostu bardzo fajne dbanie o skórę, że ta skóra po prostu wygląda młodziej. Mamy też peelingi nieco głębiej działające, jak na przykład peeling TCA i on mocniej działa, również pomagając jakby w redukcji zmarszczek, co jest jakby dodatkowym tutaj atutem, ale też jest bardzo, bardzo poważny peeling fenolowy, który powinien stosować tylko i wyłącznie doświadczony lekarz, najlepiej dermatolog, który powoduje głębokie złuszczanie skóry. No jesteśmy wyłączeni na pewno.
1: No właśnie, chciałam zapytać, pewnie to wymaga wzięcia urlopu.
0: Przy peelingach powierzchniowych absolutnie nie. To jest lekko zaczerwieniona skóra. My się tak bardzo nie łuszczymy. Przy tych średnio głębokich mamy to łuszczenie skóry i czasem widzimy, jak panie się tak intensywnie łuszczą we wrześniu czy w październiku, szczególnie już po tych urlopach, żeby przywrócić właśnie naturalny wygląd, blask naszej skórze. Ale przy peelingach już fenolowych jest to sprawa bardziej poważna, bo tam naprawdę dochodzi do bardzo silnego złuszczania i efektem takiego peelingu jest bardzo duże odmłodzenie skóry, więc jeżeli wykonuje to, podkreślam, musi to wykonać naprawdę lekarz z dużym doświadczeniem. Pacjent musi mieć świadomość, że ta skóra będzie wyglądała naprawdę strasznie, ale po tygodniu właściwie, bo to minimum tydzień człowiek jest wyłączony z pracy, pacjent jest wyłączony z pracy, to efekty tego peelingu są naprawdę oszałamiające, więc mówimy tu o pewnych zabiegach, które są stosunkowo mało kosztowne, ale dają bardzo fajne efekty odmładzające, ale przede wszystkim też poprawiające wygląd naszej skóry.
1: Panie doktorze, jeszcze wrócę do tego, co najczęściej dzieje się z tą skórą po wakacjach. Pan mówił, no na pewno we wrześniu, w październiku zobaczymy panie, które się bardzo łuszczą, bo na przykład, żeby się ratować, poddały się właśnie działaniom silnych peelingów. Ale co najczęściej dzieje się z naszą skórą pod wpływem słońca? Co pan widzi? Ta skóra jest bardziej pomarszczona, cieńsza? Jakie to są rodzaje nawet plam? Bo ja słyszałam, nie wiem, plamy soczewicowate. Co to takiego jest?
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj najlepiej pójść do właściwego gabinetu medycyny estetycznej, ale też zachęcałbym do wizyt regularnych, nie tylko w gabinetach medycyny estetycznej, ale też poddania się badaniu dermatoskopem u lekarza dermatologa. Dermatoskop to jest takie urządzenie, które pozwala na powiększenie pewnych zmian, które się mogą pojawiać na skórze. I wówczas lekarz może dokonać właśnie selekcji, czy to jest tylko zwykłe przebarwienie, którym się należy martwić, czy mamy jednak do czynienia z jakimiś sytuacjami, w którym może się pojawić już zmiana nowotworowa. Ja staram się raz do roku pokazywać się u lekarza dermatologa, który po prostu skanuje mój organizm z użyciem dermatoskopu, po prostu ogląda, czy jakieś zmiany są niebezpieczne, w razie czego je usuwamy. Ja chciałbym chciałem powiedzieć, że niedawno mnie taka sytuacja spotkała, że na zjazdach medycyny estetycznej bardzo miałem krótko obcięte włosy i dwie, trzy osoby

0: by mi zwraca uwagę, że Mariusz, coś jest nie tak z twoją, z pewną zmianą na skórze. Słuchaj, może byś poddał się badaniu. Więc proszę państwa, jeżeli już koleżanki i koledzy lekarze zwracają uwagę nam, to oznacza, że na pewno warto się tym zainteresować. I to ja, specjalista, czekałem pół roku, bo się denerwowałem, czy to coś nie jest poważnego. Proszę tego nie robić, tylko po prostu jak najszybciej pójść na sprawdzenie. Ja poszedłem do kliniki w Warszawie dermatologicznej, gdzie koleżanka po prostu obejrzała zmianę, stwierdziła, że na 99% to nie jest zmiana, którą powinienem się martwić, ale mimo wszystko podjęliśmy decyzję o jej usunięciu i nie należy się tego bać, bo to usunięcie również odbywa się w znieczuleniu, więc to po prostu nie boli. Proszę państwa, trzeba to robić. Przede mną jeszcze jedna zmiana, która mnie po tych wakacjach niepokoi i na pewno warto iść. I jeszcze jest jedna rzecz. Proszę się nie wstydzić, bo zmiany o charakterze nowotworowym mogą się pojawiać w różnych częściach ciała. Więc jeżeli lekarz, lekarka, dermatolog poprosi państwa o rozebranie się, to proszę się nie krępować, bo o to chodzi, żebyśmy zobaczyli po prostu te zmiany w całym ciele, gdzie one mogą występować, żeby mieć po prostu pewność, że jesteśmy zdrowi i traktujmy to po prostu jako profilaktykę zdrowia.
1: Ponieważ wspominaliśmy już o metodach radzenia sobie z tymi przebarwieniami i pan doktor wymienił peelingi, to ja zapytam też o lasery, bo my ciągle słyszymy o laserach IPL i innych rodzajach tego sprzętu, którego w tej chwili w gabinetach medycyny estetycznej jest po prostu mnóstwo. Na czym polega takie leczenie? Q-switched, IPL, co to takiego jest?
0: Więc tak chciałem powiedzieć, że oczywiście lasery bardzo pomagają nam w przywracaniu naszej kondycji skóry. I teraz tak, IPL to tak naprawdę nie jest do końca laser, tylko to jest działanie na poziomie światła. I po angielsku oznacza to Intense Pulsed Light, czyli jest to po prostu laser, czyli urządzenie emituje światło o konkretnej długości fali. I światło jest pochłaniane przez właśnie chromofory i celem jest przede wszystkim przebarwienia, więc jeżeli ktoś potrafi dobrze ustawić maszynę, możemy mieć bardzo, bardzo dobre rezultaty właśnie w zakresie takiego fotoodmłodzenia naszej skóry. Natomiast Q-Switch jest laserem, który pochłania energię nieco głębiej i działa właśnie na struktury barwnikowe. W wyniku tego możemy jeszcze mocniej działać właśnie na różnego rodzaju zmiany i przebarwienia. Ale tych laserów jest sporo. Jest
1: no
0: laser CO2, jest laser pikosekundowy, lasery frakcyjne, ale przede wszystkim proszę się tym wszystkim nie przejmować, tylko po prostu przyjść do gabinetu medycyny estetycznej, który posiada całą bazę tego typu sprzętów, tak żeby zostało dobrane do państwa odpowiednie leczenie i pamiętajmy, niezależnie od tego, nie musi to być najsilniejsze urządzenie, nie zawsze trzeba najbardziej silnie działać, żeby osiągać najlepsze efekty, bo bardzo często przy laserze CO2 jest pytanie, a on jest chyba najsilniejszy, ale to też nie jest to właściwe podejście, ponieważ wszystko zależy i terapie obecnie w medycynie estetycznej są przede wszystkim terapiami zindywidualizowanymi, bo pamiętajmy, że również złe użycie lasera może spowodować, że
1: uszkodzimy skórę,
0: że mamy przebarwienie pozapalne.
1: Czy da się cofnąć fotostarzenie?
0: Myślę, że możemy zadbać o to, żeby ten proces opóźniać, czy cofnięcie w tej chwili jest niemożliwe.
1: To niedobrze brzmi. A jakiś najlepszy zabieg anti-aging, czy można wskazać?
0: Nie ma czegoś takiego, ale chcę powiedzieć, że obecnie coraz popularniejsza staje się medycyna longevity, medycyna właśnie jakości naszego życia i pojawia się coraz więcej preparatów na bazie właśnie różnych substancji, czy peptydów, które mają na celu ochronę naszej skóry, właśnie właśnie zmniejszania stanów zapalnych. Ja zresztą dzisiaj, muszę ci powiedzieć, poddam się takiemu zabiegowi longevity właśnie z wykorzystaniem egzosomów, czyli będę starał się zmniejszyć stany zapalne w mojej skórze.

0: poprzez wykonanie peelingu i podaniu właśnie egzosomów na powierzchnię mojej skóry. Efektem tego, zakładam, będzie wygładzenie i uspokojenie mojej kondycji, znaczy, żeby moja kondycja skóry była jeszcze lepsza.
1: To teraz na sam koniec trzy rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. Jeśli mówimy o oddziaływaniu słońca na naszą skórę. Po pierwsze, słońce
0: nie jest naszym wrogiem, ale oparzenia słoneczne nie przynosi skórze żadnej korzyści. W związku z tym unikajmy oparzeń.
1: A druga rzecz, którą powinniśmy zapamiętać?
0: Że fotoprotekcja to nie tylko kremy odpowiednie z odpowiednim filtrem, ale to również zachowanie, jak bycie w cieniu, odpowiednie ubranie, okulary przeciwsłoneczne, może kapelusz, czy odpowiednia pora ekspozycji na słońce, żeby na przykład unikać godzin południowych, kiedy to słońce najbardziej działa.
1: No i trzecia, jak mam rozumieć na własnym przykładzie, o którym mówiłeś, jeśli coś się pojawi na naszej skórze, to najpierw to skonsultujmy i dowiedzmy się, co się wydarzyło.
0: A potem to usuwajmy. Pamiętajmy, że część zmian po prostu wymaga kontroli jeszcze histopatologicznej, żeby potwierdzić, że faktycznie nie mamy do czynienia z jakimś procesem nowotworowym. W związku z tym też korzystajmy z gabinetów dermatologicznych, gdzie są odpowiednio do tego przeszkolone i wykształcone osoby, żeby nam dawały tego typu diagnozę.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Mariusz Borkowski, lekarz specjalista medycyny estetyczno-naprawczej. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegnam Państwa. Do usłyszenia. Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Przed nami jeszcze miesiąc lata, ale już dzisiaj we wspomnieniach z ostatnich tygodni zapiszą się nam pewnie te ekstremalne upały, rekord najwyższej temperatury, czyli 40,5 stopnia zanotowane pod koniec czerwca w Słubicach. Mieliśmy kilkanaście upalnych dni, czyli dni z temperaturą powyżej 30 stopni, a w takie dni zapotrzebowanie na energię rośnie, bo Polacy chłodzą się na potęgę klimatyzatorami, wiatrakami. Jak nasz system energetyczny radzi sobie w taką pogodę? Czy odnawialne źródła energii dobrze działają nawet w temperaturze 50-60 stopni w słońcu? A jak inne zjawiska ekstremalne, susza czy gradobicia wpływają na jego działanie? O tym dziś rozmowa, a porozmawiam sobie na ten temat z Karolem Wolańskim, dyrektorem do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dwa miesiące lata za nami. Jak do tej pory tego lata wygląda w ogóle polski miks energetyczny?
4: Polski miks energetyczny w samym lecie się oczywiście nie zmienił, tak? Bo jeżeli mówimy o miksie energetycznym, to raczej mówimy o mocach zainstalowanych, czyli o tym, jakie źródła są przyłączone do sieci. Ewolucja tego miksu jest procesem raczej nie trwającym miesiące, tylko oczywiście lata. Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025. W systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
3: czyli
4: równiuteńko. I tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych. Więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości mocy zainstalowanych.
3: To jak wyglądała produkcja energii, może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
4: Tak. I tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawatogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawatogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało

0: o tego lata. Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
1: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu tak. na przykład z lipcem ubiegłego roku.
0: Aż 50%.
1: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
0: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
1: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
0: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
1: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku. Polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
0: Tak, to prawda. To są pierwsze tego typu instalacje zainstalowane w Polsce. Oczywiście na świecie mamy bardzo dużo instalacji morskich farm wiatrowych. W Polsce tych projektów to jest pierwszy projekt, który został uruchomiony, tak? Tych projektów
1: czyli
0: mamy
1: elektrownia
0: jeszcze
1: Baltic Power.
0: Tak jest, elektrownia Baltic Power, żeby doprecyzować. Tych projektów mamy jeszcze kilka, ale to są bardzo duże inwestycje, bo jeżeli popatrzymy sobie na taką standardową farmę wiatrową, ona ma od 2 megawatów do 100, 150, być może 200, to już są naprawdę bardzo duże farmy wiatrowe lądowe, megawatów. Standardowe raczej mają wielkości około 20, 30, 50 megawatów. Tak najwięcej farm wiatrowych jest tych rozmiarów. No to jak porównamy to do farm wiatrowych na morzu, to te farmy na morzu mają po 1200, 1500, tak, 1000 megawatów. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu. Tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż z podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
1: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej mieliśmy ze słońca.
0: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii z źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
1: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
0: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie 2 wykresy na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. I drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie te piki temperaturowe idealnie odpowiadały tym dniom, kiedy zapotrzebowanie było najwyższe. Co ciekawe, widać taką zależność, że zwiększenie zapotrzebowania największe jest wtedy, kiedy ludzie wracają do domów, kiedy kończy się praca, kiedy też fotowoltaika przestaje produkować i trzeba włączyć te klimatyzację i schłodzić mieszkanie. Te piki wówczas są naprawdę bardzo, bardzo duże i odpowiadają około 10% zapotrzebowania wcześniejszego, tak? Czyli w ciągu godziny, dwóch o 10% system musi więcej energii wyprodukować. To nie brzmi jak coś ekstremalnego, 10% to przecież nie jest tak dużo, tylko musimy na to nałożyć jeszcze jeden czynnik. Te 10% dodatkowej energii, która musi być wyprodukowana, musi zostać wyprodukowana przy spadającej produkcji z elektrowni fotowoltaicznych. Tak? Czyli tak naprawdę patrząc na samą produkcję z jednostek konwencjonalnych, które wcale nie są tak bardzo elastyczne i nie lubią raczej zmieniać obciążenia, no to jest to wyzwanie dla systemu, żeby to zapotrzebowanie pokryć.
1: To jak w takim razie ten nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE, i elektrownie konwencjonalne, czyli wysoka temperatura, susza, do tego zresztą szczegółowo jeszcze sobie przejdziemy.
0: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu 3 wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
1: Co to jest za sytuacja?
0: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać. Te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022 roku i raz w 2024 roku.
1: A w tym roku mieliśmy,
0: już 3.
1: Trzy nawet, dobrze.
0: Mieliśmy już 3. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5 godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory, więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
1: A co to jest konkretnie?

0: konkretnie za sytuacja? Przywołanie mocy, to znaczy?
1: To znaczy, że wszystkie elektrownie, ale też magazyny energii, bądź odbiorcy przemysłowi, którzy mogą zejść z zapotrzebowaniem w dół, tak? Bo równoważne względem produkowania większej ilości energii jest konsumowanie mniejszej ilości energii. Więc wszystkie podmioty, które mogą wspomóc system w sytuacji, gdy tej energii jest za mało, otrzymują stałe wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do takiego wsparcia systemu i kiedy rzeczywiście występuje sytuacja kryzysowa, operator może wezwać takie jednostki do produkcji na pełną moc. Okay. Po prostu. W danych godzinach, w których operator szacuje, że tej energii może zabraknąć. I jest to taka forma ubezpieczenia dla społeczeństwa. Społeczeństwo, każdy z nas w opłacie mocowej na rachunkach dopłaca do tego systemu po to, żeby właśnie w tych sytuacjach kryzysowych ta energia jednak w systemie była.
0: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
1: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest właśnie ten powód. Mhm. Ekstremalne temperatury sprawiają, że woda w rzekach jest coraz cieplejsza oraz jest jej coraz mniej. Po prostu.
0: A to ma znaczenie dla elektrowni konwencjonalnych, na przykład takich jak Kozienice czy Połaniec, które do chłodzenia swoich systemów wykorzystują wodę z rzeki. Akurat w przypadku tych dwóch to jest woda z Wisły.
1: Dokładnie tak. Czyli elektrownie z otwartym obiegiem chłodniczym pobierają wodę z przyrody, tak, z rzeki i oddają tą wodę z powrotem. No i teraz, jeżeli tego czynnika chłodniczego mamy mniej, a do tego jest on już na wejściu do chłodzenia cieplejszy, to oddajemy tej wody cieplejszej bardzo dużo do środowiska. Mhm. Normy środowiskowe wiążą elektrownię pod tym względem, że gdy dochodzi do sytuacji, w której ryzyko przegrzania takiej rzeki jest zbyt wysokie, to elektrownie muszą zaprzestać pracy, mhm, tak? Albo zmniejszyć generację. I w związku z tym te dwie elektrownie, tak jak pan słusznie wspomniał, zostały ograniczone. No a to są duże elektrownie. Nie było tego problemu w przypadku elektrowni opartych o chłodzenie w systemie zamkniętym, czyli o chłodnie kominowe, bo tamtej wody jest pobieranej z środowiska stosunkowo mało i ta woda po wykonaniu swojej pracy, czyli schłodzeniu systemu, trafia do chłodni kominowej, skrapla się tam, no i z powrotem wraca do obiegu, tak? Mhm. Więc to jest, uzupełnia się oczywiście braki, no bo część tej wody odparowuje, ale w porównaniu do takiego otwartego obiegu tej wody jest po prostu dużo mniej wykorzystywanej i też PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, opublikowało taki komunikat, w którym tłumaczą, jak to na przykład elektrownia w Bełchatowie, korzystająca z wody, która pochodzi z osuszania kopalni w Bełchatowie, nie ma tych problemów, które mają problemy właśnie korzystające z wody rzecznej.
0: Jasne. Tak. No to tu dotknęliśmy problemu tego, jak susza wpływa na polski system energetyczny. No właśnie, jest problemem dla elektrowni, które wykorzystują wodę z rzek do chłodzenia swoich systemów. A jak takie ekstremalne temperatury, te 35-40 stopni w słońcu, nawet 50 i 60, wpływają z kolei na działanie instalacji OZE? No bo wyobrażam sobie, że dla takich paneli fotowoltaicznych taka pełna lampa, no to są najlepsze warunki pracy. Ale czy na pewno?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Słusznie tutaj już samo to pytanie, które pan zadał, już zawierało w sobie ten ładunek wątpliwości, który potwierdzam. Otóż wysoka temperatura paneli fotowoltaicznych sprawia, że tracą one na sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Czyli przy tym samym natężeniu światła słonecznego, tej energii jest produkowanej po prostu mniej. I spadek tej sprawności wynosi około 0,3-0,5% na 1 stopień Celsjusza. Czyli jeżeli mamy 70 stopni na takim panelu, a to też jest możliwe. To
0: możliwe w pełnym słońcu.
1: One są czarne, tak? One przyciągają promienie słoneczne.
0: Jeszcze
1: i naprawdę mocno się grzeją.
0: Pod odpowiednim kątem przecież.
1: Dokładnie. To ta sprawność może spadać nawet o 20%. Tak? Więc jest to istotny spadek. My tego też doświadczamy w naszej firmie. My zarządzamy farmami fotowoltaicznymi. Mhm. I widzieliśmy, że w kwietniu, kiedy temperatury wynosiły 20 parę stopni, były bardzo przyjemne. To był bardzo przyjemny kwiecień, jeżeli chodzi o przebywanie na świeżym powietrzu. Mhm. Nasza farma fotowoltaiczna potrafiła produkować tak dużo energii, że przez 6 godzin produkowała jej nawet więcej, niż była w stanie oddać do sieci i produkowała po prostu pod korek. Wyglądała jak blok cieplny, produkowała taki pasek stały. Natomiast w okresie tych wysokich temperatur, z którymi mieliśmy do czynienia, mimo że na farmie tak naprawdę nic się nie zmieniło, mocy zainstalowane jest tyle samo, moc przyłączeniowa jest ta sama, na słonecznie było jeszcze wyższe niż w kwietniu, no widać było, że ta moc nie była osiągalna w pełni. Więc tak, ten efekt występuje i jest istotny. Natomiast wysokie temperatury nie wpływają tylko na fotowoltaikę. Również w przypadku elektrowni wiatrowych jest tak, że raczej obserwuje się

0: zjawisko, że w momencie, gdy mamy lato, wysokie temperatury, to tego wiatru jest po prostu mało. Drugi efekt jest taki, że nawet jeżeli ten wiatr by był, to im wyższa temperatura powietrza, tym mniejsza jego gęstość. Czyli jeżeli mniej gęsty czynnik, czyli to powietrze, pada nam na turbiny, to siła, jaką ten wiatr przekazuje na turbinę, jest mniejsza i energii generuje się po prostu mniej.
1: Czyli to tak jak z człowiekiem. Człowiek jednak lepiej znosi tę temperaturę jak w kwietniu, 20-25 stopni, niż 40 stopni, czy 70 tak. stopni nawet w słońcu. A linie przesyłowe, jak się zachowują w takiej wysokiej temperaturze?
0: Również tutaj jest problem.
1: Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że zima jest problematyczna, bo spadnie dużo śniegu i linie się zrywają, prawda? Latem być może nie ma takiego problemu. No ze śniegiem na pewno.
0: Tak, w lecie linie przesyłowe po pierwsze się przegrzewają, czyli mogą przetransportować mniejszą ilość energii elektrycznej, bo transport energii elektrycznej przez sieci wiąże się również z wytwarzaniem ciepła. A te linie są produkowane, żeby znosić pewne temperatury, a pewnych już po prostu nie znoszą, tak? Czyli nie możemy tej energii tak dużo przesłać przez nie. To jest pierwszy efekt. Drugi efekt jest taki, że tak jak wszystko w przyrodzie, linie przesyłowe też charakteryzują się rozszerzalnością cieplną. Czyli im jest cieplej, tym one stają się dłuższe. I ta sama linia może opaść do niskiego poziomu, co też powoduje ryzyko tego, że zahaczy o drzewo albo jakiś obiekt, który normalnie przy zwykłej temperaturze nie byłoby takiego ryzyka, a ono pojawia się w sytuacjach ekstremalnych.
1: Pozrywane linie energetyczne to jest często też hasło, które słyszymy po przejściu różnych nawałnic przez Polskę. Akurat jesteśmy po takich nawałnicach, które przeszły szczególnie przez Polskę południową. Również duży grad, jak właśnie takie ekstremalne zjawiska też wpływają na przykład na instalacje OZE, czy takie panele fotowoltaiczne mogą ucierpieć przy takim dużym gradobiciu?
0: Tak, mogą, natomiast jest to problem nieporównywalnie mniejszy niż przedłużające się fale upałów. Głównie ze względu na skalę. Jeżeli chodzi o fale upałów, to widzieliśmy, że cała Europa była nimi dotknięta w tym samym czasie. Wszyscy w całej Europie zmagali się z wysokimi temperaturami i nieważne, gdzie taki obiekt był umieszczony, taka farma fotowoltaiczna, czy ona była we Francji, Niemczech, czy w Polsce, wszędzie miała ten sam problem. Tak, cała Polska była dotknięta wysokimi temperaturami. Natomiast w przypadku nawałnic, burz, gradobić, są to jednak zjawiska bardziej lokalne. Wiadomo, że taka duża burza może przejść przez całą Polskę, tak? Ale ryzyko tego, że każda farma fotowoltaiczna na drodze takiej nawałnicy akurat padnie nam ofiarą dużego gradobicia i zbiją nam się te panele, jest raczej niskie. Więc z perspektywy bezpieczeństwa systemu, no, nie jest to istotne ryzyko.
1: Rozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, jak te ekstremalne zjawiska wpływają na działanie na przykład instalacji odnawialnych, no bo też eksperci są zgodni, że zmiana klimatu prowadzi do tego, że te zjawiska są coraz bardziej właśnie ekstremalne. Jak w takim razie przygotowywać system energetyczny na to, żeby on był odporniejszy na coraz ekstremalniejsze zjawiska, na coraz wyższą temperaturę czy duże nawałnice?
0: Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Jak już sobie omówiliśmy charakterystykę jednostek konwencjonalnych, jednostek odnawialnych, to co przebija się, to fakt, że one mają różną specyfikę. W sytuacji upałów inaczej te upały wpływają na jednostki konwencjonalne i nawet w ramach jednostek konwencjonalnych inaczej na te z obiegiem chłodniczym zamkniętym i otwartym. Inaczej na fotowoltaikę, inaczej na wiatr, inaczej na magazyny energii. Tak?
1: Więc chociaż z tego, co pan mówi, no to tak, wysoka temperatura obniża produkcję z paneli fotowoltaicznych, obniża moc wiatraków. Wysoka temperatura równa się susza, czyli problemy mają elektrownie konwencjonalne. No więc jak tutaj znaleźć receptę na to wszystko tak naprawdę?
0: No, na taką wysoką temperaturę tak naprawdę jedyną receptą jest dobra dywersyfikacja miksu. I odpowiednie przeskalowanie tego miksu, tak? Czyli posiadając odpowiednią rezerwę, wiemy, że owszem, być może część elektrowni będzie zmuszona do tego, żeby się wyłączyć, ograniczyć, być może sprawność paneli nam spadnie, być może rzeczywiście dostępność wody w elektrowniach wodnych będzie mniejsza, ale posiadając dużo takich jednostek rezerwowych, które są w tym systemie, zazwyczaj nie produkują, ale kiedy sytuacja jest ekstremalna, są gotowe do tego, żeby system wesprzeć, no, może nam pomóc w takich sytuacjach.
1: Czyli tu wracam myślą do tych wiatraków na morzu, gdzie temperatura zazwyczaj jest niższa, więc może one będą trochę lepiej pracować. Czy moja myśl też idzie w stronę polskiej elektrowni atomowej, która ma stanąć nad morzem i wykorzystywać do chłodzenia wodę z morza, której no, raczej nie zabraknie.
0: Tak, tak, to jest bardzo...
1: Nie tak jak w Rumunii, gdzie niski poziom Dunaju zmusił Rumunów do wyłączenia całej elektrowni atomowej, swojej jedynej zresztą.
0: To jest bardzo ważny wątek, który pan poruszył, czyli te czynniki geograficzne. Chłodzenie elektrowni konwencjonalnych wodą morską jest znacznie bardziej efektywne

0: niż chłodzenie ich wodą z rzek czy wodą z jezior. No dlatego właśnie, że wody w morzu jest generalnie bardzo dużo. Jej temperatura raczej nie zmienia się tak istotnie jak temperatura wód lądowych. Innymi rzeczami, które możemy robić, to jest zwiększanie świadomości społecznej sytuacji w systemie elektroenergetycznym. Musimy zrozumieć, że ten system ewoluuje, że przechodzimy transformację energetyczną i korzystanie z energii elektrycznej tak, jak robiliśmy to kiedyś, czyli wtedy, kiedy potrzebuję prądu, włączam sobie żelazko, włączam sobie pralkę, korzystam z tego prądu i niczym się nie przejmuję. No dzisiaj w takim systemie opartym o jednostki odnawialne i takim, w którym to zapotrzebowanie jest bardzo zmienne, również ceny energii są wysoce zmienne, dobrze byłoby budować tę świadomość sytuacji systemu i dostosowywać nasze nawyki konsumenckie no właśnie do tej sytuacji, zwiększać elastyczność energetyczną naszych gospodarstw domowych i naszych zakładów przemysłowych. Możemy korzystać z bardzo taniej, zielonej energii w środku dnia, kiedy jest jej dużo i być może warto jest zastanowić się nad tym, czy jednak nie odpuścić sobie tego prania o godzinie 18 albo 19 i nie zrobić go troszeczkę później albo w dzień. W ten sposób wspierając system, tak? Wspierając system i zwiększając konsumpcji energii odnawialnej, przekładając tą swoją małą cegiełkę do zazieleniania się gospodarki, no i do ratowania naszego świata przed katastrofą klimatyczną.
1: A magazyny energii, o nie jeszcze na koniec zapytam, czyli czy możemy jakoś zmagazynować tę energię, którą uda się nam już wyprodukować na przykład w kwietniu, w maju z fotowoltaiki, kiedy ona pracuje na pełnych obrotach, żeby wykorzystywać ją później?
0: Obecnie w Polsce mamy zainstalowane około 1000 MW magazynów energii, co nie jest imponującą liczbą. Zazwyczaj magazyny buduje się w ekosystemy 2 bądź 4 godzinne. Załóżmy, że średnio mamy tyle samo 2 i 4 godzinnych, to 1000 MW magazynów mogłoby dostarczyć przez 3 godziny około 5% zapotrzebowania na energię elektryczną w lecie. To nie jest wiele. Dzisiaj ten system rzeczywiście potrzebuje jednak większej ilości. Natomiast z pozytywnych informacji widzimy, że tempo przyrostu nowych mocy zainstalowanych w magazynach energii, ilość wydanych warunków przyłączenia dla takich obiektów w skali przemysłowej, popularyzacja obiektów u prosumentów, którzy mają już zainstalowaną fotowoltaikę i chcieliby właśnie konsumować na własne potrzeby prąd, którego nie są w stanie zużyć wtedy, kiedy jest produkowany. Rozwój technologiczny rozwiązań opartych o akumulatory elektromobilności i właśnie magazynów przemysłowych swoim tempem przerasta tempo rozwoju fotowoltaiki. A widzimy, że fotowoltaika była jedną z technologii, która rozwinęła się jako jedna z najszybciej wdrażanych technologii wytwarzania energii. Więc magazyny energii mają perspektywę przed sobą bycia jeszcze szybciej wdrażalną technologią. Do 2030 roku szacuje się, że w Polsce będziemy mieli zainstalowane już około 11 gigawatów. No 11 razy więcej niż dzisiaj, to są tylko 4 lata. No już takie 11 gigawatów, zakładając, że znowu mamy równy podział pomiędzy dwu a czterogodzinnymi systemami, mogłoby dostarczać przez te 3 godziny zapotrzebowanie połowy całej Polski. Tak?
1: No to już jest
0: zupełnie inaczej. Podstawową natomiast wadą takiego sposobu magazynowania energii w akumulatorach elektrochemicznych jest to, że tej energii nie da się przechować na długo. Mhm.
1: Za rozmowę bardzo dziękuję. Karol Wolański, dyrektor do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy, był moim gościem.
0: Dziękuję.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
1: Za rozmowę bardzo dziękuję. Karol Wolański, dyrektor do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy, był moim gościem.
0: Dziękuję.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Powtórka programu.
3: A my łączymy się jeszcze z Mariuszem Olczakiem, dyrektorem Archiwum Akt Nowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie rektorze.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i pseudonim Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Najpierw była łączniczką, potem także strzelcem. Jak pan panią Wandę zapamięta?
4: Jest to śmierć autentycznego żołnierza z okresu Powstania Warszawskiego. Pani Wanda Traczyk-Stawska nawet została uwieczniona na nagraniach filmowych z Powstania. Bardzo taka postać autentyczna, która faktycznie z bronią w ręku brała udział w walkach. Natomiast co warto powiedzieć, że to widzimy na naszych oczach odchodzenie tego pokolenia.

0: pokolenia, które z bronią w ręku walczyło o niepodległą Rzeczpospolitą. I ja osobiście z racji oczywiście wykonywanej pracy i kontaktu z archiwaliami tych poszczególnych żołnierzy, no w ciągu tych ponad 30 lat tej współpracy, no miałem okazję doświadczyć tych odejść kolejnych funkcyjnych, kolejnych żołnierzy, czy to z okresu konspiracji, czy powstania warszawskiego. Teraz mamy do czynienia już z odejściem tych najniższych stopniem, tak? Czasami wręcz ochotników z powstania. Natomiast pamiętajmy, że w latach 70., 80., jeszcze 90. odchodzili dowódcy poszczególnych oddziałów. Ja zresztą osobiście miałem okazję od końca lat 90. jeszcze poznać, zaprzyjaźnić się z choćby zastępcą dowódcy zgrupowania Żniwiarz, Gustawem Budzyńskim, odznaczonym Virtuti Militari w okresie Powstania Warszawskiego, oficerem broni obwodu Żoliborz, czy z kolei spoza Warszawy z inspektorem zamojskim Stanisławem Książkiem. I natomiast to, co teraz widzimy, to już są, tak jak pani Wanda Traczyk-Stawska, czy kilka lat temu zmarła Anna Jakubowska-Paulinka z batalionu Zośka, z tymi autentycznymi świadkami, ale już z poziomu żołnierzy, tych, którzy z bronią w ręku walczyli na froncie. Oni byli obserwatorami, bo to też ważne, żeby słuchać opowieści kombatantów i świadków historii z poziomu tego, że byli dorosłymi ludźmi w okresie tych walk, w których uczestniczyli. Bo to zawsze są najbardziej autentyczne przeżycia. Pani Wanda Traczyk-Stawska w okresie powstania wykonywała funkcję w oddziałach osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych Oddziału 6 Komendy Głównej, czyli Biuro Informacji i Propagandy, który także w okresie powstania wykonał bardzo taką pracę związaną z drukowaniem wszelkiego rodzaju materiałów propagandowych, prasowych, druków, plakatów, a te poszczególne drukarnie musiały być po prostu pilnowane, może troszeczkę inny sposób niż w konspiracji, bo jak wszyscy znamy Warszawę, to największa drukarnia tych wojskowych zakładów wydawniczych BIP-u, no to była umieszczona pod obecnym Głównym Urzędem Statystycznym, czyli bardzo blisko Biblioteki Narodowej, w hangarach istniejącego na Polach Mokotowskich lotniska. No w okresie powstania warszawskiego rzecz jasna nie było to już zagrożenie rewizją czy najściem Niemców, tylko zupełnie innego rodzaju to były zagrożenia. No też warto powiedzieć, że odznaczona była Krzyżem Walecznych we wrześniu 1944 roku.
1: Po tym, jak została ranna, tak.
0: Tak, no jeszcze generalnie, panie redaktorze, też warto powiedzieć, że to obecnie żołnierzy z powstania czy z Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, którzy dostali jakiekolwiek odznaczenie w okresie wojny, no to już dawno niestety pożegnaliśmy.
1: Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska bardzo wyraźnie angażowała się także w życie publiczne. Ma pan wrażenie, że to był jakiś rys generacyjny, czy jednak cecha osobnicza?
0: To znaczy, jak znałem no, setki żołnierzy Armii Krajowej, miałem ten przyjemność i zaszczyt i obowiązek współpracować z nimi, no to rzecz jasna, no co można powiedzieć, co charakteryzowało to pokolenie? No to, że odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, ale także wynikła z tego, że ci, co przeżyli, no widzieli śmierć tych bardzo wielu swoich koleżanek i kolegów w czasie wojny. To jest bardzo charakterystyczne, co mogę powiedzieć, co zauważyłem, prawda? Oni byli bardzo odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, a w przypadku swoich osobistych doświadczeń, to na przykład po zakończeniu wojny wiele z tych oddziałów, czy żołnierzy oddziałów powstańczych zakładało swoje środowiska, zaczęło się zajmować w 1945-1946 roku zbieraniem relacji, dokumentów i tak dalej. Po co? Nie po to, żeby opisać swoje własne czyny, tylko po to, żeby opisać tych właśnie poległych koleżanki i poległych kolegów.
1: A my już musimy tu się zatrzymać. Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Aktnowych. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję
1: serdecznie.
0: Bardzo.
1: Wanda Traczyk-Stawska w 77.

0: rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to był rok 2021, mówiła, że pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza.
1: Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny.
0: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat.
2: Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd chce ulżyć rosnącej klasie średniej. Podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku. Od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej właśnie. Premier Tusk zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
1: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
2: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
0: Obniżka PIT-u ma być częściowo finansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, o czym poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko i wojskowa administracja miasta. Wcześniej władze przekazały, że rosyjskie rakiety uszkodziły dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne i szkołę w dzielnicy Sołomiańskiej na południowym wschodzie Kijowa. W budynkach mieszkalnych mogą być uwięzieni ludzie. Ratownicy starają się uwolnić osoby uwięzione w jednym ze schronów. Trudny, górzysty teren, bardzo wysokie temperatury i susza to główne wyzwania, z którymi mierzą się strażacy walczący z wielkimi pożarami lasów w Hiszpanii. Dziś z Warszawy do tego kraju wyleci 12 strażaków z modułu GFFF Lublin, którzy podmienią na miejscu innych polskich strażaków. O trudnościach, z którymi będą musieli mierzyć się w Hiszpanii lubelscy strażacy, mówi członek tego modułu, kapitan Adrian Michałek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Samo przebywanie tam bez podejmowania jakichkolwiek działań jest niezwykle trudne, a dodatkowo my jako strażacy, którzy są ubrani w nasz sprzęt, w środki ochrony indywidualnej, mamy jeszcze trudniejsze zadanie do wykonania. Topografia, czyli teren górzysty, pagórkowaty.
0: Strażacy z modułu GFFF Lublin będą pracować w Hiszpanii przez 10 dni. Te moduły to specjalistyczne grupy strażaków przygotowanych do gaszenia wielkopowierzchniowych terenów leśnych w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ukrainiec zatrzymany w Chorwacji, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream, był wcześniej w polskich rękach. W październiku ubiegłego roku sąd w Warszawie zdecydował jednak o wypuszczeniu Wołodymyra Rzet na wolność. Ujęty w chorwackiej puli, mężczyzna został zatrzymany zgodnie z europejskim nakazem aresztowania. Na tej samej podstawie przebywał w polskim areszcie. Jesienią sąd uznał jednak, że jeśli atak na Nord Stream zorganizowała Ukraina, to nie było w tym złamania prawa. Sąd nie zajmował się potwierdzeniem lub zaprzeczeniem udziałowi mężczyzny w organizacji wybuchów na dnie Bałtyku i nie został wtedy wydany stronie niemieckiej. Według niemieckich śledczych zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. 4 lata temu Wołodymyr Rzet i jego wspólnicy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników mieli wynająć w Rostocku jacht od niemieckiej firmy.

0: Załadowali na niego ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. I na koniec ponad 100 kradzieży na lotnisku Malpensa w Mediolanie i 10 zatrzymanych kobiet. Złodziejki miały wykorzystywać zatłoczone windy, by okradać pasażerów. Niektóre z zatrzymanych są nieletnie.
1: Według śledczych kobiety działały w grupach, otaczały wybrane osoby i zasłaniały swoje ruchy torebkami lub kurtkami. W ten sposób w ciągu kilku sekund zabierały z kieszeni i bagażu portfele, pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Wszystkie zatrzymane objęto aresztem. Śledztwo prowadziły Policja Graniczna na lotnisku oraz prokuratury w Busto Arsizio i do spraw nieletnich w Mediolanie. Kluczowe okazały się nagrania z kamer monitoringu, dzięki którym policjanci mogli odtworzyć kolejne kradzieże i zidentyfikować podejrzane. Wśród włoskich miast szczególnie narażonych na kradzieże kieszonkowe są oprócz Mediolanu Florencja, Rzym i Wenecja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur, miejscami przelotnie może padać deszcz. Na południowym zachodzie i w centrum burze, którym może towarzyszyć właśnie ulewny deszcz. W nocy od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu, w centrum około 15. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 993 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo Wschodni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
2: Komentarz.
4: Redaktorka Daria Hibner z Rzeczpospolitej. Zaczynamy oczywiście od smutnej wiadomości, od informacji o odejściu pani Wandy Traczyk-Chystawskiej. Powstanka warszawska zmarła w wieku 99 lat. Jak się zapisze w tej historii Polski, tej powstańczej historii Polski, ale też w tej współczesnej, tej najnowszej historii?
5: Ja na samym początku oczywiście chciałabym złożyć kondolencje rodzinie i nie tylko, i też nam, bo to jest bardzo wielka strata, ponieważ Wanda Traczyk-Stawska była nie tylko bohaterką Powstania Warszawskiego, ale też działaczką społeczną, psycholożką, nauczycielką. I no niestety już znajdujemy się w takich czasach, że coraz więcej świadków, uczestników Powstania Warszawskiego niestety odchodzi i przez to też powinniśmy coraz więcej uwagi zwracać też na zachowanie pamięci o nich i nie tylko w tych dniach, kiedy jest po prostu rocznica powstania.
4: Ja mam taką propozycję. Może spróbowalibyśmy poprawić jakość połączenia, bo średnio panią słyszymy, jeśli byłoby to możliwe. Rozmawiamy oczywiście o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, powstańczce warszawskiej, która zmarła dziś w nocy w wieku 99 lat. Spróbujemy się połączyć z panią Darią Hibner ponownie, bo rzeczywiście jakość połączenia nie domaga, szczególnie w takich okolicznościach byłoby warto, żeby te słowa, wspomnienia o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej i o jej także lekcjach, naukach, które pozostawiła, o jej przesłaniu, może tak, takie słowo będzie najładniejsze, żeby to wszystko wybrzmiało w odpowiedni sposób. Pani Wanda Traczyk-Stawska walczyła jako strzelec w Powstaniu Warszawskim. 6 września 1944 roku została ciężko ranna. Po kapitulacji powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Po Powstaniu Warszawskim bardzo była zaangażowana w pamięć o powstaniu, między innymi w odkrywanie mogił powstańców, a także w tworzenie w Warszawie domu weterana, domu powstańców i nekropolii powstańczej na Warszawskiej Woli. Jest z nami ponownie pani Daria Hibner z Rzeczpospolitej.
6: Czy teraz dzień
4: lepiej?
6: Dobry.
4: O, zdecydowanie tak. Lepiej się
6: dzień
4: słyszymy.
6: Dobry,
4: dziękuję. Pani redaktor, to wróćmy do postaci pani Wandy Traczyk-Stawskiej, to znaczy także do tego jej przesłania współczesnego, czyli nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej ksenofobii i nigdy więcej zachowań, które do takich postaw prowadzą.
6: Tak, zaczynając raz jeszcze, to oczywiście chciałabym złożyć najserdeczniejsze kondolencje rodzinie i także nam samym tutaj wszystkim, bo zauważmy, że Wanda Traczyk-Stawska była nie tylko bohaterką Powstania Warszawskiego, ale też psycholożką, nauczycielką,

0: Działaczką społeczną, kombatancką, bardzo mocno dbała o pamięć o Powstaniu Warszawskim i myślę, że powinniśmy pamiętać o Powstaniu Warszawskim nie tylko przy okazji rocznicy, ale też o innych po prostu działaniach wojennych. I czy te przesłanie, które po sobie pozostawia, jest oczywiście ważne po dziś dzień i powinniśmy się starać je realizować.
1: Szczególnie w ostatnich latach podczas zakłócania obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego pani Wanda Traczyk-Stawska apelowała o to, by do takich zachowań nie dopuszczać. No wprost konfrontowała się między innymi z Robertem Bąkiewiczem. Ten jej głos był słyszalny właśnie w tych ostatnich latach, kiedy te zachowania ksenofobiczne czy rasistowskie są coraz częściej obecne w naszym życiu.
0: Myślę, że mimo wszystko jej głos pozostawał słyszalny. Owszem, mamy coraz częściej do czynienia z takimi wystąpieniami, w cudzysłowie, jak pana Bąkiewicza, ale takie zachowania nie podobają się nawet na prawicy i one były też bardzo mocno krytykowane, ale powinniśmy się zastanowić na to, dlaczego wciąż dopuszczamy do tego, że to się wciąż zdarza, dlaczego za niektóre po prostu zachowanie nie ma mocnych kar, to się dalej powtarza i przede wszystkim na tym powinniśmy popracować. Jeżeli nam się to nie podoba, to powinniśmy po prostu ostro i mocno zareagować, bo są jednak granice tego, w jaki sposób można wypowiadać swoje zdanie.
1: Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Zmienimy temat i porozmawiamy o Marcinie Romanowskim, który według informacji premiera, który te informacje z kolei pozyskał od sojuszników, na 99% jest w Tyraspolu, w prorosyjskim Naddniestrzu. Jak pani patrzy na tę całą historię? Czy dlaczego Marcin Romanowski ucieka? Dlaczego odzywa się z Naddniestrza? I dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce pozbyć się Marcina Romanowskiego ze swoich szeregów?
0: Jeżeli chodzi o tę kwestię, no to jeżeli on rzeczywiście jest w tym Naddniestrzu i tak dalej, no to jest absolutna i całkowita kompromitacja. Dobrze wiemy, dlaczego on się tłumaczy, że jest gdzieś tam za granicą, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy on ucieka. On się tłumaczy tym, że obawia się, że proces w Polsce nie będzie praworządny, nie będzie sprawiedliwy, dlatego też wystąpił o list żelazny. I to, jeżeli rzeczywiście znajduje się w prorosyjskiej separatystycznej republice, no to jest całkowita kompromitacja, tutaj nie ma co dyskutować, ale to, co pan redaktor powiedział, jest najciekawsze. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce usunąć go ze swoich szeregów, jeżeli niedawno mieliśmy do czynienia z tym, że część posłów, która nie zgadza się z linią Prawa i Sprawiedliwości pod egidą Mateusza Morawieckiego jednak została usunięta z tego Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że tutaj odpowiedź jest taka, niektórzy publicyści mówią, że może Romanowski ma jakiś kwit na wielu posłów, bo przecież był blisko Zbigniewa Ziobry i tam podejmował decyzję, ale myślę, że to nie jest prawda. Chodzi właśnie o kwestię Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość cały czas lansuje narrację, że to jest atak rządu Donalda Tuska, że tam nic się nie wydarzyło, że to jest wszystko decyzja polityczna. I jeżeli usunęłoby Romanowskiego ze swoich list, to odpowiedź byłaby jedna. To znaczy, że coś jest na rzeczy. No bo jeżeli nic nie zrobił, to dlaczego go usuwają?
1: Szczególnie, że pozostali politycy Prawa i Sprawiedliwości no stają przed wymiarem sprawiedliwości, stają przed prokuraturą, stają na ławie oskarżonych i nie uciekają za granicę.
0: Zwróćmy też uwagę na to, że są możliwości usunięcia kogoś z partii, niekoniecznie za to, co jest związane w tym przypadku z Funduszem Sprawiedliwości, ale mogą to być na przykład metody dyscyplinarne, że poseł w tym momencie jest swoim zachowaniem teraz okazuje linię niezgodną z linią partii i w tym momencie można go usunąć. I za taki powód można byłoby uznać, że ktoś znajduje się w prorosyjskiej separatystycznej republice.
1: A może rzeczywiście jest tak, teraz będę adwokatem diabła, może jest rzeczywiście tak, że Marcin Romanowski ucieka, bo jak twierdzą politycy PiSu, Donald Tusk wydał na niego już wyrok, pisząc, że albo areszt, albo Budapeszt.
0: No to teraz ja będę też trochę adwokatem diabła, bo rządowi tak bardzo dobrze idzie ściganie po prostu tych, których chciałby rozliczyć z PiSu, że oni cały czas są za granicą, więc nie wiem tak naprawdę, mówiąc brzydko, czego i smutno, czego tutaj się bać, bo my te mocne zapewnienia o rozliczeniu dawnej ekipy i tak dalej słyszymy od bardzo dawna i tak naprawdę ta cała saga o praworządności i ucieczkach trwa bardzo długo i tak naprawdę

0: coraz smutniej to się po prostu obserwuje, więc jeżeli to działa w taki sposób, to nie wiem, czy jest się czego obawiać.
1: Czy powiedzmy sobie wprost, Marcin Romanowski popełnił błąd życia uciekając, bo gdyby nie uciekł, to jego proces pewnie nadal by trwał.
0: Mógłby się nawet jeszcze nie zacząć.
1: No
0: tak
1: więc
0: dalej.
1: Właśnie.
0: Szumne obietnice tego, że zaraz kogoś tam rozliczymy, padały wielokrotnie, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: No to już Marcin Romanowski musi to rozsądzić w swoim sumieniu. Marciej Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwotnym sprzeciwie wielu koalicjantów, wielu polityków z koalicji rządzącej, no słychać, że Donald Tusk chyba rzeczywiście postawi na swoim i Maciej Berek będzie kandydatem.
0: No to jest też kolejna sytuacja, która wzbudza mój wielki niepokój, ponieważ z jednej strony mieliśmy zapewnienia o przywróceniu praworządności i o tym, że teraz będzie inaczej, a tak okazuje się, że jest wyjątkowa sytuacja. Mieliśmy dążyć do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, odpolitycznienia w ogóle sądownictwa, a w tym momencie, niezależnie od tego, czy Berek jest bardzo dobrym, bo może być bardzo dobrym specjalistą i tak dalej, ale jednak był zaangażowany w legislację z rządu i wcale nie dziwi się koalicjantom, że jednak są taką sytuacją zaniepokojeni, bo podkreślmy jedno, jeżeli jakikolwiek rząd robi jakiś wyłom w prawie, on nie do końca tutaj wyłom w prawie, czy mówi, że w tym momencie można, bo jest to wyjątkowa sytuacja, to w tym momencie tworzy precedens, z którego skorzystają jego następcy, często z przeciwnej partii.
1: To już jest pytanie, kto stworzył ten precedens w tym wypadku, ale tak się zastanawiam, no może jest jakiś masterplan, może jest jakiś powód, dla którego akurat Maciej Berek ma iść do Trybunału Konstytucyjnego, może jest jakiś, może w tych szachach 5D jest jakiś pomysł, dlaczego trzeba było nagiąć własne zasady i wysłać ministra do Trybunału?
0: No właśnie, ja bardzo mocno szukam powodu, bo to nie chodzi, bo mamy tak naprawdę trzy scenariusze. Z jednej strony Marek Berek zostaje wybrany, prezydent przyjmuje od niego ślubowanie, czy to jest i on idzie do Trybunału, to jest najmniej prawdopodobna opcja. Z drugiej strony mamy, że prezydent blokuje jego nominację, ale jest jeszcze trzecia opcja, tak naprawdę też prawdopodobna, że Sejm wcale nie poprze jego nominacji, ponieważ zauważmy, że koalicjanci, na przykład Anna Maria Żukowska, też bardzo mocno prowadzi kampanię na X, żeby jego po prostu nie wybierać, bo to im się po prostu nie podoba. I jedyny jakiś taki powód, którego szukam, to być może to, że Donald Tusk chce jakby wysunąć nominację, jeżeli już robimy szachy 5D Berka, potem ją wycofać, aby zjednoczyć wokół siebie koalicjantów, bo w takiej sytuacji, którą mamy przed wyborami, stronie rządowej, koalicyjnej dużo bardziej opłaca się stworzenie wspólnej listy, niż opłacałoby się po stronie prawicowej wspólnej listy, ponieważ można wtedy wysunąć listę pod wspólnymi wartościami, pod tytułem za Unią Europejską, za Schengen, za praworządnością itd., itd. Ale to są już mocne szachy 5D.
1: Tak, bo właśnie chciałem powiedzieć, że to trochę jak drapanie się w prawe ucho przez lewą rękę, więc, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Daria Hibner z Rzeczpospolitej, bardzo serdecznie pani dziękuję za komentarz i za rozmowę. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami doktor habilitowany Maciej Munich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Na jakim etapie jest wojna na Bliskim Wschodzie, wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
3: Obie strony próbują się przeczekać, można tak powiedzieć. Iran czeka na wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i na to, że Trump je przegra. A z kolei Trump czeka na to, że zagłodzi Iran blokadą ekonomiczną. Od wczoraj do tej blokady dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest istotna informacja, bo przez Emiraty przechodziło około, powiedzmy, 30% eksportu Iranu i 15% importu do Iranu.
1: To powiedzmy właśnie, na czym polega ta blokada ekonomiczna Iranu?
3: No i Stany ogłosiły zakaz wpływania do portów irańskich i blokują wszystkie statki, które płyną do portów irańskich, bądź wypływają z portów irańskich. I to jest najistotniejsze w perspektywie oczywiście eksportu irańskiego, eksportu gazu i ropy, no bo on się odbywał poprzez statki. W związku z tym podstawowe źródło

dochodów dla Iranu, no właśnie, można powiedzieć, wyschło, a to jest istotne, bo to jest, no, dane ekonomiczne mówią, że PKB irańskie w tym roku spadło o 6%. Inflacja jest około 70%, więc to nie są dobre wyniki. Tak, rośnie bezrobocie oczywiście i tak dalej, więc my z pewnością

0: jak jest mu wygodniej, czy jaki ma nastrój niekiedy, więc to jest drugorzędne niestety w tym wypadku, a Stany rzeczywiście blokują i to się dzieje, to nie są tylko słowa. I to, że nie prowadzi rozmów, tak, to może być prawdziwe. Dziś nie prowadzi, jutro może prowadzić, tak?
1: A o co tak na dobrą sprawę jeszcze toczy się ta wojna?
0: To jest dobre pytanie, bo z pewnością... Z pewnością nie o to, o co, od czego się wojna zaczęła, bo celem była zmiana władz w Iranie. Tak? To się nie udało. Drugim oficjalnym celem było powstrzymanie programu nuklearnego irańskiego, który i tak Iran do pewnego stopnia przynajmniej go powstrzymywał, czyli rzeczywiście bomby atomowej nie zbudował, choć mógł to zrobić. Natomiast z pewnością chodzi o osłabienie Iranu jako konkurenta. No i tutaj jest oczywiste, że jest to przede wszystkim w interesie Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych, bo z perspektywy Stanów celem powinien być spokój na Bliskim Wschodzie, tak?
1: A Izrael jest jeszcze zaangażowany w tę wojnę?
0: No oczywiście, że tak. To znaczy to, że samoloty izraelskie nie latają nad Teheranem, to nie znaczy, że Izrael nie jest zaangażowany w wojnę. Znaczy działania wywiadowcze i siły specjalne z pewnością działają.
1: Panie doktorze, wczoraj dotarła do nas wiadomość, w sumie przypłynęła do nas wiadomość z Korei Południowej, że Donald Trump ogranicza ćwiczenia wojskowe w Korei Południowej, między innymi, już tutaj uproszczę, w imię dobrych relacji z Koreą Północną. Czy pan rozumie ten ruch i na ile on, ten ruch, właśnie to ograniczenie ćwiczeń w Korei Południowej, jest efektem działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Iranie?
0: Trudno mi powiedzieć, czy to ma bezpośredni związek z działaniami wojennymi, ponieważ ćwiczenia rządzą się jednak trochę innymi prawami. Tam na ogół nie strzela się ostrą amunicją, a to jest problem dla Stanów Zjednoczonych, to znaczy wyzbycie się dość dużego arsenału środków uderzeniowych czy też przeciwrakiet. Więc nie podejrzewam, żeby te były w czasie ćwiczeń używane. Raczej tutaj jest to kwestia polityczna, ale proszę wybaczyć, tu wchodzimy w daleki
1: Jasne,
0: wschód,
1: oczywiście, oczywiście. Nie, ja tylko pytam. Dobrze, oczywiście nie będę o to dopytywać. Chodziło mi tylko o to, czy to może być efekt wojny z Iranem. To jeszcze dopytam pana o samą cieśninę Ormus, o to, jak wygląda transport i żegluga przez cieśninę Ormus w kontekście także oczywiście tutaj naszym polskim, europejskim, globalnym, czyli cen surowców, cen paliw. Czy tam statki pływają obecnie normalnie? Czy to Stany Zjednoczone mają kontrolę nad tą cieśniną? Bo wczoraj Donald Trump przekonywał na mediach, na platformach społecznościowych, że cieśnina Ormus to już jest amerykańskie terytorium.
0: No, to jednak był żart, choć oczywiście ja wiem, że w przypadku żartów prezydenta Trumpa to...
1: Jak ten żart z grafiką bywa, jako Jezusem.
0: Natomiast najprościej można powiedzieć, że w tej chwili nikt nie ma kontroli nad cieśniną Ormus. Wczoraj, z tego co wiem, przez cieśninę przepłynęło 13 statków szlakiem wodnym wzdłuż wybrzeży Iranu, kontrolowanym przez Iran i zapewne opłacając się Iranowi. I oczywiście nie były to statki irańskie, bo te nie mogą płynąć dalej ze względu na blokadę. Natomiast Oman próbował przepuszczać statki, Emiratczycy próbowali płynąć na przykład statkami wzdłuż wybrzeży Omanu i te statki były atakowane przez nieznanych sprawców, nazwijmy to w praktyce przez Iran, no to jest dość oczywiste. Jeżeli chodzi o skalę, no przed wojną przepływało przez Ormus powiedzmy dziennie około 130 statków, czyli mamy 10%. Mhm. Więc jeśli chodzi o nasze ceny, oczywiście, że będą utrzymywały się wysoko.
1: A coś zwiastuje, jak udrożnienie tego szlaku wodnego?
0: No, czy jedynym sposobem na realne udrożnienie jest porozumienie polityczne, ponieważ nie ma możliwości, by odblokować go militarnie. To znaczy żadna ze stron nie jest w stanie go militarnie przejąć w pełni, bo do tego trzeba by było zająć wybrzeże Iranu z perspektywy amerykańskiej. Trzeba by zająć wybrzeże Iranu, żeby wyrzutnie rakiet, które tam są, nie mogły po prostu strzelać, statki były poza ich zasięgiem. To znaczy operację lądową na wybrzeżu irańskim, no, na razie przynajmniej sobie tego nie wyobrażam. A ze strony Iranu, no co, trzeba by było zatopić amerykańskie lotniskowce, żeby odblokować tak
1: panowanie nad

0: Tak.
1: Tak, no więc to też jest poza zasięgiem Irańczyków, więc na razie obie strony raczej są w pewnym pacie.
0: Doktor habilitowany Maciej Munich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Gdańskiego z nami teraz. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że na 99% z jego informacji, a jego informacje opierają się na danych wywiadowczych dostarczanych przez współpracujące z nami zagraniczne służby, wynika, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. No i pytamy od wczoraj, panie profesorze, w Naddniestrzu? Czyli gdzie? No bo bardzo łatwo jest znaleźć na mapie to miejsce na świecie, no ale nie bardzo wiemy, jakie tam panują realia. Jakie to jest tak naprawdę miejsce? Co to jest za miejsce, do którego trafił wiceminister były Romanowski?
4: No bardzo ciekawe miejsce, bo jest to w zasadzie obszar separatystyczny, którego nikt nie uznaje, łącznie ze wspierającą jego istnienie Federacją Rosyjską. To jest ekipa, Rosjanie w zasadzie utrzymują przy życiu Naddniestrze, a nie uznają jego istnienia. No i sukcesywnie od 1992 roku, od momentów, kiedy to żołnierze rosyjscy wsparli separatystów, uniemożliwiając przyłączenie tego obszaru, czy też stworzenie jednolitego organizmu państwowego z Mołdawii w tym obszarze, z tak zwanej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej funkcjonującej w ramach Związku Radzieckiego, to sukcesywnie ten obszar przekształcił się w rejon zarządzany, kontrolowany przez różnego rodzaju struktury oligarchijno-mafijne. To jest miejsce w Europie, gdzie kreuje się działalność zorganizowanej przestępczości, głównie przemytu narkotyków, środków psychotropowych, uzbrojenia, w mniejszym stopniu handlem ludzi. No, sytuacja polega na tym, że mając kuratelę rosyjską, te separatystyczne władze Naddniestrza po prostu czują się bezkarne, mogą realizować swoje cele, tak jak powiedziałem, głównie gospodarcze, w mniejszym stopniu polityczne. Nazwijmy rzecz po imieniu, po prostu Naddniestrze jest potrzebne do prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej niż jako istniejący fakt polityczny, tak? Czy istniejący jakiś organ administracji. I to jest jakby takie miejsce. Trochę się dziwię panu Romanowskiemu, to znaczy to bardziej chyba świadczy o tym, że nie miał gdzie wyjechać, niż była to decyzja świadoma, ponieważ ona no, jakby jednoznacznie pokazuje, że zbliżył się niebezpiecznie do globalnego świata przestępczego.
3: Znajdowanie się w takim miejscu na świecie, taki byt, niebyt polityczny, to jest z punktu widzenia kogo ściga polski wymiar sprawiedliwości, sytuacja komfortowa. Pytam o to również dlatego, żeby sprawdzić, jakie są szanse, żeby go stamtąd, Marcina Romanowskiego, żeby go stamtąd ściągnąć.
4: Działaniami polityczno-prawnymi praktycznie żadne, ponieważ no, nie można prowadzić negocjacji z stroną, którą się nie uznaje i nie uważa się, że istnieje. To musiała być przeprowadzona operacja policyjna czy policyjno-wojskowa w postaci, mówiąc brutalnie, wejścia na teren Naddniestrza, dotarcia do miejsca, w którym przebywa, przejęcie go i mówiąc, nazywają rzecz po imieniu, porwanie go z tamtego obszaru i przewiezienie na terytorium Polski. Czyli operacja policyjna, która po prostu mogłaby mieć miejsce, jeżeli byśmy wykazali się olbrzymią determinacją. Natomiast metodami politycznymi, raczej oficjalnymi nic nie zdziałamy, ponieważ

0: Jeszcze raz powtórzę, nie możemy podjąć negocjacji z bytem państwowym czy przedstawicielami bytu państwowego, tego nie uznajemy, chyba że zrobimy to kanałami nieoficjalnymi i w ramach jakichś różnych, nazwijmy to umownie, dealów, umów uda się nam doprowadzić do tego, że pan Romanowski zostanie wydany. Tutaj jedynym argumentem, który może nam pozwolić na podjęcie działań, jest to, że najprawdopodobniej z tego, co sam napisał, funkcjonuje pod nowymi danymi tożsamościowymi, czyli możemy przyjąć, że czy oskarżyć go o to, że posiada fałszywe dokumenty.
1: Czy można tam być? Być tam w Naddniestrzu osobą w randze byłego wiceministra i nie znajdować się pod wpływem rosyjskich służb?
0: W ogóle Mołdawia funkcjonuje, może raczej Naddniestrze funkcjonuje jako obszar, który, czy też punkt zbiorny, który zapewnia możliwość prowadzenia różnego rodzaju nielegalnych, czy też mniej lub bardziej niezgodnych z prawem operacji dla polityków, biznesmenów rosyjskich. W związku z tym no, musi mieć jakiś parasol ochronny służb, które zapewnią mu bezpieczeństwo. Nawet jeżeli jest to, przebywa on w klasztorze chrześcijańskim, no to przecież tamci duchowni, którzy muszą także kooperować z władzami Naddniestrza, a jeżeli kooperują z władzami Naddniestrza, to funkcjonują także w jakimś zależności od służb rosyjskich. Pamiętajmy, że Naddniestrze jest utrzymywane finansowo, gospodarczo i ekonomicznie przez Federację Rosyjską. Dostaje po prostu dotacje, te separatystyczne władze otrzymują dotacje, dostawy surowców za darmo po to, żeby Rosja mogła kreować określone działania polityczne skierowane przeciwko Mołdawii, Rumunii i także Ukrainie.
1: Panie profesorze, to skoro o Ukrainie mowa, były minister obrony tego kraju, Fedorow, dzisiaj w swoim oświadczeniu nawołuje, apeluje i mówi o tym, że wybory powinny odbyć się nawet podczas wojny, wybory prezydenckie, bo jego zdaniem demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Co się dzieje w Ukrainie, że właśnie były minister obrony, który cieszył się wielką popularnością wśród Ukraińców, pamiętamy te protesty społeczne po jego zdymisjonowaniu, mówi takie rzeczy publicznie?
0: W zasadzie nic nowego, tylko że to zostało nagłośnione i wyszło poza zamknięte gabinety. Władza ukraińska nie jest jednolita. Tam toczą się wewnętrzne gry o władzę, o sprawowanie nadzoru, odpełnienie funkcji przez różne ośrodki, które, czy też przedstawiciele różnych grup, które chciałyby w jakiejś formie zawłaszczyć prowadzenie polityki ukraińskiej, a tym samym korzystać z różnego rodzaju donacji, które są jej konsekwencją. Nie chcę użyć słowa korupcji, bo to byłoby niesprawiedliwe wobec całego systemu władzy ukraińskiej. No i Zełenski popełnił błąd, kierując czy też wzmacniając frakcję wojskową, militarną, która zakładała prowadzenie działań militarnych środkami wojskowymi w stosunku do tej nowoczesnej technologii dronowej, którą Fiodorow uosabiał jako osoba, a społeczeństwo ukraińskie zobaczyło, że sukcesy dzisiaj Ukraina w konflikcie z Rosją uzyskuje właśnie dzięki atakom dronowym, a nie uporczywej obronie na linii frontu, która wiąże się ze stratami ludzkimi. No i Fiodorow to wykorzystuje po prostu, podnosząc różne kwestie, a to odmawiając objęcia innej funkcji niż ministra obrony, a to podnosząc właśnie tą informację o pod konieczności przeprowadzenia wyborów. Ja przypominam, że Zełenski obiecał, że jesienią odbędą się wybory, ale szybko się z tego wycofał, widząc, że pan generał Załużny, który jest takim, powiedziałbym, pierwszym bohaterem Ukrainy z okresu konfrontacji z Rosją, powiedział, zesłany na stanowisko ambasadora do Wielkiej Brytanii, zapowiedział, że będzie brał udział w wyborach, a wszystkie sondaże wskazują, że wygrałby z Zełenskim. W związku z tym mamy do czynienia z takim fermentem politycznym wewnątrz obozu władzy ukraińskiej. Wynik wynikającym właśnie z tej wizji.

0: tej koncepcji bycia tym najważniejszym ogniwem tego systemu władzy, co przekłada się także nie tylko na prestiż polityczny, ale także na możliwości uzyskiwania jakichś donacji gospodarczych przez właśnie liderów tychżeż frakcji, które aktualnie będą zarządzać polityką ukraińską. Ja nie chcę być tutaj, żeby nie być gołosłowny, szacujemy, że mniej więcej około 30% pomocy, jaka dotarła na Ukrainę, została przejęta w różnej formie przez polityków.
1: Pan profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Gdański, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję. Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz ekspert do spraw marketingu internetowego, pan Wojtek Kardyś. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Kto to jest Stu? Co to za człowiek?
3: Drodzy państwo, więc tak, Stu jest to, był to jeden z najpopularniejszych i tak naprawdę jeden z pierwszych, największych youtuberów polskich. On największą sławę zyskał w latach 2013, 2014, 2015 i był absolutnym królem YouTube'a. Przez wiele, wiele lat i miesięcy utrzymywał się w czołówce najpopularniejszych youtuberów i jego content, jego treści to były głównie, uwaga, skierowane do dzieciaków, ponieważ on był gamerem. Nagrywał, jak gra w Minecrafta i w takie typowe gry dla dzieci. No i co? I Stu jest, drodzy państwo, ewenementem. Można powiedzieć, że ewenementem na skalę światową, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby influencer, który był na absolutnym topie, spadł na takie dno, a wręcz na taką patologię, jak to się stało właśnie ze wspomnianym Stu. Jestem bardzo ciekaw, panie redaktor, jak to się dalej potoczy, ponieważ w mojej ocenie czeka go, ten proces będzie spektakularny, bardzo widowiskowy i w mojej ocenie czeka go jednak duża kara, ponieważ dowody są, dosyć oczywiste.
1: Był gamerem, dzisiaj jest głównym podejrzanym w aferze Pandora Gate. Przypomni nam pan o szczegółach tej afery. Pandora Gate? Co to takiego?
3: Tak jest. Pandora Gate, drodzy państwo, to jest jedna z największych afer w polskiej infosferze, na polskim YouTubie, związanych z influencerami. Jest to afera, można powiedzieć, pedofilska, ponieważ polega na tym, że czołowi youtuberzy, tutaj głównym oskarżonym jest właśnie Stu, te osoby miały kontakty, podobno, oczywiście ja nie jestem prokuratorem, ale podobno miały kontakty intymne z osobami nieletnimi, z osobami, które z dziewczynkami, które miały poniżej 15-14 roku życia, więc sprawa jest absolutnie poważna. Pandora Gate to nie tylko Stu, Pandora Gate to też bardzo wielu innych influencerów i youtuberów, które na które wyciekły tak zwane screeny. Niektórym youtuberom i niektórym influencerom dostało się tak zwanym rykoszetem, czyli były osoby, które chciały komuś zaszkodzić i Pandora Gate był tego świetnym momentem. Też się pojawiły takie historie. Ale Stu jest jednym z takich czołowych postaci i oskarżonych w tej aferze. No i co? I czekamy. Dzisiaj się zaczyna rozprawa, więc tak naprawdę dzisiaj cokolwiek może zacznie się dziać w tym temacie.
1: Dzisiaj usłyszy zarzuty w prokuraturze. Ta rozprawa to pewnie jeszcze jest pieśń przyszłości. Na ile to jest pojedyncza sprawa, a na ile wierzchołek góry lodowej? Na ile incydent, a na ile początek jakiegoś długiego procesu w sensie takim, że dowiemy się o kolejnych podobnych przypadkach w polskim internecie?
3: Ja bym tak nie demonizował influencerów. Zawsze znajdzie się osoba, która chce wykorzystać swoją władzę, czy tak zwany efekt aureoli. Efekt aureoli to jest to efekt, który jest bardzo często też wykorzystywany w reklamach, że bierze się pewien autorytet, jak na przykład takim atrybutem

0: jest kit lekarski, który mówi o tym, że dana tabletka jest dobra na zdrowie. I ten efekt aureoli jest bardzo pociągający, ponieważ my uwielbiamy autorytety i chcemy być blisko osób, które są bardzo charyzmatyczne, bardzo znane, bardzo lubiane. I takie osoby często wykorzystują swój autorytet do swoich niecnych celów. I to się zdarza w każdej branży, zarówno w popkulturze, u aktorów, jak i też u influencerów. To jest, no niestety, ale jednak, panie redaktor, dosyć standardowe, no nie chcę powiedzieć normalne, no ale to się po prostu często zdarza. Czy możemy mówić o jakiejś wierzchołku góry lodowej? Szczerze mówiąc, pojawiło się bardzo dużo podczas Pandora Gate oskarżeń influencerów i te oskarżenia były albo puste, albo nietrafione, albo te oskarżenia nie miały zbyt dużo dowodów, więc ja osobiście uważam, że Pandora Gate to był świetny moment, żeby paru influencerów zdobyło darmowy zasięg, ogromny zasięg, na którym który po prostu sobie mogli zmonetyzować. Pandora Gate spowodowała, że faktycznie Stu usłyszał zarzuty i to jest na ten moment jedyna osoba, która z całej tej Pandory Gate usłyszała jakiekolwiek zarzuty prokuratorskie. A czy zostanie skazana, to w ogóle zobaczymy.
1: No tak.
0: Więc ja bym tu nie mówił o jakimś wierzchołku góry lodowej. Znaczy, faktem jest to, że w social mediach jest bardzo dużo niebezpiecznych ludzi i absolutnie tutaj to trzeba mieć na względzie jako rodzic, jako osoba starsza i trzeba mieć tego świadomość. Ale tutaj ten przykład Stu to jest jeden z ja bym nie mówił tutaj o wierzchołku góry lodowej, absolutnie.
1: A to wpisuje się jakoś w kontekst tego procesu innego sądowego, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wytoczonego przeciwko Mecie? Bo to jest pytanie o ochronę najmłodszych użytkowników internetu i mediów społecznościowych.
0: Tak, ta historia jest troszeczkę inna, ponieważ cały fundament, o czym my tutaj rozmawiamy. Otóż w 2023 roku, czyli 3 lata temu, 29 stanów amerykańskich, między innymi Kalifornia, między innymi Nowy Jork i tak dalej, 29 stanów, oskarżyło koncern Meta to jest WhatsApp, Facebook, Instagram, oskarżyło, że pomimo tego, że miały wewnętrzne badania, że wiedziały, że ich algorytmy i ich platformy społecznościowe są uzależniające i wpływają na psychikę dzieci destrukcyjnie, nic nie zrobiły. I w tym pozwie oskarżyciele, prokuratura żąda usunięcia algorytmów rekomendujących, Insta Stories, lajków i tak dalej. Rzeczywiście tych żąda nie jest dosyć dużo. I to jest troszeczkę inna sytuacja niż ta ze Stu, bo tu i ten proces w mojej ocenie można porównać do wielkich procesów z lat 90., kiedy również amerykańskie stany oskarżyły koncerny tytoniowe. I w 98 nastąpiła słynna ugoda, kiedy w końcu koncerny tytoniowe przyznały, że ich produkty są szkodliwe dla zdrowia, zapłaciły gigantyczną, wielomiliardową karę, ale przede wszystkim od tamtego czasu edukuje się, oznacza się, że papierosy są złe i szkodzą naszemu zdrowiu, oznacza się. W sensie to jest to, co może nas spotkać w przyszłości, że social media mogą powodować jakieś problemy psychiczne, mogą powodować depresję i tak dalej. Oto jest ta prawdziwa walka, bo tam ta kara jest spektakularna, bo oni tam chcą, żądają wręcz od Mety tam, biliona dolarów, ponad biliona dolarów. To jest zrobione pod publiczkę, żeby się po prostu o tym mówiło. Ale głównie walka prokuratora jest o to, żeby w końcu uzyskać potwierdzenie, że social media mogą być szkodliwe dla naszej psychiki. I o to jest ta cała walka.
1: Wyrok w tym procesie to może być początek jakiegoś rodzaju rewolucji w podejściu do mediów społecznościowych, które już niektórzy antyspołecznościowymi nazywają?
0: Absolutnie tak. Jeżeli cały proces będzie trwał około 6 tygodni. Wyrok padnie bodajże gdzieś w październiku. I jeżeli Jeżeli, pani redaktor, ten wyrok będzie

0: jakiś sposób skazujący, no to to będzie precedens na skalę światową, ponieważ będzie dotyczyć Stanów Zjednoczonych, a jeżeli coś dotyczy Stanów Zjednoczonych, to umówmy się, zwłaszcza w social mediach, to umówmy się, dotyczy to całego świata. I nagle się posypią pozwy z całego świata. I Meta się będzie musiała wprowadzić te zmiany na cały świat. I być może w następnym roku nie zobaczymy już lajków pod postami. Być może, i trzymam za to bardzo mocno kciuki, bo my jako społeczeństwo potrzebujemy tego. Nasze uwagi do tego, jak działają social media. Ja bardzo często też pisałem to w swoich swoich portalach społecznościowych i też napisałem książkę, jak bardzo jest obecnie niebezpieczne, jak bardzo są niebezpieczne social media. I te wszystkie uwagi były dotychczas ignorowane przez big techy. I w końcu społeczeństwo się na tyle oburzyło, że powiedziało dość, basta, że chcemy zmian. I być może w październiku tą zmianę zobaczymy, a w następnym roku ją wprowadzimy. Trzymam bardzo mocno kciuki i wszyscy z Państwa powinniśmy również trzymać kciuki, ponieważ z social mediów obecnie korzysta 28 milionów Polaków. Praktycznie każdy Polak ma konto na Facebooku, więc ta sprawa dotyczy każdego z nas.
1: Może być tak, że po tym wyroku w Stanach Zjednoczonych, który zapadnie, to te regulacje europejskie staną się i będą, okażą się być w tyle wobec tego, co nakaże amerykański sąd Big Techom, właścicielom Facebooka i Instagrama?
0: Tutaj nie chcę za bardzo prorokować, bo też nie jestem też prawnikiem, ale przypominam, że europejskie regulacje są jedynymi regulacjami na świecie, które regulują big tech. Jesteśmy pierwsi. Amerykanie się dopiero budzą, więc my jesteśmy pierwsi i ja jestem przeszczęśliwy, że urodziłem się w Europie, że żyję w Europie i że my mamy regulacje dotyczące AI. Mamy pierwszą regulację na świecie, AI Act, który reguluje sztuczną inteligencję. Mamy regulację dotyczącą social mediów, więc Europa wcale nie jest taka, jak to się mówi, opóźniona prawnie. Wręcz przeciwnie, w mojej opinii Europa wyznacza pewne trendy regulacyjne i ja się nie zgodzę z tymi opiniami, że Europa jest skansenem, że my wszystko regulujemy. Nie. Europa dba o swoich obywateli, Unia Europejska dba o swoich obywateli i w mojej opinii te regulacje są potrzebne i dbają, są potrzebne i są wręcz wymagane w obecnych czasach. Więc tutaj bym bardzo uważał ze słowami, że Europa jest w jakikolwiek sposób zacofana. Absolutnie nie jest.
1: Prowokacyjne to pytanie z mojej strony, bo bardzo często słyszę ten argument, że no co tak z tego, jest, że Unia Europejska wprowadza te regulacje, AI Act, ten akt o usługach cyfrowych, skoro w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach panuje nomen omen, wolna Amerykanka i to tam panują lepsze warunki do rozwoju tych najnowocześniejszych technologii, które wyznaczają realia życia już nie w XXI, ale pewnie też w XXI wieku.
0: Jeżeli, pani redaktor, jeżeli komuś się podoba życie w Chinach, bardzo proszę, można się wyprowadzić do Chin. Przypominam, że w Chinach jest 2,8 miliarda kamer, które rejestrują każdy ruch swoich obywateli. Tam internet jest w pełni cenzurowany i tam też nie ma absolutnie żadnej wolności słowa. Więc jeżeli ktoś chce żyć w Chinach, czy jeżeli ktoś chce żyć w Stanach Zjednoczonych, to droga wolna. Proszę mi wierzyć, Europa to jest wspaniałe miejsce do życia i bardzo dużo jest takich narracji, tylko że to są narracje niewiadomego pochodzenia, że Polska jest że Europa jest niebezpieczna i że jest skansenem. Absolutnie nie jest, proszę mi wierzyć, żyjemy w najlepszym z możliwych miejsc na świecie.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę o technologicznych i nie tylko kwestiach związanych z użytkowaniem internetu i mediów społecznościowych. Pan Wojtek Kardyś, ekspert do spraw marketingu internetowego, był z nami. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A teraz już z nami pan Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
1: Te kilka dni po tym strasznym, tragicznym skutkach wypadku zastanawiam się,

0: się, na ile w tej branży przewozów autokarowych sprawdza się ta zasada przeniesiona z lotnictwa, że każdy taki wypadek jest analizowany do najmniejszego szczegółu po to, żeby wyciągnąć wnioski i podobnych tragedii móc uniknąć w przyszłości.
1: Oczywiście mamy świadomość, że to jest bardzo tragiczna sytuacja, wręcz współczucia dla rodzin, dla wszystkich poszkodowanych. Natomiast jedna rzecz jest istotna. Turystyka pielgrzymkowa jest to bardzo ważna i piękna dziedzina turystyki. I to jest dział turystyki, bardzo popularny skądinąd. Oczywiście nie tylko turystyka pielgrzymkowa ma się co do naszych chrześcijan, również inne wiary mają również pielgrzymki. Natomiast jest to zupełnie inna turystyka niż turystyka normalna, turystyka duchowa. Tutaj nie potrzeba all inclusive, 5 gwiazdek, basenów. Ludzie jadą po prostu w ramach pielgrzymki.
0: No ale zasady
1: duchowej bezpieczeństwa
0: tak, obowiązują wszędzie tak samo.
1: I teraz najważniejsza rzecz, że biorąc to wszystko pod uwagę, musi to być zorganizowane zupełnie prawidłowo, zgodnie z warunkami, które mówi ustawa i tak dalej. Tutaj mamy przykład niestety oszczędności. Oszczędności w turystyce pielgrzymkowej obserwujemy absolutnie od dawna. Już pominam szarą strefę. Według danych, które są już oficjalnymi danymi, około 20% całości turystyki pielgrzymkowej jest robione brutalnie, nazywam na dziko. Natomiast tutaj przykład jest taki, on będzie absolutnie analizowany. Pyta pani, czy to będzie analizowane. Absolutnie już jest analizowane przez naszą branżę, bo na przykład oszczędności. Co to znaczy, że jedzie dwóch kierowców, z czego jeden ma 4 w 1, czyli jest tak, pilotem, przewodnikiem, organizatorem i kierowcą. Czyli to jest typowy przykład oszczędności, bo w turystyce pielgrzymkowej no niestety stawia się na jak najtaniej, co za tym idzie. Bezpieczeństwo jest nadwyrężone, no bo co to znaczy, że kierowca, ten, który jest kierowcą, tak, potem jest w czasie dnia pilotem, przewodnikiem, oprowadza wycieczki, organizuje wszystko to, czyli on pracuje, on nie odpoczywa, tak?
0: Tak kierowca... było w tym przypadku, panie Marku, mamy
1: tak, ten jeden,
0: potwierdzenie tych informacji?
1: Tak, to jest jeden z kierowców, jest jednocześnie właściciel, pilot, przewodnik i tak dalej. Czyli oszczędza, przepraszam, mówię to w cudzysłowie, ale brutalnie, na jakby 4 opłatach, bo sam w sobie ma jakby opłaty, które powinien zapłacić innym ludziom, tak? Pilotowi, przewodnikowi. No to wszystko jest brane pod uwagę. Co to znaczy? Że zaoszczędza się na tym i to jest główny problem tej niestety, nie mówię to z bólem niestety, bo cały czas będę podkreślał, że to jest piękna dziedzina, czy piękna część turystyki, ta turystyka pielgrzymkowa, duchowa turystyka. Natomiast tutaj idzie się w koszty jak najniższe kosztem bezpieczeństwa. I to jest główny element, który teraz będzie analizowany.
0: Nie ma nad tym żadnej kontroli? To znaczy, ja rozumiem, że uczestnicy takiego wyjazdu, takiej pielgrzymki, no są gotowi zrezygnować z jakiegoś super komfortu tego pobytu, no bo nie po to jadą, żeby, rozumiem, pławić się w luksusach. Tutaj oczywiście duże uproszczenie, no ale z bezpieczeństwa, tak jak już to powiedziałam, trudno jest rezygnować. Czy ktoś nad tym panuje? Czy ktoś ma nad tym jakąkolwiek kontrolę, bo rozumiem, że przy zorganizowanych wyjazdach i tej turystyce klasycznej, tak ją nazwijmy, no ta kontrola jest.
1: Tutaj oczywiście nie ma żadnych jakichś przepisów, które mówią, że ktoś nie może być 4 w 1, ale życie pokazuje, że pilot wycieczki odpowiada zgodnie z ustawą, bo teraz wracamy do strony ustawowej, za bezpieczeństwo klienta, tak, czy tych podróżnych. Jeśli poprzedniego dnia na przykład któryś z podróżnych na przykład zachorował, no bo to jest, może być, to są starsi ludzie, prawda? I ten pilot jest odpowiedzialny. Tak, no pewnie, oczywiście, ale ja mówię o jakby sytuacji, która jest najbardziej drastyczna. Trzeba pojechać z takim klientem do szpitala, trzeba go, że tak powiem, być przy nim, obsługiwać w sensie pracy, a jednocześnie, i to mówimy, że się nie pracuje, to się pracuje, a jednocześnie następnej nocy musimy być kierowcą, który jedzie 4,5 godziny, jak mówię, tu jest ta norma. I co, on jest po odpoczynku? Absolutnie nie. To jest absolutnie, panie redaktor, naganne i trzeba to z tym walczyć, trzeba o tym głośno mówić. A wszystkie wycieczki takie organizowane, pielgrzymkowe, wycieczki szkolne, bo to dalej następny etap, odbywają się jak najtaniej, tak? Chcemy zaoszczędzić na jednym noclegu 200-złotowym, żebyśmy nie jechali...

0: nocą, po całym dniu zmęczenia, wsiadamy w autokar, jedziemy i koszt takiego noclegu przed tą podróżą byłby pewnie 200 zł ze śniadaniem. I oszczędzamy na jednej osobie, na tak zwanym paksie, bo to się tak u nas brzydko nazywa, 200 zł. Jesteśmy zadowoleni, tak, że mamy tańszą wycieczkę i organizator, który to robi, prześciga się jeden z drugim, żeby zrobić to taniej i zabezpieczyć potrzeby, umownie mówiąc, taniości tej wycieczki klientów, którzy to zlecają. To jest przerażające.
1: No to teraz rady dla naszych słuchaczy, jeżeli wybierają się na taki wyjazd. Jak to sprawdzić? Jak właśnie wpłynąć być może na organizatorów? No bo tak jak było w tym przypadku w tych pielgrzymów z Podkarpacia, to byli ludzie, którzy się znali, którzy pewnie wspólnie planowali ten wyjazd, jak to będzie wyglądać. Razem być może przygotowywali bilans tych kosztów i szukali oszczędności. To jak to zrobić mądrze?
0: Czyli przede wszystkim sprawdzać, czy ten organizator, który jest organizatorem, czyli organizuje nam to wszystko, jest wpisany do rejestru, ma takie uprawnienia, bo nie każdy może organizować nam wycieczki, wyjazdy, musi być zorganizowany, musi mieć ubezpieczenie, musi mieć gwarancje bankowe, musi mieć doświadczenie. Po drugie, bardzo wielki apel do podróżnych, właśnie pielgrzymkowych szczególnie. Sprawdzajmy, jaki jest program tej wycieczki, jaki on jest intensywny. Oczywiście chcemy za najmniejsze pieniądze zobaczyć jak najwięcej, ale wiąże się to z intensywnością podróży. I też to jest ważne, ten program imprezy turystycznej to jest w ogóle cała sztuka pisania programów, tak? Jeśli w ciągu jednego dnia mamy przejechać 300-400 kilometrów autokarem, tak? Potem zwiedzić coś i potem w nocy jechać z powrotem do kraju, to zastanówmy się, czy to wszystko jest warte, czy my wytrzymamy fizycznie i czy również organizator, który nam to robi, czyli kierowcy i tak dalej, też to wytrzymają, bo oni też tutaj pracują. To są wszystko elementy. Po czwarte już sprawdźmy, czy mamy ubezpieczenia. Tak. To jest też bardzo ważny element podróżowania, szczególnie w starszym wieku, czy mamy dopisane do ubezpieczenia choroby przewlekłe. Bo zawsze mówię, pani redaktor, wszystko jest pięknie, dopóki się nic nie dzieje. Jak się coś stanie, to potem się okazuje, że jedziemy na taką wycieczkę, tu już mówię nie tylko o wycieczce pielgrzymkowej, ale każdej innej, mamy jakąkolwiek chorobę przewlekłą, coś nam się stanie na miejscu właśnie z tej materii naszej choroby, a ubezpieczyciel nam powie, proszę pana, ale my nie odpowiadamy za pana leczenie szkody, bo nie ma pan ubezpieczenia zgłoszonego jako choroby przewlekłe. To są wszystko rzeczy, które musimy sprawdzić przed wyjazdem, pani redaktor, przed wyjazdem.
1: Bardzo ważne to są rady na te dwa ostatnie, już niespełna tygodnie wakacji, ale potem również wzmożony czas wyjazdów także wśród naszych seniorów. Pan Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy, o tym wszystkim nam przypominał. Panie Marku, jak zwykle wielkie dzięki i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Do następnego razu. Kłaniam się. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.